Jest to skrajny objaw naszej ludzkiej nietolerancji, która kończyła się tego typu zabiegiem, a nie zaś jakimś aktem miłosierdzia. I wydaje się, że ten wampiryzm cały czas ma się dobrze dość, bo może już nikt nikogo kołkami nie przebija, prawda, ale w jakichś mniejszych społecznościach, z dala od traktów komunikacyjnych, no, ktoś ma inne włosy, inaczej się ubiera, innej muzyki słucha albo nie pasuje do reszty społeczności i często jest też w jakiś sposób izolowany albo nieraz pobity, nieraz jakoś, prawda, sekowany ze względu na swoją inność i tak naprawdę mechanizm jest identyczny, prawda? Nikt nikogo już nie kołkuje, ale ta inność, ta odmienność, prawda, i to, ta nieprzystawalność do reszty społeczności jest nadal jakoś sekowana, no można powiedzieć, prawda? Tak więc wydaje się, że mechanizm jest dość pospolity i prosty. Często wynikał, można tylko tych ludzi usprawiedliwiać, że on często wynikał z ludzkich lęków i ze strachu, prawda, że boimy się o swoje życie i staramy się zabezpieczyć przed ewentualnym zagrożeniem. Natomiast efekt kozła ofiarnego działa skutecznie, myślę, że do dziś. A więc tak, jeśli chodzi o samą taką genezę tego wampiryzmu, bo rzeczywiście tak, na cmentarzyskach germańskich, rzędowych, w Anglii, w Azji, czy w Chinach nawet, prawda, występują tego typu groby i tego typu zabiegi są spotykane, że wydaje się, że takiej genezy tych zabiegów antywampirycznych należałoby szukać w jakichś paleolitycznych wspólnotach pierwotnych i takim odwiecznym lęku człowieka przed zmarłym, przed śmiercią, prawda, przed przemijaniem. I tak naprawdę tylko Słowianom możemy powiedzieć, że zawdzięczamy to, że oni zawsze byli bardziej tacy mistyczno-magiczni niż, można powiedzieć, że przewrotnie powiedzieć, nie przeszli reformacji, nie przeszli tego szkiełka i oka i tak naprawdę z tym swoim bagażem średniowiecznym wkroczyliśmy w romantyzm i w nowoczesność, więc współczesność. Tak więc w dużej mierze wydaje się, że to jakby istota duchowa, poziom duchowy Słowian zdecydował, że to u nas przetrwały właśnie przetrwała ta wiara w wampiry bardzo długo, a w innych społecznościach nie.

0: Bruno Lechowicz od 65 lat zajmuje się kryminalistyką, kryminologią, wiktymologią, suicydologią i psychologią kryminalistyczną. Opublikowałem zaledwie 1100 prac. Ostatnio byłem na Hawajach naukowo i na uniwersytecie pytam się kolegi, profesora, ile on ma prac. On mówi, słuchaj, ja mam bardzo dużo publikacji, a był tak prawie w moim wieku. Ja mam już 65 prac. Ja mówię, no to jak skończysz 150 lat, to może dojdziesz do moich publikacji. Byłem, proszę Państwa, profesorem w Chinach, w Japonii, w Stanach Zjednoczonych. Gdzie tam jeszcze byłem? W Niemczech i tak dalej. Mam opublikowane książki w Japonii, w Chinach, w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech, na Ukrainie, w Rosji. Bardzo ważny region, zwłaszcza, że tam na Ukrainie przestępczość jest szczególnie duża, korupcyjna. Opowiadał mi jeden dygnitarz polski, który pojechał zakładać urząd antykorupcyjny na Ukrainie. Powiedzieli, ty się nie śpiesz z tym urzędem, bo jak dostajemy milion na poprawę dróg, to 700 tysięcy idzie do prywatnych kieszeni, 300 na drogi. No i te drogi nie są takie, jakie być powinny, czyli korupcja święci triumfy na całym świecie. Chcę także pochwalić się, że byłem pierwszym Polakiem, który był gościem FBI w latach 80. Pierwszym Polakiem, który był gościem New Scotland Yardu, pierwszym Polakiem, który był w Bundeskryminalamcie i pierwszym Polakiem, który zwiedzał laboratoria kryminalistyczne we Francji, no i tylko ty. Poza tym jestem skromnym człowiekiem, mimo że zajmuję się zbrodnią, to jestem optymistą. Widzę w każdym człowieku samo dobro. Proszę Państwa, więc mój wykład dotyczy mojej pierwszej miłości w życiu, to jest kryminalistyki. Zająłem się tą dziedziną bardzo wcześnie, jak już byłem studentem drugiego roku prawa, wychodząc z założenia, że muszę mieć specjalizację uniwersalną, żeby trafić na świat cały, a nie tylko być znany przez wójta i sołtysa. No i tak się stało. A ponadto uważałem, że ta dziedzina jest wolna od polityki. I ona w rzeczywistości jest wolna od polityki. Jak weźmiemy prawo karne, to ona ma elementy polityczne. Każda dziedzina prawa, a ta dziedzina prawa kryminalistyki, kryminologii, wiktymologii czy psychologii kryminalistycznej jest wolna od polityki. Pierwsza teza, którą chciałbym postawić, to jest taka, że przestępczość współcześnie na całym świecie ulega procesom demokratyzacji. Zarówno w sensie kryminologicznym, jak i wiktymologicznym. To oznacza, że przestępców nie szukamy tylko w środowisku marginesu społecznego. Przestępców coraz częściej szukamy w środowisku białych kołnierzyków. White collar crime. Przestępczość. Czyli są to osoby piastujące wysokie stanowiska państwowe. I proszę Państwa, przykładów mamy mnóstwo. Kiedyś tradycyjnie poszukiwano przestępców wśród środowisk biednych i tak dalej. Dzisiaj sięgamy do marszałków, ministrów, prezesów. Czyli nikt nie jest wolny od dokonywania przestępstw. To jest w sensie kryminologiczno-kryminalistycznym. Ale także ofiary przestępstw rekrutują się ze wszystkich środowisk. Dlatego moja teza jest taka, że mówię o demokratyzacji przestępczości w sensie kryminologicznym i w sensie wiktymologicznym. Proszę Państwa, przestępczość w tej chwili właściwie można powiedzieć, że przestępczość jest zjawiskiem dnia codziennego. Jak obserwujemy dziennik telewizyjny, to można byłoby powiedzieć, że jest to dziennik zdarzeń kryminalnych. Ten ukradł, tego zabito, temu grożono. I to jest właściwie wypełnia treść czasem komunikatów, z tym, że uważam, że w godzinach wieczornych nie powinno się podawać komunikatów o takiej treści negatywnej. Trzeba byłoby pokazać, że tu młodzież zdobyła laury, że mamy wspaniałą młodzież, a my ciągle mówimy, że pijemy, bijemy się i tak dalej, i tak dalej. Nawet Straż Marszałkowska nie jest wolna od przestępców, co napawa nas pewnym zdumieniem, czy selekcja osób na odpowiednie stanowiska nie jest negatywna. Żeby, proszę Państwa, zostać profesorem, to trzeba 30 lat siedzieć na tyłku, nosem się podpierać, pracować, bo trzeba skończyć studia, trzeba być asystentem, starszym asystentem, adiunktem, zrobić habilitację, jeszcze. I dlatego, jak przeczytałem ostatnio, że dom publiczny na Podkarpaciu, prowadzony przez Ukraińców, braci Ukraińców, odwiedził arcybiskup, komendant wojewódzki policji. Nie to, że się ucieszyłem, ja się zmartwiłem, ale nie było żadnego profesora. I sam myślę, arcybiskup, po co jemu dom publiczny, jak on ma zakonnicę, prawda? A wiadomo, że jak arcybiskup zgrzeszy, to zakonnica zostanie przeniesiona, a nie arcybiskup, bo on korzysta z przywileju stabilności pracy. Proszę Państwa, przestępczość jest zjawiskiem, jak powiedziałem, masowym w życiu prywatnym i w życiu publicznym. Przestępcy stosują skomplikowane metody śledcze. Z tym, że twórca powieści kryminalnej Edgar Allan Poe powiedział, że przestępca jest twórczym artystą, a detektyw nędznym krytykiem. Ja w swojej działalności dążę do tego, żeby twórczym artystą, żeby był policjant, nie przestępca. Ale tak to jest, że przestępca zawsze wyprzedza policjanta. W sensie takim chronologicznych działań. Skoro zatem mamy z jednej strony skomplikowane metody przestępcze, skomplikowany proces motywacyjny. Ja wczoraj dla Polsatu udzielałem wywiadu, bo czasem mnie proszą różne telewizje, żebym skomentował coś. I chodziło o tego człowieka, który przyszedł do policji, do komendy w Rybniku, 63-letni dżentelmen, wyciągnął nóż i zaatakował recepcjonistkę. Teraz się zastanawiałem, pytanie jest takie, co tam w jego głowie było? Wstępne doniesienia mówią o tym, że on jest psychicznie chory. No to byłoby zrozumiałe, że on nie umiał pokierować swoim postępowaniem i nie wiedział, co czyni. Ale gdyby się okazało, że on jest zdrowy psychicznie, to my szukamy motywu. A zatem proces motywacyjny odgrywa zasadniczą rolę w identyfikacji sprawców. Już Rzymianie ukuli taką formułę cui bono. Czyli komu służy dokonywanie przestępstwa. Jeżeli żona zabija męża, bo coraz częściej to się zdarza, żona zabija męża, to ma swój motyw. No? Ja ciągle mam przed oczyma taki kazus, gdzie mąż przychodzi zmęczony po pracy. Żona mówi, słuchaj, przygotowałem świetną zupę. Mąż je tę zupę i mówi, słuchaj, ale ona jest przesolona. No ona jest przesolona, bo ja cię kocham. No i mąż się zachowa jak cham, bo po wypowiedzi o złym smaku zupy napluł do tej, no to jest w ogóle chamstwo. To żona sobie myśli, ty jesteś taki? Poszła do kuchni, wzięła nóż i go zabiła. I teraz zastanawiamy się, ona miała motyw. Jej godność została naruszona. Ona myślała, że przygotowała coś smacznego, a mąż to zlekceważył. To są tak zwane zabójstwa kuchenne. I kiedy teraz my mówimy o dużej wykrywalności sprawców zabójstw, to ja 40 lat temu wprowadziłem do literatury dwa pojęcia. Wykrywalność nominalna i wykrywalność rzeczywista. Kiedy sprawca jest znany, to jaka to jest zasługa policji, organów ścigania? Żadna. Policja tylko spełnia rolę księgowego i spisuje wszystkie wydarzenia. I to określam jako wykrywalność nominalną. Kiedy zaś mamy do czynienia z rozkawałkowanymi zwłokami, gdzie miejsce zbrodni ma 300 kilometrów, na przykład w Szczecinie jest zabójstwo, rozkawałkowane zwłoki, zwłoki zostają, część zwłok zostaje umieszczona, patrzę na zegarek, bo wiem, że będą następne ciekawsze wykłady od moich, prawda, więc nie powinny być, no ale niestety nie mam na to wpływu, że będą. I proszę Państwa, część zwłok została umieszczona w toalecie pociągu relacji Szczecin-Warszawa. Część zwłok została umieszczona w przechowalni bagażu w Poznaniu. I wtedy wykrycie sprawcy jest wynikiem efektywności działań policji. I dla tego rodzaju wykrywalności wprowadziłem pojęcie wykrywalność realna albo wykrywalność rzeczywista. Ponieważ mamy do czynienia ze skomplikowaną materią, to nie ma takiej nauki, która by nie brała udziału w przestępczości. Dlatego mówimy o... No dzisiaj właśnie udzieliłam takiego wywiadu. Ktoś mnie pytał, proszę pana, dlaczego dopiero teraz uruchomiono archiwum X? Ja mówię, proszę pana, dlatego, że 30-40 lat temu w ogóle nie było DNA. Przypominam sobie taką ciekawy kazus, bo brałem udział w kształceniu policji w Policaj Film Akademii w Münster, gdzie w pewnej miejscowości koło Münster zgwałcono dziewczynkę. Podejrzanych było 3000 osób. Wśród tych podejrzanych był sprawca. Ale nie znano dowodu z badań DNA. Wszystkich zwolniono, ale ten sprawca myśli, że tak. Jeżeli mnie się raz udało, to ja jeszcze raz powtórzę. I znowu zabił i zgwałcił. Ale już był postęp w zakresie badań kryminalistycznych. Już było DNA. No i go ustalono i skazano go za dwa rodzaje zabójstw. Czyli jeżeli nie było postępów w zakresie nauk biologicznych, fizyko-chemicznych, no to dlaczego mieliśmy tworzyć archiwum X? No nie było szans. Jeszcze dzisiaj wspominam sprawy zabójstw. Ostatnio nawet w telewizji, w historii występowałem. Sprawa zabójstwa małżonków. Ciekawa sprawa małżonków, którzy wybierali się z Płocka do Sochaczewa. Pani była bardzo agresywna w ogóle. On był oficerem Wojska Polskiego, ale ulegał agresji żony. Ona nim pomiatała, choć nie miała żadnego stopnia wojskowego, ale w wojsku generała, w domu ciapciuch. I on taki był ciapciuchem. Przy czym ona zawsze się miała duże zbiory biżuterii. I jak jechała gdziekolwiek, to przypinała sobie biżuterię do pasa. No i wybrali się, skończył się przystanek autobusowy, mieli jeszcze 10 kilometrów. Zatrzymali przejeżdżający samochód, młody człowiek, ponieważ pani była agresywna, to skomentowała wypowiedź kierowcy do żony, z którą on się rozwiódł, do byłej żony. I ona do niego mówi tak, ale dlaczego pan się tak po chamsku zachował wobec swojej byłej żony, do kobiety? A mówi po chamsku, zatrzymał samochód i zabił ją i męża. I nic nie zabrał. I teraz była historia taka, no, jak ustalić ten motyw, prawda? Bardzo trudno, ale i z punktu widzenia naukowego zrozumiałe. Godność tego człowieka została naruszona. On był poddenerwowany. On przeżył określoną sytuację. A ta kobieta, wtrąciła się w nie swoje sprawy i to odebrało jej życie. Ale proszę Państwa, mówiąc o procesie wykrywalności, chciałbym jeszcze wskazać na bardzo ważny element, mianowicie na podświadomą aktywność umysłu. Jeżeli byśmy przyjęli takie wytłumaczenie psychoanalityczne, że całe 90% naszego życia przebiega w podświadomości, to właśnie jednym z takich elementów tej podświadomości jest intuicja. Wspomnę Państwu, trochę się pochwalę w tym momencie, o sprawie zabójstwa 10-letniej dziewczynki, pamiętacie Państwo, w województwie śląskim, dolnośląskim, gdzie dziewczynka została uprowadzona do samochodu, następnie znaleziono jej zwłoki. Całe śledztwo było prowadzone pod kątem widzenia, że to pedofil, że to motyw seksualny. I wieczorem w niedzielę otrzymuję telefon z TVN24, czybym rano wstajesz i wiesz, nie przyszedł do TVN24. Ja myślę sobie tak, północy nie spałem, myślę, że to jest niemożliwe. To nie mógł być pedofil. Intuicja mi kryminalistyczna podpowiadała, że to musi być człowiek z bliskiego otoczenia tej matki, całej rodziny. I przychodzę rano i mówię tak, to nie jest pedofil, nie motyw seksualny, ale moim zdaniem metody działania przestępnego przemawiają za realizacją uczucia zemsty. Ten redaktor tak sobie troszkę zlekceważył, o co mam do niego pretensje. A jak państwo myślicie, dlaczego ja wpadłem na ten pomysł? Ano dlatego, że przestępca seksualny nie zadaje 30 cięć nożem. Przestępca seksualny robi, co do niego należy, wedle założeń i opuszcza miejsce zbrodni. Gwałci, pozostawia przy życiu lub nie, w zależności od tego, czy rozpoznała ofiara sprawcę, czy nie. No więc to strzeliłem i zacząłem mną targać pewne niepewności. Czy ja nie wygłupiłem się, bo wygłupienie się starego profesora jest blamaż. Myślę, cholera, co to będzie dalej ze mną? No i tak czekam do godziny. Aha, w tak zwanym międzyczasie zatrzymano chyba ze 150 osób. Zatrzymano sołtysa, zatrzymano jego syna, chcieli go zlinczować. Kto tylko nosił spodnie, był zatrzymywany z okolicznych wiosek. Niepewność mną targa i o godzinie 13 słyszę, że jest sprawca i nie motyw seksualny. Człowiek, który ubiegał się o względy matki tej dziewczynki. No i myślałem, że na tym koniec i w nocy otrzymuję telefon z FBI z Waszyngtonu, ponieważ oni mnie znali, że ja tam byłem. I pytałem, słuchaj, ale jak ty na to wpadłeś? Przecież nie znałeś, jak ja mówię, nie. No i z Chicago, z Polskiego Radia zadzwonili, ja 40 minut udzielałem wywiadu. Czyli warto czasem zaryzykować, ale to jest takie na granicy. Jakbym się pomylił, to opozycja moja by mi wytknęła. Proszę pana, co pan się bierze? Jaki z pana kryminalistyk? Z pana jest dupa, nie kryminalistyk. A ci policjanci, którzy prowadzili śledztwo, nie zatrudnili rozumu na pełnym etacie. Bo następnie powiedzieli tak, będziemy poszukiwali narzędzie zbrodni. I mnie chcieli zaprosić do telewizji. Ja mówię, ale po co taka głupota? Narzędzie zbrodni jest już dawno wyrzucone, a jeżeli jest w tym jeziorku, to trzeba całą wodę wypompować. Co to daje? O, czy to nie ma jakichś śladów osób trzecich? No tylko tacy idioci, prawda? Nie wolno przedobrzyć w danej sprawie. Tu było wszystko ewidentne. Sprawca zabójstwa popełnił samobójstwo. To co jeszcze komplikować? Będziemy szukali, rozszerzali i tak dalej. Tam, gdzie rozum niezatrudniony, nawet na pracach zleconych, nie może być wyniku. Dlatego ja postuluję, żeby pracownik służby śledczej, żeby to był inteligentny dyletant. Co to znaczy? To znaczy, że on się zna na wielu dyscyplinach naukowych. Kiedy 40 lat temu pisałem pierwszy podręcznik kryminalistyki, pisałem go 1,5 strony dziennie. A ponieważ w niedzielę nie pracowałem, tylko w sobotę, to w sobotę pisałem 3 strony dziennie. I napisałem aż 400 stron. I wtedy spotykam jednego profesora i mówi, ale ty dużą książkę napisałeś. A ja się tak uśmiechnąłem, no tak mi się udało. Dzisiaj mój podręcznik ma 1500 stron, jest 13 wydanie i ja się zastanawiam, czy nie będę robił tego w 2 tomach. Ale proszę państwa, jeżeli weźmiemy pod uwagę zakres zajmowania się kryminalistyki, to możemy powiedzieć o jakby takich trzech wielkich filarach. Mamy metody przestępne, śledcze i profilaktyczne. Najpierw mamy przestępstwo, później mamy śledztwo. I w związku z tym, tymi trzema dziedzinami musimy się zajmować równolegle. Nie można jednego dnia toczyć walki z chuliganami, następnie z narkomanami, a następnie z alkoholikami. Ta walka z przestępczością musi być paralelna, musi być równoległa, bo tylko taka walka z przestępczością, taka, o, pan kichnął kolego, znaczy, że mówię prawdę, to będę dalej kontynuował, prawda, kierując się przesądami. O, jak pan jeszcze raz kichnie, to znaczy, że wykład jest jeszcze lepszy. Wspomniałem o tym, wymieniłem trzy nauki, ale wchodzą w grę jeszcze kryminologia, za chwilę dojdę do kryminologii, socjologia, pedagoga i tak dalej. Proszę państwa, nauki rolne, gleba też odgrywa ważną rolę. Kwiaty, mikroślady. Przypomina mi się bardzo ciekawy kazus z południowej Francji. To był koniec, początek XIX wieku, kiedy zakonnik zamordował dziewczynę. Ale był na tyle mądry, że przeciągnął zwłoki tej dziewczynki poza mury klasztoru. Ale śledczy, którzy poddali badaniom ciało w ramach zewnętrznych oględzin zwłok, stwierdzili we włosach kwiaty, które rosły na terenie zakonu. No i doszli do wniosku, że to pozwoliło niewątpliwie na ustalenie sprawcy zabójstwa. Także kiedyś na podeszwach obuwia znaleziono charakterystyczne cechy gleby i to również pozwoliło na identyfikację sprawcy. Ale w sprawie zabójstwa syna Lindberga. Lindberg to był taki lotnik, który pierwszy przeleciał, pokonał Atlantyk samolotem. Więc był bardzo fetowany, przyjmowany przez prezydenta. On był trochę faszyzujący człowiek. Porwano mu syna. Na miejscu zbrodni znaleziono drabinę. I w tej drabinie były dwa, jak to są te szczebelki, drabiny, tak? Szczebelki się mówi, wyłamane. Te zabezpieczono. Sprawdzono 3000 zakładów, które wytwarzały to drewno. I tak metodą selekcji wytypowano 3 zakłady i stwierdzono, kto kupił tę drabinę. I sprawców ustalono, to był Amerykanin pochodzenia niemieckiego, Hartmann. I on jechał samochodem i jechali za nim funkcjonariusze FBI. On jechał kabrioletem odkrytym i funkcjonariusze przeskoczyli z jednego samochodu do drugiego i sprawca został ujęty. Więc wskazuje, że i drewno odgrywa rolę, te słoje w drewnie, czyli właściwie wszystko. Przypominam sobie, że kiedyś było włamanie w Warszawie do wytwórni papierów wartościowych i sprawca, żeby sobie z drugiego piętra, żeby ulżyć sobie, zjechał na spodniach z tego drugiego piętra, ale nie zauważył, że tam były takie gwoździe wbite, takie środki powstrzymujące, żeby ktoś nie zjeżdżał na poręczy i zostawił ślad w postaci włókna pochodzącego ze swojego swetra. No i to doprowadziło do ustalenia sprawcy, między innymi. Czyli krótko mówiąc, nie ma zbrodni doskonałej. A to, że się czasem udaje sprawcy uniknąć odpowiedzialności karnej. A może mam pytanie takie do państwa. Ilu sprawców na świecie zostaje skazanych prawomocnym wyrokiem? En bloc. Jak pan myśli, ilu, jaki procent sprawców? Jak pan ocenia? Znając się na rzeczy oczywiście.
1: Na rzeczy też nie wiem.
0: Ile?
1: No, 60%.
0: 60. A pan?
1: 50?
0: 70. A pani? Co? Mniej. No dobra. proszę Państwa, 5%. Czyli sprawy są wśród nas. Dzięki temu, że mamy tak dobrych adwokatów, prawda? No, sprawcy unikają odpowiedzialności. Kolega, jak jest przekonany, że sprawca jest winien, to nie broni oczywiście. Jak tylko wtedy, kiedy jest sprawca niewinny. Przypomnę Państwu ciekawy kazus amerykański. W Ameryce spędziłem trochę czasu. W sprawie, w której był oskarżony Simpson. O, kim on był? Co?
1: Futbol amerykański.
0: Futbol amerykański. Tak jakby u nas Lewandowski, prawda? Albo ten z Realu Madryt, nie? Nie, z Barcelonu. Messi. A? Sześciokrotny. On zabił kochanka swojej żony. Ją i kochanka żony. Proces był sensacyjny. On 5 milionów dolarów wydał na obronę. No i co? Został uniewinniony. Dzięki nieuczciwym adwokatom. Ale w Stanach Zjednoczonych jest tak, że sąd cywilny przyłożył mu 20 milionów, on się już nie podniósł finansowo. I to była najcięższa kara. Ale on był murzynem, nie? Murzynem był, tak. I dobrano, bo on zawsze kwestionował, dobrano prawie że samych murzynów. Czyli murzyn za murzynem.
2: Znaczy w sensie tego wyrazu nie było.
0: No nie no, Afroamerykanin. Ale moment, ale wtedy wolno było, bo to było 20 lat temu.

0: mnie się podoba pani reakcja, to znaczy, że pani mnie kontroluje, co ja mówię. To świadczy o pani aktywnym podejściu do wykładu. To nie to, że ja sobie mogę głupić. A nie zdaję, ty będą pytania, jak ja skończę. A i teraz to pani chce, bardzo proszę. A to, no to niech się pani już rozepnie psychicznie, no proszę.
1: Bo pan powiedział inteligentny dyletant.
0: Tak, a sprawie tak.
1: Czemu dyletant? W jakiej dziedzinie ma?
0: Proszę panią, jeżeli człowiek, jeżeli ja piszę kryminalistykę, czy ja się znam na chemii, ja się tego nauczyłem, ja skonsultowałem. Ja mogę siebie nazwać inteligentnym dyletantem, jeżeli ja poruszam 40 dyscyplin naukowych. Czy ja jestem genialny? Nie. Ja jestem prosty człowiek. Prosty rzemieślnik naukowy. I w tym, ale żeby nie mówić, że jestem dyletantem, bo to jest tak nieładnie, to ja sobie dodaję inteligentnym dyletantem, prawda? Ja się tak nie znam na architekturze. Trochę się znam, no. Na malarstwie się tak nie znam, jak pani na przykład. Czy na literaturze. Ale jeżeli mamy do czynienia z tak wieloma rodzajami przestępstw, różnorodnymi, od terroryzmu do zniesławienia, no to trzeba mieć jakąś taką ogólną wiedzę, prawda? Żeby sformułować nawet pytanie pod adresem biegłego. A czasem spotykam się, bo czasem wydaję opinię z takim pytaniem, czy strzał padł przypadkowo, czy celowo, no. I trzeba teraz ocenić tego prokuratora, który postawił takie pytanie. Albo co pan może powiedzieć o stanie psychicznym sprawcy na podstawie oględzin błony śluzowej żołądka? No to trzeba wiedzieć, że to jest bzdura, nie? A jakbym się nie orientował, to bym kombinował coś i by wyszło fatalnie. Chociaż kombinacja też daje dobre wyniki. Teraz mamy, proszę państwa, kryminologię. Kryminologię, która jest drugą miłością mego życia. Notabene, ja byłem rektorem pewnej uczelni i w tej uczelni pracowała pewna pani, którą darzył sympatią pewien człowiek, który jeszcze nie osiągnął swojego apogeum, bo nie był ministrem. On został ministrem i mówi tak do niej: słuchaj Kasiu, ja mam nową kochankę, a tą kochanką jest Polska. Tą kochanką jest ojczyzna. Ja już nie mogę ci tyle czasu poświęcać. A jak pięknie powiedział, prawda? Jaki patriota erotyczny w ten sposób. Chciał się z nią rozstać i tak się ładnie, ładnie rozstał. Więc mówię to w tym sensie, że no, różne są metody. Ja się zastanawiam, dlaczego ludzie, no może tak powiem, trochę pokrętnie. Nic.
2: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Tak ludzi nie dzieli jak wspólne mieszkanie w sytuacji konfliktowej. Dlaczego ludzie nie mogą się rozmówić, tylko muszą się zabijać? I dlaczego mąż bierze sobie młodszy rocznik samochodu do życia, a rozstaje się ze starszym modelem? Czasem ten starszy model jest nawet lepszy od tego nowego modelu, jeżeli jest produkowany gdzieś w Chinach, w Korei i tak dalej. No. Ale ludzie się nad tym nie zastanawiają. I tutaj dochodzimy do takiego podstawowego problemu procesu motywacyjnego. Tym się zajmuje psychologia. Ja napisałem taką broszurkę, czwarte wydanie, czwarte jest? Tak. Psychologia 1800 stron. Ale już mam koncepcję, żeby miała 2000. Chcę mieć książkę, żeby miała 2000 stron. I teraz, proszę państwa, jak spojrzymy na proces motywacyjny, to on składa się z dwóch elementów. Z motywu i pobudki. Motyw to jest czynnik intelektualny. Pobudka to jest czynnik uczuciowy. Jakie są relacje pomiędzy uczuciem a rozumem? Mianowicie, rozum powinien kontrolować uczucie, a uczucie powinno stymulować rozum. Kiedy jest idealny stan? Kiedy uczucie i rozum są na jednakowym poziomie. Ale tak nie jest. Generalnie rzecz biorąc, ludzie w swoim działaniu kierują się tylko uczuciem.

0: rozum w ogóle nie ma racji bytu. Proszę sobie wyobrazić kierowcę, który napił się i prowadzi samochód. On się kierował tylko uczuciem, impulsem. Bo gdyby się zastanowił, gdyby antycypował skutki swego działania, to on by w ogóle nie wsiadł do samochodu. Po co zabić żonę? Wystarczy, że jej się da 3-4 miliony złotych. W Stanach Zjednoczonych się nie zabijają, tylko ona mówi, aktorka, no dasz mi tę drobną sumę, te 50 milionów dolarów albo 150. Już, odejdź sobie w dal. A ja siebie już urządzę, ale najpierw urządzę ciebie. Teraz, proszę Państwa, kiedyś miałem wykład z psychologii dla biznesmenów. No i na przyjęciu poszedł do mnie jeden biznesmen i mówi mu, jaki on ma wielki kłopot z żoną. Ja mówię, proszę Pana, proszę mi powiedzieć, czy wszystko Pan mówił żonie o swoich zarobkach, o swoich metodach działania? On mówi, tak. Mówiłem, słuchaj, ja tego Mariana wykiwałem na 2 miliony złotych. Tamtego oszukałem. Ten się Pan zastanowi teraz nad swoim życiem. No tak, wie Pan, ale ja się zakochałem w sekretarce. Ona młoda, piękna. Ma blond włosy, ale myśli jak brunetka. No i tak dalej, i tak dalej. No i teraz jest historia następująca. Żona mówi, tak, ja się zgadzam na rozwód. Daj mi rączkę, najpierw idziemy do prokuratury. Kobieta wszystko, to mówię do panów, kobieta wszystko notuje. Nie wolno się dzielić z naszymi wątpliwościami, bo ona nam nie tylko nie pomoże, ale nas zaprowadzi do prokuratora. Także, czyli każdy z nas powinien mieć pewne tajemnice. I ten margines tajemnic nie może być szeroki, znaczy zbyt wąski. Czyli coś wiem, nie powiem, ale na ogół to mówię wszystko. Nie wolno zdobywać poprzez przestępczą działalność jakiekolwiek uznanie u drugiej osoby i tak dalej. Proszę Państwa, tym się zajmuje między innymi kryminologia. Jeżeli mam motyw, to mogę zrozumieć i ustalić sprawcę. Jak nie mam motywu, to... Ale każde nasze działanie jest uzasadnione. Ma motyw, tylko policja nie może ustalić tego motywu. Stąd są te trudności. Na jakich zasadach opiera się między innymi opierają się rezultaty akcji policji, osiągnięć w śledztwie? Mianowicie, po pierwsze, każde działanie pozostawia ślady. Na przykład mogę ustalić, że pan siedział na tym miejscu. Dlaczego? Bo pan wydziela ślady termiczne. To są indywidualne ślady pana. Prawda? Jak się kierowcy przesiadają, też można ustalić, kto prowadził samochód i tak dalej. I każde działanie jest umotywowane. Nie ma działań nieumotywowanych. Nie ma działań nieumotywowanych. Tylko my nie możemy zrozumieć tego mechanizmu motywacyjnego, i dlatego mówimy motyw nieznany. Nie ma motywów, nie istnieją działania bez motywów. Każde działanie jest ten. Teraz, proszę Państwa, postęp w kryminalistyce polega na tym, że rozszerzamy zakres identyfikacji indywidualnej kosztem identyfikacji grupowej. Identyfikacja grupowa polega, no, na przykład dokonano napadu na bank, i od razu w grę wchodzą podejrzani mężczyźni, którzy mają wzrost od 1,80 m. To jest identyfikacja grupowa. Kurduple nie wchodzą w grę, bo świadkowie stwierdzili, że to byli wysocy mężczyźni. No? To jest identyfikacja grupowa. Ktoś dał strzał z pistoletu produkcji belgijskiej Walter. Mówimy identyfikacja grupowa. Ale ktoś napisał anonim, z którego wynika, że ma wykształcenie techniczne, identyfikacja grupowa. I dopiero poszczególne etapy prowadzą nas do sprawcy. Czyli postęp w dziedzinie kryminalistyki polega na tym, że dzięki osiągnięciom nauki rozszerza się zakres identyfikacji indywidualnej, a zmniejsza się zakres identyfikacji grupowej. Tu mamy nasz dowód osobisty, czyli linie papilarne. W tej chwili jest 7 miliardów 200 milionów ludzi i nikt, nawet bliźnięta jednojajowe, nie mają identycznych linii papilarnych. Ja jako młody doktor przeprowadziłem badania, które sprowadzały się do tego, czy mamy takie same linie papilarne na palcach stóp. Otóż wiadomo, że stopy, że nasze palce stóp się zacierają, bo to ktoś w ogóle nosi skarpetki 2 miesiące, 3, żołnierz o nuce to nosi kilka lat. No. Ale duży palec stóp ma wyraźne ślady linii papilarnych. Ale nie ma korelacji pomiędzy obrazem linii papilarnych palców rąk i palców stóp. To wyłączyłem z badań, które prowadziłem w zakładach kąpielowych, biorąc pod uwagę i te, i tamte odciski. Proszę Państwa, kolejną nauką, o której chciałbym poświęcić kilka, chyba że Państwo jesteście zmęczeni, znudzeni, to jest wiktymologia. Jest to nauka, wiktymologia, kryminalna nauka o ofierze przestępstwa. Teraz tak. Często ofiara stwarza warunki do dokonania przestępstwa. Dziewczynka poznaje chłopaka, fakty autentyczne, na zabawie w remizie strażackiej. On się jej podobał na jemu. On mówi, słuchaj, przyjdź do mnie, rodziców nie ma. Ja ci pokażę. W domu mam piękne zbiory filatelistyczne. Ona mówi, o jak się cieszy, ja lubię oglądać. Przychodzą do domu, a on w ogóle nie ma zbiorów filatelistycznych i co innego jej pokazuje. No. Ale ona nie wykazała ostrożności. No. Jeżeli ja czytam, że jakaś kobieta, która nie chce być singielką, dała się nabrać rzekomemu żołnierzowi armii amerykańskiej i dała mu 400 tysięcy złotych, znaczy, że no kobito, no. To jakiś bezrobotny by przyszedł za mniejszą cenę i byś miała jakiś pożytek. Więc nie wolno być łatwowiernym. Czyli trzeba mieć ograniczone zaufanie. To jest tak jak w ruchu drogowym. Jak ktoś wyrzuca kierunkowskaz, to tak się naprawdę nie orientujemy, czy on zaraz nie skręci na nasz pas. I tak lekko się zdejmujemy nogę z gazu. Czyli ta nieostrożność, prawda? Nieostrożność. I tutaj się wyłania taki problem, za który ja otrzymałem habilitację, mianowicie rola ofiary w genezie zabójstwa. W ogóle rola ofiary w genezie przestępstwa. Jako młody człowiek po doktoracie zostałem zaproszony na seminarium z zakresu prawa karnego i zgłosiłem taką tezę. W nocy nie mogłem spać i wstałem, naszkicowałem sobie, cholera, to będzie taka nowatorska teza, wina wiktymologiczna, czyli stosunek psychiczny ofiary do swojego działania. Na to, jako prawnicy są, ja też niestety jestem prawnikiem, ale z takim trochę przygotowaniem psychologiczno-socjologicznym, więc czasem od prawa uciekam. Prawnicy to jest najbardziej konserwatywna część społeczeństwa. Nie ma bardziej zacofanej części społeczeństwa jak prawnicy. Najpierw jest zjawisko, później się zastanawiają kilka lat, jak ubrać to zjawisko w szatę prawną. To zjawisko już mija, wtedy oni ubierają i to jest nieaktualne. Więc kiedy skończyłem swój wykład, wydawało mi się, że mówię same rewelacje, no to starzy, ja miałem wtedy jakieś tam 25-6 lat, starzy profesorowie, ci inni tacy podstarzali. Mówią, proszę pana, przecież pan jest idiota. No tak nie powiedzieli, ale tak to się sprowadzało. Co pan za bzdury mówi? Wina jako kategoria zachowania może być tylko jedna. Jest to stosunek psychiczny sprawcy do czynu. Ofiara nie ma nic wspólnego z winą. Choć ja mówiłem quasi wina, jakby wina, stworzenie dobrych warunków dokonania przestępstwa. No więc ja muszę powiedzieć, że się załamałem 5 minut, wszedłem do domu, sobie myślę, tak cholera. Nikt nie może być prorokiem w swojej parafii. Zastanowiłem się i trzepnąłem artykuł do czasopisma Interpolu, który się został opublikowany w 5 językach. Wszedłem, pokazałem, mówię, teraz chcę habilitacji. Oczywiście dostałem. Wszyscy mnie przeprosili, się pomylili. Stąd jaki jest wniosek? Jeżeli człowiek jest pewny swoich racji, na przykład jest pewny, że jest niewinny, to nigdy nie ucieka przed dziennikarzem, przed nikim, bo ja jestem niewinny. A nie tam będę straszył czymś, nie? Żadnych pozwów tam nie zgłaszałem, tylko zabrałem się do pracy. Przemeblowałem swój umysł, że może oni mają rację, prawda? Te wątpliwości są dobre. Wątpliwości tworzą naukę. Wątpliwości generują nowe koncepcje i nowe idee. No i później już poszło. Mówią tak, jeżeli Interpol, a Polska wtedy nie była w Interpolu, to był rok 68-9, jeżeli Interpol opublikował, no to coś to jest to warte, a nie gówno intelektualne, jak my myśleliśmy. Także, proszę Państwa, ofiara mówi, jesteśmy na miejscu zbrodni, to wedle układu ciała, wedle śladów, ona nam przekazuje cenne informacje. Czy została pobita, czy zgwałcona, czy się broniła, czy nie. Czyli ofiary mówią. Nie za grobu, ale jeszcze, no właściwie za grobu, jak leżą na miejscu. Także ta wiktymologia jest bardzo ważną nauką. Nie wolno jej, zwłaszcza, że sąd przecież bierze pod uwagę stosunek sprawcy do pokrzywdzonego. Jeżeli jest wypadek drogowy, ja już tak trochę przechodzę, żeby koledze umożliwić łagodne przejście do następnego tematu. Jeżeli mamy do czynienia z wypadkiem drogowym i niestety z ofiarami, to jeżeli się pomaga osobie pokrzywdzonej w wypadku, to jest oczywiście mniejsza odpowiedzialność, okoliczność łagodząca, a inna jest, jak człowiek ucieka z miejsca przestępstwa. I wreszcie taką nauką, taką, która mnie bardzo fascynuje, to jest psychologia kryminalistyczna. Generalnie rzecz biorąc, ja mogę pani podać, jak pani chce sobie przejrzeć, tak? Bo panią na pewno psychologia interesuje. Ona jest ciężka, także może służyć jako, niech pan łaskawie, jako dżentelmen. Na Zachodzie używa się forensic psychology, psychologia sądowa. Ja to zakwestionowałem, dlatego że sądowa to tak jakby dotyczyła tylko zeznań świadków przed sądem. A my tu mamy wszystko od początku. Czyli jest psychologia sprawcy, psychologia policjanta, organów ścigania i psychologia ofiary. Także te trzy elementy trzeba wziąć pod uwagę przy uwzględnieniu całej tej problematyki. Proszę Państwa, no to jest tyle na tyle.
1: Okay, we're gonna do one more. Yeah!

To zaczynamy nasz dzisiejszy program motoryzacyjny w Radiu Kuropatwa, Moto Kuropatwa. Tak już od kilku tygodni zaczynamy omawiać, moi drodzy, historię związaną z fabryką samochodów osobowych w Warszawie. Z pewnych względów jest mi ona bliska, nie pracowałem tam, ale wielokrotnie byłem w Pimocie, to Przemysłowy Instytut Motoryzacji, dawny CBK PMOT. Wielokrotnie tam bywałem, moi drodzy, i dlatego też z tego względu, że PIMOT współpracował m.in. z FSO i nie tylko z FSO, ten temat dzisiaj poruszymy. A dziś głównym takim właśnie naszym tematem będzie FSO Warszawa 210, taki prototyp, który powstał z początkiem lat 60. ubiegłego wieku. Zatem zaczynamy. Z początkiem lat 60. kondycja polskiej motoryzacji, jak i samej fabryki samochodów osobowych wyraźnie osłabła. Produkowana tam od roku 1951 Warszawa, no nie ukrywajmy, nigdy nie była autem nowoczesnym. Fabryka rosyjska, radziecka GAZ zbudowała ten samochód, no w dość szybkim tempie. Stare zawieszenie oplowskie, część elementów z pojazdów zbliżonych konstrukcyjnie do pojazdów amerykańskich. No i tak powstał GAZ Pabieda. Już w latach 70., już w latach 50. raziły przestarzałe rozwiązania mechaniczne i słaby silnik, choć sylwetka jeszcze, no, jako tako nadążała za ówczesnymi kanonami mody. W następnej dekadzie cały samochód zarówno wizualnie, jak i technologicznie stanowił produkt, no, archaiczny, nawet w obozie państw socjalistycznych. Co prawda, zamiast garbuski pojawił się sedan, dzięki czemu nadal eksportowaliśmy Warszawę w liczbie około 15 tysięcy sztuk rocznie, no ale raczej do krajów ubogich, więc sprzedaż nie przynosiła oczekiwanych profitów. Drugiego auta wytwarzanego w żelańskiej fabryce, czyli omawianej przez ostatnie tygodnie Syreny, no nie eksportowaliśmy nigdzie i nigdy. Polska gospodarka potrzebowała dewiz, a żelańska fabryka w założeniu miała być jednym z ich głównych dostarczycieli. Aby towar sprzedawać za wymienialną walutę, należało produkować samochody nowoczesne, nie odbiegające od standardów europejskich. No tak, łatwo powiedzieć, ale skąd taki produkt wziąć, moi drodzy, skąd? Były dwie możliwości. Albo samemu stworzyć konkurencyjne auto, albo zakupić licencję na jego produkcję od jakiejś renomowanej firmy. Po październikowej odwilży, tej politycznej oczywiście mówię, stery państwa polskiego objął wtedy Władysław Gomułka. Z początku obdarzono go ogromnym kredytem zaufania, które z każdym rokiem jednak systematycznie spadało. Na początku lat 60. z entuzjazmu zostało już niewiele. Gomułka dał się poznać jako człowiek chorobliwie oszczędny. No by nie powiedzieć skąpy, po prostu skąpy. Wydawanie dewiz na jakiekolwiek dobra konsumpcyjne wykraczało poza jego wyobraźnię. Sprzeciwiał się na przykład zakupowi cytryn, argumentując, że kapusta kiszona posiada tyle samo, a nawet więcej witaminy C. Gdy naród odpowiedział, proszę sobie wycisnąć kapustę do herbaty, pozostał jednak niewzruszony. Nic zatem dziwnego, że Gomułka nie chciał słyszeć o zakupie licencji u zachodniego producenta. Bo no taka licencja kosztowała. W dodatku należało za nią płacić walutą wymienialną, a to już w oczach pierwszego sekretarza czyniło przedsięwzięcie niezasadne. Takie mamy okoliczności, moi drodzy. No i w takich oto okolicznościach fabryka samochodów osobowych zdecydowała się stworzyć prototyp własnego samochodu. Warszawę o numerze 210.
Jakie były kulisy powstania tego samochodu? Dlaczego 210? Były 202, 203, 223, 224. Zresztą po procesach, po sprzeciwie firmy Peugeot, która miała zastrzeżone zero w swoich modelach, też 203, 204, 205 i tak dalej, później no, tą nazwę zmieniono właśnie na 223, 224. Tu nie będziemy teraz dochodzić tego, jak, dlaczego te Warszawy tak się zmieniały, dlaczego miały takie oznaczenia akurat, a skupmy się właśnie na kulisach powstania projektu Warszawa 210. Chwilka muzyki. Na pewno znane jest Państwu, znane jest Wam nazwisko Cezary Nawrot. To też i główny stylista, powiedziałbym, w tej chwili FSO. Ten człowiek stworzył chociażby legendarną Syrenę Sport. Miał w dorobku wiele innych całkiem udanych prac. Zaprojektował harmonijne nadwozie sedan oraz kombi dla przestarzałej Warszawy M20. Stworzył Syrenę Bosto, a w późniejszych czasach Ogara i Poloneza Karo. To on właśnie wchodził w skład zespołu projektującego Warszawę 210, która miała pomóc fabryce stanąć na nogi. Od roku 1960 głównym konstruktorem FSO był Roman Skwarek. Krótko po objęciu stanowiska powołał grupę inżynierów, którzy otrzymali zadanie zbudowania nowoczesnego samochodu osobowego. W tamtym czasie motoryzacja indywidualna istniała w szczątkowej formie i opierała się na małych pojazdach typu Syrena, P70 czy Mikrus chociażby. Tymczasem zespół Skwarka miał stworzyć auto duże, raczej używane służbowo niż prywatnie, czyli podobnie jak starsza Warszawa M20. Co ciekawe, przed rozpoczęciem prac zakupiono dwa egzemplarze Forda Falcona, produkowanego w Stanach Zjednoczonych od września 1960 roku, czyli bardzo, bardzo nowego samochodu, który miał się stać inspiracją dla polskich konstruktorów. Cezary Nawrot nigdy nie ukrywał, że projektując silnik, w ogromnym stopniu wzorowano się na Falconie. I słowo inspiracja nie do końca oddaje istotę sprawy, bo tak naprawdę doszło do plagiatu. Zamieniono jedynie cale na centymetry, stosując przeliczniki i wyrównując w górę otrzymane wymiary. W górę i dlatego powstał silnik nieznacznie większy. Amerykański Ford Falcon był to udany samochód klasy średniej w Stanach Zjednoczonych. Zapoczątkował erę samochodów mniejszych, bardziej zwrotnych i ekonomicznych w porównaniu z wszechobecnymi wówczas krążownikami szos. No, na realia amerykańskie był to pojazd wręcz mały, choć w Europie jego gabaryty znacznie przewyższały modele segmentu D. Każdego roku ponad 500 000 Amerykanów, a zwłaszcza pań Amerykanek, decydowało się na zakup tego auta. W aspekcie rozwiązań technologicznych powszechnie uważa się go za protoplastę legendarnego Forda Mustanga, produkowanego od roku 1964. Falcona napędzał sześciocylindrowy silnik rzędowy o pojemności skokowej 2400 cm3 i mocy około 90 koni mechanicznych. Jego polski odpowiednik dysponował pojemnością 2,5 litra, czyli 2500 cm3 oraz zbliżonych, choć lekko słabszych parametrach i trochę wyższym zużyciu paliwa. Warto tutaj dodać, że w 1946 roku Rosjanie zastosowali podobną praktykę w przypadku silnika do samochodu Pabieda, który był pierwowzorem licencyjnym dla naszej Warszawy M20. Tam sowieccy inżynierowie wykorzystali jednostkę napędową od amerykańskiego Dodge'a D5. Napędzał go sześciocylindrowy silnik o pojemności 3,6 litra i mocy 100 koni. Rosjanie na osobiste polecenie Stalina obcięli po prostu dwa cylindry
priorytetem było mniejsze zużycie paliwa. No, przy takich przeróbkach te operacje nie zawsze się udają. Ta również operacja nie do końca się udała, bowiem z 4 cylindrów zostały 4, ale moc spadła aż o połowę do 50 koni mechanicznych. W dodatku silnik wcale nie palił mniej. Ciekawe, że polski zespół również dokonał takiej przeróbki. Warszawa 210 otrzymała alternatywny silnik czterocylindrowy, czyli wersję z obciętymi dwoma cylindrami. Jednak naszym konstruktorom zabieg udał się zdecydowanie lepiej, bo produkt finalny miał moc 57 koni przy początkowej mocy 86. Tego mniejszego silnika prawdopodobnie nigdy nie wykorzystano. Za to sześciocylindrowy silnik nie został wysilony i posiadał dobre parametry robocze. Z łatwością rozpędzał auto do 150 km na godzinę. Napęd na koła tylne przenoszony był za pomocą czterostopniowej skrzyni biegów wspomaganej hydraulicznym sprzęgłem. W przypadku jednostki napędowej rzeczywiście doszło do plagiatu, ale z całą pewnością nie można podobieństwa zarzucić wielu innym rozwiązaniom, a przede wszystkim wyglądowi zewnętrznemu. Powstało niezwykle zgrabne auto z nowoczesnymi podzespołami. Z przodu konstruktorzy zastosowali już kolumny typu MacPhersona, sprężyny śrubowe i poprzeczne wahacze, z tyłu znalazły się półeliptyczne resory piórowe. Warto dodać, że były to nowocześniejsze rozwiązania niż w Fordzie Falconie, ponieważ Ford nie zdecydował się na zastosowanie z przodu kolumn MacPhersona. Z zewnątrz także Warszawa 210 prezentowała się więcej niż korzystnie. Umieściłem tam kilka zdjęć na naszym Facebooku. Miała nowocześniejszą sylwetkę od Falcona i zgrabniejsze proporcje. Prace związane z sylwetką prowadził właśnie inżynier Cezary Nawrot, absolwent Politechniki Warszawskiej. Z racji młodego wieku, nie miał jeszcze 30 lat, jego działania podlegały nadzorowi Stanisława Łukaszewicza, o którym warto powiedzieć kilka zdań, bo to jeden z najbardziej niedocenianych stylistów nadwozi w Polsce. Otóż Łukaszewicz swoje zawodowe umiejętności doskonalił pod okiem Stanisława Panczakiewicza, przedwojennego inżyniera, twórcy m.in. legendarnego samochodu Lux Sport Zetinż 403, chyba, jeśli dobrze pamiętam, jeśli się mylę, to mnie poprawcie, albo 413, Lux Sport, niesamowicie i piękny samochód, i też inżynieryjnie bardzo pięknie rozbudowany. Panowie wprawdzie nie przepadali za sobą, ale wspólnie tworzyli pierwszy polski samochód powojenny, czyli Syrenkę. O tym już mówiliśmy przez 2 czy 3 kolejne odcinki. Później Stanisław Łukaszewicz opracował m.in. w sposób mistrzowski nadwozie Warszawy pick-up, a jego ostatnią pracą był projekt małego bocznego okienka do samochodu Polonez w wersji MR, czyli model roku 86. Zmarł w roku 1987, tuż po przejściu na emeryturę. Miłośnicy motoryzacji doskonale znają Łukaszewicza jako twórcę niezwykłego. O tym jeszcze opowiemy. Jednoosobowego samochodziku, którym dojeżdżał do pracy sobie. Samochodzik ów otrzymał dość kontrowersyjną nazwę z języka czeskiego Zaperdalac. No tak, Zaperdalac, tak się nazywał. Miał silnik czeskiej Jawy. Bardzo ładnie wyglądał, moi drodzy, trochę podobny był do... do niczego był niepodobny, to można tak określić. Ale do tego Zaperdalaca jeszcze wrócimy. My teraz zajmiemy się Warszawą 210. A chwilka przerwy dla Państwa. Tak, wracamy do naszej Warszawy 210. Pojazd miał oczywiście nadwozie samonośne. Wraz z początkiem lat 60. skończyła się moda na łagodne kształty, zaokrąglenia i obłą sylwetkę. Przeżytkiem także wydawały się charakterystyczne płetwy, które w Europie
nie rozpowszechniły się masowo, zyskując uznanie i popularność jedynie w Stanach Zjednoczonych. Za to ze Stanów Zjednoczonych przyszła moda na inny, charakterystyczny i bardzo istotny szczegół w sylwetce samochodu. Otóż w roku 1957 koncern Chrysler w swoich modelach DeSoto, Dodge i Plymouth zaczął standardowo stosować podwójne reflektory z przodu. Rok później Ford i GM, czyli pozostałe koncerny z Wielkiej Trójki, poszły jego śladem i wszystkim swoim modelom montowały podwójne światła. Nie ulegało wątpliwości, że ta moda zawita również do Europy. Stało się to właśnie z początkiem lat 60. Cezary Nawrot bacznie obserwował światowe tendencje stylistyczne i wyciągnął słuszne wnioski. Nie skusił się na płetwy, ale zastosował właśnie podwójne reflektory. Czas pokazał, że miał rację. Miał rację. Wiele firm europejskich i japońskich zrobiło to samo. Podwójne światło otrzymały modele brytyjskie, czyli na przykład Rover i Jaguar, niemieckie NSU, Mercedes, japońskie Datsun, Nissan. Francuzi przeprojektowali swoje Renault 16 i Citroena DS, a włoski Fiat podchwycił pomysł w modelu 125. Tak, tym samym, co polskie Fiaty 125, choć nie tym samym samochodem, bo nasza licencja była nieco inna, uboższa, bo model 125 w wersji włoskiej to nie ten sam polski Fiat 125P. A po nich Polonezy posiadały także cztery klosze. Zaprojektowana w tym stylu maska Warszawy 210 przez długie lata mogła uchodzić za nowoczesną. Uroku dodawały jej umieszczone w niespotykany sposób lampy kierunkowskazów. Jeśli spojrzymy na zdjęcia, moi drodzy, to umieszczone były one u góry, w górnych rogach, w górnych krawędziach chociażby maski. Cezary Nawrot właśnie zdecydował się zamontować je we wszystkich czterech narożach pojazdu i stało się to cechą charakterystyczną tego modelu. Zgrabnie prezentowała się deska rozdzielcza w szarej tonacji kolorystycznej, wszechobecna przez wiele lat kość słoniowa stawała się przeżytkiem i całe szczęście, że Nawrot, idąc z duchem czasu, nie zdecydował się na nią. Kanciasta sylwetka świetnie wpisywała się w nadchodzące tendencje stylistyczne. Samochody o ostrych krawędziach na wiele lat opanowały rynek nie tylko państw zachodnich, ale także krajów obozu socjalistycznego. Bo niedługo, moi drodzy, po projekcie Warszawy 210 z obłych kształtów zrezygnowali Rosjanie w samochodach Wołga i Moskwicz. Niemcy chociażby zrobili Wartburga 353, wcześniejsze modele 312 chociażby, czy 1000 były też obłe. Czesi jakoś nie mogli się do tego przekonać i zarówno Skoda 100MB, jak i jej głęboka modyfikacja stylistyczna, czyli Skoda 100, charakteryzowały się jeszcze wieloma zaokrągleniami. I Warszawa 210 była rzeczywiście udanym projektem. Całkiem zatem realna wydawała się produkcja seryjna samochodu o przyzwoitym wyglądzie pojazdu, którego nie musielibyśmy się wstydzić. A jak się to skończyło? No niestety, powstał tylko jeden egzemplarz oraz gipsowy model kombi. Zamiast produkcji nowoczesnego auta zmodernizowano radziecką pobiedę i kazano się cieszyć, że w miejsce poczciwej garbuski produkujemy sedana 203 z dużym bagażnikiem. Sedan, choć bardzo potrzebny, no, prezentował się jak odmłodzony na siłę emeryt. Nie mogło, nie pomogło mistrzostwo Cezarego Nawrota, bowiem okrągła i przestarzała sylwetka z lat 40. no, zwyczajnie nie dawała się już unowocześnić. Dlaczego tak się stało, moi drodzy? Jakie okoliczności zadecydowały o porażce? Zacznijmy od tego, że Warszawa 210 była zbyt dużym samochodem. Zbyt dużym. Owszem, sprawdzała się jako reprezentacyjny samochód służbowy,
używany przez dyrektorów państwowych przedsiębiorstw. Ale należy pamiętać, że połowa lat 60. to w Polsce początek motoryzacji indywidualnej. Polaków interesowały auta skromniejsze. Przez 15 lat po II wojnie światowej dyrektorzy, prezesi, ministrowie stanowili znakomitą większość użytkowników pojazdów osobowych. Z czasem tendencje zaczęły się zmieniać. Przybywało chętnych na samochód wśród lekarzy, prawników, a nawet lepiej sytuowanych robotników, ale oni nie marzyli o wielkim, nieekonomicznym samochodzie. Szukali pojazdu mniejszego, najchętniej małolitrażowego. Stąd na przykład ogromna popularność w Polsce Fiatów 600, które kupowano za dewizy w banku PKO. A drugim problemem była niestety ekonomia. Zakup tłoczników i oprzyrządowania to ogromne wydatki. Fabryka samochodów osobowych chciała na swoim produkcie zarabiać. Sprzedaż na rynek wewnętrzny nie gwarantowała takiego zysku. Po doliczeniu kosztów napraw gwarancyjnych praktycznie do każdego egzemplarza należałoby dopłacać. Z kolei eksport za granicę nie wydawał się rzeczą prostą, bowiem niełatwo wejść na rynek z nowym autem bez żadnej tradycji, bez renomy. No i tutaj zarząd FSO zrozumiał, że nie tędy droga. Należało poszukać licencji z możliwością niedrogiego nabycia linii produkcyjnej. Dziś, już teraz z perspektywy czasu wiemy, że była to słuszna decyzja. Gomułka skuszony możliwością pozyskania zagranicznej twardej waluty niechętnie, ale wydał zgodę na rozpoczęcie rozmów licencyjnych. Projekt Cezarego Nawrota poszedł do Lamusa, a przedstawiciele FSO rozpoczęli rozmowy z Francuzami i Włochami. Ich wynikiem było podpisanie tak zwanej licencji stulecia, bo chyba tak można nazwać finalny rezultat pertraktacji z turyńskim Fiatem. O Warszawie 210 zapomniano. Właściwie aż do końca okresu PRL-u media zupełnie nie zajmowały się tym autem. Wiele osób nawet nie wiedziało o tym świetnym projekcie. Ale dzięki Bogu prototyp się zachował aż do lat 90. Zielona ta ze zdjęcia Warszawa cichutko schowała się w małej miejscowości na Kielecczyźnie, przeczekała epokę cięcia na żyletki i mydelniczki, która zabrała nam na przykład Syrenę Sport i kilka innych perełek. A dzisiaj ten odrestaurowany unikat z 1964 roku jest w posiadaniu Narodowego Muzeum Techniki i tam też możemy, moi drodzy, go zobaczyć. Let's get drunk, I'll pour my heart up to my mouth. This year's been hard for us, no doubt.

jaki sposób znalazłam się tutaj. Tak blisko, daleko coś gonię. Czy flet, czy bęben, czy głos, czy tętent. Uwolnić co czuję, pozwolić.

Kochani, nasz kraj jest krajem w środkowej Europie. Powierzchnia naszego kraju, jak Państwo doskonale wiedzą, 312 679 km2, co pozycjonuje nas na świecie na 69. pozycji. W Europie zajmujemy 9. miejsce. Mieszkańców według rocznika statystycznego mamy około 38,5 miliona, co daje nam 6. miejsce w Europie. To jesteśmy znaczącym, poważnym bardzo partnerem pod każdym względem, bo taka ilość mieszkańców, już nawet nie powierzchnia, a taka ilość mieszkańców mówi o tym, jakim jesteśmy konsumentem, drodzy Państwo. W dzisiejszych czasach każdy człowiek musi jeść, musi mieć buty, musi mieć mieszkanie i w pewnych zakresach gospodarki wewnętrzne danego kraju zaspokajają te nasze potrzeby, ale jednocześnie społeczeństwa rozwinięte, takie jak my, bo już nie mamy jednej pary butów, nie mamy jednej pary spodni, to potrzebują czegoś więcej, a więc dla sąsiadów informacja, że tam jest duży rynek zbytu, że my na nich możemy zarobić i w związku z tym jesteśmy krajem postrzeganym przez innych jako kraj, którym warto się zainteresować. To buduje prestiż, to buduje pozycję niezależnie od koneksji politycznych czy historycznych z krajem tej wielkości. Na tą miarę wszyscy muszą się liczyć. A państwowość nasza, proszę Państwa, to już jest 1000 lat. Wprawdzie pierwszy chrzest to jest 966, ale właściwie możemy liczyć z całą pewnością państwowość jako organizację od momentu, kiedy królem został koronowany Bolesław Chrobry, chociaż właściwie już organizacja państwowa zaczęła się w momencie chrztu Polski. Dlaczego mówię o tym, że zaczęła się organizacja państwowa w momencie chrztu Polski? Drodzy Państwo, niezależnie od naszych dzisiaj spojrzeń na to, na jaką rolę Kościół odgrywa w naszej współczesności, to musimy zdać sobie sprawę, czy ktoś ma sympatie kościelne, czy przeciwne, to chrześcijaństwo i religia chrześcijańska w Europie, a więc i na świecie w owych czasach, była podstawą rozwoju cywilizacji. Prosta rzecz. Zanim nie pojawili się uczeni w piśmie i nie przywieźli swoich ksiąg, czyli mówimy o kapłanach i o Piśmie Świętym, na terenie dzisiejszej Polski nikt nie używał pisma. Nie było do niczego potrzebne. Nikt nie używał alfabetu. Jeżeli mamy zapisy z tamtych lat, to mamy od obcych, na przykład taki arabski podróżnik, który w IX wieku jeździł po Europie, przyjeżdżał tu oczywiście nie był podróżnikiem typu Tonego Halika, tylko przyjeżdżał w interesach, a więc po bursztyn najprawdopodobniej. Ibrahim ibn Jakub pisał na temat ziem, które się tutaj znajdowały, ale nie mówił o tym, że jesteśmy Polską, bo takiej organizacji państwowej nie było. Dopiero Kościół, który przyszedł na te tereny, wprowadził administrację. To znaczy, pamiętamy, że po zjeździe gnieźnieńskim założono 5 biskupstw. 5 biskupstw, a więc 5 diecezji. Każdy z biskupów chciał wiedzieć, miał obowiązek wiedzieć, dokąd sięga jego diecezja. A więc wytyczono granice diecezji, które razem dały kształt państwa, dokąd to państwo sięga, dokąd sięgają te diecezje. I dopiero na wzór, diecezje podzielono oczywiście na parafie i dekanaty. I dopiero na wzór tej administracji kościelnej zaczęła powstawać administracja cywilna. Stąd możemy z całą pewnością powiedzieć, że początki państwowości to jest chrzest, ale administracyjnie stanęliśmy formalnie wtedy, kiedy koronowany został nasz pierwszy król, czyli Bolesław Chrobry, a więc rok 1020. Mówiłem, jesteśmy w Pruszkowie, drodzy Państwo. Miód na serce. Także, kochani Państwo, i ta wspaniała historia naszego kraju i jej zabytki, które w niewielkim stopniu przetrwały, bo jak wiecie, leżymy w tak szczęśliwym lub też nieszczęśliwym miejscu na świecie, proszę popatrzeć,
że ze wschodu na zachód, z północy na południe, jakie wojska nie szły, to wszystko szło przez Polskę. I niewiele jest krajów, które tak boleśnie i tak dotkliwie odczuły wszelkie wojny światowe, wszelkie zawieruchy. Nie mówię tu tylko pierwsza, druga wojna światowa, ale wojna 30-letnia i wszystkie inne wcześniejsze. Zawsze my jesteśmy w każdym konflikcie w samym środku. I tych pamiątek nie zostało wiele, natomiast te, które są wspaniałe, są bardzo atrakcyjne dla odwiedzających i z roku na rok tych ludzi, którzy chcą Polskę obejrzeć, którzy chcą tutaj przyjechać, jest coraz więcej. Za rok 2018 Polskę odwiedziło ponad 17,5 miliona turystów z zagranicy. Dużo. Ale popatrzcie Państwo, jak pójdziemy w miejsca takie te wyeksponowane, folderowe, typu Rynek w Krakowie, czy też Stare Miasto w Warszawie, bardzo często słyszymy obcy język i to już nie tylko z tych najbliższych Niemcy, Rosjanie, ale słyszymy Hiszpanii, przyjeżdżają Francuzi, przede wszystkim w olbrzymiej ilości Azjaci. Te słynne wycieczki japońskie z aparatami, którzy fotografują wszystko. Jest tych wycieczek coraz więcej. Nie wynika to z tego, że raptem przybyło nam zabytków. Przybyło nam atrakcji, którymi jesteśmy w stanie zainteresować świat. Przybyło możliwości, infrastruktura, drodzy Państwo, samolotów coraz więcej, drogi coraz lepsze. A do tego internet, w którym ci ludzie gdzieś tam na świecie, klikając, szukając obiektów do zwiedzenia, znajdują również obiekty w naszym kraju. I to wszystko powoduje, że jesteśmy coraz bardziej atrakcyjnym krajem turystycznie, a to przenosi się również na nasze pieniążki. Bo proszę Państwa, przyjeżdża turysta X z Japonii i on gdzieś je, gdzieś śpi, coś kupuje. I ktoś może powiedzieć, no dobra, ale te pieniądze wydał w hotelu, wydał u taksówkarza, co ja mam do tego? Mam. Ponieważ ten właściciel taksówki za te pieniądze poszedł do sklepu, kupił chleb, kupił mięso czy też butelkę wódki. A ktoś, kto pracuje w sklepie, z tych pieniędzy dostał jakąś tam pensję. Także, kochani, są to naczynia połączone. Pieniądze wydane w danym kraju w jakiejś części pośrednio trafiają do każdego z nas. A jeżeli mówimy o tych pieniążkach, to za 2018 rok produkt krajowy brutto w naszym kraju wyniósł 614 miliardów dolarów. Dużo. Bardzo dużo. Drodzy Państwo, produkt krajowy na jednego mieszkańca w 2018 to było 16,7 tysiąca dolarów. Dużo. Dużo, ale musimy pamiętać, że są w Europie kraje, gdzie to jest prawie 50 tysięcy. Także jeszcze, chociaż sami Państwo z własnego życia wiecie, że jeszcze na naszej pamięci szynkę jadło się na święta lub też przy wielkich okazjach. Dzisiaj idziemy do sklepu i nie wiemy, którą wziąć. Spowszedniało nam to wszystko. Pomarańcze, jak przywieźli na święta, to one pachniały w całej chałupie. Dzisiaj, kochani, są w cenie jabłek, a banany często nawet tańsze. Także, drodzy Państwo, świat nam się zmienia, żyjemy coraz lepiej. Taka jest nasza Polska. Popatrzmy sobie zatem na te najciekawsze rzeczy, które chciałem Państwu dzisiaj pokazać. Rzeczy, o których warto powiedzieć. Kochani, aż do roku 2008, kiedy w maju 2008 otworzono Burdż Kalifa, to najwyższą budowlą, jaką zbudował człowiek na świecie, był maszt w Konstantynowie. 646 metrów, zbudowany w 1974. Kiedy hen, nikt na świecie tak wysokich obiektów nie zbudował. To był wprawdzie maszt radiowy, maszt, który nie przetrwał do dzisiaj na skutek zaniedbań w 1991 roku. Pękła jedna z lin, które trzymały tą wielką konstrukcję i maszt się przewrócił. Szczęściem nikt nie zginął. Nie ma już tego masztu, który był zbudowany po to, żeby cały świat mógł słuchać polskiego radia. Ale przez długie, długie lata było to osiągnięcie polskich inżynierów, którego nikt na świecie nie pobił. I jest to też powód do dumy i powód do takiej satysfakcji, że no fajnie, no kochani, my mamy wiele różnych fajnych rzeczy, a mamy jakąś taką narodową cechę, że nie zawsze potrafimy
pójść do przodu z tą informacją. Jakoś tak skromnie te nasze sukcesy się przedstawiają w naszej opinii, bo nie potrafimy się nimi pochwalić. Więc ja na każdym kroku podkreślam, to co nasze dobre, to tym powinniśmy się chlubić. I ten marsz w Konstantynowie był właśnie takim wspaniałym osiągnięciem. 646 metrów. Zaraz zobaczymy, jak to wyglądało z góry. Budowano go za pomocą helikopterów, bo inaczej tego by się zrobić nie dało, co w tamtych latach było naprawdę rewolucyjne i było to osiągnięcie naprawdę na najwyższym światowym poziomie. No oczywiście musiało mieć to oprawę propagandową i miało taką. W 70-tych latach byliśmy krajem sukcesu. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, ale było takie expose premiera Jaroszewicza. 10. potęga świata byliśmy wtedy. On podawał na przykład, że produkcja zboża wzrosła o 17 milionów ton. Produkcja statków o 22%. Produkcja trzody chlewnej o ileś tam sztuk. Tak podawał te dane, że nikt się nie mógł w tym zorientować. Ale konkluzja była taka, że 10. potęga świata. Kochani, drżyjcie, narody, klękajcie. Tacy byliśmy. Więc ta oprawa propagandowa była nieodzowna w tamtych czasach, ale osiągnięcie niepodważalne. Tak wyglądała budowa. Używano ludzi, którzy byli alpinistami. Zobaczcie, z góry tam w tle widać szachownicę pól. Więc jak jesteśmy bardzo wysoko. No ale maszt niestety w 1991 roku w listopadzie runął, a został zbudowany w 1974. Skoro obejrzeliśmy sobie najwyższy obiekt, to zobaczmy teraz z kolei najdłuższy, czyli najszerszy, inaczej mówiąc. I czy państwo zgadujecie, gdzie jesteśmy? W Modlinie, tak, twierdza w Modlinie. Drodzy państwo, w latach 1832 do 1836 zbudowano ten budynek koszarowy, który zamyka twierdzę w Modlinie i ma długość, uwaga, 2283 metry. Najdłuższy budynek w Europie i bodaj gdzieś na świecie jest troszeczkę dłuższy jakiś budynek, ale tam to jest budynek gospodarczy, jakiś magazynowy. Natomiast w Europie bezsprzecznie na pewno najdłuższy, zbudowany, kochani państwo, w czasach carskich, po upadku powstania listopadowego, wtedy zbudowano dwa wielkie obiekty, które miały Polaków straszyć. Twierdzę w Modlinie i Cytadelę Warszawską. Na twierdzę w Modlinie zużyto ponad, uwaga, 200 milionów cegieł. Nie wiem, czy państwo się orientujecie, jadąc w kierunku wschodnim od Warszawy, w kierunku Radzymina, po drodze mamy takie miejscowości jak Marki, Słupno, Zielonka. Tam zbudowano wtedy, na początku XIX wieku, dziesiątki cegielni. Po to, żeby produkowały cegły właśnie na potrzeby budowy twierdzy w Modlinie i Cytadeli Warszawskiej. Właścicielem tych wszystkich cegielni, a więc facetem, który sprzedał każdą jedną cegłę na te wielkie budowy, był Rosjanin, rosyjski przedsiębiorca, nazywał się Iwan Skwarcow. Nie muszę państwu opowiadać, jakie musiał zarobić na tym olbrzymie pieniądze. Był naprawdę milionerem, którego było stać na wszystko. Najlepszym przykładem jest dla nas to, że Skwarcow po zakończeniu budowy, przypominam, w 1836 zakończono budowę twierdzy, w 1838, dwa lata później, kupił sobie Pałac Saski. Ten, gdzie mamy dzisiaj, w którego ruinach mamy dzisiaj grób nieznanego żołnierza. I ten wizerunek Pałacu Saskiego, który mamy w pamięci, oglądając stare filmy lub też fotografie, z wielką kolumnadą, oba skrzydła połączone wielką kolumnadą i rozbudowane właśnie przez Skwarcowa. On kupując pałac, kupił pałac zupełnie inny, znacznie skromniejszy, znacznie mniej majestatyczny. Ten monumentalny, wspaniały, wielki pałac to jest właśnie
zasługa tego Skwarcowa, który miał tyle pieniędzy, że stać go było na wszystko. Tak jak mówiłem, zbudowano twierdzę w Modlinie i Cytadelę Warszawską właśnie z pieniędzy Skwarcowa. Były to budowle, które trwały równolegle, bo Cytadelę, przypominam, oddano do użytku w 1834 w maju na 18 urodziny carewicza Aleksandra. To taki prezent był. Oczywiście to, ten wątek można byłoby bardzo dużo rozwijać i ciekawe rzeczy opowiadać, ale następne obiekty czekają, więc nie będę Państwa absorbował. Natomiast ten budynek w twierdzy w Modlinie, tutaj mamy z perspektywy z wysokości, widzimy, że to jest zamknięty teren. Proszę Państwa, został zbudowany w ten sposób, że przewidywano, że w czasach pokoju będzie tam jednocześnie mogło mieszkać 20 tysięcy żołnierzy. Ale w czasie mobilizacji, czyli stanów nadzwyczajnych, mogło tam mieszkać nawet do 100 tysięcy żołnierzy. Olbrzymi, olbrzymi obiekt i użytkowany przez naszą armię aż do roku 2000. Dzisiaj jest to w rękach prywatnych, armia się tego pozbyła i jest to przebudowywane na oczywiście mieszkania. Natomiast może widzicie Państwo po lewej stronie nad wodą jakiś taki budynek jest tam, jest jakiś obiekt. To są ruiny spichlerza zbudowanego jeszcze w XVIII wieku i od czasów napoleońskich. Jest to ruina, która bardzo malowniczo wygląda z tego mostu, który widzicie Państwo w perspektywie. Jak się przejeżdża, to ta ruina wygląda bardzo pięknie, bardzo ciekawie i w takiej formie jako ruina już 200 lat stoi bardzo malowniczo. To wszystko wygląda, ale nie jest to obiekt budowany równolegle z Cytadelą, z twierdzą w Modlinie. Jeszcze raz widzimy i to jest właśnie ten obiekt. Najdłuższy budynek w Europie. A skoro jest najdłuższy, czyli najszerszy, to pewnie jest i najwęższy. I to też jest u nas w Warszawie. Nazywa się to domem Kereta. Trudno to nazwać domem, bo szerokość całkowita 152 centymetry. 152 centymetry, tak. Keret, pisarz, artysta izraelski, żydowski, zbudował to w tym miejscu, dlatego że tutaj w czasie II wojny światowej, kiedy na tym terenie, bo jest to przy Chłodnej, nie wiem, Państwo pewnie się domyślacie, widzieliście, kiedy było tutaj getto, tutaj mieszkali jego rodzice. I taki architekt, który się nazywa Szczęsny, zaprojektował mu w tym miejscu taki właśnie dom, który otwarto 12 listopada 2012 roku. Ma trzy kondygnacje, ma kuchnię, ma sypialnię, ma łazienkę. Zobaczmy, zajrzyjmy do środka. Tak to wygląda. 152 centymetry, czyli no, gdybym ja stanął, to pewnie od ściany do ściany. Ale oczywiście na dole widzimy tutaj jakaś pościel, więc jest sypialnia. Oczywiście on tam nie mieszka na co dzień, ale jest to raczej taka troszeczkę taka ciekawostka artystyczna, tak? I jest to taki performance. Natomiast gdyby się uparł, to można tam, bo wszystko w tym domu jest, wszystko funkcjonuje. Jak się wchodzi? Wchodzi się od dołu schodami. Przez podłogę się wchodzi. Taka ciekawostka, mamy najszerszy, mamy najwęższy, a najstarsza budowla, ktoś może rozpoznaje ten obiekt? Nie. Nie. Kochani Państwo, jesteśmy w Cieszynie. Cieszyn, rotunda świętego Mikołaja w Cieszynie. Najstarsza według historyków architektury budowla, która przetrwała do naszych czasów. I tutaj jest spór, czy jedni datują ją na początek wieku XI, czyli rok 1000 coś tam, a drudzy na początek wieku XII, czyli 1100. Jakby nie patrzył, jest to blisko tysiącletnia budowla, która, proszę Państwa, ma 13 metrów wysokości, mury o grubości ponad 2 metry. Drodzy Państwo, oczywiście jesteśmy tu, widzimy styl romański. Styl romański, czyli ten pierwszy trwały. Wcześniej budowano na naszych terenach, oczywiście budowano obiekty drewniane, które nie przetrwały. Natomiast styl romański w bardzo niewielu obiektach jest do obejrzenia, ponieważ no,
historia wojny. Czym dalej od dnia dzisiejszego, tym tych obiektów jest mniej. Natomiast ten się zachował i proszę zwrócić uwagę na to, że bardzo niewielkie okna w stosunku do powierzchni budynku. Kochani Państwo, styl romański, czyli styl budowy kamiennych, bo to był pierwszy budulec, wynika to z tego, że miał dwa rodzaje przeznaczenia dla tych obiektów. Pierwsze, oczywiście, główne to był obiekt sakralny, ale na wypadek zagrożenia był to najczęściej jedyny trwały obiekt, murowany obiekt w danym miejscu, a więc spełniał również rolę militarną. Był miejscem, gdzie mieszkańcy mogli się schronić, z którego mogli się bronić. Stąd te maleńkie okna w stylu romańskim, zazwyczaj rozchylone na zewnątrz, po to, żeby ten w środku, będący w ukryciu, miał jak najszersze pole ostrzału. Sam miał małe, wąskie okienko, ale okno rozchylone na zewnątrz, więc z tego łuku mógł strzelać nieomalże 180 stopni. Oczywiście przez budowniczych z tamtych lat ta budowla na owe czasy była bardzo duża. Bo kamień, drodzy Państwo, jest bardzo ciężki. Zresztą wszyscy wiecie, nieraz podnosiliśmy kamień mały, duży, więc zdajemy sobie sprawę, że czym większy, tym cięższy, ale do budowy takich nie używano maleńkich kamyków, tylko dużych. Kochani Państwo, żeby zbudować coś takiego, co ma 13 metrów, trzeba było dać ścianę ponad 2 metry szerokości, bo nacisk spowodowałby, że to by się nie utrzymało. Żeby budować wyżej, ściany musiałyby być 5-metrowe. Nie dałoby się tego zrobić. I wszyscy architekci wtedy, oczywiście nikt nie używał określenia architekci, ale mistrzowie budowniczy, oczywiście chcieliby budować jak najwyżej, chcieliby budować bardziej. To jest taka naturalna nasza potrzeba, że bardziej chcemy jeszcze czegoś, czego nie możemy, to jeszcze bardziej chcemy. I w momencie, kiedy pojawiła się cegła, która jest ciężka, ale w stosunku do kamienia jest materiałem bardzo lekkim. Oni dostali możliwość wystrzelenia wreszcie. Wreszcie można było stawiać budowle, które są wysokie, bo cegła jest na tyle lekka, że nie wymagało to kilkumetrowych ścian. I oczywiście wtedy skończył się czas, kiedy budowano budowle romańskie, a zaczęły się strzeliste, wysokie, wspaniałe budowle gotyckie z długimi otworami. Wreszcie nie malutkie, ciasne okna przytłaczające, a strzeliste hen do nieba. I zawsze pamiętamy, że otwory zwieńczone jak rączki do modlitwy. I cegła to jest charakterystyczna cecha gotyku. No potem oczywiście renesans, potem barok. I w tych stylach, proszę Państwa, również przebudowywano tą świątynię. Ta świątynia była przez wieki, no bo oczywiście każdy chce iść z postępem, tak jak moda jest w ubraniach i panie co roku właściwie najchętniej zmieniałyby garderobę, bo co z tego, że czwarta szafa się nie domyka, kiedy nie ma co na siebie włożyć. Więc to samo, proszę Państwa, w architekturze przez wieki przychodziły nowe mody, nowe style i tą świątynię przebudowywano. Dzisiejsza forma gotycka została przywrócona po remoncie w 1955 roku i mamy tu naturalny, taki surowy styl romański. Wcześniej od 1838 był tam wewnątrz klasycyzm, a wcześniej oczywiście barok, bo barok był najbardziej takim nośnym. Proszę Państwa, tu pozwolę sobie na małą dygresję. Dlaczego ten barok, którego wszędzie jest na najliczniej zachowany, jeśli chodzi o obiekty sakralne, obiekty architektoniczne. Kochani Państwo, wiemy, że po stylu romańskim był gotyk, po gotyku był renesans i ten renesans przyniósł, proszę Państwa, taki porządek, taki ład, taką stabilizację, jakbyśmy powiedzieli. Obiekty, które wtedy budowano, były wzorowane na antycznym budownictwie greckim.
proste ściany, gładkie, bez natłoku, ozdób ani bez żadnych zawijasów, co najwyżej jakiś trójkątny portyk, jakiś niewielki gzyms i to było wszystko, co wtedy proponowano. Dlaczego? Wynikało to, proszę Państwa, z tego, że w okresie renesansu ludzie zaczęli troszeczkę inaczej pojmować stosunek swój do Boga, Boga do wiernych. No to jest czas, kiedy, proszę Państwa, w 1517, jak wiemy, Marcin Luther, w 1536 w Bazylei, potem Calvin wprowadzili nowe nurty w chrześcijaństwie, które my dzisiaj określamy nurtami protestanckimi. Ale dlaczego tak się stało? Drodzy Państwo, w tym renesansie, także przyjaznym, także eksponującym człowieczeństwo i walory naszych potrzeb emocjonalnych również, które zaczęto dostrzegać, ten renesans w religii uświadomił wiernym, że my jesteśmy stworzeni na wzór i podobieństwo. Tak mówi Pismo. A więc, skoro my mamy potrzebę radości, śpiewania, tańczenia, seksu, akceptacji bliźniego, to widocznie jest to wolą Bożą. To, co było w średniowieczu tępione, bo średniowiecze narzucało nam styl bardzo purytański. Tutaj masz być malutki, tu masz być szary, tu masz się umartwiać, bo po tamtej stronie czekają na ciebie wspaniałości raju. No, u nas nie było to tak dosłownie jak w islamie, który, jak wiecie, też jest religią monoteistyczną i tam w islamie u nich w raju to nawet hurysy na panów czekają. Tam jest dokładnie powiedziane, co na ciebie czeka. U nas było to troszeczkę enigmatyczne, ale wspaniałości na ciebie czekają. I ten renesans powiedział nam, że żyj już teraz tutaj, ciesz się już tutaj tym życiem, bo tak chciał Pan. Pan stworzył cię na wzór i podobieństwo, a więc chciał, żebyś się tu cieszył. Najlepszym przykładem takiej postawy wobec religii z tamtych lat, proszę Państwa, jest katedra na Wawelu. Byliście zapewne nieraz i na pewno zwrócili Państwo uwagę na króla Władysława Jagiełłę. Największy monarcha owych czasów w Europie. Leży pobożnie, rączki złożone jak przestraszony przy pierwszej komunii, na baczność wyprostowany. Widać w nim trwogę przed mocą boską, przed sądem ostatecznym, który go oczekuje. Obok ze ścianą król Władysław Łokietek. To samo. Nabożnie przestraszone rączki złożone, mina rzadka. Ale tuż obok kaplica zygmuntowska, czyli czas renesansu, gdzie leży Zygmunt Stary, jego syn Zygmunt August. Kochani Państwo, podparty pod główkę, nóżka ugięta, luzik, relaks, brakuje tylko patery z owocami, jakichś bachantek, które by wino polewały. Tak pojmowano, Bóg jest miłością, Bóg mnie kocha, Bóg chce, żebym był szczęśliwy. A więc skoro jest, mnie kocha, skoro chce, żebym był szczęśliwy, to nie może chcieć dla mnie źle. I w związku z tym ludzie zaczęli zwracać się do tego kochającego ich ojca. Coraz mniejszą rolę w pośrednictwie między wiernym a Bogiem zaczęli odgrywać w mentalności ówczesnych ludzi kapłani, co bardzo było negatywnie wpłynęło na organizację Kościoła. Zaczęli się rozłazić Luther, Calvin i tak dalej. Trzeba było to towarzystwo jakoś znowu do szeregu postawić, żeby oni czuli trwogę Bożą. A nie tylko patrzyli, że o, dobry wujek, wszystko mi wybaczy, bo mnie kocha. W Rzymie powołano zakon jezuitów. Święty Loyola, na pewno Państwo słyszeli. Kochani, i on zbudował pierwszy kościół, ci jezuici zbudowali pierwszy kościół pod wezwaniem Il Gesù, gdzie wprowadzono styl, który my dzisiaj nazywamy barokiem. Bogactwo, ornamentyka, mnóstwo złoceń. Nie ma wolnych miejsc na ścianach. Po co? Kochani Państwo, po to, żeby ci rozpasani, tacy wyluzowani chrześcijanie, wchodząc do tej świątyni, poczuli ogrom, poczuli bogactwo, poczuli wielkość, wspaniałość Bożą, przy której czuli się mali, przestraszeni, przy której czuli się
nikczemnie mali, żeby poczuć właśnie ten dystans, tą moc, tą wielkość. I tak powstał barok, którego również moglibyśmy się doszukać, gdybyśmy byli 200 lat temu w Cieszynie, to w tej świątyni byłby. Ale przypominam, że w 1955 oczyszczono z naleciałości historycznych i no, tu mamy jeszcze fotografię zewnętrzną z XIX wieku, natomiast dzisiaj jest już tam surowy, trudno powiedzieć oryginalny, ale styl romański taki, jaki był w tej świątyni, kiedy ją budowano. Czyli mamy tutaj najstarszą, a teraz popatrzmy, największe centrum handlowe, proszę Państwa, w Europie, to nie jest gdzieś tam na świecie hen za Odrą, tylko u nas w Łodzi. Znacie Państwo to miejsce. Myślę, że Panie tam nie jedne pieniążki zostawimy, więc nie będziemy już może tego rozstrzygać. Kochani Państwo, w 2008 roku otwarto centrum handlowe Manufaktura, które budowano, adoptowano dawne fabryki Izaaka Poznańskiego przez 4 lata. Było to z inicjatywy obywatela Szwajcarii polskiego pochodzenia, nazywa się Cyprian Kosiński. On wpadł na pomysł, żeby tę fabrykę, która splajtowała, a działała bardzo długo, bo oglądaliście na pewno Ziemię Obiecaną. Przecież te sceny w Ziemi Obiecanej, które kręcono współcześnie, nie robiono ich gdzieś tam, nie adoptowano, nie budowano sztucznej fabryki, tylko właśnie w tej fabryce Poznańskiego. Ona działała bardzo długo. Ona gdzieś do połowy lat 80. czy nawet 90. jeszcze funkcjonowała. Kochani Państwo, jeżeli ktoś był w fabryce, w takiej przędzalni, to jedna rzecz. Dwie rzeczy, które są tam dla człowieka nie do wytrzymania. Pył i hałas tak straszliwy, że żeby powiedzieć koledze dzień dobry, to trzeba mu krzyczeć w ucho. Coś niemożliwego. Ci ludzie dziesiątkami godzin tam pracowali. W każdym razie z pieniędzy, które wyłożył dom bankowy Rothschilda, to było 270 milionów euro, przez 4 lata zaadoptowano tą fabrykę Izaaka Poznańskiego, a Poznański, proszę Państwa, był największym fabrykantem łódzkim. Budował fabrykę i pałac, który jest obok, ten największy łódzki pałac, który przetrwał w latach 1871-1900, a więc prawie 30 lat. Budował wielką fabrykę i swój dom tuż obok, praktycznie całą dobę miał oko na to, co się tam dzieje. Był to facet, który zaczynał i się dorabiał i wiedział wszystko o tej fabryce. Zanim zbudował tą fabrykę, miał kilka mniejszych na terenie Łodzi. Natomiast po zbudowaniu tej fabryki była to największa fabryka włókiennicza. No i drodzy Państwo, w momencie, kiedy zmieniła się sytuacja ekonomiczna w naszym kraju po zmianach politycznych z 1989 roku, no ta fabryka nie wytrzymała i taki moloch miał zbyt duże koszty i z mało konkurencyjną produkcję w stosunku do tego, co napływało do nas. Tak jest, z Chin. No i musieli splajtować. W związku z tym obiekt stał przez jakiś czas pusty, aż ten Cyprian Kosiński wpadł na taki pomysł, żeby przebudować go na olbrzymi obiekt handlowy. Zresztą są tam restauracje, jest tam też wspaniały nowoczesny hotel. Kochani Państwo, 27 hektarów całość. Tak, ponad 50 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni handlowej. Jest to olbrzymi, wspaniały obiekt i jest to największe centrum handlowe w Europie. I można byłoby jeszcze wiele ciekawych rzeczy o tym mówić, ale następne obiekty czekają, które też chciałbym Państwu pokazać. Tutaj jeszcze raz mamy widok tej fabryki. Kochani Państwo, ci z Was, którzy tam byli, to wiedzą, że po drugiej stronie ulicy, naprzeciwko fabryki, jest całe osiedle fabryczne, tak zwane Księżopole. Ówcześni fabrykanci, drodzy Państwo, w momencie, kiedy zatrudniali Cię w fabryce i miałeś już tam stabilną pozycję, nie byłeś jakimś sezonowym, to dostawałeś mieszkanie. Oni owszem, 12 godzin pracy, za marne pieniądze, bardzo ciężkiej, ale dostawali też, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, cały socjal. Mieszkanie,
ich dzieci miały na tym terenie szkołę, na terenie tego osiedla był kościół, chociaż fabrykant wyznania mojżeszowego, ale wiedział, że pracownicy chrześcijanie, katolicy, więc im zbudował kościół. Były tam też sklepy. Czy to wynikało z altruizmu i serdecznego traktowania pracowników przez tego fabrykanta? Nie do końca. Proszę Państwa, ponieważ ci, którzy u niego mieszkali, byli mu winni za mieszkanie. Ci, którzy u niego pracowali, korzystali z jego sklepów. Zabrakło pieniążków, to brali na zeszyt. Co potem i to komorne, i za ten zeszyt odliczali im przy pensji. Więc co by nie zrobili, to gdzie by nie wydali jakich pieniędzy, to te pieniądze trafiały do niego. On im z jedną ręką dawał, drugą ręką. Wspaniały interes. A wydawać by się mogło, że zbudował osiedle, bo taki troskliwy i szkoły, i kościół, i tak dalej. To było wszystko bardzo mądrze przemyślane. Drodzy Państwo, ale biegnijmy dalej. Tu mamy widok na całe centrum. Właściwie nie na całe, bo jeszcze magazyny, przędzalnice, tam gdzie autokarowe, gdzie parking autokarów, to są jeszcze poza tym zdjęciem, jest to

0: 12 ulic. My widujemy rondak tutaj u nas w Pruszkowie lub w innych miejscach, gdzie na środku jakiś kwiat, jakiś klombik. Proszę Państwa, to rondo ma 5 hektarów. W tym kółku jest park z alejkami, z ławkami. I taka maleńka miejscowość, a ma takie osiągnięcie, właściwie nie mają już nic więcej, do czym mogliby się pochwalić. Tam przy tym rondzie jest jeszcze stara synagoga, oczywiście dzisiaj niewykorzystywana jako dom modlitewny, ale budynek starej synagogi został. I to rondo w Krynkach jest największym skarbem tej miejscowości. Chwalą się, gdzie mogą. Jest to, tak jak mówię, 2,5 tysiąca mieszkańców. Przez to rondo wszystkie wycieczki, które jadą obejrzeć polskich Tatarów w Kruszynianach, chcą wejść do meczetu, chcą pójść na Mizar, czyli na cmentarz tatarski, to muszą przez to rondo przejechać. Tak to wygląda już na wjeździe. To jest jadąc właśnie z Sokółki w kierunku Kruszynian. Sokółka też Państwu na pewno znana, a to na inny raz, już nie będę o niej opowiadał. I to jest ta synagoga, która tam sobie stoi. Jesteśmy wewnątrz ronda, tak wygląda ten park. Czyli jest to naprawdę bardzo duże. No a skoro przy tych naj, no to teraz jeszcze mamy jedno osiągnięcie. Najdłuższy rynek w Europie, czyli... No ja tu już tylko będę pykał w ten komputer sami.
1: Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Wszystko wiecie. Tak, oczywiście, 400 metrów długości, proszę Państwa. Proszę zwrócić uwagę, nawierzchnia brukowana. Nie dlatego, że magistratu nie stać na położenie asfaltu, tylko dlatego, że jest to zabytek. Jest to rzecz, którą Pułtusk się chwali, którą może przed zaimponować innym krajom, miastom w Europie, które mogą mu tylko zazdrościć takiej wspaniałej atrakcji. 400 metrów. Na środku stoi ratusz z 30-metrową wieżą. Widzimy to. Kto ma zdrowe nóżki i mocne płuca i chce mu się, to można tam się wdrapać na górę. Na górze jest taras widokowy i popatrzeć na okolice. Z jednej strony rynek zamknięty jest dawnym pałacem biskupim, który w 80-tych latach przebudowano na... Tak jest, Dom Polonii. Dzisiaj, wtedy to było takie, jest taki pod patronatem Ministerstwa Kultury. Chciano zrobić taki matecznik dla polonusów odwiedzających nasz kraj. Dzisiaj jest to w rękach prywatnych i jest, można sobie tam co najwyżej zrobić wesele albo jakąś inną uroczystość rodzinną. Natomiast już tej takiej działalności misyjnej to tam już nie znajdziemy. Czyli z jednej strony Dom Polonii, dawny pałac biskupi, z drugiej strony bazylika w Pułtusku zamykająca drugą część rynku. Tak wygląda rzut z góry i na środku widzimy ten ratusz z wieżą. Tutaj na dole taka stercząca wieża, którą Państwo dostrzegacie, to jest właśnie dzwonnica bazyliki. No i jeszcze raz w kierunku bazyliki widok. A to jest wejście do Domu Polonii, do dawnego Pałacu Biskupiego. Tutaj na wysokości ratusza, patrząc od naszej strony po prawo, za tymi drzewami, na jednym z budynków jest tablica, że w roku 1806 przez kilka dni mieszkał w tej kamienicy sam cesarz Francuzów, Napoleon Bonaparte. A na budynku obok, na ścianie jest taka duża płaskorzeźba, gdzie są jakieś nuty, jakaś gitara. I jest to informacja, że w 1942 roku w tym domu urodził się Krzysztof Klęczon. Kojarzymy? No, jest. 10 w skali Beauforta. I wiele innych wspaniałych rzeczy. No niestety zginął tragicznie w wypadku drogowym w Stanach Zjednoczonych. Jeszcze raz tu mamy bazylikę. A co mamy najdłuższe molo na świecie? Sopot, oczywiście. 511,5 metra molo imienia Jana Pawła II. Drodzy Państwo, tak długie molo jest od roku 1928. Wtedy osiągnęło tą długość, jaką ma dzisiaj. Oczywiście sukcesywnie wymieniane elementy drewniane, bo jak wiemy, molo jest na drewnianych słupach, więc co trochę wymieniana podłoga, wymieniane są

Półpynośne. Ale początek mola to jest znacznie wcześniej, bo już w roku 1828 zbudowano pierwsze molo w Sopocie. Miało wtedy co prawda ledwo 31 metrów długości, ale rozbudowywano je, rozbudowywano przez wieki, co trochę dokładano i dzisiaj ma 511,5 metra, z czego blisko 460 metrów w wodzie. W latach 90. rozbudowano molo o tak zwaną marinę, czyli zbudowano port jachtowy na końcu, gdzie mogą przypłynąć turyści, którzy podróżują jachtami, lub też miejscowi ludzie, którzy pływają, lubią takie wycieczki morskie, i tam można zacumować łódź, od razu wejść na molo i przespacerować główną atrakcją Sopotu, czyli pomolo, a potem najsłynniejszy deptak, czyli Monciak, oczywiście, bohaterów Monte Cassino ze słynnym pijanym domem. To wszystko Państwo wiecie, bo jest to miejsce dość popularne. Tutaj na zdjęciu widzimy jeszcze po prawej słynny hotel Grand, tak, przez długie dziesięciolecia PRL-u najbardziej luksusowy i taki pachnący aromatem zachodu, taki troszeczkę z tamtej bajki, i obiekt westchnień. Kuracjuszy, którzy na FWP przyjeżdżali, leżeli na plaży, na ten hotel mogli tylko popatrzeć. Także mamy najdłuższe molo. I tutaj jeszcze raz widok i właśnie widać po prawej tą marinę, ten port jachtowy. Na końcu mola cumują statki, można stamtąd popłynąć do Gdyni, można stamtąd popłynąć na Hel. Jest to bardzo ciekawy obiekt i niestety, proszę Państwa, w sezonie letnim płatny. Kto chce wejść na molo, musi zapłacić. Od października do marca można wejść za darmo, a potem trzeba płacić. I jeszcze raz widok. Na takich słupach drewnianych, co ileś lat trzeba to oczywiście wymieniać, więc sukcesywnie dbają o to, żeby, ponieważ na molo zazwyczaj jest dużo ludzi. Proszę Państwa, w zeszłym roku w sezonie letnim, czyli w tym płatnym, bilety kupiło na molo około 3,5 miliona ludzi. Oprócz tego jeszcze są tacy, co wchodzą bez biletów i na czarno, wiadomo, Polak potrafi, więc jest tam zawsze bardzo dużo ludzi. W związku z tym on musi być w doskonałym stanie technicznym. Zarówno słupy, jak i podłoga są sukcesywnie wymieniane i proszę się nie obawiać, możemy po tym spokojnie i śmiało spacerować. Najwyższa drewniana budowla. Nie tylko w Polsce, ale na świecie. Jak Państwo myślicie, co my widzimy, gdzie to jest? Maszt nadawczy radiostacji w Gliwicach. 111 metrów wysokości. Zbudowany w 1930, w latach 36-38. Kochani Państwo, 111 metrów z drewna modrzewiowego i do dzisiaj oczywiście remontowany, wymieniane poszczególne elementy, ale nadal tylko z takich bali modrzewiowych. Tylko w ten sposób nam się ta radiostacja gliwicka kojarzy przede wszystkim, drodzy Państwo, ze słynną prowokacją gliwicką, kiedy to 31 sierpnia 1939 roku Niemcy przebrali swoich tam więźniów kryminalnych w polskie mundury i po prostu ich tam zastrzelili pod tą wieżą, całemu światu pokazując, że polscy żołnierze napadli na niemiecką radiostację w Gliwicach. Oczywiście to było grubymi nićmi szyte i nikt myślący w to nie uwierzył. Niemniej jednak był to jeden z pretekstów, których Hitler użył do tego, żeby usprawiedliwić swoją napaść na nasz kraj. Radiostacja, proszę Państwa, funkcjonuje do dzisiaj. Nadajnik na wieży w na maszcie w Gliwicach w okresie PRL-u był jednym z najważniejszych nadajników w naszym kraju. A to nie dlatego, że nadawał program pierwszy, tylko dlatego, że na tej maszcie był nadajnik, który nadawał na tej samej częstotliwości, co Wolna Europa, i ją zakłócał. Był to główny nadajnik zakłócający odbiór z Radia Wolna Europa. Dlatego był taki ważny i być może dlatego tak dbano o ten maszt i dzięki temu przetrwał do dzisiaj.
Dzisiaj jest raczej atrakcją turystyczną. Proszę Państwa, są tam 4 tarasy widokowe, na które można się wdrapać, ale windy nie ma. Trzeba po schodkach na samą górę, na najwyższy taras, to jest ponad 360 stopni drabiny. Po drabinie się wchodzi. Pierwszy taras jest na 40 metrach, potem na 55, na 80, a na 111, tam na górze, taras jest niewielki, ale jest tam stół i 4 krzesła. Bo ci, co to konserwują, jak już się tam wdrapią, to siadają i piją piwo. Na trzeźwo wejść na taką wysokość. Kochani Państwo, to jest drewno. Jak jest wiatr, albo jak się tam wejdzie, to czuje się, że to chodzi to mało, to skrzypi, to trzeszczy, no zaraz się zawali. Także kochani, trzeba mieć naprawdę mocne lwie serce w piersiach, żeby się tam wdrapać. I całość skręcona jest specjalnymi mosiężnymi śrubami. Tylko mosiężnymi, żeby nie rdzewiało, bo stalowe by zardzewiały, zardzewiałaby śruba, zacząłby gnić drewno. Mosiężne nie rdzewieją, 16100 śrub. Także drodzy Państwo, popatrzmy sobie, jak to wygląda z bliska. To wszystko jest z drewna. Najwyższa drewniana budowla na świecie. I tylko drewno modrzewiowe. W nocy wygląda wspaniale, pięknie. Najdłuższy bunkier. Czy ktoś wie gdzie? Miejscowość Konewka koło Spały. 395 metrów długości. 15 metrów szerokości, 9 metrów wysokości. Mury grube, żelbetowe, czyli z betonu i stali na blisko 2 metry. Bunkier, który przygotowano, budowano go od kwietnia do października 1940 roku. Przygotowano na to, żeby wjeżdżał do niego cały pociąg. Pociąg, którym podróżował Adolf Hitler w założeniach. A tak naprawdę, kochani Państwo, to Hitler nawet o tym nie wiedział i go to specjalnie nie interesowało. Nigdy tam nie przyjechał. Drugi podobny, tylko 50 metrów krótszy, jest też w Łódzkim w miejscowości Jeleń. Natomiast przy tym bunkrze on ma główny ten tunel na pociąg, ma 2 boczne takie jak gdyby perony gospodarcze. Oczywiście na terenie w lesie zbudowano cały szereg innych obiektów, hotelowy, jakąś wentylatornię, jakąś elektrownię, różne rzeczy, które by powodowały, że cały ten obiekt mógł funkcjonować. Kochani, najbardziej zainteresowany tym bunkrem był Hermann Göring, dowódca lotnictwa niemieckiego, który był zapalonym myśliwym, który przed II wojną światową przyjeżdżał na polowania do Polski, do Białowieży, czy też tutaj do Spały, gdzie osobiście gościł go wtedy nasz prezydent Ignacy Mościcki. Proszę Państwa, ta Spała od zawsze słynęła, tam są olbrzymie kompleksy leśne i to od zawsze słynęło ze wspaniałych polowań. Tam przecież swój pałac myśliwski miał również car Rosji. I ten pałac po uzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 zajmował i użytkował nasz prezydent, zarówno prezydent Stanisław Wojciechowski, jak i zwłaszcza później prezydent Mościcki, który był zapalonym myśliwym, z wielką radością lubił jeździć do Spały. Najlepszy fragment drogi w naszym kraju to był Warszawa-Spała, bo prezydent tamtędy jeździł do Spały. Kochani Państwo, pałac do dzisiaj nie przetrwał, zostały tam tylko ledwo fundamenty z niego, ale możemy się domyśleć, jak to wyglądało, ponieważ są plansze, można sobie to wszystko wyobrazić. Natomiast ten bunkier, proszę Państwa, nigdy, tak jak mówię, nie przyjechał tam Hitler i to raczej były naciski ze strony Göringa, żeby ten obiekt zbudować. Proszę Państwa, tak jak w naszym kraju wiele rzeczy, ten obiekt również bezpośrednio po wojnie nadzorowany przez armię, potem porzucony, był w gestii i nadal jest w gestii Lasów Państwowych, które się nim w ogóle nie interesowały. Miejscowa ludność, zwłaszcza w latach 90. rozkradła wszystko, co się tam dało rozkraść. Mam tu na myśli różnego rodzaju elementy stalowe. Przyjeżdżały ciężarówki z palnikami, wycinali wszystko, co się dało. Nikt się tym nie interesował. Dopiero od roku 2006 pan Szymański wziął to w dzierżawę od Lasów Państwowych i dzisiaj jest to taki obiekt turystyczny, muzealny.
bardzo ciekawy, wiele naprawdę fajnych rzeczy tam można zobaczyć, warto się tam wybrać. W październiku są tam zloty pojazdów militarnych i takie militarne pikniki. Miejsce bardzo ciekawe, chociażby z tego względu, że ta Konewka, drodzy Państwo, co jest tam 3 kilometry od Spały. I Konewka jeszcze z drugiego powodu, dzisiaj niestety już nie do obejrzenia, ale tylko do przejścia się po terenie, było to miejsce, gdzie miał swoją rezydencję pierwszy sekretarz partii Edward Gierek. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, jak Gierek upadł, to pokazywali w telewizji, że miał holenderską porcelanę, że żył w takim przepychu. To właśnie nakręcano w Konewce. To była jego jedyna taka rezydencja, gdzie on się czuł u siebie. I teraz, drodzy Państwo, skończyła się epoka Gierka. Wspaniała wielka willa ze 25 pokoi, basen w piwnicy, kilka kondygnacji, do tego obiekty hotelowe, gastronomiczne, garaże, wszystko to otoczone w lesie wysokim murem, wielki obiekt na kilkudziesięciu hektarach. Po epoce Gierka ten obiekt od gminy dzierżawił przez kilka lat LOT, linie lotnicze, i tam miały jakieś swoje centra, gdzie urządzali konferencje, jakieś szkolenia i tak dalej. Potem, ponieważ LOT zaczął mieć kłopoty finansowe, tak jak cała gospodarka, musiał przejść transformację, zrezygnowali z tego. Co zrobiła gmina, która odpowiadała za ten teren? Nic. Całość, dzisiaj nawet nie znajdziecie jednego budynku. Całość została rozgrabiona. Ja pamiętam, kiedy jeździłem, kiedy to wyglądało, jeszcze kafelki były na i okna, i kafelki, i pełny dach, i wszystko to wyglądało jeszcze do uratowania. Do tego stopnia, że wszystkie budynki rozebrano do cegły. Mało tego, w lesie były oczywiście alejki i latarnie. Tu nawet przewody od latarni do latarni wykopano z ziemi. Wszystko. Przy pełnej aprobacie i bezczynności władz lokalnych. To chyba tylko u nas takie rzeczy. Coś strasznego. Niemniej jednak ten bunkier jest najdłuższy. Tak wygląda z zewnątrz, wjeżdżały tam pociągi. Tak to jest z góry, tak to wyglądało. Dzisiaj oczywiście tych torów już nie ma. Tory zostały rozebrane i wszystko, co tam się dało zabrać, to już nie do odzyskania. Niezwykły most. Jesteśmy w... Stańczykach, oczywiście, w Stańczykach koło Gołdapi. Proszę Państwa, w latach, na początku wieku XX, w latach 1918-27 zbudowano dwa olbrzymie wiadukty. Mają 108 nad rzeczką, która się nazywa Bełżyca. Sprawdzę. Jesteśmy w szkole, więc nie wolno nic powiedzieć, co by nie było prawdą. Błędzianka. Nie Bełżyca, a Błędzianka. Proszę Państwa, 185 metrów długości, 36,5 metra wysokości. Dzisiaj są to obiekty zabytkowe, będące w gestii konserwatora zabytków, natomiast nigdy nie ukończone. Biegła tędy linia kolejowa, ale tylko tory położono na jednym z tych wiaduktów, na drugim już nie. I ten pociąg jeździł właściwie niezbyt długo, bo w latach 1927-45 po jednym z tych wiaduktów, które bardzo nam przypominają w architekturze wizualnie akwedukty, stąd często się mówi akwedukty na te wiadukty w Stańczykach. Pociąg jeździł do 1945 roku po jednym z nich, a potem już nie. Dlatego, że nikt nie miał kto jeździć? Nie. Kochani, Armia Radziecka, wycofując się, Rosja Balszaja potrzebowała torów. Potrzebowała wymienić drewniane tory na Syberii na stalowe. Kochani, bo nie wiem, czy wiecie, ale na Syberii, gdzie niskie temperatury, robiono szyny z dębu, drewniane tory. Także oni zabrali sobie te tory, które z tej linii kolejowej, i nigdy już tych torów na nowo nie położono. Dzisiaj są to obiekty tylko turystyczne. Do obejrzenia warto, bo robi to naprawdę wrażenie znacznie większe niż tutaj z tych zdjęć by mogło wynikać. Proszę spojrzeć. Naprawdę jest to monumentalna budowla. No to teraz popatrzmy sobie na
na dzieła natury, które są w naszym kraju godne uwagi. Proszę Państwa, koło Wągrowca w Wielkopolsce krzyżują się dwie rzeki. Jedna się nazywa Wełna, a druga Nielba. I co by było w tym dziwnego? No może niewiele, gdyby nie to, że te rzeki krzyżują się pod kątem prostym, nie mieszając swoich wód. Nielba przepływa górą, Wełna dołem. Puszczali farbę, więc wiemy. I jest to ewenement w naszym kraju jedyny, w świecie pewnie niewiele takich miejsc jest. No oczywiście rzeczki, jak widzimy, nieduże, ale jest to coś oryginalnego, coś, czego nigdzie nie spotkamy. Przypominam, dwie rzeki się krzyżują pod kątem prostym, nie mieszając ze sobą wód. Czyli jedna przepływa dołem, druga górą i do dzisiaj ich teolodzy się zachodzą w głowę, co robią ryby. Czy wiedzą, że trzeba dołem, a nie górą, jeżeli płyną w danym kierunku. No i była też propozycja założenia sygnalizacji świetlnej dla nich, ale na razie jeszcze nie. Także kochani, taka ciekawostka koło Wągrowca w Wielkopolsce. No i kaczki oczywiście też pływają. Najpierw jedna, potem się zmienia kierunek, płyną drugie. Tutaj także ta sygnalizacja świetna byłaby tam coraz bardziej nieodzowna, ale jeszcze póki co na razie nie ma. Tak to wygląda. Nieduże, malutkie rzeczki, ale ewenement przyrodniczy. Jedyna w Europie pustynia, gdzie mamy lotne piaski, gdzie mamy, proszę Państwa, zjawisko fatamorgany. Czyli widzimy rzeczy, których nie ma, rzeczy, które chcielibyśmy widzieć, rzeczy, których podpowiada nam nasza podświadomość. To jest taki ten słynny obraz, że ten wędrowca na pustyni na ostatnich nogach widzi raptem kiosk z zimną Coca-Colą. Biegnie do niego, ale nigdy nie dobiegnie, bo ten kiosk mu się zawsze, tak jak horyzont, iluzoryczna linia oddalająca się w miarę zbliżania. Tak to wygląda. Pustynia Błędowska, drodzy Państwo, na granicy Małopolski i Śląska, 10 km długości, 4 km szerokości. Jedyne, tak jak mówię, taki wielki obszar pustynny w Europie. Bardzo ciekawe miejsce również, no w tej chwili pustynia jest chroniona i od paru lat trwa ratowanie pustyni. Co można ratować na pustyni? Kochani Państwo, pustynia przede wszystkim była użytkowana przez dziesięciolecia przez wojsko. Zaczęło się od tego, że Niemcy, słynny korpus, Afryka Korps generała Rommela, przed wyprawą do Afryki ćwiczyły właśnie na tej pustyni. Pobudowali nawet obiekty takie militarne do ćwiczeń, co po II wojnie światowej było wykorzystywane również przez naszą armię i nie tylko naszą. Armię Układu Warszawskiego tam ćwiczyły. W rezultacie tych działań pustynia zaczęła zarastać. Zaczęła tracić swój charakter pustyni z lotnymi piaskami. Dzisiaj pustynia jest pod ochroną. Wygląda tak, jak tutaj widzimy na zdjęciach i jest to naprawdę wielgachny teren pustynny. 4 na 10 kilometrów. Nazwa Pustynia Błędowska od Błędowa, który miejscowości na obrzeżach pustyni. Bardzo ciekawe miejsce. I warto zobaczyć. A propos tego, tutaj tego nie ma w mojej prezentacji, a propos piasków lotnych, kochani Państwo, gdybyście mieli okazję, koło Łeby lotne piaski, to robi wrażenie. Ja nie żałuję, teraz sobie pomyślałem o tym, żałuję, że nie pokazałem tego tutaj w prezentacji, bo są to też olbrzymie przestrzenie żółciutkiego, drobniutkiego piasku, który fruwa, zasypuje las, przesuwa się sukcesywnie, ale są to tak duże obszary, że czujemy się jak na Marsie. Naprawdę, jest to fantastyczne miejsce. Trzeba tam przez las parę kilometrów iść. Albo nabrzeżem troszeczkę jeszcze dalej, ale naprawdę, kochani, zróbcie sobie ten wysiłek, bo warto. Jest to coś fantastycznego. No i nadal mamy tutaj Pustynię Błędowską. No i jeden z obiektów, który postawili Niemcy, a potem wykorzystywany również w ćwiczeniach innych armii. Są w Polsce wulkany? Aha. Są, kochani Państwo, około 60. No,
ale nie ma się co obawiać. Od mniej więcej 200 milionów lat żaden z nich nie eksplodował, więc pewnie już tak zostanie. Tutaj mamy jeden z nich na tym obrazku, który widzimy. Drodzy Państwo, są w różnych miejscach. Góry Świętokrzyskie, Dolny Śląsk, Sudety, nawet na Suwalszczyźnie jest kilka, ale oczywiście żaden z nich nie jest wulkanem aktywnym, więc nic nam nie grozi. Najczęściej nawet nie wiemy, nie zdajemy sobie sprawy, na przykład Góra Świętej Anny, to też jest wulkan, ponad 400 metrów. Kochani Państwo, wykorzystywano kiedyś te wulkany w większym stopniu niż dzisiaj. Dlaczego mówię, że wulkany wykorzystywano? Państwo być może z dzieciństwa, niektórzy z Państwa może pamiętają, że bardzo popularne były u nas drogi brukowane nie kamieniami, tymi kocimi łbami, tylko taką czarną kostką kwadratową. Bazaltem, który pozyskiwano właśnie z tych gór wulkanicznych. Dlaczego? Kochani, bazalt zastygając bardzo często, w większości przypadków zastyga w takich słupach. Wystarczy stuknąć i taki słup odpada. Zresztą zaraz zobaczymy. O, tutaj już nawet widać. I go tylko wystarczy ciąć w małe kawałki, już mamy kamienie do wykładania. Ten bazalt bardzo odporny na ścieranie i większość ulic wykładano właśnie kostką bazaltową. A teraz ciekawostka, bo Państwo już teraz na pewno sobie wyświetlacie tą kostkę bazaltową i te ulice, które wtedy były. Przypomnijcie sobie, one były układane w takie półkola, te kamienie. A wiecie dlaczego? Popatrzcie na mnie. Układający klęczeli jeden obok drugiego i tam, gdzie mu rączka sięgała, tam układał. Stąd te takie półkola. Po prostu w rzędzie czterech czy tam pięciu klęczało i każdy, gdzie rączka, stąd takie półkola. To taka ciekawostka. Także tu mamy kilka z nich na obrazku. A więc jesteśmy krajem wulkanicznym. Generalnie, proszę Państwa, mamy szczęście. Nie ma u nas trzęsień ziemi, nie ma tych olbrzymich huraganów, chociaż ostatnio są wiatry zrywające kapelusze z głów. Nie mamy, proszę Państwa, tych olbrzymich powodzi poza sporadycznymi przypadkami. Do lasu na Jagody możemy iść, lew nas nie zje, pyton nas nie udusi, więc mamy wszystko, co trzeba. Że co? No kleszcze, to kochanie, coś musi być, żeby nam się nie nudziło, no. Jak to kiedyś powiedział taki satyryk, nazywał się Kazimierz Grześkowiak, robaki są rozmaite i rozmaicie dokuczają. Po to, żeby człowiek już tu na ziemi za swoje grzechy odcierpiał, czyśćca uniknął i żeby go nigdy już nic nie swędziało. Także, kochani, Krzywy Las. A, właśnie, takie coś też jest. Proszę Państwa, koło Gryfina na Pomorzu 2 hektary lasu wygląda tak jak tu. Wygięte takie drzewa. Proszę Państwa, robi to, drugie, tak, to jest akurat koło Gryfino, ale drugie takie miejsce jest Krynica Morska, kojarzymy. I z Krynicy Morskiej jedziemy dalej w kierunku ostatniej miejscowości w Polsce, Piaski. Tak mniej więcej już pod Piaskami, po lewej stronie jest taki parking, to jakbyśmy weszli w las, tak w kierunku morza, to też spotkamy takie sosny. Kochani, to robi wrażenie. Czujemy się jak na filmie Hitchcocka w takim miejscu. Gęsia skórka i tak dalej. Ale proszę się nie obawiać, nie jest to żadne moce nieczyste tam nie ingerowały. Jest to dzieło człowieka. Młodziutkie sosenki są wyginane w ten sposób, żeby rosły tak krzywo. Popatrzcie Państwo, nad morzem takie krzywe sosny do czego? Do budowania łodzi. Ożebrowanie do łodzi. I już mamy tajemnicę rozwiązaną. Ale rzecz warta uwagi, rzecz taka niecodzienna, rzecz ciekawa. A mamy piramidy w Polsce? Mamy, oczywiście, że mamy. Proszę Państwa, to co widzimy ma 16 metrów. Jesteśmy w miejscowości, która się nazywa Rapa. To jest koło Gołdapi. I taki hrabia, który się nazywał, tak jak ten termometr, Fahrenheit,
zbudował sobie taką 16-metrową piramidę, która jest grobowcem. Piramidy generalnie w naszym kraju są grobowcami, ale nie tylko w Rapie, proszę Państwa, bo również koło Wągrowca. Mamy też takie piramidy. Jeszcze na przykład, proszę Państwa, jeszcze szukam, bo mi uciekło, jak on się nazywał. Jest. O, Franciszek Łukasiński koło Wągrowca zbudował sobie taką. O, taką, to jest Łukasińskiego. Był oficerem wojsk napoleońskich i kazał posadzić wokół sosny, których dzisiaj już nie ma, ale w dniu pogrzebu posadzono dookoła sosny. On w swoim testamencie napisał, że jak te sosny dwukrotnie przerosną jego grobowiec, jego piramidę, Polska uzyska niepodległość. Jak wiemy, sosny rosną bardzo szybko i troszeczkę się pośpieszyły w stosunku do niepodległości, bo dopiero przecież w 1918. Być może ktoś z Państwa był w takim bardzo ciekawym miejscu, mało znanym w Polsce, chociaż jest na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, Park Murzakowski. Na granicy Polski i Niemiec, tam na dole, na dole jakbyśmy granicą, ma ponad 700 hektarów. Po stronie niemieckiej są obiekty rezydencjonalne, czyli pałac, a większość parku jest po polskiej stronie. Dzisiaj spacerujemy po parku, kiedyś granica Anysą-Łużycką przechodziła przez środek tego parku. Dzisiaj oczywiście spacerujemy bez żadnych przeszkód. I jest tam również olbrzymia piramida ziemna, w której pochowany jest hrabia von Muskau, który był założycielem całej tego założenia parkowego. Bardzo ciekawa, w ogóle ciekawa historia, kochani Państwo, facet był leciutko oryginalny. No, może oryginalny, tak. Od samego dziecka był bardzo, to kiedyś Państwu może opowiem, jak będziemy o polskim wkładzie w listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, to może wtedy szerzej. W każdym razie jego jedyną pasją w życiu były rośliny, ogrody, parki. Cały majątek, bo już w 1815 zaczął ten park zakładać, cały majątek przetracił na ten ogród, ale jeszcze wizji nie spełnił, jeszcze mu brakowało. Chciał jeszcze, a nie miał już za co. Kochani, pojechał do Anglii, ożenił się z piękną, bogatą kobietą, 30 lat starszą. Ale cóż, miłość jest ślepa, trafi się bogata i co zrobisz? No i ten majątek żony również poszedł w ten cały park i kazał sobie usypać, proszę Państwa, piramidę, w której został pochowany. Też bardzo znana piramida w naszym kraju. Ale kiedy, tak jak mówię, bardzo ciekawa rzecz, kiedyś może będziemy mieli okazję spotkać się innym wykładzie, to wtedy sobie o tym porozmawiamy. To też są rzeczy, które widzimy w naszym kraju. Czakramy. A, kochani. Moc energii ziemi, którą możemy spotkać w naszym kraju. Nie ma na to żadnych mądrości naukowych, ale my w turystyce jedziemy odnaleźć wrażenia, odnaleźć emocje, odnaleźć rzeczy, które były nas zaciekawiły. Więc nic tak jak legendy, jak pomówienia, jak jakieś informacje nieprecyzyjne, nie do końca jawne, tak nie rozbudzają naszej ciekawości. Kochani Państwo, dziedziniec Zamku Wawelskiego, jak wchodzimy główną bramą, po lewej stronie w narożniku na ścianie, dzisiaj tam się nie dopchamy, bo są tam ustawione duże tablice poglądowe, ponieważ przez lata ludzie przychodzili tam rękę przykładali, bo to było w mentalności ogólnie przyjętej miejsce czakramu, czyli mocy ziemi dającej energię i uzdrawiającej i podobno dlatego właśnie zbudowano tam zamek na Wawelu, bo w tym miejscu niejaki Apolonius z Titany w I wieku zdeponował jakiś cudowny kamień, który drogą kosmiczną do niego trafił z mocą boską. I takie czakramy, proszę Państwa, w trzech miejscach. Oto jest właśnie ten narożnik. Zobaczcie, jaka ściana tam brudna. To jest właśnie to, kiedy jeszcze można było podchodzić do tej ściany. No i poszła wieść, że to tam jest ten czakram. Wszyscy chcieli go dotykać. Dzisiaj go nie dotkniemy, bo stoją tam takie tablice. Czyli Wawel, drodzy Państwo, Święty Krzyż. Widzimy tutaj opactwo Świętego Krzyża i proszę zobaczyć kościół jeszcze bez wieży, bo dzisiaj już kościół ma zbudowaną wieżę, odbudowaną, którą Austriacy w 1914 roku wysadzili. Dzisiaj kościół już wygląda inaczej, ale proszę popatrzeć na prawo od kościoła, taki zielony krzew tam stoi. Widzimy go?
Dzisiaj go nie ma. Braciszkowie wycięli. Bo to też podobno było miejsce czakramu i pokutnicy, pielgrzymi, zamiast biec od razu do kaplicy Oleśnickich, kłaniać się przed drzazgą Świętego Krzyża, najpierw lecieli do tego drzewa, żeby tam się podotykać. Bluźnierstwo. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. I braciszkowie wycięli. Nie ma już tego krzaka, nikt już nie wie, gdzie czakram jest, jeżeli w ogóle był. Ale też jest to miejsce, w którym podobno taki czakram jest. No tu mamy piękny widok na całe pasmo Jeleniowskie, Gór Świętokrzyskich i na maszt radiowo-telewizyjny, a na pierwszym planie oczywiście opactwo. No i trzecim miejscem to jest Częstochowa, gdzie podobno też taka moc jest. Ale tak jak mówię, przez gospodarzy obiektów w żadnym z tych miejsc nie jest to ta legenda podtrzymywana, a wprost przeciwnie, rugowana i zaprzeczają, więc jest to tylko w sferze domysłów. Ale kochani, popatrzcie, co na tych ścianach jest. Kaplica czaszek w Kudowie, w części Kudowy, która się nazywa Czermna. Taki czeski ksiądz, nazywał się Wacław Tomaszek, przez blisko 20 lat budował tą kaplicę. Mówimy tu o wieku XVII. Sam zresztą też został tam złożony. Jedna z tych kostek to jest on. Kochani Państwo, tutaj gdzie to co widzimy, to jest około 3 do 3,5 tysiąca czaszek i różnych innych elementów. Jak to łatwo powiedzieć tak sobie, tego elementów, czaszek, a przecież to są wszystko ludzie. Kochani Państwo, są to ofiary najczęściej wojny 30-letniej z lat 1618-1648, kiedy wielka wojna trwała między protestantami a katolikami. Zwyciężyli katolicy. I ten ksiądz Tomaszek zbierał z pól bitewnych właśnie te prochy i prowizorycznie chowanych żołnierzy i zbudował taką kaplicę. Proszę Państwa, tutaj jest, tak jak mówię, około 3-3,5 tysiąca tych czaszek, natomiast w piwnicy są jeszcze prochy blisko 20 tysięcy. Jest to obiekt wyjątkowy, jedyny w naszym kraju. Jest jeszcze drugi tego rodzaju obiekt po czeskiej stronie. Miejscowość się nazywa Kutna Hora. Tam jest blisko 70 tysięcy czaszek. O ile u nas tutaj w Czernej widzimy tylko wyłożone ściany, sufit, o tyle w Kutnej Horze, gdybyście Państwo się pokusili kiedyś, z czaszek, z kości, z piszczeli, z żeber porobione są żyrandole. Herby najznamienitszych mieszkańców i sponsorów tego miejsca. Wszystko jest tam i jest to olbrzymi obiekt. U nas jest to niewielka kapliczka. Tak to wygląda jeszcze wewnątrz. A z zewnątrz jest to taki zwykły budynek kaplicy, nie budzący żadnych skojarzeń. Jesteśmy, przypominam, w Kudowie. Część Kudowy nazwana Czerną. Piktogramy w Wylatowie. Pamiętacie Państwo, było tak głośno o tym, tak słynne miejsce, gdzie to ci kosmici mieli robić te różne formy graficzne w zbożach. Nigdy nie złapano nikogo, jak to robił, ale i kosmitów też nikt nigdy nie widział. Byli, no oczywiście, ja wiem, że tak, też pamiętam. Na drugi dzień, też ich wieczorem widziałem w nocy, później głowa mnie na drugi dzień strasznie bolała, wtedy tak. W takich stanie można ich zobaczyć. Kochani Państwo, oczywiście było to bardzo sprytne zagranie marketingowe kogoś z miejscowych, kto umiał to robić i robił to w sposób skuteczny. Zaczajali się tam, telewizje przyjeżdżały, badacze UFO, ale nikt nigdy nikogo tam ani nie wykrył, ani nie zobaczył. Niemniej jednak legenda Wylatowa została i te obiekty wyglądały naprawdę tajemniczo, bo nikt nie wie, jak były robione, w jaki sposób udało się te idealne koła i nie tylko koła, te formy graficzne w zbożu uzyskać. No i kamienne kręgi. Tutaj już żartów nie ma.
Proszę Państwa, miejscowość Odry na Pomorzu, nie jest to jedyne miejsce, ale Odry są najsłynniejsze, są to kamienne kręgi. Kamienne kręgi, proszę Państwa, Gotów, którzy mniej więcej 3000 lat temu przyjechali i tutaj założyli swoje osady, tutaj zostali pochowani. W Odrach akurat mamy tam 10 kręgów i 27 kurhanów grzebalnych. Ale żeby to zobaczyć, to trzeba może nawet popatrzeć, będzie wygodniej. Kochani Państwo, olbrzymie kamienie, które tworzą takie koła i na środku zawsze jeden kamień. Ja jestem człowiekiem racjonalnym, bardzo sceptycznym wobec wszelkich tajemnic i rzeczy niewyjaśnionych. Ale proszę mi wierzyć, że stojąc tam na środku, jak położyłem rękę na tym kamieniu, to na ręku mi się zrobiła gęsia skórka. Chociaż w takie cuda nie wierzę. Niemniej jednak miejsce jest naprawdę wyjątkowe. Po co ci Goci przyjeżdżali? No bo tutaj był kraj mlekiem płynącym, ta ich skalista, mchem obrośnięta zimna północ. A poza tym, kochani, dziewczyny tu na tych terenach to były takie, że warto się było wyprawiać. Kochani, aż do średniowiecza Pomorze i okolice Kowna na Wilnie, na Litwie, były to miejsca targów na dziewczyny. Tu przyjeżdżali i sprzedawano, handlowano kobietami, brankami. Były dwa centra. Pomorze nasze i właśnie Kowno na Litwie. Także te dziewczyny z naszych ziem, to nie tylko dzisiaj Polki są najpiękniejsze. Wtedy też na cały świat było to słynne. I stąd ci Goci tutaj zawitali, zostały po nich właśnie te kamienne kręgi. Tak to wygląda z góry. Jest 10 takich kręgów i gdybyście Państwo w tamtych okolicach byli, to namawiam. A popatrzcie na to. Jest to koło Oleśnicy, Dolny Śląsk. Staw wyraźnie w kształcie Polski. A to... Prawda? Drogowcy pewnie dlatego to zostawili, z szacunku dla kształtu naszego kraju. Gdańsko. Proszę Państwa, najwyższy wychodek na świecie, najwyższa toaleta na świecie. Proszę Państwa, rzecz o tyle ciekawa, że trzeba, żeby dojść do tej toalety, która była w tej 25-metrowej wieży po lewej stronie, trzeba było tym krużgankiem 54 metry biec. Więc jak się komuś śpieszyło, no ha, ha, ha, to nie jest takie śmieszne dla nas, tak, ale nie dlatego, co nie zdążył. Drodzy Państwo, zbudowano to oczywiście tylko dla prominentnych mieszkańców zamku było to dostępne, tylko dla komtur tam, tylko swoich rycerzy, braci rycerzy, bo w takim zamku mieszkali bracia rycerze. I w zamkach krzyżackich, które było mnóstwo w państwie krzyżackim na północy naszego kraju, był komtur w każdym zamku, czyli taki rządzący zamkiem i byli bracia rycerze, a reszta to była czerń. To był plebs, to byli pracujący tam różni ludzie i knechci, którzy mieli bardzo niską pozycję społeczną. Natomiast ci bracia rycerze, ich było bardzo niewielu. W obsadzie Malborka, największego zamku i stolicy Marienburga, stolicy państwa krzyżackiego, tych braci rycerzy było ledwo 20. Tak, oni wszyscy spali na jednej sali, razem jedli. Mało tego, cały czas to było ich ślubowanie i ich wkład w chwałę Bożą, że cały czas chodzili w zbrojach. Kochani, to cały czas w tych zbrojach chodzili, pewnie jakieś elementy tych zbroi nosili. Mało tego, oni spali w zbrojach. Ale uwaga, uwaga, do snu zakładali inne zbroje niż na dzień. Więc możemy wyobrazić, że to były zbroje jakieś leciutkie, w których im się nie spało. Natomiast wracając do Gdańska, do tego wychodka, który był w tej długiej wieży, oczywiście był on dostępny dla najważniejszych mieszkańców zamku i dla gości, których komtur zapraszał. Tajemnicą jest owych czasów, a dzisiaj już wiadomo, że niewygodni goście, jak już usiedli sobie na tej desce, to zdarzało się, że ta deska się otwierała i spadali do fosy. I gość nie w porę gorszy od tatarzyna, gość po dwóch dniach jak ryba, śmierdzi i w ten sposób pozbywano niewygodnych ludzi z tego zamku.
Ale rzecz jest bardzo ciekawa i oryginalna, nigdzie nie spotykana. Tak to wygląda z boku. Oczywiście dzisiaj tutaj nie ma, ale w średniowieczu, tu gdzie te łuki, tu płynęła fosa, tu była woda. Dzisiaj tędy przebiega droga. No i to jest ciekawostka, proszę Państwa. Statkiem po trawie kanał Elbląski ma 83 km długości. Różnica poziomów między jeziorami a Zatoką Wiślaną, do której on jest odprowadzany, to jest blisko 100 metrów. Biegnie częściowo wykopany, częściowo przez jeziora i na 5 odcinkach statek wypływa z wody i proszę zobaczyć, jedzie po szynach. Niespotykana rzecz, niesamowita frajda, bo ta platforma, którą widzimy pustą, ona wjeżdża do tej wody po szynach, wpływa na nią statek, platforma wyjeżdża i wyjeżdża razem ze statkiem. Drodzy Państwo, i w tą i z powrotem te statki w jedną i w drugą stronę. Są dwie równoległe linie torów, którymi statki pływają. Jaka moc, jaka siła. Kochani Państwo, otóż nie potrzeba żadnego silnika, nie potrzeba żadnej mocy, ponieważ całość napędzana jest przepływającą wodą. Zrobiono to w wieku XIX, w drugiej połowie wieku XIX, funkcjonuje do dzisiaj. I woda sama napędza te drezyny, które wiozą na pokładzie statki. Rzecz bardzo ciekawa, wspaniała przyjemność. Jej tam 5 godzin się płynie. Jak się trafi w dobrą pogodę, naprawdę wspaniała frajda. Namawiam Państwa. Już kończę. Wiem, że się niecierpliwicie. Jeszcze troszeczkę. Kochani Państwo, rzecz niesamowita. Jan Stach zmarł w 2011 roku, nie tak dawno. W latach 1968-71 zbudował most. Mieszkał w Małopolsce, mieszkał na granicach takiej wsi, która się nazywa Zapaść. Mieszkał jako jedyny jego dom, mieszkał za jarem. Na granicy wsi był taki głęboki jar i on jeden mieszkał po drugiej stronie. Żeby się dostać do wsi, do świata, do drogi, musiał jeździć przez pola sąsiada. Wszystko było dobrze do czasu, kiedy sąsiad się nie pokłócił, czy też on z sąsiadem, czy sąsiad z nim. Sąsiad mu zabronił. I żeby się dostać do świata, musiał wiele kilometrów nadkładać drogi. A ponieważ chłop był zmyślny, twardy i hardy, mówi, nie będę łaski potrzebował, wziął i zbudował most. Furmanką jeździł do kamieniołomów oddalonych o blisko 2 kilometry. Młotkiem tłukł, łupał kamienie, przywoził tą furmanką i proszę Państwa, przez 3 lata zbudował kamienny most. Nie lada most. 20 metrów długości, 13 metrów wysokości, 7,5 metra szerokości. Najcięższe ciężarówki mogą po nim jeździć, bo jest to kamień na kamieniu. Oprócz tego, od tego mostu do drogi zbudował 500 metrów utwardzonej drogi. 3 lata to robił sam jeden. Tak jak mówię, zmarł w roku 2011, mając 93 lata. Facet bez wykształcenia, nie żaden inżynier, architekt budowy mostów i dróg, po prostu zmyślny człowiek i do tego twardy, zawzięty. Tak wygląda ten most. Popatrzcie, ile tych kamieni on musiał odłupać, przywieźć, przenieść na plecach, żeby ułożyć taki most. Most jest wygięty, nie jest prosty. To jest przepływ wody na dole. Szacunek, czapki z głów i naprawdę wielki szacunek dla tego dzielnego człowieka, który zbudował, zrobił coś niesamowitego. No i tam jest taka tablica właśnie poświęcona panu Janowi. Na dole jest takie motto: dzień po dniu, miesiąc po miesiącu, kamień po kamieniu. 3 lata. Jest to największy na świecie kamienny most zbudowany przez jednego człowieka. I to było wszystko, co chciałem Państwu dzisiaj opowiedzieć. Serdecznie Państwu dziękuję. Dziękuję za to, że mnie wysłuchaliście. Dziękuję, że wy siedzieliście do końca. Dziękuję bardzo.

Na cześć twoją wznoszę kielich, kielich mej krwi. Na chwałę twą wznoszę kielich ten dziś.

Hołd mój przyjmij słowa wiary i czci, za rozum co stworzył morze i ląd, stworzył ból i radość.

0: Witam bardzo serdecznie i bardzo dziękuję za zaproszenie do tego wykładu, a opowiem dzisiaj Państwu o tajemnicach ptaków. Zanim to jednak nastąpi, chciałbym odpowiedzieć na pewną zagadkę, którą zadawali sobie filozofowie od nawet kilku tysiącleci. Mianowicie, co było pierwsze? Jajko czy kura? Otóż, proszę Państwa, ewidentnie najpierw było jajko, a dopiero potem kura. Dlatego, że wiemy już o tym, że ptaki powstały z dinozaurów, w procesie ewolucji. A w związku z tym, że powstały z dinozaurów, a dinozaury były jajorodne, czyli najpierw było jajko, a dopiero potem pojawiła się kura. Pierwszą zagadkę mamy rozwiązaną, a teraz zagadka dla wszystkich. Proszę Państwa, po czym poznamy, że jakieś zwierzę jest ptakiem? Tu zwykle zadają pytania dla sali, ale dzisiaj nie mamy takiej możliwości, więc powiem Państwu, jakie były zwykle typy. Ano, że po skrzydłach. No ale skrzydła mają motyle, ważki, nietoperze, więc skrzydła nie są wyjątkowe w świecie ptaków. Że po dziobie. No dziób mają też różne papugi, różne nie tylko ptaki, mają także na przykład żółwie, mają niektóre ryby, więc dziób też nie jest odpowiednim jakby wskazaniem tego, że na pewno dane zwierzę jest ptakiem. Tak naprawdę cechą wyjątkową ptaków, uniwersalną u wszystkich ptaków są pióra. Pióra są doskonałym tworem natury, ale występującym wyłącznie u ptaków. Także poznamy ptaka po tym, że ma pióra. Te pióra czasem wyglądają dziwnie. Tutaj w Wikipedii też znajdziemy definicję o piórach, ale to nie będziemy dzisiaj mówili o Wikipedii. Ptaki powstały z gadów, ale nie z takich, tylko z takich jaszczurek nadrzewnych. Są jeszcze w tropikach jaszczurki, które żyją na drzewach i potrafią przeszybować z drzewa na drzewo. To jest właśnie taki dragon z Tajlandii, tutaj z bliska. Malutka jaszczurka, ale potrafi tak przelecieć. Są też trochę większe. Więc tak, z takich właśnie gadów powstały ptaki, z tym, że były to dinozaury, potem dinozaury wymarły, a przetrwały tylko te kręgowce, które potrafiły same utrzymać temperaturę ciała, czyli ptaki i ssaki. Zresztą ssaki dlatego, że były nocne, jakoś sobie radziły. No i dobrze. I teraz kolejne pytanie. Po co ptakom potrzebne są pióra? I tutaj zwykle są odpowiedzi. Do latania. Tak. Do izolacji termicznej? Tak. Do izolacji przed wodą? Tak. Do nadania opływowego kształtu? Jak najbardziej. Ale wszystkie te funkcje piór nie tłumaczą, dlaczego pióra są kolorowe, a są bardzo kolorowe. A może ktoś zgadnie, czyje to są piórka na obrazku? Bo podam dla ułatwienia, że są to piórka szpaka i to młodego. Nie wszystkie pióra nadają się do latania, jak na przykład pióra strusia. O, tak właśnie wygląda stróż. Nie będzie latał, ale pokryty jest piórami. Podobnie tutaj pingwin też nie będzie latał, a piórami jest pokryty. Ale pióra zresztą doskonale izolują pingwina od środowiska wody, także tam w ogóle ta zimna woda oceaniczna nie ma dostępu do jego ciała. Ale nawet pingwiny sobie pozwalają na ozdóbki. I tutaj dochodzimy powolutku do sedna sprawy, dlatego że te barwy piór spełniają funkcje między innymi ozdobne. One dają informacje. Jestem samcem, jestem samicą, jestem młody, jestem dorosły, a poza tym są sygnały też związane z konkretnym gatunkiem, że jestem przedstawicielem tego gatunku. Oczywiście są też maskujące funkcje piór. Wysiadująca przepiórka czy kuropatwa zniknie nam z pola widzenia, no bo właśnie takie funkcje też pióra spełniają, ale także potrafią wprowadzać drapieżnika w błąd i są ptaki, które mają takie niby oczy z tyłu głowy, które mają rozproszyć drapieżnika. Wszystko, co jest na ptaku, to są pióra. Ptaki nie mają włosów. Jeżeli coś na ptaku wygląda jak włos, to nadal jest to pióro. Tutaj mamy dzioborosa z rzęsami i brwiami. To wszystko są pióra, tylko że specyficznie zbudowane. O, to nie chciałbym mieć takich długich rzęs, ale to są pióra. To nie są rzęsy, to nie są włoski. Podobnie u lelka zwanego kozodojem. Te są takie szczecinki, które zwiększają objętość, czy powierzchnię paszczy, którą chwyta sobie w nocy ćmy. To też są pióra. O, tak to wygląda z góry. To też są pióra. Pióra mają także niezwykłe funkcje, jak na przykład u sów. Pióra są tak zbudowane, że sowa leci kompletnie bezszelestnie, w ogóle jej nie słychać. Bo ona musi wszystko słyszeć. Nawet pisk myszy usłyszy, ale sama jest wtedy bezszelestna. Nic w ogóle jej nie słychać. To się dzieje za sprawą takiego puchu, którym pokryte są pióra, taki meszek je pokrywa, ale też za sprawą właśnie takiego grzebyka, który jest na pierwszym piórze i ten grzebyk powoduje niwelację zawirowań powietrza, dzięki czemu nie ma takiego furkotu w czasie lotu sowy. Taki grzebyk. Są też pióra, które służą do pielęgnacji innych piór. Tutaj na przykład mamy pióra pudrowe pewnej papugi, ale pióra pudrowe mają także ptaki czaplowate i ptaki te mają słabo rozwinięty gruczoł kuprowy, ale za to mają pióra produkujące puder, którym się całe pudrują. Tak to wygląda. No i oczywiście można sobie opudrować przy pomocy dzioba wszystko, całe ciało, ale nie da się za pomocą dzioba opudrować sobie głowy. A w przypadku ptaków, które na przykład mają kontakt z wodą jak czaple, bardzo ważne jest, żeby głowa też była wodoodporna. Jak to robią czaple? Ano mają specyficzny grzebyk na pazurku i tym grzebykiem sobie puder rozprowadzają po szyi i głowie. Dzięki temu głowa też jest opudrowana. No, mogłyby to robić w tandemie, ale tego nie robią. Każda czapla musi sama się opudrować. I tutaj mamy też grzebyk z lelka zwanego kozodojem, którego już pokazywałem. On też ma krótkie łapki, dziubek nieduży, nie napudrowałby się cały, a ma taki grzebyk i dzięki temu grzebykowi może się pudrować. Są oczywiście też takie grzebienie jak u głuszca, ale one służą do zupełnie czegoś innego. To one tworzą się tylko na zimę i służą temu, żeby głuszec nie zapadał się w śniegu zimą. Po piórze możemy też bardzo wiele opowiedzieć o ptaku, o jego życiu. Tutaj mamy tak zwane prążki głodowe, zwane też prążkami stresowymi i one powstają tylko u piskląt w czasie wzrostu, kiedy wszystkie pióra rosną jednocześnie i jest wtedy ogromne zapotrzebowanie na białko i minerały. Jeżeli czegoś zabraknie, to pióro nadal rośnie, ale no, są braki, są niedoskonałości. Tak kiedyś na wyścigi budowano domy i wieżowce i bloki na osiedlach, między innymi na warszawskim Ursynowie. Te domy budowano na wyścigi, bo trzeba było wykonać plan, bo był plan na dany rok. 300% planu trzeba było wykonać i domy powstawały, ale brakowało czasem klamek, okien, drzwi, ale dom powstawał. Natomiast no, były potem pewne niedostatki. I tak to wygląda. Pod mikroskopem pióro ma niedoskonałą strukturę, w tym momencie ono może się łatwiej złamać, więc taki ptak niedożywiony w młodości będzie miał określone problemy. Tutaj mamy wronę, która w mieście nie może czasem się odżywiać tak jak powinna, zjada różne rzeczy pochodzące od ludzi, no i w efekcie potem są takie piórka odbarwione. To co mówiłem, że po piórach rozpoznamy płeć. Tutaj to widzimy, tak samo tutaj, samczyk bardziej kolorowy, to jest temat na odrębny wykład, dlaczego samce są piękniejsze. Ten u góry to samczyk, u dołu samiczka. No a tutaj zobaczmy kogucik. To jest kogucik Kura Bankiwa, którego sfotografowałem w Tajlandii. Młody kogut, piękny? Może tak. A ten? To jest dorosły kogut. Tamten był to kogucik, młodziutki. A tu jest kogut. I gospodyni wiejska, która kupuje koguta dla swoich kur, to wie, że kogut ma być z dużym grzebieniem, z dzwonkami. Ona wie, jak ten kogut ma wyglądać. Oczywiście kury też wiedzą, więc to jest kogut. O, i tutaj porównujemy kogucika młodego i koguta. Tamten jeszcze nic o życiu nie wie, a ten już wiele widział i wiele zwalczył w swoim życiu. Więc oczywiście taki kogut łatwiej zwabi kurkę, doczeka się potomstwa. A jeżeli jest blondynem, tak jak ten tutaj, to pewnie ma jeszcze większe szanse. Blondyni w świecie ludzi także mają większe poważanie u płci przeciwnej. O, a taki ogon ekstrawagancki. Po co pawiowi takie pióra? Po co mu taki ogon? Czy taki ogon służy na przykład uciekaniu przed drapieżnikiem, czy ułatwia ucieczkę przed drapieżnikiem? Nie. Czy ochroni pawia przed deszczem albo wiatrem? Nie. Czy pomaga w zdobywaniu pokarmu? Nie. A czemu służy? No, zwabieniu samic. I teraz sobie wyobraźmy takiego pawia, którego chcielibyśmy do czegoś porównać, to w świecie ludzi byśmy go porównali do luksusowego samochodu. Czerwony samochód. Kto jeździ czerwonym samochodem, ręka do góry? Czerwony samochodzik, cabrio, quadro, muzyka głośna, potężne głośniki. Czy taki samochód sprzyjałby w odwożeniu dziecka do szkoły czy przedszkola? Może tak. Czy taki samochód służyłby do jeżdżenia na zakupy? Nie byłby praktyczny. A może służyłby do jakichś większych podróży w naszej strefie klimatycznej? No też nie zawsze. Więc taki samochód sprawdziłby się za to na dyskotece. Gdyby podjechać pod dyskotekę gdzieś na wsi, puścić muzykę, no efekt będzie. Więc to jest ten pawi ogon właśnie. To jest taki luksusowy samochód, który nie do końca jest potrzebny. Czasem na piórach są właśnie takie zmyłki, jak udawane oczy, po to, żeby odwrócić uwagę drapieżnika. napastnika. Oczywiście nie tylko ptaki mają takie udawane oczy, ale także owady. O, tutaj też rusałka, pawik. Czasem wygląd pióra nic nam nie mówi, jeżeli nie poznamy środowiska ptaka albo nie zobaczymy całego tego ptaka. Tutaj mamy piórko słonecznicy, które no wygląda, no ładne jest, ale jakby nie rozumiemy jego funkcji, a tak wygląda słonecznica. Ona jest ubarwiona maskująco, chodzi sobie w dnie lasu amazońskiego, porusza się z takim jakby żyroskopem w głowie, bo najpierw przemieszcza się ciało, potem głowa, tak żeby nie rzucać się w oczy drapieżnikom. No i ona wtedy jest słabo widoczna. Ale jeżeli ktoś się zdenerwuje albo spotka kogoś, kto może być potencjalnym napastnikiem, to robi tak. I wtedy nagle w ciemnym lesie pojawiają się wielkie oczy. I to może spowodować, że drapieżnik się zawaha, a ona w tym momencie będzie mogła uciec. No i czasem trzeba właśnie zrozumieć przyrodę, zrozumieć miejsce, w jakim taki ptak żyje, żeby zrozumieć, dlaczego pióra są tak, a nie inaczej ubarwione. To są piórka bażanta srebrzystego. Byłem w Syczuanie, byłem w różnych miejscach i oglądałem różne bażanty. I właśnie bażanty srebrzyste żyją w takich gajach bambusowych, gdzie są bardzo ostre cienie. Panda wielka też tak samo, jak sobie siedzi w takim gaju bambusowym, a są tam różne skały, które dają głębokie cienie, ostre plamy słońca, to nawet panda wielka zniknie nam z oczu. Po prostu zniknie nam z oczu, nie widzimy, oczy będą zmęczone. I podobnie ten bażant też ma takie plamy czarno-białe. No i w takim środowisku właśnie gaju bambusowego może zniknąć z oczu drapieżnikowi. Oczywiście ludzie wykorzystywali pióra do różnych celów zdobniczych także, no bo zachwycali się ich urodą, są piękne. Znajdzie się takie piórko, to warto je zatrzymać. Na przykład piórko sójki jest niebieskie i ono będzie zawsze niebieskie, dlatego że jego barwa niebieska nie wynika z barwnika, ale z rozszczepienia światła. Jest to barwa strukturalna i ono po 100 latach nadal będzie świeciło swoim błękitem. No i niestety te ozdobne pióra sprawiły, że mniej więcej przed 100 laty zapanowała w Europie straszna moda na rajery, na pióra czapli i także innych ptaków. Te ptaki zabijano na całym świecie, także ptaki rajskie zwane cudowronkami, zwożone te piórka i całe skórki, a kobiety stroiły sobie kapelusze w te wszystkie piórka. No i była to hekatomba, czyli ogromna ofiara ptasia. Mężczyźni zabijali ptaki na potrzeby kobiet, kobiety się stroiły i te kapelusze czasem były bardzo rozbudowane i o mało nie doprowadzono do wymarcia czaplowatych w całej Europie. Na szczęście ta moda minęła, zaczęła się wojna, potem zapomniano o tej modzie, teraz się z niej możemy jedynie naśmiewać, ale rzeczywiście tak to wyglądało. Pióra były także używane przez mniej więcej 30 tysięcy lat przez myśliwych, ale też wojowników do stabilizacji lotu strzały. Sprawdzono to, metodą eksperymentów pewnie ktoś sprawdził, przekonał się, że takie piórko stabilizuje lot. Potem opracowano różne technologie przyklejania takich piórek, także włosiem końskim. No i 30 tysięcy lat łucznictwa. Wszyscy jesteśmy potomkami łuczników. Tutaj mamy pokazane piórko malarskie, słonki. Jest taki ptaszek, kiedyś na te ptaki polowano masowo i to piórko malarskie było sprzedawane osobno, dlatego że rzeczywiście malarze wykorzystywali te piórka do malowania detali. Trudno było zrobić tak doskonały, malutki pędzelek, a to piórko służyło do malowania różnych drobnych rzeczy, także można by było nim pisać, chociaż do pisania używano większych piór. Żeby pióro używać jako pióra do pisania, to trzeba najpierw obciąć mu kawałek nutki, czyli tego miejsca, gdzie nie ma chorągiewek, i potem skośnie trzeba to zrobić ostrym nożykiem, i potem z tej nutki trzeba wyjąć duszę pióra. Tam w środku jest dusza pióra. Ta dusza pióra jest to pozostałość po naczynku krwionośnym z okresu wzrostu pióra. Trzeba to usunąć i potem tylko trzeba naciąć w ostrym miejscu wzdłuż i już możemy, tak jak stalówkę, i możemy zacząć pisać. Shakespeare pisał piórem. Mark Twain też pisał piórem. Przygody Tomka Sawyera. Potem dostał wieczne pióro i propagował to, że napisał wiecznym piórem, ale zaczynał prawdziwym piórem. Także potem wieczne pióro nawiązywało właśnie do piór, którymi pisano przez pewnie 2000 lat. Albo i dłużej. Są oczywiście kolekcje piór i każdy może kolekcjonować pióra, nie jest to zakazane, ale zawsze warto dokładnie opisywać miejsce znalezienia. Jeżeli znamy gatunek, to piszemy. Jeżeli nie znamy, zostawiamy znak zapytania. Taka kolekcja piór po pewnym czasie będzie miała ogromną wartość naukową. Do rozpoznawania gatunków jest to także dokument, który pokazuje, że dany gatunek w danym miejscu występuje. Czasem można też takie pióra wykorzystać do badania metali ciężkich czy pestycydów, więc kolekcja piór ma duże uzasadnienie naukowe. Tylko trzeba ją prowadzić dobrze i solidnie. Tutaj jak Państwu pokażę teraz książkę Tima Birkheada o sekretach ptaków. Ta książka była moją najgorszą inwestycją. Dlatego, że kupiłem ją w Empiku w Warszawie za 50 zł. I nie przeczytałem jej od razu. Ona czekała na półce, aż będę miał czas. Czekała kilka tygodni i potem w tym samym Empiku ta sama książka była za 5 zł. A ja ją kupiłem za 50 i nie przeczytałem. A mogłem kupić za 5 zł, bo właśnie wtedy, kiedy ją drugi raz widziałem. Więc krótko mówiąc, warto książki kupować, ale trzeba je czytać, żeby nie mieć poczucia, że się coś straciło albo niepotrzebnie kupiło. No, ale w każdym razie mam nadzieję, że Tim Birkhead, którego poznałem osobiście, kiedyś korespondowałem z nim, miałem wspólne zainteresowania naukowe, że coś na tej książce zarobił. Opowiem teraz Państwu o słońce. Jest taki ptak, on miał tu piórko malarskie, ale słonka jest ptakiem absolutnie pod wieloma względami niezwykłym, ale przede wszystkim niezwykłe ma oczy, ale także dziób. Ona cały dzień chodzi sobie z dziobem przy ziemi i sonduje miękką ziemię gdzieś na granicy wody i lądu, w lesie, gdzie jest miękkie podłoże, i sonduje tym dziobem, szuka dżownic przede wszystkim. I taka słonka musi zjeść mniej więcej 0,5 kg dżownic dziennie. Więc cały dzień chodzi i szuka. I jak tą taką buławką na końcu dzioba wyczuje dżownicę, to ją potem leciutko odchyla sobie samą tylko górną połóweczkę dzioba, chwyta dżownicę, tam ma taką rynienkę wzdłuż dzioba i zasysa tę dżownicę jak spaghetti. Jeśli ktoś tak spaghetti zasysał w czasie obiadu, to warto pamiętać, że jeżeli jest sosem pomidorowym, to lepiej nie mieć wtedy białej koszuli. W każdym razie dżownica cały dzień chodzi, zasysa te dżownice, połyka ich 0,5 kg dziennie, więc cały dzień jest z dziobem przy ziemi i nie może się rozglądać, mógłby ją drapieżnik napaść. Więc u słonki mamy specyficznie zbudowaną głowę i oczy. Oko słonki widzi wszystko naokoło siebie. Tam jest tylko jeden stopień z tyłu głowy, kiedy ona nic nie widzi, ale głowa jej się rusza, więc cały czas będzie i tak wszystko kontrolowała. Ona widzi wszystko wokół siebie, wszystko nad sobą. Nie da się słonki zaskoczyć. Zobaczmy sobie. Widzimy tutaj na prawym zdjęciu słonkę z góry, widzimy jej oczy, czyli ona nas też widzi. To oko jest bardzo wysoko zamontowane. Natomiast zobaczmy sobie, że pomiędzy okiem a dziobem jest taka ciemna kreska, która niweluje odblaski światła, przez to oko się też nie męczy. U wielu ptaków są takie kreski, jeszcze pokażę parę takich gatunków, które mają takie przystosowania. Ale tutaj widzimy słonkę z tyłu, z góry, widzimy jej oczy. Tutaj te oczy są na takiej jakby wieżyce, bardzo wysoko. I tutaj też ta kreska właśnie się tak układa, żeby oko się nie męczyło przy patrzeniu w dół. O, a ucho u słonki jest poniżej oka. Jest taki otwór, oko jest bardzo wysoko, ucho jest bardzo nisko. Jest to absolutnie niezwykle zbudowany ptak. Tutaj widzimy ją z przodu, widzimy te kanałki takie ciemne, jakby ciemne okulary niwelujące odblaski z przodu i widzimy te samo z tyłu. Jeżeli widzimy jej oczy, to znaczy, że słonka nas widzi. Podobnie, jeżeli jedziemy samochodem za dużą ciężarówką i podjedziemy za blisko tej ciężarówki i nie widzimy lusterek tej ciężarówki, to znaczy, że kierowca ciężarówki nie wie, że my jesteśmy za nim. Powinniśmy być w takiej odległości, żeby widzieć lusterka, a wtedy będziemy mieli gwarancję, że kierowca będzie nas widział. Podobnie tutaj. Widzimy oczy, słonka na pewno nas widzi. Kolejny ptak o niezwykłych oczach, to jest to akurat orzeł przedni, ale ogólnie ptaki szponiaste mają niezwykłe oczy, potrafią z dużej wysokości skupić się na całym otoczeniu, wszystko widzą, ale potrafią precyzyjnie też obejrzeć sobie coś, co je zainteresuje. To oko jest niesamowite. I tutaj mamy orlicę przednią, która miała na imię Pepa, ale nazywaliśmy ją Gamoniem, bo rzeczywiście była trochę gamoniowata. I chciałem na potrzeby tej prezentacji zrobić jej zdjęcie. O, proszę zobaczyć, patrzy na mnie jednym okiem, drugim okiem, nawet tak może na mnie patrzeć, a jej mózg cały czas przetwarza obraz. Mózg cały czas kontroluje wszystko. Więc wzrok ptaków jest absolutnie niezwykły, tym bardziej, że ptaki widzą także różne promieniowanie, którego my nie widzimy, ale o tym opowiem za chwilę. Tutaj mamy szpaczka i znów pomiędzy okiem a dziobem szpaczek ma taką ciemną plamę, czyli tak jakby ciemne okulary, żeby oczy się nie męczyły. I szpaczek ma specyficznie zbudowany dziób, dlatego że szpaczek cyrkluje. Cyrklowanie polega na tym, że szpaczek chodzi sobie wśród liści czy na trawniku i gwałtownie otwiera dziób, tak żeby rozgarniać. Kura grzebie, prawda, nogami, potem robi krok wstecz i patrzy, co tam wygrzebała, a szpaczek nie ma na to czasu, w przeciwieństwie do innych ptaków śpiewających, nie skacze, tylko biega i tym dziobem rozgarnia, co się da, i widzi wszystko doskonale, jego oko widzi wszystko. I dziób jest tak specyficznie zbudowany, zaraz o tym opowiem. O właśnie, tutaj jak paczek ma otwarty dziób, to jego oko widzi wszystko, co jest przed otwartym dziobem, ale w tym miejscu dziób jest zwężony, żeby oczy mogły widzieć to, co jest przy otwartym dziobie. Wcześniej tutaj, gdzie są nozdrza, ten dziób jest bardzo szeroki, a potem znowu się zwęża. Tutaj to widzimy jeszcze raz. Czyli jest tam, gdzie jest oko, jest takie zwężenie, żeby ptak widział, co jest przy otwartym dziobie. Potem jest rozszerzenie dzioba, gdzie są nozdrza i potem znowu dziób się zwęża. Więc to jest niezwykłe przystosowanie. Tutaj mamy orłosępa, zwanego też orłosępem brodatym, który też ma takie ciemne paski, działające jak ciemne okulary. O, i taki żyje sobie wysoko w górach, ostre słońce, a on musi wszystko widzieć. Więc ma taką brew, to wszystkie ptaki szponiaste mają taką brew, ale te, które żyją w górach, mają najlepiej ją rozwiniętą, także to jest taki cień jakby parasol nad okiem, no plus takie właśnie ciemne okulary. Ptaki widzą też między innymi ultrafiolet. Dla nas gawron czy kruk to jest po prostu czarny ptak, ale gawron czy kruk widziany oczyma innego gawrona lub kruka lśni wszystkimi barwami tęczy. Są metaliczne połyski. Czasem nam się udaje coś troszeczkę tego zobaczyć przy dobrym słońcu, zwłaszcza zimą, ale ogólnie ptaki widzą ultrafiolet. Ich świat jest inny, ich tęcza jest inna. One wszystko widzą inaczej. Kto hodował papuszki faliste, to pewnie wie, jak rozpoznać płeć u papuszki, ale czasem ludzie właśnie piszą do mnie maile, że hoduję papuszki faliste od kilku lat i proszę mi powiedzieć, po czym poznać samca od samicy. No to co to za hodowla, jak nie wiemy, czy samiec, czy samica. Otóż u papuszek falistych samce mają na woskówce, czyli jest takie miejsce, gdzie są nozdrza. Ta woskówka u samców jest niebieska, a u samicy jest szara. Mało tego, my tego nie widzimy, ale papuszki to widzą. Ta woskówka świeci, ona świeci jak niebieskie światełko. Więc papuszki nie mają wątpliwości, kto jest samcem, a kto jest samiczką. Taki koliberek. Koliberek musi odwiedzić mniej więcej 10 tysięcy kwiatków w ciągu dnia, żeby zdobyć tyle nektaru z tych kwiatków, ile sam waży, żeby mieć energię do latania. No i oczywiście, gdyby zaglądał do każdego kwiatka, którego spotka, no to by się namęczył. A kwiatek zwabia ptaszka, czy motylka, czy ćmę do swojego nektaru po to, żeby to zwierzątko przeniosło pyłek z pręcików na znamie słupka, żeby doszło do zapylenia. Ale też przelatując ptaszek pomiędzy kwiatkami tego samego gatunku, przenosi ten pyłek pomiędzy różnymi kwiatkami, co jest bardzo korzystne dla różnorodności biologicznej. Więc w interesie...
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Kwiatka, żeby zwabić takiego, w tym wypadku koliberka czy motylka. I co się okazuje? Te kwiatki, które mają nektar, świecą w ultrafiolecie. Więc koliberek nie lata tak po prostu bez sensu, tylko leci tam, gdzie jest światełko. Leci tam, bo tam jest nektar i tam zapyla. Nie będę rozwijał tego tematu, bo takie światełko rzeczywiście w kontaktach międzyludzkich byłoby bardzo praktyczne, ale to opowiem o tym przy innej okazji. W każdym razie koliberek zapyla tylko te kwiatki, które świecą w ultrafiolecie, dają sygnał, że mają nektar. Podobnie dzieje się na przykład u cietrzewi. My nie widzimy tych barw, ale one mają te barwy i one dają informację o tym, że dany kogut jest wieloletni, sprawdzony, w dużej kondycji. Na dodatek te róże, czyli te takie czerwone elementy nad oczyma, my tego też nie widzimy, ale one świecą. One jaskrawo świecą w ultrafiolecie. Jest to niesamowite. Zbadano też, że ptaki bardzo lubią dojrzałe owoce i są plantacje borówek albo jagód kamczackich, tak jak tutaj na zdjęciu. No i czasem ich hodowcy pytają, co zrobić, żeby one nie wabiły ptaków, bo ptaki przelatują i zjadają te jagody. No więc wytłumaczyłem, że trzeba by było wyhodować takie jagody, które nie świeciłyby w ultrafiolecie. Bo te jagody, jak są dojrzałe, mają taką specjalną powłokę, jakby woskową troszeczkę i ta powłoka świeci w ultrafiolecie. Oczywiście to jest atrakcyjne także dla klientów ludzkich, więc jakby nie będzie w tym kierunku szła hodowla jagód, ale gdyby takie jagody mieć, które by nie świeciły, to one by nie wabiły ptaków. A te owoce świecą i wabią, zjedz mnie, bo jestem bardzo smakowity, słodki, soczysty, mam nasionka dojrzałe, zjedz mnie. No i ptaki zlatują się na plantację i zjadają te jagódki. A one właśnie świecą w ultrafiolecie, tylko my tego nie widzimy. Ptaki widzą też podczerwień, co bardzo ułatwia wędrówkę. Widzą oczywiście gwiazdy i orientują się po gwiazdach. Niektóre wędrują wzdłuż linii brzegowej na granicy morza i lądów, to też ułatwia trasę wędrówki. Ale no, widzą przede wszystkim takie promieniowanie świetlne, którego my nie rozumiemy. Mało tego, one wyczuwają magnetyzm Ziemi i ten magnetyzm podobno się układa, te różne nitki magnetyczne czy też szlaki magnetyczne układają się w konkretną mapę, którą ptaki widzą, rozumieją. Podobno w dnie oka jest taki narząd magnetyczny, jest to bardzo słabo jeszcze zbadane, ale ptaki rzeczywiście mają kolejny GPS, więc czasem przyjeżdżam z wykładem gdzieś do niewielkiej miejscowości, ludzie się dziwią, że tak sprawnie przyjechałem. No tak, no mam GPS, a ptaki mają ze 3 systemy nawigacyjne, więc na pewno bocian, który poleci na południe od Sahary, wróci na tę samą strzechę do tej samej wsi, bo ma kilka systemów nawigacji. Tutaj właśnie bociany unoszą się do szybowania wysoko, wykorzystują prądy wstępujące powietrze, one czują każdy ruch powietrza, tak jak my na bosaka w lesie czujemy każdą szyszkę pod stopą. One to wszystko wyczuwają, my nie. Są też czasem różne na temat ptaków różne przesądy, to tylko tu jeszcze rozwinę sprawę jeżyka. Ludzie mówią, że piszą czasem nawet w książkach, że jeżyk ma krótkie i słabe nogi. Krótkie tak, ale słabe nie. To są bardzo silne nóżki zaopatrzone w ostre pazurki. I też ludzie piszą, że jeżyk 3 lata może latać w powietrzu bez ustanku. No nie miałby po co tego robić tak naprawdę, no bo on w 3 roku życia przystępuje do lęków i wtedy już ma kontakt ze środowiskiem stałym, no bo musi mieć gniazdo i to gniazdo jest w jakimś budynku albo w niszy skalnej albo w dziupli, no więc wtedy już ląduje, ale to nie są 3 lata, tylko to jest 3 rok życia, a skoro przyszedł w maju na świat powiedzmy, czy w czerwcu, no to w 3 roku życia będzie miał jeżyk 2 lata, czyli to kolejna nieścisłość. W każdym razie tak, jeżyki potrafią zdobyć w locie pokarm, wodę, budulec na gniazdo, potrafią uciąć sobie drzemkę, albo nawet zbliżyć się do swojej samiczki. Więc tak, to są władcy przestrzeni, zupełnie niezwykli, których no, wypędzamy z naszych budynków na zasadzie termoizolacji. To są niby ekologiczne inwestycje, ale jeżyki na tym tracą. Na szczęście już deweloperzy zaczynają od razu montować budki lęgowe dla jeżyków, bo wiedzą, że te ptaki wokół nas sprawiają, że w miastach mamy mniej dokuczliwych meszek i komarów. I tutaj mamy taką czaszkę. Jest to czaszka sowy, jest to czaszka włochatki. Zwróćmy uwagę, że ta czaszka nie jest symetryczna. Po jednej i drugiej stronie jest zbudowana troszeczkę inaczej. I dlaczego ta czaszka jest niesymetryczna? Ano, my tutaj nie mamy warunków do zrobienia eksperymentu akustycznego, bo tak naprawdę chodzi o to, że uszy u sów są niesymetryczne po to, żeby sowa lepiej analizowała źródło dźwięku. Podobnie jest w stereofonii, troszeczkę jest asymetrii i podobnie tutaj ten dźwięk inaczej dociera do prawego i lewego ucha i na tej podstawie sowa jest w stanie precyzyjnie zlokalizować źródło dźwięku. Zwykle jest to myszka ukryta pod śniegiem albo gdzieś pod sianem i wtedy ona taką myszkę chwyta i zaprasza ją na kolację. Jeżeli jest to duża myszka, to będzie to kolacja nawet ze śniadaniem. Więc po to jest ta asymetria, żeby zlokalizować źródło dźwięku, a my ludzie też mamy twarz taką mniej więcej jak sowa, skierowane oczy do przodu i te oczy nasze skierowane do przodu też są niesymetryczne. Zrobimy teraz sobie eksperymenty. Chciałbym, żeby każdy wyciągnął palec przed siebie, tak na odległość, jakby długość ręki i skierował ten palec na tę pionową granicę pomiędzy barwą zieloną a niebieską, dowolnie po której by to stronie nie było. Tak skierujmy, o, wszyscy. I teraz zamknijmy lewe oko. Widzimy, że u większości ten palec nie przemieści, a potem zamknijmy prawe oko i palec nam ucieka. Dlaczego? Jak to jest? Prawo oko widzi inaczej niż lewe. Tak, dokładnie, tak, nie tak to mamy. Taką mamy asymetrię. Po to, żeby precyzyjnie zlokalizować obiekt przestrzeni. Tu zwykle robię jeszcze pewien eksperyment z osobą dodatkową, która pokazuje palec. Ja jej pokazuję palec, a ta osoba ma z boku trafić swoim palcem w mój palec. I zwykle to robi. Ale jeżeli poprosimy daną osobę, żeby zamknęła prawo oko, jeżeli jest prawooczna, bo osoby prawooczne, których jest większość, mają tak to skonstruowane, że prawo oko dokładnie lokalizuje obiekt, natomiast lewe spełnia funkcję pomocniczą do lokalizacji obiektu. Jeżeli osoba prawooczna, pokażemy jej palec, ona trafi nas z góry w nasz palec, ale zamknie prawe oko i już będzie miała kłopot. Sprawdźmy to po wykładzie. Więc tak to wygląda. Sowy, jak się okazuje, mają trochę nierówno pod sufitem. Zresztą sowy są symbolem mądrości, ale jak się obejrzy czaszkę sowy, to zobaczymy, że tam są głównie oczy i uszy. Nie ma tam miejsca na mądrość. No ale cóż, ta twarz sowy jest to tak zwana szlara. Nawet to jest pomykówki, to są młode pomykówki, one mają szlarę taką sercowatą. Nawet po niemiecku się nazywają Schleiereule, czyli właśnie od tej szlary. I proszę sobie wyobrazić, że ta cała szlara to jest taka tarcza zbierająca dźwięki, jak antena satelitarna, która zbiera sygnał. Całą twarzą sowa zbiera dźwięki, a uszy sowy są na krawędzi. Tutaj mamy puszczyka, on ma okrągłą szlarę, a tutaj mamy uszatkę. I te piórka na głowie, od których uszatka ma nazwę, uszatka, to nie są uszy, to są po prostu piórka, które jakąś funkcję spełniają, a na krawędzi tej szlary, tam zwykle jest usów taka strefa trochę innej barwy piórek, tutaj akurat u uszatki są one białe, tam jest ucho. Ogromna dziura w czaszce to jest ucho, wielkie ucho, a cała twarz sowy zbiera dźwięki właśnie do tych ogromnych uszu. Dzięki temu sowy wszystko słyszą. O, tu jeszcze raz takie ucho uszatki. To jest prawdziwe ucho. A teraz zadam jeszcze Państwu jedno pytanie trudne. Jak to się dzieje, że ptaki siedząc na przewodach elektrycznych nie ulegają porażeniu prądem? I tu zwykle są różne hipotezy, że mają specyficzną budowę nóżek, że mają coś tam. I czasem ktoś tam wpada na pomysł, że nie są uziemione. I rzeczywiście tak, dlatego że prąd płynie po najmniejszej linii oporu. Więc jak ptaszek sobie siedzi, a stwarzałby duży opór, no to prąd sobie nadal płynie po druciku, nie płynie przez ptaszka, ptaszkowi jest to obojętne. Ale gdyby ptak dotknął jeszcze jakiegoś elementu, to dotyczy większych ptaków, to w tym momencie prąd przepłynąłby przez ciało ptaka, tam byłby duży opór dla przepływu prądu, z tego byłoby duże ciepło, doszłoby do porażenia i prądem, ale jednocześnie też do spalenia niektórych narządów wewnętrznych właśnie przez prąd. I to się dzieje w przypadku wędrówek dużych ptaków, także bocianów, jeżeli są takie plątaniny przewodów, czasem są jeszcze takie przewody uziemniające, odgromniki, robi się tam trochę właśnie plątaniny takich drutów, łatwo dotknąć dwóch elementów, no i w tym momencie dochodzi do przepływu prądu przez ciało ptaka i porażenia prądem. Kiedyś bociany gniazdowały na strzechach, później te strzechy zastąpiono dachówkami, no to jeszcze bociany sobie radziły na dachówkach, ale potem zrobiły się dachy blaszane. Jeszcze eternit był wcześniej, te na eternicie też sobie w miarę radziły. Natomiast jak już powstały dachy blaszane, no to one mają i lżejszą konstrukcję, no i kompletnie bociany nie potrafią na nich budować swoich gniazd, więc zaczęły przenosić te gniazda na słupy oświetleniowe czy inne słupy energetyczne. To powodowało klęskę. Klęskę, zwarcia po deszczu, młode bociany też ginęły. No i wpadł na pewien pomysł dr Marek Keller, świętej pamięci, mój mistrz, zresztą guru, słynny dr Keller, w miejscowości Mosty na Polesiu, wpadł na pomysł, żeby zamontować takie platformy nad słupami. Energetycy chcieli od niego pieniędzy za wyłączenie prądu, za dźwig, za podnośnik, za wszystko, ale po roku zaczęli szukać tego doktora Kellera. I miejscowość Mosty była pierwszą miejscowością, gdzie zamontowano takie platformy gniazdowe dla bocianów w całej miejscowości. W tej chwili to już w całej Polsce zobaczymy, bo energetycy się zorientowali, że nie mają zwarć, spięć, strat energii i w ogóle żadnych interwencji, więc sami byli zainteresowani, żeby to zrobić. I zaczęli to finansować i w tej chwili wszędzie bociany mają takie platformy nad energetycznymi słupami, natomiast ciągle są słupy, gdzie są jak plątaniny kabli, właśnie jakieś odgromniki, czy też różne inne przewody i w efekcie dochodzi do porażeń prądu. Jeżeli gdzieś takie miejsce spotkamy, widzimy, zwłaszcza przy transformatorach, takie tutaj, to zgłaszajmy to energetykom, oni są tym bardzo zainteresowani, dlatego że po takim zwarciu, gdzie ginie kilka bucianów, to już wielka strata, to na dodatek naprawa takiego transformatora może kosztować nawet powyżej 100 tysięcy złotych, więc zgłaszajmy to energetykom, oni bardzo się tym interesują i będą interweniowali. I tu jeszcze bliżej końca już jesteśmy, ale powiem jeszcze taką ciekawostkę. Mamy tutaj kość psa i kość pelikana. Kość psa jest mniejsza, ta kość pelikana jest dużo większa. Ta kość pelikana waży tyle samo, co kość psa. Dlatego, że kości ptaków są rurowate, puste w środku, są tam worki powietrzne, to wspiera oddychanie. A kości ssaków są solidne, ale w inny sposób. A tutaj konstrukcja u ptaków jest taka, a nie inna, leciutka, co niestety przy złamaniu, przy dużym urazie powoduje, że powstają bardzo ostre krawędzi, które przecinają naczynia krwionośne, nerwy i takie otwarte złamania często u ptaków praktycznie się nie goją. Tutaj mamy żurawia, zdjęcie rentgenowskie zrobione w taki sposób, że no to ten żuraw nie był żywy, ale oczywiście wypełniliśmy mu układ oddechowy specjalnym środkiem kontrastowym, żeby zrozumieć, dlaczego ten głos żurawia jest taki silny, tak zwany klangur żurawi, może być słyszalny z 2 i 3 kilometrów. Tam samiec i samica mają ten dźwięk troszeczkę inaczej zbudowany, dlatego że samiec daje z siebie jeden długi dźwięk, tru, A samica daje w tym czasie trzy dźwięki. Tru, tu, tu. Te dźwięki są rozmaite u samca i samicy. Słyszymy to jako jeden klangor. Ale tutaj widzimy całą budowę układu oddechowego u ptaków. Ten układ oddechowy zapewnia bardzo dużo tlenu ptakowi w czasie lotu, kiedy jest duże zapotrzebowanie na tlen. Powietrze wchodzi, te płuca są inaczej zbudowane. Nasze płuca mają pęcherzyki. Płuco działa w ten sposób, że się rozszerza na wdechu. Tam wchodzi powietrze. Chwileczkę jest tylko w tym pęcherzyku powietrznym, gdzie ma kontakt z naszą krwią. Tam następuje wymiana gazowa i potem powietrze wraca tą samą drogą. U ptaków jest zupełnie inaczej. Płuco jest rurkowate. Powietrze przechodzi przez płuco na wdechu, trafia do worków powietrznych w całym ciele, a potem przy wdechu znowu przechodzi przez płuco, czyli cały czas jest ruch powietrza. Jest to bardzo wydajny system. I te worki powietrzne, one działają także przy właśnie takim silnym głosie jak u żurawia, jako takie pudła rezonacyjne. Wyobraźmy sobie gitarę. Bez tej skrzyni, bez tego pudła rezonacyjnego byśmy po prostu brzdąkali na drutach, nie byłoby dźwięku. Podobnie w trąbce. Tutaj mamy tchawicę taką zapętloną, też w trąbce są takie pętle po to, żeby wzmocnić dźwięk. A teraz sobie wyobraźmy, że u żurawia ta trąbka jest w pudle rezonacyjnym jak w gitarze. Spróbujmy to kiedyś zrobić w domu, jak nie będzie nikogo, żeby zatrąbić do wnętrza gitary. Zobaczymy, jaki będzie efekt. A tak właśnie to jest u żurawia i dlatego ten dźwięk jest tak mocny. Oczywiście, będąc w ogrodzie zoologicznym, warto zwrócić uwagę na ptaki, bo w zoo możemy ptaki obserwować z bliska i zrozumieć ich jakby specyfikę. Ten po prawej to jest bąk. Nasza czapla, bardzo rzadka, żyjąca w dużych trzcinowiskach. Prawdopodobnie bąk, który połyka żabę, to tak właśnie wygląda w oczach żaby tuż przed połknięciem. My tego nie widzimy tak naprawdę, zupełnie inaczej to widzimy. I na koniec zdradzę Państwu jeszcze jedną tajemnicę. Otóż wiele państw ma w swoich herbach orły. Tych orłów jest sporo różnych, są rozmaite. Mogą być dwugłowe, mogą być czarne, mogą być białe. Te orły są rozmaite, ale zawsze są pokazywane z profilu. A wiecie Państwo dlaczego? Nikt nie chciałby mieć takiego godła. Dziękuję bardzo za uwagę.

radio, muzyka, pogoda. Minęła siódma. Poniedziałek, 29 dzień czerwca, przed mikrofonem Piotr Wiśniewski. Zapraszam Państwa na skrót informacji. Wczoraj w związku z pogodą i dzisiaj również 21 pociągów zostało w poniedziałek odwołanych przez PKP Intercity. Przewoźnik tłumaczy, że wynika to z trudnych warunków atmosferycznych. Pasażerom zapewniono zastępczą komunikację autobusową lub honorowanie biletów w innym pociągu. Z opublikowanego dzisiaj komunikatu PKP Intercity wynika, że wśród odwołanych pociągów znalazł się Swarożyc z relacji Szczecin Główny Kołobrzeg, ale i w relacji Kołobrzeg Szczecin Główny pasażerom podróżującym w kierunku Kołobrzegu zapewniono honorowanie biletów w pociągu innym. Taki komunikat. Zmora, awanturnicy, szury. Minister edukacji prowadzi działania przeciwko rodzicom, którzy chcą wychować swoje dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Zakończony rok szkolny to okazja, by powiedzieć wprost: w szkole minister Barbary Nowackiej nie ma miejsca dla wierzących rodziców i ich dzieci. Resort konsekwentnie stawia ich pod ścianą, zabierając religię, wyrzucając wychowanie z życia w rodzinie, a teraz zmuszając do edukacji antyrodzinnej schowanej pod hasłem edukacji zdrowotnej. Minister edukacji narodowej Barbara Nowacka od początku swojego urzędowania prowadzi niewypowiedzianą wojnę z wartościami w szkole. Tych, dla których wychowanie w wierze jest ważne, sprowadza się do szkodników. Rodzice dzisiaj są bardzo często, niektórzy bardzo wspaniale współpracują z nauczycielami, a niektórzy są niestety zmorą szkoły. Robiliby awantury, stwierdziła Barbara Nowacka. Rodzice są zmorą szkoły? Dopytywała dziennikarka TVP w likwidacji. Zdarza się, że niestety tak, to powiedziała szefowa MEN. To nie pierwszy taki przypadek, gdy minister nie przebiera w słowach, mówiąc o rodzicach. Nie mogę pozwolić, żeby nauczyciele i dyrektorzy mieli takie zmory, takich atak szurów w szkole, mówiła w zeszłym roku o rodzicach Barbara Nowacka. Ci, których minister Nowacka nazywa zmorą, awanturnikami lub szurami, to zwykli Polacy, którzy troszczą się o swoje dzieci. To ci, którzy 2 tygodnie temu wyszli na ulicę Warszawy, aby upomnieć się o prawo do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Padł nowy rekord w historii pomiarów. 40,5 stopnia w Słubicach. W niedzielę w Słubicach odnotowano 40,5 stopnia. To nowy rekord ciepła w historii pomiarów, przekazała rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jak dodała, drugą najwyższą wartością tego dnia była zarejestrowana w Toruniu 40,3 stopnia. Możemy mówić o nowym rekordzie. Są to dane telemetryczne i operacyjne, które są mierzone między godzinami. Natomiast stacje synoptyczne mierzą wartości temperatury o konkretnych godzinach. A poprzedni rekord ciepła odnotowany był 29 lipca 1921 roku w Pruszkowie w województwie opolskim. A dzisiaj słupki rtęci także pokażą bardzo wysokie wartości. Tyle wiadomości z kraju. Tymczasem na świecie Ukraina. Żeleński wniósł projekt o panteonie narodowym. Nikt nie będzie nam mówił, jakich bohaterów szanować. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wniósł do Rady Najwyższej projekt ustawy o budowie panteonu narodowego z imionami osób, które walczyły o wolną Ukrainę. Nikt nie będzie nam mówił, jakich bohaterów szanować, powiedział. I nikt nigdy nie będzie nakazywał nam, jak żyć, jak mówić, jak kogo kochać, komu być wdzięcznym i jakich bohaterów uszanować, oświadczył Zełenski w niedzielę podczas obchodów Dnia Konstytucji Ukrainy. Iran. Gwardia rewolucyjna zagroziła wstrzymaniem rozmów ze Stanami Zjednoczonymi. Irańska Gwardia Rewolucyjna zagroziła w niedzielę całkowitym wstrzymaniem rozmów z USA, przekazała irańska prasowa agencja Press TV, cytowana przez agencję Associated Press.

Władze Iranu przyznały również, że wystrzeliły rakiety i drony w kierunku amerykańskich baz wojskowych w Kuwejcie i Bahrajnie. Tyle wiadomości, 5 minut po 7, czas na prognozę pogody.

A dzisiaj w dzień na północnym zachodzie i zachodzie kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, na pozostałym obszarze zachmurzenie małe, okresami wzrastające do umiarkowanego i dużego, miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Burze mogą mieć punktowo gwałtowny przebieg. Temperatura maksymalna dzisiaj od 28 stopni 32 na północnym zachodzie i zachodzie do 35-39 na przeważającym obszarze kraju. Chłodniej na wybrzeżu, około 22 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków północnych. Tylko w pierwszej połowie dnia na południu wiatr z kierunków zachodnich. Podczas burz porywy wiatru do 80 km na godzinę. Punktowo możliwe porywy do 100 km na godzinę. To był serwis informacyjny w Radiu Kuropatwa FM. 6 minut po 7.

0: Naszym dzisiejszym gościem jest pan Marek Wieroński, koordynator projektu Toraf Seed Mission w firmie Toraf. Panie Marku, witamy bardzo serdecznie. Nasiona trafiły w kosmos. Jak to się wydarzyło? Jak to się stało? Dlaczego?
1: Dzień dobry wszystkim. Mam nadzieję, że u was wiosna kiełkuje w sercach tak samo jak u nas. Dziękuję wam za to, że chcecie posłuchać naszej takiej małej historii, ale o naprawdę wielkim potencjale. A historia jest niezwykła, bo tak naprawdę chyba jest o tym, że wszystko jest możliwe, nawet z takiej małej wioski jak Maciejów pod Kluczborkiem. Wystarczy tak naprawdę chyba jakaś mała iskra i ktoś, kto po prostu nie wie, że to da się zrobić. Tak można rozpocząć tą całą historię. Wszystko zaczęło się, można powiedzieć, dokładnie rok temu, 22 marca, więc już mamy równy roczek całej akcji. Była 11:40, więc już też za niedługo. Wraz z kolegami i koleżankami z pracy siedzieliśmy na przerwie, no i wtedy pokazywałem zdjęcia z teleskopu Webba. Jest to taki teleskop, który umieszczony jest dość daleko od Ziemi i fotografuje odległe galaktyki. Nie jest to taki standardowy teleskop optyczny, ale on rejestruje światło podczerwone. Mhm. A to światło może po prostu przenikać różne pyły, mgły, więc zdjęcia są fenomenalne. Potrafi sfotografować galaktyki, które powstały 3,8 miliardów lat temu. To jest taki czas, że u nas nie wiem, czy oceany już były. To były znacznie przed dinozaurami. No i wyobraźmy sobie, że światło do niego dociera, podczerwone. On to fotografuje, wysyła na Ziemi i na ich stronie mamy tak przepiękne zdjęcia, że oglądając je, człowiek staje się jakiś taki zupełnie inny. Wszystkie nasze problemy codziennego życia stają się tak małe, że po prostu mamy mnóstwo energii. No i wtedy urodziło się u nas takie pytanie, u mnie w głowie, co by było, jeśli czy w ogóle można by było wysłać nasionka w kosmos, rakietą. No i prawdę mówiąc, pomysł zaczął kiełkować. Wiedziałem, że mamy taką polską rakietę i że jest taka firma Space Forest, no ale to tylko wiedziałem z obrazków i informacji w internecie. Znalazłem ich stronę, zadzwoniłem, i pamiętam jak dziś, że odebrał pan Piotr Król, lider tego projektu. Jak zapytałem go o możliwość wysłania właśnie trzech takich torebeczek z nasionami, czyli łącznie tak naprawdę 20 gram i to tylko w celach marketingowych na początku, tak. Kompletnie nie myśleliśmy o niczym więcej. Miałem wtedy też takie wrażenie, że delikatnie się uśmiechał, to było bardzo czuć przez telefon, no ale poprosił o szczegóły na maila. I proszę sobie wyobrazić, jakie to było tempo. 11:40. Gryziecie kanapkę z ogórkiem, oglądacie zdjęcia odległych galaktyk, patrzycie na coś, co tak naprawdę nie wiecie nawet czym jest i jaki to jest ogrom, a o 13:30 już zaczynacie konstruować plan, jak tu wysłać nasiona na rakiecie. Można powiedzieć, że wtedy poczułem, że wszystko jest możliwe, no i tak to zaczęło się kręcić. No, miał być to projekt marketingowy, czysto marketingowy, ale chyba życie chciało
0: inaczej.
1: Inaczej. Mhm. Zaczęliśmy łącznie z kolegą przeszukiwać internet. Naprawdę wtedy chłonęliśmy te wszystkie informacje, co było zrobione, jakie nasiona poleciały na rakiecie, jakie były hodowane na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, na ISS. Oczywiście tam było mnóstwo nasion hodowanych, różnych roślin.
0: Tak, bo to inna też skala, prawda, całego przedsięwzięcia.
1: Tak, zupełnie inna, bo stacja jest na orbicie, ona krąży wokół Ziemi, a rakieta Perun, ona po prostu z dużą prędkością leci na niższe partię, czyli suborbita, i ona później tego samego dnia wraca. No i to jest zupełnie inna skala. I wtedy rozmawialiśmy tylko o jednym starcie rakiety na najniższą wysokość, 50 km. Szybko powiem panu, że zrobiliśmy projekt. Okazało się, że tak jak wspomniałem wcześniej, nie tylko marketing, ale przerodziło się to w projekt badawczy. Zaangażowaliśmy nasze laboratorium do wyselekcjonowania takich najlepszych roślin pod kątem, żeby po prostu ogrodnicy je znali, tak. Żeby miały jakąś wartość jadalną żeby i zdrowotną, jak również były ciekawe z punktu widzenia nauki. I taki kompleksowy projekt wysłałem do firmy Space Forest. To było bardzo dużo ścian do obejścia, ale się udało, dostaliśmy akceptację na wysyłkę właśnie tych nasion i tak właśnie zaczął się szum medialny, przyjechał burmistrz. No i zaczęło się bardzo dużo dziać. Staliśmy się bardzo popularni.
0: Panie Marku, ja zapytam, a był pan podczas startu tej rakiety?
1: Wszyscy payloadowcy, czyli firmy instytucje.
0: Rozumiem.
1: które wysyłały swoje ładunki, mogły oglądać z takiego specjalnie wydzielonego miejsca.
0: Na żywo.
1: Przed poligonem na żywo. Na miejscu startu były tylko niezbędne osoby. No, no wiadomo, jeśli coś miałoby się tam stać, są to loty eksperymentalne, to żeby zminimalizować ryzyko. Ale jak widzieliśmy tą rakietę i start z 3 km, no wyglądała jak taki cienki ołówek. Mhm. Natomiast jak doszła do nas fala uderzeniowa, to naprawdę było wielkie wow. To był wielki huk i po prostu rakieta za chwilę zniknęła w chmurach.
2: Jakie emocje były podczas tego startu u pana?
1: Zadzwoniłem do syna. Chciałem mu pokazać, jak startuje rakieta, więc emocje miałem podwójne, bo i sam to oglądałem na żywo. Mhm. Jeszcze mój syn mógł to widzieć, więc to dla mnie miało taką dodatkową wartość.
2: Serce biło?
0: No na pewno.
1: Bardzo, bardzo. Zwłaszcza jak doszedł huk. I to, ta rakieta pędziła tam około 4000 km na godzinę. To jest tak szybko, że jeśli ktoś chce spróbować nagrać ją telefonem, to jest naprawdę bardzo ciężko ją uchwycić, chyba że z dużego oddalenia. Cały kosmos jest tylko 100 km od nas w górę i tam już się zaczyna naprawdę coś niezwykłego.
0: Panie Marku, ja tak tutaj słuchaczom też zobrazuję, że rakieta Perun, ona ma tylko 11,5 metra wysokości, albo aż. Jest to taki polski projekt, który umożliwia lot suborbitalny, czyli jeszcze na granicy kosmosu. Ma niecałe pół metra średnicy, bo 45 centymetrów i waży tylko około 970 kg, tak żebyście państwo też, nasi słuchacze, wiedzieli, a potrafi wynieść ładunek o masie do 50 kg na wysokość nawet 150 km. I tutaj mam, panie Marku, pytanie, bo wspomniał pan, że na początku była to wysokość 50 km. Czy te późniejsze loty na wyższe pułapy też były z waszymi nasionami, czy to był tylko jeden start?
1: Więc dowiedzieliśmy się, że firma Space Forest planuje 4 tak naprawdę loty, mhm. 50, 80, 100 i 150, tak. Więc to dawało nam pełen przekrój, no i ta magiczna granica 100 km, linia Kermana, tak. Gdzie już umownie zaczyna się kosmos,
0: tak.
1: Wtedy zaczęliśmy naprawdę intensywnie się starać o to, żeby brać udział w kolejnych lotach. I tutaj historia też jest niezwykła, dużo się działo. Natomiast rozpisaliśmy kompleksowy projekt badawczy. Zwiększyliśmy ilość nasion do 500 000. Poleciało naprawdę wiele różnych ciekawych gatunków. I wzięliśmy udział, można powiedzieć, w takim konkursie, gdzie zostaliśmy właśnie wybrani na pozostałe 3 loty. I one dopiero się odbędą w tym roku. Będzie to na wysokości 80, 100 i 150 km, tak jak powiedziałem. I tak. Prawdopodobnie na tym ostatnim, 150 km, będzie jakaś forma ekspozycji na warunki kosmiczne. Możliwe, że coś tam się otworzy w tej rakiecie, bo takie też są doniesienia i ładunki zostaną wyeksponowane na
0: promieniowanie kosmiczne.
1: I jonizację, bo na tych wyższych partiach już faktycznie tam takie oddziaływania istnieją.
2: Mówimy o nasionach, które poleciały, ale konkretnie jakie?
1: Dość dużo. Wysłaliśmy taki zestaw idealny. No chcieliśmy, żeby poleciały te, które przede wszystkim szybko kiełkują. Tak jak wspomniałem, mają właściwości prozdrowotne, są popularne, jeśli chodzi o ogrodników, no i przydatne naukowo, jak na przykład brokuł czy rzodkiewnik pospolity. I myślę, że wybraliśmy taki idealny zestaw od właśnie żuchy, która kiełkuje jak najszybciej, poprzez sałaty, które są tak naprawdę stałymi bywalcami w kosmosie, aż po takie miniaturowe pomidory, pomidorek bajaja, który praktycznie będzie kiedyś służył jako taka roślinka produkująca żywność w kosmosie, ponieważ świetnie obradza i jest prosta w utrzymaniu.
0: Czyli też podglądaliście państwo to, co dzieje się podczas różnych misji kosmicznych, to co dzieje się chociażby na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, to co robią czy Japończycy, czy Chińczycy, tak, jakie rośliny wysyłają w kosmos, żeby sprawdzić ich.
1: Przeglądaliśmy projekt BEGI od NASA, czyli to jest taka szklarnia na Międzynarodowej Stacji Orbitalnej. Tam tak naprawdę mogą hodować tylko kilka takich roślin i w celach badawczych, ale również dla żywności. Sprawdzaliśmy, co tam hodowali, czyli na pewno była sałata, na pewno były pomidory, również z tego, co czytałem, taka ciekawostka, nawet były kwiaty, chyba była to cynia. Wiem, że rzodkiewnik pospolity, czyli brzydko to nazwę, taki chwaścik, przeszedł w kosmosie cały cykl, czyli od nasion po kiełkowanie, wzrost, kwitnienie i ponownie wydanie nasion. Tego tak naprawdę jest dużo. Nawet ostatnie doniesienia, że naukowcom udało się chyba w Teksasie wykiełkować rośliny w regolicie, czyli w tym materiale, który występuje na Księżycu. Więc czytaliśmy bardzo dużo i niektóre pozycje, tak jak na przykład lucerna czy sałata i rzodkiewka, bo rzodkiewka też jest stałym bywalcem, można powiedzieć, ze względu na swoje takie ciekawe właściwości smakowe. Jest ostra i astronauci ją lubią z tego względu, że no, pobyt w kosmosie upośledza nasze kubki smakowe, a ostrość rzodkiewki sprawia, że to nie jest takie uciążliwe dla nich.
2: Panie Marku, jakie były wyniki tej misji? Bo wiadomo, poleciały w kosmos, wróciły. I co się dalej działo? Chodzi mi o nasiona.
1: Więc wyniki tak naprawdę pokazały, że większość tych nasion bardzo dobrze zniosła ten lot suborbitalny i zachowała zdolność kiełkowania na takim poziomie zbliżonym do próby kontrolnej, która została na Ziemi. Myślę, że to jest taki dość ważny sygnał, że te nasiona są odporne na przeciążenia, stres związany z samym lotem, zmianami ciśnienia i temperatury. Co wypadło najlepiej z tych wszystkich nasion? Okazuje się, że rzeżucha, to jest chyba mistrz wszystkich misji kosmicznych, koniczyna inkarnatka i rzodkiewki. Po tym locie ich parametry były zbliżone do tych nasion, które zostały na Ziemi, więc zniosły te przeciążenia, zmiany ciśnienia i warunki lotu, ale były też takie, które poradziły sobie troszeczkę gorzej. Był w nich pomidor bajaja, brokuł rap, lucerna czy portulaka warzywna. I tam na przykład zaobserwowano większy udział martwych siewek lub też na przykład słabszy rozwój tego pierwotnego korzenia. No i też niektóre zostały szybciej porażone przez na przykład pleśń. Z tego naszego badania, które zostało przeprowadzone, zaakredytowane w naszym laboratorium oceny nasion, już można to stwierdzić. Jesteśmy ciekawi, co przyniosą kolejne misje. Czy to się powtórzy, czy też może będą jakieś inne wyniki, bo oprócz tych roślin, które wymieniłem, tak naprawdę wysłaliśmy całkiem sporo tego wszystkiego. Wśród nich na przykład też był ogórek meksykański. To jest nasz taki pomysł, żeby wysłać coś innego, coś dziwnego.
0: Tak.
1: Sam ogórek ma fajny taki limonkowy smak, uprawiany na ziemi, natomiast on akurat sobie nie poradził dobrze i w locie, i w naszej próbie kontrolnej, więc możliwe, że było coś z nasionami, ale też wysłaliśmy kwiaty. 34 gatunki kwiatów, a to już czysto marketingowo zostanie wysiana taka łączka tutaj, więc nasze lokalne pszczoły będą miały świetną okazję, żeby... I kwiaty również bardzo dobrze zniosły te warunki.
2: Wspominał pan, że to był zabieg marketingowy, tak? I jakie są jego rezultaty? Czy wasza firma jest bardziej rozpoznawalna? Czy się zwiększyła ilość waszej sprzedaży?
1: Więc to miał być zabieg marketingowy. Teraz przeraził się w projekt badawczy i do tego wszystkiego włączyły się również uniwersytety, Uniwersytet Śląski, Wydział Przyrodniczy i Uniwersytet Jagielloński, Kolegium Medicum. Ja jeszcze tylko tutaj wspomnę, że Uniwersytet Śląski właśnie przebada głównie rzodkiewnika i pomidora, czy sam ten lot, ten stres uruchomił jakieś geny lub wyłączył. Natomiast Uniwersytet Jagielloński, Kolegium Medicum będą sprawdzać, czy powstały jakieś związki prozdrowotne w wyniku właśnie zaburzonej grawitacji i stresu. Oni również będą badać nasiona z pozostałych lotów, więc to zrobił się naprawdę ciekawy i duży eksperyment. A jeśli chodzi o rezultaty i naszą rozpoznawalność, no to tutaj są efekty tak naprawdę niesamowite, bo projekt Torah Seed skutecznie odświeżył naszą markę, połączył taką tradycję małej firmy z małej miejscowości z nauką i innowacją na takim najwyższym poziomie, bo kosmicznym. Dostaliśmy taki wizerunek innowatora i pioniera w tych badaniach, no bo w Polsce czegoś takiego nie robiono i w Europie też jest mało takich przykładów, przynajmniej opublikowanych. Przełożyło się to na ogromny rozgłos medialny. Napisało nawet o National Geographic i wiele innych mediów, przez co dołączyło wielu kontrahentów, ale ten fakt, że oni dołączyli, to wynikał z zapytań klientów, tych działkowiczów, którzy tak słyszeli o takiej firmie w radiu, w telewizji, bo też była duża ekspozycja tematu. No i po prostu kontrahenci zwrócili się do nas o ofertę, więc pod względem sprzedażowym już jest efekt. A jeśli chodzi o pozycjonowanie naszej strony, no to tak naprawdę znaleźliśmy się w wielu frazach, tych kluczowych dla nas newralgicznych, na pierwszej stronie i zupełnie bez żadnej promocji w Google.
0: Czyli kosmos zrobił swoje, jednym słowem.
1: No, kosmos zawsze zrobi swoje.
0: Podgrzewa temperaturę.
2: Panie Marku.
0: Ale może, panie Marku, ale to jest może też droga do tego, że zainteresuje się wami na przykład NASA czy Europejska Agencja Kosmiczna i te nasiona dorzucą na przykład do misji na Księżyc, która jest cały czas w planach. Jest to możliwe, prawda? Bo skoro już trafiliście tam wysoko, wszystko jest możliwe. To się okazuje.
1: Wszystko jest możliwe. W tej misji, gdzie teraz ta rakieta ma wylecieć, oni na razie planują tylko okrążyć Księżyc. Kto wie, jak już są pierwsze próby uprawy w regolicie, wzbogacenia regolitu właśnie mikroorganizmami z Ziemi, chyba tam jakąś roślinę udało się tym naukowcom wyhodować, nie pamiętam, jaka to konkretnie była. Natomiast są takie możliwości, no a tutaj, jak słuchają nas jakieś osoby, które decydują o takich rzeczach z NASA, to oczywiście zapraszamy po nasze nasiona.
2: Ja jeszcze będę i tak drążyła temat, jeśli chodzi o mieszkańców. Jak oni zareagowali? Dumni są z tego wydarzenia i jakie to miało kluczowe zadanie dla lokalnej społeczności szkół, bo wiem, że też gdzieś uczestniczycie.
1: Tak, robimy naprawdę bardzo dużo w tym wszystkim. Tak naprawdę postanowiliśmy wyjść troszeczkę z tym tematem do dzieci. Pierwszą naszą akcją to był taki konkurs Małe Nasiona Wielki Kosmos, który był dedykowany dla przedszkoli klas 1-3. Myśleliśmy, że ten konkurs miał połączyć tematykę uprawy nasion z technologią kosmiczną. Dostarczyliśmy do szkół nasiona, które już nie kiełkują, które już zostały wycofane ze sprzedaży, żeby te dzieciaki mogły sobie zrobić bardzo ciekawe prace. No i jak się okazało, jak przyjechaliśmy do administracji oświaty, która zorganizowała ten konkurs, wpłynęło ponad 150 prac i tak naprawdę to był jeden taki duży, taka salka konferencyjna z każdej strony otoczona pracami. Mm-hmm. Zapraszamy też na naszą stronę i na nasze social media, żeby te prace obejrzeć. Po prostu niezwykłe. My po prostu mieliśmy problem, żeby wybrać i ocenić. No, kreatywność wyjątkowa. No i wtedy właśnie zauważyliśmy, że temat jest. Że dzieci się interesują, bo doszły nawet nas słuchy, że odbywają się lekcje w przedszkolach o naszych nasionkach, że poleciały właśnie w kosmos, na rakiecie, że dzieciaki o tym rozmawiają. No i zrobiliśmy fajne rozdanie nagród, gdzie przyszło mnóstwo rodziców, mnóstwo dzieci. To był taki moment wzruszający, bo też spodziewaliśmy się, prawdę mówiąc, 15-20 prac, a tu było aż tyle. Więc zauważyliśmy, że lokalna społeczność nas docenia, ale też jeszcze wtrącę tutaj, że otrzymaliśmy honorowy patronat burmistrza miasta Kluczbork. Miasto naprawdę nas promuje, a my ich, więc weszliśmy w taką symbiozę w tym projekcie. Wspiera nasze działania, jeśli chodzi o edukację młodzieży i również miasto brało udział w tym konkursie. Kolejnym naszym rozwinięciem tego projektu było wysłanie młodzieży liceum, klasy biologiczne, na Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Śląski, Wydział Przyrodniczy, na warsztaty. I te warsztaty zostały specjalnie dla nich przygotowane. Odbyło się to 12 marca, więc całkiem niedawno. Otrzymałem pełno SMS-ów od im młodzieży. Jak wiemy, młodzież SMS-ów nie wysyła. Tutaj nagle zaczęli z podziękowaniami.
0: No proszę.
1: Również nauczyciele nam dziękowali, że warsztaty były fantastyczne. I na stronie szkoły, czyli liceum ogólnokształcącego w Kluczborku można zobaczyć, jak to wyglądało. Planujemy też inne akcje. Już w kwietniu wraz ze Śląskim Ogrodem Botanicznym też przeprowadzimy warsztaty również dla klas biologicznych. Tam będą mieli okazję poznać, jak się przechowuje nasiona w banku nasion. Będą mieli warsztaty i grę terenową. No i planujemy też inne ciekawe rzeczy dla klas informatyczno-matematycznych, czyli wizytę w firmie Space Forest i zobaczenie, jak się takie rakiety produkuje.
2: Fantastyczne pomysły, panie Marku, ale ja może tak zapytam, dlaczego warto jeść kiełki, a szczególnie z waszego przedsiębiorstwa, czyli przedsiębiorstwo TORAF.
1: Sam jem kiełki, na pewno polecam. Ja oprócz samych kiełków myślę, że poleciłbym też mikroliście. To jest taki nowy temat u nas w Polsce. A kiełki, jakby to krótko wyjaśnić, to są takie całe młode roślinki spożywane wraz z korzeniem i nasionkiem po kilku dniach. One po prostu sobie kiełkują w wodzie. Bardzo prosty sposób uprawy. A mikrolistki to są te części, one najczęściej są w podłożu uprawiane lub też na jakichś matach lnianych. Mikrolistki się ścina zaraz po rozwinięciu pierwszych liści właściwych. Troszeczkę to przypomina rzeżuchę. Mhm. Jest to teraz bardzo modny temat. Natomiast kiełki warto jeść, ponieważ oferują taką dość dużą biodostępność minerałów i enzymów podczas właśnie samego kiełkowania. To są, można powiedzieć, takie komórki macierzyste, bardzo ogólnie. Jest tam taka, jest to po prostu bomba witaminowa. Mikrolistki są również bardzo bogate i w witaminy, szczególnie właśnie w witaminę C, witaminę E i K i różne substancje, polifenole, które powstają w liściach w wyniku fotosyntezy. I nawet już można powiedzieć, że NASA wykazała, że same mikroliście potrafią zawierać od 4 do nawet 40 razy więcej tych cennych substancji niż dorosła forma warzywa. Więc tak naprawdę jedząc troszeczkę mikroliści.
0: Mamy bardzo dużo.
1: Mamy coś, jakbyśmy zjedli może całą miskę brokuła.
2: No tak, ale pytanie dalsze, dlaczego wasze nasiona wybierać? Świetnie kiełkują, jak to wygląda, panie Marku?
1: Dlaczego nasze? Myślę, że kluczowa jest to jakość tych nasion. Naprawdę bardzo dużo robimy, żeby były jak najlepsze. Specjalizujemy się w nasiennictwie i czyszczeniu tych nasion już od lat. Mamy specjalne systemy czyszczące, optyczne, które po prostu wybierają najlepsze możliwe nasiona. Kupujemy materiał tylko z certyfikowanych źródeł, gdzie są wszystkie badania fitosanitarne i mikrobiologiczne. No i to najważniejsze, nasze laboratorium, które jest w tym samym budynku, co z którym ja tutaj właśnie teraz rozmawiam, dodatkowo jeszcze dwa razy sprawdza, więc tak naprawdę macie Państwo pewność, że one są sprawdzone na najwyższym możliwym poziomie, mają dużą siłę kiełkowania i są po prostu bezpieczne i tworzone z myślą po prostu o Was.
0: Jakie macie plany dotyczące te trzy misje, które będą w rakiecie Peru, no, a później dalej co? Księżyc? Mars?
1: Wszystko jest możliwe.
0: Wszystko jest możliwe.
1: Ogrodnicy i ludzie, którzy kochają przyrodę, potrafią dojść wszędzie, obejść albo przeskoczyć wszystkie mury. Zobaczymy. Ta opcja, którą Pan tutaj powiedział o Księżycu, jest bardzo intrygująca i nie ukrywam, już podjąłem pewne działania, ale czy to wyjdzie?
0: To na razie zobaczymy. Zostawmy to w tajemnicy.
1: Marzy nam się na pewno, żeby przyszłe pola albo łąki kwiatowe na Marsie właśnie były z naszych nasion.
0: Jest piękne pan... marzenie, panie Marku. I marsjańska rzodkiewka.
2: My również, panie Marku...
0: Życzymy wam tego naprawdę z całego serca.
1: My dziękujemy.
2: Chcielibyśmy też podziękować, bo warsztaty, które będziemy mieli 28 marca w Świerczynkach, będą to warsztaty o wiosennej pielęgnacji ogrodu. Tam trafią również wasze nasiona. Panie będą mogły eksperymentować i zobaczyć, czy rzeczywiście mają taką siłę wzrostu, jak one się zachowują. Także w naszej części Polski również one będą mogły zacząć gdzieś się pojawiać.
0: Oczywiście
2: panie Marku.
0: Też wspomnimy o tej misji kosmicznej, żeby panie wiedziały, że te nasiona były narażone na promieniowanie kosmiczne, na te wszystkie warunki, czyli tam i niskie ciśnienie. I to, co jest wysoko w atmosferze. Przekażemy te informacje, panie Marku.
2: A pana ulubione warzywo?
1: Powiem pani, że chyba właśnie ta rzodkiewka. Ona, tak? Ona troszeczkę, zwłaszcza ta, która poleciała w kosmos. Mhm.
2: Taka podłużna?
1: Taka podłużna, flamboyant. Ona jest nie dość, że pikantna, jakoś niczego się nie boi. Rośnie tak naprawdę wszędzie. Troszeczkę jak ja. I jest, no, równie szczupła jak ja.
2: Może tym...
0: Pasujecie jednym słowem.
2: Myślę, że tym akcentem...
0: No ja rzodkiewkę też bardzo lubię, tak, to prawda.
1: Ja również bardzo Państwu dziękuję za możliwość i za to, że chcieliście posłuchać o tej naszej małej, ale wielkiej historii.
0: Miejmy nadzieję, że będziemy mieli więcej okazji jeszcze, panie Marku. Naszym dzisiejszym gościem był pan Marek Wieroński, koordynator projektu TORAF Seed Mission, czyli kosmiczna rzodkiewka. I nie tylko rzodkiewka, bo tak jak wspominaliśmy, inne nasiona także trafią na lot suborbitalny rakiety Perun w tym roku.
1: Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.

wpływem południowo-zachodniej cyrkulacji, która transportuje gorącą masę powietrza do naszego kraju oraz daleko na północ Europy. Skala tego wpływu jest bardzo duża. Wczoraj w południowej Szwecji temperatura lokalnie osiągnęła i przekraczała plus 30 stopni, co dobrze obrazuje zasięg obecnej fali upałów. A my jesteśmy w obszarze podwyższonego ciśnienia z wartością od 1017 do 1020 hektopaskali. Na zachód od Polski widoczny jest chłodny front atmosferyczny związany z układem niżowym znad Morza Norweskiego. Front rozciąga się od północnej Skandynawii przez cieśniny duńskie, Niemcy aż po Francję, zanim napływa zdecydowanie chłodniejsza masa powietrza polarnego. Jego wędrówka na wschód jest jednak bardzo powolna, ponieważ blokowana jest przez utrzymujący się nad Europą Środkową i Wschodnią obszar wyżowy. W efekcie front zacznie ulegać zafalowaniu, co w kolejnych dniach powodować będzie nad Polską występowanie silnie wypiętrzonych chmur, intensywnych opadów i burz. Podobna sytuacja widoczna jest także w wyższych warstwach troposfery. I tutaj od dzisiaj już w zasadzie ta zmiana pogody postępuje. Przed frontem rozwija się linia zbieżności, która w dzisiaj i minionej nocy zaznaczyła swoją obecność w zachodnich i północnych regionach Polski, przynosząc przelotne opady deszczu i burze. Ta linia zbieżności jest obszarem, w którym spotykają się dwa strumienie powietrza wiejące z różnych kierunków. Powoduje to wymuszane ruchy wznoszące, sprzyjające rozwojowi silnie wypiętrzonych chmur burzowych. Tego typu strefy bardzo często powstają przed frontami chłodnymi i stanowią miejsce inicjacji konwekcji jeszcze przed nadejściem właściwej strefy frontowej. Dzisiaj ponownie będzie bardzo gorąco. Temperatura w wielu miejscach przekroczy 30 stopni w centrum i na północnym wschodzie. Na wschodzie kraju wzrośnie do nawet 39. Chłodniej jedynie będzie na północnym zachodzie i północy kraju i tutaj od 25 do 29. Największe zachmurzenie związane z podchodzącym frontem występować będzie w zachodnich regionach kraju, gdzie prognozowane są przelotne opady deszczu oraz lokalne burze. Na pozostałym obszarze Polski utrzyma się przeważnie słoneczna pogoda. W drugiej części dnia przed frontem chłodnym na wspomnianej linii zbieżności w centralnej, południowej i południowo-wschodniej części kraju i na Pogórzu lokalnie rozwijać się będą silnie wypiętrzone chmury burzowe, czyli chmury cumulonimbus. Tak one się dokładnie nazywają. Burzą towarzyszyć będą intensywne opady deszczu, lokalnie opady gradu, też wyładowania elektryczne i porywy wiatru osiągające 90 km na godzinę. Tyle pogodowego komentarza, a już za chwilkę kuchnia świętej Hildegardy. Zapraszam serdecznie.

Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

0: Dzień dobry, witamy Państwa w naszej kuchni hildegardiańskiej. Już znowu tu mi wszystko pachnie. Dzisiaj widzę, też mięsko przygotowałeś
1: nie
0: dla
1: tylko,
0: nas.
1: Nie tylko,
0: nie tylko.
1: Mięsko
0: i co będzie, dzisiaj
1: mięsko,
0: nam tu upichcisz?
1: Mięsko będzie tylko dodatkiem do tego wszystkiego, bo tak naprawdę dzisiaj robimy makaron.
0: A, super.
1: Jest, łatwo można sobie go kupić, nie? Ale jaka jest przyjemność zrobić swój makaron, jak to kiedyś babcie robiły, czy nawet mama,
0: tak.
1: A jeszcze na kuchni
0: suszyły
1: węglowej,
0: na kuchni później.
1: Upieczony pod płomyk. Teraz mało kto ma tą kuchnię, więc z tym jest trochę trudniej, ale gdzieś w plenerze zawsze sobie można zrobić, nie ma to problemu. My zrobimy makaron z mąki właśnie orkiszowej. Do tego to będzie trochę taka orientalne danie.
0: Orientalne.
1: Jak tam u Hildegardy z Orientem?
0: Myślę, że
1: trawa cytrynowa?
0: No, nie
1: kura.
0: Pisała pewnie nic, ale może być.
1: Galgan, to na pewno, bo dodamy. Zrobimy to tak ten. Zrobimy makaron w sosie z mleka migdałowego, z kurczakiem, z warzywami, doprawione orientalnie.
0: Ty rób, a ja będę cię punktować.
1: Tak, właśnie tego się boję, że zaraz będzie wymienione, czego ja nie powinienem używać. Mam tutaj odmierzone 0,5 kg mąki i dodaję do tego 4 żółtka.
0: Czyli czterojajeczny kiedyś było na półkach.
1: Czterojajeczny.
0: Opakowania, makaron
1: cztery. Trzeba wszystko dobrze zamieszać, żeby nam się to wszystko dobrze połączyło.
0: Widzisz, ja już bym tam łapkę wsadziła, widzisz?
1: Ja też wsadzę, tylko na razie będzie mi łatwiej zarobić to łyżką, wiesz?
0: Aha.
1: Jak robimy ciasto na pierogi, zaparzamy je. Tu dodamy wodę, ale zimną. Mhm. Nie będziemy zaparzać tego makaronu. Tej wody będzie odrobinę. Tak naprawdę musimy dodać odrobinę oliwy. Nie za dużo.
0: Nie za dużo.
1: Nie za dużo.
0: Może być.
1: A jaki olej możemy
0: Bez fundamentalizmu.
1: Jaki możemy użyć?
0: No to jest bardzo skomplikowana sprawa z tymi olejami, ale można na pewno dyniowy, można z orzecha włoskiego, można wiesiołek, można migdałowy, no i konopny.
1: Konopnego chyba nie.
0: Ale on może taką troszkę nam...
1: Ale orzech włoski, ja boję się, że byłby troszeczkę...
0: Zbyt intensywny.
1: Tak, zagoryczkowaty byłby
0: tak,
1: trochę,
0: tak,
1: żeby dodać. A teraz woda.
0: I to jest tak, że oczywiście część z Państwa, którzy jeszcze z Hildegardą nie mieli do czynienia, bądź no, nie spotkali się z jej literaturą dotyczącą diety, może zdziwić ta oliwa z oliwek, która jest tak powszechnie stosowana i przez Włochów, Greków, prawda, no już nawet u nas w kraju, jako taki no, super food, to się chyba tak mówi, produkt z tej grupy. Natomiast o co chodzi z tą oliwą z oliwek? Nasze organizmy, po prostu, które żyją w klimacie umiarkowanym, mają taki, można powiedzieć, garnitur enzymatyczny, który sobie umie radzić z produktami, które są blisko nas. Natomiast coś, co podróżuje z daleka, jest bardziej, no, można powiedzieć, reprezentowane w kuchniach tych południowych, to tam oni mają zupełnie inny ten garnitur i enzymatyczny i sobie poradzą z trawieniem takiej oliwy z oliwek. Natomiast u nas
1: my
0: niekoniecznie.
1: Powinniśmy jeść coś, tak, co jest w naszym środowisku.
0: Dokładnie, czyli na przykład też bym powiedziała olej słonecznikowy, ale też go nie wymieniłam, dlatego, bo u nas jest też problem z tym olejem taki, że on ma dużo kwasów omega-6, natomiast my mamy, które są prozapalne, a my mamy dużo takich stanów zapalnych, które się toczą w organizmie. Też to jest związane z tym, że no niestety jemy to, co nam nie służy, żyjemy w stresie i dlatego ta proporcja omega-6 do omega-3 jest zdecydowanie przekroczona od tej, która powinna być. No a używając dużo oleju słonecznikowego, będziemy jeszcze ten stan zapalny podsycać, czy podlewać, bym powiedziała, tym olejem słonecznikowym, więc też ostrożnie, no chyba, że ktoś sobie zbada poziom kwasów omega-3 i będzie wiedział, że jest wszystko w porządku, więc tutaj jak najbardziej ten olej słonecznikowy może używać, który jest tak powszechny.
1: Ten makaron musi być dosyć ścisły, więc nie możemy dać za dużo wody, dlatego bardzo umiarkowanie ją dodajemy.
0: Dodaliśmy trochę, ostrożnie.
1: Tak, dodaliśmy na początku trochę oliwy właśnie, a teraz my po prostu musimy to wszystko wgnieść.
0: Mhm.
1: Chcemy, żeby był taki twardy, jak będziemy go gotować. Tak?
0: Aha.
1: Al dente, jak
0: Al
1: to
0: dente.
1: Mówią.
0: A widzisz, no.
1: Też jest istotne, nie? Nie rozgotowana klucha, bo to niedobre.
0: Która też bardziej obciąża nas. Jednak
1: tak.
0: Te al dente, właśnie makarony, też nie powodują, że tak tyjemy. To myślę, że jest cenna uwaga.
1: Tak?
0: Natomiast no, tych makaronów, szczególnie właśnie jasnych, jeżeli stosujemy pszenicę i takie no, mniej zalecane zboża przez Hildegardę, no to powinniśmy no, zredukować w naszej diecie, bo jednak Węglowodany są dobre i zalecane, natomiast lepsze są w kaszach. Z tym makaronem ostrożnie, bo znam takich, którzy mogą codziennie makaron.
2: O, rzeczywiście.
1: Twarde, dosyć twarde ciasto. Chodzi o to, żeby ono było nam takie właśnie al dente. I my je odłożymy teraz do miski na chwilę. Ja powiem w ten sposób. Ten makaron można zrobić, bo on jest pracochłonny, nie?
0: Aha.
1: Trzeba tam zagniać, trzeba się pobrudzić, ale można przygotować sobie trochę więcej, rozwałkować. Oczywiście zaraz dowiecie się, że makaron zamrożony wychładza, ale można sobie, go zamrozić. Taki rozwałkowany nawet, złożony później tylko z pergaminkiem. Wyciągamy i mamy gotowy makaron.
0: Tak. Oczywiście, wiesz, my musimy sobie jakoś radzić w tej naszej gonitwie współczesnej. No, nie wszystko da się świeże, nie wszystko da się ugotować z dnia na dzień, więc te pomysły są ok, natomiast tak, żeby one nie weszły nam w krew, że jak nam mamy problem, coś tam mamy, oczywiście.
1: Teraz mamy kurczaczka, którego zamarynujemy.
0: To ty marynuj. A ja tutaj opowiem o tym kurczaczku kurze. U Hildegardy to jest, drób jest takim mięsem, które ona rekomenduje i dla zdrowego, i dla chorego. Oczywiście nie byłaby Hildegarda sobą, gdyby nie dała jakichś ograniczeń. Także osoby chore na pewno tego mięska będą jadły mniej, na pewno obrane ze skórki, czyli żeby było delikatniejsze i łatwiej.
1: Dlatego wziąłem pierś.
0: Abyśmy tak strawili, super właśnie. To trzeba ostrożnie z tym mięsem. Też osoby chore jednak kurę, a nie pana, czyli sobie lepiej z tym mięsem poradzą. No i oczywiście też z umiarem, bo
1: no, miar jest wskazany we wszystkim.
0: We wszystkim ten umiar to się przewija u niej i zachęca do tego. Natomiast właśnie kura jest o tyle fajnym mięskiem, które można cały rok gotować, czyli bardziej właśnie w formie gotowanej niż smażonej, bo my też często szybciutko chcemy na patelnię bachciach, pierś, kotleciki, prawda?
1: Nie będzie smażone, ugotujemy to w mleku migdałowym.
0: Rewelacja. No i jaki super pomysł ci widzisz się pojawił. Na to bym nie wpadła, że tak można fajnie
1: to przyrządzić. Po prostu muszę tu reagować, bo ja się układam wszystko, później Jola przychodzi mi to wszystko wywraca.
0: To Hildegarda. Jedzenie.
1: Ale daj trochę cynamonu i galgan.
0: Tak. Proszę, cynamon, przypominam, cejloński, nie kasja, galgancik mamy tutaj, też nie za dużo, bo on jest ostry.
1: Tak jest.
0: Także też z przyprawami, jak to Łukasz mnie nauczył, zawsze można dodać, nigdy odjąć.
1: O, uczymy się oboje.
0: Tak, to super mi się podoba.
1: O, zamacerujemy.
0: Ja czasem tak sobie dużo tych ziół nawalę, a później mówię, o, chyba gorzkie za bardzo mi wyszło i już nie da się odjąć.
1: No nie, mamy kurczaczka. Kurczaczek zamarynowany. My sobie rozwałkujemy teraz pastę.
0: Ręczna robota idzie, nie widzę tu żadnego ciężkiego sprzętu.
1: No jest wałek.
0: Wałek.
1: Wałek jest. I sit. Oczywiście można mieć maszynkę.
0: Tak, tak.
1: Ale my...
0: Tradycjonaliści.
1: Tradycjonaliści. Tak jak to robiły nasze mamy, nasze babcie.
0: No.
1: Robimy.
0: Rzeczywiście widać nawet jak rozwałkowuje, że to ciasto jest takie twardsze
1: niż
0: to, tak, to co na pierogi robiłaś.
1: Sprężyste,
0: tak,
1: ale to o to nam chodziło.
0: Aha.
1: O to nam chodziło. Nie chcemy tego ciasta zbyt delikatnego, bo to ma być al dente. Jak będziemy gotować, tak? Czyli półtwarde. Wtedy to ciasto będzie najlepsze.
0: A widzisz, mi się zawsze wydawało, że al dente to związane z czasem gotowania.
1: No na pewno, też. Ale jak dasz coś, co jest, ma taką dosyć strukturę, miękką strukturę,
0: oczywiście,
1: to ciężko będzie utrzymać to al dente, bo ono szybko nam się po prostu
0: rozgotuje.
1: Tak, tak, tak. Musimy pamiętać, że jak... Do ciasto na pierogi może być trochę grubsze. Do makaronu powinno być już trochę cieńsze, ponieważ ono nam przyrośnie. I żeby nam nie wyszła taka właśnie później twarda klucha, z którą będziemy walczyć.
0: A są teraz takie wymyślne makarony różne, kolorowe. Rozumiem, że można dodać, jak ktoś ma tam ulubione ziółka sobie do takiego makaronu.
1: Można ziółka dodać, można dodać węgiel, wyjdzie nam to wtedy taki czarny.
0: Czarny, naturalny tak, węgiel.
1: Tak,
0: no
1: tak, tak, tak, tak. Można dodać jakieś curry, można dodać coś. Myślę, że będzie okej. Okay. Zrobimy najprostszy sposób, nie? Czyli zrobimy takie... Jak zwijamy, nie ściskamy tego, bo to później trzeba będzie rozwinąć, nie? Tak.
0: Czyli jaki kształt nam dzisiaj zaproponujesz tego makaronu?
1: Już trochę się nawałkowałem, będzie to pappardelle, czyli szerokie wstążki. Ale można na przykład zrobić, jak już mnie pytasz... Zobacz. To jest coś takiego, jak zwiniesz. Już taka klucha, ale to jest tak zwane garganelli, tylko takie olbrzymie. Albo masz olbrzymie farfale, nie?
0: Aha.
1: Więc można się bawić, ale że my już się napracowaliśmy, to pokroimy to wszystko w takie tagliatelle. Będzie tagliatelle.
0: No.
1: Taki makaronik można sobie przygotować wcześniej.
0: Ale mięciutki. Fiu.
1: Obiecałem, że nie będę smażył, więc słowa dotrzymam.
0: Brokuł tak, jest najbardziej okej z warzyw krzyżowych, bo to też jest warzywo krzyżowe, kapustne. Hildegarda nie za bardzo nam poleca te warzywka, ale akurat jeżeli weźmiemy brokuł, to on jest tam ostatni na liście. Ma najmniej tych szkodliwych dla nas substancji, więc jak najbardziej możemy tego brokułka od czasu do czasu stosować.
1: To mamy brokułka, mamy mleko migdałowe i ugotujemy to po prostu. Nie będziemy nic kombinować, bo ja bym wcześniej przesmażył, dodał, ale Jola mi powoli zabrania.
0: Przepraszam, ja też zachęcam Państwa, żeby sprawdzać opakowania, dokładnie czytać skład tego mleka takiego w kartonikach roślinnego, bo często zawiera dodatki, czyli może
1: trawa cytrynowa?
0: Być sam migdał. Myślę, że byłaby akceptacja z góry, dawaj.
1: Będzie akceptacja, jak jest akceptacja, no to nie mogę się powstrzymać i daję.
0: Też chodzi nam o to, jak mówiliśmy, żeby to smakowało, tak?
1: Tak.
0: A chodzi o to, że człowiek zdrowy sobie poradzi z większością produktów, natomiast już z chorymi trzeba uważać. Ta dieta musi być lżej strawna, musi być delikatniejsza, ale na co dzień, prawda, możemy sobie fundować wymyślniejsze potrawy z różnorodności składników.
1: Tak, zdecydowanie, bo to musi też nam smakować. Tak. Musimy coś zmieniać w tej diecie.
0: Zmieniać.
1: Bo nic tak nie zabija jak monotonność. Jakbyśmy jedli codziennie to samo.
0: Makaron.
1: Na przykład makaron, no to po pewnym czasie byśmy...
0: Brakowałoby nam też substancji odżywczych, bo...
1: Kurczak gotowany,
0: tak,
1: nie?
0: Zobacz. Tak,
1: nie smażę, gotuję.
0: Tak, dusimy teraz pięknie. No, ale kolorystycznie jak to dobrze dobrałeś. Tu białe, tu zielone, tu jakieś różowe, tu cynamon pięknie z galgantem.
1: Kwestia trochę przypadku.
0: Kwestia przypadku. Ale to jest wyczucie, lata doświadczenia.
1: Mówisz?
0: No.
1: Mamy. Tak naprawdę... Teraz robię sos, bo my ugotujemy teraz nasz makaron, który prosto z tej wody rzucimy do tego sosu i będziemy mieli gotowe danie.
0: Groszek u Hildegardy ok, natomiast już groch jest bardzo wychładzający, czyli z grochem
1: dlatego
0: już
1: użyłem
0: nie poszalejemy.
1: Groszku. Tego sosu nie robimy za dużo, dlatego tu nie nalaliśmy całej patelni.
0: No widzisz.
1: Jest jedna bardzo dobra zaleta jeszcze tego makaronu, o której nie wspomnieliśmy.
0: Aha.
1: Normalny suchy makaron gotuje się 10 minut, czy tam ileś, zależy od rodzaju.
0: Rzeczywiście.
1: Ten się gotuje 2 minuty.
0: O kurczę, no to rzeczywiście dla zapracowanych i zabieganych i głodnych, czekających na obiad, najlepsza wiadomość.
1: Można dorzucić jeszcze tutaj na przykład kosteczkę masełka, nie? Wtedy nam też zrobi taką emulsję. Ale my dodamy makaron i trochę tej zawiesimy z niej spadnie, tu już dzisiaj sobie masła darujemy.
0: Tak jest.
1: Innym razem odrobię.
0: Będzie bardziej dietetycznie też, jak najbardziej. A Hildegarda też uwielbia takie połączenie kurczaczka z chyzopem. Dla osób, które mają obciążoną wątrobę, jak najbardziej ten chyzop by się tu nam przydał.
1: On wypłynął. Aha. Dosłownie z minutę się gotuje. Przerzucamy na koniec świeża kolendra lub chyzop.
0: Tak jest.
1: Chyzop. A jak nie macie chyzopu, to świeża kolendra.
0: Ale może być też natka pietruszki.
1: Może
0: co tam
1: być.
0: Jest w lodówce świeżego, jakieś ziółka, zawsze mile widziane na wykończenie potrawy i wspomożenie naszego trawienia.
1: Stąd. Ja lubię brać makaron prosto z wody do sosu, wtedy trochę tej emulsji, bo tak to wszystko wylejemy, nie? Z
0: tak.
1: tej zawiesiny, nie? Dodaliśmy już nasz makaron, mamy sos zrobiony, teraz tylko wystarczy to lekko zamieszać. I danie wygląda na prawie gotowe.
0: I nie zawiera aż tak dużo składników, także nasz organizm sobie z tym poradzi. Właśnie. Wiesz? O to chodzi, żeby nie nawrzucać tego tyle, bo wtedy naprawdę proces trawienia będzie zdecydowanie trudniejszy, będzie to obciążało nasz organizm. Kilka składników wystarczy, aby danie
1: jak
0: było tak smakowite.
1: Jak się ma makaron przygotowany, to jest bardzo szybko. Jak czego zrobisz, to jest ciupkę dłużej, ale na dobre trzeba poczekać.
0: Pewnie.
1: I warto. I nakładamy.
0: Oczywiście użyłeś jajeczek od szczęśliwej kurki.
1: Oczywiście. Muszę je dobrze karmić, bo dużo ostatnio używam, więc...
0: A ja przypomnę, że z jajami też ostrożnie, szczególnie osoby zaśluzowane, bo niestety jajko też powoduje dużo śluzu, a jak wiemy, ta proporcja soków u świętej Hildegardy jest bardzo istotna, bo każda dysproporcja nad reprezentowanie jednego soku nad drugim będzie powodować choroby. Także wszystko z umiarem, no i
1: tak
0: wygląda
1: wiosennie,
0: bardzo apetycznie,
1: nie?
0: Bardzo wiosennie. Pięknie.
1: Myślę, że to jest ten moment, na który czekają wszyscy, moment, kiedy można w końcu to zjeść. Bo się narobiliśmy. Smacznego.
0: A. Na winę to twoje. Nie, to jest tagliatelle.
1: Tagliatelle. Ja bym trochę szerzej pokroił, byłoby pappardelle.
0: No to racja.
1: Nie za bardzo rozgotowany?
0: Nie, al dente.
1: Sprawdzimy.
0: Ja zawsze rozgotowuję, a tutaj...
1: Wiesz, bo cię pilnowałem.
0: Czy wioderka mi nie pójdzie.
1: Nie. Możesz być spokojna.
0: Jeszcze dziubne brokułka z tą kolendrą i z groszkiem. Rewelacja.
1: Czekamy na Was.

0: Witamy Państwa w kolejnym odcinku naszego cyklu Gotowanie ze świętą Hildegardą. No i cóż, od razu przechodzimy do gotowania i Łukasz,
1: dzisiaj mamy tu mnogość produktów, jak tak patrzę,
0: no właśnie.
1: Ile ja tu nastawiałem, ale tak naprawdę robimy dzisiaj pierogi. Każdy lubi w Polsce pierogi.
0: Lubi?
1: Nie ma takich, co nie lubią pierogi. Jedni lubią z mięsem, inni z serem. A my dzisiaj robimy z cieciorką, ale nie tylko cieciorka. Do tego dodamy jeszcze mąkę migdałową. Hildegarda by była zadowolona.
0: Bardzo, migdały zawsze.
1: I stwierdziłem, że dodam jeszcze upieczone jabłko.
0: Co ty na to? Jabłko też, wiesz, Hildegarda bardzo lubi.
1: Tak?
0: Nawet w formie surowej, więc to jest bardzo taki typowy dla jej kuchni.
1: Ale żeby zrobić pierogi, no to trzeba zrobić ciasto najpierw.
0: To jest... No i to jest moja pięta achillesowa.
1: Moja też była do kiedyś, ale odkąd poznałem przepis na ten rodzaj ciasta, co teraz robimy, od tej pory naprawdę lubię je robić. Żeby to zrobić, mamy mąkę orkiszową, woda, odrobina masełka. To wszystko musi nam się zagotować, ponieważ to ciasto musi być zaparzone. To
0: no
1: jest bardzo istotny element.
0: I właśnie te
1: odrobinę soli.
0: Kocham.
1: Tak?
0: Tak, po prostu zachwyciłam się. Nie rozwalają się, nie rozklejają. W ogóle ciasto jest tak przepyszne, jak sami. Tak,
1: można ich zrobić raz i zamrozić na przykład, tak?
0: Tak, tak, dokładnie.
1: I później sobie wyjąć, kiedy się ma ochotę, odgrzać i z przyjemnością zjeść. Dodaliśmy odrobinę soli, czekamy, aż tutaj nam się zagotuje woda z masłem. Tutaj potrzebujemy 250 ml tej wody i do tego jest 125 g masełka, nie? Na pół kilograma mąki.
0: Masełko jak najbardziej Hildegarda poleca. Oczywiście uważamy osoby, które mają zbyt dużo kilogramów. Ostrożnie.
1: Ale u nas takich nie ma.
0: Nie ma. Mąka, to jest ciekawe u Hildegardy, proszę Państwa, że ona o pszenicy zwyczajnej mówi, że w zasadzie w formie takiej oczyszczonej, czyli niepełnoziarnistej, nie działa prozdrowotnie, natomiast zupełnie inaczej z orkiszem, czyli te mąki z przemiału jaśniejszego, czyli 630-400, też jest prozdrowotna i też będzie nas odżywiać.
1: Woda nam się gotuje, za chwilę masełko musi się rozpuścić, bo nie może być w kawałku.
0: Tak jest.
1: Ja w międzyczasie przesypię sobie cieciorkę, zrobię sobie miejsce po prostu na desce. Cieciorka nie może być odcedzona całkowicie, bo by była za sucha.
0: Za sucha, czyli jest ugotowana i z sosikiem.
1: Jest ugotowana, jest trochę tej wywaru z tego gotowania. Mamy to, o co nam chodzi, czyli rozpuszczone masło w wodzie. I takim wrzątkiem zalewamy naszą mąkę. Tylko jedna uwaga, nie wkładamy tam ręki. To mimo wszystko jest wrzątek.
0: Ażby się chciało, tak.
1: Ażby się chciało, aczkolwiek na pewno bylibyśmy niezadowoleni z tego powodu.
0: Potrzebne byłoby nam siemielniane
1: trzeba...
0: na oparzenia.
1: Tak?
0: Tak, Hildegarda ma świetny pomysł.
1: Dlatego trzeba to, wiesz, zarobić na razie przy pomocą łyżki tak naprawdę, tak? Dopiero jak troszeczkę straci tą temperaturę, proponuję wsadzić tam łapkę. Już sprawdziłem jako kucharz, wsadzę tam ręce,
0: wsadzisz.
1: Ale jeszcze inny.
0: Ale ostrożnie.
1: No tak, ostrożnie, ostrożnie. My podobno mamy trochę bardziej wyparzone ręce.
0: Tak,
1: nie?
0: Ja też to zauważyłam, już są zahartowane.
1: I po prostu straciliśmy czucie. A jajka dodamy dopiero w momencie, kiedy to ciasto jakby straci trochę temperatury, ponieważ jajko się bardzo szybko ścina. Jakbyśmy dodali zbyt gorącego ciasta, jajko nam się zetnie i damy tak, to tak, jakbyśmy dodali jajecznicę.
0: No jasne, oczywiście.
1: To jest bardzo ważny element.
0: Tak. Jajeczko Hildegarda, no z tym troszkę jest taka sprawa niełatwa, skomplikowana, bo Hildegarda mówi, że jajko zaśluzowuje nas, a szczególnie jak je ugotujemy na twardo. Samo żółtko jest dużo lepiej strawne, natomiast
1: mamy same żółtko.
0: Tak, i tutaj mamy samo żółtko, natomiast ono może nas zaśluzowywać, czyli też zakwaszać. Nawet takie tabele kiedyś były podawane, że jajko może bardziej nas zakwasić niż mięso. To jest ciekawostka. Jak się doczytałam, to byłam zdziwiona, ale właśnie ten śluz, którym my, Polacy, też mamy problemy, bo żyjemy też w takim klimacie
1: Nie bój się. Ja tak chciałem delikatnie, a tu od razu...
0: A tutaj od razu palucha. takim właśnie umiarkowanym i tej wilgoci, tej wilgotności jest dużo u nas. I jeszcze jak jemy dużo nabiału, dużo cukru, to wszystko nas zaśluzowuje. Więc z jajkiem ostrożnie, szczególnie osoby, które mają tendencję do gromadzenia śluzu.
1: Ono już troszeczkę ostygło, teraz możemy dodać jajeczko i zarobić razem z jajeczkiem.
0: Tak jest, czyli to jeszcze jest ciepłe, ale już nie jest gorące.
1: Ale już nie jest takie już gorące, tak? Ono tak. Już wytraciło tą temperaturę, więc jajeczko, hyc.
0: Ale jaki piękny kolor masz tych jajeczek.
1: No, bo ja mam od szczęśliwych kurek.
0: Od szczęśliwych kurek, no właśnie chciałam powiedzieć, że to są takie chyba...
1: Pęte jestem.
0: Naturalne jajeczka.
1: Chłopak ze wsi.
0: Nie tak jak na seksmisji odkręcanej w proszku.
1: Ciasto wyrabiamy, aż będzie miał jednolitą konsystencję, nie? Tak jak tutaj mamy.
0: Tak.
1: Jak nam troszeczkę będzie za rzadkie, bo dodaliśmy żółtko, podsypaliśmy troszeczkę mąki, tak?
0: A powiedz mi, ile to mniej więcej tak się wygniata, żeby z 15 minut?
1: Nie, bo można zaciągnąć ciasto, więc to ciasto tylko, aby wgnieść to jajko,
0: odkładamy. Wszystko.
1: Mamy, jasne. Zobacz, dotknij teraz.
0: Ale jakie elastyczne.
1: Mamy bardzo elastyczne, odkładamy ciasteczko, przykryjemy na chwilę, tylko żeby nam nie obeschło. Robimy teraz farsz. Mamy cieciorkę, mąka migdałowa.
0: No ja bym nie wpadła na takie połączenie.
1: Ja wpadłem tuż przed programem.
0: Świetnie.
1: A dodaję po to, bo sama cieciorka... Ma taką strukturę dosyć szorstką, tak? Jak dodamy te migdały, troszeczkę nam to wszystko sklei. Aha. A jeszcze bardziej sklei nam jabłuszko które nam się w tym wszystkim weźmie.
0: Bo są pektyny i one
1: i rozklei troszeczkę,
0: fajnie
1: tak?
0: To
1: będzie taka masa, nie? Jabłka dajemy tyle, co potrzeba, czyli teraz już chyba będzie dobrze. Też upieczone jabłko, też trochę skórki, nie? Żeby troszeczkę to jeszcze podbić.
0: Tak.
1: I tutaj ja bym dodał przygotowane już odrobinę curry. I troszeczkę podostrzymy jeszcze galgant. Powiem tak uczciwie, że tego w pieróg byłoby ciężko wsadzić, ponieważ ma taką strukturę nieciekawą, tak? Więc będziemy musieli użyć blendera.
0: Tak jest. No właśnie, curry, czyli kurkuma, bardzo, bardzo też popularna ostatnio i medycyna klasyczna też przypisuje kurkumie bardzo dużo właściwości prozdrowotnych. O.
1: Dobra, mamy. Nie może to być zbyt płynne.
0: Tak.
1: Bo będzie nam podciekało, nie?
0: Związać te składniki.
1: Daliśmy tutaj migdały. Więc te migdały będą troszeczkę będzie nam to wiązało, tak? My jajka nie będziemy dodawać. Można by było dodać jakieś żółtko. Wtedy by nam bardziej to ściągnęło. Nasze pierogi po ugotowaniu będą bardzo luźne w środku, ponieważ tu nie ma nic, co by nam związało.
0: Związało.
1: Jakby nie chcemy, żeby były takie sztywne.
0: No właśnie.
1: No, ostrość już jest. Jeszcze odrobinę soli. W międzyczasie włączamy wodę.
0: Tak.
1: Wodę troszeczkę osolimy. Bo jak nie osolimy wody, woda wyciągnie nam wszystko z tego ciasta. Bardzo byłyby mdłe te nasze pierogi. No. Ciasto było przykryte, żeby nie obeschło. Można to przykryć ręczniczkiem, lnianym, czy na chwilę papierowym. Nie wkładajmy do lodówki, jak chcemy to robić od razu.
0: To nie trzeba.
1: Tak, nie. W takim miejscu sobie postoi i jest gotowe.
0: Czyli tu też można różne wariacje tej cieciorki robić, prawda? Bo to różne peski, orzechy można dodawać. Więc to jest też inspiracja, pomysł,
1: tak
0: natomiast
1: jest.
0: Co kto lubi. Zamiast migdałów możemy dodać orzechy, możemy pestki słonecznika. Też tutaj będziemy uzyskiwać z tych pestkowców i z nasion cynk, selen. Naprawdę te mikroelementy, które nam są potrzebne, a których w polskiej glebie brakuje.
1: Lekko podsypujemy ciasto, żeby nam nie przywarło do stolnicy. Można użyć też jakiejś maszynki.
0: A tutaj stolnica,
1: a tutaj
0: wałek.
1: Stolnica, tak jak to babcia robiła.
0: No właśnie.
1: Od lewa do prawa. Idziemy. No trochę czasu zajmuje, no i na pewno robi spory bałagan. Ale warto czasami pobrudzić paluszki, żeby zjeść coś naprawdę dobrego i sprawdzonego, nie?
0: Tak.
1: bo nikt takiego ciasta wam nie zrobi, jakby se sami nie zrobicie. Z kilograma takich pierożków wyjdzie wam 100. Przebadane już to jest.
0: 100 pierogów,
1: no proszę. Z kilograma, ale przy użyciu mniej więcej takiej wielkości, nie? Ciasto pierogowe ma to do siebie, że można to przerobić. Oczywiście w nieskończoność, tak, że będziemy przerabiać, bo im więcej przerabiamy, tym więcej dajemy do tego mąki, to się staje twardsze.
0: Tak, twardsze. Tak?
1: Zaczynamy składać pierożki. Tego farszu nie za dużo, bo on musi nam tutaj jakby zmieścić się, nie wypływać. Te pierogi muszą być dobrze zamknięte, bo inaczej
0: się rozkleją w gotowaniu.
1: Się rozkleją, a my tego nie chcemy. Tu już trochę przesadziłem. Każda gospodyni ma swój charakter lepienia pierogów. Mój jest taki, ja to tak, o. Nie robię tego, jak pani taka szybko zawija, ale dla mnie jest istotne, że pierog ma stać. Ciasto jest bardzo elastyczne.
0: Tak, ja widzę, jak...
1: Przez to można łatwiej to formować.
0: Wiesz, ja takie pamiętam, robiłam.
1: No i widzisz, jakie ładne?
0: Ale wzorki takie, jak to jakieś tam później robiłeś cuda i ma stać.
1: No. O,
0: to jeszcze muszę popracować nad tym.
1: No, trzeba wiesz, a to ważne, żeby dobrze skleić,
0: tak.
1: Bo ten farsz ma zostać w pierogu.
0: Zaraz go poprawię.
1: A nie ma tu, tylko troszeczkę mocniej ściśniemy. To ciasto, jeżeli jest ciupkę grubsze, ono też łatwiej zatrzyma nam tego pierożka.
0: No właśnie, bo widzę, że to ciasto nie jest takie cieniutkie.
1: Nie.
0: Niektórzy lubią takie cienkie, ale one się później rozpadają w gotowaniu.
1: Ale te cienkie, wiesz, lubią, jak mają słabe ciasto, a my mamy dobre ciasto.
0: A, no tak.
1: I ono jest naprawdę bardzo delikatne i ono nie przeszkadza. To nie będzie jak buła,
0: no.
1: Tylko będzie naprawdę przyjemnie się jadło, nie?
0: To co, wrzucać już?
1: Poczekaj jeszcze chwilę, zrobimy teraz szybką... Jeszcze taką sałatkę, użyjemy selera naczowego i go podgrzeję, poddam obróbce termicznej i użyję do tego też buraka. Pokroimy trochę drobniej niż ostatnio.
0: Kosteczka.
1: Tak, ale taka nieregularna, nie? Dobrze, mamy buraki, mamy selera. Podgrzewam sobie tutaj garneczek, leciutko to podsmażymy. Dodamy do tego trochę szpinaku, a później ugotowane w to damy pierogi. Powoli wkładamy pierogi do gotowania. Woda musi się gotować, ale nie ma wrzeć, nie?
0: Tak, tak.
1: Bo one nam zaraz ta siła wody nie rozwaliła nam tego wszystko. A jak wkładamy pierogi, one teraz są totalnie surowe, trzeba bardzo delikatnie poruszyć, nie? Żeby jak dotknęły dna, żeby do tego dna po
0: nie
1: prostu
0: przywarły.
1: Nie przywarły. I teraz też... je zostawiamy w spokoju i one się troszeczkę
0: gotują.
1: A ja no, odrobinę masła klarowanego przesmażam te nasze buraki. O, słyszysz?
0: Tak.
1: Nie za ostra temperatura, nie za ostra, czyli to nie może być jakoś bardzo, bardzo, bardzo ostre.
0: Z wyczuciem.
1: Tak. Troszeczkę podsmażymy. Dodamy do tego całkiem sporo świeżego szpinaku. Macierzanki. Nie chcemy zrobić z tego szpinaku też takiej miazgi,
0: tak,
1: nie? Dzieci nie lubią jeść szpinaku, bo to zawsze taka papka jest.
0: Papka, nie? Breja taka, nie?
1: No, dlatego pięknie. My chcemy to tylko delikatnie podgrzać. Odrobinę pieprzu. Odrobina soli.
0: I na tym możemy pięknie zaprezentować nasze pierożki.
1: To mamy ich sporo, więc robimy spory tu misek. Układamy świeżo, nie? Szpinak
0: nie
1: przeciągnięty.
0: Nie przeciągnięty,
1: tak. Tak, nie jest to skatowane temperaturą, nie?
0: Cieciorka, ciecierzyca, groch włoski inaczej, lekkostrawna, prozdrowotna, to jest źródło naprawdę dobrego roślinnego białka. Nie musimy zawsze do każdego posiłku mieć mięso. Możemy właśnie korzystać z ciecierzycy, z fasoli. No Hildegarda nie ceni soczewicy, która jest tak modna dzisiaj, ale Cieciorka, ciecierzyca, jak najbardziej.
1: To są pierogi świeże, świeże ciasto, więc one też się nie muszą jakoś bardzo, bardzo długo gotować.
0: Ale wypłynęły, to znaczy,
1: już,
0: że już
1: wypływają
0: gotowe.
1: I one już powoli do nas mówią, zjedzcie nas. Nie chcemy ich rozgotować, tak jak pierogi się rozgotują, to też zmienią swoją strukturę, będą duże, nie będą tak estetyczne.
0: Napuchnięte.
1: Więc to trzeba wyciągnąć w odpowiednim momencie, one muszą wypłynąć, chwilę dosłownie się pogotować, zwłaszcza jeżeli używamy takich świeżych pierogów. Farsz w środku nie jest ani przymrożony, ani nic, więc to można bardzo szybko ugotować. Pierożki mamy prawie gotowe, one już nam tu, zobacz, pięknie wypłynęły. Możemy tego rzucić, zamieszać. To
0: tak,
1: nie o to chodzi.
0: Tak.
1: To nie o to chodzi.
0: No właśnie, czasami w pośpiechu to tak się traktuje tak, jeszcze... te nasze potrawy. Zbyt agresywnie. A tu widzę, że u ciebie ta delikatność.
1: Tak, ja mam w ogóle taki charakter, taki jestem łagodny, nie? Mamy takie pierożki na przykład zrobione świeżo, co? To tak możemy podać. Albo mamy na przykład takie pierożki lekko przymrożone i sobie wtedy, jak je tam podajemy. Mamy pestki jeszcze.
0: Tak, czyli nasiona. No to co?
1: Jak to mówią, łyżka w dłoń.
0: To jest czas, na który
1: czekamy.
0: Czekamy, tak, żeby właśnie spróbować to, czego gotujemy.
1: Ja to zrobię tak bardziej, bardziej po męsku.
0: No rewelacja, ciasto. Wyborne. Ja już je znam, ale za każdym razem mnie zaskakuje.
1: Ale patrz, dobrze.
0: Wcale nie jest taki
1: luźny.
0: Luźny, no.
1: Jednak ta mąka migdałowa to ściągnęła. Dlatego te chrupiące buraczki.
0: No, rewelacja. Przyprawy.
1: Macierzanka.
0: Rewelacja. Zapraszamy. Popróbujcie z własnymi pierogami, z własnymi farszami.
1: Podzielcie się opinią.
0: I podzielcie się opinią, tak.

radio, muzyka, pogoda. Minęła dziewiąta. Czas na kolejną prognozę pogody. Serdecznie Państwa zapraszam. Złowieś Mała i okolice, w tej chwili 26,7 stopnia.

w Słubicach tym razem, tam gdzie było najcieplej wczoraj, 21,2 stopnia. A dziś czeka nas w dzień na północnym zachodzie i zachodzie kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, na pozostałym obszarze zachmurzenie małe, okresami wzrastające do umiarkowanego i dużego, miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem, wysokość opadów podczas burz do 30 mm, lokalnie nawet do 50. I punktowo burze mogą mieć gwałtowny przebieg. Temperatura maksymalna od 28 stopni na północnym zachodzie, około 33-35 w centrum, do 39 na obszarze dzisiaj południa i południowego wschodu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków północnych, tylko w pierwszej połowie dnia na południu wiatr z kierunków zachodnich. Podczas burz porywy punktowo do 100 km. Na godzinę. Tyle prognozy pogody, 2,5 minuty po godzinie 9, a już za chwilkę tajemnice polskich piramid. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale w Polsce mamy także piramidy. Zapraszam serdecznie.

Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak umamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

kilka tygodni temu od omówienia takich budowli, megalitycznych, które są w Izbicy Kujawskiej. No i wróciłem dzisiaj do niego, zatem omawiamy dzisiaj piramidy w Polsce. Ile ich jest? No i jakie tajemnice skrywają? Choć może brzmi to nieprawdopodobnie i zaskakująco, w Polsce znajduje się kilka piramid. No i często starszych nawet od tych w Egipcie. Wykonane często z wielkich głazów, są prawdopodobnie grobowcami dla pierwszych władców Kujaw. A gdzie znajdują się te piramidy w Polsce? Postaram się Państwu przedstawić dzisiaj historię i tajemnice tych budowli. Piramidy często wykonane są, te nawet w Polsce, z wielkich głazów, wznoszone przed tysiącami lat, grobowce, z których prawdopodobnie pochowano pierwszych władców Kujaw. Można je zobaczyć na Kujawach, koło Izbicy Kujawskiej oraz w Wietrzychowicach, Sarnowie i Gaju. O tym już Państwu opowiadałem. No, nie są one tak potężne jak te wzniesione przez faraona Cheopsa, ale za to są starsze nawet o kilka tysięcy lat. Z jakiego okresu pochodzą nasze krajowe piramidy i ile ich jest? Prawdopodobnie najstarszym i najbardziej interesującymi piramidami są megalityczne grobowce zlokalizowane właśnie w Sarnowie, niedaleko Izbicy Kujawskiej. No, metody datowania radiowęglowego C14 nie są może doskonałe. Z tego względu trudno jednoznacznie określić, kiedy one zostały wzniesione. Jednak naukowcy wskazują na przybliżony okres od 3,5 tysiąca do 4 tysięcy lat przed naszą erą. Co oznacza, że te grobowce mają około 5,5 tysiąca lat. Co czyni je jednymi z najstarszych monumentalnych budowli w Europie. Zostały one wzniesione przez tak zwane kultury pucharów lejkowatych. Piramid z Sarnowca jest 9, a przy każdej z nich można oczywiście znaleźć tabliczkę. W tej chwili już w jednej piramidzie mieściło się od 1 do 5 ciał. Może trudno w to uwierzyć, ale w Polsce można znaleźć nie jedną piramidę. To jest fakt. Niektóre z nich są starsze od egipskich, o tych już tutaj zaczęliśmy, ale tajemnicze grobowce rozsiane są w różnych lokalizacjach i każdy z nich ma swoją unikalną historię. Jakie tajemnice skrywają te grobowce? Która jest najciekawsza w Polsce? O tym za chwileczkę. I wracamy do naszych piramid. Mamy pierwsza z nich, to piramida w Rapie. Piramida znajduje się w miejscowości Rapa, tuż przy granicy z Rosją, obwód kaliningradzki. Jest grobowcem rodziny Fahrenheit. Jest jednym z bardziej niezwykłych obiektów, który można zobaczyć w północnej części krainy Wielkich Jezior. Historia tego miejsca sięga pierwszej połowy XVII wieku, kiedy Fahrenheitowie wykupili wieś niegdyś zwaną Angerrap i zbudowali w pobliżu pałac w Bejnunach. Właściciele majątku byli ludźmi wykształconymi, którzy podróżowali po Europie i wierzyli głęboko w życie po życiu. W związku z tym zbudowali grobowiec o kształcie egipskiej piramidy. W 1811 roku w grobowcu jako pierwsza pochowana została 3-letnia córka, a następnie kilku członków rodu budowniczego piramidy Friedricha Heinricha. Piramida w Rapie ma około 16 metrów wysokości i stoi na podstawie 10,4 razy 10,4 metra. Podczas I i II wojny światowej grobowiec został zdewastowany niestety, no i zaczął popadać w ruinę. W roku 2000 zadbano o spokój zmarłych i zabezpieczono wszystkie wejścia do grobowca.
a w roku 2018 piramida została gruntownie odremontowana. O tej piramidzie jeszcze Państwu opowiem, bo to jest bardzo ciekawa historia. Mówi się także, że piramida w Rapie jest miejscem mocy. Radiestyci dowodzą, że miejsce grobowca nie zostało wybrane przypadkowo. Według badań jest to miejsce o takim pozytywnym promieniowaniu. Kolejną piramidę, którą chciałbym Państwu przedstawić, jest to piramida państwa Skrzyńskich, tak ona się nazywa, piramida Skrzyńskich w Zagórzanach. Nieopodal siedziby Nadleśnictwa Gorlice w miejscowości Zagórzany, w bliskim sąsiedztwie parku i pałacu Skrzyńskich, znajduje się ich rodzinny grobowiec. Przypomina on pomniejszoną kopię znanej egipskiej piramidy Cheopsa. Nad 10-metrową kamienną budowlą góruje potężny krzyż z ukrzyżowanym Chrystusem. No niestety zbyt wiele informacji na temat tej piramidy nie mamy. Nieliczne informacje na ten temat sugerują, jakoby krzyż miał zostać dobudowany do grobowca po II wojnie światowej. Jednak przeczą temu zdjęcia z roku 1932, które przedstawiają ową piramidę już z krzyżem. Więc pochodzenie krzyża nie jest do końca jasne. Aleksander Skrzyński był ministrem spraw zagranicznych i premierem rządu polskiego w latach 1922-26. Zmarł w roku 1931 w wyniku obrażeń, jakich doznał w wypadku samochodowym. W grobowcu pochowano 6 osób, a ostatniego pochówku dokonano tutaj w roku 1944, kiedy to złożono do grobu trumnę Marii Sobańskiej. Tutaj nie wiemy. Legenda głosi, że hrabia Aleksander Skrzyński miał zapłacić elektrowni za to, aby po jego śmierci przez 100 lat w grobowcu świeciło się światło. Tego nie sprawdzaliśmy. Tak, dzisiaj muzycznie oprawia program grupa Tangerine Dream. A my wracamy do naszych piramid. Kolejną piramidą, którą omówimy skrótowo, jest to piramida w Rożnowie. W powiecie kluczborskim, w miejscowości Rożnów, znajduje się unikalny grobowiec rodziny von Eben. Tę 9-metrową piramidę zbudowano w roku 1780. Ebenowie byli właścicielami wsi do XIX wieku, podążając za rozpowszechniającą się wówczas modą na starożytności egipskie, Fryderyk von Eben und Brunnen zbudował przy miejscowym kościele zachowany do dziś nietypowy grobowiec rodzinny. Projekt piramidy wykonał Karl Gotthard Langhans, architekt, autor wielu obiektów na Dolnym Śląsku i w Niemczech. Jaka ta budowla jest? Jest to budowla wolnostojąca o wysokości około 8,5 metra, o kształcie ściętego ostrosłupa z ryzalitem mieszczącym wejście w ścianie południowej. Piramida jest murowana z kamienia i z cegły. Łącznie w tym grobowcu spoczęło 28 osób. Zmarłych rodziny rodu von Ebenów chowano w piramidzie od 1780 do roku 1830. Wzniesiony grobowiec i jego, można nazwać, specyficzna aura miała sprawić, że po śmierci ciała ulegną mumifikacji. Niestety w roku 1945 piramida została splądrowana, a zwłoki zbezczeszczone. Już nie dowiemy się tych tajemnic. Przechodzimy do kolejnych piramid. A dzisiaj zajmiemy się także później piramidą w Rapie na Mazurach. Przyjrzymy się jej dokładniej, tej tajemnicy. Piramidy kujawskie, o tym już Państwu mówiłem kilka tygodni temu, ale przypomnę. No, nie mają się nijak, nie przypominają w ogóle tych egipskich. Wzniesiono je na planie wydłużonego trójkąta z wielkich i mniejszych głazów stanowiących obrys całości i usypanego między nimi wysokiego na 5 metrów kopca. Te olbrzymie grobowce
charakteryzują się nie wysokością, a długością. W wielu przypadkach przekraczają długość 100 metrów. Przez ich nieoczywisty kształt i wielkość mówi się, że były one przeznaczone dla olbrzymów lub zmarłych gigantów. No takie legendy krążą. W rzeczywistości te piramidy były po prostu miejscem pochówku ludzi. Kamienne budowle zaczęto wznosić od połowy IV do połowy III tysiąclecia przed Chrystusem, w epoce kamiennej. Te monumentalne budowle były wznoszone przez ludność rolniczą zamieszkującą tereny Kujaw. Największe i najsłynniejsze polskie piramidy powstały w okolicach Izbicy Kujawskiej. Na terenach kujawskich miejscowości utworzono parki kulturowe, dzięki czemu piramidy są udostępnione szerokiej publiczności i można dzisiaj je zwiedzać bez żadnego problemu. Kolejna piramida, którą dzisiaj omówimy, to piramida Łakińskiego w Łaziskach koło Wągrowca. Cóż to takiego jest? Piramida Franciszka Łakińskiego została wzniesiona około roku 1845 na wzgórzu wśród sosen, tuż przy drodze z Wągrowca do Gniezna. I piramida ta jest grobowcem Franciszka Łakińskiego, który był rotmistrzem wojsk polskich. Zasłużył się on podczas wojen napoleońskich, za co został odznaczony orderem Virtuti Militari oraz został uhonorowany francuską Legią Honorową za walki narodowo-wyzwoleńcze. Pomysłodawcą nietypowego grobowca był sam Łakiński. Piramida posiada czworoboczną podstawę, która została wykonana z kamieni. Ma ona około 10 metrów wysokości, a w dawnych czasach wejście do niej zdobił napis wykonany z kutych liter. No niestety napis zaginął, skradziono go. Po zakończeniu służby Łakiński osiedlił się w Wągrowcu i tam też zmarł. Pozostawił po sobie testament, w którym swój majątek podzielił i przekazał znaczące sumy szpitalom i biednym dzieciom. Co ciekawe, każdego roku pary, które zawierały związek małżeński w dniu jego imienin, otrzymywały procent od 6000 talarów. Miejmy nadzieję, że jego hojność była wynagrodzona przez niebo. A za chwilę jeszcze dwie kolejne piramidy i przechodzimy później do tajemnicy piramidy w Rapie. Zobaczmy, co tutaj będziemy dalej mieć za piramidę. Kolejna to grobisko aryjskie w Krynicy. Na wysokiej górze porośniętej lasem pod wsią Krynica stoi zagadkowa budowla. Grobisko aryjskie w Krynicy to jeden z nielicznych i prawdopodobnie jeden z najstarszych w grobie w Polsce grobowców piramidalnych. Budowla znajduje się na tzw. Górze Aryjskiej, ulokowanej mniej więcej w połowie drogi między Krasnystawem a Ryjowcem. Murowana piramida na planie kwadratu o boku 7,35 metra ma łącznie około 20 metrów wysokości. Jest wykonana z kamienia uzupełnionego cegłą. Na trzech ścianach grobowca znajdują się otwory pełniące funkcję okien. Prawdopodobnie piramida jest miejscem pochówku Pawła Orzechowskiego, który ze względu na fakt, że był arianinem, nie mógł zostać pochowany na cmentarzu katolickim. Zdecydował się więc na zbudowanie sobie oryginalnego grobowca znajdującego się w odosobnieniu. Być może w pobliżu grobiska znajdował się niewielki aryjski cmentarz. A kolejna piramida to piramida w Międzybrodziu. W południowej części grecko-katolickiego cmentarza przy cerkwi Świętej Trójcy w Międzybrodziu powstał w latach 30. XX wieku okazały grobowiec w formie piramidy. Grobowiec jest miejscem pochówku rodu kulczyckich i dobrzańskich herbów Sas oraz jednocześnie repliką piramidy Cheopsa w skali 1 do 50. Wybór formy grobowca jako piramidy należy przypisać Jerzemu Kulczyckiemu, który
odbył szereg podróży naukowych, w tym także do Egiptu, gdzie we wnętrzu piramidy Cheopsa w Gizie spędził podobno na samotnej kontemplacji najszczęśliwszą godzinę swego życia, tak przynajmniej napisał. Grobowiec został wykonany według projektu Iryny Dobryjańskiej z bloków piaskowca i ma 3 metry wysokości. Na płycie zamykającej dostęp do grobowca umieszczone są inskrypcje w języku polskim i ukraińskim, a nad płytą umieszczony jest krzyż maltański. Włodzimierz Kulczycki żył w latach 1862-1936 i był profesorem, a później rektorem Akademii Weterynaryjnej we Lwowie. Jego syn Jerzy Kulczycki był historykiem sztuki oraz doktorem filozofii z dziedziny archeologii. Kolekcjonowali oni kilimy i kobierce wschodnie, a część ich zbiorów znajduje się obecnie na Wawelu i w Muzeum Tatrzańskim Zakopanem. A my za chwileczkę przechodzimy do omówienia tajemnicy piramidy w Rapie, tej, o której mówiliśmy jako pierwszej. Mam nadzieję, że starczy nam czasu, a chwileczka muzyki nam nie zaszkodzi. Dalsze utwory grupy Tangerine Dream. Piramida w Rapie. Tajemnicza piramida na krańcu Polski. Można powiedzieć, że magiczny rejon północnej Polski, którym są Mazury, skrywa tajemnicę powstania pewnego niezwykłego obiektu. W Rapie, wsi położonej niedaleko obwodu kaliningradzkiego, wybudowana została niewielkich rozmiarów piramida, która pełni funkcję grobowca pruskiej rodziny von Fahrenheit. Turystów w ten zakątek przyciąga niezwykła forma budowli oraz historia z nią związana. Co kryje się za pojawieniem się niecodziennego obiektu i co można znaleźć w jego wnętrzu? Sprawdźmy to wszystko. Angera, czyli dzisiejsza Rapa, została założona w XVII wieku. Wykupiona z rąk właściciela Christopha von Rapp przez ród Fahrenheit, którego członkowie w pobliżu niej wybudowali swoją posiadłość, pałac w Beinunach. Ten wybudowany obiekt stanowił architektoniczną perłę regionu Mazur, a dodatkowo umieszczonych w nim było wiele słynnych dzieł sztuki światowej sławy artystów, m.in. Rafaela, Rubensa czy nawet Leonarda da Vinci. Rodzina Fahrenheitów byli to ludzie uczeni i zamożni, którzy w czasie swojego życia odbywali wiele podróży po Europie i innych państwach świata, a szczególnie interesowała ich kultura Egiptu. Zafascynowani tamtejszym budownictwem oraz starożytnymi ideami, wśród których najbardziej pochłonęła ich idea wiecznego życia, postanowili wybudować rodzinny grobowiec, znaną właśnie piramidę na Mazurach. Historia powstania obiektu niestety wiąże się z nieszczęśliwą historią. W czasach życia rodziny w 1811 roku panowała epidemia szkarlatyny, na którą zmarła 3-letnia córeczka barona Fryderyka Henryka von Fahrenheita, Ninet, której w myśl egipskich założeń zlecił wybudowanie kaplicy, nad którą wznosi się piramida. Jego działaniom przyświecał cel ochrony ciała córeczki i zapewnienie jej nieśmiertelności. Pochowane zwłoki zostały odpowiednio zabalsamowane i złożone we wnętrzach wybudowanej polskiej piramidy. No cóż, takie miał pomysły baron. Piramida powstała w odległości około 5 km od posiadłości rodu Fahrenheitów z projektu Bartela Thorvaldsena na początku XIX wieku. Poza ciałem młodej dziewczynki pochowano tam z czasem inne ciała członków rodziny. Łącznie znajdują się tam zwłoki 7 osób, w tym jedno należące do głowy rodu, złożone w kaplicy jako ostatnie w 1849 roku, oraz 2 należące do dzieci. Lata I i II wojny światowej przyczyniły się do dewastacji grobowca przez Rosjan, wskutek czego zostały pootwierane trumny, a spoczywających w nich ciał niestety pourywano głowy i niektóre części ciała. Dopiero po publikacji informacji dotyczących piramid w pierwszych latach XXI wieku
zabezpieczono wszystkie wejścia do grobowca, by okazać zmarłym należyty szacunek podczas licznych odwiedzin turystów. Podobnie w czasie wojen zniszczony został pałac i dwór należący do rodziny, z którego w dniu dzisiejszym zostały jedynie zarośnięte ruiny. Niesamowite jest to, że mimo ulokowania obiektu w terenie podmokłym, schowane tam zwłoki są doskonale zmumifikowane, czemu mogły przysłużyć się odpowiednie warunki budowy i umiejscowienia piramidy. Jak wygląda ten grobowiec? O tym za chwileczkę Państwu opowiem. Jeszcze chwilka muzyki. Wracamy do naszej piramidy. Ten grobowiec, w związku z tym, że rodzina, która zamieszkiwała tę ziemię, należała do zamożnych rodów, przygotowanie projektu zlecono jednemu ze światowej klasy artystów, rzeźbiarzy Bertelowi Thorvaldensowi, który obecnie może być znany z wykonywania warszawskich pomników Mikołaja Kopernika i księdza Józefa Poniatowskiego, a także projektu grobowca jednego z rzymskich papieży Piusa VII. Obiekt kaplicy z piramidą jest wysoki na około 16 metrów o podstawie na kształt kwadratu. Zbudowany został z polnego kamienia i wykończony przy użyciu czerwonej cegły. Pod koniec XIX wieku zamieszkująca pałac w Bejnunach rodzina sprzedała swój majątek i wyprowadziła się, oddając tym samym los grobowca. Zapomnienie. Po okolicy krąży również pewna opowieść o klątwie. Z grobowcem Fahrenheit wiążą się także niepokojące historie, które często określane są jako klątwa zmarłych, których zwłoki znajdują się w kaplicy. Ale o tym dzisiaj może nie będę Państwu opowiadał. Typowa piramida egipska, a piramida w Rapie. Jak to wygląda, jeśli chodzi o porównanie? Z ciekawostek na temat wybudowanej na Mazurach piramidy wiadomo tyle, że została wykonana z niezwykłą starannością na kształt budowli znanych w Egipcie, w szczególności piramidy Cheopsa. Celem powstania zwieńczonej ostrym wierzchołkiem piramidy była ochrona i mumifikacja zwłok. Stworzenie warunków umożliwiających zaistnienie tego procesu mogło wynikać z odpowiedniego nachylenia ścian grobowca. Kąt pochylenia ścian zewnętrznych wynosi od 68 do 79 stopni, natomiast mierząc od wewnątrz, wartość ta wynosi 51-52 stopnie. Dokładnie tyle samo jak w piramidach Egiptu. Ponadto podstawa zbudowana jest tak jak w znanych piramidach na planie kwadratu o długości boku 10,4 metra. Umieszczając w ścianach piramidy wentylacyjne otwory, zastosowano technikę niczym z egipskich grobowców, gdyż takie kanały służą odpowiedniej wentylacji właśnie tego typu budowli. Badacze podają, że wybór miejsca, na którym powstała piramida, nie był przypadkowy, a teren ten odznacza się występowaniem wzmożonej pozytywnej energii pochodzącej z Ziemi i kosmosu. Dodatkowo wzmocnieniu przepływających energii służy odpowiedni kształt piramidy oraz wykonanie jej podstawy z kamienia polnego. Czyżby te działania były zamierzone już na etapie budowy przez Fahrenheitów? Potwierdzona została informacja, że we wsi Rapa przecinają się trzy linie potężnego promieniowania, które dają początek tajemniczemu miejscu mocy. Jedna z nich wytyczona jest od Kowna do Karlsruhe, jednego z europejskich magicznych miejsc związanych z energią, a dwie następne łączą Istanbul i piramidy w Gizie oraz piramidę w Rapie i szwedzki Findhorn i Królewiec, jedne ze znanych miejsc mocy. O dziwo, wszelkie owady, komary czy muszki naprawdę omijają to miejsce. Czy piramida w Rapie skrywa jeszcze jakieś tajemnice?
przekazywano wiele legend odnośnie tego, że podziemia piramidy skrywają kosztowności, które zamożna rodzina ukryła w ziemi, zabezpieczając w ten sposób swój skarb. Pierwsze badania nad umiejscowieniem piramidy w tym terenie nie wykluczały takich okoliczności, zakładając, że może pod nią znajdować się częściowo zasypane pomieszczenie, gdyż pracujący na tym terenie archeolodzy odbierali sygnał informujący o takiej możliwości. Uznaje się, że w tym celu też wielu śmiałków odważyło się wejść do grobowca i zdewastować jego powierzchnię, by odnaleźć ukryte rzekome kosztowności. Niemniej jednak w trakcie badań elektroporowych wykluczono obecność podziemnego pomieszczenia, co, jak uważano, ograniczy występowanie zniszczeń i ataków poszukiwaczy skarbów. I to tyle, drodzy Państwo, w dzisiejszym programie Analogowa Kuropatwa. Ja kończę swój dzisiejszy dyżur przy mikrofonie w naszej stacji, życząc Państwu spokojnej nocy, dobrych snów. Do usłyszenia jutro rano o godzinie 7:00. Mówił do Państwa Piotr Wiśniewski. Dobranoc.

0: Zbliża się czas wakacji.
1: Spędzi piecze?
0: Sensitive Bonicle, maść do twarzy i ciała, skóra topowa. To strzał w dziesiątkę.
1: Ja już mam.
0: Skóra jest po niej miękka i elastyczna, a podrażnienia i szorstkość znikają.
1: Zajrzyj na stronę produkty bonifraterskie.
0: Poleca Radio Europa 2.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Szukasz naturalnego sposobu na zdrowe i obfite plony? W polu, ogrodzie, sadzie czy na działce? Poznaj kompost Revita, organiczny środek, który poprawia właściwości gleby. Revita to bogactwo składników odżywczych, azotu, fosforu, potasu i mikroelementów. Poprawia strukturę gleby, zatrzymuje wodę i działa długotrwale. To nowoczesna, bezpieczna i naturalna alternatywa dla nawozów mineralnych i obornika. Zamów Revita w Remondis Bydgoszcz z wygodną dostawą lub odbiorem osobistym w Bydgoszczy przy ulicy Inwalidów 45. Zadzwoń 723 187 050 lub odwiedź remondis.bydgoszcz.pl. Kompost Revita. Naturalna siła Twoich upraw. Są smaki, które przenoszą nas do domu. Do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jaką mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

Dostaję pić. Dostaję jeść, tak. I mam gdzie leżeć. A jeśli słońce chce, wyciągam rękę.

To co, że trawa tu z betonu jest, tak, lecz ja to lubię. I co, że chodzić mogę tylko w koło. I co, że rosną drzewa tu bez liści, tak, lecz ja to lubię.

I kolejna poniedziałkowa analogowa kurpatwa. Tak się składa, że ta audycja była jedną z pierwszych na naszej antenie ponad rok temu, grubo ponad rok temu. A temat z filmu Archiwum Mix podpowiedziała mi moja przyjaciółka Marta, za co bardzo jej dziękuję. Zresztą, szczerze powiedziawszy, współzałożycielka Radia Kurpatwa. Tak ostatnio rozmawialiśmy na temat spirytyzmu. Program był może dość krótki, jak ktoś mógł stwierdzić, dzisiaj nieco dłuższy, bo omówimy dalszą część, skąd te wiadomości pochodzą, to wspomniałem już przed programem, ale powtórzę, źródła oczywiście każdy może je sprawdzić, a dzisiaj omówimy, moi drodzy, dowiemy się tego, czym jest okultyzm, no i związane z nim zagrożenia, ale także dotkniemy bioenergoterapii, no i innych dość może niewinnie wyglądających spraw, które tak by nam się wydawało, a przecież jak tam zajrzę, jak sobie poczytam, jak zaglądam do kogoś tam, kto o tym pisze, przecież to nie jest nic szkodliwego, bo co może mi się stać, jestem bezpieczny, no to przecież ktoś tam inny pisze. Ale kropla drąży skały, jak to mówią. Dobrze, zaczynamy. Okultyzm. Okultyzm to ogólna nazwa doktryn, według których w człowieku i przyrodzie istnieją ukryte siły tajemne, do których można uzyskać dostęp m.in. przez magię, karty tarota, horoskopy, wróżbiarstwo, astrologię, jasnowidztwo, bioenergoterapię, posługiwanie się wahadełkiem i nieznanymi energiami. Przez stosowanie takich technik jak na przykład reiki czy metoda Silwy w celu zaprogramowania swojego umysłu, ale także yoga, omówiony już spirytyzm, satanizm, wudu, używanie symboli pogańskich i satanistycznych czy amuletów. Do okultyzmu należy także zaliczyć duchowe praktyki związane z... I tutaj może nam się wydawać, że to jest całkowicie bezpieczne. A więc z mitycznymi wierzeniami, na przykład hinduistycznymi i tybetańskimi. Tak pokrótce omówimy przynajmniej niektóre z wymienionych powyżej metod i praktyk, a zaczniemy najpierw od magii. Jedno z nich jest magia właśnie. Była ona znana w większości starożytnych cywilizacji, w których funkcjonowała często w formie zabobonu albo praktyk religijnych. Pojawiał się tam czarownik, mag, czy tam jakiś szarlatan, odwołujący się do tajemnych mocy. Oczywiście osoba taka cieszyła się zwykle silnym autorytetem, nie tylko wśród ludzi, ale i władców. Co zresztą widać także i teraz. Wystarczy spojrzeć chociażby w media społecznościowe. Ktoś, kto uważa się za takiego, nie wiem, astrologa, jakiegoś uzdrawiacza, ma mnóstwo polubień, nie będę tego komentował. Kto gdzieś tam z tym się spotkał, to wie. I autorzy źródeł tych książek, z których dzisiaj korzystałem, odradzają zaglądanie tam. Ale oczywiście każdy ma swoją wolę. Może robić, co zechce. A zatem, magia posiada wiele rytuałów. Praktyki te różnią się od praktyk religijnych tym, że wywołują skutek automatycznie. Automatycznie. Co zakłada absolutne panowanie człowieka nad wszystkimi mocami, niezależnie od ich rodzaju. Mogą to być oczywiście siły duchowe i siły natury, siły podziemne, ziemskie, kosmiczne i wszelkiego rodzaju energie. Wystarczy po prostu odprawić prawidłowo przewidziany rytuał, aby podporządkować sobie dane siły. Ksiądz Jan Bernard Bastian, to z jego książki także korzystaliśmy, który zanim został kapłanem, sam przez kilka lat był uwikłany w okultyzm, pisze w swojej książce o pewnym programie poświęconym czarom, wyemitowanym w telewizji francuskiej. I teraz posłuchajcie. Wystąpił w niej człowiek,
podający się za czarownika. Na pytania prowadzącego program człowieków udzielił następujących odpowiedzi. Czym pan się zajmuje? Rzucam czary na ludzi. Ale na czym to polega? No, są ludzie, którzy przychodzą do mnie i mówią: taki a taki to mój konkurent. Chcę jego skóry. Nie ma problemu, odpowiadam. To kosztuje tyle a tyle. No i co pan robi z tym? Kieruję na niego wszelkie możliwe nieszczęścia, a za odpowiednią sumę mogę zabić człowieka na odległość. Czy dużo ludzi zabił pan w ten sposób? Owszem, dużo. W istocie dużo. Byłem przerażony, dodaje ksiądz Bernard i wyjaśnia, że w świetle prawa temu człowiekowi nic nie grozi, bo nikt nie będzie szukał związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy tym, że poderżnął on gardło na przykład kurze, a tym, że inny człowiek zginął w wypadku. Ludzie udają się do czarowników najczęściej z powodu czego? Zawiści, zemsty, chęci odwetu. I tutaj docieramy do pewnego rozgraniczenia. Niektórzy dzielą magię na białą i czarną. Białą miałaby być ta, która prowadzi do dobrych celów. Środki wykorzystywane w tym celu to amulety, przepowiednie, karty, ukryte siły lecznicze, wahadełka, szklana kula i tym podobne. Pewna osoba obok krzyżyka zawieszonego na szyi nosiła czarny, kwarcowy kamyk, talizman, który miał jej przynosić zdrowie. Zamówiła go wcześniej w czasopiśmie, które zapewniało, że jeżeli ktoś go będzie nosił, to nigdy nie zachoruje. Ile jest jej podobnych? Możemy tylko domniemywać. Inny przykład. Na jednej ze stron internetowych można przeczytać taką zachęcającą reklamę. Nasze bractwo oferuje czary, rytuały generujące pozytywną energię, uzdrawianie, magię miłosną, zaklęcia miłosne, odczynianie klątw. Służymy pomocą osobom potrzebującym i cierpiącym. Łączy nas jedno. Wiara w magiczny, czy też boski pierwiastek, który drzemie w każdym z nas. Często takie osoby, takie towarzystwa odwołują się do rzekomego Boga. Piszą Bóg, nie piszą kto jest tym Bogiem, to jakaś energia, inne rzeczy, ale piszą, że to jest boski pierwiastek, który drzemie w każdym z nas. No i dalsza część tej reklamy. To, co robimy, to nie są zwykłe czary czy magia, choć pod tymi pojęciami często są wyrażane efekty, które uzyskujemy. Pozytywna energia, którą generujemy, może uczynić Twoje życie szczęśliwym, uporać się z problemami, czy wręcz powodować uzdrawianie chorób. I tutaj, moi drodzy, często, bardzo często, to nie ja tutaj to widzę, ale specjaliści, którzy pisali w tych książkach, uzdrawianie jest takim kluczem, takim clue programu. Bardzo często na różne choroby mamy różne dolegliwości, więc takie uzdrawianie różnego typu energiami kosmicznymi, niby boskimi,

paktów zawieranych z diabłem. Dlaczego to tak pociąga? Zastanówmy się, zastanówcie się. Bo kiedyś zajmowanie się magią miało charakter elitarny. Dzisiaj każdy, kto tylko zechce, ma łatwy dostęp do akcesoriów magicznych i podręczników okultystycznych, które reklamowane są w mediach bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Każdy może się za to zabrać. Widzimy to zresztą w mediach społecznościowych na pewno. Są osoby, które pod przykrywką swojej nie wiadomo jakiej dobroci przemycają ideologię, która niszczy nas od środka. Do czego dąży magia zatem? Magia dąży do tego, aby Boga zastąpić czym? Stworzeniem, sobą. Według Biblii szczęście człowieka nie dopuszcza jednak ślepego podporządkowania się rzeczom, rytom, praktykom magicznym czy nieznanym siłom. Magia jest bezpośrednim skutkiem działania demona, czego nie przyjmują wyznawcy New Age. Dlaczego? Według znanego egzorcysty diecezji rzymskiej księdza Amorta, magia jest odwoływaniem się do sił demonicznych, aby dla własnych korzyści wpływać na bieg wydarzeń i inne osoby. Zaznacza on, że chociaż magia wyraża się w różnych formach, to zawsze ma ten sam skutek. Oddalenie człowieka od Boga i doprowadzenie go do grzechu i śmierci duchowej. Konsekwencją posługiwania się magią może być opresje czy inne formy dręczeń ludzi przez złego ducha. Tyle o okultyzmie w tej pierwszej części. Zaraz przejdziemy do następnej. Może chwilka przerwy dla Państwa. Tak, a my wracamy do naszego tematu, czyli część kolejna, bioenergoterapia. To nie tak, moi drodzy, że tutaj ja mówię jakieś słowa, które są wyssane z palca, bo sam chodziłem do bioenergoterapeuty swego czasu i wiem swoje, więc nie mówię tutaj teoretycznie o tym, ale skupmy się na temacie dzisiejszym. A więc, jest takie przysłowie, tonący brzytwy się chwyta. Dlaczego? No bo człowiek, który dowiaduje się, że jest poważnie chory, szuka pomocy lekarskiej. Gdy zaś nie widzi jej efektów, gotów jest korzystać z różnych pojawiających się metod, no tak zwanej medycyny niekonwencjonalnej. Jedną z takich obiecujących ofert jest szeroko rozpowszechniana i stosowana bioenergoterapia. Pewnie niektórzy z Was, zapewne, tak myślę, może, pamiętają, kiedy pod koniec lat 70. i w latach 80. do Polski przyjeżdżał uzdrowiciel, bioenergoterapeuta Cliff Harris, z którego usług korzystały dziesiątki, a nawet setki tysięcy osób. Przyjmował często w kościołach, przy budynkach parafialnych, co dodatkowo jeszcze wzbudzało zaufanie do jego praktyk. Cliff Harris leczył przede wszystkim przez dotyk, nakładanie rąk na ciało osoby chorej. W ten sposób, jak mówił, przekazywał choremu uzdrawiającą energię. Osoby towarzyszące mu mogły zauważyć, że wyczuwał choroby nie tylko przez dłonie, ale rozpoznawał schorzenie jakimś wewnętrznym wzrokiem. Pod koniec lat 80. pojawił się już inny uzdrowiciel, Rosjanin Anatolij Kaszpirowski, który odwiedzał różne kraje, zwłaszcza postkomunistyczne. W Polsce przez 4 lata prowadził nawet program telewizyjny, którego celem było uzdrawianie na odległość oglądających go ludzi. Żeby było śmieszniej, to w roku 1990 otrzymał tak zwanego Wiktora, nagrodę publiczności dla najpopularniejszej osoby w telewizji polskiej. No proszę. Obecnie nie musimy już oczekiwać na zagranicznych uzdrowicieli, gdyż w Polsce funkcjonuje wiele oficjalnie zarejestrowanych pracowni bioenergoterapeutycznych i tutaj bioenergoterapeuci zrzeszeni są w Polskim Stowarzyszeniu

bioenergoterapeutów Biopol, działającym od stycznia 1990 roku. Stowarzyszenie prowadzi kursy bioenergoterapeutyczne, promuje najlepszych bioenergoterapeutów, którzy mają własne strony internetowe z wykazem świadczonych usług. Dlaczego tak się dzieje teraz? Posłuchajmy. Bioenergoterapeutom niestety nie stawia się żadnych potwierdzonych egzaminami wymagań co do znajomości elementarnych podstaw z zakresu nauki akademickiej, a zatem biologii, medycyny klasycznej. Psychologii, a nawet masażu. Już ten sam fakt dowodzi, że trudno bioenergoterapię uznać za naukę. To jednak nie przeszkadza, że posiadają oni w swoich gabinetach różnorodne tytuły i dyplomy, jak mistrz bioenergoterapii klasy międzynarodowej czy dyplomowany kosmolog. Bioenergoterapeuta posługuje się w oddziaływaniu na pacjenta bliżej nieokreśloną bioenergią. Pamiętajmy, którą mu przekazuje. Ale skąd on ją czerpie? Tutaj sobie zadajmy pytanie. Skąd on ją czerpie? Jest to właśnie zasadnicze pytanie, a odpowiedź na nie daje nam właściwą ocenę tej terapii. Ksiądz Andrzej Zwoliński, znawca zagadnienia, pisze, że najczęściej stosuje się terapię za pomocą energii ściąganej, dobre słowo użyte, ściąganej z kosmosu. Bioenergoterapeuta otwiera się, tak dosłownie pisze ksiądz Zwoliński, na strumień energii spływającej na niego z jakiegoś potężnego źródła, którego istoty nie jest w stanie pojąć. Kieruje tę siłę i przesyła ją do ciała pacjenta w zgodzie z jego osobistymi potrzebami. Rozumiemy coś z tego? Pośród tych, którzy uwierzyli w swoje nadzwyczajne zdolności i dali się wciągnąć w bioenergoterapię, byli nawet lekarze. Jeden z takich przypadków opisał Artur Stermasiak w artykule numer 15 tygodnika Niedziela w 2007 roku. I tutaj są nazwiska, oczywiście można to sprawdzić. Lekarz Izabela Zaręba-Nowotorska trafiła do bioenergoterapeuty, który powiedział jej, że drzemią w niej wielkie pokłady mocy. Zachęcona przez niego wzięła udział w intensywnym tygodniowym kursie dla bioenergoterapeutów. Tam otwarto jej oczy na niewidzialny świat, który ją zachwycił swoimi możliwościami. Na kursie pojawiły się ćwiczenia, które polegały na diagnozowaniu schorzeń innych osób. Okazało się, że wszystkie diagnozy, które postawili uczestnicy kursu bez jakichkolwiek badań, były prawidłowe. To utwierdziło jego uczestników w przekonaniu, że posiadają paranormalne zdolności. Kursy były organizowane w atmosferze wspólnoty, prowadziły je osoby charyzmatyczne, budzące podziw, były wspólne medytacje oraz inne ćwiczenia. To wszystko wydawało się jej fantastyczne. Lekarka szybko zaczęła pomagać innym, robiła to w dobrej wierze. Na seanse bioenergoterapii przychodzili do niej ludzie z różnymi schorzeniami, również onkologicznymi. Leczyła m.in. również swoją koleżankę, która miała raka wątroby. Na początku terapii była chwilowa poprawa. Jednak potem nastąpił nawrót choroby i koleżanka zmarła. To był dla niej wielki szok, tak wielki, że wpadła w depresję. Na szczęście spotkała kapłana, który wytłumaczył jej, że to, co robi, jest bardzo złe oraz dlaczego bioenergoterapia jest tak niebezpieczna dla niej samej oraz dla jej pacjentów. Wiele jest osób, wiele, zresztą na pewno też słyszeliście o tym, które po porzuceniu praktyk bioenergoterapeutycznych dawało świadectwo o tym, jak niebezpieczna jest tego rodzaju terapia. Zdarzało się, że coś nie pozwalało im na przykład wejść do kościoła, by modlić się. I tutaj ciekawa rzecz. Wielu uzdrowicieli nie mogło korzystać ze swoich umiejętności, jeśli ktoś podczas ich zabiegów terapeutycznych się modlił. Zdarzało się także,
to Kaszpirowskiemu i Harrisowi, kiedy na ich seansach modlili się po cichu ludzie ze wspólnot modlitewnych. Wracając jeszcze do tego Harrisa, osoba, która towarzyszyła mu przy rzekomym uzdrawianiu, tłumacząc na język angielski przedstawione schorzenia, w wywiadzie, którego udzieliła, pozorując anonimową, opowiedziała swoje własne o nim doświadczenie. Na początku była ona przekonana, że to, co robi Harris, jest bardzo dobre, że faktycznie służy ludziom. Powoli jednak naraz stały w niej wątpliwości. Należy zaznaczyć, że osoba ta była religijna, praktykująca i niejednokrotnie w czasie spotkań Harrisa z chorymi modliła się za nich. Wróćmy jeszcze raz do Harrisa. Jego rodzice byli katolikami, on sam, chociaż powoływał się na Boga, stosował wschodnie medytacje, czasem całą noc przesiedział w pozycji lotosu. Mimo że prawie zawsze pracował w obrębie kościoła, nigdy przed uzdrowieniem nie udawał się tam na modlitwę. Autorkę wywiadu dziwiło także to, że w czasie pobytu Harrisa w Polsce ich relacje po prostu się psuły, a potem wszystko wracało do normy. Odnosiło się także wrażenie, że to ktoś inny decydował o jego wyjazdach i terminach. Zastanawiające było i to, że w obecności Harrisa osoby, które mu pomagały, zaczynały się dziwnie zachowywać. Odczuwało się jakieś zagęszczenie atmosfery, czy wręcz agresji w powietrzu. Pewnego razu Harris zdradził swojej pomocnicy, że pracuje z duchami, które mu pomagają. Mówił także o tym, że swoją energią może uzdrawiać, ale i niszczyć. Zastrzegał się jednak, że nigdy nie wykorzystuje jej w celach destrukcyjnych. Innym razem zwierzył się tej samej osobie, że może wpływać na sferę duchową innych osób, a jej samej zaproponował zobaczenie Jezusa. W tym celu uniósł ręce nad jej głową, ona zaś w tym czasie, nie zdradzając się z tym, modliła się. Po kilku minutach oświadczył, że nic z tego nie będzie, gdyż czuje mur i nie może się przebić. Co było tym murem? Modlitwa. Podczas kolejnych bytności w Polsce Harris podziękował jej za dalszą współpracę, uznał, że jej pomoc jest niemożliwa, ponieważ mu przeszkadza. Wcześniej Cliff odsunął od współpracy ze sobą również inną osobę, która była bardzo rozmodlona. Później wstąpiła do zakonu karmelitów. Okazuje się, że człowiek, który się modli, jest chroniony. Jeżeli chodzi o Kaszpirowskiego, to wprowadzał on uczestników seansu w dziwny trans. Niestety, wbrew nagłaśnianiu rzekomo cudownych niemal efektów, jego działania nie przynosiły pożądanych wysiłków. Pierwsze wrażenia wskazywały, że rezultaty są bardzo dobre, a w praktyce okazywało się jednak, że deklarowana poprawa zdrowia czy uzdrowienie szybko mijały. W Moskwie przeprowadzono badania, z których wynikało, że kilka godzin po jego wystąpieniach w telewizji wzrastała liczba osób zwracających się o pomoc medyczną. Bywały przypadki poważne jak obrzęk płuc, zakłócenia rytmu pracy serca, gwałtowne skoki ciśnienia. W ciągu pierwszych 3 dni po jednym z seansów Kaszpirowskiego śmiertelność wzrosła 3-krotnie. Również w szpitalach psychiatrycznych pojawiali się pacjenci z tak zwanym syndromem Kaszpirowskiego. Uważali oni, że ma on nad nimi nieograniczoną władzę i kieruje ich życiem. Wyobraźmy sobie. Bez kontaktu z uzdrowicielem czuli się zagubieni i bezradni, jak narkomani bez narkotyku. U wielu uczestników seansu występowały różne formy zakłóceń psychicznych, nudności, bóle głowy, nadpobudliwość. W rzeczywistości faktycznych uzdrowień nie było wcale, a jeden z psychoterapeutów nazwał seansę Kaszpirowskiego psychicznym Czarnobylem. Na fakt, że wyzdrowienie w wyniku bioenergoterapii jest jedynie pozorne, wskazuje także fakt, że często w wyniku stosowania
bioenergoterapii następuje przeniesienie symptomów choroby w inną część ciała. Na przykład z problemów zewnętrznych, czysto organicznych, w problemy głębsze, następnie z problemów somatycznych do psychologicznych, złego samopoczucia, niepokoju, kłopotów, depresji, bezsenności. Potem dają znać o sobie symptomy ze sfery duchowej. Pojawiają się problemy z modlitwą, złe samopoczucie w czasie mszy świętej, drażliwość, nerwowość na modlitwie, aż do bluźnierstwa. W tej sytuacji rodzi się pytanie, jaką mocą posługują się bioenergoterapeuci? Jej pochodzenie jest zupełnie nieznane. Bioenergoterapia jest częścią okultyzmu. Pamiętajmy, że naszym jedynym Panem jest Jezus Chrystus, który przelewając swoją krew wybawił nas od grzechu. Bioenergoterapia, podobnie jak inne praktyki tego rodzaju, jest pułapką szatana. Chcą za wszelką cenę zawładnąć człowiekiem, odciągnąć go od wiary w Boga i praktyk religijnych, bądź zminimalizować je. Bądźmy czujni i nie pozwólmy się zwieść łatwym obietnicom zdrowia i bezpieczeństwa. Przestrzegajmy także przed nimi innych, aby nie wpadli w zasadzkę złego, z której potem trudno się uwolnić. A dzisiejsza audycja opracowana została na podstawie książek czterech: Wyznania egzorcysty, Amort Gabriel, Częstochowa, rok 2007, Tajemnice innego świata, okultyzm, satanizm, parapsychologia, ksiądz Bernard Bastion, Kraków, 2006 rok. Pozornie niewinne i bezpieczne, rzecz o terapiach, medytacjach, wróżbach, zabawach z duchami, Maria Wolan, Kraków, 2005 rok. I ksiądz Andrzej Zwoliński, Wywoływanie duchów, Radom, rok 2007. Tyle na dziś, moi drodzy. Uważajmy na siebie.

tak, to temat z filmu Archiwum X, a my dzisiaj zajmujemy się tematem o nazwie Puma Punku. Cóż to takiego jest, moi drodzy? Analogowa Kłopotwa zagląda w tajemnicę i dzisiaj zaglądamy właśnie w ten oto niezwykły zakątek Ameryki Północnej, który jest tak owiany taką tajemnicą. To jedne z najbardziej niezwykłych i starożytnych ruin na świecie. Ten gigantyczny kompleks świątynny znajduje się w ośrodku archeologicznym Tiwanaku w Boliwii. Od wielu lat archeolodzy i historycy zastanawiają się nad tym, jaka zaawansowana cywilizacja prekolumbijska mogła zbudować to miejsce. Puma Punku znajduje się 15 km na południowy wschód od jeziora Titicaca i 70 km od La Paz. Położona jest na wysokości 3800 metrów nad poziomem morza. Była niegdyś centralnym obiektem kultu w Imperium Inków. Miejsce to jest mało znane przez turystów, mimo że są to jedne z najbardziej niezwykłych ruin na całym świecie. Z Puma Punku wiąże się też pewna legenda. Według inkaskiej legendy to bóstwo Viracocha zawiesiło gwiazdy, słońce i księżyc na niebie, a następnie stworzyło Tiahanako pierwszych ludzi, a także w jedną noc świątynię Pumatunku. Istnieje też inna, że przy tworzeniu świata Viracocha pomagali dwaj synowie. Jak głosi dalej legenda, oprócz ludzi stworzyli także zwierzęta, w tym wielkie ptaki. Trwało to jakiś czas, jak rozrzucili wszystkich ludzi po różnych częściach świata. Viracocha postanowił wysłać swych synów, by ci sprawdzili sobie, jak żyją ludzie. Niebawem powrócili ze złymi wieściami, ponieważ ludzie nie docenili swojego stwórcy, oddając cześć stworzonym przez siebie figurom przedstawiającym innych bogów. Wkrótce też zaczęła ich ogarniać żądza władzy i złe zachowanie. Rozwścieczony Viracocha w odpowiedzi na ludzką niewdzięczność zrzucił na ludzi ogień i błyskawice. Tyle nam mówi legenda o Puma Punku. To może chwilka muzyki. Tak, i wracamy do naszego dzisiejszego tematu, Puma Punku. To niezwykły kompleks świątynnych ruin stanowiący ważną część ośrodka architektonicznego w Tiahuanaco w Boliwii. To miejsce, którego historia powstania wzbudza wiele kontrowersji, no i tworzy wśród badaczy wiele fantastycznych też i teorii. Znalezione tutaj megalityczne kamienne budowle należą do jednych z największych na świecie. W 1549 roku hiszpański konkwistador Pedro Cieza de León podczas swych podróży po andyjskich wyżynach odkrył dwa ogromne, niezwykłe zespoły kamiennych ruin znajdujące się na powierzchni 3 km2 w mieście Tiahuanaco lub Tiwanaco. To oczywiście odpowiednio w języku Quechua albo w miejscowym języku Aymara. O legendzie już słyszeliśmy przed chwileczką. Tiahuanaco leży nieco ponad 70 km od La Paz, miasta z siedzibą rządu Boliwii, blisko granicy z Peru, a w odległości około 20 km od południowego brzegu boliwijskiego jeziora Titicaca na wysokości prawie 3840 metrów nad poziomem morza. Obecnie opuszczony, zupełnie dziki płaskowyż otoczony jest od wschodu i zachodu przez dwa pasma górskie, które osiągają tutaj, patrząc na geografię terenu, spoglądając na mapę, 4700 i 6000 metrów wysokości, więc to już nie są przelewki, moi drodzy. Powietrze na tej wysokości jest rzadkie, dlatego też turyści mają tutaj problemy z oddychaniem. Warunki są tu naprawdę surowe. Według podań Indian Aymara raz do roku w Tiwanaco można zostać świadkiem cudu. Tego jedynego szczególnego dnia podczas wschodu słońca nastaje wiosna po to, aby w południe przemienić się w lato, a pod wieczór w jesień, a nocą
w zimę. Na terenie Tiahuanaku znajdują się dwa zespoły ruin, tak w zasadzie można dokładnie powiedzieć. Pierwszy charakteryzuje się przede wszystkim dwiema olbrzymimi kamiennymi strukturami, do których należą, na, tutaj widzę też na zdjęciu, nie umieściłem tego na Facebooku, chociaż może to zrobię jutro, należy 15-metrowa piramida Akapana oraz prostokątny duży budynek z centralnym dziedzińcem zbudowany z naprzemiennych kolumn kamiennych i prostokątnych bloków zwany Kalasasaya, który służył prawdopodobnie jako obserwatorium astronomiczne. W jego centralnym punkcie umiejscowiona jest brama Słońca albo brama Pumy, tak ona jest nazywana. Drugi kompleks, czyli Puma Punku, to ogromna ilość potężnych elementów budowlanych, poglądając z boku, nie pasujących do całości, spoczywających na prostokątnym placu, długim na około 167 metrów i szerokim na 117. Odkryte konstrukcje przybierają różne geometryczne kształty, czym zachwycają i zdumiewają naukowców i archeologów z całego świata. Co w tym jest najbardziej intrygującego? No, najbardziej intrygującą rzeczą Puma Punku jest kamieniarstwo, ponieważ jest to zespół stojących megalitycznych bloków kamiennych, których większość waży do, i tutaj moi drodzy, naprawdę to jest duża wartość, do 65 ton, a największy ma proporcje mamuta. Jeśli pamiętamy z rysunków, czy też chociażby z Wikipedii, jak wygląda mamut, no to tu są naprawdę duże te bloki. Kamienne struktury przybierają różne skomplikowane kształty wymagające używania wiedzy i geometrycznej i przestrzennego myślenia przy ich tworzeniu. Każdy kamienny blok jest technicznie dopracowany, szczegółowo. Zachowano kąty proste, perfekcyjne otwory wiertnicze, idealnie obrobione krawędzie, czyli wszystko to, co wydaje się nieprawdopodobne do osiągnięcia przez cywilizację, która no, nie wiedziała o istnieniu koła, ani nie miała własnego systemu pisma. Najciekawsze struktury przypominające kształtę litery H są taką układanką, takimi no, kamiennymi puzzlami, idealnie dopracowanymi do siebie w swych poszczególnych elementach. Ze względu na rozmiar tych konstrukcji, sposób, w jaki kamienie zostały przetransportowane do Puma Punku, był kolejnym tematem zainteresowania archeologów. Analizy wykazały, że czerwone bloki piaskowca, piaskowiec często jest właśnie czerwony, mogły być transportowane ze stromego zbocza kamieniołomu znajdującego się w pobliżu jeziora Titicaca w odległości około 10 km od stanowiska Puma Punku. Mniejsze granitowe i diorytowe bloki mogły pochodzić z kamieniołomów na półwyspie Copacabana, oddalonym około 90 km od jeziora Titicaca. Ale wszystkie te bloki są cięte tak, że pasują do siebie jak układanka, dokładnie. Nie używano zaprawy. Największe kamienie tworzą czteropoziomowe struktury. Brak drzew w okolicy, które mogłyby służyć do zbudowania jakiegokolwiek ułatwienia w transporcie bloków kamiennych. Te argumenty według uczonych świadczą o tym, że w tworzeniu Puma Punku no, nie wiadomo, kto brał udział. No, oczywiście są teorie spiskowe, że no, któż by mógł nie zbudować tego jak kosmici. Tu oczywiście raczej oddalamy tą tezę, ten wątek, przynajmniej na razie. Cóż tam jest zagadkowego? Już za chwileczkę. Chwilka muzyki. To wróćmy jeszcze na chwileczkę do historii. Do historii, skąd pierwsze informacje do Europy na temat świątyni Puma Punku przywieźli ze sobą hiszpańscy konkwistadorzy. Jak wspomniałem,
w połowie XVI wieku hiszpański kronikarz i konkwistador Pedro Cieza de León określił Pumapunku jako jedno miejsce budowy. Napisał tak: z gigantycznymi posągami i ogromnym tarasem. Nikt nie widział tego niesamowitego miejsca w innym stanie, jak tylko w ruinie. Z kolei jego krajan Antonio de Castro del Castillo, który w 1651 roku był biskupem La Paz, napisał: a choć sądzono drzewniej, że ruiny owe dziełem są Inków, niczym twierdza na wypadek prowadzenia przez nich wojen, teraz wszakże uznano, iż przeciwnie, są to ruiny budowli sprzed potopu. Gdybyż to było dzieło Inków na równinie wody pozbawionej, a kopane tak głęboko, to Hiszpanie nie potrafiliby nigdy stworzyć budowli tak cudownej i o takiej piękności. Tym, co najbardziej podziwiam, są tak wspaniałe, dopracowane do siebie kamienie. Tyle biskup La Paz napisał w roku 1651, a w pierwszej połowie XIX wieku francuski paleontolog Alcide Charles Victor d'Orbigny podróżował po Ameryce Południowej. Pisał o znajdujących się w Pumapunku monumentalnych bramach stojących na poziomych kamiennych płytach. Podał, że jedna z tych monolitycznych platform ma 40 metrów długości. Dziś nie ma już tych płyt, rozpadły się zniszczone zębem czasu. To jednak, o czym napisał, no wzbudza naprawdę respekt. Pumapunku zbudowana jest na prostokątnym planie, jak już wspomniałem, o wymiarach około 167 na 117 metrów. W centralnym miejscu wznosiła się Brama Słońca, zwana też Bramą Pumy, stojąca na ważącej około 131 ton płycie z czerwonego piaskowca o wymiarach 7 metrów 81 cm na 5 metrów 17 cm i 1,7 m. Cała konstrukcja, ważąca według szacunków około 450 ton, składała się z wielu ściśle spasowanych, przypominających przestrzenne puzzle monolitów o skomplikowanym bardzo kształcie, wymagającym stosowania wiedzy z zakresu geometrii wykreślnej. Przypominam, a nie znano koła. To jest ciekawostka. Największy z monolitów ma wymiary 871 na 517 na 107 cm, a materiałem budowlanym zastosowanym do budowy jest andezyt oraz dioryt. To są jedne z najtwardszych skał. Materiał ten występuje dopiero w pobliżu jeziora Titicaca, odległego o 15 km od tegoż zabytku. Kamienne wrota słońca w Pumapunku ważą około 15 ton, no i zostały wyrzeźbione z jednego kawałka andezytu, również twardej skały. Tutaj też patrzę sobie na zdjęcia tych wszystkich budowli. Najciekawsze elementy mają kształt litery H i przypominają rzeczywiście takie wielkie kamienne trony. No tak, ktoś by mógł tam sobie usiąść, z tym, że no oczywiście raczej nie za bardzo człowiek, bo to jest naprawdę ogromna budowla. Pierwotnie tworzyły one świątynię, która miała dla Inków szczególne znaczenie. Zdaniem części ekspertów, miejsce to uważane było za taki punkt graniczny na linii rzeczywistość za światy rzeczywistość. Te płyty są niezwykle precyzyjnie obrobione, co zadziwia nawet dzisiejszych inżynierów, moi drodzy. Ich zdaniem do wykonania tego typu prac byłoby konieczne teraz użycie urządzeń wiertniczych, które wyposażone są w końcówki diamentowe. Dopiero one byłyby w stanie przeciąć tak wytrzymały i twardy budulec. A tutaj naprawdę widzę, są to wszystko tak pięknie poprzycinane, że chyba by teraz tego nie zrobiono. Zagadką jest także to, w jaki sposób przetransportowano tak niezwykle ciężkie głazy. Jak zatem transportowano tak ogromne bloki skalne na tak dużą odległość? Przypominam, około 90 km. Tu możemy tylko domniemywać. Prawdopodobnie zaprzęgano do niewolniczej pracy tysiące ludzi. Kamienie umocowano do mocnych lin
wykonanych ze skór lam, a następnie ciągnięte były po drewnianych rampach, choć to tylko jedna z możliwych teorii, bo nie mamy żadnych zapisków, nie wiadomo jak to było, przekazów ustnych też już nie mamy. I co z tym wszystkim fantem zrobić? No to za chwileczkę chwilka muzyki dla Państwa. Tak, wracamy do tych zagadek po mapunku. Dużą tajemnicę i wątpliwości budzi już sam fakt powstania kompleksu, bo tak naprawdę nie wiemy, kiedy ten kompleks Pumapunku powstał. Powszechnie przyjęto, że została ona wybudowana na przełomie VI i VII wieku naszej ery. Jednak pochodzący z Polski boliwijski archeolog Artur Poznański uważał, że cała struktura może liczyć przeszło, i tu uwaga, ponad 15 tysięcy lat. Wielu innych boliwijskich archeologów prowadzących pracę na stanowisku Tiwanaku twierdzi, że jego początki sięgają XVI wieku przed naszą erą i podają, że wówczas znajdowała się tam prężnie działająca osada rolnicza. Jednak pełny rozkwit miasta przypadał na okres od III do VII wieku naszej ery, kiedy pełniło funkcję stolicy i też głównego ośrodka kultury rodu Tiwanaku. Inkaska z kolei. Legenda głosi, o czym już wspomniałem na początku, że w tworzeniu wszystkich świątyń Pumapunku, jednocześnie w stworzeniu pierwszych ludzi, w Tiahuanaco odgrywał rolę Bóg Viracocha. Tutaj tylko przypomnę w skrócie. Jednej nocy zawiesił na niebie słońce, księżyc i gwiazdy, a następnie stworzył człowieka i świątynne kompleksy, które miały stać się dla ludności miejscem religijnego kultu, gdzie składano ofiary. Niektórzy badacze zakładają, że 6 lub 7 tysięcy lat temu na terenach Boliwii istniała cywilizacja, która technologicznie przewyższała dzisiejszą. Erich von Däniken twierdzi, że Pumapunku było świadkiem zastosowania zaawansowanych technologii i można to udowodnić. No to jego słowa, choć do dziś nikomu tego udowodnić się nie udało. Inna teoria zakłada, że rękę do budowania Pumapunku przyłożyli starożytni kosmici. Pojawili się tutaj oni po to, by zostawić spuściznę ludzkości, aby nauczyć naszych przodków zaawansowanych technik budowlanych. W pewnym sensie potwierdzenie tej hipotezy miałoby zostać odnalezione u Arnolda Mostowicza, który w swojej książce Przybysze z gwiazd wspomniał o błyszczącym statku, który osiadł przy południowej części jeziora Titicaca. Tam pamiętam tą książkę, rzeczywiście kiedyś ją miałem i czytałem. Tak też w tej książce jest, ale miejscowa ludność w swych relacjach zdawanych pierwszym hiszpańskim konkwistadorom mówiła także o tym, że Pumapunku istniało jeszcze wcześniej niż słońce świecące na niebie. Opowiadali o nadludziach, gigantach, bezbożnikach, którzy wobec nieposłuszeństwa i w gniewie Bożym zostali zamienieni w kamienie. Do dziś archeologowie opierają się tylko na przypuszczeniach i nie wiedzą tak naprawdę kto, jak i po co stworzył tę megalityczną zagadkę. A wrócimy za chwileczkę. No tak, wracamy do tego naszego Pumapunku. Taka ciekawostka, na ścianach świątyni w Tiahuanaco znajduje się też wiele kamiennych głów. Mówi się, że prezentują one cechy wszystkich ras ludzkości. Od wydłużonych czaszek, ludzi noszących turbany, ludzi o szerokich lub cienkich nosach, grubych lub cienkich wargach i tak dalej. Jednak niektóre głowy są szczególnie niezwykłe i odmienne, przedstawiają one jakby inne czaszki, innej rasy, odkryte w pobliskim obszarze.
Tak, moi drodzy, ta zagadka jest, jak wspomniałem, naprawdę trudna do rozwikłania. Do dzisiaj wiek świątyni pozostaje zagadką i przedmiotem sporów. Jak już tutaj wspomniałem, urodzony w Wiedniu boliwijski archeolog polskiego pochodzenia Artur Poznański uważał, że budowle w Pumapunku mogły powstać od 14 do 15 tysięcy lat temu. Oszacował wiek na podstawie pozycjonowania i orientacji astronomicznej głównych elementów budowli w stosunku do Słońca. Uwzględniając zjawisko precesji, czyli przesuwania się osi obrotowej Ziemi, z kolei badania znalezionych szczątków organicznych wokół świątyni izotopem węgla C14 pozwoliły określić, że kompleks mógł powstać w przedziale od 536 do 600 lat naszej ery. 600 roku naszej ery. Mógł on być zbudowany przez kulturę Tiwunaka, która rozwinęła się około 1500 lat przed naszą erą, a upadła w XII wieku naszej ery. Pozostaje jednak pytanie, do czego służył ten kompleks świątyń? Badacze podejrzewają, że Pumapunku było miejscem religijnego kultu, w którym między innymi składano ofiary z ludzi. Może mieć to związek z dawnymi wierzeniami w życie pozagrobowe. Indianie Tiwanaku wierzyli bowiem, że pobliski szczyt Ilimani był zamieszkiwany przez duchy zmarłych. Są to jednak hipotezy, które wymagają wciąż ostatecznego potwierdzenia. To tyle, moi drodzy, w dzisiejszym programie. Tyle dla Państwa przygotowałem. Jest 20:49. Ja powoli kończę swój dyżur

Lód nad Antarktydą, lód amerykańskiego lutnika Richarda Byrda nad Antarktydą, to temat dzisiejszej analogowej kuropatwy. Serdecznie Państwa zapraszam na ten dzisiejszy program. Dlaczego taki temat dziś akurat? No tak przeszukując, moi drodzy, różnego typu informacje, wpadło mi to do głowy. Już kiedyś o tym myślałem, a to tak w związku z tym, w związku z pewną płytą, którą dzisiaj usłyszymy, również płytą Antarktyka, którą gra Vangelis, i dzisiaj właśnie na ten temat troszeczkę opowiemy, bo jest to dość tajemniczy temat, ta tajemnica lotu nad Antarktydą i co ukrywa armia USA, o tym spróbuję Państwu dzisiaj powiedzieć. Zaczynamy zatem. Kiedy 29 listopada 1929 roku po raz pierwszy w historii ludzkości amerykański lotnik Richard Byrd przylatywał ponad biegunem południowym, nadał przez radio niezwykły komunikat. Relacjonował, że widzi pokryty zielonią ląd, na którym pośród wolnych od lodu jezior pasły się wielkie, podobne do bizonów zwierzęta oraz poruszali się prymitywni ludzie. Wokół tej antarktycznej wyprawy Richarda Byrda narosło wiele kontrowersji i legend. Czytając materiały, można dojść do wniosku, że amerykańskie władze za wszelką cenę chciały uniknąć rozgłosu i tuszowały fakty. Kilkanaście lat później zorganizowano wyprawę badawczą High Jump, której cel również dla wielu nie był jasny, a Byrd nazwał ją wyprawą wojenną. Byrd mówił publicznie o rejonach Antarktydy porośniętych bujną roślinnością i ogrzewanych przez wypływające z wnętrza ziemi ciepłe źródła. Rząd jednak stanowczo zaprzeczył

zgłoszonym przez admirała rewelacją, a jego samego uznał za psychicznie chorego i poddał przymusowemu leczeniu psychiatrycznemu. Co tam się działo, moi drodzy? Audycja radiowa została natychmiast przerwana, a słowa admirała uznano za efekt wyczerpania nerwowego lub halucynacji. Do dziś sprawa Birda budzi emocje zarówno wśród naukowców, jak i oczywiście miłośników UFO i spiskowych teorii dziejów. Do dziś też nie udało się jej wyjaśnić. Przelot nad biegunem południowym miał być pierwszym tego typu wyczynem, a wyprawa Birda, w której brały udział 2 statki i 3 samoloty, okazała się olbrzymim sukcesem. W trakcie lotu, który trwał 18 godzin i 41 minut, Richard Bird wraz z 3 członkami załogi, drugim pilotem Bertem Balchenem, operatorem radiostacji Haroldem June i fotografem Alshayem McKinleyem dolecieli samolotem Ford Trimotor, o samolot miał nazwę Lloyd Bennett, do bieguna południowego i z powrotem do bazy na lodowcu Rossa. Był to pierwszy w historii taki lot. Bird miał wtedy 31 lat. To tyle wstępu. Posłuchamy chwilkę muzyki, moi drodzy, a za moment wracamy. Cóż tam się wydarzyło? Tak, moi drodzy, wracamy do naszego tematu. Kiedy lotnik wrócił do kraju, wokół jego wyprawy narosło wiele kontrowersji i legend. Najtrudniej było przejść do porządku dziennego nad nieprawdopodobnym komunikatem radiowym Birda. Amerykańskie władze za wszelką cenę chciały uniknąć rozgłosu i skutecznie zatuszowały związaną z wyprawą aferę. Relację uznano za efekt napięcia spowodowanego trudami wyprawy. Przecież trudno było sobie wyobrazić, że w środku lodowej pustyni Antarktydy znajduje się zielona, pełna życia oaza. Oficjalnie uznano kwestię wyprawy Birda za zakończoną. Nie oznaczało to, moi drodzy, jednak, że amerykański rząd stracił zainteresowanie tą sprawą. Nie, nie, to nie tak łatwo. Kilkanaście lat później, 2 grudnia 1946 roku, amerykańskie bazy wojskowe opuścił potężny zespół uderzeniowy Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych. W jego skład wchodził okręt dowodzenia USS Mount Olympus, lotniskowiec USS Philippine Sea i niszczyciel oraz 13 jednostek pomocniczych Marynarki Wojennej, a ponadto 6 śmigłowców, 6 łodzi latających i 2 latające cysterny. Towarzyszył im okręt podwodny USS Sennett. To była druga ekspedycja Birda. W zasadzie to już, no, można powiedzieć, trzecia, bo ukazały się też znaczki z tego wydarzenia. Na pokładach potężnej flotyli znajdowało się ponad 4000 ludzi. Ponad 3,5 tysiąca oficerów, marynarzy i żołnierzy piechoty morskiej, 300 pracowników cywilnych i naukowców. Dowódcą armady został Richard Bird, wówczas już admirał i uznany za bohatera weteran polarnych ekspedycji. Celem była Antarktyda. Operacja otrzymała wojskowy kryptonim High Jump, czyli wysoki skok. Amerykańskie dowództwo ogłosiło, że zamierza sprawdzić, jak w warunkach polarnych funkcjonuje sprzęt wojskowy. Jednak sam admirał Bird przed wyjściem armady w morze powiedział mimochodem, że operacja High Jump ma charakter wojenny, jest wyprawą wojenną. Oficjalni przedstawiciele marynarki nabrali jednak wody w usta i wszelkie próby uzyskania przez dziennikarzy jakiejkolwiek informacji o wyprawie spełzły, moi drodzy, no na niczym. Nie dowiedzieli się niczego ponad to, że operacja High Jump ma charakter badawczy i to wszystko. Ale nikt nie chciał niestety w to wierzyć. Analitycy szeptali, że Amerykanie szykują się do wojny. Nikt jednak nie był w stanie wyjaśnić, z kim zamierzają się zmierzyć i jak. Żadna armia
świata nie była wtedy zdolna do walki na takim terenie. Poza tym kontynent był niezamieszkaną przez ludzi pustynią. Operacja High Jump. Wszystko wskazywało na to, że ta operacja była czymś więcej niż wyprawą naukową. Same przygotowania trwały ponad rok. Zaangażowane zostały ogromne, naprawdę ogromne siły. Atmosferę tajemnicy potęgował fakt, że w wyprawie uczestniczy tylu żołnierzy piechoty morskiej oraz niespotykana, jak na wyprawę naukową, liczba samolotów. Wśród nich były też samoloty rozpoznania typu C-47 Dakota, wyposażone w najnowocześniejszy wtedy sprzęt, aparaty fotograficzne, kamery i magnetometry używane do wykrywania anomalii magnetycznych w wodzie i pod powierzchnią Ziemi. I 27 stycznia 1947 roku zespół uderzeniowy dotarł do wybrzeży Antarktydy i rozpoczął, moi drodzy, lotnicze rozpoznanie kontynentu. Szczególną uwagę poświęcono należącemu do Norwegii Ziemi Królowej Maut. Warto wspomnieć, że w 1939 roku rościły sobie do niej prawa także hitlerowskie Niemcy, nadając jej nazwę Nowej Szwabii. No to może posłuchajmy chwilkę znowu Antarktyki i wracamy za moment na nasz program. Tak, moi drodzy, 27 stycznia, jak już powiedziałem, przypomnę tylko, zespół uderzeniowy dotarł do wybrzeży Ziemi Królowej Maut, czyli Nowej Szwabii po niemiecku. Choć żaden kraj nie uznał niemieckich praw do tego terytorium, niemieckie roszczenie nigdy nie zostało oficjalnie cofnięte. Później spowodowało to fantazyjne plotki domniemania, że ludzie, których widział Bird, to nazistowscy uciekinierzy, którzy w ostatnich dniach wojny założyli swoje bazy na wcześniej rozpoznanym lądzie. Na razie jednak Amerykanie zaczęli zbierać materiał fotograficzny, samoloty wykonywały dziesiątki lotów. Wydawało się, że zniknięcie z mapy Ziemi ostatniej białej plamy jest kwestią najbliższych tygodni. W tym miejscu pojawia się największa tajemnica. Choć wyprawę zaplanowano na 8 miesięcy, nagle, zupełnie niespodziewanie, Byrd zarządził odwrót. Flotylla wracała do Stanów w opłakanym stanie. Stracono jeden niszczyciel, a znaczna część samolotów uległa zniszczeniu. Zginęło kilkudziesięciu marynarzy i oficerów. Nieznany był los kilkunastu zaginionych. Nikt nie wiedział, co tak naprawdę wydarzyło się u wybrzeży Antarktydy. Rząd objął prowadzone śledztwo ścisłą tajemnicą. Po powrocie admirał Byrd wraz z dowództwem wyprawy stanął przed oficjalną komisją, nadzwyczajną komisją Kongresu Stanów Zjednoczonych, a wszyscy biorący udział w wyprawie zostali przesłuchani przez wywiad. Do prasy przedostały się jednak rewelacyjne oświadczenia admirała, w których ostrzegł on rząd o groźbie nowej wojny. Pisał, że siły zbrojne Stanów Zjednoczonych muszą natychmiast podjąć działania przeciwko myśliwcom wroga, które bazują na obszarach polarnych i które mogą odbywać podróże z bieguna na biegun z ogromną prędkością. Mówił też publicznie o odkrytych przez siebie rejonach Antarktydy, które były porośnięte wiecznie zieloną, bujną roślinnością i ogrzewane przez wypływające z wnętrza Ziemi ciepłe źródła. Powtórzył więc to samo, co on po powrocie z bieguna przed kilkunastu lat. Rząd jednak stanowczo zaprzeczył ogłoszonym przez admirała rewelacjom, a jego samego uznał za psychicznie chorego i poddał przymusowemu leczeniu psychiatrycznemu. No niestety, tak to wygląda, tak to bywa. Podobnie jak po słynnym locie Byrda sprzed kilkunastu lat, oficjalnie ogłoszono, że zeznania zasłużonego i doświadczonego dowódcy są efektem rozstroju nerwowego, no i nie ma powodu, by traktować się poważnie. Przedstawiciele rządu podjęli działania, by
zdezinformować prasę i społeczeństwo. Nazwy jednostek biorących udział w wyprawie zostały zmienione. Zdementowano informacje o stratach w ludziach i w sprzęcie. Wyprawę okrzyknęli sukcesem, a w jej trakcie sporządzone zostały mapy lotnicze 1390 tysięcy km kwadratowych wybrzeża Antarktydy. Wydali też kilka ostrzeżeń i oświadczeń o przebiegu wydarzeń, informując, że zginął tylko jeden człowiek, którego samolot uległ wypadkowi. Wszyscy, którzy brali udział w wyprawie, zostali zobowiązani pod groźbą sankcji do zachowania tajemnicy. Bird był przesłuchiwany w obecności lekarza. Wszystko, co powiedział, zostało przedstawione prezydentowi Stanów Zjednoczonych, a admirał otrzymał rozkaz milczenia odnośnie wszystkiego, czego się dowiedział w imieniu ludzkości. Został też pouczony, że jako żołnierz musi słuchać rozkazów. Przez lata dotrzymywał tajemnicy, choć stało to w całkowitej sprzeczności z wyznawanymi przez niego wartościami moralnymi. To, co widział na Antarktydzie, nie dawało mu spokoju. W 1956 roku światło dzienne ujrzał dziennik Birda, w którym admirał opisał, co wydarzyło się w czasie jednego z lotów rozpoznawczych nad Antarktydą. Choć nie ma żadnych dowodów na autentyczność dziennika, a jego treść była wielokrotnie negowana, informacje, jakie w nim zawarł, są szokujące. Sam Bird pisał w dzienniku. Wszystko to wymyka się wyobraźni i zdawać by się mogło szaleństwem, gdyby nie wydarzyło się naprawdę. Tajemnica dziennika? Cóż tam napisał? O tym za moment. Czyli tajemnicy dziennika. Lot, który rozpoczął się 19 lutego 1947 roku o 6:10 czasu lokalnego, nie zapowiadał niczego niezwykłego i przez pierwsze 4 godziny przebiegał całkowicie prawidłowo. W pewnym momencie przestały jednak działać urządzenia pokładowe, a pod samolotem, w miejscu, gdzie powinna znajdować się lodowa pustynia, rozpostarła się wielka, porośnięta drzewami dolina. Inne było jednak światło, na niebie nie było widać słońca. Bird próbował opisać przez radio to, co widzi, połączenie z bazą zostało jednak przerwane. Na pokrywającej dolinę łące pasły się przypominające mamuty zwierzęta, a przed samolotem pojawiło się coś, co wyglądało jak miasto. Nagle tuż obok samolotu pojawiły się dziwne pojazdy, które miały kształt dysku. Dakota przestała reagować na stery, a przyrządy kontrolne stały się bezużyteczne. W radiu rozległ się głos mówiący po angielsku z ledwo słyszalnym niemieckim akcentem. Witamy, panie admirale, w naszym królestwie. Proszę się odprężyć, jest pan w dobrych rękach. Samolot Birda został sprowadzony na ziemię, tak, że dotykając powierzchni, załoga odczuła jedynie lekki wstrząs. Na powitanie wyszło kilku mężczyzn, byli wysocy i mieli blond włos. Prowadzili go do wnętrza jednego z budynków. Jeden z mężczyzn powiedział: nie bój się, admirale, będziesz miał audiencję u mistrza. Według admirała, według książki admirał Richard Byrd, Secret Diary, czyli relacji Birda w tajemniczym dzienniku z 1947 roku, wkrótce stanęli przed obliczem mężczyzny, którego Byrd opisał jako osobę o delikatnych rysach i twarzy naznaczonej upływem czasu. Po przywitaniu mistrz oświadczył: admirale, pozwoliliśmy panu wlecieć tu, gdyż ma pan szlachetny charakter, jest pan dobrze znany w świecie na powierzchni. Wyjaśniając, dodał, że jest pan w domenie Arian, w wewnętrznym świecie. No to wszystko wydaje się naprawdę niesamowite, wręcz bajkowe. Dalsza rozmowa, w trakcie której mistrz poruszył wszelkie istotne kwestie dotyczące naszej cywilizacji, upłynęła w przyjaznej atmosferze. Mistrz pożegnał Birda, nakazując mu powrót do swojego świata, by rozgłosić przekazane mu wiadomości. Ostatnie słowa, jakie usłyszał Bird,
gdy wzniósł się w powietrze, zabrzmiały. Zostawiamy tu pana admirale. Pańska aparatura już działa. Auf Wiedersehen. I Bird znów znalazł się nad lodową pustynią. Co zdarzyło się w trakcie wyprawy? Jako pierwszy o istnieniu tajemniczego dziennika Richarda Birda wspomniał jeden z jego kuzynów podczas wywiadu radiowego. Od kiedy jednak o dzienniku Birda stało się głośno, rodzina admirała oświadczyła, że nie zna rzekomego kuzyna, a sam dziennik nigdy nie istniał. Nie bardzo wiadomo, co tak naprawdę wydarzyło się w trakcie wyprawy, dlaczego Bird zarządził tak nagły odwrót i kto lub co odpowiada za poniesione przez flotę straty. Jeszcze w czasie drogi powrotnej do Stanów Zjednoczonych 5 marca 1947 roku Bird udzielił wywiadu, który ukazał się w chilijskim dzienniku El Mercurio. Admirał ostrzegł w nim Stany Zjednoczone przed możliwością ataku. Apelował, by amerykańska armia była gotowa do obrony przed inwazją kraju przez wrogie obiekty latające, startujące z rejonów arktycznych. Kolejną tajemnicą jest sam dziennik admirała. Celem operacji High Jump były badania Antarktydy. Tymczasem sam Bird pisze w dzienniku wyraźnie o locie badawczym w Arktyce nad biegunem północnym. Nie wydaje się możliwe, by tak doświadczony badacz polarny pomylił w opisie miejsca wydarzeń. Cokolwiek jednak wydarzyło się w Antarktyce w trakcie feralnej wyprawy, musiało skłonić amerykańskie dowództwo do natychmiastowego odwrotu. Jedyny człowiek, który znał tajemnicę, zakończył swój dziennik słowami: być może jest to jedyna nadzieja ludzkości. Widziałem prawdę, która podniosła mnie na duchu i wyzwoliła mnie, gdyż widziałem tę krainę za biegunem, ów środek wielkiego nieznanego. W 1954 roku Komitet Połączonych Szefów Sztabów wydał rozkazy dotyczące kolejnej wyprawy wojennej na Antarktydę. Admirał Bird został uznany z rozkazu Eisenhowera za zdrowego psychicznie i wyznaczony na dowódcę wyprawy. Operacja otrzymała kryptonim Deep Freeze, siarczysty mróz. Tym razem Amerykanie nie kryli faktu, że jest to wyprawa wojenna. A w grę wchodzi nawet użycie broni jądrowej. Operacja zakończyła się w roku 1957. W tym roku zmarł również Bird. I to tyle, moi drodzy, co przygotowałem dla was, przygotowałem dla państwa w tym dzisiejszym programie Analogowa Kuropatwa. Mam nadzieję, że zaciekawiłem państwa tym tematem. Może do niego również wrócimy. Można do nas oczywiście napisać. Czekamy na wszelkie wiadomości dotyczące tego tematu i dzisiejszej audycji. Ja kończę swój dyżur przy mikrofonie w Radiu Kuropatwa, życząc państwu spokojnej nocy, dobrych snów i do usłyszenia jutro rano o godzinie 7. Dobranoc państwu.

0: Witam Państwa serdecznie i tych, którzy się pojawili, i mam nadzieję, że tych, którzy nas słuchają. Nazywam się Zuzanna Teplic, jestem dyrektorem Festiwalu Nauki, a przy okazji jestem jedną z matek, założycielek kawiarni naukowej. Tym razem mamy takie szczęście, że jest nas dwie. Pani profesor Fikus pewnie nas ogląda, natomiast jest z nami również Karolina Głowacka, która do nas dołączyła. I jak kiedyś stracimy napęd, to będzie nas pchać, żebyśmy dalej organizowały kawiarnię. Ja chcę powiedzieć, że zacznę nietypowo, bo pomyślałam sobie, że jesteśmy w nietypowym czasie i jak spotkaliśmy się miesiąc temu, to jedyne, co nam przychodziło do głowy, to właśnie to, czy zabije nas asteroida, albo czy zabije nas klimat. Ale myślę, że ludzie nie mają wyobraźni i że mamy tyle kłopotów z klimatem, z wirusami, z asteroidami, z różnymi rzeczami, ale to widocznie nie wystarcza. Jeszcze musimy się zabijać po prostu przy pomocy bomb. I muszę powiedzieć, że pewnie wszystkim nam jest trudno, bo jak dzisiaj wyjrzałam przez okno i pomyślałam sobie, żeby Warszawa wyglądała tak jak Kijów, czy tak jak Charków, to jest to po prostu straszne i nie sposób o nich nie myśleć. Więc pomyślmy o nich przez chwilę w tej chwili, a za chwilę będziemy mówić o innych strasznych rzeczach, żebyśmy na chwileczkę, może nie tak strasznych, żebyśmy na chwileczkę od wojny się oderwali. Gościmy panią doktor Annę Łosiak, która przyjechała do nas z Wrocławia, za co jesteśmy wdzięczni, bo w końcu z Wrocławia wcale się tak krótko nie jedzie do Warszawy, mimo postępu cywilizacyjnego. Ale ja chciałam powiedzieć, że przyjechała, ale wraca, ponieważ pani doktor Anna Łosiak robiła licencjat i przez chwilę pracowała na Uniwersytecie Warszawskim, jak mi zwróciła uwagę, niedaleko stąd na Wydziale Geografii, a potem po różnych miejscach na świecie się... Nie. Dziękuję. Niech będzie, bo robiła doktorat w Wiedniu. Robiła magisterium na Uniwersytecie Massachusetts w Stanach Zjednoczonych, Michigan. Wiedziałam, że muszę otworzyć karteczkę, ale myślałam, że będę pamiętać. Jednym słowem była na całym świecie, a jednak do nas wróciła i pracuje we Wrocławiu w Instytucie Nauk Geologicznych. I jesteśmy bardzo wdzięczni, że tak wybitna osoba do nas przyjechała i będzie nam opowiadać. Jak zwykle oddamy jej głos i pozwolimy potem na pytania, bo wiem, że już pytania były przed. Jeszcze zanim pani doktor zaczęła mówić, to już były pytania. Ale zanim jeszcze oddam głos, ostatnia rzecz. Oczywiście spotykamy się w kwietniu, ale spotykamy się 24 lub 5. Jednym słowem, poniedziałek jest wielkanocny trzeci, więc się spotykamy w czwarty. Ale żeby tradycji stało się zadość, nie ma roku bez profesora Obirka, będzie profesor Obirek. O czym będzie mówił, nie wiem, bo chcę go namówić, żeby trochę zmienił to, co chciał mówić. Chciał mówić o LGBT w Kościele, a chciałam go namówić na to, żeby trochę pomówił o schizmie, czyli o Kościele prawosławnym, o różnych odłamach w związku z tym, co się dzieje po tamtej stronie granicy. Na pewno Państwa zawiadomimy. Jesteśmy w dobrej sytuacji, bo mamy program do końca. Mamy w maju, mamy wszystkich, kto zdziwi, Konstytucję 3 maja. A chcę powiedzieć, że to jest dobry temat, ponieważ dzisiaj usłyszałam, że są jakieś plany, żeby zmienić naszą Konstytucję na lepszą i trochę się tego boję. A w czerwcu mamy... O czym mamy, Karolino, w czerwcu? Ptasi odcinek, będzie o ptakach. Właściwie letni już, ale będzie o ptakach. A ostatnio było o zwierzątkach morskich z dźwiękiem i wołał humbak, więc naprawdę myślę, że się da namówić, żeby było z dźwiękiem, bo bez dźwięku o ptakach to troszkę tak, prawda, jak nieme kino. Więc no, będziemy rozmawiać, żeby tak było. Oddaję już głos.
1: Dzień dobry. Czy mnie słychać dobrze? Chyba tak. Dobrze, dzień dobry Państwu. Opowiem dzisiaj o tym, co jeszcze może nam grozić i co najważniejsze, jak możemy się bronić przed takimi niebezpieczeństwami, czyli przed asteroidami, które grożą nam zderzeniem. Kto z Państwa oglądał film, który niedawno wyszedł? Tak, wszyscy wiemy, nie patrz w górę, tak? Wszyscy obejrzeli? Jeżeli nie, to zachęcam do obejrzenia, dlatego że po moim wykładzie będą mogli Państwo właściwie skrytykować film. Przyznam się, że mi się bardzo podobał, ale była tam jedna bardzo irytująca rzecz pod względem właśnie realizmu związanego z moją małą działeczką życia, czyli impaktologii. Ale być może na sam koniec o tym jeszcze porozmawiamy. Dobrze. Jak wystarczy popatrzeć na Księżyc, żeby nawet gołym okiem, a najlepiej przy pomocy takich małych, nawet małej lornetki, żeby zobaczyć, jak bardzo dużo kosmicznych zderzeń miało miejsce w przeszłości. Cała powierzchnia Księżyca jest dosłownie pokryta kraterami i wszystkie te takie ciemniejsze i jaśniejsze okręgi to są właśnie gigantyczne kratery uderzeniowe. Co więcej, jeżeli tak naprawdę będziemy długo się wgapiać w powierzchnię Księżyca, to zauważymy, że od czasu do czasu Księżyc jest uderzany przez takie asteroidy również w tym momencie. To, co Państwo teraz widzą, co jakiś czas, ten taka jasna plamka, która jest wskazywana przez tą czerwoną strzałkę, to jest lunar flash, czyli właśnie ślad, który możemy obserwować nawet z Ziemi, po tym, gdy asteroida odpowiednio duża, poruszająca się z odpowiednio dużą prędkością, uderzy w powierzchnię Księżyca. Co ciekawe, to konkretne uderzenie, które tutaj Państwo widzą, ten konkretny lunar flash, było na tyle duże, że udało się później zlokalizować dzięki temu, że niektóre z naszych satelit, które krążą dookoła Księżyca, jakby robią zdjęcia tych samych miejsc co jakiś czas. W związku z czym proszę zobaczyć na tego gifa, który tutaj miga teraz. Na tym zdjęciu z 2012 roku nie ma krateru, natomiast nowy krater powstał właśnie tego 17 marca 2013 roku i został złapany na zdjęciu kilka miesięcy później. Ten krater jest dosyć spory, dlatego że ma 18 metrów średnicy i dzięki temu po porównaniu tej jakby wielkości tego lunar flasha i po porównaniu tego z tym, jak wygląda nasz nowy krater, jesteśmy w stanie stwierdzić, czy wyliczyć, wymodelować, ale dosyć dokładnie, z jaką prędkością poruszało się to ciało, jak było duże i czy potencjalnie mogłoby wywołać jakieś niefajne skutki, jeżeli walnęłoby w nas. Takie zderzenia mają również cały czas miejsce na Marsie, na czerwonej planecie. Tutaj widzą Państwo jeden z najpiękniejszych przykładów takiego właśnie nowo utworzonego krateru, który ma 26 metrów średnicy. Z tym, że to 26 metrów, to ja tutaj pomacham, widać tutaj sam ten kraterek, prawda? Taki mały obważanek jakby, który tutaj jest w samym środku, to jest to 26 metrów. Natomiast strefa oddziaływania, strefa, która została zmieniona przez to zderzenie, przez wyrzucenie materiału w czasie tego zderzenia, jest dużo, dużo większa. No i jeżeli przyjrzymy się wszystkim innym ciałom naszego Układu Słonecznego, Merkuremu, różnym asteroidom, nawet Wenus, Ganymed, czyli jeden z tych takich satelitów wielkich planet gazowych, które są w dużej części z powierzchni zbudowane z lodu, one wszystkie są pokryte kraterami. To jest najpopularniejszy proces geologiczny w naszym Układzie Słonecznym, przynajmniej obecnie. I to jest proces, który nie tylko nie jest w ogóle wspominany w czasie zajęć w szkole, ale absolutna większość geologów nigdy w życiu nie miała żadnych zajęć z impaktologii, co jest moim zdaniem bardzo dużym błędem oczywiście. Tym bardziej, że takie rzeczy mamy również u nas na Ziemi. A na Ziemi mamy udowodnionych miejsc, gdzie wiemy na pewno, że walnęła w którymś momencie historii asteroida. Mamy około 200 miejsc. Są one zaznaczone, jak Państwo widzą, tymi takimi czerwonymi kropkami. Czy 200 sztuk to dużo, czy mało? Mało, bardzo mało. No, przypomnijmy sobie jeszcze raz, jak wygląda biedny Merkury. No, Merkury jest cały pokryty kraterami, a u nas tylko 200 sztuk. No co to ma być? Karolina tutaj trochę oszukuje, bo kiedyś rozmawiałyśmy na ten temat, ale ma rację, rzeczywiście na Ziemi częściowo jakby ta ilość tych kraterów jest zatarta przez to, że jakby część się tworzy właśnie w oceanach i są mniej widoczne, chyba że są naprawdę gigantyczne, o czym będziemy mówić za kilka chwil, ale są też inne powody. Ale teraz na szybko przejrzyjmy taki skrót informacji różnych kraterów uderzeniowych, które możemy mieć na Ziemi. Więc tutaj mamy największy i jeden z najstarszych na świecie krater uderzeniowy, nazywa się Vredefort i jest zlokalizowany w Republice Południowej Afryki. Jest tak duży, że spokojnie można go widzieć, mimo że jakby spokojnie jest widzialny z orbity. To jest zdjęcie zrobione jakby z ręki przez astronautów. Co więcej, to jest nędzny ogryzek krateru, który kiedyś funkcjonował, dlatego że on się przydarzył 2 miliardy lat temu. Jakby nasi pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-przodkowie to nawet jeszcze nie wykształcili, czy ledwo wykształcili jądro komórkowe. Po prostu bardzo, bardzo dawno temu wydarzyła się taka właśnie gigantyczne uderzenie. Więc jesteśmy szczęśliwi z tego powodu, 300 kilometrów średnicy. Mamy też przykład naszego krateru, o którym Państwo pewnie słyszeli. Jeżeli Państwo słyszeli o jednym kraterze, to pewnie jest to Chicxulub, czyli ten, który wykończył dinozaury. A on się zdarzył 65 milionów lat temu i miał 180 kilometrów średnicy. Będziemy o nim mówić więcej za chwilę. Mamy również taki, który wygląda tak najbardziej klasycznie i to był jeden z pierwszych, jeśli nie pierwszy, oficjalnie uznany przez jakby konsensus naukowy, że jest rzeczywiście wynikiem uderzenia asteroidy, krater Beringera w Arizonie. Jeżeli kiedykolwiek będą Państwo w tej takiej centralnej części Stanów Zjednoczonych, to jest miejsce, które naprawdę warto zwiedzić, szczególnie, że jest zaraz koło Wielkiego Kanionu, więc można za jednym razem załatwić dwie ciekawe rzeczy. Naprawdę warto, jest tam super muzeum i to naprawdę robi niesamowite wrażenie. Ale jeżeli akurat Państwo się nie wybierają do Stanów Zjednoczonych, można też się wybrać gdzieś bliżej, a mianowicie do Poznania. Poznań jest, z tego co wiem, jedynym dużym miastem na świecie, gdzie można dojechać do krateru uderzeniowego autobusem miejskim. Do czego bardzo Państwa zachęcam, to jest krater Morasco, młodziaszek i maluszek, a mianowicie powstał 5000 lat temu i największy z kraterów, które się tam wydarzyły, ma 100 metrów. Więc bardzo warto obejrzeć. Dobrze, wróćmy do tej mapy. Czy ktoś ma, więc po pierwsze widzimy, że tych kraterów jest bardzo mało, ze względu na to, że częściowo jesteśmy chronieni przez atmosferę, częściowo jesteśmy, jakby nie widać tych kraterów i nie tworzą się tak intensywnie, szczególnie te mniejsze, bo mamy dużo wody. I jest ich też dużo mniej, głównie dlatego, że geologia naszej planety jest super aktywna. A już szczególnie w porównaniu takiego Marsa, a już nie mówiąc o takim Księżycu. Na Księżycu mniej więcej z grubsza, od 1 miliarda lat, nic więcej oprócz właśnie walenia tymi asteroidami się nie dzieje. Tam być może były jakieś malutkie wulkany, które tam troszkę tutaj, pierdły tam, ale dużo więcej się nie działo. I to było bardzo takie małe i rachityczne, więc z grubsza jedyna rzecz, która się dzieje na Księżycu, to są właśnie te kratery uderzeniowe. Natomiast na Ziemi dzieje się całe mnóstwo różnych rzeczy. Nieustannie skały są zgniatane, rozciągane, przemielane, roztapiane i w związku z tym wytracamy informacje o tych wszystkich asteroidach, które kiedyś w nas walnęły. Do tego jeszcze widzą Państwo, że to rozłożenie naszych kraterów uderzeniowych jest bardzo nierównomierne. Czy ktoś zauważy, jak bardzo czerwono jest w tym miejscu, w północnej Europie? Natomiast w południowej Europie no praktycznie nic. Jakieś pomysły? To znaczy? Przemieszczanie się kontynentów, co dokładniej? Nie, nie, wali z grubsza, wiemy to z badań tych miejsc, które dobrze zachowują te geologiczne skutki uderzeń asteroid, na przykład z Księżyca, czy nawet z Marsa. Wiemy, że wszędzie wali z grubsza tak samo. A czy ktoś wie, gdzie są najstarsze skały w Europie? Odpowiadam. Przypadkiem właśnie w północnej Europie, tak? Po prostu te skały, które które były dłużej wystawione na potencjalną możliwość zderzenia z taką asteroidą, zderzały się z tym asteroidą co jakiś czas. Te skały, które tam mamy, mają wiele setek milionów lat, podczas gdy większość południowej Europy została bardzo intensywnie zmieniona, zgnieciona znowu, rozciągnięta albo przetopiona w ciągu ostatnich kilkudziesięciu milionów lat, w związku z czym po prostu te asteroidy nie zdążyły, nie miały tyle samo czasu, żeby się tam zmieścić. Dobrze, kolejna zagadka. Mamy kratery uderzeniowe w Afryce. Cała Afryka, to dla ułatwienia, cała Afryka jest z grubsza bardzo stara. Tak? Tu nie ma aż takich różnic, jeżeli chodzi o wiek skał. Całość kontynentu jest z grubsza bardzo stara. Natomiast mamy bardzo dużo kraterów tutaj, a tutaj w tej części są jakieś takie, no jest jeden, tak szczerze mówiąc, Luigi się nazywa. No i jest jeden też spory, taki dosyć młody w Ghanie, z którego robiłam doktorat swój. Ale więc tylko dwa kontra naprawdę wiele różnych kraterów. Jakieś pomysły dlaczego? Tak? Uwaga, dużo kraterów tam, gdzie żółto. A, nie widać? O, dobra, to będę pokazywać tak. Uwaga. Kratery. Prawie brak kraterów, z wyjątkiem tego tutaj, który jest bardzo duży i innego, który jest młody i duży. Proszę, dużo kraterów, całe mnóstwo czerwonych kropek, wliczając to nasze wspaniałe Morasko. I praktycznie brak kraterów w okolicach południowej Europy. Ale wróćmy do naszej Afryki. A, dobra, dziękuję. Dobra, działa? Super. Dobrze, to w takim razie wróćmy do naszej Afryki. Jakieś pomysły, dlaczego dużo mamy kraterów w tej części żółtej, podpowiadam, a mało w tej części zielonej? No, a jak dużo piasku, to znaczy, że co? A czego tu jest dużo? Pani chyba dobrze mówiła. Dokładnie. Wstrętne rośliny zakrywają piękne kamienie. No jest to okropne. Nie widać ani nie można z orbity z grubsza obejrzeć wszystkiego, co tam pod spodem siedzi, bo na takiej Saharze to można niemal, nie do końca, ale w dużej części można obserwować układ skał, układ form geologicznych po prostu z orbity. Dosłownie kilka kraterów uderzeniowych zostało odkryte poprzez intensywne wgapianie się w Google Earth. Natomiast w tej części zarośniętej, jest to dużo trudniejsze. I druga sprawa jest taka, że geolodzy nie są do końca stuknięci i jeżeli mają do wyboru iść robić badania w miejscach, w których jest, no, jest gorąco, nie powiem, jest sucho, ale można się do tego przygotować i można prowadzić badania w dosyć bezpieczny sposób, jak się wie, co się robi. Natomiast w takiej dżungli po prostu wszystkie zwierzęta, wszystkie robale chcą koniecznie złożyć tutaj jajka i wychować dzieci w gałce ocznej takiego geologa, więc omijamy te kawałki. I trzecia rzecz, która nam pokazuje, jak jest rozłożona geologia kraterów uderzeniowych, to jest porównanie Ameryki Południowej tutaj i Ameryki Północnej. W Ameryce Południowej mamy mało kraterów, tylko kilka tutaj, a w Północnej jest bardzo dużo kraterów. Jakiś pomysł dlaczego? Dodam, że nawet z grubsza ta Ameryka Północna średnio jest młodsza,

liczbą ludzi, którzy szukają kraterów uderzeniowych. Więc na jakby impaktologia jako nauka narodziła się w Ameryce Północnej. Poza tym dużo lepiej znamy geologię Ameryki Północnej. To wszystko opowiadam Państwu, żebyście zrozumieli, jak bardzo niekompletny jest nasz, jak bardzo niereprezentatywny jest nasza wiedza na temat tego, jak dużo rzeczy w nas walnęło. To jest jakby to, co wiemy, jest bardzo wartościowe, dlatego że w odróżnieniu do jakby kraterów na Marsie czy Księżycu, jakby bardzo dobrze je widzimy, prawda? Nie ma żadnych jakichś roślin, które nam zakrywają, nie ma jakichś rzek czy oceanów, które tutaj nam rozsmywają nasze ejekty, ale nie możemy się do nich dostać. Do tych, które mamy na Ziemi, możemy się dostać, możemy je dokładnie zbadać, ale to, co mamy, jest super zmienione przez całą tą geologię i częściowo politykę i częściowo zdrowy rozsądek. Zachęcający do omijania badania okolic równikowych. Teraz nie mogę klikacza używać. Oho, chyba przestało. Slajdy przestały przechodzić. Czy przechodzą? Nie. No nie możemy mieć wszystkiego, jak się okazuje. Albo działa jedno, albo działa drugie. Bardzo dobre pytanie. Za chwilkę będę też już to rozwijać. Jak Państwo myślą, kiedy utworzył się najmłodszy krater uderzeniowy, jaki mamy? Ktoś chce strzelić coś? Na Ziemi nie, ale na miejscach, które są związane z ludźmi, tak, pewnie ma Pani rację, ale na Ziemi najmłodszy krater uderzeniowy powstał w 2007 roku, więc zasadniczo przedwczoraj, geologicznie szczególnie mówiąc. Dobrze, to może ja przeklikam. Oho, przeszło? Dobra. Idzie. Dobrze. To z czego wynika, omówimy teraz, z czego wynika jakby samo powstawanie kraterów uderzeniowych, dlatego że to jest zupełnie inny typ procesu w porównaniu do tego, do wszystkich innych procesów, jakie występują na powierzchni Ziemi. A wszystko wynika z tego, że takie ciała, asteroidy, niosą niesamowitą ilość energii kinetycznej w sobie. Jak wszyscy pamiętamy ze szkoły, energia kinetyczna jest proporcjonalna do prędkości i masy, przy czym dużo ważniejsza jest prędkość, tak? Masa takich obiektów może się wahać od naprawdę ziarnka piasku, nawet mniejszego niż ziarnka piasku, aż do tysięcy, milionów, trylionów, kilogram do 12 potęgi kilogramów masy. Gigantyczna ilość masy albo bardzo mała, jest gigantyczny rozstrzał. I szczególnie w tych mniejszych, powstawaniu tych mniejszych kraterów uderzeniowych bardzo liczy się to, z czego jest zrobiona dana asteroida. Więc żeby mogli sobie Państwo tutaj popatrzeć z bliska, przyniosłam dwa przykłady takich właśnie asteroid, niektóre są, znaczy bardzo małe fragmenty, niektóre są żelazne i one są bardziej, pochodzą z centra asteroidy, która później została rozbita w pył, czy no nie w pył, na kawałki i mogą być asteroidy kamienne. Asteroidy kamienne są dużo bardziej częste, ale też szczególnie jeżeli są niewielkie, bardziej chętnie rozpadają się na kawałki i mniej chętnie tworzą niewielkie kratery uderzeniowe. Ale tym, co się tak naprawdę liczy, to jest prędkość. Szczególnie dlatego, że jest podniesiona do kwadratu w naszym wzorze na energię kinetyczną i prędkości są niesamowite, jakby niewyobrażalne w naszym codziennym życiu. A mianowicie taka normalna, średnia, przeciętna asteroidka 20 km na sekundę. Mówią Państwo raz i 20 km dalej. To są gigantyczne prędkości. Natomiast jeżeli mamy szczególnie do czynienia z takimi impaktorami kometarnymi, to prędkość może dochodzić do ponad 70 km na sekundę. To jest absolutnie gigantyczna prędkość i żeby Państwu lepiej wytłumaczyć, co to tak naprawdę znaczy te 20 km na sekundę, porównajmy sobie, jak daleko przesunęłyby się

0: obiekty, które tutaj mamy pokazane w tak skomplikowany sposób. Mianowicie człowiek, samochód i tak dalej. Mówimy o takim, nie o mnie bynajmniej, tylko o najszybszym człowieku, który przebiegł 100 metrów na super płaskim terenie. W ciągu jednej sekundy przesunąłby się... każda ta linia, którą tutaj Państwo widzą, to jest 1 kilometr. Tak, więc tutaj mamy 10 kilometrów, tutaj mamy 20 kilometrów, a tutaj jaki dystans pokona w jedną sekundę najszybszy biegnący człowiek i jest to 11 metrów. W kilometrach na sekundę to będzie 40 kilometrów na sekundę, więc naprawdę niesamowita prędkość jak na człowieka. Samochód, który potrafi jechać do przodu tylko i jest stworzony do super szybkiego jechania do przodu, może najszybciej 1200 kilometrów na godzinę pokonać. Samolot, już taki nie super szybki, ale taki dosyć szybki w tej prędkości przelotowej, 1 kilometr w ciągu jednej sekundy, jak już jest bardzo rozpędzony i bardzo wysoko. Rakieta, z tym, że nie taka przeciętna rakieta, która wysyła jakieś satelity na niską orbitę, tylko to jest najszybsza rakieta kiedykolwiek wyprodukowana, która była zaprojektowana do tego, żeby wysłać misję na Plutona, który jest bardzo daleko, więc musiała być bardzo, bardzo szybka i to jakby jest już ta prędkość taka szybko przelotowa. To było 10 kilometrów, natomiast taka całkiem przeciętna asteroidka przeleci ponad 20 kilometrów w ciągu jednej sekundy, tak? I właśnie dlatego ta dziura w Ziemi, która ma 1300 metrów średnicy, ma 200 metrów głębokości teraz, kiedyś była głębsza, mniej więcej dwa razy głębsza, była zrobiona przez asteroidkę, która miała 50 metrów średnicy. Tak, to była wielkości mniej więcej tego budynku może? I zrobiła, może trochę mniejsza, i zrobiła dziurę o wielkości, która by rozwaliła, prawda, całe centrum Warszawy, spokojnie. Więc jeżeli chodzi o szczegóły takiego procesu, to sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana, dlatego że ponieważ znowu mamy do czynienia z tak gigantycznymi prędkościami, tak gigantycznymi energiami, skały zaczynają zachowywać się trochę jak płyn. To jest super dziwne, ale przy tych ciśnieniach, które tam mamy, przy temperaturach, które tam mamy, tak to wygląda. Tutaj jest taka numeryczna symulacja zderzenia z asteroidą. Asteroida, która jest symulowana, miała około 9 km średnicy, czyli to była ta asteroida, która ukatrupiła dinozaury, mniej więcej. I tutaj jest licznik czasowy. Za chwilkę puszczę ten film i będę go zatrzymywać co chwilkę, więc uwaga, zaczynamy zderzenie. To jest jakby milisekunda przed zderzeniem, prawda? Jeszcze nie dotknęła asteroida Ziemi, ale już w zasadzie dotyka. W ciągu 8 sekund mamy dziurę, która trochę, a cała okolica trochę wygląda, jakbyśmy wrzucili do wody jakiś kamyk, prawda? Proszę zwrócić uwagę na to, jeszcze kawałeczek puszczę. O, proszę bardzo. Jesteśmy tutaj i jesteśmy po 50 sekundach, czyli niecała minuta i mamy dziurę o jakiej głębokości? 20 kilometrów, prawda? Było płasko, a tu nagle dziura 20 kilometrów. Ściany, które są praktycznie pionowe, tak? I gigantyczna ilość materiału, która została wyplumknięta z całej tej dziury. Jeżeli krater byłby niezbyt duży, to znaczy właśnie 1 kilometr, 2 kilometry, no takie maleństwa generalnie rzecz biorąc, to mniej więcej by się tak skończyło i mielibyśmy krater prosty. Czyli coś takiego, jak mamy w tej Arizonie. Mamy taką, no miska, wygląda jak miska, nie? Materiał jest wyrzucony na zewnątrz, więc po prostu ten ejecta, czyli ten materiał wyrzucony, ląduje nam na powierzchni. Skały są, jakby ta dziura nie jest aż tak głęboka, że wewnętrzna siła skał nie jest w stanie utrzymać tej dziury w mniej więcej swoim kształcie. I kończymy. Natomiast jeżeli jesteśmy gigantycznym kraterem uderzeniowym, to cała rzecz idzie dalej. I w ciągu jakby kilku minut ta wielka dziura jakby odplumkuje się z powrotem, w związku z czym zamiast robić takiej miski, miskokształtnego krateru, kończymy z czymś, co ma albo na środku sporą górę. Nie wiem, czy Państwo śledzili poczynania łazika Curiosity. On wylądował właśnie w takim kraterze, który na środku ma wielką górę. To właśnie coś takiego, wyniesienie centralne, czy central uplift po angielsku. Natomiast jeżeli krater jest jeszcze większy, to ta centralna góra jest na tyle duża, że ona się zaczyna załamywać i kończymy z takim czymś, co wygląda trochę jak sombrero. Czyli ma takie, jakby ma krawędź z zewnątrz i później ma takie dodatkowe kółko w środku. A jeżeli jest naprawdę duże, to możemy mieć kilka takich kółek. To jest krater, gigantyczny krater, która się nazywa basen tak naprawdę, bo jest już tak duży, który jest na Księżycu, nazywa się Orientale i który jest tak naprawdę takim cyklem koncentrycznie ułożonych łańcuchów górskich, zrobionych w wyniku zderzenia jednej tylko asteroidy. Nie widzimy na szczęście tego, bo jakby mnie by to trochę przerażało, jakby było takie wielkie oko wpatrzone cały czas na nas, nie? Na szczęście ten krater jest jakby z boku, więc nie widzimy tego przez cały czas. Ale porozmawiajmy o innym filmie, który mam nadzieję wszyscy obejrzeli, dlatego że zawdzięczamy mu naprawdę dużo, a mianowicie Armagedon, asteroida, która przydarzyła się, to proszę obejrzeć koniecznie. Naprawdę powinniśmy wszyscy dziękować Bruce'owi Willisowi za jego tutaj działania i nie żartuję, bo dowiemy się za chwilę dlaczego. Asteroida, która zmierzała w naszym kierunku w filmie Armageddon, miała 1000 kilometrów średnicy i takie zderzenie rzeczywiście byłoby bardzo niebezpieczne. Wątpię, czy by całkowicie wykatrupiło cały świat, w sensie wszystkie organizmy. Ja myślę, że jest najnowsze badania wskazują, że mikroorganizmy, bakterie, archea by sobie poradziły, ale jakby z nami byłby koniec, z całą pewnością. Krater byłby szerokości Afryki. Natomiast w zależności od tego, jak by walnęła ta asteroida, mogłoby się zmienić długość dnia, wydłużyć albo skrócić o jakieś 30 minut. Więc dobrze, że tutaj Bruce Willis nas uratował od tego. Ale uratował nas tylko od tego, co tutaj czekało na nas w przyszłości. Natomiast w przeszłości tego typu zdarzenia miały miejsce na Ziemi i miały miejsce na innych planetach. Wiemy o tym na pewno, patrząc po prostu na powierzchnię Księżyca. Jak Państwo, chyba teraz jest jakoś okolica pełni, więc będzie to idealnie widać. Proszę zerknąć i tam widać takie, jakby generalnie Księżyc jest dosyć jasny, ale od czasu do czasu są takie ciemniejsze placki, nie? Te ciemniejsze placki to są wielkie kratery uderzeniowe, te baseny uderzeniowe, które zostały częściowo albo całkowicie wypełnione bazaltem, dzięki czemu jakby są dużo ciemniejsze. Bazalt to taka skała, która jakby z wulkanów, na przykład na Hawajach wypływa, albo z Islandii i jest dużo ciemniejsza niż pozostałe skały na powierzchni Księżyca i dlatego fajnie to widać. I na przykład takie morze Imbrium ma ponad 1000 kilometrów średnicy, dzięki czemu tak dobrze je widać nawet gołymi oczami. Inne takie morza Serenitatis 700, Humorum ponad 400, ale to nie jest największy krater uderzeniowy, jaki mamy na powierzchni Księżyca. Jego nie widać, bo jest z drugiej strony, po odwrotnej stronie Księżyca i ma 2500 kilometrów średnicy. Gigantyczny. Jakby był odrobinę większy, mógłby nam rozwalić Księżyc i wtedy nas by tu nie było. No, ale kiedyś nas waliło i to całkiem nieźle. Na szczęście teraz już nie jest aż tak źle. Jak sobie zerkniemy na taki wykres, który był zrobiony dzięki danym dostarczonym przez program Apollo, tutaj mamy czas. Zero to jest obecna chwila powstania Układu Słonecznego 4,5 miliarda lat temu i widzimy, że tych uderzeń było wiele, wiele, wiele więcej niż jest teraz i przez to Ziemia mogła wyglądać mniej więcej tak. Na szczęście teraz już nie jest tak źle, Na szczęście większość tego jakby kosmicznego śmiecia, które zostało po utworzeniu naszego Układu Słonecznego, zostało już zużyte na dobudowywanie planet. I ten wykres pokazuje nam, jaka jest prawdopodobieństwo zderzenia z ciałem o określonej wielkości. Więc tutaj mamy na osi X mamy wielkość asteroidy, więc to jest albo w jakby średnicy asteroidy, która jest nam łatwiej nam wziąć pod uwagę, albo ilość energii, która jest wyzwolona w czasie takiego zderzenia, a tutaj mamy prawdopodobieństwo, jakby częstotliwość występowania tego typu zdarzenia. Więc na przykład takie ciała, które są malutkie, dużo, dużo częściej się z nami zderzają, w zasadzie bezustannie, codziennie na Ziemię spada 100 ton materiału pozaziemskiego. 100 ton. 100 ton to jest tyle, ile ma płetwal błękitny. Codziennie płetwal błękitny materiału pozaziemskiego rozbija się o Ziemię. Oczywiście jest on, jakby ten płetwal błękitny nie jest w jednym kawałku, tylko jest w takich malutkich, dosłownie kawałkach, które mają wielkość ziarnka piasku, które od czasu do czasu możemy widzieć, podziwiać, tutaj mieć nadzieję, że nasze życzenie zostanie spełnione. Widzimy je właśnie jako spadające gwiazdy i uważamy, że jest to bardzo urocze i super. Chyba, że jesteśmy w kosmosie, kosmonautami, astronautami, dlatego że wtedy nawet taki malutki kawałeczek, który jest dosłownie wielkości ziarnka piasku, może być bardzo niebezpieczny. Znowu, przypomnijmy sobie, 20 km na sekundę. To jest szybciej niż najszybszy snajperski urządzenie do karabin, dziękuję, tak. Więc tego typu rzeczy doprowadzały w przeszłości do niebezpiecznych rezultatów. Na przykład tutaj Państwo widzą, co się stało z rękawicą jednego z astronautów, który niestety miał pecha, dlatego że przy tym, jak wychodził ze środka Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, jakby mały właśnie taki asteroidka, wielkości ziarnka piasku znowu dosłownie, walnęła w to miejsce, którym się jakby podtrzymuje, żeby wyjść i żeby nie odlecieć w przestrzeń kosmiczną. I przez to robią się takie bardzo... Znowu robi się malutki krater uderzeniowy z tym materiałem wyrzuconym, tylko że ponieważ to jest zrobione w metalu, to te kawałki po prostu są jak nóż ostre. I nastąpiło częściowe przerwanie tego kombinezonu kosmicznego. Na szczęście był bardzo blisko wyjścia i zdążył wrócić, nic się nie stało, ale takie rzeczy na pewno będą się zdarzać dalej. Jeżeli asteroida jest większa, to znaczy ma kilka, na wejściu w atmosferę ma kilka metrów średnicy, nie wiem, 4 na przykład, to może dolecieć do nas jako meteoryt. I znowu, zachęcam do obejrzenia wspaniałego przykładu meteorytu, który w bardzo, bardzo widowiskowy sposób zleciał na Polskę w połowie XIX wieku, przeleciał nad Warszawą i uderzył bardzo blisko wioski, z której pochodzi moja mama, więc jestem bardzo przywiązana do tego meteorytu. I oczywiście nie jest to bardzo niebezpieczne, nigdy w życiu nie mieliśmy nikogo ukatrupionego, znaczy nigdy nie mieliśmy żadnego człowieka, który został ukatrupiony przez meteoryt. Jest jedna informacja na temat tego, że być może kawałek Marsa walnął w psa w Egipcie, ale nigdy bywali ludzie, którzy zostali uderzeni meteorytem, ale nieśmiertelnie, o tak. Natomiast jeżeli moglibyśmy sobie wyobrazić coś takiego na Marsie, szczególnie jak różni optymistycznie myślący architekci projektują wspaniałe kopuły pełne szklanego tutaj przejrzystości umożliwiającej kontakt z naturą i czymś tam jeszcze, to ja za każdym razem po prostu myślę, tego kontaktu z naturą za chwilę może być trochę za dużo, więc właśnie ze względu na przykład uderzenie przez meteoryt, który z uwagi na to, że na Marsie jest dużo mniej gęsta atmosfera, zdarza się dużo częściej. To jest krater, o którym tutaj mówiliśmy przed chwilą. Najmłodszy krater uderzeniowy na Ziemi, Karankas, w 2007 roku. Niewielka asteroida uderzyła w Ziemię. Bardzo nietypowa sytuacja. Gdyby to nie było, najprawdopodobniej w Peru, czyli na wysokości jakichś 5000 metrów nad poziomem morza, ta asteroida rozpadłaby się na kawałki, coś jak to miało miejsce w Czelabińsku. Który to... Państwo zapewne pamiętają, w 2013 roku nad miastem w Rosji wybuchła asteroida, która na wejściu miała 20 metrów średnicy, więc już była taka dosyć spora. Gdyby była zrobiona z metalu, pewnie doleciałaby do Ziemi, zrobiłaby bardzo fajny obiekt, który mogłabym badać, no ale ponieważ była zrobiona z kamienia, rozpadła się i większość energii została zdeponowana w powietrzu. W wyniku tego miało to bardzo porównywalne skutki do tego, jaki ma wybuch bomby, i to takiej dosyć silnej w atmosferze. 1500 osób zostało rannych. Więc jeżeli kiedyś Państwo zobaczą znienacka na niebie pojawiający się świecący obiekt, to proszę nie iść do światła. Proszę iść od światła, a najlepiej schować się w jakimś miejscu wewnętrznym, w jakimś korytarzu, dlatego że no to w żadnym wypadku to nie jest dobra wiadomość, więc... Większość z tych ludzi, którzy zostali ranni, byli ranni dlatego, że po tym jak asteroida wybuchła w atmosferze, przeszła fala szokowa przez atmosferę i szyby wybuchły im w twarz. Dlatego, że ludzie podchodzili, chcieli zobaczyć, co się dzieje oczywiście, no i kończyło się to źle, więc proszę o tym pamiętać. Nie wiem, zakładam, że nikt tutaj nie pamięta tego, ale być może tutaj nasi przodkowie byli już na, niedalecy przodkowie byli na miejscu, gdy zdarzyła się największa taka obecna, znaczy współczesna w miarę wydarzenie związane z uderzeniem ciała pozaziemskiego, czyli Tunguska. W 1908 roku nad Syberią eksplodowało ciało, które miało około 50 metrów średnicy, które wypłaszczyło w bardzo specyficzny sposób bardzo duży kawałek lasu. Co ciekawe, mimo bardzo wielu prób, nadal nie znaleźliśmy ani kawałeczka materiału pozaziemskiego. Ale to nie byli kosmici, obawiam się, mimo różnych teorii. Natomiast dokładnie jakby podobnej wielkości ciało, tylko że zrobione z metalu, uderzyło właśnie w tej Arizonie, gdzie zrobiło krater o średnicy tych 1200-1400 metrów. On taki trochę kwadratowy jest ze względu na budowę geologiczną w okolicy. Więc znowu, jakby w zależności od tego, jakie to jest ciało, może mieć bardzo różne skutki dla okolicy. No i oczywiście Chicxulub, czyli zabójca dinozaurów. Czy ktoś wie, dlaczego ten zabójca dinozaurów ukatrupił dinozaury? Jakiś pomysł? Dobrze, to będę kontynuować w takim razie. Więc po pierwsze, oczywiście, jak już tutaj już omawialiśmy, te dinozaury, które miały nieszczęście być o tutaj, albo tutaj, albo tutaj, widać mój ten... No dobra. No oczywiście zostały trafione bezpośrednio, w związku z czym wzięły się i nawet nie rozbiły na kawałki, na pył, o. Tylko wręcz i nawet nie wyparowały, tylko zmieniły się w plazmę. Więc szybka, no nie powiem przyjemna, ale przynajmniej szybka śmierć, prawda? Całkiem spoko. Więc na samym początku, jakby tak naprawdę dinozaurów to tam nie było, znaczy takich dinozaurów lądowych tam nie było, bo asteroida trafiła morze, płytkie morze, które, więc tutaj na pewno coś tam sobie mogło pływać, jakaś była wesoła trochę rafy, dlatego koralowej, bardzo dużo takich skał zbudowanych z węglanu wapnia, co było bardzo ważne jako skutek, więc szybko po tym, jak powstał ten krater, gdy uderzyła asteroida, wróciło morze i w sumie dla samej tej okolicy bardzo szybko, w ciągu kilkudziesięciu, może kilkuset lat, Z grubsza wszystko wróciło do normy, plus takie efekty związane z tym, że cała ta okolica była cieplejsza niż gdzieś indziej, w związku z czym mogły się zrobić takie systemy geotermalne. Generalnie rzecz biorąc, było całkiem okej. I po bardzo szybkim czasie nie było nawet śladu po tym, że tam kiedyś coś się zrobiło. Znaczy nie było bardzo szybko, w sensie kilkaset tysięcy lat do miliona lat mniej więcej. No geologicznie, prawda, mgnienie oka. Ale co ciekawe, tego krateru w ogóle nie widać teraz na powierzchni. Między innymi właśnie dlatego, że trafiło to w płytkie morze. Płytkie morze, które od razu zalało z powrotem tą wielką dziurę, wypełniło ją osadami, dzięki czemu ten krater jest cudownie zachowany, tylko że nie widać go na powierzchni. Żeby zobaczyć, co tam jest pod spodem, trzeba zrobić albo badania geofizyczne, albo przewiercić się. Nawet jak tutaj zbliżam w tą okolicę, czy ktoś widzi obrys krateru? Teraz widać trochę. Tak? Jest taka malutka, znaczy niewielka skarpa. To tutaj normalnie nie widać. Widać tylko dlatego, że jakby ten obraz jest tak ma ustawione skalę barwną, żeby podkreślić jak najbardziej ten kształt krateru. Ale normalnie naprawdę nie widać i bardzo niewiele rzeczy wskazuje na to, że ten krater tam się znajduje, mimo że ma 180 km średnicy. Więc trochę trwało, zanim udało się znaleźć, gdzie ten krater w ogóle jest. Dlatego, że najpierw znaleziono takie ślady związane z ilością irydu na całym świecie. Iryd to jest taki pierwiastek, który jest bardzo rzadki na Ziemi, dlatego że na Ziemi jako całej jest go całkiem sporo, tylko że w większości jest głęboko w jądrze Ziemi. Na powierzchni jest go bardzo mało. Natomiast w asteroidach, szczególnie tych takich, które nie przeszły dużej ilości przetapiania, mamy bardzo dużo irydu. I dzięki temu, że w jednym z miejsc, dokładnie na granicy pomiędzy tą częścią skał, gdzie mamy dinozaury, i tą częścią skał, gdzie już nie ma dinozaurów, odkryto cieniuśką, kilkucentymetrową, dosłownie dwucentymetrową warstwę skały, która zawierała całe mnóstwo irydu, całe mnóstwo takich kropelek przetopionej skały i jeszcze w dodatku w bardzo specyficzny sposób zszokowanych minerałów, takich zniszczonych przez przejścia fali szokowej minerałów. Dzięki temu, i to jakby najpierw odkryto we Włoszech, proszę bardzo, o tutaj, a później zaczęto znajdować podobne rzeczy na całym świecie, ale nadal nie było tego głupiego krateru. Prawda? Widzimy, że mamy zanieczyszczenia rozniesione po całym świecie. Na pewno wiadomo, że coś walnęło wielkiego, ale nie można było tego znaleźć. I dopiero takim trochę przypadkowym, dzięki przypadkowym działaniom i wypłynięciu danych od firm naftowych, które tam bardzo intensywnie robiły odwierty za właśnie węglowodorami, udało się znaleźć tenże krater. Skutki uderzenia tej asteroidy były gigantyczne, dlatego że wyginęło jakieś 50 do 75% wszystkich rodzajów zwierząt, znaczy gatunków, które występowały na Ziemi. Jest to jedno z tak zwanych wielkich wymierań. Tak naprawdę, ale to jest jedyne wielkie wymieranie, które jednoznacznie możemy powiązać właśnie z uderzeniem asteroid. Wszystkie inne miały inne powody, mimo że wiele osób próbuje znaleźć intensywnie jakby jakieś jeszcze inne asteroidy, na które można by zrzucić winę, ale jak na razie tylko ten jeden, tylko to jedno wymieranie, o, przesunęło mi się, można zrzucić na asteroidę. Więc jeszcze raz, co się stało? Więc po pierwsze, jeżeli jakiś dinozaur był w samym centrum, no to prawda, był wyparowany, zmieniony w plazmę, wszystko okej. W odniesieniu do w odległości kilku tysięcy kilometrów od miejsca uderzenia, to nadal była taka coś jak kula ognia, którą można porównać wyłącznie do tego, co miało miejsce w czasie wybuchu jądrowego. W kolejnej odległości która jest tutaj pokazana jakby tym żółtym kolorem, jeżeli było się jakimś dinozaurem, to można było mieć zapadnięte płuca, szczególnie jeżeli było się dużym dinozaurem, dlatego że przechodziła fala szokowa, która mogła właśnie zniszczyć płuca. No a jeszcze jak się było kawałek dalej, to zawsze można było zarobić jakimś kawałkiem kamienia w łeb. Więc były opcje na to, żeby zginąć, no ale szczerze mówiąc, to jakby się teoretycznie było na drugim końcu świata, no to czemu by się przejmować takim, wiecie, wydarzeniem na jakimś Jukatanie? A jednak jakby to wielkie wymieranie dotknęło zwierzęta na całej Ziemi. A dlaczego? Więc nie tylko mieliśmy do czynienia z tsunami, z bardzo lokalnie zrobionymi problemami właśnie z upieczeniem żywcem, ale przede wszystkim w atmosferę zostało wpompowane w jednej chwili całe mnóstwo dwutlenku węgla i dwutlenku siarki. Co oznacza dwutlenek węgla, wszyscy wiemy. I to nawet było wpompowane dużo szybciej niż my pompujemy. Co oznacza dwutlenek siarki? Siarka ma jakby działanie odwrotne do dwutlenku węgla, szczególnie jeżeli zostanie wpompowana w wysokie partie atmosfery. Jeżeli ktoś widział okropny film katastroficzny, chyba Pojutrze, to jakby wydaje mi się, że oni tam kombinowali właśnie z wpompowywaniem tego dwutlenku siarki do wysokiej atmosfery, w wyniku czego bardzo zbyt intensywnie ochłodzili atmosferę. To oczywiście jest jakby wymyślony i przerysowany i niezbyt dobry film katastroficzny, ale sam pomysł jest czymś, co jest bardzo potencjalnie rozważane. Więc w wyniku tego mieliśmy nie tylko kwaśne deszcze, które rozpuszczały nasze dinozaury żywcem, bo znowu wpompowaliśmy mnóstwo siarki, tlenku siarki, który łączył się z wodą, tlenek siarki plus wodę, kwas siarkowy, niezbyt fajnie, ale też mieliśmy gigantyczne wahania klimatu, które dinozaury, szczególnie te duże dinozaury, nie były w stanie przeżyć. Mniejsze zwierzęta były w stanie sobie z tym poradzić, ale te duże dinozaury nie i dlatego wyginęły. Czyli jakby dinozaury wybiła nie tyle asteroida, co zmiany klimatu. I to jest tak istotna rzecz, którą należy zwrócić uwagę. Okej, szybko. Co możemy zrobić, żeby nie było to, że jesteśmy całkiem bezbronni? Bo co prawda dinozaury nie miały swojej agencji kosmicznej, ale my mamy już agencje kosmiczne i możemy coś z tym robić i już robimy. Więc po pierwsze możemy dowiedzieć się, ile potencjalnych rzeczy nam grozi. Mieliśmy, jak tutaj widać, w latach 70. znaliśmy jakieś 4500 asteroid zaledwie, ale później z czasem coraz więcej asteroid było rozpoznawanych. Te zielone to są takie, które mają orbity, które nie przecinają orbity ziemskiej, więc przynajmniej na razie w nas nie celują. Te czerwone, które tutaj od czasu do czasu się pojawiają i coraz więcej ich jest, to są te, które mogą nam potencjalnie grozić. Im bardziej, co prawda jakby im więcej wiemy, tym bardziej przerażająco wygląda ten wykres, ale z drugiej strony tym lepiej możemy się przygotować na potencjalne niebezpieczeństwo. Tutaj mamy statystykę tych ciał niebieskich, które potencjalnie, które nie tyle, że w nas celują, tylko że które mają orbity, które przecinają orbitę Ziemi. Nie jeżeli chodzi o jakby bezpośrednie przecięcie, ale jakby przelatują dosyć blisko nas, o tak powiedzmy. Co my tu mamy? Mamy z jednej strony wykres czasu, prawda, od 1980 roku do przed kilku dniami, bardzo świeże dane, i widzimy, że te asteroidy zostały podzielone na trzy klasy. Ta klasa powiększa niż 1 kilometr. Widać, że ta linia jest już całkiem płaska. To jest bardzo dobra wiadomość, dlatego że to oznacza, że znamy praktycznie wszystkie asteroidy, które są większe niż 1 kilometr, które tutaj fruwają blisko nas i które mogłyby potencjalnie nam grozić. W związku z czym wiemy na pewno, że coś w rodzaju tego, co przydarzyło się dinozaurom, nie grozi nam w najbliższej przyszłości. Nie musimy się tym przejmować. Więc to jest dobra wiadomość. Trochę mniej dobra wiadomość jest to, jak bardzo strome są te wykresy, jeżeli chodzi o asteroidy, które mają pomiędzy 1 kilometrem a 140 metrami, a jeszcze bardziej te, które są mniejsze niż 140 metrów. Przypominam, ta asteroida, która zrobiła tę wielką dziurę w Arizonie, miała około 50 metrów, więc jesteśmy w tym niebieskim kawałku, nie? W większości, absolutnie większości tych asteroid nie śledzimy jeszcze. Ale to się zmienia, więc jakby nie jest aż tak źle. Chciałabym jeszcze, żeby Państwo zwrócili uwagę na ten punkt, który jest tutaj, który jest bardzo istotny i bliski mojemu sercu i powinien być bardzo bliski Państwu sercu, i którym jakby do tego czasu ta liczba, jakby przyrost liczby asteroid, o których wiemy, które przebywają blisko Ziemi, był dosyć taki, wiecie, płaski, nie? No zwiększało się to, ale niezbyt istotnie. Natomiast po tym punkcie w 98 roku nagle ten kąt zmienił się na dużo większy. Czy ktoś ma pomysł, co miało miejsce w 98 roku? Nie? Tak, ale dlaczego? To jest coś, o czym mówiłam wcześniej, w czasie wykładu. Bruce Willis. Tak, proszę Państwa. Ja autentycznie nie żartuję. Jakby przed tym czasem naukowcom byłoby naprawdę bardzo trudno wytłumaczyć politykom, którzy musieli dać pieniądze na badania. Hej, dajcie kasę, tu są nasze wyliczenia, prawda? Tutaj dinozaury wyginęły, ojejciu, 65 milionów lat temu, ble, ble, ble. No po prostu polityk spał, zanim w ogóle jeszcze naukowiec otworzył usta. Po Armagedonie politycy prosili, żeby naukowcy zechcieli wziąć pieniądze na większe badania. To jest, proszę Państwa, tutaj siła popkultury, której nie należy lekceważyć, dlatego że naprawdę, jeżeli kiedyś będzie w nas celowała jakaś asteroida i się przed tym obronimy, to Bruce Willis będzie osobą, której należy dziękować. Oczywiście historia jest bardziej skomplikowana i mogę ją opowiedzieć dalej, ale jakby wcześniej, bo wcześniej byli naukowcy i super ciekawa historia naukowa, ale Bruce Willis to jednak był tą osobą, która wszystko zmieniła. Tak? 5 minut, tak. Jeżeli Państwo mają taką masochistyczną trochę naturę, to zachęcam do zajrzenia na tą stronę internetową, którą tutaj widać, i zaglądania co jakiś czas, a mianowicie jest to strona, która właśnie pokazuje, co tam koło nas przelatuje akurat. Więc tutaj ściągnęłam dane na temat tego, co tam dzisiaj, jutro i pojutrze nas czeka w najbliższej okolicy. Jak widzą Państwo, 3 asteroidy dzisiaj, o których wiemy, minęły nas tylko dzisiaj. Były one w takiej sporej odległości, znaczy 2 z nich były w sporej odległości. LD to jest Lunar Distance, czyli odległość pomiędzy Ziemią a Księżycem. Czyli jeden 17, drugi 18 razy dalej niż Księżyc od nas odleciał, więc całkiem daleko. Ale jedna z nich była całkiem blisko, tylko 2 razy dalej niż odległość między Ziemią a Księżycem. I była ona kilka godzin temu o 16:18 czasu londyńskiego, więc jeszcze mniej dawno. Natomiast i większość z nich była na szczęście bardzo mała. Ta, która przeleciała bardzo blisko nas, miała od 10 do 20 metrów średnicy, więc niezbyt duża. Coś takiego, jak maksymalnie wybuchło nad Czelabińskiem. Minęła nas, nic nam nie grozi. Natomiast za 2 dni, 24 marca, będzie przelatywać koło nas, znowu w odległości 13 razy dalej niż odległość Ziemia-Księżyc, asteroida już bardzo poważnych rozmiarów, jak tutaj widać, od 200 metrów do prawie pół kilometra. Więc znowu, przeleci koło nas, minie nas, nie należy się tym przejmować, ale jakby jednak walnęła, nie byłoby dobrze, proszę Państwa. I tutaj mamy kilka takich, co potencjalnie mogą w nas trafić. Te tutaj, wiemy na pewno, wszystko jest spoko, minie nas na pewno, nie musimy się przejmować. Tymi musimy się przejmować. Ale też bez przesady, Dlatego, że jak na razie szanse na to, że się z nami zderzą, nie są duże. Proszę bardzo, największe prawdopodobieństwo jest takie, że trafi w nas coś, to prawdopodobieństwo to jest 1,2%. Ale to jest malutka asteroidka, która ma 7 metrów. Jakby nie należy się tym przejmować za nadto. Może to się zdarzyć w ciągu następnych mniej niż 100 lat. Z grubsza. Natomiast asteroidy, którymi należy się przejmować, to są te dwie tutaj na górze. Znowu, prawdopodobieństwo, że to się zdarzy, jest super małe, prawda? 1 do 1800, jakby prawdopodobieństwo, 1 na 1800. W związku z czym super, super małe, ale jakby coś w nas walnęło, na przykład właśnie taka asteroida Bennu, która jest przewidywana na potencjalne walnięcie w nas za jakieś niecałe 200 lat, nie byłoby zbyt wesoło, dlatego że ona ma właśnie te pół kilometra średnicy. Może się jeszcze okazać to, jakby to prawdopodobieństwo jest niewielkie. Jest bardzo dużo szans na to, że nas nie trafi. I jak na razie bardzo intensywnie obserwujemy tą właśnie asteroidę, żeby przewidzieć, co tam się dalej z nią wydarzy i czy będziemy musieli wysłać jakąś misję, żeby się bronić, czy też nie. A jakie mamy opcje? Więc po pierwsze możemy, to jest najlepsza opcja, wysłać statek kosmiczny, który bardzo powoli, delikatnie i w przewidywalny sposób leciutko przesunie asteroidę na trochę inną orbitę, prawda? Jakby kosmos jest duży, Ziemia jest stosunkowo mała, jest wiele szans na to, żeby w nas nie trafiło. Wystarczy delikatnie przesunąć, jeżeli dobrze, prawda, przewidzimy, jak to zrobić, żeby w nas nie trafiło. Jeżeli mamy wystarczająco dużo czasu, jeżeli odkryjemy, że coś nam grozi z wystarczającym z wystarczającą dużą ilością czasu, czyli właśnie te kilkaset lat na przyszłość. Druga opcja, możemy wysłać ekipę bohaterskich malarzy pokojowych, którzy przemalują nam naszą asteroidę na inny kolor. Nawet przemalowanie asteroidy na inny kolor zmieni w super przewidywalny, super bezpieczny sposób orbitę takiej asteroidy ze względu na to, jak asteroida wchodzi w interakcję z wiatrem słonecznym i jakby promieniowaniem słonecznym. Więc to jest druga opcja. Na inny się tak wyrażę. Więc jeżeli asteroida jest jasna, to pewnie najlepiej ją przemalować na ciemny, ale natomiast jeżeli jest ciemna w kolorze, ma niskie albedo, przemalujemy na odwrotne, po to, żeby zmienić jak najbardziej jej trasę. Ale jakby to jest coś, co dosyć dobrze rozumiemy, co jest bardzo bezpieczne, bardzo przewidywalne, ale znowu potrzebuje nawet jeszcze większych ilości czasu, żeby coś zadziałać. Tak, tak. I oczywiście ostatni sposób, ulubiony przez wszystkie filmy hollywoodzkie, to znaczy wysyłamy statek kosmiczny, wybuchamy bombę atomową i nie wybuchamy tej asteroidy na kawałki jak w Armagedonie, nie, zły pomysł. Używamy tej bomby jako takiego super silnego kopniaka, które nam przesunie o dużą ilość orbity w jednej chwili. To jest bardzo kiepski pomysł, jest bardzo nieprzewidywalny, ale czasem może być jedyną możliwą opcją, jeżeli znajdziemy tą asteroidę z bardzo małym wyprzedzeniem. A teraz najlepsza możliwa wiadomość, a mianowicie to, że tego typu misja już jest w drodze. Już jest w drodze i co więcej, to nie jest misja do asteroidy, która rzeczywiście nam grozi w jakikolwiek sposób, to jest misja pilotażowa, sprawdzająca to, czy nasze przewidywania na temat tego, jak to wszystko działa, rzeczywiście mają rację bytu, czy nie. To jest misja DART, która została wystrzelona w zeszłym roku i która w tym roku na jesieni przyleci do systemu, który tutaj widać, składającego się z większej asteroidy i małej takiej asteroidki, która robi za jego mały księżycek i bezczelnie walnie w ten mały księżycek, żeby zobaczyć, czy w przewidywalny sposób jesteśmy w stanie takim właśnie zderzeniem kinetycznym zmienić orbitę tej mniejszej asteroidy i czy w związku z tym będziemy w stanie użyć tej techniki w przyszłości właśnie w taki przewidywalny sposób i obronić się przed losem dinozaurów. I dziękuję bardzo. Dodam jeszcze, że mam całe mnóstwo ciekawych skał do obejrzenia, więc jak już skończą się pytania, to zachęcam do bezpośredniego macania. Są skały, które zostały zmasakrowane przez przejście fali szokowej. Na przykład ten jest tutaj z krateru Wreda Ford, tego najstarszego, jednego z najstarszych, największego krateru uderzeniowego na świecie. Tutaj mamy kawałki asteroid żelaznych. Tutaj mamy kawałek asteroidy, który zleciał przeleciał nad Warszawą i spadł na małą wioskę, w której mieszkał mój przodek, moi przodkowie. A tutaj mamy kawałek Marsa. Więc zachęcam do macania.
1: Jak się ta wioska nazywa?
0: Większość, jakby środek spadku był obryty, ale meteoryt nazywa się Półtuski, dlatego że to jest największa miejscowość w okolicy.
1: Czyli podebrał Półtusk trochę tak. Sławę. Kto z Państwa na sali ma pytania? Bardzo prosimy.
2: Na wieży w Muzeum w Półtusku nie ma kawałków meteorytów?
0: Oczywiście, że ma. Jak właśnie powinno mieć, dlatego że nadal można w okolicy znaleźć fragmenty meteorytu półtuskiego i od czasu do czasu nawet takie spore i całkiem fajne się pojawiają. Więc absolutnie tak, ale jest też kilka innych miejsc, na przykład w Warszawie. W Polsce bardzo polecam udać się do właśnie Poznania, gdzie mamy nie tylko kratery uderzeniowe, ale też bardzo fajne muzeum, które takie przy Wydziale Geologii, które jest co prawda otwarte bardzo rzadko, ale za to jest otwarte i są tam studenci, którzy oprowadzają po wystawie, więc bardzo zachęcam. W piątki od 12 do 13.30. Niezbyt długo, ale bardzo zachęcam.
3: Jeśli można, pani doktor, może to jest oczywiste jakieś pytanie albo odpowiedź, ale ja nie bardzo do końca rozumiem różnicę pomiędzy asteroidą a meteorytami. Czy jakoś prosto może pani to wytłumaczyć?
0: Pewnie. Meteoryty to jest to, co możemy wziąć w rękę i pomacać, dlatego że już spadło tutaj do nas na Ziemię. Asteroida to jest jak jest w przestrzeni kosmicznej, w związku z czym prawda, takie pytanie bardziej filozoficzne byłoby, czy jest meteorytem, czy asteroidą, jeżeli wylądowalibyśmy na asteroidzie i byśmy wzięli. Myślę, że raczej jednak fragment asteroidy. Powiedzmy, że meteoryt musi przejść przez atmosferę i wylądować na powierzchni naszej planety albo innej planety.
1: Ja się tu na chwilę wbiję w kadr. Pozdrawiamy internet. Jest pytanie z internetu. Skąd wiadomo, że asteroidy pochodzą z Marsa, że niektóre te kamienie pochodzą z Marsa?
0: To jest bardzo dobre pytanie i daje mi powód, żeby tutaj blablać przez następne co najmniej 5 minut, więc bardzo się cieszę. A mianowicie jakby meteoryty niektóre było wiadomo, że są dziwne, dlatego że absolutna większość meteorytów, które mogą Państwo zobaczyć, są super stare. To jest starsze niż Ziemia dosłownie. Więc na przykład jeżeli Państwo dzisiaj dotkną tego meteorytu tutaj, nawet tego tutaj żelaznego meteorytu, to jest najstarsza rzecz, jakiej Państwo kiedykolwiek dotkną, chyba że zaraz potem dotkną Państwo tego, bo ten jest trochę starszy, ale niewiele. Więc są starsze niż Ziemia. Mają 4,5 miliarda lat, powstały jakby z tych kawałków, takich kawałków powstała Ziemia. Tak? Natomiast niektóre meteoryty były podejrzanie młode. Miały nadal, były super stare jak na jakieś ziemskie skały, no ale mimo wszystko miały na przykład 3 miliardy lat, miały 2 miliardy lat czy miliard lat, więc jak na meteoryty były absurdalnie młode. Więc było wiadomo od początku, że one muszą pochodzić z jakiegoś ciała, które jest dużo większe niż przeciętna asteroida. Dlatego, że asteroidy bardzo się podgrzały na samym początku powstawania Układu Słonecznego ze względu na funkcjonowanie izotopu, głównie aluminium-26, który jest no, super, super wydziela dużo energii. Więc podgrzały się, przetopiły, ale później bardzo szybko się ochłodziły, dlatego że były małe, prawda? Małe ciała chłodzą się szybciej niż te większe, dlatego na przykład dzieci trzeba ubierać, bo tutaj mają małą, mały volume, małą objętość, dziękuję, małą objętość w stosunku do swojego miejsca, znaczy ciała, którym mogą wypromieniować energię. Dokładnie to samo tyczy się asteroid. W związku z czym te asteroidy szybko się ostygły, natomiast wiadomo było, że te meteoryty, które są dużo młodsze, muszą pochodzić z jakiegoś ciała, które jest większe, z planety. I ponieważ jakby Mars jest dosyć mały, więc po pierwsze jest dalej w stosunku nas w Układzie Słonecznym, więc dużo i do tego jeszcze jest mniejszy niż Ziemia, było wiadomo, że najłatwiej byłoby dostarczyć ewentualnie takie meteoryty z Marsa na Ziemię. Prawda? Bo po pierwsze, łatwiej wystrzelić, jeżeli się, prawda, walnie inną asteroidą i wystrzeli część tego materiału wyrzuconego. A po drugie, jakby większość z tych kamieni w końcu spada powoli takim spiralnym ruchem na Słońce, nie? Niektóre z nich mogą zostać przechwycone przez naszą planetę i dzięki temu mamy właśnie takie kawałki meteorytu z Marsa. Więc jakby od początku podejrzewaliśmy, że to może być z Marsa. Ale dopiero gdy na Marsie przeleciały spektrometry mas, czyli takie urządzenia, które bardzo dokładnie badają skład chemiczny i izotopowy atmosfery. I później udało się wyciągnąć z tych meteorytów podejrzanych malusieńkie kawałki, malusieńkie bąbelki powietrza, które zostały zamknięte na sztywno w czasie zderzenia, które wywaliło te kawałki meteorytów na orbitę i porównać skład chemiczny atmosfery w bąbelkach ze składem atmosfery w atmosferze marsjańskiej, mogliśmy mieć pewność, że to jest rzeczywiście meteoryt z Marsa. Później okazało się, już na szczęście nie trzeba robić tych wszystkich czarów marów z tymi bąbelkami, bo to jest szalona robota laboratoryjna. Okazało się, że w tych skałach marsjańskich jest taki izotopowy odcisk palca, który można dosyć łatwo, o ile ma się pod ręką sprzęt za kilkanaście milionów euro, można zbadać i stwierdzić, że to jest rzeczywiście z Marsa. Więc dlatego wiemy, że to jest z Marsa.
1: Nie, taka prosta odpowiedź na, wydawałoby się, dość proste pytanie. Ktoś z Państwa na sali? Już pędzę.
4: Ja mam pytanie, w jaki sposób asteroidy łączą się i tworzą planety?
0: Nie wiemy.
4: A, dziękuję.
0: To, proszę. To jest bardzo dobre
1: rozwiążesz
0: pytanie.
1: Rozwiążesz to w przyszłości.
0: Tak, to jest bardzo dobre pytanie. Oczywiście jest całe mnóstwo hipotez, jest całe mnóstwo jakby potencjalnych możliwości, ale nie ma jak na razie zgody naukowców na temat tego, co jest najbardziej istotne. Jakby jesteśmy w stanie zrozumieć mniej więcej to, w jaki sposób rosną z takiego pyłu, dosłownie wielkości powiedzmy ziaren piasku, do troszkę większych ciał, powiedzmy kilkudziesięcio, kilkuset metrowych, ale później nie jest jasne, dlaczego te ciała się sklejają w takie większe planety skaliste, z których później, jeżeli są wystarczająco duże, mogą rosnąć z tym gazem. Nie wiemy.
1: W internecie trwa dyskusja, co by było, gdyby taka asteroida ze złota uderzyła w Ziemię.
0: No, byłoby to dosyć nieoczekiwane, ponieważ złotych asteroid jak na razie nie zmierzyliśmy. Nie wiemy o ich istnieniu, więc podejrzewałabym UFO.
1: Czy ktoś z Państwa na sali jeszcze ma pytanie? Bardzo proszę.
5: Chciałam zapytać o atmosferę, na ile ona nas chroni, czy zmiany klimatu, które wpływają na skład atmosfery, mogą pogorszyć naszą sytuację?
0: Myślę, że w tym przypadku, znaczy atmosfera ma zdecydowanie chroni przed tymi wszystkimi małymi uderzeniami, to znaczy mniejszymi niż kilka metrów średnicy, czyli tymi takimi najczęstszymi, które jak jesteśmy w przestrzeni kosmicznej, jesteśmy całkowicie bezbronni w stosunku do nich i to jest naprawdę duży problem i przy planowaniu misji naukowych, ale przede wszystkim przy planowaniu takich misji związanych z wysyłaniem tam ludzi. Dlatego, że dosłownie, jeżeli będzie takie bezpośrednie trafienie takim ziarnkiem piasku rozpędzonym do 20 km na sekundę, no to jakby nie jesteśmy w stanie za dużo zrobić. No. Więc atmosfera bardzo nas chroni, ale to jest jedna rzecz ze zmianami klimatu, które nie musimy się obawiać. To, co jest istotne, to jest przede wszystkim gęstość atmosfery, a ta się nie zmieni zauważalnie, istotnie w wyniku naszych niecnych działań związanych z pompowaniem CO2 do atmosfery. Ten tutaj jest z Marsa. Ten tutaj, ja zapraszam.
2: Ale to jak znaczy, Marsa coś rąbnęło i on...
0: Dokładnie tak.
2: Odpryski.
0: Dokładnie tak. Jak tutaj pokazywałam ten taki film, zaraz przewinę do niego. Jeszcze kawałek. Już prawie. O, proszę bardzo. Jak tutaj jesteśmy... W tym momencie, szczególnie jeżeli ten impact jest najprawdopodobniej, po pierwsze musi być odpowiedniej wielkości, po drugie powinien być pod odpowiednim kątem, to wtedy część z tego materiału, które tutaj widać, ejecty, jest jakby jest wystrzelona z prędkością wystarczającą na to, żeby wystrzelić część materiałów w przestrzeń kosmiczną. Co ciekawe, mamy nie tylko meteoryty z Marsa na Ziemi, mamy też meteoryty z Księżyca na Ziemi, a nawet najprawdopodobniej znaleźliśmy meteoryt z Ziemi na Księżycu i przywieźliśmy w ramach programu Apollo. Znakomite moim zdaniem.
1: A co się dzieje z tą asteroidą, która uderza? Ona wyparowuje, zmienia się w plazmę, tak jak te dinozaury? Co się z nią dzieje?
0: Tak. Jeżeli jest tak duża jak właśnie asteroida, która zrobiła Chicxulub, czyli ten, który wykończył dinozaury, jest w całości zmieniana w plazmę. Jeżeli jest mniejsza, może przeżyć. Znaczy fragmenty mogą przetrwać. I właśnie dlatego na przykład dookoła krateru Morasco nadal można znaleźć fragmenty meteorytów. Tak samo w przypadku tego krateru w Arizonie, tam też jakby jednym z głównych dowodów, na podstawie których znaleziono ten krater, przynajmniej na początku zaczęto podejrzewać, że jest właśnie w wyniku, znaczy powstał w wyniku zderzenia z asteroidą, dlatego że dookoła niego było całe mnóstwo fragmentów meteorytu, który się nazywa Canyon Diablo, który był znajdowany właśnie jakby tak dookoła tego krateru. W związku z czym przy tych mniejszych kraterach możemy znaleźć jeszcze fragmenty. Większość z tej asteroidy znowu jest wyparowywana, jest zamieniona w plazmę, jest roztapiana, ale im większa asteroida, tym mniej z niej zostanie i w przypadku właśnie Chicxulubu żadnego jednoznacznego kawałka z tej asteroidy nie mamy. Jest jeden podejrzany być może, ale co do niego są jeszcze kłótnie duże. Większość z tego, znaczy absolutna większość, w sensie w zasadzie cały, został odparowany i możemy tylko widzieć te fragmenty irydu, które zostały rozniesione po całym świecie. Ale to nie jest jakby te pojedyncze atomy pochodzą z asteroidy, ale to nie jest jakby ich połączenia między tymi atomami a innymi rzeczami zostały jakby całkiem rozerwane. Ale same atomy pochodzą z asteroidy.
1: Czy ktoś z Państwa jeszcze?
2: To dotyczy Ameryki Południowej. Aha. Pamiętam, że przewodnik tam, tylko nie wiem, czy to było Chile, czy Peru. Krater. powiedział, że to jest krater, a stąd wiadomo, że jest krater, że jest zupełnie inna flora na brzegach tego wgłębienia, tej dziury, niż wokół.
0: Znaczy, to, że może być inna roślinność w samym kraterze w porównaniu do tego, jak jest wokół, absolutnie to jest możliwe, ale to nie tyle jest związane z tym, że to jest krater uderzeniowy, tylko bardziej, nie wiem dokładnie, który to był krater, a to chętnie się dowiem później, ale najprawdopodobniej ma to związek z tym, że jakby to, w jaki sposób jest ukształtowana powierzchnia Ziemi, wpływa na mikroklimat danego obszaru. Czyli na przykład jeżeli mamy wielką dziurę w Ziemi, to tam na przykład może więcej padać albo mniej padać. Może być, nie wiem, gromadzenie ilości, no, dodatkowej ilości mgły, która znowu zmienia nam klimat, albo może być częściej ciepło albo zimno. W związku z czym to jest możliwe, że jakby kształt krateru wpłynął na to, że tam jest inna roślinność w środku, ale to nie ma

0: właściwości gleby. W sensie takim, że na przykład jest, znaczy nie gleby, ziemi, która powstaje. Czyli na przykład jest taki poszatkowany na kawałki, zmielony na proszek dosłownie i z kawałkami blobów stopionej skały, jaką widać tutaj. Tu jest taki blob, taki niebieskawy. Cała reszta jest w większości po prostu zmielonym kawałkiem skały, która była całkiem normalną skałą wcześniej. To jest super smaczne dla mikroorganizmów. Mikroorganizmy uwielbiają siedzieć w takim miejscu. W związku z czym jest możliwe, że w wyniku uderzenia mamy bardziej żyzną okolicę, na przykład. I tak jest, wiemy, że tak jest. Ale to nie ma znaczenia, znaczy to nie jest związane ze zmianą chemiczną wprowadzoną przez tą asteroidę, bardziej z właśnie takim przemieleniem skały, dostarczeniem szkła impaktowego, który jest znacznie łatwiejszy w rozpuszczaniu dla mikroorganizmów, a jak jest więcej mikroorganizmów, no to jest więcej jakichś innych roślin i tak dalej. W związku z czym jakby tak, historia jest skomplikowana jak zawsze w naukach o Ziemi.
1: To ja mam ostatnie pytanie. Bo na przykład kiedy to ziarenko piasku leci w stronę Ziemi 20 km na sekundę, to czy one się nie rozpuszcza, bo nie spala się w atmosferze, bo wcześniej było, że takiej wielkości kilku tam centymetrów albo chyba milimetrów uderzył w Ziemię, przeleciał przez atmosferę, a się nie spalił i walnął w Ziemię.
0: Absolutnie się, na nasze szczęście, co najwyżej robi nam takie ładne widoki spadających gwiazd. Jeżeli to jest małe, właśnie wielkości ziarnka piasku, troszkę większe, widzimy to jaka spadająca gwiazda, absolutnie tak. Jeżeli jesteśmy poza atmosferą, na przykład na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, albo jesteśmy na Księżycu, w drodze na Marsa, to wtedy może nas dopaść takie właśnie małe ziarnko piasku super rozpędzone.
2: To ja pozwolę sobie zadać chyba ostatnie pytanie. A dlaczego te asteroidy tak pędzą?
0: Jakby to jest związane z tym, w jaki sposób jakby nasza Ziemia też pędzi. Jakby cały czas przesuwamy się, my tego nie odczuwamy, jako, prawda, siedząc sobie tutaj, słuchając wykładu, ale przez cały czas przesuwamy się w przestrzeni kosmicznej z porównywalnym prędkością do tych asteroid. Więc to nie jest tak, że te asteroidy jakoś tutaj świrują dziwnie. My wszyscy się tak przesuwamy, tylko od czasu do czasu, prawda, nasze ścieżki się przecinają niestety.
2: Czyli jak ktoś kiedyś państwu zarzuci, że nic nie robicie, to możecie powiedzieć, że pędzicie przez układ
0: i będzie to prawda.
2: Słoneczny. I nie tylko. Galaktykę. Tak. Zmierzacie w stronę Andromedy. Wszystko to robimy. Doktor Anna Łosiak. Bardzo serdecznie dziękujemy i zapraszamy na kwietniową kawiarnię naukową 25 kwietnia, czwarty, a nie trzeci, czwarty poniedziałek miesiąca, godzina 18:00 będzie niezawodny profesor Stanisław Obirek. Dziękujemy Państwu.

Wprowadzę Was w temat impaktologii, czyli tego, w czym się specjalizuję, czyli co się dzieje, jeżeli asteroida przywali w Ziemię, albo w inną asteroidę, albo w inną planetę, albo w inny księżyc. Prezentacja jest po angielsku, bo jestem leniwą bułą, ale będę starała się mówić po polsku. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to może na samym końcu spróbuję na wszystko odpowiedzieć, na ile będę mogła. Tak jak mówiłam, z uwagi na poprzednie doświadczenie z szczegółową geologią planetarną, szczególnie impaktologią, jaką tutaj zaliczyliśmy, ta prezentacja będzie dosyć ogólna i jest jakby skierowana raczej w kierunku takim astrobiologicznym. Czyli najpierw krótki wstęp ogólnie impaktologiczny, później astrobiologia. Okej, więc jak być może wiecie, a być może nie, powstawanie kraterów uderzeniowych to jest najważniejszy proces geologiczny, o którym nie uczycie się nie tylko wy w szkole, ale też można spokojnie być geologiem i nie wiedząc nic na temat najważniejszego procesu geologicznego w naszym Układzie Słonecznym. I o tym, jak ważne jest właśnie zderzanie się różnych ciał, wystarczy zerknąć na Księżyc. Teraz chwilowo jeszcze nie, ale za chwilę będzie pełnia i wtedy zerknijcie, nawet gołym okiem widać te takie wielkie, okrągłe, ciemniejsze plamy na powierzchni Księżyca. I te plamy to są właśnie gigantyczne kratery, które później zostały wypełnione skałami o ciemniejszym kolorze, bazaltami, i dlatego tak dobrze je widać. Ale tak naprawdę, jeżeli zerkniemy w dowolnej skali na powierzchni Księżyca, jakby widać kratery uderzeniowe od takich, które mają dosłownie kilka tysięcy kilometrów średnicy, aż do takich, które mają kilka mikrometrów. Jeżeli byśmy policzyli wszystko to, co się zderza z naszą własną planetą, to całego codziennie Ziemia jest atakowana przez 100 ton materiału. 100 ton materiału, czyli tyle, ile mniej więcej waży płetwal błękitny, największe obecnie żyjące zwierzę na naszej planecie. Oczywiście na szczęście dla nas, to nie jest jeden wielki kawałek, który spada nam na łeb codziennie, tylko raczej całe mnóstwo takich bardzo drobnych fragmentów, które są nawet mniejsze niż kawałki piasku. Co najwyżej widzimy je jako właśnie takie spadające gwiazdy i nie są dla nas niebezpieczne. Ale od czasu do czasu uderza w nas, albo w tym przypadku w Księżyc, coś troszkę większego. I po to, żeby dowiedzieć się, jak często takie większe ciała niebieskie też mogą w nas trafić, możemy używać właśnie powierzchni Księżyca, szczególnie jeżeli jest w Nowiu. Jest cały cykl takich systemów obserwacyjnych, które właśnie nieustannie wgłębiają się w tą ciemną, znaczy nieoświetloną w danym momencie powierzchnię Księżyca, po to, żeby od czasu do czasu zauważyć takie coś, czyli taki malutki punkcik świetlny, który pojawia się nam w tym dokładnie miejscu. To się nazywa Lunar Impact Flash i to jest wynik zderzenia takiej właśnie asteroidy niewielkiej, pewnie ta miała około metra, może niecałego metra, które poruszając się z prędkością kilkunastu kilometrów na sekundę, powoduje powstanie takiego kuli plazmy, która świeci. Dzięki temu możemy to widzieć. Od czasu do czasu nawet udaje nam się znaleźć krater, który można skorelować właśnie z tym impact flashem i dzięki temu jesteśmy w stanie nie tylko wiedzieć na podstawie jasności flasha, jaką energię wyzwolił dany upadek, ale też jesteśmy w stanie właśnie powiązać go z kraterem. W tym przypadku to jakby ten impact flash, który przed chwilą Wam pokazałam, był powodem utworzenia się krateru o średnicy 18 metrów, który powstał w 2013 roku, dokładnie 17 marca. To jest jeden z takich największych, które zaobserwowaliśmy. Ale od czasu do czasu tego typu wydarzenia również mają miejsce na Ziemi i jak na razie mamy
na Ziemi zaledwie 200 sztuk kraterów uderzeniowych, czyli takich miejsc, do których mamy pewność, że asteroida tam na pewno przywaliła. Na 100% jest ich dużo, dużo więcej, z tym, że ze względu na bardzo intensywną geologię, jaką mamy na powierzchni Ziemi, a szczególnie przemielanie płyt tektonicznych i jakby recykling płyt tektonicznych, jaki mamy na Ziemi, większość dowodów na tego typu kosmiczne zderzenia jest usuwane z powierzchni Ziemi, ale kilka takich miejsc jest i się uchowało nawet przez ostatnie 2 miliardy lat. Prawie najstarszym kraterem, drugim najstarszym kraterem, jaki mamy na Ziemi i największym kraterem jest w Redaford w Republice Południowej Afryki. Ten krater ma 300 km średnicy. Jest naprawdę bardzo duży, widać go z orbity. To jest zdjęcie właśnie wykonane chyba nawet z ręki przez astronautów z powierzchni Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Tak jak mówiłam, powstał 2 miliardy lat temu. Gdyby powstał teraz, jakby no, nie przeżylibyśmy tego w żaden sposób. Na szczęście 2 miliardy lat temu nie było jakby organizmy, jakie tam były, to dopiero się zastanawiały, czy tutaj eksperymentować z jądrem komórkowym, więc były dużo bardziej odporne na tego typu wydarzenia, bo na pewno miały miejsce dużo częściej. Natomiast najmłodszym kraterem uderzeniowym, jaki mamy na Ziemi, jest krater, który powstał w 2007 roku. Czyli to nie jest coś, co się wydarza wyłącznie tam w czasach dinozaurów, to jest coś, co się wydarza przez cały czas. W tym 2007 roku powstał krater uderzeniowy, bardzo mały, bardzo nietypowy, w Peru walnął w wioskę, która nazywała się Carancas. I gdyby nie to, że jakby no, ludzie pracowali na polu, w które walnęła ta asteroida, to pewnie nie wiedzielibyśmy, że coś takiego miało miejsce, no ale na szczęście jakby było to obserwowane. I dobrą wiadomością jest ta, że im większe asteroidy, tym rzadziej w nas uderzają. Więc tutaj macie taki wykres, który pokazuje częstotliwość zderzania się asteroid na osi Y, w skrócie co roku do 100 milionów lat. Jak widzicie, ta skala jest taka dosyć logarytmiczna. Natomiast na osi X mamy wielkość asteroidy kontra ilość energii, która jest wyzwolona przez tą asteroidę. Ta ilość energii zależy od prędkości asteroidy i od albo komety oraz wielkości tej komety, no ale możemy z grubsza dla średnich wartości przeliczyć też dla średnic. Więc taka asteroida, która ma kilka metrów średnicy, 4-5 metrów do 10, średnio pojawia się i zderza się z nami co roku. Co roku, może co 2 lata taka większa. One nie są niebezpieczne, co najwyżej dostarczają rozrywki w postaci takich jasnych bolidów, ale co najwyżej dostarczają kawałków meteorytów, nie są groźne. Natomiast im większa asteroida, tym oczywiście powoduje większe straty. Ta asteroida, która wykończyła dinozaury i zrobiła krater Chicxulub, pojawia się średnio co jakieś 100 milionów lat, wali w Ziemię i rzeczywiście może wywołać większe niebezpieczne skutki, a będziemy o tym zaraz rozmawiać. Ale z czego tak naprawdę wynika taka gigantyczna, potencjalna możliwość niszczenia wywoływana przez zderzenia z asteroidami? Ten proces jest tak naprawdę wyłącznie porównywalny do wybuchu bomb atomowych i zresztą dzięki badaniu bomb atomowych, a dokładnie kraterów bomb atomowych, rozwinęła się impaktologia. Więc jakby ta siła zniszczenia wynika z gigantycznej ilości energii kinetycznej, którą niesie taka asteroida. Energia kinetyczna, jak wiecie, masa jest proporcjonalna do masy i prędkości takiej asteroidy. Super, to jest wspaniały wzór, którego nie widzicie, więc energia kinetyczna równa się masa razy prędkość do kwadratu podzielić przez 2. Jeżeli chodzi o masy, to te masy mogą się być dosłownie od
jakby czegoś, co ma masę ziarnka piasku albo i mniej, do dowolnej asteroidy o średnicy kilkunastu, kilkudziesięciu, kilkuset kilometrów średnicy, więc bardzo, bardzo się różnią. Natomiast prędkości mogą się wahać od przy zderzeniu z Ziemią, przy zderzeniu z innymi ciałami niebieskimi może być inaczej, ale na Ziemi się wahają od 11 do 70 kilometrów na sekundę. To jest kilometrów na sekundę. To jest w związku z, a ponieważ to jest podniesione jeszcze do, ta prędkość jest podniesiona do kwadratu, mamy większość złych skutków zderzeń z asteroidami zależy właśnie od tego, że ta asteroida porusza się tak, z tak gigantyczną prędkością, prawda? Mówimy raz i porusza się, przemieszcza się o 20 kilometrów. Gigantyczna ilość energii. I co w związku z tym? Więc jest tutaj taki model numeryczny, który właśnie stosuje bardzo zmienione, ale jednak hydrokody, który modeluje powstawanie takiego krateru uderzeniowego, dokładnie tego, który wykończył dinozaury. To czerwone to jest asteroida na milisekundę przed zderzeniem, to szare to jest nasz materiał, w który uderza. Skala, jak zauważycie, jest w kilometrach, więc tutaj mamy 120 km na osi X i minus 30 km w dół Ziemi. I jeszcze istotne, żeby tutaj zauważyć czas, więc jeżeli zaraz zacznę ten model i jak zobaczycie, w ciągu dosłownie jednej minuty, z całkiem płaskiego, mgłego miejsca na Ziemi robi się dziura o głębokości 20 km. 20 km w dół, średnica jakieś 40-50 km, to się nazywa taki krater przejściowy, więc jakby wyobraźcie sobie ilość energii, która była potrzebna do tego, żeby taką wielką dziurę w ciągu znowu 60 sekund wytworzyć. Zwróćcie też uwagę, że w zasadzie nie ma śladu już po tym impaktorze, po tej asteroidzie i to jest bardzo, jakby w przypadku takich dużych asteroid to jest absolutnie reguła. Nie mamy żadnych fragmentów, żadnych fragmentów, w które wierzą wszyscy, powiedzmy w ten sposób, tej asteroidy, która wykończyła dinozaury, właśnie dlatego, że w czasie takiego zderzenia temperatury i ciśnienia, które są wytwarzane w czasie zderzenia, są tak gigantyczne, że cała asteroida ulega przetopieniu. Nawet nie przetopieniu, w zasadzie zmienia się w plazmę i dosłownie po prostu wszystkie atomy są rozdzierane na kawałki. To oczywiście nie znaczy, że te atomy jakby giną, nadal są jakby czasem możemy je rozpoznać dzięki badaniom geochemicznym jako geochemiczne anomalie albo jako anomalie izotopowe, ale nie mamy fragmentów samych meteorytów. Od czasu do czasu fragmenty meteorytów są w stanie przeżyć w przypadku tych mniejszych kraterów uderzeniowych i dlatego na przykład w okolicy Moraska w Polsce, jedynego polskiego krateru uderzeniowego, nadal mamy fragmenty tego impaktora, który zderzył się z Ziemią 5000 lat temu. Ale w przypadku tych dużych kraterów uderzeniowych nic nie przeżywa. Co więcej, część z tego materiału, w który uderzyła asteroida, też ulega wyparowaniu, czasem przetopieniu, a jeszcze dalej przetworzeniu i jakby wywaleniu z tej dziury po to, żeby dziura mogła powstać. Jeżeli to byłby mały krater uderzeniowy, czyli na Ziemi do jakichś kilku kilometrów, dwóch, trzech, może czterech kilometrów, to z grubsza byłoby tyle. To znaczy opadłyby oczywiście ten materiał wyrzucony, czyli ta ejecta opadłaby po prostu na Ziemię i mielibyśmy do czynienia z takim kraterem, który wygląda jak taka miska klasyczna, to się nazywa krater prosty, nic skomplikowanego. Natomiast jeżeli dalej pozwolilibyśmy temu procesowi funkcjonować, to ta dziura, która nam się
która nam tutaj się powstała, ma te 20 kilometrów, nie jest w stanie być podtrzymywana przez skały. Skały nie są tak wystarczająco silne do tego, żeby pozwolić na istnienie dziury, która ma 20 kilometrów głębokości i 50 kilometrów średnicy. I dlatego, między innymi, jest więcej powodów, następuje takie wyplumknięcie tego materiału, który mieliśmy w środku i powstaje, jeżeli krater jest średniej wielkości, powstaje powiedzmy, nie wiem, 70-100 kilometrów na Ziemi, to jest średniej wielkości, powstaje centralne wzniesienie, czyli krater nie wygląda jak taki krater, tylko wygląda jak taki trochę sombrero z czubkiem, z górą centralną. Jeżeli krater jest jeszcze większy, to ta góra też znowu jest za duża i też się zaczyna zapadać, w związku z czym możemy skończyć z czymś, co wygląda jak zespół koncentrycznie ułożonych łańcuchów górskich, które powstały w ciągu kilkuset sekund. Żaden inny proces nie umie zrobić czegoś takiego i dlatego to jest super. I właśnie dlatego, w wyniku tych wszystkich procesów, o których mówiłam, w wyniku tej gigantycznej ilości energii, która jest uwalniana w ciągu kilku chwil, taka dziura, która ma 1400 metrów średnicy, 200 metrów głębokości, teraz kiedyś była głębsza około 400 metrów głębokości, zanim nie została zasypana materiałem zerodowanym, jest zrobiona przez asteroidy, która miała zaledwie 50 metrów. To jest absolutnie niesamowite, moim zdaniem. A propos, ten mój projekt Fulbrightowy będzie polegać na tym, że będę sobie tutaj brykać i kopać i ogólnie ryć jak wesoła świnka w tejże wodzie i nie wodzie, w tejże tutaj błotku, jeżeli akurat trochę popala, zwykle nie pada. Pustynia, nieważne, krater Barringera, bardzo fajna rzecz. To jest coś, o czym mówiłam wcześniej, to znaczy jakie są strefy masakrowania materiałów, w które ta asteroida spadnie. Więc mamy najbliższa część tej asteroidy jest całkiem wyparowywana, później jest stopiona, później jest część skał, które są przetwarzane w bardzo specyficzny sposób przez przejście fali szokowej, czyli takiego bardzo gwałtownego zwiększenia gęstości ośrodka, przez które przechodzi ta fala i później szybkiego rozprężenia. Ale na zewnątrz już nie ma aż tak dużo jakby znaków, że coś takiego miało miejsce. Między innymi właśnie dlatego, ze względu na takie bardzo zlokalizowane skutki zderzeń takich asteroid, jest bardzo trudno rozpoznać, gdzie one miały miejsce. Ale nie jest to niemożliwe. Tutaj jest bardzo krótkie stwierdzenie, w jaki sposób rozpoznać, że coś w nas kiedyś walnęło. Więc polega to na tym, że normalna geologia, całość normalnej geologii, nawet te największe wybuchy wulkanów, no takie wiecie, no ekstremalna geologia, ale normalnie ziemska, odbywa się w relatywnie niskich ciśnieniach i relatywnie niskich temperaturach. To znaczy ciśnieniach do jakiegoś jednego gigapaskala i temperaturach do jakichś 1000 stopni. W zasadzie wszystko się zawiera w tym zakresie, natomiast ta nasza geologia impaktowa to są bardzo wysoko ciśnieniowe rzeczy, aż do 100 GPA-ów i temperatury sięgające kilku tysięcy stopni. W wyniku tego tworzą się bardzo specyficznie zmasakrowane skały, które można rozpoznać i dzięki którym można udowodnić, że takie kosmiczne zderzenie rzeczywiście miało miejsce w danym miejscu. Więc jedyną rzeczą, którą możemy zauważyć w skali takiej, którą można wziąć w rękę, to są shatter cones, stożki uderzeniowe, które jakby wyglądają jak takie stożki. Z charakterystyczną rzeczą są takie podłużne wyżłobienia i to, że jeżeli walnęlibyście w taką skałę, to w środku otworzyłoby się więcej takich właśnie struktur. Kolejną rzeczą to są Planar Deformation Features, PDF-y. To jest
coś, co jest widoczne już tylko pod mikroskopem i wszystkie te inne rzeczy też są widoczne pod mikroskopem, zwykle bardzo specyficznym mikroskopem, który albo wyłącznie w ramach badań dosyć takim specyficznym, różnymi mass spectrometers, innymi Ramanami i tak dalej. Nie zobaczycie ich gołym okiem niestety, ale jest to oczywiście jesteśmy to w stanie rozpoznać. Wliczamy to też specyficzne minerały bardzo wysoko ciśnieniowe, które powstają wyłącznie w wyniku tego typu wydarzeń, które znowu możemy rozpoznać zwykle przy użyciu właśnie tego dosyć fancy drogiego sprzętu niestety. W przeszłości powstawania, jakby dużo więcej było tych kraterów, jak oczywiście możecie się domyślić, dlatego że było dużo więcej asteroid, które nadal nie zostały przeczyszczone w czasie zaraz po powstawaniu naszego Układu Słonecznego. To jest wykres czas kontra, w skrócie, ilość kraterów, które powstają w jednostce czasu, czyli to jest na osi Y mamy ilość kraterów, które powstają w jednostce czasu, na osi X mamy czas, chwila obecna jest z prawej strony. I jak widzicie, w przeszłości geologicznej, czyli krótko po powstaniu naszego Układu Słonecznego 4,6 miliarda lat temu, mieliśmy bardzo wysoką impact rate, no i później on intensywnie spadała. Większość z tych próbek, które tutaj widzicie, były pobrane przez misję Apollo i ta krzywa jest najważniejszą krzywą w geologii planetarnej ogólnie, dlatego że na niej opiera się całe datowanie wszystkich ciał niebieskich, jakie mamy w naszym Układzie Słonecznym. Dlatego że jest coś takiego jak crater dating, datowanie kraterowe, zliczaniem kraterów. W skrócie polega na tym, że liczymy, ile jest kraterów na danej powierzchni, a następnie porównujemy z taką krzywą właśnie i możemy mniej więcej zgadnąć, ile miliardów lat dana powierzchnia powinna być jakby otwarta na bycie uderzoną przez asteroidę, zanim nie, jakby w porównaniu do tej krzywej kalibracyjnej, którą tutaj widzimy. Ale też zwróćcie uwagę na to, jak wielkie są skale błędu. Troszeczkę się to teraz polepszyło dzięki najnowszym danym z tego chińskiego łazika, który niedawno wylądował i jeszcze przywiózł z skały po raz pierwszy od 50 lat prawie z powrotem na Ziemię i dzięki temu jest troszkę lepiej, ale nadal jedna z najważniejszych krzywych w naszym Układzie Słonecznym. Okej, to teraz przejdziemy do tej części astrobiologicznej. Dlaczego astrobiologowie powinni dbać o impaktologię? Więc po pierwsze dlatego, że tylko dzięki temu, że było kiedyś zderzenie ciała wielkości mniej więcej Marsa z ciałem troszkę mniejszym niż Ziemia, z protoziemią, możemy tutaj teraz siedzieć i rozmawiać, a mianowicie dzięki temu zdarzeniu powstał układ Ziemia-Księżyc i najprawdopodobniej bez obecności Księżyca nie byłoby, powiedzmy, bardziej skomplikowanych, bardziej delikatnych stworzeń, takich jakimi my jesteśmy, dlatego że nasz Księżyc bardzo stabilizuje oś nachylenia naszej planety i dzięki temu mamy dużo bardziej stabilny klimat. Gdyby nie nasz Księżyc, zmiany klimatyczne byłyby tak ekstremalne, jak to ma miejsce na Marsie, więc byśmy tego raczej nie chcieli. Druga rzecz dotyczy dostarczenia wody i innych łatwo volatile, nie wiem jak jest volatile, takich ulatujących pierwiastków. Więc tradycyjnie uważało się, że gdy powstawał układ słoneczny, te planety, których my jesteśmy, ta część układu słonecznego była raczej pozbawiona lodu i innych takich bardziej
ważnych dla nas związków chemicznych, natomiast większość z tego była w odległych częściach Układu Słonecznego, tam gdzie teraz jest Jowisz, Saturn, Neptun, Pluton i cała reszta różnych ciekawych kometarnych materiałów. Natomiast w związku z tym jakoś musiała być ta woda dostarczona nasze okolice, jeżeli my byliśmy najpierw bardzo, bardzo suszy. I w związku z tym podejrzenie było takie, że właśnie te wszystkie komety, które tutaj widzicie, mogły dostarczać wodę na naszą planetę, dzięki czemu, prawda, tutaj możemy żyć. Jednakże najnowsze badania wskazują na to, że najprawdopodobniej, znaczy, że skład izotopowy wody, która jest zawarta w różnych kometach, nie jest spójna z tym, co mamy na Ziemi.

tutaj jest szczególnie w takiej grupie meteorytów, która się nazywa chondryty węgliste, carbonaceous chondrites. I ogólnie ilość różnych składników, znaczy węgla i innych takich, może być nawet kilka procent. Natomiast jeżeli weźmiemy jeszcze pod uwagę te części, które nie są wodne z przynajmniej niektórych komet, które zbadaliśmy, tam ta dostawa węgla może sięgać 30%. Więc z całą pewnością całe mnóstwo węgla i innych związków chemicznych zostało dostarczone razem z meteorytami. I co ciekawe, od czasu do czasu jakby w gazetach jest wielkie halo na temat tego, że jakiś znowu skomplikowany związek chemiczny znaleziono w meteorycie. Tak, znaleziono, już dawno temu znaleziono, nie ma się czym aż tak bardzo podniecać. Wiemy od bardzo dawna, że bardzo skomplikowana, znaczy stosunkowo zachowana geochemia organiczna może powstawać w sposób naturalny w meteorytach i na asteroidach. Z tym, że jakby nie należy się też aż tak bardzo tym podniecać, tymi wszystkimi tutaj składnikami DNA, które sobie siedzą w tych meteorytach, dlatego że duża część z tego materiału, który jest dostarczany, jakby będzie podlegała zniszczeniu, bardzo intensywnemu zniszczeniu właśnie w czasie zderzeń. Oczywiście to nie znaczy, że wszystko jest zniszczone, ale że większość materiału, który została dostarczona, większość węgla, która została dostarczona, jakby prawie na pewno jakby przeszła przez fazę bycia przynajmniej stopionym albo rozbitym na bardzo podstawowe fragmenty, prawdopodobnie jakby na węgiel, który później musiał na ziemi szukać szczęścia z innymi związkami chemicznymi. Ale co ciekawe, zderzenia i przejście fali szokowej przez atmosferę też może powodować powstawanie bardzo skomplikowanej geochemii, czyli najpierw mieliśmy w meteorycie bardzo skomplikowaną geochemię, która później jakby przechodząc przez atmosferę jest niszczona, a już szczególnie w czasie zderzenia jest prawda przetapiana, zmieniana na plazmę, ale przejście ponowne albo nawet w tym samym czasie tego samego zderzenia przez to miejsce fali szokowej może spowodować to, że powstaną nowe, bardzo skomplikowane związki chemiczne. Więc to jest bardzo skomplikowany system, którego tak naprawdę jeszcze nie rozumiemy. Ale wiemy na pewno, że kratery uderzeniowe mogą tworzyć bardzo dobre miejsce dla rozwoju życia potencjalnego, szczególnie w miejscach i na planetach, gdzie nie ma bardzo dużo ciepła albo takiego naturalnego krążenia materii i energii. Na Ziemi pewnie miało to mniejsze znaczenie ze względu na to, że mamy znowu recykling płyt tektonicznych, w związku z czym zawsze można sobie tutaj, jak się jest jakąś bakterią, przykucnąć w ryfcie oceanicznym i mieć całkiem wesołe życie, ale na takim Marsie jest to rzadsze i dlatego jeżeli nagle dostaniemy właśnie taką niesamowitą dostawę energii, jest to bardzo dobre miejsce do życia przez przynajmniej milion, w zależności od tego, jak duży jest dany krater. Więc z czego pochodzi ciepło, które mamy w tym kraterze uderzeniowym? Więc po pierwsze impact melt, to znaczy w skrócie, jak już się to roztopi i ominiemy geochemiczne właściwości tej skały, które są bardzo specyficzne, to z grubsza to jest taki bardzo gruby kawałek lawy, który może sięgać grubości, bo po prostu taki pokład lawy, magmy, który ma kilka kilometrów grubości. I zachowuje się jak normalny, wielki, powiedzmy, batolit, który znowu może napędzać sporo geochemii i hydrotermalnych procesów w okolicy tej właśnie formy terenu. Druga rzecz jest taka, że

0: mamy shockwave heating, czyli gdy przechodzi przez, gdy fala szokowa przechodzi przez skały, jest sprężana, rozprężana, powoduje to powstawanie ciepła w oczywisty sposób. I trzecia rzecz, gradient geotermalny, wynika to z tego, że jeżeli mamy normalne, wesołe skały, które sobie siedziały na tych 20 kilometrach, to one są cieplejsze niż to, co mamy na powierzchni. Jeżeli nagle w ciągu kilkudziesięciu sekund, kilkuset sekund zostaną wyplumknięte na powierzchnię, to one są dużo cieplejsze niż okolica i będą zachowują to ciasto, ciepło, zanim się wychłodzą przez bardzo długi czas. W związku z czym bardzo fajne, ciepłe miejsce z interesującym obiegiem wody w takich kraterach funkcjonuje i dlatego kratery są bardzo dobrym miejscem do funkcjonowania życia. Tutaj jest kilka przykładów z nawet już bardzo starego krateru uderzeniowego, który nadal jest bardzo, który znajduje się na północy i dalekiej północy Kanady, którego nazwy Honton, którego nazwy zapomniałam na chwilę. Dlaczego te mikroby nadal lubią tam siedzieć? Generalnie to jakby jest bardzo pustynia, nie jest zbyt dużo rzeczy tam rośnie, jesteśmy naprawdę daleko na północy. Natomiast jeżeli chcielibyśmy znaleźć jakieś mikroorganizmy, to zdecydowanie powinniśmy właśnie szukać w tym kraterze uderzeniowym. Jest to ze względu na to, że te skały są dużo bardziej porowate, w związku z czym jest więcej miejsc, jak się jest takim mikrobem, można się schować. Po drugie, jest dużo dużo impaktowego szkła, które jest znacznie łatwiejsze do zjedzenia, jeżeli jest znowu się takim mikrobem. Mamy dobry pojemnik na wodę, więc jeżeli jest to problem braku wody, to jeżeli gdzieś jest woda, to właśnie tam. A także mamy całe mnóstwo różnych interesujących minerałów, które są wytworzone właśnie w wyniku funkcjonowania tych krążenia wody gorącej, która zachodzi w wyniku ogrzewania całego tego systemu. W związku z czym wiemy, że tego typu systemy mogą funkcjonować przez miliony lat. To jest wyliczenie, które było dla Chicxulub, oczywiście dla mniejszych kraterów uderzeniowych. Chicxulub ma jakieś 180 km średnicy. Te procesy kończą się, wychładzają się do końca dużo szybciej. Więc tak jak mówiłam, na Ziemi jest to istotne nadal, te przykłady, które pokazywałam przed chwilą, są dla Ziemi, ale może być to absolutnie kluczowe dla Marsa. Więc tutaj mamy przykład krateru dosyć dużego, Lyot Crater na Marsie, dosyć dużego i stosunkowo młodego, ponad 200 kilometrów, kilka miliardów lat już, czyli już powstał w czasie, kiedy Mars był suchy i zimny. Natomiast dlatego właśnie ten taki system odpływów rzek, które tutaj widzicie na zewnętrznej części ejekty, czyli materiału wyrzuconego z krateru, jest tak nietypowy. I właśnie dlatego to jest jeden z najlepszych miejsc, gdzie szukałabym potencjalnie miejsc, gdzie jakieś potencjalne marsjańskie mikroby mogły sobie siedzieć i mogły być zachowane. Ten cały cykl mógł funkcjonować jakieś 80 tysięcy lat, więc to nie jest bardzo długo, ale też nie jest bardzo krótko. Już jest jakaś szansa na to, że te mikroby mogły sobie tam posiedzieć, porozwijać się i rozpraszać się po okolicy w nadziei na to, że trafi w tą okolicę znowu coś większego w niezbyt długim czasie. Co ciekawe, takie zdarzenia mogły również spowodować zmiany, globalne zmiany klimatu, to znaczy trafiamy naprawdę dużą asteroidą w powierzchnię Marsa i powoduje to podniesienie się średniej temperatury planety, całej planety. Jest to możliwe, tutaj macie taki modelowanie numeryczne, więc znowu trzeba to wziąć jakby z ostrożnością, ale jeżeli mamy asteroidę, która miała 250 km średnicy, czyli naprawdę bardzo duża, to może ona podnieść temperaturę całej planety na kilkadziesiąt lat, więc to już jest coś. Jeżeli te asteroidy są mniejsze, te zmiany globalne są dużo, dużo krótsze. I jeżeli na przykład mamy już tą asteroidę, która jest, ma 30 km, przypominam, ta asteroida, która wykończyła dinozaury, miała 10 km, więc ta 30-kilometrowa, najmniejsza z tych, które tutaj zostały wyliczone, to nadal jest gigantyczna asteroida. I ona jest w stanie podnieść średnią temperaturę na powierzchni Marsa powyżej poziomu zamarzania wody na nie dłużej niż na kilka miesięcy. Więc ten proces jest możliwy, ale raczej bym na niego za bardzo nie liczyła. Istotne jest raczej właśnie takie bardzo lokalne wpływanie na powierzchnię czerwonej planety albo innych planet. To, co wszyscy lubią najbardziej, czyli litospanspermia, czyli przemieszczanie się potencjalne życia z jednej planety na drugie. Czy jest to w ogóle możliwe? My nie wiemy nadal, czy coś takiego miało miejsce. Co do tego jakby nie mamy pojęcia, ale możemy sprawdzić, czy poszczególne elementy tego procesu są, nie są niemożliwe. Z tym się teraz zajmiemy. Więc po pierwsze, czy jesteśmy w stanie wystrzelić skałę z jednej planety na drugą i dostarczyć, no wystrzelić, najpierw zacznijmy od wystrzelenia. Więc oczywiście, że tak. Mamy przez bardzo długi czas to było absolutnie uważane za absurdalny pomysł, ale dzięki udowodnieniu tego, że niektóre meteoryty rzeczywiście pochodzą z Księżyca i z Marsa, wiemy, że jest to możliwe. Ale drugie pytanie związane z tym, czy taki potencjalny mikrob byłby w stanie przeżyć takie wystrzelenie, dlatego że to nie mówimy o wesołej podróży na rakiecie, tylko mówimy o no, bardzo niemiłym sposobie podróżowania. Ale okazuje się, że niektórzy bardzo sadystycznie nastawieni ludzie już to wypróbowali i poddawali różne takie no, bardzo odporne, specjalnie wybrane z uwagi na ich odporność organizmy, szokowaniu, oddziaływaniu fali szokowej. I okazuje się, że te organizmy są w stanie przeżyć, oczywiście w nie dużych ilościach, proszę zobaczcie, survival rate poniżej 1%, ale naprawdę bardzo wysokie ciśnienia. Więc to nie jest wykluczone, że taki organizm byłby w stanie przeżyć wystrzelenie z jednej planety na drugą. Tak, to jest ten słynny meteoryt, który narobił tyle kłopotów związanych z potencjalnym odnalezieniem życia na Marsie w latach chyba pod koniec lat 90., które no, teraz nie jest uważane za ślady życia, ale raczej interesującą mineralizację. Ale czy jesteśmy w stanie, jeżeli mamy już wystrzelone w przestrzeni kosmicznej te organizmy, czy one są w stanie przeżyć tej przestrzeni kosmicznej? Więc był cały cykl różnych eksperymentów, które miały na celu zbadać przynajmniej no, część tego procesu. Z grubsza polegały na tym, że zabierało się skały różnego typu z różnymi organizmami, wystawiało na działanie przestrzeni kosmicznej jak najdłużej. I wiemy na pewno, że co najmniej półtora roku, teraz chyba najstarszy taki eksperyment doszedł do chyba 5 czy 6 lat, są w stanie przeżyć nawet nie mikroorganizmy, ale bardziej skomplikowane organizmy. Oczywiście to w żaden sposób nie jest porównywalne do długości transferów, które są wymagane jakby przez mechanikę nieba. Więc to, że coś przeżywa 5 lat, to nie znaczy, że przeżyje, nie wiem, 10, 50, 100 tysięcy lat, które są minimalnie potrzebne do tego, żeby dostarczyć skałę z Marsa na Ziemię, ale jak na razie wiemy, że to przynajmniej potencjalnie nie jest niemożliwe.
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Jeżeli chodzi o lądowanie, to tutaj pierwsze eksperymenty wskazywały, że będzie raczej kiepsko, ale to dlatego, że były źle zaprojektowane. Natomiast teraz już wiemy, że takie jakby lądowanie meteoryty, organizmy, jeżeli będą wystarczająco głęboko w meteorycie schowane, są w stanie przeżyć lądowanie. Więc nie ma, jak na razie nie udało nam się zaprzeczyć temu, że taki proces nie jest niemożliwy. To oczywiście nie znaczy, że jest możliwy, tylko potrzeba więcej badań na ten temat. Okej, więc to wszystko dotyczyło wesołego życia i możliwości rozmnażania, przenoszenia się i tak dalej, a co ze śmiercią? Więc tutaj będę dużo szybciej szła, bo już jestem po czasie. Po pierwsze, takie gigantyczne zderzenie z gigantyczną asteroidą zaproponowaną przez film Armageddon, czyli 1000 kilometrów średnicy, byłoby bardzo niefajne, spowodowałoby powstanie krateru wielkości Afryki i mogłoby zmienić długość dnia o 30 minut, więc nie byłoby dobrze. Nie sądzę, żeby wykończyło całe życie na całej Ziemi, ale nie, dla nas nie skończyłoby się w żaden sposób dobrze. Natomiast tak jak mówiłam, pełna sterylizacja impaktowa jest super trudna, o ile to nie jest takie zdarzenie, które jest porównywalnej wielkości do tego, co utworzyło system Ziemia-Księżyc. O ile cała planeta nie ulegnie przetopieniu w wyniku wystarczająco dużego zderzenia, to prawie na pewno mikroorganizmy jakby przeżyją. A wszystko dlatego, że tak jak mówiłam, te skutki, złe skutki zderzeń z asteroidami są bardzo lokalne. I nawet w tej skale, którą tutaj widzicie, te wszystkie białe skały są, no jakby nas trafiło, jakbyśmy my siedzieli w kopalni w tej skale, no to po nas. Ale taka bakteria, przynajmniej niektóre na 100% dadzą sobie radę. Nawet jeżeli jesteśmy w tych skałach, które są najgorętsze, najbardziej poddane wysokim ciśnieniom i temperaturom, czyli to się nazywa suewit, to jest mieszanina stopionej skały dosłownie z taką przemieloną na pył, to nadal pewne organizmy dałyby radę przeżyć nawet w takich warunkach, więc pełna sterylizacja jest super trudna. Natomiast oczywiście, jeżeli mówimy o zaburzeniach ekosystemu powodujących globalne wymierania, to już wymaga dużo, dużo mniejszych asteroid, żeby być skutecznym, o czym oczywiście przekonały się dinozaury 65 milionów lat temu, kiedy trafiła w to, co dzisiaj nazywamy Meksykiem, asteroida wielkości 10 kilometrów. Było w naszej historii, którą przynajmniej znamy dosyć dobrze, 5 wielkich wymierań i tylko jedna z nich, ta ostatnia 65 milionów lat temu, została spowodowana przez zderzenie z asteroidą. Dlaczego? Jakby było całe mnóstwo różnych innych asteroid, które się wydarzały, tak jak mówię, znamy ich 200 i sporo z nich jest naprawdę dużych. Tutaj macie wykres pokazujący średnicę tych asteroid i ilość kraterów. Jak widać, najwięcej jest kraterów, które są od 0 do 10 kilometrów, nic dziwnego, najwięcej jest asteroid mniejszych niż większych. I są tylko trzy asteroidy, czy trzy kratery, które są większe niż 100 kilometrów średnicy, mianowicie Rutherford, Sudbury w Kanadzie i Chicxulub, czyli zabójca dinozaurów, który ma 180 kilometrów, z tym, że te dwa większe wydarzyły się mniej więcej 2 miliardy lat temu. Czyli w czasie, kiedy po Ziemi pałętały się wyłącznie jakieś dosyć proste i bardzo odporne, a przynajmniej będące w stanie się szybko rozmnażać, albo przynajmniej bardzo trudne do stwierdzenia, ile zdechło ich w czasie w wyniku takiego zderzenia, organizmy. Natomiast dinozaury były na Ziemi dużo mniej dawno temu, w związku z czym zostawiły dużo więcej śladów, którymi możemy się teraz przejmować. I właśnie dlatego tylko ten jeden, jakby mamy pewność, że tylko w wyniku tego jednego zderzenia powstało wielkie wymieranie. Jak się dowiedzieliśmy, że w ogóle coś takiego miało miejsce? Zapewne słyszeliście o tej historii. Znaleziono we Włoszech taką warstwę dokładnie na granicy pomiędzy miejscem, gdzie jeszcze mamy dinozaury, miejscem, gdzie już nie ma dinozaurów, warstwę, która okazała się zawierać bardzo dużo irydu. Iryd to jest taki pierwiastek, który jest bardzo rzadki na powierzchni Ziemi, jest na pewno go bardzo dużo w środku Ziemi, w jądrze, ale na powierzchni Ziemi jest go bardzo mało, natomiast jest dużo więcej w asteroidach, w związku z czym to dało naukowcom pomysł, że być może w Ziemię trafiła wielka asteroida, która, jak się okazało, miała tak zasięg absolutnie globalny, dlatego że te ślady zderzenia łącznie ze śladem irydu właśnie w tej konkretnej warstwie zostały znalezione we wszystkich tych miejscach, które są zaznaczone tutaj kropkami. I po wielu badaniach udało się znaleźć krater, który był jakby spis, znaczy powodem powstania tego właśnie wymierania. I miał on miejsce właśnie w tym, co dzisiaj jest Meksykiem. W jaki sposób te biedne dinozaury zginęły? Więc po pierwsze, jeżeli były gdzieś blisko, to w sumie miały szczęście, dlatego że zostały pochłonięte przez kulę ognia, jak mówiłam, bezpośrednia otoczenie krateru, znaczy miejsca zderzenia, zmienia się w plazmę, w skrócie. Więc szybka, czysta śmierć, całkiem spoko. Jeżeli byliśmy dalej, nasze dinozaurze płuca, szczególnie jeżeli byliśmy większym dinozaurem, nasze płuca mogły się zapaść w wyniku przejścia fali szokowej. Jeżeli byliśmy gdzieś na plaży, mogliśmy być zmyci przez tsunami, które mogło mieć kilkaset metrów wysokości. Dosłownie kilkaset metrów wysokości, szczególnie w niektórych miejscach, jakby wysokość tsunami zależy jeszcze bardzo od ukształtowania powierzchni dna i ukształtowania powierzchni wybrzeża w danym miejscu. Kolejna rzecz, potencjalnie mogliśmy się załapać na pożary, szczególnie jeżeli byliśmy dosyć blisko miejsca uderzenia i przez długi czas uważano, że całą Ziemię ogarnęło gigantyczne firenado. Najprawdopodobniej jednak tak to nie wyglądało. Dokładniejsze badania wskazują, że na przykład nie ma dużo więcej węgielków w tych osadach bezpośrednio po granicy pomiędzy częścią z dinozaurami bez dinozaurów. Tak samo nie za bardzo jest fizyczny proces, który mógłby uzasadnić spalenie się materiału, chyba że był bardzo suchy. Czyli jeżeli Chicxulub wydarzył się w czasie suchego lata, to skutki środowiskowe tego zderzenia byłyby zupełnie inne niż jeżeli zdarzył się w czasie zimy albo, nie wiem, czasu monsunowego w miejscu, które było najbardziej narażone na potencjalne pożary lasu. Kolejna rzecz, której takie dinozaury powinny się obawiać, to jest... przepraszam. To jest wielkie zapylenie atmosfery, które jest w wyniku po pierwsze wpompowania całej ilości, bardzo dużej ilości pyłu do atmosfery, po drugie w wyniku wpompowania bardzo dużej ilości SO2 do atmosfery, w wyniku czego mieliśmy do czynienia z takim zaburzeniem, bardzo szybkim, znaczy długotrwałym, trwającym jakieś dekady obniżeniem temperatury, z tym, że bardzo, bardzo gwałtownym. To znaczy średnia temperatura w miejscu, w którym na przykład pochodzi ten konkretny odwiert, normalnie była 30 stopni, natomiast temperatura wody, natomiast spadła po prostu od razu do 24. Jakby większość ekosystemu nie była w stanie wytrzymać tego typu szybkich zmian. Kolejna rzecz to jest wpompowanie całego mnóstwa siarki do atmosfery, wynikające z tego, że zderzyła się asteroida uderzyła w najmniej fartowne dla dinozaurów miejsce, a mianowicie duże pokłady, takie płytkie morze zawierające bardzo dużo skał węglanowych, zawierających nie tylko dużo dwutlenku węgla, ale też bardzo dużo związków siarki. Jeżeli związki siarki zostaną wpompowane wysoko w atmosferę, powodują ochłodzenie temperatury globalnej. Jeżeli wpompujemy CO2, jak wiemy, podwyższa ta temperaturę. Jeżeli wpompujemy jedno i drugie, wprowadza to całą planetę w taki system drgań, które dosyć długo zabiera, zanim się ustabilizują. I właśnie miało to miejsce, dodatkowo jeszcze zakwaszenie przynajmniej oceanu, a na pewno również tych ekosystemów powierzchniowych. Ogólnie rzecz biorąc, nie było zbyt wesoło i trwało to przynajmniej 80 tysięcy lat, zanim jako tako wróciło do równowagi. W związku z czym naprawdę nie było dobrze być takim dinozaurem, ale z punktu widzenia skał było całkiem spokojnie. Bardzo szybko wszystko wróciło do jako takiej równowagi, a mianowicie, tak jak mówiłam, Chicxulub trafił w płytkie morze szelfowe. Szybko po powstaniu tego, więc bardzo szybko wróciło to do równowagi, dlatego i nie było widać nawet tego krateru uderzeniowego, właśnie dlatego, że powstał w płytkim morzu, szybko skały go zakryły i dzięki temu jest super przechowany do dziś dnia. Nie widać go nawet, jak się bardzo będziecie przyglądać, no chyba, że będziecie patrzeć na takim specjalnie spreparowanym, nawet nie zdjęciu, tylko mapie ukształtowania terenu, gdzie widać odrobinę zakrzywione powierzchni ziemi w wyniku tego, że pod spodem jest właśnie taka nietypowa struktura. Dobrze, to ominę. Przepraszam. Tak więc mam nadzieję, że teraz już będziecie wiedzieć, co jest nie tak w tym filmie i co tak bardzo mnie irytowało. Co było tak proste do naprawienia, ale po prostu zdecydowali się, że nie skonsultują z impaktologiem, bo po co? Żeby nie było tak smutno, jakby można uniknąć ukatrupienia, szczególnie jeżeli będziemy wiedzieć bardzo dokładnie, co nam grozi. Tu jest wykres pokazujący, jak dużo asteroid, które są w pobliżu Ziemi, to znaczy ich orbity przecinają się z orbitami ziemskimi, krąży dookoła nas. Obecnie znamy około 30 tysięcy, z czego dzisiaj na przykład przelatywało około nas asteroida o wielkości 35 metrów. Natomiast już 27 maja będzie przelatywać stosunkowo niedaleko nas, 10 odległości pomiędzy Ziemią a Księżycem, asteroida o wielkości 1,8 km. To już jest bardzo poważna asteroida. Jeżeli asteroida tej wielkości trafi w Ziemię, to kawałki Warszawy, jeżeli trafi w Warszawę, dolecą spokojnie na Islandię. Więc na szczęście ta konkretna nam nie grozi. Jest kilka asteroid, które potencjalnie mogą się z nami zderzyć w ciągu następnych kilkuset lat, ale jakby na razie to niebezpieczeństwo nie jest bardzo duże. Natomiast są pewne rzeczy, które możemy z nimi zrobić i szczególnie ekscytujące jest to, że w tym roku będzie pierwszy test takiego właśnie przekierowania asteroid na bezpieczniejszą orbitę, która nazywa się DART i która jest właśnie w drodze. Zderzy się z jedną z asteroid i sprawdzimy, czy będziemy w stanie jakby przemieścić ją na inną orbitę, którą potencjalnie jesteśmy w stanie przewidzieć i jak to wszystko wyjdzie, będziemy wiedzieć, czy jesteśmy w stanie się uratować, czy nie. Jeżeli macie jakieś pytania, to tu jest, to bardzo chętnie odpowiem. Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć więcej o uderzeniach asteroid i życiu, to tutaj możecie przeczytać różne artykuły na ten temat. I tak, teraz już skończę, bo przeciągnęłam. Przepraszam.

0: niepokornie pokorny. Błogosławiony Honorat Koźmiński.
1: Kim jestem? Kim jest drugi człowiek? Jaki sens ma życie? Dlaczego jest cierpienie? Czy warto o coś walczyć? Czym jest prawda i kto ma rację? Na te i wiele jeszcze innych pytań młodzi ludzie próbują sobie odpowiedzieć. Często wiąże się to jednocześnie z negacją dotychczasowych wartości i autorytetów. Bunt młodości nie ominął także błogosławionego Honorata Koźmińskiego, wspomina brat Grzegorz Filipiuk ze zakonu braci mniejszych kapucynów.
2: Honorat był młody jeszcze jako student, a właściwie jeszcze wcześniej jako gimnazjalista. Był taki moment w jego życiu, kiedy odszedł od całej tradycji i od wiary swoich rodziców. Wyglądało to na bardzo poważny kryzys wiary, który sam potem opisywał.
3: Znaliśmy młodzieńca, dość pobożnie wychowanego, który mając lat 14 usłyszał od kolegi wracającego ze świąt to, co tamten nauczył się od swego brata, studenta uniwersytetu w Dorpacie, że wierzenie na ślepo, jak nakazuje Kościół, ubliża człowiekowi. Od tego bowiem jest rozum, aby wszystko badał i rozpoznawał. W ten moment opanowała go pycha. Po paru latach stracił rzeczywiście wiarę i zaniechał wszelkich praktyk. I pomimo wielu natchnień wewnętrznych trwał w swoim uporze do tego stopnia, że gdy spadło na niego większe nieszczęście, nie tylko się nie upokorzył, ale nawet miał pretensje i jakby nienawiść do Boga. W takim stanie duszy wpadł w ciężką chorobę, w której był przez 3 tygodnie bez żadnej przytomności. Czekało go więc niechybnie piekło, jak onego złego łotra konającego z bluźnierstwem na ustach. Tylko potężna przyczyna Matki Bożej, do której jego matka z płaczem zanosiła gorące modły, sprawiła, że przyszedł do zdrowia. Pan Bóg raczył mu wtedy zsyłać nowe oświecenia, lecz on, trwając ciągle w swoim uporze, targował się z nim o każdy dogmat wiary.
2: Oczywiście my znamy to, co się w nim działo wtedy w gimnazjum w Płocku, jako w kilkunastoletnim chłopcu. Znamy tylko z jego relacji. Nie mamy jakiegoś osądu tej sytuacji od innych osób. I dlatego tylko możemy powiedzieć tyle, że z pewnością był to jakiś kryzys spowodowany namową, tak przynajmniej on to określa, przez swoich kolegów. Być może, że jakiś jeden czy drugi kolega w gimnazjum miał wpływ na niego i doradził mu, żeby trochę się uwolnił od tej całej tradycji swoich rodziców, od ich wpływu. Zresztą miał dobrą okazję, dlatego że mieszkał w Płocku na stacji. Kontakt z rodzicami był mniejszy. Rzadziej przyjeżdżał do domu, rodzice już nie mieli na niego wpływu. Być może, że jak się patrzy na rodziców, też szczególnie na matkę Wacława, czyli późniejszego Honorata, to widać, że jest to kobieta bardzo wymagająca. Tak przynajmniej to z jej listów później też to wynika, ale też kiedy patrzy się na jej zdjęcie, oczywiście po pozorach nie możemy jakoś sądzić, ale widać, że jest to kobieta bardzo wymagająca. Być może, że jakiś strach przed matką, przed rodzicami w młodym Wacławie był. I jako nastolatek, to się obserwuje przecież i dziś, że człowiek chce się uwolnić od rodziców, chce być niezależnym, chce decydować o sobie i dlatego też Wacław też tego doświadczył, sam to wybrał. Połączone to było z kryzysem wiary w Pana Boga i w instytucję Kościoła, dlatego że owocem tego kryzysu, takim złym owocem, było to, że przestał chodzić do Kościoła.
1: Czy zawsze w życiu młodego człowieka kryzys tożsamości związany jest z negacją wiary i tradycyjnych wartości, które wynosi się z domu?
2: Chyba to najłatwiej zanegować, to znaczy często młodzi ludzie traktują Kościół, traktują przykazania jako pewne prawo i pewien obowiązek, który ich ogranicza. I żeby się od tego uwolnić, no to trzeba się uwolnić od zakazów. Najpierw, tak naturalnie, zakazów rodziców, którzy mówią, zrób to, a nie rób tamtego. Młody człowiek już zaczyna myśleć w ten sposób, ja wiem lepiej niż rodzice. I to chyba każdy przechodzi przez taki etap. Nawet przecież małe dzieci mówią w ten sposób, że ja sama.
1: Także dziś wielu młodych ludzi szuka odpowiedzi na fundamentalne pytania egzystencjalne. Tylko nieliczni spośród nich znajdują takich, którzy mogliby im wskazać właściwy kierunek.
4: Ja nie sądzę, że mam jakikolwiek autorytet. Mogę brać przykład z innych, ale to nazywam tych ludzi tylko wzorami. Mogę brać wzór z jakiegoś sportowca, z jakiegoś doświadczonego człowieka, nie wiem, z kogokolwiek. Nawet z Jana Pawła II, jak się próbował kontaktować z ludźmi za to, że był dobrym człowiekiem, ale nie mogę go nazwać autorytetem, gdyż po pierwsze na przykład mogę się z nim nie zgadzać we wszystkich rzeczach, a po drugie no nie wkraczał na niektóre sfery mojego życia, no, którymi ja jestem na co dzień. Chociażby papież, nie wiem, nie będzie mówił o szkole, co się dzieje u nas w gimnazjum, czy nie będzie wchodził do mojego domu, no i nie będzie tam opisywał tego, co się dzieje.
5: W każdej dziedzinie, myślę, jest wiele zasłużonych osób w naszym kraju, ale jeszcze żaden nie jest moim autorytetem. Jeszcze nie miałem takiej sytuacji, żeby brać wzór od autorytetu.
6: Mamy autorytety. Na pewno takim autorytetem jest radny mistrz Witold Pilecki. autorytety jakieś występują na pewno u różnych ludzi. Czy jest to potrzebne tak ewidentnie do tego, żeby świat istniał taki, jaki jest? To chyba nie, ale na pewno są na razie jakieś autorytety. W moim mniemaniu najwięcej autorytetów na razie to są takie dość, jeśli można tak powiedzieć, płytkie autorytety, czyli właśnie związane z mediami, telewizją i tak dalej, czyli osoby, które szybko stają się popularne, wiele osób młodych, bo to głównie się tyczy osób młodych, naśladuje takie osoby, no a później zazwyczaj te autorytety jakoś gdzieś tam się zacierają z czasem.
2: Ta samodzielność często prowadzi do zła, do jakiegoś upadku czy do kryzysu, dlatego że człowiek jeszcze nie jest w tym momencie w stanie wartościować w odpowiedni sposób, jeszcze nie wie dokładnie, nie spróbował wszystkiego, nie ma takiego doświadczenia, żeby wiedział, co jest rzeczywiście dobre, a co złe. I dlatego najłatwiej zanegować Pana Boga. Oczywiście człowiek, który nie ma wiary od początku, czy nie ma tego przekazu w rodzinie, no to tego nie będzie negował. No, znajdzie inne jakieś ograniczenia, przeciwko którym będzie chciał wystąpić, od których będzie chciał się uwolnić. Natomiast jeżeli, tak jak Wacław, był wychowany w wierze katolickiej, miał przykład rodziców, chodził do kościoła, nawet był ministrantem w kościele, to jeżeli przychodzi bunt i kryzys, no to właśnie od tego trzeba się uwolnić. Czyli wybór sposobu życia taki, żeby mnie to wszystko nie ograniczało, żebym nie musiał spowiadać się, nie musiał chodzić na mszę świętą w niedzielę, nie musiał zachowywać pewnych nakazów, które mnie ograniczają. I myślę, że tutaj był też taki motyw w nim jako młodym człowieku, a ponieważ ktoś inny miał na niego wpływ, tak to wynika z jego takich zdawkowych, tylko krótkich wypowiedzi, że ktoś w gimnazjum miał na niego taki wpływ, że on się po prostu od tego zaczął uwalniać, a apogeum tego kryzysu było w czasie studiów, kiedy był w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie.
7: Kto w tym czasie w takim razie był, stawał się jego autorytetem? Czy gdzieś jest wzmianka na ten temat?
2: Na początku musiał być autorytetem dla niego ten, który go przekonał do tych poglądów, czyli ktoś z jego środowiska, jakiś może starszy kolega, pamiętajmy, że jego brat Aleksander, tutaj niektórzy dopatrują się też genezy tego kryzysu, że właśnie na tych spotkaniach różnych w tym środowisku młodych gimnazjalistów, starsi koledzy z grona jego starszego brata przekazywali różne właśnie takie poglądy, które mówiły rozum przede wszystkim. Rozum, który ma zapanować nad życiem ludzkim, nie jakaś ciemnota, jakieś zacofanie w postaci wiary czy Pana Boga, tylko panowanie rozumu. To takie oświeceniowe prądy, które gdzieś tam dalej były przekazywane. Być może, że to. Na pewno musiał być dla niego taki człowiek autorytetem z jego środowiska. A potem on sam stał się dla siebie autorytetem. Dlatego, że nie ma nigdzie napisane o tym, kto go przecież nie namawiał. Nikt nie kazał mu tego robić. Tak? Nie było takich osób, które mówiły na przykład profesorowie na uniwersytecie czy jakieś osoby inne, już przecież na pewno nie rodzice. Tym bardziej, że jego ojciec zmarł w 1845 roku, jak on już był na studiach. Zaczynał właściwie wtedy studia w Warszawie i on teoretycznie, można powiedzieć, jakby został pozbawiony też pewnego autorytetu, bo już ojciec nie mógł mu pewne rzeczy przekazywać czy wymagać od niego. Została tylko matka. Ale on dalej był jakby poza rodziną, bo dalej mieszkał w Warszawie, rodzina zostawała w Płocku. No i teraz, jak się czyta jego zapiski duchowe na temat tego kryzysu, to widać, że on decydował o tym, kiedy, co zrobić, w jaki sposób się zbuntować. On wymyślał takie postawy, jak na przykład ta, że mówił swoim kolegom czy studentom w Warszawie, że jeżeli ktoś by zobaczył go, jak wierzy, czy jak się modli, to może mu napluć w twarz. Czyli jakby nawet szukał takiego zabezpieczenia ze strony środowiska, może to był rodzaj pewnego takiego popisywania się, szpanowania przed innymi, ale to było rzeczywiście skuteczne, tylko mocno trzymało przy tej niewierze, ale to on decydował o tym, że jadł kiełbasę w Wielki Piątek na przykład, czyli łamał zakaz wstrzemięźliwości i postu w dzień, którym Kościół zakazuje, prawda, wiadomo, względów na mękę Pana Jezusa. Ale też nie chodził do kościoła, jeżeli wchodził do kościoła, to po to, żeby bluźnić, czyli żeby się kłócić z Panem Bogiem, żeby go obrażać. Czyli i wewnętrznie, można powiedzieć, kiedy był sam na sam, i także przed kolegami, cały czas manifestował tą wiarę. Nawet napisał o tym, że przywodził innych do niewiary, czyli określił siebie jako apostoł ateuszostwa, czyli człowiek, który pozyskuje innych ludzi do tego, żeby nie wierzyli. Myślę, że to był czas ogromnej takiej pychy, takiego zaufania całkowitego sobie i zobaczenia, że to jest taki sposób na życie, ta niewiara, i było mu to wygodne bardzo. To pozostanie pewnie dalej dla nas tajemnicą, dlatego że ani matka, ani też inne osoby nie wspominały o tym etapie. On sam tak naprawdę później, po latach też w notatniku duchowym, jako stary, już doświadczony zakonnik, pisze o tym. Zresztą później, kiedy nawróci się w więzieniu w Cytadeli Warszawskiej, kiedy całkowicie znowu zmieni życie i odkryje prawdziwego Boga, to konsekwencją tego wydarzenia, tego nawrócenia, będzie pójście do zakonu. I to po to przede wszystkim, żeby w tym zakonie wynagrodzić Panu Bogu za wszystkie swoje grzechy, czyli zrozumie swój błąd, i dla niego wtedy zacznie autorytetem być Bóg, ale nie Bóg rodziców, nie Bóg jakiś jakiś teoretyczny, nie Bóg prawa, od tego bardzo łatwo odstąpić, tak? Bo to nie jest takie osobiste doświadczenie. Ale po tym osobistym doświadczeniu, jakie będzie miało miejsce właśnie w więzieniu, kiedy rzeczywiście Pan Bóg go dotknie swoją łaską ogromnie, wewnętrznie, jego serce, to on już będzie wierzył w tego Pana Boga, którego spotkał w swoim życiu i tego już mu nikt nie będzie w stanie zabrać.
0: Niepokornie pokorny. Błogosławiony Honorat Koźmiński. Audycja przygotowana we współpracy z Zakonem Braci Mniejszych Kapucynów w prowincji warszawskiej.

0: Radio Kuropatwa. Radio Muzyka Pogoda. Minęła 15. Czas na naszą koronkę do Bożego Miłosierdzia. Zanim rozpoczniemy naszą wspólną modlitwę, posłuchamy urywka z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.
1: Jezu mój, naprawdę, ja bym nie umiała żyć bez Ciebie. Duch mój spoił się z Twoim. Nikt tego dobrze nie zrozumie. Trzeba wpierw Tobą żyć, aby Cię w innych poznać.

0: powiedzmy Bogu nasze dzisiejsze intencje. Modlimy się za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące, polecamy wszystkich wiernych zmarłych. Intencje, które nosimy w swoich sercach, a także intencje modlących się razem z nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, a nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki,
1: miej

0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Do Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Do Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Do Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
1: Do Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Do Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Do Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Do Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Do Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Do Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Do Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Do Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Do Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Do Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
1: Do Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Do Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Do Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Do Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Do Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Do Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Do Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Do Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Do Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
1: Do Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Do Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Do Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Do Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Do Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Do Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Do Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Do Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Do Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny.
0: Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
1: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny.
0: Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
1: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny.
0: Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
1: Święta siostro Faustyno.
0: Módl się za nami.
1: Święty Janie Pawle II.
0: Módl się za nami.
1: Błogosławiony księże Michale Sopoćko.
0: Módl się za nami.
1: Błogosławiony honoracie Koźmiński.
0: Módl się za nami.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
0: Amen. Amen.
1: Bardzo dziękujemy za wspólną modlitwę. A już za chwileczkę audycja przygotowana dla Państwa o roślinach miododajnych. Pozostańcie z nami.

0: Witamy wszystkich słuchaczy w naszej audycji Przyrodnicza Kuropatwa, a na naszej antenie witamy.
1: Nazywam się Zbigniew Kołutowski i jestem pracownikiem Zakładu Pszczelnictwa Instytutu Ogrodnictwa, więc no, można tak powiedzieć, że Instytut Ogrodnictwa mieści się w Skierniewicach, a tak. Zakład Pszczelnictwa mieści się w Puławach.
0: Panie profesorze, my już tak rozmawialiśmy na wstępie, jakie tematy nas interesują. Może pan profesor nam troszeczkę przybliży właśnie temat roślin miododajnych. Bardzo nas to interesuje.
1: Tak, bo ja teraz ostatnio zauważyłem, że w ogóle w społeczeństwie pszczoły mają bardzo dobry klimat.
0: Tak.
1: Klimat to znaczy społeczeństwo się interesuje tym elementem ekosystemu, jakim są owady. Bo owady, trzeba sobie zdawać sprawę, że są nieodłącznym elementem wszystkich ekosystemów, szczególnie w tych rejonach geograficznych, gdzie dokonują tej usługi ekosystemowej jako zapylacze kwiatów roślin entomofilnych.
0: Tak.
1: Może to tak
0: brzmi bardzo.
1: Brzmi tak, entomofilnych, ale takich, które muszą być zapylane i to właśnie przez owady. A w ogóle, żeby te owady mogły egzystować w jakimś środowisku, to muszą mieć zapewnione dwa elementy. Pierwsze to jest schronienie, a drugi element to jest dostęp do wody i pożywienia. I ja ze swojej specjalizacji zajmuję się tym drugim aspektem, to znaczy dostępem owadów do pożywienia. I stąd ten tytuł rośliny miododajne, choć oczywiście no, jest to pewien skrót, bo rośliny nie dostarczają miodu, ale dostarczają surowców. Te surowce są zbierane przez pszczoły i przynoszone do ula i z tego surowca, czyli nektaru lub spadzi, powstaje miód. Później miód. Tak. Natomiast drugim takim no, bardzo istotnym składnikiem odżywczym, to jest pokarm białkowy i tutaj mamy pyłek.
0: Tak.
1: I ten pyłek jest również zbierany przez pszczoły i przynoszony do ula. Później konserwowany, tak jak konserwujemy nasze ogórki, prawda, konserwowe, czy właściwie ogórki kiszone, a mianowicie tak, na podstawie tej fermentacji mlekowej jest ten pyłek konserwowany w plastrach i służy do odżywiania przyszłych pokoleń pszczół. Oczywiście to jest taki w bardzo ogólnym skrócie, natomiast to jest taka, jakby to powiedzieć, istota obecności roślin miododajnych, no tak jak powiedziałem, w dużym skrócie miododajnych, tak, w środowisku. Musi być to pożywienie. Z jednej strony nektar lub spadź. Spadź to są wydaliny mszyc, które żywią się sokiem roślinnym, nakłuwają tkankę roślinną i czerpią z tego soku roślinnego swoje potrzebne produkty do życia, a nadmiar tych soków roślinnych wraz z produktami przemiany materii jest wydalany takim syfonem, takim pióropuszem na zewnątrz i to osiada na roślinach. Czasami jak przechodzimy w lecie pod lipami, to jest na chodniku ciemno, to jest właśnie spadź, czyli lepka, słodka substancja, tak, która jest zbierana przez pszczoły, ale oczywiście jak tam się do niej jakiś kurz przyczepi, to wtedy mamy takie brudne place pod roślinami, które spadziują.
0: Tak, no więc to widać na liściach, tak, szczególnie i na igłach.
1: Tak, to co się błyszczy, to tak, tylko że to już jest wyschnięte. Natomiast pszczoły taką spać zbierają głównie nad ranem, czy wtedy, kiedy jest wysoka wilgotność względna powietrza, ta spać jest wtedy rozrzedzona i wtedy pszczoły mogą z niej skorzystać, pobrać ją. Natomiast w środku dnia, w południe, kiedy rzeczywiście już no, jest
0: sucho,
1: to wtedy jest nie do wzięcia taka spać.
2: Czyli coś innego zbierają wtedy, panie doktorze, coś innego w tym momencie zbierają, bo jak idę pod takim drzewem, to one brzęczą.
1: Tak, ale jeżeli to jest lipa, to najprawdopodobniej w tym czasie
0: to mamy kwiaty.
1: Kwitnie. Tak, tak, też kwitnie, ale to w zależności od tego, jaki to jest gatunek. No i generalnie no, moja specjalizacja to jest znajomość różnych roślin miododajnych. Poprzez te typowe, które dostarczają nektaru, jak i inne, które dostarczają spadzi, jak i również te, które są nazywane miododajne, ale one dostarczają tylko pyłku. I to nie mówię tylko o drzewach, tylko o roślinach zielnych, jak również i o drzewach i krzewach.
2: Także
1: zioła, no zioła to są zielne, tak?
0: Tak, to są zielne.
1: Zielne byliny na roczne, dwuletnie i byliny, a zioła to jest taka nazwa, która charakteryzuje nam wykorzystanie danej grupy roślin. Tak? Mamy rośliny uprawne, mamy rośliny sadownicze, tak? Mamy rośliny właśnie zielarskie, czyli zioła. Generalnie można powiedzieć, że wszystkie zioła są mają pewną wartość pszczelarską, ale trzeba zwracać uwagę na to, w jakiej fazie wzrostu są zbierane surowce zielarskie. Bo mamy takie gatunki roślin, które zbieramy liście, młode pędy i one nie zdążą zakwitnąć, więc one już nie dostarczą pożytku pszczołom. Natomiast
0: no tak,
1: te, które dostarczają kwiatów albo później jeszcze nasion czy owoców, to wtedy jak najbardziej tak, wtedy one mogą dostarczyć pszczołom pożytku.
0: Tak, bo tutaj ja tak nawiążę, panie doktorze, do tego, że często mamy ten tak zwany mlecz, jak to słuchacze wiedzą popularnie, znają go. I teraz on nie zdąży jeszcze nam zakwitnąć, już kosimy wszystkie trawniki i tak dalej, żeby wyglądały zielone, a to właśnie chociażby na początku tego okresu wegetacji, tej naszej wiosny takiej klimatycznej i jest to jedyny kwiat często, który przynosi jakiś pożytek pszczołom, prawda?
1: No akurat tak, no to jest tak zwany mlecz, ale oczywiście...
0: Tak, on się... Niszek lekarski, oczywiście, lekarski, tak, tak.
1: No oczywiście ja jak najbardziej tutaj kilka słów z wyjaśnienia na temat niszka, bo niszek jest takim gatunkiem, który jest mocno zauważalny, dlatego że jak on już zakwitnie, to
0: tak,
1: wszędzie go widać.
0: To wszędzie go widać, jest żółto.
1: Mocno zauważalny, tak.
0: Dokładnie.
1: Ale proszę sobie wyobrazić, że nawet mamy miód, który nazywany miodem mniszkowym,
0: tak,
1: tylko że wydajność miodowa tego mniszka to jest od 10 do 20 kg z hektara.
2: O,
1: czyli to jest bardzo mało w porównaniu na przykład, nie wiem, no do faceli, która ma 350, czy jeszcze powiedzmy no do chabru bławatka, który też ma w okolicach tych 350 kg z hektara, to jest prawie, że nic. Ale trzeba przyznać, że z kolei wydajność pyłkowa tego mniszka jest aż 260 kg pyłku z hektara. Czyli tutaj mamy naprawdę bardzo, bardzo dobry pożytek pyłkowy. I w związku z tym te wszystkie miody, które powstają w tym okresie wiosennym, a mianowicie ten początek maja i tak do połowy maja, wtedy kiedy kwitnie właśnie mniszek, rzepaki i rzepak ozimy i sady, to wtedy ten surowiec jest mocno nadpruszony tym pyłkiem mniszka.
0: Tak.
1: I jak weźmiemy miód pod mikroskop, to zobaczymy, że tego pyłku mniszkowego jest bardzo dużo w stosunku do całkowitego obrazu pyłkowego tego miodu, czyli do całkowitej liczby ziaren pyłkowych w miodzie. Tak. I wtedy możemy nazwać taki miód, jeżeli ma więcej niż 45% pyłku danego gatunku rośliny, to możemy go nazwać miodem odmianowym. I stąd mamy miody lipowe, stąd mamy miody rzepakowe, później akacjowe, dlatego że tego pyłku w tym miodzie jest powyżej 45%. Oczywiście mówię w skrócie, bo przecież powiedzmy lipa jest miodem niedopruszonym i tam wystarczy tylko 30% pyłku lipy, a zamiast 45%. No ale to są już szczegóły, które powiedzmy tam dotyczą tylko specjalistów, to nie o to chodzi. Natomiast generalnie...
0: Tak, nie będziemy tego sprawdzać w sklepie, bo...
2: Panie doktorze, jestem osobą, która dużo je miodu i często to naprawdę możemy tak pomyśleć, że to wszystko jest w tym słoiku, to jest tylko lipa i nic więcej, a tu jednak tak jak pan tu podkreślił i wypowiedział, to jednak jest troszeczkę inaczej.
1: Oczywiście, tutaj ten surowiec, z którego powstaje miód, jest z różnych roślin. Ja wszystkich pszczelarzy namawiam, żeby konsumentów uświadomili, że najlepszy miód dla konsumenta, który jeszcze nie ma swoich upodobań smakowych, to jest miód wielokwiatowy. Dlaczego? No ponieważ on powstał z nektarów z różnorodnych roślin, tak? I on jest bogaty zarówno w różne substancje smakowe, w różne substancje aktywne biologicznie, zapachowe, które decydują o kolorze.
0: Tak.
1: W związku z tym ten miód wielokwiatowy, który uważany przez konsumentów jest za jakieś, nie wiem, resztki, wnioski czy coś w tym stylu.
2: To
1: absolutnie
2: prawda.
1: Tak nie powinno być. Nie powinno tak być. Tylko powinien być, jeżeli zresztą najlepiej kupować od razu od producenta.
0: Tak.
1: Bo wtedy możemy mu powiedzieć, no kolego, kupiłem od ciebie miód, on mi na przykład sfermentował. Coś jest nie
0: coś
1: tak.
0: Jest nie tak.
1: W tym stylu. Więc tutaj polecałbym zakup bezpośredni u producenta i jeszcze na dokładkę z tych rejonów, gdzie my żyjemy, bo my jesteśmy przyzwyczajeni też do różnych alergenów, czyli do pyłków,
0: a właśnie, tak.
1: które są w danym otoczeniu, w danym środowisku.
2: Dobrze, że pan to powiedział.
0: Tak, bo często...
1: W związku z tym powinniśmy właśnie kupować miód z danych rejonów. Owszem, możemy sobie spróbować jakiś miód lawendowy z Francji albo tam z Prowansji. Tak? Nie, to nie o to chodzi. Mhm. Na próbę możemy to zrobić, ale powinniśmy normalnie konsumować ten miód, który jest zebrany przez pszczoły
0: lokalnie.
1: W naszej okolicy. Tak. Mhm.
2: Takim, jakim żyjemy środowisku.
1: Właśnie, a i tutaj dotykamy właściwie bardzo ważnego aspektu naszej rozmowy, a mianowicie jak wygląda nasze środowisko pod względem warunków do życia dla owadów. I to ja nie mówię to tylko w przypadku pszczół miodnych, które są znane z racji tego, że od nich pozyskujemy miód, jak również dokonują większej części zapylenia roślin, tych, które wymagają zapylania.
0: Tak.
1: Ale to jest również bardzo istotne dla tych dziko żyjących owadów zapylających, bo pszczołom miodnym to pszczelarz jeszcze może pomóc w jakichś tam sytuacjach. Zresztą pszczoły same sobie robią zapasy.
0: Tak, ale to dzikie owady.
1: Dziko żyjące owady nie robią sobie zapasów. I one muszą mieć właśnie bardzo dobre warunki pożytkowe przez cały okres sezonu wegetacyjnego. I tutaj dotykamy bardzo ważnej rzeczy, jaką jest taśma pokarmowa dla owadów pszczołowatych. Czyli dostęp do pożywienia od wczesnej wiosny do późnej jesieni. I proszę sobie wyobrazić, że jedna rodzina pszczela na swoje potrzeby bytowe tylko potrzebuje 90 kg miodu rocznie, czyli 90 kg miodu zużywa na to, żeby przetrwać
0: cały sezon, cały okres.
1: Tak, cały rok, tak, do następnej wiosny, tak. I 30 kg pyłku, więc jeśli my chcemy od pszczół pozyskiwać jeszcze dla nas coś, czyli dla człowieka,
0: to musimy im coś dać.
1: To musimy jeszcze więcej, bo tylko żeby nie dawać w tym czasie, kiedy one nam odkładają miód.
0: No właśnie.
1: Tylko wtedy jesienią, żeby przetrwały do wiosny, wtedy karmimy rodziny cukrem, czyli roztworem po prostu sacharozy, które one sobie rozłożą na cukry proste i przetrwają całą zimę. No, tak to mniej więcej w dużym skrócie wygląda. Natomiast zwróciłem uwagę na tę taśmę pokarmową od wczesnej wiosny do późnej jesieni. To
0: tak,
1: rzeczywiście jest istota jakości środowiska, w którym żyją pszczoły. I tutaj dotykamy właśnie tych roślin miododajnych, żeby rzeczywiście było tak to skomponowane, żeby pszczoły miały cały czas zatrudnienie. No nawet wspomnieliście państwo o tym,
0: tak,
1: że jak jest spać, to też słychać, jak one nawet nie zbierają, to coś tam brzęczą. No one poszukują, one jak są głodne, to po prostu poszukują. A co jest jeszcze istotne, że jak one poszukują, penetrują te różne rośliny kwiatowe w celu zdobycia pokarmu, to one tak mimochodem, ale na swym ciele przenoszą ziarna pyłku z kwiatu na kwiat i dokonują zapylenia krzyżowego. To jest również bardzo istotne. I można tak powiedzieć, że za 1/3 pożywienia roślinnego, człowiek powinien podziękować pszczołom. Tak w wielkim skrócie, bo to oczywiście niektóre gatunki w 100% nie będą owocować, jeżeli nie będzie zapylenia. W ogóle nie będzie ani jednego owocu. Przykładem na przykład są czereśnie. Był rok, kiedy czereśnie były bardzo drogie. Dlaczego? Ponieważ czereśnia jest wybitnie obcopylnym gatunkiem i musi być zapylenie przez owady. Tak, wczesną wiosną no, najwięcej zapylenia dokonują pszczoły, bo one zimują gromadnie, tak?
0: Tak.
1: W jednym kilogramie pszczół mamy 10 tysięcy osobników, proszę sobie wyobrazić.
0: To jest ogromna ilość.
1: Ile to jest tych robocików, które tam po kwiatach buszują i przenoszą ten pyłek, prawda? Natomiast inne te dziko żyjące owady pszczołowate to zimują albo zapłodnione matki, albo w postaci poczwarki w kokonach. No, to są pojedyncze egzemplarze na wiosnę, prawda? Mhm. Natomiast rodzina pszczela już dysponuje taką liczbą robotnic wczesną wiosną. I to jest dlatego to znaczenie pszczół miodnych jest no, kapitalne. No, zresztą nie będę przytaczał innych przykładów, powiedzmy, stadów migdałowych ze Stanów Zjednoczonych, gdzie tam 60% stanu liczebnego rodzin pszczeli ze całych Stanów Zjednoczonych wędruje na czas zapylania migdałów do Kalifornii i tam te pszczoły zapylają kwiaty migdałów, żeby plantator miał plony. Ale plantator płaci pszczelarzom, żeby przywieźli swoje pszczoły. Natomiast u nas jeszcze to nie jest rozpowszechnione. Raczej pszczelarz musi się, powiedzieć,
0: tak, musi
1: ukłaniać plantatorowi. Ja mogę przywieźć pszczoły, a później jeszcze mu tam 10 słoików miodu.
0: No właśnie. To jest...
1: jako rekompensatę.
2: Ale to widzi pan...
0: To powinien się cieszyć właśnie z tego, że pszczelarze przyjeżdżają.
2: Tak. Ale to panie doktorze, bo to nie jest edukacja, my tego nie wiemy jako osoby takie, ja nie wiem czegoś takiego.
1: No dobrze, ale rozmawiają państwo ze specjalistą.
2: I dlatego tak, to się cieszymy.
1: Dotykam różnych problemów, prawda?
2: Właśnie, no.
1: Przecież nie będę prezentował, powiedzmy, jaki to gatunek i jaką ilość pożytku dostarcza pszczoły.
0: Nie.
1: Tego państwo nie zapamiętają.
0: Oczywiście, że nie.
2: Ale tutaj mam...
1: Uświadomić tak. Pewną wagę problemu, prawda? No tak. No a jeżeli rzeczywiście trochę zahaczyliśmy o ten temat tych dostępności roślin takich kwiatowych dla pszczół, już wiadomo, że one muszą być od wczesnej wiosny do późnej jesieni. I dobrze byłoby, żebyśmy mogli, powiedzmy, swoje ogrody przydomowe lekko przekształcić na ogrody kwiatowe, bo była moda na te tuje i trawniki.
0: Właśnie.
1: I rzeczywiście to już tak jednorodnie to wszystko wygląda, że aż nudno.
0: Że jest bardzo nudno.
1: A poza tym, że to jest głodno, można tak powiedzieć.
0: Dokładnie.
1: To jest głodno dla owadów, prawda? A jeżeli byłyby w każdym ogrodzie przydomowym ogródek kwiatowy, różne gatunki, piękne, dekoracyjne i powiedzmy kwitnące, to można skomponować taką łąkę, powiedzmy, która kwitnie, powiedzmy, najpierw dostarczając z tych gatunków wczesnowiosennych tego pokarmu pszczołom, później w lecie to już jest, mamy tyle tych gatunków, że naprawdę jest pełna obfitość. No i dobrze by było, żeby jeszcze jesienią tam, powiedzmy, te gatunki też kwity, taki kosmos pierzastowiski, czy jeszcze gdzieś tam rudbekier, czy no, wiele tych gatunków, które z których pszczoły mogą pozyskać trochę nektaru i pyłku. A trzeba też zwrócić uwagę na fakt, że na początku sezonu i na końcu sezonu bardzo istotny jest dostęp do pokarmu pyłkowego. Bo powiedzmy, jeśli pszczoły przezimują, to mają pewien zapas pokarmu węglowodanowego, czyli tego miodu, czy tam tego pokarmu, który pszczelarz dał pszczołom.
0: Tak.
1: Natomiast pyłek jest bardzo istotny i powiedzmy większość tych roślin, które kwitną wczesną wiosną, powiedzmy te krokusy, zawilce, przedwiśniegi i te inne, one dostarczają, sasanka dostarcza tylko pyłku, przylaszczka tylko pyłku, więc one w gruncie rzeczy to są pożytki pyłkowe. Bo wtedy muszą pszczoły zebrać pyłek, żeby powstały nowe pokolenia pszczół, prawda?
0: Tak.
1: Również późną jesienią, żeby dobrze wykarmić pokolenie pszczół, które ma przetrwać najdłużej, bo proszę sobie wyobrazić, że pszczoła żyje powiedzmy tam 50 kilka dni, a pokolenie w ciągu lata, a pokolenie zimowe pszczół to żyje prawie 6 miesięcy, bo no, tam 5, powiedzmy no, w skrócie. Więc one muszą być dobrze odżywione, te pszczoły, które mają przetrwać zimę, prawda?
0: Dokładnie.
1: Muszą mieć dużo ciała tłuszczowego, białka, wtedy one mają szansę, że nie będą się ich czepiać choroby i tak dalej, a nawet jeśli coś tam będzie niesprzyjającego, to one potrafią to przetrwać. Więc to jest istota rzeczy. Pokarm białkowy wczesną wiosną i późną jesienią. No a ten nektarowy pożytek, no to wtedy dla pszczelarza, żeby mógł sobie, no ten pożytek nazywany pożytkiem towarowym, tak zwanym, czyli takim,
0: Z którego później powstaje miód.
1: Tak, no, w których pszczelarz może odwirować miód, tak? Mm-hmm. No bo więc mamy te miody gryczane, rzepakowe, lipowe i malinowe. A jeszcze malinowy, to też trzeba zwrócić uwagę, że ten malinowy to wcale nie jest czerwony. Niech się konsumenci wcale nie dadzą nabrać, bo taki miód malinowy, tak słyszałem, że na Krupówkach sprzedają w kolorze czerwonym.
0: Ludziom się kojarzy z owocami maliny, pewnie dlatego.
1: Tak, ale to nie o to chodzi. To jest normalny taki kolor herbaciany. Taki.
0: Pewnie też pewnie jest podobnie z wrzosowym, bo ludziom się kojarzy, że w kolorze wrzosu będzie, a on tak zupełnie
1: nie
0: jest.
1: To jest w ogóle najdroższy miód, który jest dostępny i to jest bardzo specyficzny. To jest miód, który zawiera bardzo wiele pektyn i on jest w postaci takiej galaretki.
0: Właśnie, pamiętamy go tak, bo swego czasu kupowaliśmy. Takie kuleczki się tworzą, takie połączone.
1: Taka galaretka, właśnie. I to świadczy o tym, że to jest rzeczywiście miód wrzosowy. On jest najdroższy, no ale tak jak mówię, jest dla smakoszy bardzo dobry, dla mężczyzn, no to też trzeba przyznać, że udowodniono, powiedzmy, że te właściwości lecznicze czy wspomagające miodu są tam sprecyzowane w zależności od gatunku, od odmiany miodu, prawda? Natomiast generalnie to wszystkie miody, większą częścią składu miodów to są cukry proste. Natomiast są pewne też enzymy i elementy białkowe, które decydują o ich aktywnej, znaczy o biologicznej aktywności.
0: Tak.
1: I te minimalne ilości tych substancji, które są w miodach, decydują o ich właściwościach, powiedzmy, albo antyseptycznych. Trzeba pamiętać, że na przykład miody jasne są, mają mniejszą wartość tą antybakteryjną niż miody ciemne, czyli miód gryczany, spadziowy i właśnie wrzosowy są najbardziej biologicznie aktywne. Więc no, tutaj mamy pełen wachlarz informacji, które rzeczywiście, no nie wiem, czy nie wyczerpiemy.
2: Nie wyczerpiemy, panie doktorze.
1: Albo nie wyczerpiemy słuchaczy. Bo
2: nie, umówimy się pewnie na kolejny raz. Pewnie na kolejny raz.
0: Tak, a ja jeszcze chciałem, panie doktorze, wrócić do naszego tematu właśnie tej taśmy pokarmowej, bo tutaj pan doktor wspomniał, że od samego początku powinniśmy mieć różne rośliny i tak u nas to się stało wręcz, no może nie intuicyjnie, bo dużo roślin mamy na swojej działce różnego typu, ale one tak się, że tak powiem, zostały w pewnym sensie zostawione naturze i same się zasiewały, to ptaki zasieją, a to i tak dalej. I tak się złożyło, że mieszkamy w takim terenie trochę leśnym, ale to dzięki temu właśnie przez to pszczoły mogą mieć przez cały rok pożywienie, bo są różnego typu i drzewa. Tutaj za oknem akurat studia mamy wierzbę, która też tam
1: teraz już kończy kwitnienie.
0: Kończy kwitnienie. I tu też pszczoły się pojawiały na niej, ale później są inne rośliny. I tak to w zasadzie stało się samo. Niewiele mieliśmy też czasami wpływu na to, bo to ze względów czasowych coś było do zrobienia i tak dalej, więc te rośliny same się gdzieś tam krzewiały na naszej działce i tak to zostało. Ale myślę, że to jest dobre, bo tak trochę to środowisko naturalne jest bardziej zachowane.
2: Ale też
1: tu pan... Tak, wtedy jest duża bioróżnorodność. Właśnie. To znaczy to, co potrafi przetrwać, to sobie będzie i będzie różnorodne spektrum, bo jeżeli my zrobimy sobie grządkę jednego gatunku, owszem, to możemy, ale obok powinniśmy zrobić grządkę drugiego gatunku, który kwitnie później. A jeszcze obok trzeciego gatunku, który kwitnie jeszcze później. I wtedy możemy zrobić nie tylko taką mieszankę roślin, bo mieszanka roślin jest bardzo trudna do uzyskania z wielu powodów. Po pierwsze, różne gatunki mają różne wymogi, jeśli chodzi o glebę.
0: Właśnie.
1: Wymogi o wilgotność, prawda? Tak. Jedne są dla stanowisk wilgotnych, inne dla suchych. Później jeszcze jest różna wielkość nasion, więc są drobniutkie, są te większe.
0: Tak, jedne wykiełkują, drugie nie.
1: Są problemy. I, tak, te większe zwykle
0: chodzą tak.
1: szybciej tak, niż te drobniutkie. I po prostu tutaj mieszanka jest trudna. Ale muszę tu z naszego doświadczenia, bo robiliśmy wielokrotnie próby, tak. z naszego doświadczenia wynikało, że jeżeli wiosna jest wilgotna, to znaczy w kwietniu będą, powiedzmy, co trzeci dzień jakiś przelotny deszcz, to wtedy to łąka się uda. Łąka się wtedy uda. Natomiast jak mieliśmy, powiedzmy, tam tygodniami bez opadów,
0: tak
1: to
0: niestety
1: łąka niestety nie rokuje wielce. Oczywiście będą te gatunki, które tam, powiedzmy, zawsze będą, czyli fasolia, haber i tak dalej, to one będą. Czy żmijowiec jakiś, ale żmijowiec jest dwuletni z kolei, więc no ale to już mniejsza o to. No, generalnie można powiedzieć, że te gatunki, które mają większe nasiona, to sobie poradzą, kiełkują, ale te o drobnych nasionach to niestety
0: już trudniej, nie już trudniej.
1: Ale na przykład proszę sobie wyobrazić, że też no, z takiej łąki, którą kiedyś wysialiśmy, ale część tego pola w ogóle nie uprawialiśmy.
0: Tak.
1: I tak z roku na rok było, z roku na rok. I później mieliśmy piękne, przez 3 lata mieliśmy piękny makowy, jakby to powiedzieć, łan.
0: Łan
1: makowy, a mak, to trzeba pamiętać, że dostarcza pszczołom tylko pyłku. On nie nektaruje, dostarcza tylko pyłku i obnóża pyłkowe z maku są czarne.
2: No tak.
1: Także wiecie państwo, no to trochę tak różnych informacji. Których
2: wszystkiego.
0: My też na swojej działce często sieliśmy, ale to już oczywiście nie od samej wiosny, bo słonecznik kwitnie dopiero później, ale myślę, że to też jest dobra roślina, która daje przede wszystkim chyba pyłek, tak? Bo tak mi się przynajmniej...
1: Jest tak, no oczywiście pyłek słonecznika jest charakterystyczny dlatego, że no, zawiera takie lekkie substancje, tak? I te pszczoły są, można powiedzieć, umorusane tym pyłkiem.
0: No właśnie.
1: Ale to tak samo mniszka i tak dalej. Jeszcze mają takie olejki na ziarnach pyłkowych, które właśnie pozwalają przybierać do ciała owada. No i jeżeli zobaczycie pod mikroskopem egzynę, czyli zewnętrzną powłokę tego pyłku, to on jest taką fantazyjnym kształtem, że naprawdę, no aż dziw. No przyroda jest najlepszym artystą zresztą. To jest oczywiste. My tylko podpatrujemy przyrodę to od czasu do czasu i wtedy mamy wielkie wynalazki. Ale to jeszcze pomijam to. Z tym słonecznikiem to jest tak, że owszem, one dostarczają, słoneczniki dostarczają pożytku, no głównie pyłkowego, ale też i nektarowego. Wydajność jest około 50 kg cukru z hektara. Pyłku trochę więcej, natomiast jak wywieźliśmy kiedyś pszczoły na plantację słonecznika, co prawda może nie była duża, no ale 7-hektarowa,
0: tak.
1: I wywieźliśmy 2 rodziny pszczele, więc myśleliśmy, że te pszczoły nam zbiorą tylko pyłek ze słonecznika. A się okazało, że naokoło była kukurydza i one
0: miały
1: więcej pyłku kukurydzy, bo jest tego pyłku pod dostatkiem i on jest, że tak powiem, może mniej odżywczy, bo to jest roślina wiatropylna, kukurydza, prawda?
0: Tak.
1: Natomiast pszczoły były zainteresowane tym pyłkiem. No. I to właśnie takie było dla nas zaskoczenie, że myśleliśmy, że to będzie naprawdę tylko słonecznik.
0: Tylko słonecznik. A pszczoły były jednak...
1: Jednak głód je zmusił do tego, żeby szukały...
0: Gdzie indziej jeszcze.
1: Tak. tak.
2: A proszę mi powiedzieć, tak jak pan tu powiedział o tym pasie pożywieniowym i jest jesień, to jakie powinny być na końcu jesieni te kwiaty w ogródku, które by tego pyłku dostarczyły, bo tak zrozumiałam, że na początku ma być ten
0: pyłek, tak,
2: pyłek i na końcu też, który będzie
0: przed zimą.
2: Przed zimą. Czyli tu jakie tu były krokusy, tak jak widzę, że
1: to
2: pewnie
1: wiosnę,
2: tu... Tak, te wszystkie cebulkowe, a na jesieni jakie kwiaty powinny być?
1: I powiedzmy, na jesieni to może być tak, kosmos, wieżastolistny, może być... powiedzmy, dzielżan jesienny.
2: To czyli takie żółte? Taki pomarańcz.
1: Tak. Różne rudbekie.
2: A, to my mamy.
1: I marcinki, i te astry jesienne. Natomiast można tak powiedzieć, że obecnie na większej części Polski to właściwie rozprzestrzeniła się nawłoć, która właśnie kwitnie w sierpniu i ona dostarcza bardzo dużej ilości nektaru i pyłku. I to tak trochę ratuje sytuację, jeśli chodzi o warunki pożytkowe dla pszczół, ale trzeba pamiętać, że nawłoć jest wpisana na listę roślin inwazyjnych, tak? I
0: tak,
1: ona
0: się,
1: do tych naturalnych systemów, ekosystemów nie powinna się przedostawać. Oczywiście tam jak jest jakiś nieużytek, to niech ona sobie tam rośnie. Ale jeżeli mamy jakiś park czy ekosystem chroniony, to absolutnie tam nie powinno jej być.
2: Zagłuszy?
1: Jeszcze jednym takim... Tak. Ona wyprze inne naturalnie, które powinny być tam te gatunki, a po prostu ona się rozprzestrzeni sama. Takim jeszcze drugim przykładem to jest niecierpek gruczołowaty, który co prawda jest rośliną roczną, ale doskonale rozmnaża się z samosiewu i zresztą być może spotkaliście Państwo takie rośliny, które mają takie torebki, jako owoce to torebki,
0: tak,
1: które jak się dotknie, to one
0: wszystko się
1: zwijają,
0: tak,
1: i rozrzucają, i rozrzucają nasiona na 2-3 metry wokół tej rośliny. To jest właśnie niecierpek gruczołowaty, który niestety też jest wpisany na listę
0: roślin,
1: inwazyjnych. Natomiast jest doskonałym pożytkiem. Jego wydajność jest około 800 kg cukru z hektara. Także,
0: no to dużo,
1: także gdybyśmy mieli taki one, to by był lepszy pożytek niż facelia na przykład. No ale oczywiście nie będziemy mieli one'ów niecierpka, ale on lubi tylko takie wilgotne stanowiska, czyli gdzieś tam przy rowach, gdzieś w dolinach rzecznych, to tam, czy tam czasowo zalewanych, to on sobie tam poradzi. I tam opanowuje te sytuacje. No jeśli już tak mówimy o tych roślinach inwazyjnych, to też ten słynny barszcz sosnowskiego jest też rośliną inwazyjną i niebezpieczną, i to trzeba
0: bardzo niebezpieczną
1: na to uwagę, tak, można się dotkliwie poparzyć, ale pszczelarsko on też jest całkiem niezły, bo ma wydajność 300 kg z hektara, więc no tak, można powiedzieć, wiele tych roślin inwazyjnych, albo taka trojeść amerykańska, która też jest na liście tych gatunków inwazyjnych, one są świetne pszczelarsko, ale no nie powinniśmy ich rozmnażać, bo jak się uwolnią do środowiska,
0: to będzie
1: mogą
0: problem.
1: Zagrozić naturalnym rodzinom, które powinny rosnąć w naszych środowiskach.
2: To ja tu będę zachęcała do marcinka, rudbeki, takich
1: astrów. Dzierżanu jesiennego,
2: tak,
1: jak najbardziej.
2: Tak, te kwiaty.
1: I kosmosy pierzastolistne.
2: Właśnie, żebyśmy tu nie zrobili jakiegoś zamieszania w ogródkach, ale żeby było ładnie, pięknie, ale również pożytecznie przede wszystkim, bo o to w tym wszystkim nam, panie doktorze, chodzi, żebyśmy uświadamiali, że możemy pomóc, a i
1: tak, ja jeszcze na zakończenie jeszcze mogę coś powiedzieć,
2: tak,
1: że powiedzmy też było takie hasło, żeby już tak zakończyć ten wątek roślin inwazyjnych, że zamień na włocie, na malwy przy płocie.
0: O, właśnie.
1: Słyszałem też takie hasło, ale proszę sobie wyobrazić, że te malwy, które no przecież to wiadomo, no rosły przy płotach na tych naszych terenach wiejskich i to jest taki typowy krajobraz, no
0: u nas też
1: przydomowy, rosną. Tak, przydomowy. To proszę sobie wyobrazić, że jak tam pszczoły są w tych kwiatach, to są duże kwiaty i bardzo duże ziarna pyłku. I te pszczoły są wręcz no, gołym okiem, ten pyłek jest widoczny na pszczołach, ale proszę sobie wyobrazić, że pszczoły nie potrafią uformować obnóży pyłkowych z tego pyłku, bo te ziarna pyłkowe są za duże do tego, żeby pszczoły mogły uformować obnóża. Mhm. I one nie skorzystają, pszczoły miodne nie skorzystają z tego pyłku. One zrobią zatylenie, wezmą trochę nektaru z tych ślazowatych, ale nie uformują obnóży i nie przyniosą do ula obnóży, czyli tego pokarmu białkowego. Tak. Także to tak...
0: To ciekawostka, to tak, naprawdę. Nawet...
1: Tak, ciekawostka.
0: Mhm. Taka ciekawostka. No.
2: Taka edukacyjna ciekawostka.
0: Edukacyjna ciekawostka właśnie.
2: Panie doktorze, bo tutaj rzeczywiście tych tematów tak dopiero jakbyśmy je, brzydko mówiąc, liznęli.
0: No to gdybyśmy tak zaczęli teraz...
1: Dokładnie. Mhm,
0: gdybyśmy tak zaczęli teraz omawiać poszczególne pory roku, czyli od wiosny przez lato i do jesieni, jakie rośliny
2: A jeszcze
0: powinny
2: te miody
0: być.
2: Jasne, co każdy mówi, lipa super jasna, a bardziej jednak tu gryczany byłby ten miód taki dla osób, które są przeziębione i chcą skorzystać więcej z tego wszystkiego, chociaż jak gryczanego nie, on ma taki charakterystyczny smak.
0: Tak, ale pamiętasz, kiedyś dostaliśmy miód?
1: No tak, to jest.
2: Tak. Mhm,
0: dostaliśmy miód tak zwany leśny, on był, tam taki pszczoły gorzkawy. Były wywiezione do lasu i rzeczywiście był bardzo ciemny, ale i gorzki, czyli tak te rośliny różne, które pszczoły spotkały w lesie, prawdopodobnie jednak przeniosły.
1: No tak, żeby już tak podsumować i jakąś tu powiedzmy listę gatunków jakoś tutaj Państwu zaproponować, no to ja sobie tak podzieliłem cały sezon na takie powiedzmy, no może niekoniecznie miesięczne okresy, ale takie, które mają znaczenie dla pszczół.
0: Tak, właśnie,
1: więc
0: będziemy
1: na
0: wiedzieć.
1: Początek te pierwsze zwiastuny wiosny, więc te śnieżyczki, krokusy, cebulice, sasanki, no wtedy też jeszcze może być leszczyna z krzewów. Później dobry klucz do rozwoju wiosennego, no to tu już mamy dereń, wierzby przede wszystkim i śliwa ałycza, która już lada moment, a powiedzmy gdzieś we Wrocławiu to z pewnością już kwitnie.
0: Później tak, bo tam jest cieplej.
1: Później mamy już to mniszkowe Eldorado, ja tak to nazywam, gdzie jest właśnie mniszek, drzewa owocowe, rzepak, ale jednocześnie takie gatunki jak karagana, widziokrzewy czy dąbrówki, to wszystko to w naturze można spotkać. Później w drugiej połowie maja mamy taką lukę i tu jest problem, bo wtedy się roją pszczoły, bo jeżeli one są przyzwyczajone do zbioru, intensywnego zbioru pożytku, to po prostu to też i rozwija się rodzina, a jak rodzina się rozwinie w dobrym stopniu, no to wiadomo, przystępuje do rozmnażania, tak? Czyli dzieli się i wtedy nam się roją pszczoły. No i tę majową lukę to tam trzeba powiedzmy siać takie, czy sadzić takie rośliny jak irgi, jak szałwia łąkowa, dypta miesionolistny, no to i głogi to też w tym czasie właśnie kwitną, więc jeżeli jest pod dostatkiem tych gatunków, to nie będzie tej przerwy pożytkowej w drugiej połowie maja. Tak. No później mam już czerwiec, czyli już tam szeroka paleta różnorodnych roślin, no to tu już po prostu tak jest dużo, że nie ma co ich wymieniać. Po czerwcu mamy okres kwitnienia lip, już się zaczyna lipiec i tutaj mamy tam pszczelniki, kłosowce, też takie byliny, które kwitną w tym czasie, w lipcu. A później, tak jak mówiłem, już no ta wczesna jesień czy późne lato, gdzie są bardzo ważne ten w tej chwili na płocie i te niecierpki, te tulia kalifornijska, dzierżan jesienny, no te gatunki, które dostarczają pożytku. No i wreszcie już na sam koniec już sezonu to te astry, czy wrzosy, czy zimowity. Jeszcze jest taki bluszcz pospolity, ten, który to pnącze, które się wije, on też wykształca pęd kwiatowy w pewnym sensie i pszczoły tam na piechotę chodzą i zbierają zarówno nektar, jak i pyłek. Także no, że tych gatunków jest naprawdę bardzo, bardzo wiele. To tak
0: Na podsumowanie.
1: Można powiedzieć w dużym skrócie.
0: Tak. Ogromnym skrócie, panie doktorze.
1: Żeby było zobaczyć te gatunki, te fotografie, czy powiedzmy, no,
0: właśnie,
1: w naturze
0: to
1: nawet
0: też,
1: najlepiej. Mm-hmm. No, ale to zapraszam na swoje wykłady. To może
0: tak, to na wykłady pana doktora. My tak. w radio tego nie pokażemy, ale możemy właśnie
1: nie.
0: tak, możemy zaznaczyć.
1: Zachęcić
0: właśnie. I na pewno pan doktor nas zachęcił. Tak, bardzo dziękujemy.
2: Może niewyczerpany temat.
0: Niewyczerpany
2: jeszcze,
0: temat.
2: Panie doktorze.
1: Nie, oczywiście dotknęliśmy tematu.
0: Dotknęliśmy tematu tylko tak dzisiaj. Mam nadzieję, że też to zmobilizuje słuchaczy do dalszych pytań, które mam nadzieję nam prześlą i wtedy będziemy rozmawiać dalej.
1: No dobrze, to na przesłane pytania postaram się odpowiedzieć.
0: Dobrze. Bardzo dziękujemy jeszcze raz. Naszym gościem był pan dr Zbigniew Kołtowski.
1: Tak.
0: Bardzo nam było miło, słuchaczom na pewno też.
1: Było mi również miło. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich.
0: Pozdrawiamy również.

of America.

Taka wtórkowa historyczna kłopotwa dzisiaj dotyka trochę innej historii związanej z niezidentyfikowanymi obiektami latającymi, czyli po polsku NOL, N-O-L, a po angielsku UFO. Cóż to takiego? Wszyscy wiedzą na pewno, co takiego jest. Zerkniemy w trochę w takich, kilka takich niewyjaśnionych zjawisk. Od Roswell po tak zwaną belgijską falę. O tym dzisiaj właśnie w programie historycznym. Takim nietypowym nieco, bo tak do tej pory zaglądaliśmy w historię związaną z różnymi organizmami żyjącymi na Ziemi, też między innymi dinozaurami i wykopaliskami, które pojawiały się tu i ówdzie na różnych terenach naszego globu, a dzisiaj o UFO. UFO nie jest nowe. Rzeczywiście ludzie od tysiącleci opisują te niezidentyfikowane obiekty latające, przedstawiając różnego typu obiekty podobne do dysków, niezwykłe obiekty atmosferyczne, które można znaleźć w sztuce, w literaturze starożytnych cywilizacji, od tych najdawniejszych, od Sumerów, Egipcjan, po Greków, Rzymian i tak dalej, i tak dalej. Ale ta współczesna era UFO rozpoczyna się w połowie XX wieku. Dokładnie wtedy się rozpoczyna. Mniej więcej w tym samym czasie, kiedy opracowano pierwsze rakiety, zaawansowane technologicznie samoloty, często potajemnie, czy to zbieg okoliczności, a może zbiorowa paranoja? Być może. W każdym razie my dzisiaj zerkniemy na takich 7 obserwacji, które dość przyciągają uwagę. Ta pierwsza to rok 1947 i takie nazwisko związane z obserwacją to Kenneth Arnold. Początki dzisiejszej fascynacji sięgają właśnie cywilnego pilota Kennetha Arnolda, lecąc swoim małym samolotem w pobliżu Mount Rainier w Waszyngtonie 24 czerwca 1947 roku. Arnold zobaczył, no i stwierdził, że widział 9 niebieskich, świecących obiektów lecących szybko z prędkością, no, bardzo dużą, bo ponad 3000 km na godzinę w formacji, tak zwanej lotniczej formacji V. Oczywiście wszyscy wiemy, jak wygląda litera V, z tym, że oczywiście formacja lotnicza tak tym ostrym końcem litery V leciała. Początkowo uważał, że obiekty to jakiś nowy samolot wojskowy. W końcu było zaledwie 2 lata po II wojnie światowej i to był pierwszy rok zimnej wojny, ale wojsko potwierdziło, że tego dnia nie przeprowadzano żadnych testów w pobliżu Mount Rainier. Kiedy Arnold opisał ruch statku jako podobny do spotka, jeśli rzucimy go na wodę, czyli spotka, tutaj chodzi o talerz, media ukuły oczywiście teraz wszechobecne obecnie wydarzenie, wyrażenie, czyli latający spotek. Wkrótce w całym regionie pojawiły się inne doniesienia o grupie 9 UFO, w tym obserwacje poszukiwacza na Mount Adams, no i też załogi samolotów podawały takie obserwacje, chociażby komercyjny lot w Idaho. Rząd nigdy nie przedstawił wiarygodnego wyjaśnienia tych obserwacji. Po prostu stwierdził, że Arnold widział miraż albo tam miał halucynację. No i od tego się, moi drodzy, zaczęło. Pojawiła się tak zwana mania UFO i zaledwie kilka tygodni później obserwacja w Roswell. Cóż to takiego było? 1947 rok. Kolejna obserwacja, ta najsławniejsza, można też powiedzieć, jest taką jakby matką, początkiem, zalążkiem wszystkich obserwacji UFO. Ale oczywiście podobno, tak twierdzą władze,
podczas incydentu w Roswell nie zaobserwowano żadnego obiektu latającego. Latem 1947 roku rancher, czyli taki odpowiednik naszego rolnika, William Mac Brazel, odkrył tajemnicze szczątki na jednym ze swoich pastwisk w Nowym Meksyku. W tym różnego typu metalowe pręty, kawałki plastiku i niezwykłe skrawki papieru. Po tym, jak Brazel zgłosił wrak, oczywiście pojawili się żołnierze z pobliskiej bazy sił powietrznych Roswell, no i przybyli po te materiały. Pojawiły się nagłówki wiadomości w gazetach, że latający spodek rozbił się w Roswell, ale oczywiście urzędnicy wojskowi powiedzieli, że był to tylko zestrzelony balon meteorologiczny. Rzecz jasna, zabroniono Williamowi Mac Brazelowi opowiadanie kolejnych sensacji, no i tak sprawa nieco ucichła. Ale od tego czasu teoretycy tak zwanych spisków ciężko pracują, próbując udowodnić, że wrak był pozaziemski, no i jeden człowiek, Ray Santilli, posunął się nawet do opublikowania w 1995 roku nagrania wideo przedstawiającego tak zwaną sekcję zwłok kosmitów, która rzekomo miała miejsce po tym incydencie. Santilli oczywiście przyznał w 2006 roku, że był to film wyreżyserowany, ale utrzymywał, że był oparty na rzeczywistym materiale filmowym. Jak się okazuje, rząd rzeczywiście coś ukrywał. Co ukrywał, tego nie wiemy do tej pory i na razie się nie dowiemy. Rozbity balon, no tak można powiedzieć, balon pogodowy, balon meteorologiczny, był prawdopodobnie według oficjalnej wersji w rzeczywistości częścią ściśle tajnego przedsięwzięcia wojskowego o nazwie Project Mogul, w ramach którego to dodaję, że są to oficjalne oczywiście tłumaczenia, w ramach którego wystrzelono balony na dużych wysokościach przewożące sprzęt używany do wykrywania sowieckich prób jądrowych. Siły powietrzne dostarczyły wielu dowodów oczywiście na te tematy. Stworzono prawie 230-stronicowy raport opublikowany w roku 1997, zatytułowany Sprawa zamknięta, raport końcowy w sprawie katastrofy w Roswell. Chociaż teoretycznie ta tajemnica została zdemaskowana poprzez ten raport, zainteresowanie sprawą tylko wzrosło, a turystyka w Roswell w dużej mierze opiera się na słynnej tak zwanej obserwacji UFO. Miasto jest też siedzibą Międzynarodowego Muzeum i Centrum Badań UFO. Mieści się tam chociażby restauracja McDonald's w kształcie statku kosmicznego. No i jest też coroczny festiwal UFO, który odbywa się każdego lata. Chwilka przerwy i wracamy za moment. A my wracamy do naszego tematu i kolejna obserwacja, która zajmie nam nieco więcej czasu, to tak zwane światła w Lubbock. Lubbock, 1951 rok. Wieczorem 25 sierpnia 1951 roku trzech profesorów, tym razem nauk ścisłych, z Texas Tech przebywało na zewnątrz wieczorem, na świeżym powietrzu w Lubbock. Kiedy spojrzeli w górę, zobaczyli taki półokrąg świateł lecących nad nimi z dużą prędkością. W ciągu następnych kilku dni z całego świata napłynęły dziesiątki raportów. Carl Hart Jr., student pierwszego roku z Texas Tech, zrobił nawet zdjęcia tak zwanego zjawiska Lubbock Light, jak to nazywano, które zostały opublikowane w gazetach w
całym kraju, w magazynie Life i tak dalej. I tak dalej. Który kierował... zapomniałem, że powstał przecież w tym czasie tak zwany projekt Niebieska Księga, projekt Blue Book, który kierował dochodzeniem sił powietrznych w sprawie UFO. Zbadał te wydarzenia, do którego zaraz wrócimy, a jego oficjalny wniosek był taki, że światła były, uśmiejecie się naprawdę, ptakami odbijającymi luminescencję z nowych lamp ulicznych Lubbock. Wiele osób, które widziały światła, odmawia jednak przyjęcia tego wyjaśnienia, twierdząc, że światła leciały zbyt szybko, a ptaki nie świecą. Do tej obserwacji właśnie za chwileczkę wrócimy. Ta nierozwiązana tajemnica świateł Lubbock to setki ludzi zamieszane w to wszystko, w tym kilku naukowców uniwersyteckich, których no, trochę trudniej ośmieszyć niż zwykłego człowieka. I to oni byli świadkami, jak na niebie latały sobie niebiesko-zielone światła w sierpniu 1951 roku. No i też oczywiście są zrobione zdjęcia z tego. Ta noc 25 sierpnia była spokojną, letnią nocą właśnie w tej miejscowości Lubbock w Teksasie. Tego wieczoru garstka naukowców z Texas Technical College przesiadywała sobie na podwórku profesora geologii, doktora Robinsona. Pili sobie herbatę, rozmawiali o mikrometeorytach. Było fajnie, wesoło. Był tam także profesor inżynierii chemicznej, doktor Oberg, profesor fizyki, doktor George i doktor Dacker, kierownik Wydziału Inżynierii Naftowej. A więc co sprawiło, że ta historia tego, czego byli świadkami tamtej nocy, była jeszcze bardziej ciekawa? Otóż, gdyby grupa została wybrana do obserwacji UFO, nie moglibyśmy sobie wyobrazić bardziej wykwalifikowanej technicznie grupy ludzi. Napisał później kapitan US Air Force Edward Ruppelt w swoim ostatecznym raporcie z 1956 roku. Na początku lat 50. Ruppelt służył jako główny badacz właśnie w projekcie Blue Book, czyli projekcie Niebieska Księga, oficjalnym dochodzeniu sił powietrznych w sprawie obserwacji UFO, po tym jak pracował nad jego prekursorem, czyli tak zwanym Project Grudge, czyli projekt, leciało mi teraz to słowo, gruda, bruzda, czy jakoś tak to było, już teraz nie pamiętam. No nieważne, moi drodzy, nie będziemy się teraz bawić w słówka. Około 21.20 wszyscy koledzy z uniwersytetu zobaczyli coś nieziemskiego na rozległym niebie Teksasu. Formację świateł w kształcie litery V, składającą się z 15 do 30 niebiesko-zielonych świateł przelatujących bezpośrednio nad ich głowami. Oczywiście, mimo że byli naukowcami, oszołomił ich ten widok, ale wciąż używając takiego wytrenowanego naukowego rozumowania, doszli jednak do wniosku, że światła prawdopodobnie pojawią się ponownie. I rzeczywiście, światła mniej więcej godzinę później, w bardziej przypadkowym szyku, pojawiły się nad niebem Lubbock. Wszyscy naukowcy byli zgodni. Byli świadkami czegoś fantastycznego. No tak, ale co to było? Co to było? Okazuje się, że profesorowie nie byli jedynymi wiarygodnymi świadkami tajemniczych zielono-niebieskich świateł tej nocy. O zmierzchu Albuquerque w stanie Nowy Meksyk, czyli około prawie 500 kilometrów od Lubbock, na dworze siedział sobie ze swoją żoną pracownik ściśle tajnej organizacji Sandia Corporation, która badała, która należała do Komisji Energii Atomowej.
no, człowiek z doświadczeniem, człowiek z takim wręcz mandatem zaufania, ponieważ należał do bezpieczeństwa wysokiego poziomu, tak zwanego Q. No, wpatrywali się w nocne niebo, komentując, jak pięknie jest, gdy nagle i on, i żona, oboje zaskoczeni widokiem ogromnego samolotu, tak to nazwali, lecącego szybko i cicho nad ich domem. Na tylnej krawędzi skrzydeł znajdowało się, tutaj ich opis oczywiście, od 6 do 8 par takich miękkich, rozmytych, świecących niebieskawych świateł. Godzinę później, według emerytowanego ranchera z Rabok, jego żona zobaczyła na nocnym niebie coś podobnego. Tuż po zmroku jego żona wyszła na zewnątrz, żeby zdjąć po prostu pranie. Kilka prześcieradeł ze sznurka. On był w domu, czytał sobie gazetę. Nagle jego żona wpadła do domu, biała jak te prześcieradła, które niosła ze strachu. Powodem, dla którego jego żona była tak zdenerwowana, było to, że widziała duży przedmiot szybujący szybko i cicho nad domem. Powiedziała, że wyglądał jak samolot bez kadłuba, bez skrzydeł, tylko same światła. Na tylnej krawędzi tego niby skrzydła znajdowały się pary świecących na niebiesku światła. Zanim Ruppelt przyleciał do Rabok, aby zbadać obserwacje pod koniec września, setki mieszkańców widziało światło w ciągu 2 tygodni. Oczywiście miejscowi bardzo się tym zainteresowali, badali to wszystko, a nawet zrobili zdjęcia i nie wszyscy czekali, aż rząd zajmie się tą sprawą. Po zaalarmowaniu lokalnych gazet, takich jak Lubbock Avalanche Journal, profesorowie Texas Tech rozpoczęli własne nieformalne śledztwo. No i tak, w ciągu kilku tygodni po ich pierwszej obserwacji 25 września oni i ich przyjaciele obserwowali światła jeszcze 12 razy. Zmierzyli kąty świateł z grubsza, obliczyli ich prędkość i zauważyli, że zawsze podróżują dokładnie z północy na południe. Naukowcy, jak to naukowcy, uzbroili się w odpowiedni sprzęt, uzbroili się w krótkofalówki, tacy naukowcy-detektywi, a ich przyjaciele utworzyli 2 zespoły i bez wsparcia rządu sami zaczęli zmierzyć wysokość UFO i tak dalej, i tak dalej. W miarę upływu dni coraz więcej mieszkańców Rabok twierdziło, że widziało światła. A kiedy profesorowie porównali te raporty z tym, co sami widzieli i zapisali, wiele faktów się zgadzało, napisał później Ruppelt. Oczywiście niewielu, jeśli w ogóle, zarejestrowało te zjawiska z taką samą szczegółowością jak profesorowie. No wiadomo, umysły ścisłe badali to na różne sposoby. Ale chociaż wielu obserwatorów przedstawiało niepełne lub słabo wyrażone wspomnienia, nie ma wątpliwości, że to, co widzieli ludzie, było czymś rzeczywistym. Obserwacje UFO są zazwyczaj zdarzeniami jednorazowymi, ale te niebiesko-zielone światła były obserwowane wielokrotnie i przez setki ludzi. Ponadto dla wielu istniał fizyczny dowód w postaci czarno-białych, co prawda, zdjęć zrobionych przez świeżo upieczonego studenta Texas Tech, Karla Harta juniora. 31 sierpnia tej samej nocy zrobił on właśnie takie zdjęcie. Czekał specjalnie, bo też przyłączył się do badaczy. Czekał, czuwał w swojej sypialni, wypatrując tych świateł. I tak oto je opisał. To była ciepła noc, przypomnę, 31 sierpnia. W Teksasie tam jest dużo cieplej niż u nas. A jego łóżko zostało, przysunął sobie łóżko obok otwartego okna, no i tak czekał.
patrzył na czyste niebo, leżał w łóżku około pół godziny, kiedy zobaczył, jak na północy pojawia się formacja świateł. Przecina otwarty skrawek nieba i znika za jego domem. Wiedząc już z doświadczenia, że światła mogą pojawić się ponownie, tak jak w przeszłości, chwycił swój załadowany aparat Kodak 35, ustawił obiektyw i migawkę na 3,5 i 1/10 sekundy i wyszedł na zewnątrz, na podwórko. Wkrótce jego czuwanie zostało oczywiście nagrodzone, gdy światła wykonały drugie przejście. Zrobił dwa zdjęcia, trzecia formacja przeszła kilka minut później i zrobił jeszcze trzy kolejne zdjęcia. Te gorąco dyskutowane i omawiane fotografie, które pokazują skupisko słabych świateł w formacji V poruszające się po nocnym niebie, są jedynym wizualnym przedstawieniem tego, co setki osób widziały, twierdziły, że widziały. No więc co to było? Czy to ptaki, czy albo samoloty? Przyjeżdżają rządowi śledczy, moi drodzy. Rupelt rozpoczyna formalne śledztwo. Odkrywa, że światła wpłynęły na wszystkich, którzy je widzieli, w tym na pewnego staruszka z Alamesi, który był świadkiem obserwacji razem ze swoją żoną. Przerwał on swoją opowieść o światłach i jako rodowity Teksańczyk, mający za sobą wojny, Indian i dyliżanse, próbował podkreślić, że pomimo wojen, pomimo oglądania Indian, dyliżansów, był przerażony, a jego żona też się bała. Więc ten starzec o nazwisku Lamesa zasugerował, że światła były w rzeczywistości ptakami siewkowymi, co Rupelt mógłby uwiarygodnić. Ale tak jak wiele osób, z którymi Rupelt przeprowadzał wywiady, ten starszy pan przyznał, że on i jego żona szukali świateł po przeczytaniu o nich w gazecie. Był to wspólny wątek łączący wielu świadków. Interesującym punktem było to, że bardzo wielu twierdziło, że widziało światła przed przeczytaniem historii podanej przez profesorów w gazecie. Ale to może powodować także pewne sugestie. Te osoby, które wcześniej nie widziały, przeczytały w gazecie i tak śledztwo się powoli, moi drodzy, rozmywało coraz bardziej. Więc co dokładnie widzieli wszyscy ludzie w Babok? W raporcie o niezidentyfikowanych obiektach latających Rupelt według wszelkich źródeł bardzo honorowy i uczciwy człowiek nadzorował to śledztwo, co wielu określa jako taki jeszcze wtedy złoty wiek oficjalnych rządowych badań UFO, zaoferował ludziom wyjaśnienie takowe. Pomyślałem, to oczywiście jest w raporcie, pomyślałem, że światła profesorów mogły być ptakami odbijającymi światło z latarni ulicznych z oparami rtęci, ale się myliłem. Nie były ptakami, nie były załamanym światłem, ale nie były statkami kosmicznymi. Światła, które widzieli profesorowie, zostały zidentyfikowane jako bardzo powszechne i łatwe do wytłumaczenia zjawiska naturalne. Nie mogę ujawnić, w jaki sposób znaleziono odpowiedź, ponieważ jest to ciekawa historia o tym, jak naukowiec skonfigurował kompletne oprzyrządowanie do wyśledzenia światła. Opowiedzenie tej historii doprowadziłoby do jego tożsamości, a w zamian za jego historię obiecałem temu mężczyźnie całkowitą anonimowość, tak pisze w raporcie. Po rozwiązaniu najważniejszej fazy świateł w Labok, obserwacje profesorów i pozostałe etapy stają się tylko niczym innym jak zwykłym raportem. No i tak tajemnica świateł Labok pozostaje nierozwiązana do tej pory. Incydent w Labok pozostał w pamięci wielu starszych obywateli i do dziś czeka na wyjaśnienie
całego świata, powiedział kiedyś archiwista kolekcji w Texas Tech. Gdy przypomina sobie o wydarzeniu, to każdy ma oczywiście o nim swoją opinię, ale niektórzy uważają, że jasny, półokrągły, tak zwany sznur koralików przecinał niebo z wielką prędkością, wysoko w stratosferze. Niewielu zgadza się z teorią oświetlonych latarniami ulicznymi, migrujących kaczych brzuszkach, do której odważyli się wówczas sceptycy w raporcie sił powietrznych. Tyle o wydarzeniu w Lubbock, a my wrócimy za moment. A my wracamy do naszego tematu. Na pewno znacie taką słynną scenę w filmu Bliskie spotkania trzeciego stopnia, w której UFO sprawia, że elektronika w samochodzie wariuje. Prawdziwą inspiracją do tej sceny to incydent z roku 1957, kiedy dziesiątki mieszkańców Livland w Teksasie ogłosiło, że widziało rakiety lub dziwne światła, które zakłócały działanie ich pojazdów. Silniki gasły, gasły światła i tak dalej. Chociaż policja początkowo myślała, że raporty są mistyfikacją, oni również zobaczyli tajemnicze światła, gdy badali sytuację, zgasł im samochód. A ich odkrycia i raport brzmi tak. Burza elektryczna i piorun kulowy, kulisty spowodowały awarię świateł i awarie mechaniczne, pomimo faktu, że tej nocy w okolicy nie było żadnych burz z piorunami. Przenosimy się teraz do Teheranu, rok 1976, incydent z 19 września 1976 roku w Teheranie, w Iranie, zaczął się podobnie jak wiele innych, od telefonów, od zaniepokojonych obywateli zgłaszających na niebie jasne światła. W celu zbadania wysłano myśliwca F-4, ale gdy zbliżył się do obiektu, jego instrumenty zostały wyłączone, co zmusiło pilota do powrotu do bazy. Drugi F-4 zajął jego miejsce, a gdy zbliżył się do nieznanego światła, osiągnął już cel radarem, nagle wszystko znowu się wyłączyło. Ale według pilota UFO wypuściło świecący obiekt, który pilot zakładał, że jest to pewien rodzaj rakiety skierowanej wprost na niego. Gdy przygotował się do odwetu, pilot doświadczył awarii swoich instrumentów i był świadkiem innego jasnego obiektu wypuszczonego z UFO, który skierował się prosto na Ziemię. Pilot wrócił bezpiecznie do bazy pomimo wadliwego sprzętu w samolocie. Po tym incydencie Iran skontaktował się ze Stanami Zjednoczonymi, aby pomóc im w dochodzeniu. Pojawiły się siły powietrzne Stanów Zjednoczonych. Podpułkownik Olin Mui szczegółowo opisuje wydarzenie z nocy. Istnieją wyjaśnienia dla prawie wszystkich z nich. Po pierwsze, jasnym światłem widzianym przez cywilów i prawdopodobnie pilotów mógł być, uważajcie, jowisz, który tej nocy był widoczny na niebie. Po drugie, jak zauważa drugi odrzutowiec, miał bardzo długą historię problemów elektrycznych, co oznacza, że oprzyrządowanie mogło nie działać właśnie w tym czasie. Mogło to również wyjaśnić blokadę radaru. Mogła to być po prostu awaria tego samolotu. Pierwszy F-4, jak donosi Daming, nigdy nie został przekazany do konserwacji po incydencie, więc nic nie wskazuje na to, by jego oprzyrządowanie zawiodło. I wreszcie, jeśli chodzi o te tak zwane obce pociski wystrzelone z pojazdu, tej nocy spadł deszcz meteorów, który z łatwością mógł wyjaśnić obserwację. No proszę, jak wyjaśniono pięknie. Prawda? No tak, tak tutaj są wyjaśnienia bardzo ciekawe. Przechodzimy teraz do lasu Bentwaters w byłej bazie RAF w Anglii. W grudniu 1980 roku członkowie Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych stacjonujący w dwóch bazach brytyjskich, Royal Air Force, Woodbridge i Bentwaters,
donieśli, że widzieli dziwne kolorowe światło nad lasem Rendlesham, około 160 km na północny wschód od Londynu. Jeden człowiek, który wszedł do lasu, aby zbadać sprawę, twierdził, że odkrył tam jakiś statek kosmiczny, a następnego dnia inni potwierdzili uszkodzenia pobliskich drzew i wyższy niż normalny poziom promieniowania w tym miejscu. Kilka dni później zgłoszono kolejne obserwacje. Podpułkownik Charles Halt zarejestrował swoje obserwacje na taśmie audio. No wtedy nie było MP3 i innych, więc nagrał sobie na magnetofonie, gdy obserwował światło, i chociaż nie jest to ostateczny dowód, teoretycy uważają to za najmocniejszy dowód tych wydarzeń. Ale oczywiście brytyjskie Ministerstwo Obrony, które nadzorowało doniesienia o tych incydentach na początku, nie znalazło żadnego wiarygodnego zagrożenia dla narodu i też nie prowadziło dalszych dochodzeń. Podobnie jak w Roswell, turystyka związana z UFO jest teraz w lesie Rendlesham Forest i istnieje nawet oficjalny szlak, po którym zwiedzający mogą wędrować, na którym znajduje się model znalezionego statku kosmicznego. Przechodzimy do ostatniego punktu dzisiejszego programu. Belgijska fala, czyli lata 1989-90. Pod koniec listopada 1989 roku mieszkańcy Belgii zgłosili, że widzieli duże, trójkątne UFO unoszące się na niebie, ale poza obserwacjami wizualnymi nie znaleziono żadnych dowodów na istnienie tych pojazdów. Kilka miesięcy później, w marcu roku 1990, zgłoszono nowe obserwacje wielu obiektów, potwierdzone przez dwie wojskowe naziemne stacje radarowe. Wysłano dwa myśliwce F-16 w celu zbadania anomalii i chociaż piloci nie mogli niczego zobaczyć wizualnie, byli w stanie namierzyć cele za pomocą radaru. No ale UFO poruszały się tak szybko, że piloci je stracili z oglądania. Szacuje się, że w tych belgijskich incydentach świadkami tego incydentu było 13,5 tysiąca osób, co czyni go jedną z najczęściej doświadczanych obserwacji UFO w epoce tak zwanej nowożytnej. Belgijskie siły powietrzne nie znalazły logicznego wyjaśnienia tej działalności tych obserwacji, ale przyznały, że w powietrzu miała miejsce nieznana aktywność, tak to określono. Belgowie skontaktowali się także z brytyjskim Ministerstwem Obrony, by przeprowadzić dalsze śledztwo, ale gdy ustalili, że incydent nie był ani wrogi, ani agresywny, śledztwo zostało wstrzymane. Tyle na dziś, moi drodzy. Tyle na dziś. Dążymy zawsze w naszych programach do dokładności i uczciwości, więc jeśli słyszycie coś, co może nie wygląda dobrze albo z czymś się nie zgadzacie, możecie się z nami skontaktować.

Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Bartosz Popczyński, to jest kanał Wszechnica. Dzisiaj spotykamy się na takim niezwykłym spotkaniu. Będzie taki temat, który trochę odbiega od tych, które były do tej pory. I skupimy się na zwierzętach na wojnie. Będziemy opowiadali o tym, nie jak te zwierzęta się zachowują podczas wojny, tylko o zwierzętach, które brały udział w różnych konfliktach zbrojnych i które były wykorzystywane przez różne armie świata. Dzisiaj w zasadzie skupimy się na kilku grupach zwierząt, natomiast jeszcze spotkamy się na kolejnej części. Mam nadzieję, że już zamkniemy ten temat. A też powiedzmy, że data nie jest przypadkowa, bo temat podejmujemy, kiedy dopiero co była rocznica wybuchu wojny na Ukrainie i z tego powodu właśnie chciałem nawiązać troszeczkę do tego wydarzenia i dlatego też właśnie skupić się na tym temacie, który wydaje mi się, że jest bardzo ciekawy, interesujący. I zanim zacząłem przygotowywać się do tego tematu, to muszę powiedzieć, że bardzo chciałem go zrealizować, żeby przedstawić, bo już od jakiegoś czasu gromadziłem informacje na ten temat i chciałem właśnie wreszcie zrobić jakiś jeden duży, taki w miarę solidny materiał o tym. Ale jak już się przygotowywałem merytorycznie, bezpośrednio do prezentacji, przygotowywałem tą prezentację, to muszę powiedzieć, że trochę zmieniłem nastawienie do tego tematu, bo o ile wcześniej wydawał mi się bardzo taki fascynujący, to teraz wydaje mi się, że jest w nim dużo jednak takich smutnych odczuć, takich smutnych emocji. No bo wiadomo, wojna niesie ze sobą bardzo wiele złego i to również doświadczały zwierzęta. Też momentami nawet i okrutne to były wydarzenia. Ale to już ocenę pozostawiam Państwu i proszę po prostu wysłuchać do końca wykładu tej pierwszej części. Tak jak mówiłem, później jeszcze będzie kolejna. Dobrze, ale to tyle tytułem wstępu. Zaczynamy, będziemy mówić właśnie o czworonożnych i pierzastych żołnierzach. I skupimy się właśnie dzisiaj na kilku różnych grupach. A pierwszą z nich będą konie. No bo konie to jest... Tak, konie to są takie zwierzęta, które właściwie człowiekowi towarzyszyły od zawsze. Od zawsze w zwykłych pracach, bo jest to zwierzę, które wykorzystywane w różnych celach pociągowych, transportowych i tak dalej, ale również i w celach militarnych. I w zasadzie jak pomyślimy o dawnych, dawnych żołnierzach, rycerzach, no to gdzieś na pewno jedno ze skojarzeń będzie właśnie związane z koniem. Nie tylko miecz, szabla, pika, kopia i tak dalej, ale również właśnie ten koń, na pewno zbroja, prawda? To są właśnie te elementy, które jak łączą się w całość. I to, co widzimy tutaj, no

wojnach, chociaż to wcale nie były ich wojny, ale były niejako zmuszone przez ludzi do tego, żeby brać udział w wojnie, ale również i ginąć na tej wojnie. Czyli traciły życie, w zasadzie uczestnicząc w czymś, co, na co w ogóle nie miały żadnego wpływu i uczestniczyły w tym, co w ogóle nie było ich jakby światem, ich życiem. Ale konie generalnie no zawsze towarzyszyły człowiekowi i w wojsku również. I tutaj mamy taki obrazek, który przedstawia nam husarię, bo chciałbym troszeczkę tak właśnie, żebyśmy od też naszych korzeni zaczęli i troszeczkę opowiedzieli, jak to było w polskiej armii. Oczywiście będziemy mówić o różnych armiach świata, natomiast no, głównie na tych europejskich się jednak skupimy, ale sięgnijmy właśnie do korzeni i zerknijmy, jak to było z tą husarią. Otóż przede wszystkim no, husaria była nierozerwalnie związana z końmi. To były zwierzęta, które były podstawowym środkiem transportu i na nich przecież właśnie husarz atakował, prowadził wszelkie działania. To wymagało dużego wyszkolenia, bo trzeba było rzeczywiście z tym koniem bardzo dobrze współpracować i też tak, żeby wiadomo jemu nie zrobić żadnej krzywdy. Tutaj jeżeli chodzi o te konie, to słyszałem, że one wywodziły się, to były bardzo często bardzo drogie w ogóle zwierzęta, żeby móc sobie zakupić takie zwierzę, to no niestety był to duży bardzo wydatek, jak na tamte czasy. W związku z tym no to też pokazuje, że husaria to była taka najznakomitsza część armii, bardzo zresztą do dzisiaj jest taką chlubą naszą narodową. I w zasadzie no, myślę, że nie jest niedopuszczalne tak przez społeczeństwo, żeby powiedzieć dzisiaj coś złego na husarię. Już obrosła w też wiele mitów i legend. I rzeczywiście no, bycie husarzem powodowało, że trzeba było nabyć tego konia, który był bardzo drogi. Trzeba było też o niego dbać, a często też trzeba było posiadać nawet i dwa konie, żeby właśnie mieć tego konia zastępczego. Te konie musiały być też dobrze wyszkolone, one nie mogły się bać na przykład wystrzałów, trzeba było je do tego przyzwyczajać, one musiały mieć też dobrą kondycję, musiały przecież nosić na swoim grzbiecie żołnierzy, którzy ważyli nieraz ponad 100 kg z całym uzbrojeniem. Mało tego, musiały to być konie, które prowadziły na przykład pościg za nieprzyjacielem. W związku z tym one rzeczywiście musiały być naprawdę takiej dobrej jakości. To musiały być naprawdę zwierzęta, przed którymi stawiano bardzo duże wymagania. I w ogóle husaria, trzeba powiedzieć, że odegrała naprawdę istotną rolę. I husaria była wojskiem, tak jak powiedziałem wcześniej, taką naszą chlubą narodową. Oczywiście obrosła w bardzo wiele różnych mitów, nieprawdziwych rzeczy. No, przede wszystkim, no, jak to było z tymi piórami? Te pióra się bardzo mocno kojarzą właśnie z husarią. Tymczasem takim podstawowym wyposażeniem husarzy i czymś, z czym powinniśmy kojarzyć husarzy, nie powinny być właśnie te pióra, ale kopie. Ja tutaj może więcej już nie będę mówił o husarii, tylko chciałbym Państwa zachęcić do wysłuchania wykładu, do którego link znajduje się w opisie do tego filmu, a film został nagrany też w ramach kanału Wszechnica i tutaj specjalista z tego tematu, pan doktor habilitowany Konrad Bobiatyński właśnie dokładnie przedstawił różne fakty i mity dotyczące husarii, więc ja nie będę tutaj mówił o tym, bo też jakby nie jestem specjalistą z tego działu, więc nie chcę się tutaj za bardzo mądrzyć, odsyłam i zachęcam do tego, żeby wysłuchać, bo rzeczywiście wykład jest bardzo ciekawy
i bardzo interesujący, także z niego się Państwo bardzo wiele dowiedzą. Natomiast zakończę tylko to o husarii. Powiem tylko tyle, że to było wojsko, które rzeczywiście było postrachem wśród innych armii i powodowało, było naprawdę

0: potężne. To przez 200 lat mniej więcej ta husaria po prostu rozbijała w drobny mak przeciwnika. Także myślę, że naprawdę możemy być bardzo dumni z naszej husarii. Ale możemy być też śmiało dumni z naszych ułanów, którzy też oczywiście wykorzystywali konie, dla których w zasadzie konie były też podstawowym środkiem transportu i też koń tutaj był niejako takim zwierzęciem, z którym ułan się bardzo mocno zżywał. Wywiązywała się między ułanem a koniem bardzo taka szczególna, taka wręcz bym powiedział osobista nawet relacja. I u nas w wojsku rzeczywiście sporo tych formacji korzystało z koni, bo przecież tutaj, tak jak na zdjęciu, są widoczni ułani 7. Pułku Lubelskiego. To poza ułanami przecież też i szwoleżerowie, również strzelcy konni czy kanonierzy, to się mówiło o DAK-u, czyli Dywizjonu Artylerii Konnej, również korzystali właśnie z tych koni. Tutaj chciałbym tylko nawiązać i jeszcze przedstawić taki bardzo ciekawy taki ciekawy cytat, który dokładnie opisuje, że konie były też długo przygotowywane do tego, żeby pełniły swoją służbę. Pozyskanie w ogóle konia było bardzo trudnym zadaniem, szczególnie w II Rzeczypospolitej, i za taki czas potrzebny do wyszkolenia konia uznaje się 3 lata. Wtedy 3 lata koń był w ogóle szkolony, żeby był zdolny do służby. I tutaj jeszcze taki bardzo ciekawy cytat, na który się natknąłem, przygotowując wykład. Znane są wypadki, kiedy wysłużony koń kawaleryjski, wybrakowany z pułku po przekroczeniu regulaminowego wieku, to jest 16 lat, i sprzedany, człapiący w wózku handlarza czy wozaka, po usłyszeniu sygnału trąbki wojskowej, zrywał się do galopu, nie reagując na sprzeciwy woźnicy, rozbijał po drodze pojazd i dołączał potłuczony, wychudzony, ze śladami bata na skórze do maszerujących oddziałów. Nie były to przypadki odosobnione. To pokazuje, że rzeczywiście te konie były raz, że no tak wyszkolone, rzeczywiście nawet na ten głos trąbki mocno reagowały, ale też i bardzo mocno silnie związane z tym wojskiem. I tu jeszcze chciałbym opowiedzieć o pewnym swoim spotkaniu z powstańcem warszawskim, który był ułanem, najprawdziwszym ułanem. Pan Witold Grzybowski, pseudonim Kot, opowiadał mi, bo zapytałem go, miałem okazję właśnie z nim porozmawiać, zapytałem go, jaka była jego relacja z jego koniem, bo przecież był ułanem, więc na koniu jeździł, maszerował. I powiedział mi tak, że bardzo dobrze wspomina swojego konia. Nie miał żadnego imienia ten koń, ale rzeczywiście koń był dla niego bardzo ważnym zwierzęciem i zaznaczył, że koń go 3 razy uratował. Raz taka zwyczajna ludzka potrzeba, po prostu zatrzymał się za potrzebą, żeby załatwić potrzeby fizjologiczne gdzieś w lesie, a jego cały szwadron pomaszerował dalej. W związku z tym, zanim on z powrotem spróbował dogonić, no to już ten szwadron się oddalił, w lesie gdzieś tam zniknął i on totalnie nie wiedział, gdzie poszukiwać tego szwadronu. Ale koń, nie wiedząc dlaczego, podążał dobrą drogą i doprowadził go do tego szwadronu. I tak się zdarzyły, takie przypadki miały dwa razy. To się zdarzyło 2 razy. Natomiast jeszcze jeden raz był bardzo ciekawy, ponieważ on szedł nocą przez poszukując swojego właśnie też szwadronu i w pewnym momencie koń się zatrzymał i koń nie chciał iść dalej. No więc pan Witold po prostu zawrócił i koń też dał się po prostu prowadzić temu zwierzęciu. Zwierzę, koń po prostu szedł i go zaprowadził właśnie do całego szwadronu, ale koń wyczuł, że prawdopodobnie było jakieś niebezpieczeństwo, coś dziwnego. Powiedział, że pan Witold powiedział, że to były naprawdę bardzo inteligentne zwierzęta i były bardzo pomocne. Także to pokazuje, że właśnie była niezwykła więź między zwierzęciem a człowiekiem. Oni byli praktycznie skazani na siebie przez cały czas ze sobą byli. Mało tego, trzeba było czasami nawet więcej czasu poświęcać temu zwierzęciu niż samemu sobie. Trzeba było przecież takie zwierzę nakarmić, napoić, co było istotne. Były konkretne pory, kiedy karmiono te zwierzęta. Wyznawano nawet taką zasadę, że lepiej, gdy koń zje o jedno ziarno mniej owsa, niż jakby miał to ziarno zostawić. To też jakby świadczy o takiej wielkiej gospodarności. No kiedyś zresztą wiadomo, było ciężko, szczególnie w czasach tych wojennych czy przedwojennych, także trzeba było się ze wszystkim dokładnie liczyć i nie można było sobie pozwolić na rozrzutność. Jeszcze dotarłem do takiej ciekawej informacji o tym, że jak to wyglądało z pojeniem, bo no, napojenie po prostu kawalerzysta musiał prowadzić swojego konia i na ulicy Szwoleżerów w Warszawie, czyli tam, gdzie znajdowały się koszary pułku, jeszcze do końca lat 90. ubiegłego wieku znajdowały się takie betonowe koryta, czyli pozostałości właśnie po tych miejscach, gdzie konie były pojone. Też trzeba było koniom zapewnić ruch, w związku z tym odpoczynek oczywiście i o to też dbali właśnie sami kawalerzyści ułani, ale też warto powiedzieć o tym, że na przykład kawalerzyści zabierali swoje konie po to, żeby one się po prostu poruszały, żeby one nie stały w miejscu. No i ważne też jest to, żeby takie zwierzę miało możliwość odpoczynku, żeby zdjąć cały ten ekwipunek, który ciąży na koniu. Nawet wydawałoby się takie siodło, które jest bardzo lekkie i dla takiego konia niewiele waży, nie jest jakimś wielkim obciążeniem, ale jednak trzeba to zdejmować, trzeba było też konia czyścić, ale to też różnie z tym czyszczeniem wyglądało, bo jak powołam się znowu na rozmowę z panem Witoldem, powiedział, że oni sami się niewiele co myli, więc co dopiero myśleć o myciu konia. W związku z tym myciem też różnie to bywało, ale na pewno trzeba pamiętać o tym, że nawiązywała się taka szczególna relacja między właśnie zwierzęciem a żołnierzem, czego nie było na przykład w innych armiach, może tak, nie chcę tutaj generalizować, ale w innych armiach różnie ten koń był traktowany, o czym zaraz będę opowiadał i czasami było to naprawdę dosyć okrutne. Jakbyśmy zrobili casting na najbardziej znanego konia w Polsce, to sądzę, że wygrałby ten, który jest właśnie teraz na zdjęciu, bo przecież marszałek Piłsudski również właśnie na koniu często pozował, często występował, miał też bardzo silną relację, bardzo bliski związek z koniem, do tego stopnia, że kiedy ten koń, na którym tutaj jest uwieczniony na zdjęciu, a jest to oczywiście Kasztanka, która wcześniej na początku nazywała się Fantazją, ale później została przemianowana na Kasztankę, to właśnie ta słynna Kasztanka, kiedy została transportowana do Mińska Mazowieckiego pociągiem, tam niestety odeszła, tam niestety zmarła i jeszcze 11, bo to było zaraz tuż po obchodach Święta Niepodległości w 1927 roku, tam jeszcze właśnie marszałek Piłsudski pokazał się w zasadzie po raz ostatni na Kasztance i później ona już niestety dokonała swego żywota, ale nie, na pewno była niezwykle ważna dla Piłsudskiego i bardzo ciężko przeżył jej odejście. I teraz właśnie przechodzimy do kolejnych przykładów, jak były konie wykorzystywane. O ile w Armii Polskiej, jak widać, generalnie ten koń rzeczywiście był szanowany i tak jak mówiłem już dzisiaj kilka razy to powiedziałem, ta relacja była niezwykle silna. Tak na przykład w armiach, chociażby we francuskiej, koń już był zupełnie inaczej traktowany, często niestety jako maszyna. Często tak wiele zwierząt w ogóle tak traktowano jako maszyny, które wystarczyło tylko napoić i nakarmić. W 1914 roku, czyli u progu I wojny światowej, na 10 Francuzów przypadał jeden koń. W ogóle w całej armii, przepraszam, w całej Francji żyło około 3 milionów koni i mułów. Tak się przyjmuje. Natomiast armia oszacowała, że potrzebuje 1/3 całej w ogóle populacji koni francuskich. Tych wszystkich koni, które żyły we Francji, potrzebowała mniej więcej 1/3. No i nie udało się, tego się nie udało nigdy osiągnąć. Zmobilizowano najwięcej 700 tysięcy tych koni i one totalnie nie były przygotowane do wojennych warunków, to trzeba podkreślić. Tak jak mówiłem, w Polsce na przykład było tak, że koń był 3 lata szkolony. To było 3 lata mozolnego szkolenia tego konia, żeby on się nie bał pocisków, żeby on był posłuszny itd., itd. Tutaj bardzo często mobilizacja koni wyglądała tak, że się zabierało konie ludziom, którzy mieli jakieś własne gospodarstwa, własne zwierzęta, zabierano te konie, je właśnie mobilizowano, dostarczano do wojska i w zasadzie tyle. Taki koń bez żadnego szkolenia, on miał po prostu pełnić swoją służbę wojskową, do której był w ogóle nie przystosowany w żaden sposób. Niestety tutaj te konie bały się pocisków, one nie były przystosowane też do ciągnięcia czy tak ogromnego wysiłku. A wymagano od nich naprawdę bardzo wiele. Trzeba pamiętać o tym, że to są już czasy, kiedy powoli rozpoczyna się też pewien etap mechanizacji, również w wojsku. Następuje wykorzystanie coraz więcej maszyn, coraz więcej pojazdów również. Wiadomo, że to jeszcze jest zupełnie inny etap niż na przykład jak porównamy do II wojny światowej, ale jednak ta pierwsza wojna światowa to już jest ten etap, kiedy coraz więcej pojawia się tych pojazdów. Pojazdy mogą pokonywać dużo większe odległości konne, dużo większe odległości niż konie i żądano czasami od koni nawet takiego wysiłku, żeby pokonywały dziennie po 100 kilometrów. Znów odwołam się do słów pana Witolda Grzybowskiego, który powiedział mi, że oni jako właśnie ułani pokonywali odcinek 500 kilometrowy, bo z Nowogródczyzny właśnie kierowali się w stronę Puszczy Kampinoskiej, żeby właśnie zdążyć na, żeby pomóc właśnie Powstaniu Warszawskiemu. I te 500 kilometrów pokonali mniej więcej w jakieś 25-26 dni, co daje stosunkowo niewielką odległość dzienną. I mówił, że pan Witold mi opowiadał, że pokonywali różnie 20, 15, 20, 30 kilometrów, ale tyle może przejść człowiek. Koń objuczony również da radę, odpocznie, oczywiście, że tak. Natomiast przejście dla konia 100 km dziennie i jakby ciągłe zmuszanie go do takiego wysiłku powodowały, że konie masowo padały i one nawet były zabijane, znaczy były często dobijane zwyczajnie po prostu jednym strzałem, natomiast są takie fotografie, na których widać drogę i na poboczu drogi po prostu leżą martwe konie, które po prostu nie ginęły od strzałów. Nie ginęły od ran, tylko ginęły po prostu z wycieńczenia, bo nie dawały rady. Wyglądały te konie po prostu fatalnie. To nawet weterynarze mówili, że one były po prostu w fatalnej kondycji. Też trzeba przyznać, że wojsko wykorzystywało konie nie tylko, tak jak tu widzimy na zdjęciu, to są wojska francuskie w drodze do Verdun, o jeszcze Verdun dzisiaj będę opowiadał, no to znana z historii bardzo taka dramatyczny epizod, bardzo takie zacięte walki. Przy okazji kolejnej grupy zwierząt też jeszcze właśnie wspomnę Verdun, natomiast warto powiedzieć, że w zasadzie bez koni to ta wojna, niemożliwe było prowadzenie działań wojennych, bo na przykład 1,5-tonowe działo ciągnęło aż 6 koni. Także było to naprawdę bardzo, bardzo duże. I tu jeszcze warto powiedzieć to, że tak naprawdę konie z racji tego, że wykorzystywano jako niemalże maszyny, powodowało, że to niestety nie cały tabór, który był też właśnie, który był zmechanizowany, to nie on miał się dostosować do koni, tylko odwrotnie, konie właśnie do wszystkich maszyn, pojazdów. Także to było bardzo uciążliwe dla koni. Oczywiście zwierzęta tak jak powiedziałem wcześniej, padały od po prostu z wycieńczenia, nie dawały rady znosić takiego wielkiego obciążenia, tego marszu, ciągnięcia, noszenia. One też bardzo mało odpoczywały, nie były w stanie często odpocząć należycie. Nie ściągano na przykład siodeł, całego kwipunku, nie było na to czasu. W związku z tym te zwierzęta w ogóle nie miały możliwości odpoczęcia. I dlatego też wymagały opieki, co zresztą widać tutaj na tym obrazku. Konie również ponosiły przecież rany, normalnie tak jak ludzie. Tak jak ludzie cierpieli, tak jak ludzie byli ranni, tak również dotyczy to zwierząt. I tutaj jeszcze chciałbym przytoczyć słowa historyka wojskowości, pana profesora Rainera. Tutaj mam problem trochę z nazwiskiem, bo nie za bardzo wiem, jak się wymawia. Popinkę, tak mi się wydaje. Natomiast cytat jest bardzo ciekawy, brzmi tak. Bez koni pierwsza wojna światowa z pewnością potoczyłaby się inaczej. Rozumiem przez to, że ta masowa wojna przemysłowa, która zużyła ogromne ilości pocisków, nie byłaby możliwa bez koni transportowych. Żołnierze nie mogli wystrzelić tak dużo, gdyby nie mogli dostarczyć amunicji na front, a przecież to tym dostarczeniem zajmowały się właśnie konie. Brytyjczycy zauważyli te potrzeby i założyli Błękitny Krzyż. To jest taki odpowiednik Czerwonego Krzyża, ale właśnie dla zwierząt. Ten stosunek do zwierzęcia zaczął się powoli zmieniać. Dostrzeżono, że to nie są maszyny, ale właśnie zwierzęta, które też czują, które też są ranne, które też wymagają opieki i też trzeba nimi się zająć. Dlatego właśnie pomysł na Błękitny Krzyż. Tutaj jeszcze warto odwołać się do pewnych szacunków. Mówi się, że w I wojnie światowej wzięło udział około 14 milionów zwierząt, z czego najwięcej było oczywiście koni i tych też właśnie najwięcej zginęło koni. Wykorzystano ich około 11 milionów, na te 14 milionów wszystkich zwierząt to w dużej mierze, jak widzimy, 11 milionów to były konie, z czego jeżeli chodzi na przykład o armię francuską, tam były mniej więcej około tutaj 2 milionów i w zasadzie, tutaj mówię łącznie, tak, i stracono w zasadzie połowę. Także tutaj no i mamy do czynienia rzeczywiście z ogromną stratą. Tutaj jeszcze chciałem powiedzieć, że niestety, ale zwierzęta bardzo często, te, którym udało się przeżyć wojnę, też czekał niestety smutny los, bo nie tak jak żołnierze wracali do swojego kraju, tylko niestety były to zwierzęta ranne, nie wiadomo było, jak leczyć te zwierzęta, w związku z tym one często po prostu były zabijane, kierowane na rzeź na przykład, także były to no bardzo, bardzo przykre sytuacje i takie naprawdę dramatyczne, bo zwierzę, które poświęcało swoje życie praktycznie, żeby cały czas pomagać, cały czas służyło w wojsku, później jeszcze czekał je taki smutny los, że po prostu było dobijane, także niestety bardzo dużo tych koni właśnie w taki sposób zginęła, mimo tego, że właśnie przeżyły wojnę. Pytanie teraz nasuwa się takie, czy II wojna światowa przyniosła zmiany w wykorzystaniu zwierząt? Mimo tego, że ta mechanizacja postępowała, jak wiemy, bardzo dużo, okazuje się, że bardzo dużo zwierząt wykorzystywano w I wojnie światowej, ale okazuje się, że w II wykorzystano ich jeszcze więcej, bo według szacunków było to nawet 30 milionów różnych zwierząt, oczywiście też bardzo dużą rolę odgrywały konie. Warto wspomnieć, że jeżeli popatrzymy sobie na różne filmy, które się zachowały z II wojny światowej, widzimy tam bardzo dużo czołgów, różnego rodzaju pojazdów. Już ta wojna w naszej świadomości funkcjonuje jako ta zmechanizowana wojna. A tymczasem, oczywiście, pierwsza linia frontu, to jasne, że tak, to były te najnowocześniejsze sprzęty, ale ta druga linia frontu, w tym drugim szeregu, te tabory całe, były właśnie transportowane, spoczywały, można by powiedzieć, na barkach właśnie koni. I tak było w zasadzie w większości armii. Niemcy, chociaż przecież uchodzą za tych, którzy posiadali setki tysięcy pojazdów mechanicznych, tak naprawdę cały transport zawdzięczają właśnie koniom. Tutaj taką ciekawostkę podam, że Hitler nawet był do tego stopnia, już nie będę oceniał, ale po prostu chciał, dążył nie tylko do tego, żeby uzyskać czystość rasową u ludzi, ale również wśród koni. I łącznie wykorzystali oni ponad 2 miliony koni w trakcie wojny, z czego tutaj warto zaznaczyć, że wojska lądowe III Rzeszy aż w 80%, mimo tej wielkiej mechanizacji, opierały swoją logistykę właśnie cały czas na zwierzętach. No wiadomo, przede wszystkim chodzi tutaj o konie. Jeżeli chodzi o taką mobilizację koni, to warto wspomnieć o tym, że do armii niemieckiej wcielano konie, one musiały mieć więcej niż 4 lata, musiały być wyższe niż 135 cm, nie mogły być kulawe, nie mogły być też, mogły mieć jakieś wady wzroku, ale nie mogły być ślepe i nie mogły też cierpieć na poważne choroby. I tutaj właśnie też takie bardzo ciekawe zdjęcie, które pokazuje, że w wojnach też dbano o zwierzęta, żeby nie zatruły się wszelkimi gazami, związkami chemicznymi, dlatego też tworzono dla zwierząt maski przeciwgazowe. I tu mamy właśnie przykład, kiedy to dwa konie mają taką maskę przeciwgazową. Oczywiście to nie jest tak, że na całą głowę była zakładana ta maska, tylko przede wszystkim tutaj na chrapy. Natomiast no, widać, że u ludzi była, oczywiście wiadomo, to znamy, na całą głowę. I jeszcze były inne zwierzęta, dla których były tworzone maski przeciwgazowe, ale to będzie na drugiej części naszego wykładu, jak się spotkamy za jakiś czas. Tu chciałbym też się odnieść do tego, że wiele osób śmieje się trochę z naszej armii, że przecież my tam mieliśmy ułanów, a Niemcy to i ci ułani nasi atakowali wojska niemieckie, czołgi, prawda, na koniach. Ja nie chcę tutaj tego oceniać i nie chcę tutaj wchodzić w ten temat, ja tylko powiem, że Niemcy też w bardzo dużym stopniu opierali swoje wojsko właśnie na koniach. Nie tylko w Polsce konie odgrywały bardzo ważną rolę, ale również i u Niemców tak samo było. Tutaj w ogóle warto tutaj się, tutaj przytoczę może taki cytat, że od września 1939 roku do maja 1945 roku do walki za Niemcy wyruszyło łącznie prawie 3 miliony koni, osłów i mułów. Także jest to naprawdę ogromna liczba, jak widzimy, i też niemieckie wojska, co widać tutaj chociażby na tej fotografii, też właśnie wykorzystywały, nawet w kampanii wrześniowej też właśnie wykorzystywały konie. Konie oczywiście bardzo dobrze się sprawdzały, niemniej jak widać też bardzo dużo musiały się namęczyć podczas tej wojny, bo były, kiedy transportowały wszystko to, co było potrzebne wojsku, one również miały swoje wielkie trudności, kiedy musiały przechodzić na przykład przez taki teren i ciągnąć jeszcze ze sobą jakieś wozy. Tutaj jest na tej fotografii przedstawione takie zjawisko, które się nazywa rasputica, czyli to jest, przede wszystkim dotyczy krajów wschodnich, czyli Rosji, Białorusi i Ukrainy. I to jest taki okres w roku, on wypada jesienią i wiosną, kiedy drogi gruntowe praktycznie w ogóle stają się nieprzejezdne. To ciekawe, że w tamtych krajach właśnie specjalnie powstało nawet takie określenie, które właśnie opisuje jakie panują aktualnie warunki, nazwijmy to drogowe, i że praktycznie drogi są w tym momencie, no nie da się nimi poruszać. I to jest właśnie widoczne tutaj na zdjęciu. Oczywiście te takie właśnie trudności terenowe zatrzymywały wiele różnych wojsk. To nie tylko tak, że Niemcy mieli tutaj potężne problemy, również i Napoleon wcześniej też miał z tego powodu bardzo liczne problemy i podejrzewam, że wiele, wiele innych różnych wojsk też przeklinało ten czas właśnie w roku. Ale widać, że konie tutaj naprawdę muszą się solidnie namęczyć, bo chodzenie po tak grząskim terenie dla zwierząt, które nie są do tego dostosowane, jest po prostu katorżniczą pracą. To jest zdjęcie, które udało mi się znaleźć gdzieś właśnie na Wikimedii i bardzo cieszę się, że mogę je pokazać, bo niestety dużo było, znajdywałem takich zdjęć, ale to były takie zdjęcia, których nie mogłem tu wykorzystać. Natomiast to zdjęcie pokazuje bardzo dobrze właśnie taką drogę, pobocze i widać, że właśnie tutaj jest bardzo dużo koni poległych, które leżą gdzieś przy drodze, oczywiście już nieżywe konie. I to jest bardzo powszechny widok z czasów wojny, niestety, szczególnie I wojny światowej. Tutaj chciałbym się odnieść jeszcze do słowa pewnego żołnierza, który zapisał w swoim pamiętniku: gdyby słowo męczennik można było odnieść do zwierząt, właśnie tego powinniśmy użyć. Wierzchowce dały nam wszystko do ostatniego kroku, do ostatniego tchnienia. Jeżeli chodzi o straty tylko w Wehrmachcie, to od 22 czerwca 1941 roku, czyli nie od samego początku wojny, te straty u koni wyniosły ponad 1,5 miliona. Ponad 1,5 miliona koni zginęło. Oczywiście konie też były nękane przez różnego rodzaju choroby. A z racji tego, że było tak dużo tych zwierząt, to trzeba było również wcielać w szeregi wojska również i weterynarzy, których okazuje się, że było, łącznie z kowalami, około 120 tysięcy w samym Wehrmachcie. I co ciekawe, nie tylko konie cierpiały, ale okazuje się, że również i bardzo duże straty odnotowano wśród na przykład weterynarzy, bo statystyka pokazuje, że co szósty weterynarz wracał z wojny do Niemiec. A teraz przejdziemy do kolejnej grupy zwierząt. Oczywiście o koniach można byłoby dużo więcej powiedzieć. Ja tylko chciałem tutaj jakby naświetlić pewien problem, pewien ważny temat dotyczący właśnie wykorzystania koni, bo mówię, koń to jest takie zwierzę, które w wojskowości jest od zawsze i w zasadzie do dzisiaj konie są wykorzystywane. Już może nie...
1: Zbliża się czas wakacji.
2: Spędzi piecze?
1: Sensitive Boniker, maść do twarzy i ciała, skóra topowa. To strzał w dziesiątkę.
2: Ja już mam.
1: Skóra jest po niej miękka i elastyczna, a podrażnienia i szorstkość znikają.
2: Zajrzyj na stronę Produkty Bonifraterskie.
1: Poleca Radio Uropat.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Eserafi.
1: Szukasz naturalnego sposobu na zdrowe i obfite plony? W polu, ogrodzie, sadzie czy na działce? Poznaj kompost Revita, organiczny środek, który poprawia właściwości gleby. Revita to bogactwo składników odżywczych, azotu, fosforu, potasu i mikroelementów. Poprawia strukturę gleby, zatrzymuje wodę i działa długotrwale. To nowoczesna, bezpieczna i naturalna alternatywa dla nawozów mineralnych i obornika. Zamów Revita w Remondis Bydgoszcz z wygodną dostawą lub odbiorem osobistym w Bydgoszczy przy ulicy Inwalidów 45. Zadzwoń 723 187 050 lub odwiedź remondis.bydgoszcz.pl. Kompost Revita. Naturalna siła Twoich upraw. Są smaki, które przenoszą nas do domu. Do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu. Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
2: W takich celach militarnych tak nie pełnią może już tak istotnej roli jak kiedyś. Dzisiaj na przykład bardzo ważna rola to jest taka rola reprezentacyjna, prawda? Te konie właśnie na różnych paradach występują i to jest bardzo, bardzo pięknie to wygląda. Więc takie konie oczywiście służą już nie bezpośrednio gdzieś na froncie. Ale no, o ile konie wydają nam się takim oczywistym zwierzęciem, to o tyle słonie, a szczególnie w naszym kraju, to już jest zwierzę bardzo egzotyczne i może niezbyt często łączymy te słonie z wojną. A okazuje się, że jak najbardziej na wojnie również słonie występowały, kiedyś były bardzo często wykorzystywane. No teraz to chyba już nie, przynajmniej ja nie wiem, żeby gdzieś słonie były wykorzystywane w jakiejkolwiek wojnie, ale warto właśnie powiedzieć, że w czasach starożytnych jak najbardziej, oczywiście tu chyba ze słoniami najbardziej się kojarzy Hannibal, no i właśnie mamy na przykład w bitwie pod Zamą, tam właśnie słonie pełniły bardzo ważną rolę, to było takie decydujące starcie, które kończyło II wojnę punicką, starcie między Rzymianami a Kartaginą i tam właśnie słonie odegrały dosyć istotną rolę, chociaż jak się okazuje, no nie pomogły Kartagińczykom wygrać, natomiast one, tam w ogóle mówi się o tym, że takim ważnym elementem tej bitwy była wręcz szarża słoni kartagińskich. Widzimy, że te słonie są przygotowane do bitwy solidnie. Przede wszystkim takim najważniejszym wyposażeniem to była ta wieża. No wieża była świetnym miejscem dla łuczników, dawała bardzo dobre widzenie na całe pole bitwy. Można było rzeczywiście razić żołnierzy wroga z tych słoni, natomiast słonie też niestety miały pewną wadę. Ja o tej wadzie za chwileczkę powiem, ale tylko chciałbym skończyć tutaj temat właśnie tego starcia. Rzymianie wygrali. Tutaj Kartagina poniosła porażkę, ponieważ słonie się tutaj nie sprawdziły. Tutaj udało się spłoszyć te wojska. A właściwie to zwierzęta, które niosły na swoich grzbietach dużą część właśnie żołnierzy, ponieważ tutaj Rzymianin Scypion rozkazał wojskom hałasować, tak żeby właśnie spłoszyć zwierzęta. Te zwierzęta się spłoszyły i niestety nie wyrządziły wielkiej krzywdy Rzymianom i jak przewidywał Scypion, one po prostu biegną między Rzymian, nie robiąc im żadnej krzywdy, po prostu rozstąpią się szyki i tam wbiegną te zwierzęta i tak właśnie się stało. Później z kolei te zwierzęta też wbiegły w ogóle w Kartagińczyków i po prostu oni ponieśli też straty. I tutaj właśnie dochodzimy do ważnego momentu, kiedy to no, słoń jest naprawdę bardzo dobrym zwierzęciem do zatrzymywania piechoty. Ponieważ no, łucznicy atakowali z góry, wszystko dobrze widzieli. Słoń poza tym jest gigantycznym zwierzęciem, ma ogromną siłę, w związku z tym mógł przełamywać linię wroga, mógł tratować, taranować. Był też odpornym zwierzęciem, także rzeczywiście no, ciężko było tutaj stawić czoło takiemu zwierzęciu, ale oczywiście no, tutaj na przykład Juliusz Cezar miał taki sposób na słonie, że rozkazał nawet legionistom, żeby atakowali bezpośrednio nogi słonia i też dlatego właśnie legion, który właśnie się wsławił w trakcie bitwy, kiedy właśnie atakowano te nogi słonia, przejął właśnie wizerunek tego zwierzęcia, stał się niejako symbolem, tak? Tu widzimy ten legion piąty, widać, że stał się symbolem tych żołnierzy. No ale niestety słonie miały dużą wadę, przy tych wszystkich zaletach miały taką wadę, że niestety łatwo popadały w panikę. I takie zwierzęta, które wpadły w panikę, to no, ta panika słoni bardzo skutecznie hamowała wolę walki wszelkich jednostek wojskowych, również na przykład samych Rzymian, którzy uchodzą za żołnierzy bardzo takich zdyscyplinowanych, ale mimo wszystko to jakoś powodowało, że ci żołnierze po prostu jakoś odstępowali i od walki. I no niestety, to była taka wada słoni, że one w momencie, kiedy wpadły w tą panikę, co właśnie wrogie wojska zawsze wiedziały o tym i starały się właśnie to wykorzystać, żeby zwierzę wpadło w panikę, bo wtedy tratuje nawet swoich żołnierzy. A o to chodziło właśnie wrogowi. Trzeba było po prostu słonia atakować w takie czułe punkty, na przykład właśnie w trąbę. Co tutaj zresztą widzimy na fotografii, tu jest taki element wyposażenia słonia, to jest oczywiście nie na trąbę się zakłada, tylko na ciosy, po to, żeby była większa siła rażenia, ale ta trąba była właśnie tym punktem takim bardzo newralgicznym i trzeba było właśnie słonia atakować trąbę, żeby te czułe miejsca, po prostu żeby on wpadł w panikę. Jak słoń wpadł w panikę, po prostu leciał na oślep i tyle. Z drugiej strony trzeba powiedzieć, że słoń, martwy słoń też powodował bardzo dużą taką przeszkodę, nazwijmy to terenową dla wojsk, także To też było dosyć istotne w trakcie prowadzenia wojen właśnie z wykorzystaniem słoni. No i to tyle o słoniach. Oczywiście wiadomo, też moglibyśmy dużo więcej powiedzieć, ale zawsze o każdym zwierzęciu możemy coś więcej powiedzieć. Ja po prostu mam też ograniczony czas, więc przechodzimy do kolejnych zwierząt. Będą to muły. Czym jest muł w ogóle, trzeba sobie powiedzieć, bo o ile konie, słonie każdy zna, no to muła już może niekoniecznie wiemy dokładnie, jakie to jest zwierzę. Otóż jest to po prostu mieszaniec. Jest to zwierzę wynikające ze skrzyżowania klaczy konia domowego, o którym przed chwilą mówiliśmy, z ogierem osła. I one są takimi zwierzętami, które znoszą złe warunki pracy, wysoką temperaturę, więc mogą też więcej unieść na przykład niż osioł. Dlatego też bardzo dobrze sprawdziły się w bitwie na przykład pod Monte Cassino i Tutaj o tym świadczą słowa pewnego historyka, który wypowiedział się w taki sposób. Bez mułów nasza zimowa kampania w Italii byłaby niemożliwa. Na płaskim terenie pojazdy mechaniczne utykały w błocie, jakby jadąc na jałowym biegu. No wiadomo, trzeba było się też wspinać, prawda, na wzgórza Monte Cassino, dlatego też wykorzystywano, do tego właśnie głównie wykorzystywano muły. A dlaczego muły? Bo okazuje się, że pod te stromizny koniom było bardzo ciężko iść, a z kolei muł był właśnie to, co wcześniej powiedziałem, muł mógł zabrać więcej niż osioł. Dlatego był takim bardzo dobrym zwierzęciem. I szacuje się, że liczba mułów, które wzięły udział właśnie w ataku na Monte Cassino, znaczy wiadomo, w ogóle tych ataków było kilka, tak, ale w armii sprzymierzonych było, szacuje się, że służyło 14,5 tysiąca mułów i oczywiście je trzeba było w ogóle sprowadzać z najróżniejszych części nawet świata, bo nawet i z Afryki. Tutaj jeszcze chciałbym odnieść się do słów żołnierza brytyjskiego, który został ranny właśnie w tej bitwie pod Monte Cassino. George Groom pisze następujące słowa. Z trudnością schodziły z góry wąską ścieżką, oczywiście muły. Niektórzy ranni zabijali się, spadając razem z mułami staczającymi się z góry, kiedy te traciły równowagę. Niestety, takie sytuacje też miały miejsce. Muły też oczywiście ginęły. Bardzo smutne były sytuacje, kiedy muły ginęły, a były mocno związane z żołnierzami. Okazuje się, że one były, nadawano im imiona. Tutaj również ta relacja między mułem a żołnierzem była bardzo bliska. Tutaj mogę powiedzieć taki dramatyczny opis, ale może go przytoczę, bo tutaj pewien świadek opisywał, jak to dojrzał po odgłosie wybuchu, ujrzał takiego muła, który był na tyle ranny, że mu wnętrzności zaczęły wypadać i zobaczył, że przy nim leży wręcz płaczący jego opiekun, przytulał go i zwracał się do niego po imieniu. Więc to pokazuje, jak mocna była relacja między tymi zwierzętami. Żołnierze wiedzieli, że bardzo dużo tym zwierzętom zawdzięczają. Tutaj jeszcze warto wspomnieć o tym, że stworzono, proszę zwrócić uwagę na fotografię, ja się cieszę właśnie bardzo, że udało mi się znaleźć tę fotografię, bo ona bardzo dokładnie pokazuje, jak transportowano rannych żołnierzy, no bo rannego żołnierza nie można było na przykład na saniach, prawda, tak jak to w okopach często bywało, nie można było na saniach prowadzić, w związku z tym trzeba było go jakoś zawiesić na tym mule, no ale to było dosyć niebezpieczne, więc robiono taką właśnie jakby kołyskę na grzbiecie muła i po jednej stronie było takie leżące miejsce dla rannego żołnierza, ale żeby stworzyć przeciwwagę, to drugi żołnierz się siadał po drugiej stronie muła. Także te zwierzęta naprawdę musiały dużo, dużo przenieść, duże ciężary przenosiły, dwóch ludzi plus to całe wyposażenie, no to jest naprawdę niemałe wyzwanie, a przecież musiały iść po bardzo trudnym terenie. I tutaj jeszcze taka słuszna uwaga, taka ciekawostka, że wyczytałem, że nawet tutaj Polska pomoc, bo przecież wiadomo, że Polacy, co też jest naszą chlubą kolejną już dzisiaj, o której mówię, nie tylko husaria, ale również i żołnierze, którzy walczyli o Monte Cassino, również się wsławili. To i trzeba powiedzieć to wprost i wyraźnie, że to właśnie dzięki naszym żołnierzom zdobycie Monte Cassino stało się możliwe. Ale warto też jeszcze podkreślić w kontekście naszego wykładu, że również ofiara polskiego żołnierza by nie wystarczyła, gdyby nie pomoc mułów. I muły tutaj naprawdę przenosiły ogromne ilości materiału, pozwalały transportować wszystko tam, gdzie żołnierze nie dawali rady i nie mógł podjechać żaden pojazd. I naprawdę muły tutaj się też, tutaj trzeba honor oddać tym zwierzętom i pamiętać, że one też miały swoją wielką zasługę w tym zdobyciu klasztoru na Monte Cassino. O Monte Cassino jeszcze sobie dzisiaj raz powiemy przez krótką chwilę i jeszcze do Monte Cassino kiedy indziej wrócimy, bo też jeszcze będzie, pojawi się kolejne zwierzę, które również tam miało bardzo, bardzo ciekawy epizod, a my przechodzimy już do ostatniej grupy zwierząt dzisiaj, czyli do gołębi, bo gołębie też odegrały bardzo istotną rolę w dziejach konfliktów zbrojnych. Dzisiaj niestety na gołębie mówi się, że to są latające szczury albo szczury ze skrzydłami i tak dalej. Bardzo, no, myślę, że większość z nas niezbyt chętnie odnosi się do gołębi, niezbyt lubimy. Są to ptaki, które roznoszą choroby, brudzą i tak dalej. Natomiast mam nadzieję, że po dzisiejszym wykładzie spojrzą Państwo na gołębie zupełnie z innej perspektywy i może nawet i zachwycą się tymi gołębiami, ponieważ gołębie mają niezwykłe umiejętności, które były wykorzystywane właśnie w wojsku. Tutaj powiem tylko o dwóch takich głównych cechach, oczywiście ich jest dużo więcej, bo to są generalnie naprawdę ptaki, które bardzo dobrze latają, ale przede wszystkim dwie takie cechy, które były zauważone w wojsku. Potrafią wracać do swojego domu i zawsze znajdą drogę. Zawsze, to trzeba podkreślić. No wiadomo, może gdzieś gołąb zostać upolowany, może gdzieś się zagubić, jasne, że tak, ale generalnie rzeczywiście gołębie potrafią wracać w miejsce, z którego zostały wypuszczone, do swojego właśnie domu. Natomiast źle powiedziałem, że z miejsca, z którego zostały wypuszczone, pod warunkiem, że było to miejsce, w którym gołąb się na przykład wychowywał, tak? Oczywiście, bo to nie jest tak, że wypuścimy gdziekolwiek gołębia i on zawsze wróci nam do tego miejsca, z którego został wypuszczony. No nie, chodzi o to, że on jakby wraca do domu, o, tak to określmy, po prostu. Zawsze wraca do domu, cokolwiek tym domem jest, tak? Natomiast co jeszcze? Szybko lata. Gołębie potrafią rozwijać prędkość 100 km na godzinę. Także jest to ptak, który szybko potrafi przetransportować wiadomości, a właśnie do tego były one właśnie do tego służyły. Jak popatrzymy sobie tak historycznie, w jakim stopniu były wykorzystywane gołębie, to trzeba powiedzieć, że w bardzo dużym stopniu i od bardzo dawna, bo okazuje się, że jak popatrzymy, na przykład zerkniemy do historii biblijnej Noego, to już się dowiemy, że właśnie Noe wypuścił gołębia, który przecież przyniósł gałązkę oliwną, tym samym zaświadczając, że odnalazł jakiś ląd. Jakieś miejsce docelowe, które nie zostało, które jest bez wody, tak? Gdzieś, gdzie jest jakieś życie na lądzie. Chinggis Khan okazuje się, że też już wykorzystywał gołębie i wysyłał za pomocą gołębi wiadomości przez morze. Juliusz Cezar, który już dzisiaj był wspomniany przy okazji słoni, również wykorzystywał gołębie, informując o swoich podbojach. Grecy i Egipcjanie, czyli w starożytności widzimy, że były gołębie już wykorzystywane. Ale tutaj taka ciekawostka, że wiadomość o klęsce Napoleona pod Waterloo również dotarła na nodze gołębia. To też taka ciekawostka. I chyba nie muszę mówić już o tym, że w pierwszej i drugiej, co warto zaznaczyć, wojnie światowej, gołębie odegrały ogromną rolę i dzisiaj będziemy właśnie opowiadać o tych przykładach niezwykłych, niesamowitych i wręcz bardzo takich, myślę, że nastrajających optymistycznie i pokazujących, że gołębie są naprawdę niezwykłymi ptakami. Zatem zaczynamy tę ciekawą opowieść o tych skrzydlatych bohaterach i gołąb, tak jak mówiłem, no przeszedł dosyć taką ciekawą ewolucję, bo kiedyś był uważany za wręcz bohaterów wojennych, o czym będę właśnie za chwilę opowiadał, a tymczasem dzisiaj uznawane są po prostu za zmorę podwórek, miast, zabytków itd., itd. Ale dlaczego w ogóle sięgnięto po gołębie? Dlaczego w ogóle gołębie pojawiły się na froncie? I dlaczego tak licznie były wykorzystywane właśnie w pierwszej i drugiej II wojnie światowej. Przecież były na przykład linie telefoniczne, bo ile wiadomo, że w czasach Juliusza Cezara czy Czyngis Hana nie można było wykorzystać linii telefonicznych. Sygnały optyczne, no powiedzmy, że też jakieś może by dało radę wykorzystać. O tyle w I wojnie światowej było tak najbardziej możliwe. Telefony, sygnały świetlne, oczywiście, że tak, ale te rozwiązania mają swoje wady. Linie telefoniczne można przeciąć i wtedy już się stają totalnie bezużyteczne. Zaś sygnały optyczne w czasach wojny, kiedy było już dużo dymu, kiedy było dużo wybuchów, pyłu, to niestety sygnały optyczne były niewidoczne. No i teraz powstaje pytanie, komunikacja między wojskiem musi być, jak to zrobić, żeby się skutecznie komunikować? I okazuje się, że na ratunek przychodzą właśnie gołębie. I gołębie towarzyszyły ludziom praktycznie we wszystkich chyba armiach świata, to znaczy mówię tutaj, jeżeli chodzi o pierwszą wojnę światową, to rzeczywiście wykorzystywali żołnierze bardzo chętnie te gołębie, pełniły ogromną rolę, nawet do tego stopnia, że były specjalne budowane samochody, w których właśnie gołębie były przewożone i transportowane na front. To były takie właśnie samochody gołębniki, jak tutaj widzimy na tej fotografii. Ale nie tylko samochody były gołębnikami, bo oczywiście przy twierdzach różnego rodzaju były również specjalne, były budowane budynki, które były takimi gołębnikami, takimi całymi wręcz stacjami, w których były przetrzymywane gołębie i w razie potrzeby je wysyłano właśnie z cennymi wiadomościami. Tutaj przykładem jest już teraz na terenach polskich, bo wtedy to były Prusy, ale dzisiaj twierdza Bojen w Giżycku, która właśnie odegrała podczas I wojny światowej ważną rolę. Właśnie ta twierdza, z niej wysyłano w odległe części kraju różne informacje. Był to oczywiście w te miejsca, gdzie właśnie Prusy miały swoje terytoria, czyli Szczecin, Wrocław. Tam właśnie kierowano różnego rodzaju wiadomości z twierdzy Bojen, gdzie właśnie znajdowały się różnego rodzaju gołębniki i gołębie trzymano. Jednym z najciekawszych przykładów, kiedy gołąb został wykorzystany i była to bardzo dramatyczna walka w zasadzie do samego końca i gołąb tutaj rzeczywiście wypełnił swoją misję, co prawda zginął, ale wypełnił swoją misję. Ale niestety jego ofiara, można by powiedzieć, poszła na marne, ponieważ nie przyniosła pożądanych skutków, nie doszło do tego, czego życzyli sobie żołnierze, którzy gołębia wypuścili. Otóż 1 czerwca 1916 roku Niemcy otoczyli Fort Vaux. To był właśnie jeden z fortów, który otaczał miasto Verdun. Powiedziałem, że dzisiaj wspomnę jeszcze o Verdun, zatem właśnie teraz ten moment nastał i Francuzi, którzy się dzielnie bronili, nie za bardzo wiedzieli, jak mają dać znać, żeby przysłano posiłki. W związku z tym kapitan, też znalazłem jeszcze bo tutaj właśnie to warto powiedzieć, w innych źródłach znalazłem, że major, także nie wiem dokładnie jaki miał dokładnie stopień ten żołnierz. W każdym razie major bądź kapitan Renal, dowodzący właśnie fortem, wysłał jednego gołębia, i niestety tutaj posiłki nie nadeszły i został mu już ostatni gołąb. Gołąb nawet zyskał miano śmiałego, voyant po francusku, tak był nazywany. I ten gołąb był już ostatnią nadzieją, która miała przynieść wyzwolenie tym żołnierzom, jakieś wsparcie, posiłki. Oczywiście wiadomość została przyczepiona do nóżki gołębia, gołąb został wysłany. Gołąb oczywiście zaraz po wylocie wrócił do fortu, ponieważ zwyczajnie bał się. Bał się, że zginie. Poza tym było dosyć ciemne niebo. Nie mógł się zorientować, gdzie lecieć. I w tych wszystkich oparach, w tym całym zamieszaniu, zawierusze tej wojennej, on się po prostu zwyczajnie przestraszył, wrócił. Ale podjęta została próba ponownego jego wysłania i tym razem gołąb doleciał, niestety zakończył swoje życie z racji silnego zatrucia gazami bojowymi, ale wiadomość dostarczył. Natomiast, tak jak powiedziałem, posiłki nie dotarły niestety do żołnierzy francuskich i gołębiowi nawet została ufundowana taka specjalna tablica, jemu właśnie poświęcona, powieszona właśnie w tym miejscu, gdzie toczyły się walki i tam, gdzie właśnie z miejsca, z którego wysyłał właśnie major bądź kapitan Renal tego gołębia. Natomiast, co jeszcze ciekawe tutaj, Niemcy, którzy obserwowali, jak Francuzi opuszczali fort, oddali im honory, oddali honory tym żołnierzom francuskim. I to jest taki symbol właśnie odwagi i oporu francuskich żołnierzy na czele właśnie z gołębiem o imieniu Voyon. A tutaj mamy już kolejny przykład i tutaj mamy gołębia, który, to zdjęcie, które tu przedstawia, rzeczywiście jest tym gołębiem, który faktycznie kiedyś żył i kiedyś latał. Proszę zwrócić uwagę, że nie ma nóżki, zaraz o tym powiem, dlaczego to się wydarzyło. Tutaj też imię francuskie w tłumaczeniu na język polski drogi przyjaciel brzmi cher ami i ten gołąb uratował bardzo wielu żołnierzy, a nie dopuścił do tego, żeby żołnierze ostrzelali swoich żołnierzy, a dotyczy to żołnierzy z zagubionego batalionu, którzy właśnie mogli zostać ostrzelani ogniem artyleryjskim własnych sił zbrojnych, ale

lotu utracił w jednym oku w ogóle wzrok, został ranny w pierś oraz skrzydło, natomiast wiadomość wisiała dosłownie na nóżce, ta nóżka praktycznie się oderwała, wisiała tylko na jednym ścięgnie. I do tego właśnie, do tej nóżki, która już prawie była oderwana od reszty ciała, była przytroczona wiadomość. Oczywiście gołąb spełnił swoją misję, udało się ocalić tych żołnierzy, natomiast otrzymał również drewnianą protezę i spokojnie gołąb dożył swoich dni, został wyleczony, doszedł do zdrowia. No i kiedy już zakończył swój żywot, to został ten gołąb spreparowany, przekazany do National Museum of American History i jest dzisiaj taką częścią wystawy. To, co widzimy tutaj, to jest właśnie ten gołąb, który jest częścią wystawy Price of Freedom, Americans at War. Tak to się nazywa dokładnie. I kolejny przykład, bardzo ciekawy, gołębica, w zasadzie nie gołąb, a gołębica, tutaj odegrała istotną rolę o imieniu Winky. I co zrobiła Winky? Kiedy w ogóle może zacznę od tego, że RAF wprowadził taką zasadę, czyli Royal Air Force wprowadził taką zasadę, że do każdej akcji, do której leci bombowiec, w każdym bombowcu muszą znajdować się przynajmniej dwa gołębie. Właśnie na wypadek różnych wydarzeń losowych, żeby była jakaś łączność ze światem, bo radiostacja mogła zawieść, a gołąb nie. Także, znaczy też w skrajnych wypadkach, wiadomo, też mógł zostać upolowany, zastrzelony i tak dalej, mógł zginąć po drodze. Ale pokładano w nim wielkie nadzieje. I kiedy doszło do katastrofy samolotu Bristol Beaufort, który rozbił się na Morzu Północnym, załoga, radiooperator zdążył tylko wysłać sygnał SOS, ale nie można było dokładnie zlokalizować tej załogi. Załoga oczywiście przeżyła, ale no, musiała znowu walczyć o życie, żeby przetrwać w ogóle na morzu i musiała czekać na jakiekolwiek wsparcie. Wysłano gołębicę o imieniu Winky, która doleciała do gołębnika oddalonego o 200 km. Była w bardzo słabej kondycji, w bardzo złym stanie, umazana ropą, smarem i innymi zabrudzeniami, bardzo była zmęczona, ale udało się dokładnie uratować, po prostu rozbitkowie podali dokładne miejsce, w którym się znajdowali i w związku z tym udało się rozbitków ocalić. Gołębica została odznaczona takim specjalnym odznaczeniem, które nosi nazwę Deakin, i my o tym sobie powiemy już na następnym wykładzie, bo gołębie były bardzo często właśnie tym medalem honorowane. A tu kolejny gołąb o imieniu bardzo ciekawym G.I. Joe. I G.I. Joe odegrał bardzo ważną rolę, pomógł uratować około 1000 żołnierzy. Ponieważ lotnictwo amerykańskie miało bombardować taką małą miejscowość na południu Włoch, Calvi Vecchia, o ile dobrze mówię. Tutaj niestety dzisiaj jest dużo różnych nazw w językach obcych i nie zawsze mogę dobrze mówić, ale mam nadzieję, że to dobrze wypowiedziałem. W każdym razie mała miejscowość na południu Włoch, która miała być bombardowana przez Amerykanów, ale bardzo szybko została zajęta przez Brytyjczyków. W związku z tym doszłoby znowu do ataku wojsk na własne wojska. No generalnie sprzymierzonych, prawda? Amerykanie, Brytyjczycy. Czyli Amerykanie zbombardowaliby Brytyjczyków, krótko mówiąc. Trzeba było nawiązać jakąś łączność i trzeba było uratować Brytyjczyków i dać im dać sygnał Amerykanom, żeby nie bombardowali miasteczka. Jak to zrobić, kiedy była przerwana zupełnie łączność? Trzeba wysłać gołębia. I tak właśnie się wydarzyło. Czyli gołąb został wysłany. Niestety musiał się bardzo, bardzo śpieszyć, ponieważ odległość była niewielka, tylko 30 km.
ale

W zasadzie już można powiedzieć, że silniki bombowców już się grzały, już były uruchomione i w momencie, kiedy już miały startować, gołąb doleciał i udało się wstrzymać ten atak. Oszacowano, że gołąb musiał lecieć z prędkością mniej więcej 100 km na godzinę. Nalot oczywiście został odwołany. Czyli G.I. Joe przyczynił się do tego, że około 1000 brytyjskich żołnierzy został ocalony. Oczywiście, jak były gołębie, to różne wojska stosowały też i tych, którzy mogą zapolować na gołębia. Czyli tutaj najlepszym przykładem jest sokół wędrowny. Sokoły wędrowne fantastycznie polują na gołębie. Ten sokół wędrowny, który żyje w Warszawie na Pałacu Kultury, też poluje na gołębie, z pewnością, których jest w Warszawie dużo i one są świetnie do tego dostosowane. Ale gołębie mają możliwość uniknięcia, ujścia z życiem przed takim sokołem wędrownym. Kiedy zrobią unik, kiedy sokół wędrowny uderza takim w tym locie nurkowym, ma już uderzyć gołębia, to gołąb w pewnym momencie, ale to są ułamki sekund, musi zrobić unik. I niektóre gołębie potrafią coś takiego zrobić i wtedy zyskują cenne sekundy, albo nawet dziesiątki sekund tylko, żeby móc podjąć ucieczkę. I jednym z takich gołębi była Mary of Exeter i ona właśnie potrafiła bardzo dobrze reagować na takie ataki sokoła wędrownego i kiedy Niemcy właśnie wypuszczali te sokoły wędrowne, to Mary of Exeter potrafiła właśnie idealnie uciekać i mówiło się nawet, że ona zawsze po prostu potrafi wrócić do bazy. Zawsze wraca. Nawet jak ranna, ale zawsze wróci. To był taki właśnie niezwykły gołąb. Natomiast tutaj się skupię jeszcze parę słów. Chciałbym poświęcić właśnie sokołom wędrownym, bo Brytyjczycy doszli do wniosku, że no wysyłając swoje gołębie, no niestety gołębie nie tylko natrafiają na te niemieckie, ale z niemieckimi, znaczy niemieckie sokoły wędrowne, ale z niemieckimi sokołami wędrownymi nic nie mogą zrobić, ale przecież żyją też sokoły wędrowne naturalnie i one są naturalną barierą. Co w takim momencie trzeba zrobić? No i tutaj niestety Brytyjczycy wpadli na taki pomysł, że po prostu trzeba pozabijać wszystkie te sokoły, które żyją naturalnie. I tym samym dali drogę swoim gołębiom do tego, żeby spokojnie przelatywały, ale jednocześnie nie mieli właśnie swojej jakby takiej naturalnej bariery ochronnej. I pozbawiając się sokołów, stracili możliwość właśnie, że ich sokoły będą atakowały na przykład gołębie niemieckie, wypuszczane właśnie przez niemieckie wojska. No, zdarzały się też takie przypadki, że sokoły wędrowne szkolono, żeby wychwytywały tylko na przykład niemieckie gołębie, po to, żeby chwytały je i wracały z nimi, po to, żeby właśnie takim gołębiom przechwytywać wiadomości, co było bardzo cenne. Brytyjczycy nawet poszli o krok dalej i podrabiali te pojemniczki, w których były wiadomości na kształt niemieckich i robili nawet coś takiego, że wylatywali samolotami gdzieś w pobliżu Niemiec czy terenów objętych właśnie przez Niemców i upanowanych przez Niemców i tam zrzucali gołębie takie trochę słabsze, czyli te, które na mniejsze odległości latały, może były trochę gorszej kondycji i te gołębie nie wracały do Wielkiej Brytanii, ale leciały do najbliższych gołębników, bo takie sytuacje też się zdarzają, były słabe, więc nie podejmowały dalekiej drogi, ale leciały do najbliższych gołębników. W związku z tym były tam im przekazywane wiadomości niemieckie i kiedy Niemcy wypuszczali gołębie
te właśnie brytyjskie, myśląc, że to są ich gołębie, już na zawsze tracili wiadomość i wiadomość nie docierała do Niemców, ale właśnie gołębie wracały do Wielkiej Brytanii już. Także też była taka ciekawa taktyka na wykorzystanie gołębi, które docierały do niemieckich gołębników. Dobrze, oczywiście Niemcy też strzelali do, mieli też taką, stosowali taką obronę, że po prostu strzelali zwyczajnie do gołębi, zabijając je, te, które właśnie przenosiły informacje aliantów. D-Day, czyli największy desant w historii wojen światowych. Ogromna liczba, z tego co się wyczytałem, szacuje się, że około 156 tysięcy żołnierzy łącznie wzięło udział właśnie w tym desancie i wykorzystano też około 7 tysięcy ptaków podczas samej tylko tej operacji D-Day. To znaczy, właściwie operacja nazywała się cała Overlord, tak? Ale tu mówimy konkretnie tylko o właśnie tym, tej akcji D-Day. I oczywiście wiadomo, to była bardzo tutaj zacięta walka i również tutaj ptaki odgrywały bardzo istotną rolę, na co są tutaj dwa przykłady. Jeden to w zasadzie z samego początku tylko desantu, drugi to już zdecydowanie później, ale pierwszy z nich jest bardzo ciekawy, ponieważ pewien batalion miał zniszczyć taką baterię artyleryjską i było to niezbędne do tego, żeby właśnie mógł się odbyć desant. Tylko niestety, jak wiadomo, wszystko docierało drogą powietrzną i niestety sprzęt, który łączności radiowej wylądował w zupełnie inne miejsce niż ten batalion, który został powołany do zniszczenia tej baterii artyleryjskiej i dlatego też byli pozbawieni wszelkiej łączności. A ta łączność była o tyle istotna, że po wybrzeżu pływał pancernik Aretuza i w momencie, kiedy to też świadczy o tym, że te baterie były bardzo ważne, żeby je zniszczyć, bo w momencie, kiedy nie udałoby się temu batalionowi zniszczyć tej baterii artyleryjskiej, to pancernik miał ostrzelać, żeby zniszczyć te działa, tak żeby desant mógł dojść do skutku. I co się wydarzyło? No, batalion rzeczywiście opanował, zniszczył te baterie, natomiast trzeba było powiadomić pancernik, bo znowu by doszło do ostrzelania własnych wojsk. Dlatego też wysłany został książę Normandii, czyli gołąb. Gołąb właśnie został wysłany i udało się ocalić tych żołnierzy, którzy opanowali baterię, zniszczyli, ale właśnie nie zostali też ostrzelani przez własny pancernik. Kolejny przykład, z kolei spod Arnhem, czyli też zawiodła tutaj łączność radiowa, jak to zwykle bywało w tamtych czasach. Dlatego też wysłano 19 września, czyli mówię już dużo później niż sam D-Day, wysłany 19 września 1944 roku został gołąb, który miał pokonać aż 400 km. I uwaga, pokonał tę odległość w 4 godziny, a przyczynił się do, czyli leciał rzeczywiście szybko, tak jak mówiłem na początku, gołębie rzeczywiście potrafiły bardzo szybko latać, potrafią dalej przecież szybko latać. I uwaga, ten gołąb przeszedł do historii, ponieważ przyczynił się do tego, że została uratowana, udało się ocalić 2000 żołnierzy i jeden gołąb ocalił tylu żołnierzy, nazywał się Wilhelm Oreański, przepraszam, i właśnie ten gołąb przyczynił się do, to była w ogóle największa liczba ludzi, która zawdzięcza swoje życie właśnie gołębiowi w trakcie działań wojennych. A tutaj z kolei powiedziałem, że wrócimy jeszcze do Monte Cassino i przy okazji wcześniej mówiliśmy o mułach, a tutaj mamy przykład jeszcze z
z gołębiami, bo dochodziło też czasami do śmiesznych sytuacji. Jedna z tych śmiesznych sytuacji miała miejsce właśnie pod Monte Cassino, kiedy to wysłana została informacja przez amerykańskich żołnierzy. Gołębica się nazywała Lucia di Lammermoor i ta właśnie gołębica powróciła do aliantów z bardzo ciekawą wiadomością, czyli gdzieś po drodze została schwytana zapewne przez Niemców i kiedy Amerykanie odpakowali ten pojemniczek i wysłali, i odczytali, co było napisane, sądzę, że no może się uśmiali, może byli też wściekli, ale przeczytali: zwracamy wam gołębia, mamy co jeść, niemieccy żołnierze. Także takie sytuacje też miały miejsce. I powiedzmy sobie jeszcze o tych żołnierzach, którzy noszą bardzo nam znajome już mundury. Jak na nie popatrzymy, to widzimy, że są to żołnierze noszący polskie mundury, bo przecież Polacy nie gęsi i własne gołębie też mają. Można by sparafrazować znane powiedzenie. Jak to było z Polakami? Otóż okazuje się, że wcale nie byliśmy daleko w tyle i też gołębie hodowaliśmy i też w naszym kraju gołębie pocztowe też wykonywały bardzo ważną rolę, pełniły ważne funkcje do tego stopnia, że dnia 2 kwietnia 1925 roku uchwalona została w ogóle cała ustawa o gołębiach pocztowych, czyli widać było, że w naszym kraju też to się rozwija, to przesyłanie wiadomości właśnie przez gołębie i w zasadzie takie typowo wojskowe gołębiarstwo pocztowe w Polsce zaczęło się po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej. I tu widzimy przykład. Wcześniej pokazywałem, jak to były samochody, gołębniki, a tutaj u nas mamy taki wóz konny i też właśnie przy okazji wykorzystanie konia, prawda, do transportowania takich gołębników. Tu jeszcze powiem taką ciekawostkę, że na przykład były wykorzystywane również i psy do takiego transportu, bo psy na przykład przenosiły właśnie gołębie. Takie sytuacje też miały miejsce, ale o tym więcej powiem na drugiej części naszego wykładu, kiedy właśnie zacznę o wykład od psów. To już tylko mogę tak delikatnie zareklamować. Jeżeli ktoś chce posłuchać o psach, to w następnej części będzie całkiem sporo. I niestety w czasie II wojny światowej nasze gołębie dla naszego wojska odegrały bardzo małą rolę. Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta. Kiedy hitlerowcy wkroczyli do naszego kraju, oczywiście zdawali sobie sprawę z tego, jak ważną misję mogą pełnić gołębie. Chcieli nam to udaremnić, dlatego też odbywała się na szeroką skalę zabieranie, rekwirowanie gołębi pocztowych w całej Polsce i był zakaz w ogóle hodowli gołębi, nie można było trzymać gołębi i oczywiście, jak się łatwo domyślić, załamanie takiego zakazu, co było ciężkie, prawda, bo ciężko jest ukryć hodowlę gołębi, wręcz podejrzewam, że nawet niemożliwe, a złamanie, tylko że ktoś, kto właśnie hodowałby gołębie, od razu by się wystawiał na widok, no bardzo byłoby łatwo się zorientować, że ktoś trzyma te gołębie. I złamanie tego zakazu powodowało, była jedna kara, tylko kara śmierci. Także niestety tutaj no nasze gołębie w czasie II wojny światowej raczej wielkiej roli nie odegrały. I tutaj jeszcze taka ciekawostka, bo okazuje się, że wykorzystywano też gołębie po to, żeby zdjęcia fotograficzne, żeby właśnie fotografować to, co się dzieje na terenie wroga. I świetnie się do tego nadawały gołębie, które nosiły tutaj na piersi taki mały aparacik fotograficzny i kiedy gołąb leciał, to mógł właśnie... Była ustawiona taka czasowa migawka, ona właśnie wykonywała zdjęcia i już w zasadzie w 1907 roku niemiecki aptekarz jako pierwszy właśnie wykorzystywał
zaczął wykorzystywać gołębie do takiej fotografii, a wcześniej korzystał, tutaj też ciekawe zastosowanie, bo wykorzystywał gołębie do dostarczania leków. Ale on jako pierwszy zaczął już pracować nad tym. Natomiast w 1932 roku okazuje się, że już Niemcy mieli takie osiągnięcia, że na przykład gołąb, który przeleciał dany fragment, mógł zrobić nawet podczas jednego lotu aż 200 zdjęć. Także naprawdę imponująca liczba. Natomiast też w 1932 roku z kolei Francuzi też opracowali kamery filmowe. Natomiast z tego, co wyczytałem, to generalnie te kamery raczej nie odegrały wielkiej roli w czasie II wojny światowej, a jak w czasie II wojny światowej nie, to później już sądzę, że też nie miały jakiegoś wielkiego znaczenia. Nie znalazłem przynajmniej żadnych informacji, które by mówiły o jakichś spektakularnych doniesieniach odnośnie właśnie pracy gołębi, żeby gołębie się przyczyniły do tego, żeby jakieś znaczące, bardzo ważne z militarnego punktu widzenia obiekty były sfotografowane, ale na pewno jest to jako ciekawostka, dlatego też właśnie tutaj to pokazuję. I ostatni slajd, który już nie związany jest z wojną, a taki miły, sympatyczny obrazek, kiedy to dziewczynka bardzo tutaj zajęta gołębiami, pewnie je dokarmia, taka pewnie jest i też domyślam się bardzo zachwycona tymi ptakami, może właśnie z bardzo bliska z nimi tutaj przebywać i myślę, że jest to taki obrazek, którym kończymy nasz wykład, a jednocześnie chciałbym Państwa zachęcić do tego, żeby właśnie inaczej już patrzeć na gołębie. Ja muszę powiedzieć, że w momencie, kiedy zacząłem zgłębiać wiedzę, tą, którą dzisiaj tu Państwu przedstawiłem, zacząłem dowiadywać się, odszukiwać te wszystkie historie, zupełnie inaczej patrzę na gołębie. Nie to, że wcześniej jakoś ich nie szanowałem, ale wiadomo, no to był taki ptak, który bardzo jest pospolity wszędzie i nam po prostu spowszedniał. A mam nadzieję, że teraz podczas spaceru na przykład na jakąś starówkę, gdzieś jakieś stare miasto i tak dalej, gdzie jest mnóstwo gołębi, już inaczej będziemy na nie patrzeć, z pewnym też szacunkiem, taką powagą i mam nadzieję, że ten wykład się w jakimś stopniu, chociaż niewielkim, do tego przyczynił. Bardzo serdecznie dziękuję. To by było na tyle. Tak jak mówię, to jest jeszcze tylko część naszego wykładu, bo kolejna, druga część poświęcona również innym zwierzętom i również myślę, że taki temat bardzo zajmujący, ciekawy, także zachęcam do tego, żeby kolejną część wysłuchać. Będzie o wielu różnych zwierzętach, pewnie troszeczkę więcej niż dzisiaj i mam tego świadomość też, że nie powiedziałem bardzo wielu również istotnych rzeczy, natomiast no, musiałem tutaj wybrać to, co było takie najważniejsze, w związku z tym tu jest właśnie tak w pigułce podane to, jak te zwierzęta były w różnych konfliktach zbrojnych wykorzystywane. A teraz jeszcze tylko zerknę na czat. Co tam, co Państwo napisali?

dostać w trąbę, czy się wzięło od tych słoni. Nie wiem, ale możliwe. Możliwe, że jak się mówi właśnie dostać w trąbę, to może i od tych słoni się wzięło, ale to no, ciekawe. No, na pewno jest to właśnie, tak jak mówiłem, ten element wrażliwy u słonia i tam żołnierze doskonale wiedzieli, że należy właśnie drażnić tego słonia w trąbę, bo wtedy on może wpaść w panikę, a wtedy już droga prosta do tego, żeby tratował wszystko, co staje na znajduje się na jego drodze. A, faktycznie, szczury. Ja o tym nawet nie pomyślałem. Może rzeczywiście w drugiej części o tym opowiem, bo przecież szczury w okopach to była rzecz powszechna. Nawet zjadano te szczury przecież. Także to też jest dosyć ciekawe. Myślę, że tym, co napisał Mikey, możemy podsumować z pewnością cały nasz wykład, czyli każda wojna to porażka człowieka. Tak jest. A w tym wypadku widzimy, że również i często niestety porażka również i czy porażka niezasłużona śmierć również wielu zwierząt.

Jeżeli chodzi o tu, o pytanie jest, jak wygląda sytuacja ze zwierzętami dzisiaj, współcześnie, jak się wykorzystuje, więc no tutaj na przykład powiedziałem o tych koniach, tak, że konie generalnie już wiadomo, że na pierwszą linię frontu nie idą i dzisiaj właśnie pełnią na przykład takie funkcje reprezentacyjne. Natomiast oczywiście są, jasne, że tak, bo Francuzi dalej na przykład hodują gołębie i to cały czas funkcjonuje, ale nie pełni już takiej roli. Przecież psy dalej się wykorzystuje. Ja trochę więcej będę mówił również na kolejnym naszym wykładzie, także tu może nie będę już o tym opowiadał, ale też delfiny, oczywiście, że tak, o delfinach też będzie i owady też na przykład są stosowane do różnego rodzaju działań, ale to mówię, może zostawmy to na kolejny wykład.

Tak, delfiny jako saperzy. Rzeczywiście, były takie, ale to mówię, o delfinach będzie później, także to na razie zostawimy. No i tutaj właśnie już Majki wspomniał o tym, co na pewno będzie. Rosjanie szkolili biedne pieski, żeby wysadzały czołgi. No tak, ale pieski wracały i sami wiecie, jak ta myśl rosyjska się dla piesków i Rosjan kończyła. Dokładnie tak było. Ja temat oczywiście rozwinę i powiem więcej na kolejnym naszym wykładzie. Dobrze, to tyle. To dobrnęliśmy do końca tutaj tego czatu. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Zakładałem, że się zmieścimy w 1,5 godziny. Idealnie. 18:30 wybiła. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję i zapraszam na kolejną część, która już niebawem. Do widzenia.

Znalazł się u nieba bram na końcu tej wyprawy. Gdy znalazł się u nieba bram na końcu tej wyprawy, zapytał, może który wie, bo bardzo jest ciekawy. Zapytał, może

Niemal równocześnie z zakończeniem misji Apollo 11 pojawiły się pierwsze wątpliwości. Czy wyprawa na Księżyc nie została sfingowana? Z biegiem czasu ujawnił się taki jakby szerszy trend kwestionowania, czy lądowanie na Księżycu w ogóle nastąpiło, a zatem wszystko, czy Armstrong, Aldrin, Apollo 11, następne loty księżycowe, to tylko mistyfikacja obliczona na naiwność klientów mass mediów, czy też prawda? Jak Państwo sądzicie sami? A dziś liczne strony internetowe prześcigają się w dowodzeniu, że obrazy z Księżyca zostały nagrane na Ziemi i przedstawione łatwowiernej publiczności, która oczywiście od razu dała się nabrać. W Rosji na przykład taki pseudohistoryk Jurij Muchin prowadzi internetowe czasopismo Duel, czyli pojedynek. Duża część tego duelu skoncentrowana jest na dezawuowaniu amerykańskich lądowań na Księżycu. No, Związek Radziecki porzucił swój program księżycowy w latach 70. po 4 nieudanych próbach wystrzelenia rakiety N1, która miała przetransportować radzieckich astronautów na Księżyc. A za całą mistyfikacją związaną z programem księżycowym stał podobno sam Stanley Kubrick, twórca słynnej 2001 Odyseja Kosmiczna. Krótko przed śmiercią podobno miał udzielić wywiadu telewizyjnego, że na polecenie rządu Stanów Zjednoczonych, no i NASA, zaaranżował i sfilmował rzekome lądowanie w studio filmowym w Arizonie. Scenariusz tego widowiska miał być z kolei dziełem wybitnego autora science fiction Artura C. Clarka. Inna wersja głosi, że działo się to wszystko w słynnej strefie 51, znanej z ukrywania statków UFO, ich załóg itd., itd. Plotki o fałszerstwie NASA zainspirowały Petera Hyamesa, który wcześniej zajmował się transmisjami misji księżycowych dla telewizji CBS do nakręcenia filmu fabularnego Koziorożec 1. No nie wiem, może Państwo oglądaliście film z roku 1978, przypomnę, Koziorożec 1, na pewno można go znaleźć na YouTubie. Był wyświetlany także w Polsce, a opowiada o zbudowaniu studia filmowego w celu zatajenia nieudanej misji na Marsa. No, pod względem artystycznym film był bardzo udany i niewątpliwie działał na wyobraźnię. Więc jak to w końcu było? Zobaczymy za chwileczkę. Usłuchamy, posłuchamy za chwileczkę.

No tak, dajesz coś, co nam tutaj ładnie śpiewa podczas dzisiejszego programu, a my przechodzimy do naszej mitologii wokół lądowania Apollo 11. No w internecie wiele stron formułuje zarzuty mające zdyskredytować lądowanie na Księżycu, a równie wiele je odpiera. Istnieje specjalna strona NASA poświęcona tym kwestiom. Polska Wikipedia na przykład, wystarczy wpisać hasło teorie spiskowe o lądowaniu Apollo na Księżycu, przytacza cały zestaw najczęściej formułowanych zarzutów wraz z wyjaśnieniami, ale my zajmiemy się czymś zupełnie dzisiaj innym, choć te wyjaśnienia też padną dzisiaj tutaj. A może jedno właśnie przytoczę, a dlaczego by nie? Na żadnym ze zdjęć z Księżyca, choć są one dobrej jakości, nie widać gwiazd. W warunkach księżycowych, no w tych nieporęcznych skafandrach, zrobienie tak dobrych zdjęć przedstawiałoby wielkie trudności. To zarzut oczywiście, jeden z zarzutów. A wyjaśnienie? Astronauci dysponowali najlepszym na owe czasy sprzętem. Do fotografowania na Księżycu zostali przeszkoleni. Zdjęć oczywiście nieudanych nie brakowało, ale nie prezentowano ich szerszej publiczności. No to tak jak i teraz robimy zdjęcia telefonem, ale tych nieudanych no nie za bardzo nam się chce pokazywać, prawda? Więc nie pokazujemy wszystkich zdjęć, te nieudane kasujemy i tak też robiono wtedy. Co do gwiazd. Czasy naświetlania były za krótkie, aby gwiazdy pokazały się na firmamencie. Poza tym, klisza, na której robiono zdjęcia, nie było wtedy jeszcze aparatów cyfrowych, przypomnę, był to rok 1969, musiałaby wytrzymać szeroki przedział temperatur na Księżycu, a więc od minus 150 stopni w nocy do plus 100 stopni w dzień. To zarzut. A wyjaśnienie? Takie temperatury przyjmuje grunt księżycowy, natomiast sama próżnia jest izolatorem i to bardzo dobrym. W czasie fotografowania aparaty były narażone na wysokie temperatury przez zbyt krótki czas, aby odbiło się to na ich sprawności bądź jakości zdjęć. Kolejny zarzut. Na wielu zdjęciach cienie padają w różnych kierunkach, jakby używano kilku źródeł światła. Cienie astronautów stojących blisko siebie są różnej długości. A wyjaśnienie? Różne kierunki padania cieni wynikają ze zjawiska perspektywy. Gdyby było kilka źródeł światła, każdy astronauta rzucałby po kilka cieni, a różne długości cieni wynikają na przykład z nierówności gruntu. I kolejny zarzut, taki najczęściej podnoszony, to o fladze. Na pewno pamiętacie Państwo, jeden z najczęstszych zarzutów wskazuje, że flaga amerykańska łopocze tam na wietrze, którego wszak na Księżycu nie uświadczymy jednak, prawda, bo nie ma tam atmosfery. Flaga jest też pomarszczona, jakby znajdowała się w ruchu. A wyjaśnienie? O tym jeszcze też powiemy w dalszej części programu. Flaga łopocze tylko wtedy, gdy jest poruszana przez astronautę. Pomarszczenie flagi wynika ze sposobu jej transportu oraz nasmarowania płynem podobnym do wosku. Na każdym jednak zdjęciu flaga jest pomarszczona w identyczny sposób. No i kolejny zarzut tutaj podnoszony. No jak na warunki księżycowe astronauci podskakują za nisko według wysuwających zarzuty. Przy sześciokrotnie mniejszej grawitacji powinni skakać, hasać sobie dużo, dużo wyżej, prawda? A wyjaśnienie? Zadaniem astronautów nie było bicie rekordów, kto wyżej skoczy. Dlatego, że było to bardzo niebezpieczne zajęcie, wystarczyło przewrócić się tam, rozbić, rozedrzeć skafander i byłby ogromny problem. Przeciwnie, mieli przykazane, aby uważać na względy bezpieczeństwa.
w ziemskim polu grawitacyjnym takie wyczyny w takich skafandrach były wykluczone. Kolejny zarzut. Na jednym z filmów piach z butów podskakującego astronauty wydaje się opadać szybciej niż człowiek, co by oznaczało, że aktor został podwieszony na linie. A wyjaśnienie? Filmy z Księżyca obejmują wiele godzin. Podwieszania na linie przez tak długi czas chyba nikt by nie wytrzymał, szczególnie w skafandrze kosmicznym. A jakie były następne zarzuty i co tam się działo podczas lotu? Za chwileczkę się dowiemy. Chwilka muzyki. Tak, wracamy do dzisiejszego programu, do lotu Apollo 11. I co tutaj mieliśmy? Otóż ani obserwacje z orbity księżycowej, ani z Ziemi nie wykryły śladów sprzętu pozostawionego przez astronautów na Księżycu. To kolejny zarzut. A wyjaśnienie. Zarówno sonda Clementine, która orbitowała wokół Księżyca, jak i lepszy od niej aparat LRO nadesłały zdjęcia miejsc lądowania Apollo 15 i Apollo 12. Widać na nich pozostawiony sprzęt, a także zatknięte flagi. Z Ziemi nie można zobaczyć niczego o tak niewielkich rozmiarach. I kolejne zarzuty. Lądowniki Apollo miały łapy, czyli te podpory, wyposażone w talerzowate podpory, które na zdjęciach lśnią czystością, chociaż podczas lądowania silnik wznosił chmury księżycowego kurzu. Talerze powinny być zatem nim pokryte. A wyjaśnienie. Lądowniki były wyposażone w czujniki gruntu. To te długie druty doczepione do łap. Na zdjęciach to doskonale widać. W momencie dotknięcia przez nie gruntu, gdy lądownik znajdował się na wysokości 1,7 metra, silnik wyłączał się. Zanim doszło do zetknięcia z gruntem księżycowym, kurz zdążył opaść. Jest zresztą wiele zdjęć, na których talerzowate podpory są przysypane kurzem albo regolitem, czyli pokruszonym materiałem pokrywającym księżyc, bo tak on się nazywa. Sceptycy wskazują też, że pomimo postępu techniki ludzie przez 50 lat nie byli w stanie powtórzyć lądowania Apollo z lat 60. i 70. Być może Księżyc znajduje się wciąż poza zasięgiem człowieka, a tamte lądowania na nim zostały po prostu sfałszowane. Cóż, wielu ludzi dziwi się, dlaczego porzucono zainteresowanie Księżycem, a przyczyny są zarówno natury politycznej, jak i finansowej, moi drodzy. Politykom Księżyc nie był już dłużej do niczego potrzebny, więc zakręcili kurek z funduszami. I cała tajemnica. Lądowanie na Księżycu jako pierwszy otwarcie zakwestionował Bill Kaysing, pracujący przy dokumentacji technicznej w firmie Rocketdyne. Firmie, która współdziałała przy budowie rakiety Saturn V, twierdził, że widział dokumenty, które wskazywały, że misje księżycowe były mistyfikacją. Co ciekawe, w roku 1976 wydał własnym nakładem broszurę pod tytułem Nigdy nie byliśmy na Księżycu. Amerykański szwindel za $30 milionów. I ona do dziś pozostaje, ta broszura, źródłem argumentów dla zwolenników teorii spiskowej. Ludzie wyspecjalizowani w negowaniu lądowania na Księżycu dają temu wyraz bardzo aktywny nie na sposób. No na przykład 9 września 2002 roku do hotelu w Beverly Hills w Kalifornii pod pretekstem udzielania wywiadu telewizji japońskiej został ściągnięty Edwin Buzz Aldrin,
który jako drugi postawił nogę na powierzchni Księżyca. Niejaki Bart Sibrel, zwolennik teorii, że wyprawa Apollo 11 to jedno wielkie oszustwo, chciał wymusić na Aldrinie złożenie przysięgi na Biblię, że lądowanie na Księżycu rzeczywiście się odbyło. Buzz usiłował ominąć natręta, ale gdy ten zablokował mu drogę i nazwał astronautę tchórzem, kłamcą i złodziejem, 72-letni Aldrin wymierzył napastnikowi cios w szczękę. No i sprawa się zakończyła. Ale wykorzystując zapis monitoringu hotelowego, policja i sąd uznały, że astronauta został ewidentnie zaczepiony i sprowokowany. A Sibrel z zawodu taksówkarz z Nashville zajmował się też produkcją filmów dokumentalnych dowodzących, że lądowania w ramach programu Apollo pomiędzy rokiem 1969 a 1972 to całkowite fałszerstwa. Jego najbardziej znanym dziełem jest dostępny zresztą na YouTubie film pod tytułem Dziwna rzecz wydarzyła się w drodze na Księżyc. A jak się to całe fałszowanie przebiegało? Jak przebiegało fałszowanie lotu Apollo 11 według Kaysinga? Astronauci wyjechali na szczyt rakiety Saturn V, aby stacje telewizyjne i publiczność mogła to zobaczyć. Jednak rakieta nie była nawet wyposażona w silniki zdolne na podróży na Księżyc. Następnie super szybka winda zwiozła astronautów do kopii statku, a telewizyjną transmisję w tym momencie przerwano. Saturn V został wystrzelony na orbitę okołoziemską, a krótko potem rozbity w okolicach bieguna. Samo lądowanie zapozorowano w studio filmowym w stanie Nevada z przygotowaną sztuczną powierzchnią Księżyca. Inna znowu wersja utrzymuje, że astronauci pozostali nieświadomi spisku i naprawdę sądzili, że byli na Księżycu. Kilka muzyki.

Tak, tak nam pięknie tutaj przygrywa grupa Dire Straits w programie. A my przechodzimy teraz już od tych mitów do faktów, od mitów do faktów, do tych, których może mniej znamy. Otóż przyjmujemy, że wylądowano na Księżycu, że wylądowali pierwsi ludzie, mimo że o Apollo 11 napisano i powiedziano już prawie wszystko, to postaram się znaleźć dla Państwa takich troszeczkę faktów, których może mało kto zna, a które są dość ciekawe. Pierwszy. Choć zagrożenie było niewielkie, to naukowcy woleli, jak to się mówi, dmuchać na zimne. I zarządzili, że selenonauci, czyli no takie piękne słowo, nie astronauci, tylko selenonauci, bo to sele od Księżyca, muszą po powrocie przejść kwarantannę. No tak jak tego słowa często nie znano przed COVID-em w tej erze, bo to nie było specjalnie sensu taką kwarantannę przechodzić, chyba że ktoś wracał z krajów tam tropikalnych. A tutaj oni chcieli. Gdy wylądowała kapsuła z Neilem Armstrongiem, Buzzem Aldrinem i Michaelem Collinsem, do środka wrzucono skafandry ochronne, które musieli ubrać. Potem zostali przewiezieni helikopterem i czym prędzej zapakowani

nawet nie trzecie. Wypowiedziano je dopiero 6,5 godziny po lądowaniu. A pierwsze słowa wypowiedział Buzz Aldrin i brzmiały one: Contact light. Chodziło o zapalenie się lampki sygnalizującej dotknięcie powierzchni Księżyca przez sondę wysuniętą z podpory lądownika. Takie małe sprostowanie, moi drodzy, takie małe sprostowanie. Trzecie. Słynne zdjęcia i film przedstawiający człowieka schodzącego z drabinki lądownika nie pokazują oczywiście Armstronga, a Buzza Aldrina. Zaraz po wyjściu z kapsuły Armstrong odczepił kamerę przymocowaną na zewnątrz Eagle'a, czyli lądownika, on nazywał się Eagle, czyli orzeł, i ustawił ją 20 metrów dalej. Pojawił się jednak mały problem. Kamerę z lądownikiem łączył kabel, który w czasie lotu był zwinięty. Jednak grawitacja Księżyca okazała się zbyt mała, aby go rozprostować po prostu. I przez całą misję wracał do kształtu spirali i podnosił się z gruntu, a astronauci, czy też jak na początku powiedzieliśmy, selenonauci, bez przerwy o niego się potykali. Wielu osób pisze, zresztą większość artykułów w ten sposób jest, że piszemy: wyszedł z kapsuły. No wszystko ładnie, pięknie, ale to nie było takie proste, moi drodzy. Kłopot w tym, że na pewnym etapie projektowano moduł lądownika, zmniejszając właz. No po prostu każdy kilogram, każdy gram był tam ważny. Nie zmieniono jednak kształtu plecaków w skafandrach kosmonautów. W efekcie przepchnięcie się przez ten otwór było niezwykle trudne. I tutaj jako ciekawostkę powiem, najwyższe tętno podczas całej misji rejestrowano u selenonautów właśnie podczas przechodzenia przez ten nieszczęsny właz. I tutaj ciekawostka, ciekawe, czy byście Państwo wiedzieli, że w tej całej misji, w przygotowaniach do misji Apollo 11, brało udział 3 Polaków. Tak. No i oczywiście nie lecieli tam na Księżyc, ale Werner Richard Kirchner opracował paliwo do lądownika Eagle. Mieczysław Becker konstruował łaziki księżycowe dla kolejnych misji Apollo. A Stankiewicz pracował nad prawidłowym składem powietrza w statku Apollo 11. A za chwilę kolejne ciekawostki związane z programem Apollo 11. Chwilkę muzyki posłuchajmy. Ja napiję się troszkę herbaty, oczywiście. Herbaty samej, tak, herbaty. Zdecydowanie.

wracamy do naszych ciekawostek, których poszukałem dla Państwa. Już na miejscu, czyli na powierzchni Księżyca, okazało się, że wszystko idzie wolniej niż planowano i sprawdzano na Ziemi. No, winna była zmniejszona grawitacja, w której poruszanie się sprawiało sporo kłopotów. Selenonauci okropnie musieli się spieszyć i przez to stawali się coraz bardziej zdenerwowani. Ostatecznie lekarze w Houston zalecili wydłużenie czasu przeznaczonego na wykonywanie zadań, bo obaj astronauci niebezpiecznie się męczyli. Liczono się z tym, że zaraz po wyjściu z lądownika może nastąpić jakaś nieprzewidziana awaria, która zmusi astronautów do wycofania się i powrotu na Ziemię. Dlatego jedną z pierwszych rzeczy, które zrobił Armstrong, było zebranie do plastikowej torebki kilku przypadkowych kamieni. Dostarczenie próbek księżycowego gruntu uznano bowiem za jedną z najważniejszych części misji. Ostatecznie selenonauci spokojnie zebrali 22 kg starannie udokumentowanych próbek, które dziś należą do najcenniejszych obiektów na Ziemi.

większych, droższych niż złoto. Słynne były nie tylko słowa Neila Armstronga, ale też i Charlesa Duke'a. Był on tak zwanym capcomem misji, czyli człowiekiem, który bezpośrednio kontaktował się z astronautami. Podczas pierwszego lądowania na Księżycu, no, nie wszystko niestety szło jak powinno. Komputer lądownika zgłosił błąd, a w dodatku lądowanie przedłużało się i za kilkadziesiąt sekund skończyłoby się paliwo. Duke był bardzo zdenerwowany i pomylił się w trudnym słowie tranquility, o sam się pomyliłem, widzicie. Tranquility. Może specjalnie się pomyliłem. Mówiąc, rozumiem, tranquility, wylądowaliście. Mnóstwo osób tu przez was siniało. Teraz znów oddychamy. Wielkie dzięki. No i wylądowali. Moduł dowodzenia nosił oficjalną nazwę Columbia, a lądownik Eagle, czyli orzeł. No nadano je po tym, jak załoga Apollo 10 nazwała swój statek Charlie Brown i Snoopy. Zdenerwowało to Juliana Schneera, ówczesnego człowieka od Public Relations, który wystosował pismo do szefa centrów lotów załogowych, sugerując, by kolejna załoga zachowywała się poważnie, jeśli chodzi o nazwę. I wracamy do naszej flagi, o której już mówiliśmy. Flaga, którą Apollo 11 pozostawiła na Księżycu, była jedną wielką porażką. Najpierw nie chciała się rozprostować i napiąć, no co dało początek licznym teoriom spiskowym o jej łopotaniu na wietrze, a potem przewróciła się podczas startu. A wszystko dlatego, że jako jedyny element wyposażenia została dołączona w ostatniej chwili, w dniu startu. No był to efekt politycznej dyskusji, czy na neutralnym Księżycu można postawić flagę amerykańską, czy jej postawić nie wypada. Neil Armstrong miał podczas lotu kawałeczek drewna z lewego śmigła samolotu braci Wright i fragment materiału z poszycia skrzydła. Sam wybrał te pamiątki. A jak to wszystko się zaczęło? Za chwileczkę.

Tak, dzisiaj o tym, jak poleciano na Księżyc, misja Apollo 11. Ale jak to się wszystko zaczęło, moi drodzy? Jak to się zaczęło, że rzeczywiście to wszystko tak się potoczyło? Otóż dzisiaj tylko zasygnalizuję ten temat, będzie w kolejnych audycjach. Współzawodnictwo o prymat w kosmosie pomiędzy ZSRR a USA rozpoczęło się z chwilą wystrzelenia przez Sowietów pierwszego sztucznego satelity Ziemi w październiku 1957 roku. Choć strona radziecka zapowiadała ten akt, Amerykanie zlekceważyli tę możliwość, wychodząc z założenia, że siermiężna technika konkurentów nie jest w stanie zrealizować takiego zadania. Gdy się okazało, że jednak jest, w Ameryce nastąpił szok. Wynikły także z tego, że te same rakiety, które wynosiły sputniki po przestawieniu na wyrzutniach, mogły przenosić między kontynentami pociski atomowe. Drugi cios amerykańskiej bucie zadano wystrzelonym 12 kwietnia 1961 roku pierwszego człowieka w kosmos, Jurija Gagarina. Mówiąc językiem bokserskim, Ameryka znalazła się na deskach. Od tego momentu Związek Radziecki zanotował pasmo spektakularnych sukcesów. Pierwsza kobieta w kosmosie, Walentyna Tiereszkowa, pierwszy lot dwóch statków, pierwsze zdjęcia odwrotnej strony Księżyca, pierwszy spacer w kosmosie, Aleksiej Ławrow, Leonow i tak dalej. Amerykanie jednak w końcu się obudzili, choć w dziedzinie kosmonautyki mieli już kilkuletnie opóźnienie. Jako przełom w tej dziedzinie uznaje się inicjatywę prezydenta Johna Kennedy'ego 25 maja 1961 roku, przemawiając na posiedzeniu połączonych izb kongresu. Kennedy poruszył kwestie gospodarcze, mówił o ulgach podatkowych, o zimnej wojnie, nawoływał do budowy schronów przeciwatomowych i przydzielenia większych funduszy rozgłośni Głos Ameryki. A to w celu uporania się z propagandą komunistyczną. Dopiero pod koniec przemówienia wspomniał o tym kontekście, o zadaniach NASA. Jeśli mamy zwyciężyć w bitwie pomiędzy wolnością a tyranią, która toczy się wokół na całym świecie, jeśli chcemy wygrać zmagania o ludzkie umysły, dramatyczne wydarzenia w dziedzinie lotów kosmicznych powinny nam przede wszystkim uświadomić, tak jak to uczynił Sputnik w 1957 roku, jaki wpływ ma kosmiczna przygoda na umysły ludzi we wszystkich zakątkach świata. I tym cytatem kończymy dzisiejszy program. Jest godzina 21. Ja także kończę audycję dzisiejszą naukową kuropatwę i zarazem dzisiejszy dyżur przy mikrofonie w Radiu Kuropatwa. Dziękuję Państwu bardzo za wysłuchanie, za uwagę, życząc spokojnej, dobrej nocy, dobrych snów i do usłyszenia, rzecz jasna, jutro o godzinie 7 podczas bloku porannego od 7 do 9. Dobranoc.

Światło 19.30. Witam Was bardzo serdecznie na dzisiejszej dobranocce dla naszych najmłodszych słuchaczy. Kolejne przygody kociej szajki, kociej szajka i zaginione bajki. No, kocia szajka sama w sobie jest bajką, ale co tu będzie dzisiaj się działo? Agata Romaniuk na pewno wymyśliła bardzo ciekawą opowieść. Wracamy za chwilkę, zostańcie z nami.

A na początku każdej opowieści musimy przedstawić ich, jej bohaterów. A więc Oskar Rentz, Poziomka, Walerka Koczy, pan Szeklik, Morfeusz, Precelek, Marceli, Ambroży Szyszka, Komandos, Reksio, Lola, Komisarz Psuta, Dosia Koizar, Bronka, Pixel 1 i Pixel 2. Zaczynamy. Na cieszyńskim boisku stanęły naprzeciwko siebie dwie drużyny. Zawodnicy mieli poważne miny, piłkarskie korki i wełniane getry. Biała piłka jaśniała w wiosennej trawie. Tylko czekać, aż sędzia odgwiżdże początek historycznego meczu. W powietrzu dało się wyczuć napięcie, a cisza niemal wibrowała w uszach. Nagle wszyscy usłyszeli głośne miauknięcie. Sędzia rozejrzał się po trybunach ustawionych nad rzeką Orzą. Bardzo przepraszam za precelkę, odezwał się kot Morfeusz, pulchny rudzielec, który trzymał na kolanach małego, pręgowanego kotka. To jego pierwszy mecz piłkarski. Jeszcze nie umie kibicować. Bronka od cieślarów, czarna kotka o żółtych, w żółtych getrach, ruszyła do ataku wraz z pierwszym gwizdkiem. Po prawej stronie boiska była ich piątka. Oprócz Bronki jeszcze Lola, Komandos i bracia Piksele, członkowie cieszyńskiej kociej szajki, po lewej goście, dachowce z Ostrawy, dzikie, pręgowane i nieprzewidywalne. Czeskie koty cieszyły się złą sławą. Zasłużenie. Potrafiły używać pazurów tak, żeby żaden sędzia nie miał szansy tego zauważyć. Zdarzało im się także odebrać piłkę ogonem, a na to pozwala się tylko bramkarzom. Najgorsze jednak było to, że zawsze ciągały przeciwników za wąs. Dlatego na wszelki wypadek Komandos kazał swoim zawodnikom zaczesać wąsy na gładko. A Lola usztywniła je miodem. Istniała co prawda pokusa, żeby zlizać go w czasie meczu, ale nie było na to czasu. Ciągle zaciskam pazurki, szepnął Morfeusz do siedzącej koło niego różowej kotki Poziomki. Do jasnej myszery. Myślisz, że nasi wygrają? Mam nadzieję, odpowiedziała Poziomka. Spójrz na nich. Ogony jak błyskawice. Cisną na bramkę, jakby ich tuzin psów gonił, a w ślisk wchodzą jak po maśle. Albo po roztopionej czekoladzie, rozmarzył się Morfeusz. Na pewno zaraz strzelimy gola. Tymczasem czeskie koty grały naprawdę brutalnie. Jeden z nich pociągnął Bronkę za ogon i mało brakowało, a ugryzłaby go w ucho. Sędzia odgwizdał faul. Napastnik dostał czerwoną kartkę. Mecz sędziował starszy już wiekiem, ale bardzo doświadczony kot Hortensiusz, który kiedyś święcił triumfy w czeskiej lidze. W czasach, kiedy koci piłkarze nosili dłuższą sierść na karku. Faul nie zgasił ducha Bronki, wręcz przeciwnie. Ruszyła do ataku ze zdwojoną prędkością. Spod jej pazurów poszły iskry, a przeciwnicy nie mogli jej zatrzymać. Podanie do Komandosa, Komandos do Loli, celnie, mocno z prawej. Wybijcie! Kotka Lola zgrabnie podała piłkę tylnymi łapkami, fikając jednocześnie kozła. Przejęli ją bracia Piksele i... Czy to możliwe? Tak! Gol dwułapkowy! Gol! Wiwatom nie było końca. Szajka prowadziła 1-0. Wydawało się, że teraz już nic ich nie zatrzyma. Niestety pod koniec pierwszej połowy zaczęło padać. Z minuty na minutę krople stawały się coraz cięższe i po chwili wszyscy wiedzieli, że mają do czynienia z pierwszą tej wiosny burzą. Murawa szybko stawała się wilgotna i koty ślizgały się na niej rozpaczliwie, a łapy rozjeżdżały im się na boki. Sędzia Hortensiusz uznał, że czas przerwać grę. Koty to nie ludzie. Wiedzą, kiedy trzeba odpuścić. Ustalono, że zespoły dokończą rozgrywkę, jak tylko wyjdzie słońce. Tymczasem koty rozbiegły się na dwie strony,
rzeki Olzy. Kociaszajka na polski, a goście na czeski brzeg. Kociaszajka i zaginione bajki. Tyle na dziś. Jutro nie może was tu zabraknąć o tej samej porze. Zapraszamy.

0: Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: Tylko na zegarach minęła godzina 20. Zapraszam Państwa na dzisiejszą wieczorną prognozę pogody. I tuż przed kilkoma minutami zaczęło padać. Pada, w końcu pada i się też i ochłodzi. W końcu dojdziemy do normalnych temperatur czerwcowych i lipcowych, drodzy Państwo, a nie te tropikalne temperatury, które były do tej pory. I cieszmy się z tego, ja się przynajmniej cieszę. Oczywiście nikt nie musi podzielać tej informacji ani tej radości z tego, że będą opady deszczu i będzie chłodniej. Ale ja się cieszę. Co w pogodzie dzisiaj? W tej chwili za oknami na termometrach Zławia Śmała i okolice 28 stopni. Choć temperatura nieco spadnie po opadach deszczu, księżyc powoli wychodzi z pełni i też dlatego zmieni się pogoda. O wpływie księżyca na pogodę zaraz tuż po prognozie pogody serdecznie Państwa zapraszam. Godzinę temu najcieplej było w Tarnowie, 35,4 stopnia. To dla tych, którzy lubią upały i ciepło, a najchłodniej w Resku 19,7 stopnia. Podobna temperatura w Świnoujściu. Ja się chyba tam przeniosę. Dziś w nocy zachmurzenie umiarkowane i duże na południowym wschodzie, okresami małe, miejscami głównie na południowym zachodzie, początkowo także na zachodzie lokalne i w centrum przelotne opady deszczu i burze, także z gradem. Wysokość opadów podczas burz do 55, nawet 100 mm. Na południowym zachodzie opady mogą być nawalne. Miejscami, zwłaszcza w pierwszej połowie nocy, burze mogą mieć gwałtowny przebieg. Do 100 mm deszczu może spaść. Temperatura minimalna od 17 do 19 stopni na północy i zachodzie. Do 20-22 na wschodzie i południu wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków północnych. Na południowym wschodzie okresami zmienny w czasie burz porywy wiatru punktowo do 80 km na godzinę. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże na południowym wschodzie oraz na północnym zachodzie okresami także małe, miejscami przelotne opady deszczu, a na wschodzie, południu i w centrum również burze lokalnie z gradem. Wysokość opadów podczas burz do 50 mm i też punktowo burze mogą mieć gwałtowny przebieg. Temperatura maksymalna od 26 do 30 na północy i zachodzie, do 33, jeszcze 36 na wschodzie i południu, chłodniej. Na wybrzeżu około 22 stopni, wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych, podczas burz porywy wiatru do około 80 km na godzinę, punktowo możliwe porywy do 90 km na godzinę. Tyle prognozy pogody, a już za chwileczkę wpływ księżyca na nasze życie. Pogoda. Zapraszam serdecznie.

zaczynamy dzisiejszą analogową kurę Płatwy. To już trzeci odcinek o Księżycu. W pierwszych dwóch omawialiśmy tematy związane z naszym zdrowiem, a później ogólnie z wpływem Księżyca i co by było, gdyby go nie było na Ziemi. Otóż no, nie byłoby takiego życia, jakie jest teraz znane przez nas, a prawdopodobnie w ogóle nie byłoby życia. Ale my dzisiaj skupiamy się na tym, aby zobaczyć, aby usłyszeć to, jak Księżyc wpływa na naszą pogodę. To temat, który podrzuciła mi moja przyjaciółka Marta i tak często rozmawiamy ze sobą, piszemy właśnie o tych tematach i o tak wczoraj nawet ruszyliśmy temat Księżyca i mówię, no dobrze, to lecimy dalej, trzeci odcinek. Od pokoleń ludzie obserwowali Księżyc pod kątem znak takich zmian pogody. W rzeczywistości Księżyc wpływa na klimat i wzorce pogodowe Ziemi na wiele i to bardzo różnych, często takich subtelnych sposobów. 4,5 miliarda lat temu dwie starożytne planety zderzyły się, połączyły w jedną, tworząc Ziemię. Podczas tego kolosalnego spotkania tych obu planet, protoziemi i tej, tak ona się nazywała, T-H-E-I, Thei, masa skalista rozdzieliła się, by stać się naszym Księżycem. To jest najlepsza hipoteza z możliwych, przez naukowców potwierdzana. Ten nasz najbliższy towarzysz w bezmiarze kosmosu jest

z najbliższej strony Ziemi, tworząc takie wybrzuszenie. Czyli jak przyciąga, no to wiadomo, że tworzy się taka górka, taka fala. Morze wybrzusza się również po przeciwnej stronie z powodu siły odśrodkowej, spowodowanej ruchem obrotowym Ziemi. Ziemia więc obraca się pod tymi wodnymi wybrzuszeniami, co skutkuje dwoma przypływami i dwoma odpływami, które widzimy każdego dnia. I te przypływy i odpływy, moi drodzy, są widoczne najbardziej w oceanach i takich morzach dużych, ale również widoczne są no, chociażby w jeziorach, choć naprawdę są minimalne. Co 18 lat i 6 miesięcy orbita Księżyca chwieje się. Tutaj tak w cudzysłowie mówię chwieje się, bo to tak można obrazowo powiedzieć, między maksimum a minimum plus lub minus 5 stopni względem równika Ziemi. To jest bardzo dużo, 5 stopni. Cykl ten po raz pierwszy udokumentowany w roku 1728 nazywa się cyklem węzłowym Księżyca. Cyklem węzłowym Księżyca. Kiedy płaszczyzna Księżyca odchyla się od płaszczyzny równikowej, pływy na Ziemi maleją. A kiedy orbita Księżyca jest bardziej zgodna z równikiem Ziemi, pływy są wyolbrzymione, są coraz większe. NASA badało to zjawisko oczywiście, bo przecież to jest instytucja, która bada wiele rzeczy i twierdzą, że podnoszący się poziom wód spowodowany zmianami klimatycznymi w połączeniu z pływem cyklów węzłów księżycowych powoduje dramatyczny wzrost liczby powodzi, chociażby w latach 30. XX wieku. Benjamin Hamilton, naukowiec i kierownik zespołu naukowego NASA, zajmującego się zmianą poziomu morza, zainteresował się tym, jak poziom morza reaguje zarówno na działania naturalne, jak i ludzkie oraz co to oznacza dla populacji ludzi żyjących w tych rejonach przybrzeżnych. Przed przeprowadzką do Kalifornii Hamilton mieszkał w nadmorskiej Wirginii, gdzie powodzie były dla niego bardzo dużym problemem. Te powodzie przypływowe wpływają na życie w społecznościach przybrzeżnych bardzo, bardzo mocno, bardzo szeroko. Wpływają na zdolność chociażby do życia, do egzystencji, do mieszkania, do dostania się do pracy. Utrudniają prowadzenie tam oczywiście swoich biznesów, czyli działalności gospodarczej. O tym właśnie on mówi. Teraz jest to niedogodność, ale trudno ją nazwać taką, no trudno z nią żyć, z tą niedogodnością. Te powodzie zaostrzone przez działanie Księżyca niszczą praktycznie te nadmorskie tereny, niszczą infrastrukturę i zmieniają linie brzegowe. Możemy zobaczyć 4 razy więcej powodzi z dekady na dekadę. Cykl węzłów księżycowych wpływa na wszystkie lokalizacje na Ziemi, nie tylko na te tereny przybrzeżne, a poziom mórz wzrasta wszędzie. Więc możemy spodziewać się też, co te 18,6 lata, gwałtownych wzrostów powodzi na całym świecie. Cykl węzłów księżycowych może stwarzać wiele wyzwań dla ludzi, ale dla dzikiej przyrody w ekosystemach przybrzeżnych może stanowić zagrożenie, no takie egzystencjalne wręcz. Ilja Roszlin, profesor pracujący na Uniwersytecie w Rutgers, bada związek między cyklem węzłowym Księżyca a populacjami komarów bagiennych. No takie badanie sobie wymyślił i cóż tutaj się okazało. Kiedy cykl węzłowy osiąga szczyt, no komary bagienne, tam na dużo bagien jest w takich obszarach przybrzeżnych, więc tutaj ten wpływ pewnie był widoczny. Wróćmy do jego badania. Kiedy cykl węzłowy osiąga szczyt, przypływy zalewają siedliska komarów dalej na ląd, mówi Roszlin. Powodzie pływowe zdarzają się w tym czasie coraz częściej i niosą ze sobą

małej rybki. Grupę kilkuset gatunków ryb, podobnych do rybek występujących w wodach słonych, słonawych i słodkich. Te drapieżniki, te małe rybki, wyeliminują lub zmniejszą populację komarów, które są w stadium rozwoju albo są jako jajka, albo jako larwy lub poczwarki, zanim owady będą w stanie wylecieć z wody, w której się urodziły. Zazwyczaj w szczytowym okresie cyklu jest mniej komarów, mówi Rochlin. W dolinie cyklu węzłowego pływy mogą bardzo rzadko zalewać siedliska komarów, dając im wystarczająco dużo czasu do wynurzenia się, zwiększając w ten sposób ich populację. No tak to sobie zaczął badać na tych komarach. Ale idziemy dalej. Dotyczy to nie tylko komarów, ich obfitość jest wskaźnikiem dobrostanu wielu innych gatunków. Na słonych bagnach brakuje dużych ssaków roślinożernych, ale ich miejsce zajmują bezkręgowce, takie jak krewetki, kraby, ślimaki, koniki, niepolne, ale też koniki morskie i inne owady. Te z kolei są głównym źródłem pożywienia dla ptaków przybrzeżnych i ryb. Zatem szczytowy cykl węzłowy Księżyca w połączeniu ze zwiększonym wzrostem poziomu morza stwarza realną możliwość po prostu zatopienia tych słonych bagien, mówi Rochlin. A kiedy toną bezkręgowce w słonych bagnach, cierpią również ptaki przybrzeżne, ryby i inne zależne od nich gatunki. No i dotyczy to również ludzi, ponieważ słone bagna są taką integralną częścią światowej gospodarki, służącą jako, no było nie było, wylęgarnia całego bogactwa życia morskiego, które obejmuje ponad 75% wszystkich gatunków ryb. Po przerwie wracamy krótkiej. Moi drodzy, kiedy słone bagna mają również duże znaczenie dla środowiska, ponieważ są w stanie magazynować węgiel w znacznie większym tempie niż wiele ekosystemów lądowych. Tymczasem podmokłe, słodkowodne tereny zawierają prawie 10 razy więcej węgla niż tereny słonowodne, częściowo ze względu na ich bardzo duży zasięg. Wraz ze wzrostem powodzi tak zbadano spowodowanych właśnie tym chybotaniem księżyca i wzrostem poziomu morza, słodkowodne tereny podmokłe mogą również stanąć w obliczu głębokich zmian. Christine Hopfer-Sprenger jest naukowcem zajmującym się środowiskiem na Uniwersytecie Północnego Kentucky. Bada ona zasolenie terenów podmokłych słodkowodnych. Słodkowodne przybrzeżne tereny podmokłe doświadczają wielkich wahań pływów w ciągu dnia i są znacznie bardziej bioróżnorodne niż ich odpowiedniki w słonych bagnach, mówi. Wiele gatunków jest tam wyjątkowych, więc gdy tylko rośliny lub pierwszy poziom tej drogi pokarmowej zaczną zmieniać skład ze zróżnicowanej społeczności gatunków roślin na mniej zróżnicowaną, sól, zwierzęta, które polegają na tych roślinach, mogą zaczynać także się zmieniać. A zatem i ptaki, i owady lądowe, i tak dalej, i tak dalej. Gatunki słodkowodne są również pod silnym wpływem rosnącego zasolenia i są wypychane jakby w górę rzeki, aby pozostawać w słodkiej wodzie. Zasolenie słodkowodnych przybrzeżnych terenów podmokłych będzie nadal rosło wraz ze wzrostem poziomów mórz, a im częstsze będą powodzie, tym większy wpływ na tereny podmokłe będzie miało zasolenie. No to tak się wiąże. A jakby wyglądał świat bez pływów? Zadajmy sobie pytanie. Świat bez pływów miałby bardzo różne systemy pogodowe. Bo pływy są jednym z czynników wpływających na ruch prądów oceanicznych, które przemieszczają ciepłą i zimną wodę wokół oceanu, wokół Ziemi. Ciepłe prądy oceaniczne powodują cieplejszą i wilgotniejszą pogodę, podczas gdy zimne prądy oceaniczne przynoszą chłodniejszą i suchszą pogodę. A to dzisiaj rano o 7 mówiłem Państwu o
tej fali, ale nie morskiej, tylko fali planetarnej, tak to się dokładnie nazywa. Ta fala planetarna związana jest z naszą atmosferą i tutaj jest ona umieszczona głównie na półkulach północnej i południowej. Dużo mniejsza, w zasadzie często jej nie ma na równiku. I tak jak rzucimy w wodę kamień, tak powstaje fala, czy nawet uderzymy ręką chociażby w wodę w wannie, to powstaje nam fala. Tak samo w atmosferze, choć tego nie widzimy, powstają takie fale. One także są związane z pływami i tutaj są też powiązane z grawitacją Księżyca. Cykl węzłów księżycowych, o którym mówiliśmy na początku, może również wpływać na jedno z ważniejszych zjawisk na Ziemi, powodujących i zmieniających naszą pogodę. Zwykłe, dość silne wiatry wzdłuż równika jakby przesuwają, tak wydmuchują ciepłą wodę powierzchniową na zachód z Ameryki Południowej w kierunku Indonezji. A na jej miejscu unoszą się chłodniejsze wody głębinowe. To taki cykl ruchu wód w oceanach. Podczas wydarzenia o nazwie El Niño wiatry, czyli pasaty, są osłabione, a nawet odwrócone, wpływając na pogodę na całym świecie. Ciepłe wody przypowierzchniowe gromadzą się w pobliżu zachodniego wybrzeża Ameryki Południowej, a zimna woda pozostaje głęboko w oceanie. Zazwyczaj wilgotne rejony mogą być pogrążone wtedy w suszy, podczas gdy suche rejony mogą być zalane deszczem, powodując nawet, że zakwitnie nam pustynia. Z drugiej strony, czyli odwrotny skutek do El Niño, jest wydarzenie o nazwie La Niña. Pasaty są wtedy silniejsze niż zwykle. Pasaty to są wiatry, popychając w kierunku Azji więcej ciepłej wody. Wtedy zimne wody, które wznoszą się u wybrzeży Ameryk, popychają jakby prąd strumieniowy na północ. Rezultatem są cieplejsze niż zwykle zimowe temperatury na południu i chłodniejsze niż zwykle na północy. No widzicie, to bardzo skomplikowane jest. Ale te dwa zjawiska, El Niño i La Niña, właśnie takim oscylują, jakby to powiedzieć, takim oscylatorem są. Wspólnie te zjawiska, czyli El Niño i La Niña, są częścią takiego cyklu, którego nazwano El Niño Saturn Oscillation, czyli ENSO w skrócie, czyli oscylacja południowa. El Niño, oscylacja południowa. I odnosi się do zmiany ciśnienia powietrza na poziomie morza właśnie nad równikowym oceanem spokojnym. Naukowcy z Ohio State University zasugerowali, że na zmianę pomiędzy El Niño i La Niña może mieć wpływ podpowierzchniowa fala oceaniczna napędzana czym? Napędzana, moi drodzy, siłą grawitacji Księżyca. Sprawdzają to, bo to nie tylko oni to badają, ale też naukowcy z Uniwersytetu Tokijskiego badają to, że to ENSO, czyli ta oscylacja południowa, można ją przewidzieć na podstawie 18,6 letniego cyklu węzłowego Księżyca. Z pewnością tutaj istnieje znany wpływ węzłów księżycowych na temperaturę powierzchni morza, mówi jeden z naukowców, zajmujący się poziomem morza i zarazem emerytowany pracownik Narodowego Centrum Oceanografii w Wielkiej Brytanii. Przyciąganie grawitacyjne Księżyca wpływa właśnie na prądy pływowe, a tym samym na ruch i mieszanie górnych warstw wody oceanicznej, a dotyczy to głównie północnego Pacyfiku. I tutaj, moi drodzy, przejdziemy teraz do troszeczkę innych zagadnień. Przeniesiemy się do Arktyki, ale zanim się przeniesiemy do Arktyki, to chwilkę. No może nie jest to, moi drodzy, księżycowa muzyka, ale tak... Taka spokojna, spokojna. My przenosimy się do Arktyki. Przenosimy się do Arktyki. Lód. Podczas gdy
cykl węzłów księżycowych ma przynieść znaczne zmiany w nadchodzących dziesięcioleciach, w krótszej takiej skali czasowej księżyc wpływa na Ziemię na kilka mniej znanych sposobów. Jak wpływa? Otóż wpływa na temperatury na czapach polarnych, czyli na biegunach, i przyczynia się do wahań zasięgu lodu Arktyki. Ja o tym nawet wczoraj myślałem, żeby zrobić taki specjalny program na temat tego, jak wyglądały zlodowacenia nad Europą chociażby w czasach historycznych, choć tego no nie ma badań, no bo to było tam 10-12 tysięcy lat temu się ostatnie zlodowacenie zakończyło, zatem w skali czasu, no to w skali geologicznej to nie jest dużo, ale przecież w tamtych czasach nikt tego nie spisywał, ani no, tym bardziej nie było pisma, ale przyczynia się właśnie do wahań zasięgu lodu Arktyki. Chociaż tutaj wpływ Księżyca nie polega na jego 18-letnim cyklu węzłowym, ale na jego bardziej znanej miesięcznej zmienności ilości odbitego od niego światła, gdy po prostu jest raz w nowiu, raz w pełni. Pomiary satelitarne bardzo dokładnie wykazały, że podczas pełni Księżyca bieguny są cieplejsze o, no tutaj nie zgadniecie, moi drodzy, 0,55 stopnia. To jest naprawdę bardzo dużo, bo żeby podgrzać wodę nawet o 1 stopień trzeba naprawdę ogromnej energii. Ponadto siły pływowe rozbijają te pokrywy lodowe i zmieniają przepływ ciepła w oceanie, zmieniając ilość lodu w oceanie arktycznym. Księżyc przez swój wpływ grawitacyjny generuje prądy pływowe i fale zarówno na powierzchni, jak i głębiej w oceanie. O tym chociażby mówi Chris Wilson, ekspert w dziedzinie fizyki morskiej i klimatu oceanicznego. Napisał tak, te prądy i fale mogą albo stopić, albo rozbić lód morski, albo z powodu transportu i mieszania cieplejszych wód, albo z powodu ruchów naprężających, które jakby rozrywają lód na mniejsze kawałki, które są wtedy bardziej podatne na topienie. Woda i lód oceanu to nie są jedyne części planety, które doświadczają oczywiście pływów i wpływu grawitacji. Księżyc ma również wpływ zarówno na ląd stały, jak i na atmosferę, o czym przed chwileczką wspomniałem. Pływy Ziemi, czyli lądu, są podobne do pływów oceanicznych. Ląd wtedy deformuje się, wybrzusza, tak samo jak morze, no i też uważa się przez to, że wywołuje aktywność wulkaniczną i zarazem trzęsienia Ziemi i później związane z tym tsunami. Pływy atmosferyczne, o czym mówiłem, o tej fali planetarnej, powodują z kolei przepływ energii z górnej do dolnej atmosfery i zmiany ciśnienia atmosferycznego. To wtedy mamy niż, wyż, niż, wyż, niż, wyż. To tak jakby ta fala, zobaczcie, niż, czyli tak jakbyśmy byli na dole fali, wyż na górze fali, tak niż, wyż, niż, wyż. Zmiany ciśnienia powietrza związane z pozycją Księżyca zostały po raz pierwszy wykryte w roku, no dość dawno, 1847. Siły grawitacyjne Księżyca powodują właśnie wybrzuszenia i oscylacje ziemskiej atmosfery, podobne do tych obserwowanych na wodzie, czyli tą falę planetarną. Zmiany ciśnienia atmosferycznego są związane z wyższą temperaturą powietrza, co z kolei oznacza, że cząsteczki powietrza mogą zatrzymywać więcej wilgoci w postaci pary wodnej, obniżając wilgotność, a tym samym szanse na opady deszczu. O tym mówi na przykład Liz Bentley, dyrektor generalna Królewskiego Towarzystwa Meteorologicznego. W rezultacie wiadomo, że niższe ciśnienie powoduje zimną i deszczową pogodę, a wyższe ciśnienie przy odpowiednich warunkach, taką spokojną,
przyjemną pogodę słoneczną, choć bywają w naszej szerokości geograficznej wyże, które są tak zwanymi zgniłymi wyżami. No, często one są jesienią, zimą. Jednak wpływ Księżyca na opady atmosferyczne poprzez te pływy grawitacyjne jest, wydawałoby się, niewielki, ponieważ inne czynniki, takie jak ciepło słoneczne, mają znacznie większy wpływ. Naukowcy z Uniwersytetu Waszyngtońskiego zbadali to, że siły księżycowe wpływają na ilość opadów, ale tylko o około, no, góra 5%. John Wallace, profesor meteorologii na Uniwersytecie Waszyngtońskim, dodaje, że czasami, gdy Słońce i Księżyc zbliżają się do siebie, pada trochę więcej niż 6 godzin wcześniej lub później. Tak więc przyciąganie Księżyca wpływa na to, ile pada, tylko też wpływa na to, kiedy pada i jak pada, tak można określić. Zatem, no, gdybyśmy się tak rzeczywiście przyglądali naszej atmosferze, naszym, to, co dzieje się wokół nas, to byśmy może trochę więcej wiedzieli. Wpływ Księżyca jest zatem bardzo subtelny, a czasem głęboki. W każdym razie kształtuje nasze życie. Ma ogromny wpływ na kształtowanie naszego życia, ale życia tego na Ziemi, ale również tego naszego, o czym mówiliśmy w pierwszym i w drugim odcinku tej serii, o serii księżycowej, tak to nazwę. Przede wszystkim, gdyby Księżyca nie było, moi drodzy, byśmy tego życia w ogóle nie mieli. Planeta Ziemia by raczej nie utrzymała się na swojej orbicie, albo byłaby po prostu orbita bardzo wydłużona. Byłyby ogromne zmiany temperatur, również problem byłby z atmosferą. A tak Księżyc stabilizuje Ziemię, obracając się wokół własnej osi, pomagając nam zapewnić stabilny klimat. Stabilny, bo na Ziemi możemy żyć w każdych warunkach. Oczywiście bardzo trudno na biegunach, bo tam jest zimno, ale gdyby nie było Księżyca, to ta strefa zimna by była, no, prawie do obecnych zwrotników. Także tutaj Europa, czy Ameryki, czy z drugiej strony, to wszystko by było pod lądolodem. Mamy bez niego, Ziemia po prostu chwiałaby się bardzo chaotycznie, bieguny poruszałyby się znacznie w stosunku do orbity Ziemi, pory roku, dni i noce wyglądałyby zupełnie inaczej, byłyby po prostu bardzo, bardzo szybkie. Mielibyśmy, teraz mamy 24 godziny i Księżyc po prostu spowalnia ruch obrotowy i tak doba się wydłuża około 1/1000 sekundy na 100 lat, ale tak by się, no, Ziemia obracałaby się z prędkością, dzień by trwał około 12 godzin na przykład. Bieguny, a tu już mówiłem, przypływy, które mogłyby zapoczątkować życie na Ziemi, odpychają od nas również Księżyc. Każdego roku Księżyc oddala się od Ziemi o prawie 4 cm z powodu właśnie pływów, które powoduje na Ziemi. To jest układ, no, mechaniczny wręcz, zatem te siły, które działają, powodują, że Księżyc się nam ucieka od nas 4 cm co roku, tak ciach, ciach, ciach. 10 lat, 40 cm. No nie jest to dużo, gdy mamy odległość prawie 400 tysięcy kilometrów, ale zobaczmy, cofając się w czasie, o ile on był bliżej Ziemi. Ziemia obraca się szybciej niż orbita Księżyca, zatem przyciąganie grawitacyjne wybrzuszenia tego pływowego przyciąga Księżyc szybciej, a gdy Księżyc przyspiesza, jest jakby wyrzucany nieco na zewnątrz. To tak jak weźmiemy, byśmy przyczepili sobie do patyka jakiś, no nie wiem, kulkę, piłeczkę i obracali ją wokół tego, no to ona będzie chciała nam uciec z tego sznureczka na przykład. No i tak to się dzieje z Księżycem. Nie mamy tego sznurka, ale przyciągania grawitacyjne. Jak wspomniałem, gdy Księżyc przyspiesza, jest wyrzucany nieco na zewnątrz, a jego orbita staje się większa. To trochę tak, jak stoisz, gdybyśmy stali na placu zabaw,
na jakiejś takiej no, karuzeli obrotowej. Im szybciej się ta karuzela by kręciła, tym bardziej czujemy tą siłę odśrodkową, czujemy się wyrzucani na zewnątrz z centrum karuzeli. Kończąc, moi drodzy, dzisiejszy program o Księżycu, ten trzeci odcinek, można powiedzieć, że Księżyc jest naszym najbliższym takim sojusznikiem, przyjacielem w tym bezmiarze wszechświata, w bezmiarze kosmosu, bez którego Ziemia byłaby miejscem bardzo, bardzo smutnym, bez życia, zimnym i tak jak inne planety w naszym Układzie Słonecznym, prawdopodobnie tego życia by na Ziemi nie było.

Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Bartosz Pupczyński, to jest kanał Wszechnica i dzisiaj jest specjalny odcinek. Robimy przerwę od omawiania tego, co żyje w stawie, żeby zrobić taki odcinek specjalny, a ten odcinek specjalny jest z okazji setnego naszego spotkania. To już setny odcinek, a zatem temat też adekwatny. Czy można żyć setki lat? Jak ja zrobiłem już tą prezentację, to się dopiero później zorientowałem, że przecież można byłoby tutaj też zawrzeć rośliny. No bo przecież one chyba nawet bardziej pasują niż zwierzęta, to znaczy bardziej. No, kojarzą się z tymi organizmami, które spokojnie mogą dożywać setki albo nawet i więcej. I pomyślałem, że to będzie dobry pomysł, aby zrobić jeszcze dodatkową część do tego, czyli opowiedzieć o drzewach. A dzisiaj skupiamy się przede wszystkim na zwierzętach. No mówię, dopiero jak zrobiłem prezentację, przyszło mi to do głowy. Ale myślę, że to też będzie dobry podział. Jeżeli zrobimy najpierw zwierzęta, a potem omówimy jeszcze rośliny. Myślę, że to będzie dosyć ciekawe. Także proszę oczekiwać kolejnej części, ale to jeszcze mamy inne jakieś tematy w zanadrzu. Po drodze jeszcze święta wielkanocne, także wrócimy na pewno do tego. A dzisiaj zadajemy sobie pytanie, czy można żyć setki lat? Czy są takie organizmy, takie zwierzęta, które żyją setkę, a może i 200 lat, a może i 300 lat, czy tyle się da? No to dzisiaj zobaczymy. Ale żeby to uporządkować, to ja przyjąłem taką strategię, że omówimy sobie gatunki, które żyją bardzo krótko. Na początku od tych zaczniemy, czyli te, które żyją dosłownie jeden dzień. A będziemy przechodzili do tych coraz więcej żyjących, coraz dłużej żyjących, aż w końcu zakończymy na, myślę, że pewnym dużym zaskoczeniu. Ale na razie nie zdradzam, co to będzie na samym końcu. A teraz zachęcam do oglądania. I pierwszy nasz dzisiejszy bohater. To już o tym opowiadałem przy okazji cyklu o rzekach. Jętki. Jętki, inaczej nazywane również jacicami, to są po prostu owady uskrzydlone, u których właśnie postać dorosła jest, tak jak tutaj widzimy na zdjęciu, jest uskrzydlona. One mają te maksymalnie do 4 cm długości, czyli nie są jakimiś bardzo dużymi owadami, a mogą być bardzo też malutkimi, bo powiedziałem, że do 40 milimetrów, do 4 cm dorastają, ale mogą też być mniejsze, bo niektóre mają właściwie kilka milimetrów tylko. Oczywiście są bardzo mocno związane ze środowiskiem wodnym i tutaj też ważna sprawa, to nie jest tak, że jętka żyje jeden dzień, bo właśnie tutaj chciałem o tym powiedzieć. Długość życia takiej jętki to jest jeden dzień. Ale uwaga, to jest trochę zależy jakie stadium, tak bym powiedział, bo jeżeli przypatrzymy się stadium larwalnym, to tyle ile żyje larwa, to można ten czas liczyć nawet w latach. Natomiast jak ona już jest postacią dorosłą, czyli taką jak tutaj widzimy, to i długość życia tej postaci dorosłej to jest tylko jeden dzień. A zatem w ogóle jętka żyje dłużej, ale postać dorosła tylko ten jeden dzień. Bardzo króciutko. No dobrze, to jest może taki trochę wyjątkowy przypadek, ale myślę, że jakoś od razu mi się skojarzyło, jak tworzyłem tą prezentację, bo pamiętałem właśnie, że jętki żyją jeden dzień. No ale co żyje dłużej w takim razie? Niewiele dłużej. Otóż komary. Owady, których nie lubimy, żyją troszeczkę dłużej. No i średnia długość życia wynosi, jeżeli chodzi o samce. Bo samce żyją troszkę krócej od samic, no to liczymy tutaj około tygodnia, może troszeczkę ponad tydzień taki samiec będzie żył. Natomiast samice już w tygodniach długość życia to może być kilka tygodni, maksymalnie do 8. A kiedy zapada w stan hibernacji, no to może nawet być i pół roku. I to jest właśnie taka niezwykła cecha owadów, że one czasami mają trudne zadanie przed sobą, czyli muszą przeżyć całą zimę i wtedy właśnie żyją. Ale najczęściej na przykład przeżywają tylko matki. Na przykład teraz, jak zobaczymy trzmiele, to są najczęściej te, które właśnie przeżyły zimę i będą składały jaja po to, żeby dać początek kolejnym trzmielom.
Idziemy dalej i mamy muchę. Muchę też takie, zaczynamy od tego, co nas trochę denerwuje, tego, co nie lubimy. No, mucha żyje, pojedynczy osobnik, około 4 tygodni. Krótko, prawda? Tutaj mamy dosyć krótki czas, aczkolwiek to, co powiedziałem przed momentem, one są w stanie zimować. Również zimują, to doskonale każdy z nas zna w naszych domach, w naszych mieszkaniach, mogą przezimować w takim stanie anabiozy, czyli to jest tak zwane życie utajone. Czyli właściwie możemy powiedzieć, że to jest stan odwracalny i polega na tym, że to jest, nawet nosi nazwę pozornej śmierci, czyli przez pewien czas organizm się jakby wyłącza, obniża zdecydowanie swoją aktywność życiową, ale potem te wszystkie procesy znowu są ponawiane i takie zwierzę może dalej funkcjonować. Czyli życie utajone, anabioza, to się nazywa. To właśnie u muchy się pojawia i wtedy ona może faktycznie dłużej przeżyć, ale zasadniczo 4 tygodnie. Idziemy dalej. Teraz już będziemy liczyli długość życia poszczególnych zwierząt w miesiącach, bo mamy ważkę. No i ta ważka, oczywiście wiadomo, że to też jako owad przechodzi różnego rodzaju stadia rozwojowe. Tutaj mamy akurat przedstawioną postać dorosłą, a konkretnie jest to samiec szablaka krwistego. No, skąd ta nazwa, to chyba nie trzeba tłumaczyć, bo widać ten krwisty kolor, ale to tylko u samców, bo samice są żółto-brązowe. I zwykle jest tak w Polsce, w naszym kraju, że te postaci dorosłe pojawiają się u schyłku wiosny, czyli na przykład w czerwcu, i możemy je zobaczyć. No, ci, którzy pływają kajakami, to doskonale wiedzą, że właśnie ważki są w tym okresie wakacyjnym dobrze widoczne. Czyli mamy lipiec, sierpień, wrzesień i do października. Zasadniczo mówi się, że taki szablak, no to mniej więcej około 4 miesięcy. Zwykle tak jest. To nie jest długi okres życia. Więc liczymy go w miesiącach, to jest kilka miesięcy życia. Idziemy dalej i już będziemy powoli przekraczali barierę nawet 1 roku, czyli możemy mówić o zwierzęciu, które będzie żyło nawet do 12 miesięcy, a kiedy będą sprzyjające warunki, to nawet i dłużej, bo nawet do 1,5 roku. Ale zasadniczo pluskwa domowa, bo ją tutaj widzimy, kolejny owad, znaczy kolejne zwierzę, którego za bardzo nie lubimy, i jest to zwierzę, które no, pojawia się właściwie wszędzie tam, gdzie tylko ma dostęp do krwi. Szczególnie jest to w ogóle upodobuje sobie krew człowieka. No i w tych warunkach domowych, w łóżkach naszych, ona potrafi żyć, niestety. Uprzykrza nam życie i potrafi żyć. Od tych 4 do 12 miesięcy, a może nawet i dłużej, jeżeli będzie miała dogodne warunki. Czyli już powoli dochodzimy do tej granicy 1 roku. Bo właśnie tyle żyje organizm, który tutaj widoczny jest na zdjęciu, i myślę, że niewiele osób jest w stanie przynajmniej z takiego zdjęcia rozpoznać, bo my dużo częściej kojarzymy te zwierzęta jako wyrzucone przez morze i można by powiedzieć wysychające, kończące swój żywot na plaży. Kto był nad Bałtykiem, zapewne widział coś takiego, może nie na tych, chociaż i na tych, tam gdzie ludzie są, tam gdzie więcej ludzi jest, też one się zdarzają, ale lepiej odejść troszeczkę na bok i tam, gdzie jest troszeczkę mniej ludzi, te mniej uczęszczane plaże, idziemy wieczorem na piękny spacerek wzdłuż morza i natrafiamy na takie galaretki wyrzucone przez morze. To jest oczywiście hełbia modra, czyli dokładnie to się nazywa krążkopław. Jest też parzydełkowcem, ale dla nas, bo jak widzimy tutaj, nawet to jest na tym zdjęciu widoczne, te ramiona są zaopatrzone w. Widzimy te ramiona i one są zaopatrzone w komórki parzydełkowe. Ale
Akurat tak się składa, że dla nas jej jad jest zupełnie niegroźny, można spokojnie je brać w rękę. No ja nie ukrywam, że często właśnie jak przechodzę tak wzdłuż morza, to staram się pomóc trochę tym hełbiom i tam je wrzucam do tego morza, chociaż podejrzewam, że część znowu zostanie wyrzucona. No ale staram się właśnie je tam wrzucać, trochę im pomagać. No wiadomo, wszystkich się nie uratuje, ale zawsze coś. Można coś przynajmniej dla tej przyrody zrobić, ale to jest też normalny proces, że one są wyrzucane i po prostu tam giną. No tutaj warto pamiętać o tym, że 98% w 98% one się składają z wody. A zatem ta galaretka jest bardzo mocno wodnista. I jak doskonale wiemy, słońce no nie pomaga, a raczej bardzo mocno przeszkadza w życiu takiemu organizmowi. Czyli mamy hełbię modrą, która może żyć maksymalnie jeden rok, o ile nie zostanie wyrzucona przez morze i po prostu nie wyschnie na plaży. No to też znane zwierzę, czasami też z naszych domostw. I tutaj mamy oczywiście mysz domowa. Mysz domowa, która żyje dosyć krótko. One się licznie i szybko rozmnażają, bo mogą mieć nawet i 10 miotów rocznie, a w każdym z tych miotów może być od 4 do 9 młodych. No to widać, że no łatwo policzyć, jeżeli mamy maksymalnie, prawda? Zakładamy, że ta samica rodzi maksymalnie, ile może tylko urodzić, czyli te 9 młodych i maksymalnie dużo zachodzi w ciążę, czyli osiąga maksymalną liczbę miotów w ciągu roku, czyli te 10, to mamy prosty wynik. 9 razy 10, 90 młodych takich myszek wyda na świat jedna taka samica. A żyje dosyć krótko, bo myszy żyją 1,5-2 lata, jak są w warunkach zamkniętych gdzieś w hodowli, w niewoli. To potrafią zwierzęta żyć dłużej. No i to chyba nikogo nie dziwi, ten fakt, że zwierzęta w zoo żyją dużo dłużej niż te, które żyją na wolności. Oczywiście ich odpowiedniki, tak? Ten sam gatunek, prawda? W niewoli, w zamknięciu żyje dłużej, bo ma lepsze warunki, mniej stresogennych czynników. Natomiast oczywiście zdarzają się, to tak jak i u ludzi, zdarzają się takie sytuacje, że no, ktoś będzie żył bardzo długo. No i tutaj myszka taka, rekord wynosi w przypadku myszy domowej 5 lat. 5 lat, ale zasadniczo jest to mniej więcej około 1,5 roku, a pamiętajmy o tym, że jeszcze takie myszy, które na przykład chodzą w lesie, no to w ogóle mają trudny żywot, no bo właściwie cały czas muszą się liczyć z tym, że mogą być po prostu upolowane. No i tutaj mamy jeszcze szczura. Mówi się, że w dużych miastach Polski przypada jeden szczur na jednego mieszkańca. Niektóre szacunki mówią, że jest to na pewno niezaniżona liczba i może być nawet ich zdecydowanie więcej, przynajmniej kilkakrotnie więcej. Natomiast żyją trochę dłużej od myszy. Mogą żyć 2 lata, zwykle tak żyją, około 2 lat. Przynajmniej mój kolega, który hoduje, tak mówi, że one właśnie w zamknięciu, w niewoli żyją 2 lata. No, może nawet i 4 osiągnąć, prawda? No, ale to jest generalnie koło tych 2 lat żyje taki szczur. Maksymalnie może do 4 dożyć. Czyli też, jak widzimy, krótkie życie. A krecik. Krecika każdy z nas dobrze zna. Ile taki krecik żyje? Właściwie to możemy powiedzieć, że bardzo podobnie do szczura. Tutaj nawiązując do poprzedniego slajdu, widzieliśmy, że szczur bardzo pięknie, sprytnie, sprawnie pływa. I kto widział

Pomyślmy sobie już o latach. Można żyć przez kilka lat. No więc skąd tutaj ta pszczoła? Otóż uwaga. Ja nie znalazłem odpowiedniego zdjęcia, więc umieściłem tutaj robotnicę. No bo niestety nie znalazłem zdjęcia matki pszczelej, które byłoby na darmowej licencji, że można byłoby je wykorzystać. W związku z tym, a też nie chcę podkradać różnych zdjęć, więc wykorzystałem zdjęcie po prostu robotnicy. Robotnica żyje krótko. I to zależy jeszcze, która robotnica, bo robotnica, która urodzi się, załóżmy dzisiaj na przykład, a mamy końcówkę marca, ile ona przeżyje? Ona nam przeżyje do mniej więcej majówki. Powiedzmy, że to jest zbliżony okres. I zginie. Ta, która się urodzi na majówkę, no to już do początku wakacji, tych szkolnych wakacji, no, już raczej też nie dożyje. Czyli mamy trochę ponad miesiąc żyje taka pszczółka. Truteń, czyli samiec, żyje trochę dłużej. On tak półtora miesiąca, no maksymalnie do tych dwóch. Natomiast matka pszczela potrafi żyć kilka lat. Mówi się, że 5 lat, a nawet pewnie i więcej. Oczywiście jej produkcyjność dosyć mocno spada, tak się wyraziłem, typowo jak pszczelarz, ale jej po prostu zdolność do znoszenia jajek, co jest no kluczowe do rodzenia kolejnych członków rodziny pszczelej, spada. I to dosyć znacząco spada po 3 latach. Jeśli dobrze pamiętam, to 3 lata i potem już jest dosyć znaczący spadek. Więc one rzadko kiedy takiego wieku dożywają, bo po prostu są, no nazwijmy to dyplomatycznie, wymieniane. A co się pod tym kryje, to już proszę sobie samemu dopowiedzieć. Natomiast matka pszczela rzeczywiście jest tą pszczołą, która potrafi bardzo długo żyć i wiek liczymy w latach. Słyszałem, że nawet do 8 lat potrafi taka matka. Więcej nie słyszałem, więc możemy spokojnie przyjąć, że średnio to jest 3-5 lat. Ale to zaznaczam, mamy matkę pszczelą. Dzisiaj będzie jeszcze owad, który naprawdę będzie dużym zaskoczeniem i potrafi też żyć latami. Ale to wszystko po kolei. Idziemy powoli, powoli. No, mamy gołębie. Znowu mamy takie zwierzęta, których wiele osób nie lubi. No, bo mówi się, że to są takie latające szczury. Ja trochę inaczej patrzę na gołębie, szczególnie jeżeli ktoś ma taki pogląd na gołębie, że to są latające szczury, nic dobrego z ich nie ma. To proszę sobie obejrzeć, zachęcam. Parę, nie wiem, ze 2 lata temu chyba nagrywałem. To też jeden z tych 100 odcinków będzie. Właściwie to 2. Nagrywałem taki temat zwierzęta na wojnie. I tam opowiadałem o tym, ile ludzie zawdzięczają gołębiom w warunkach wojennych. Więc jeżeli ktoś chciałby się o tym dowiedzieć, to zachęcam, bo wtedy będziemy trochę inaczej patrzyli na gołębie. I ja nie ukrywam, że jak przygotowałem ten wykład, to zacząłem z pewnym podziwem patrzeć na gołębie, co one takiego potrafią i rzeczywiście ile im kiedyś zawdzięczaliśmy, a dzisiaj niestety no, spychamy je na margines, opluwamy i mówimy o nich tylko o same złe rzeczy. Jasne, że tak, oczywiście, no, jest trochę problemów przez gołębie w miastach, to trzeba jasno sobie też powiedzieć, no ale nie demonizowałbym i na pewno nie mówiłbym, że przez gołębie to, że z gołębi nie ma nic dobrego. A ile taki gołąb żyje? A w ogóle też jeszcze może powiem, tak na marginesie dopowiem, że one mają wcale niełatwy żywot w tej aglomeracji miejskiej. Często giną. No, różne są przyczyny tej ich śmierci. Natomiast to, że mieszkają w miastach, nie pozostaje bez wpływu, negatywnego wpływu na ich zdrowie, ponieważ często one cierpią na infekcje dróg oddechowych. No bo żyją jednak w takich miejscach zapylonych, zakurzonych również, tam często gniazda sobie umieszczają w różnych zakamarkach, takich brudnych miejscach, także, no mówię, też łatwego żywota nie mają, a mogą żyć maksymalnie do 6 lat, od 3 do 6 lat, taka jest długość życia gołębia, o ile nie zostanie na przykład przez coś upolowany, bo w warunkach miejskich to się zdarza. A w warunkach warszawskich to trzeba pamiętać o tym, że jeszcze mamy sokoły wędrowne, które też polują na gołębie. Także tutaj też jeszcze... Ale to są tylko te gołębie, które żyją w okolicy Pałacu Kultury. No, teraz już troszeczkę powiększamy tą długość życia i mamy 9 lat. Kunę leśną. Kuna leśna, bardzo sympatyczne zwierzątko z rodziny łasicowatych i kuna...

0: może dożyć 9 lat, chociaż wiadomo, że no, w tych warunkach dzikich wcale to nie jest takie proste i oczywiste, ponieważ trzeba się liczyć z tym, że taka kuna może być upolowana, zjedzona przez większe zwierzęta, przez jastrzębie, na przykład różnego rodzaju sowy, prawda, ptaki drapieżne w ogóle, ale nie tylko. Myślę, że jakiś tam ryś może ją też capnąć. No, wilk to myślę, że za mało, ale jak się trafi, to pewnie i też by zjadł. Myślę, że lis też może, także, no i to szczególnie dotyczy pewnie małych kun jednak, bo pamiętam, jak kiedyś sam spotkałem kuny takie maluteńkie, które były totalnie bezradne i po prostu tylko siedziały sobie pod krzaczkiem, patrzyły na świat i piszczały. No i jak znajdzie je lis, no to wiadomo, że ma gotowy obiad, nawet nie musi się natrudzić, bo nawet nie trzeba się nabiegać za takimi kunami. No ale to najczęściej tak jest, że jeżeli są jakieś zwierzęta upolowane, prawda, bo to też na przykład można powiedzieć, że taką ciekawostkę, albo nie, tą ciekawostkę może powiem, bo to będą za dwa slajdy, to zwierzę będzie. To powiem za dwa slajdy w takim razie. Czyli mamy kunę, która żyje 9 lat, około 9 lat, a sarna, nie żaden jelonek, tak jak mogłoby sugerować zdjęcie, wiele osób myśli, że to jest jelonek. To nie jest żaden jelonek, tylko to jest oczywiście sarna, konkretnie samiec, czyli koziołek. Poznamy to po porożu. I ile taka sarna może żyć? No, generalnie one też raczej krótko żyją, ze względu na to, że często giną w kolizjach. Przede wszystkim stanowią pożywienie dla wilka, dla rysia również. Więc one nie mają łatwego żywota. W dodatku są dosyć delikatnymi zwierzętami. Mam tu na myśli to, że właśnie w kolizjach na przykład mają połamane nogi, połamane kręgosłupy, no i niestety no one są później już usypiane. A sarna, jeżeli uda jej się przetrwać te wszystkie przeciwności, to może żyć do 10-12 lat. To takie jest maksimum. No, a teraz przechodzimy do kolejnego gatunku, który to właśnie bardzo jest mocno jego byt uzależniony od liczebności saren, chociażby. To wilki. Wilki, które polują na sarny, na jelenie, na daniele, na łosie też mogą polować, ale zdarzają się już sytuacje, że mogą również upolować żubra. I teraz właśnie jest to ta ciekawostka, o której chciałem powiedzieć. Wspomniałem o tym przy kunie. Bo my sobie tak wyobrażamy, na przykład powiem, że wilk jest w stanie upolować żubra, to ktoś może sobie pomyśleć, ale taki ogromny żubr, to jak ten wilk jest w stanie go upolować? Znaczy nie jeden wilk, tylko oczywiście grupa wilków, bo one polują w grupach. I my sobie wyobrażamy tego ogromnego samca. Tymczasem uwaga, wiadomo, że no, na co ten wilk będzie polował? Na młode, prawda? Czyli on będzie na przykład na cielaki, czy tam na jakieś mniejsze samice, prawda? To jest jego. On się nie będzie rzucał na potężnego samca, który waży 900 kg, prawda? Tylko jednak będzie starał się upolować jakiegoś mniejszego żubra. No tak samo zdarza się, jak na przykład wilki potrafią na niedźwiedzie polować, no ale to nie polują na te samce, tylko na te małe niedźwiadki. I to jest to samo, o czym powiedziałem przed chwileczką przy okazji kuny. Prawda? Jak te kuny małe tutaj sobie leżą w lesie, spokojnie czekają na mamę i tylko piszczą, będzie przechodził lis, usłyszy, podejdzie, zje. No i tyle. Czy tam wilk też może. No, tak to właśnie wygląda. Tak to bywa. No to mamy teraz przedstawiciela kotów. Przed chwilą mieliśmy przedstawiciela psowatych, a teraz będzie duży kot i to jest największy ze współczesnych pięciu gatunków dzikich kotów z rodzaju Panthera. I w ogóle też przy okazji jeden z największych drapieżników lądowych. No, ile taki tygrys może, mamy tygrysa azjatyckiego, ile taki tygrys w ogóle może jeszcze nie żyć, a ważyć? No, to mamy 300 kg. Potężne ciało. Ogromne zwierzę, bo długość nawet tego zwierzęcia może wynosić nawet 3 metry. Ogromne zwierzę. A ile żyje? Trochę dłużej. Aha, bo właśnie z tego wszystkiego nie powiedziałem, ile wilki żyją, bo się rozgadałem. Uwaga, wilki żyją No, mogą żyć 10, 12, no rekordowo to jest 16 lat. To tak rekordowo. Czyli, proszę zwrócić uwagę, bardzo podobnie do naszych psów domowych, prawda? Psy, naście lat to już jest całkiem solidny wynik. No, ja miałem psa, żył właśnie 16 lat, także to jest rzeczywiście takie maksimum. No, wiadomo, mogą dłużej, jasne, że tak. Słyszałem o psach, które dobijały do 20 lat, no ale to są już jakieś wyjątki. Zasadniczo, naście lat to jest w zasadzie taka średnia, którą osiągają psy. No, wilki, jak widzimy, bardzo podobnie. Też mamy naście, 10, 12, 13 do 16, tak? Natomiast tutaj, w przypadku tygrysa jest trochę więcej, czyli na wolności żyją tak do 15 lat, ale w niewoli mogą nawet do tych 20. Podobnie, ale w niewoli szczególnie troszeczkę dłużej potrafią pożyć. No i mamy właśnie, co to jest za zwierzę? Każdy pewnie powie krowa. Ja już też o tym wykład zrobiłem kiedyś, także zachęcam do tej nomenklatury, do tego nazewnictwa, jak powinniśmy poprawnie nazywać zwierzęta. Uwaga, to nie jest krowa, bo nie ma takiego zwierzęcia jak krowa, to nie jest żaden gatunek, tylko to jest określenie płci, czyli w tym wypadku jest to samica. A samiec to jest byk, czyli mamy byka i krowę, a uwaga, gatunek to jest bydło domowe, tak? W ten sposób to wygląda. Czyli mamy nie krowę, a bydło domowe. No ale właśnie, ile żyją takie bydło domowe? No, te zwierzęta potrafią żyć też długo, 15, 20 lat. Problem w tym, że w dzisiejszym mocno konsumpcyjnym świecie, trzeba to powiedzieć wyraźnie, tak naprawdę żadna z, no w tym wypadku krów, tak, nie jest w stanie w ogóle tyle dożyć, ponieważ wiadomo, ludzie je wykorzystują jako krowy mleczne, jako krowy mięsne. W związku z tym one są po prostu bardzo przedwcześnie zdecydowanie po prostu zabijane. Ciężki żywot mają takie zwierzęta. Co tu dużo mówić? Nie ma czego zazdrościć, a raczej jest tutaj dużo cierpienia i współczucia wobec tych zwierząt, bo po prostu, no, myślę, że każdy wie, jak to mniej więcej wygląda, i takie obrazki, kiedy to mamy krowę hodowlaną, która pasie się na pastwisku. No, w zasadzie dzisiaj już ja widzę nawet na przestrzeni lat, jak to się bardzo zmieniło. Rzadki widok już. W wielu rejonach to już też zanikło. Niestety, ale krowy coraz częściej żyją w takich warunkach, że nie widzą światła dziennego. Co jest dla nas, jako dla ludzi, powinno być bardzo jasnym sygnałem, że chyba zabrnęliśmy w świecie konsumpcyjnym naprawdę dużo, dużo za daleko. No ale tak to właśnie wygląda, to taki przykry temat, ale jeżeli chodzi o życie, ile mogłyby takie zwierzęta przeżyć, to jest nawet do 20 lat, a zwykle kończą swój żywot po maksymalnie 5-6 latach, nawet czasami krócej, nawet czasami 2 lata, 4 lata. I po prostu są te zwierzęta zabijane. No i tutaj mamy takie zaskoczenie, bo chyba nikt by się nie spodziewał, że teraz pokażę bezkręgowca. A tymczasem mamy bezkręgowca, którym to jest królowa. Uwaga, to jest królowa Hurtnicy Pospolitej. I Hurtnica Pospolita to jest po prostu taka mrówka. Myślę, że tutaj chyba każdy by się zorientował, że chodzi o mrówkę. I one uchodzą za te mrówki bardzo długowieczne. I u królowych to szczególnie widać, bo one mogą przeżywać, uwaga, nawet ponad 20 lat. Bardzo długo. Jak na owady, to jest coś niesłychanego, coś niezwykłego. Bo zwykle, zresztą zaczynaliśmy od owadów, prawda, nasz wykład. To są dni, tygodnie, miesiące, a tutaj mówimy o naprawdę długim czasie. 20 lat. I w Polsce ta mrówka występuje na obszarze całego kraju. Wszędzie możemy ją spotkać. Warto obserwować i się czasami zachwycić taką mróweczką, że tak długo żyje. Oczywiście mówię, podkreślam, dotyczy to królowej, bo robotnice zwykle po prostu, nie wiem, czy to dobre określenie, czy one się zapracowują na śmierć, ale dużo pracują i często jak ktoś mi mówi, że no ja to jestem pracowity, to w tym sobie, teraz sobie przypominam o, w takich momentach przypominam sobie o mrówkach, o pszczołach, bo to są też takie ikony pracowitości. To są zwierzęta, które uchodzą za te niezwykle pracowite i one potrafią rzeczywiście bardzo, bardzo długo pracować, a co ciekawe, są świetnie zorganizowane i każda doskonale wie, co ma robić. To jest też niebywała sprawa. To jest fantastyczna rzecz u owadów. Bardzo mi się to podoba. No dobrze, idziemy dalej. I mamy konika. Konika nie byle jakiego, bo konika polskiego. I ten konik jest rasą po pierwsze długowieczną, ale po drugie też odporną na wiele różnych czynników zewnętrznych, na też na taką mają taką dużą wytrzymałość. To są naprawdę koniki bardzo wytrzymałe i dożywają nawet wieku maksymalnie mogą dożyć 30 lat w takich warunkach powiedzmy półdzikich. Ale faktycznie no 25-30 lat mogą osiągnąć. Mamy tutaj niedźwiedzia. I to uwaga, nie byle jakiego niedźwiedzia. Pewnie miał imię nawet, tak się domyślam. Natomiast to zdjęcie zostało wykonane jeszcze w czasie, kiedy niedźwiedzie były, no chciałem powiedzieć w ogrodzie zoologicznym warszawskim, ale właściwie to już było poza ogrodem zoologicznym, bo było takie znane miejsce w Warszawie, ja pamiętam jako dziecko, tam się przyjeżdżało, tam się oglądało właściwie przy jednej z bardzo ruchliwych dróg w Warszawie, był taki wybieg dla niedźwiedzi. No po tym jak tam jakiś człowiek wskoczył, i to już zlikwidowano to miejsce, to znaczy sam wybieg dalej istnieje, on cały czas jest, ale niedźwiedzi już tam dawno nie ma. Swoją drogą szkoda, że zwierzęta nie potrafią mówić, bo byśmy je zapytali, czego one tam doświadczyły i jaki one miały tam żywot, bo żyły przy dosyć ruchliwej ulicy, więc nie wiem, czy one były tam jakoś bardzo szczęśliwe. To w ogóle ciekawi mnie ten pomysł z tym umieszczeniem, umiejscowieniem. Chyba muszę sobie właśnie, bo tak bardzo nie zgłębiałem tego tematu, ale to ciekawe. Skąd to się wzięło, jak to, kto wpadł na taki pomysł, żeby tam właśnie umieścić te niedźwiedzie? Bo to był taki wybieg poza ogrodem zoologicznym. Trzeba było przejść przez park i dochodziło się wtedy do ogrodu zoologicznego, ale właśnie te niedźwiedzie były jakby poza. To był taki dziki, znaczy dziki, no one tam oczywiście nie miały prawa się stamtąd wydostać, bo chodziło o to, żeby to było bezpieczne dla ludzi, ale sądzę, że ludzie też tam im wrzucali różne śmieci i tak dalej. To jest ujęcie właśnie z tego ich wybiegu. Ja tam pamiętam, że te niedźwiedzie to czasami się udawało zobaczyć, ale więcej nie widziałem niż widziałem, jak tam byłem. No i taki niedźwiedź brunatny żyje też dosyć długo, bo w niewoli one potrafią nawet dożywać 50 lat. W niewoli. No te ewidentnie właśnie tutaj były w niewoli. Natomiast długość życia na wolności może sięgać nawet 40 lat. Że całkiem długo. I tutaj bardzo ciekawa rzecz też. Proszę pamiętać o tym, że poród u niedźwiedzi, ja to bardzo często powtarzam, następuje nie na wiosnę, albo może można powiedzieć bardzo, bardzo, bardzo wczesną wiosną, ale zasadniczo to jest zima. Od grudnia do lutego młode niedźwiadki przychodzą na świat. A co to takiego za taka dziwna małpa, duża? To oczywiście orangutan, który jest w stanie przeżyć, oczywiście wiadomo, że w niewoli dużo dłużej, bo jeżeli chodzi o wiek w stanie dzikim, to one osiągają od 35 do 40 lat, czyli podobnie jak i niedźwiedzie brunatne, natomiast w niewoli już trochę dłużej, bo w niewoli w przypadku niedźwiedzi mówiliśmy o 50 latach, a tutaj mamy 60 lat. 60 lat. Bardzo ciekawa w ogóle małpa, bo one mają bardzo długie ręce. Właściwie, no tak, no można tak powiedzieć, te ramiona ich mają ponad 2 metry rozpiętości, ale są takie niepasujące do całej reszty ciała, dlatego że mają z kolei na przykład bardzo krótkie nogi. I to tak dosyć śmiesznie wygląda u orangutanów. Ale no, też taka, myślę, małpa, która budzi respekt. Jak się tak popatrzy takiemu orangutanowi w oczy, to można takiego szacunku nabrać. A wielbłądy? Jak jest z wielbłądami? Wiemy doskonale, że są bardzo odporne na brak wody, na wysoką temperaturę, bo w takich właściwie miejscach żyją, gdzie tej wody czasami brakuje i jest dosyć gorąco, ale te ich organizmy wykształciły mnóstwo różnych przystosowań, które im pozwalają znosić takie właśnie warunki. I jest to zwierzę, którego masa, takie może nie pozorne zwierzę, ale masa jego ciała może dochodzić nawet do 1 tony i żyje około 50 lat. Około 50 lat. No, powoli, powoli będziemy się zbliżać do granicy też i naszego ludzkiego życia, ale to jeszcze chwila. Mamy papugi. Papugi, które doskonale znamy, popularnie nazywane po prostu arami. No, a w ogóle papugi rzeczywiście mogą długo żyć. I tutaj mamy maksymalnie do 80 lat. Natomiast to jest maksimum, a najczęściej to jest te 40, 50, ale to i tak jest. Jak na ptaki to jest naprawdę długo, bo no proszę pamiętać o tym, że bardzo dużo ptaków w naszym kraju, to no ich wiek możemy liczyć w kilku latach, ale to jest rzadko. No takie sikorki czy te malutkie ptaszki, one naprawdę krótko żyją. Kilka lat to już jest naprawdę sporo. Więc tutaj mamy papugę, która potrafi żyć bardzo długo. Nawet się troszeczkę zbliżyć do setki, prawda? No bo już od 80 to już do tej setki jest bliżej niż dalej. Idziemy dalej. Słoń. Słoń afrykański, który żyje 70 lat. 70 lat. Taki olbrzym potrafi żyć. Dużo. Jak na takiego olbrzyma. I tutaj chciałem przekazać przy okazji słonia taki bardzo ciekawy fakt, to znaczy tych faktów jest całe mnóstwo, można byłoby dużo mówić o słoniach. Bardzo lubimy to zwierzę, bardzo piękne zwierzę. Jak idziemy do zoo, to oczywiście musimy zobaczyć żyrafę i słonia, to takie dwa sztandarowe zwierzęta, które są w, no nie powiem, że w wielu ogrodach zoologicznych, ale jednak każdy ogród zoologiczny myślę, że chciałby mieć w swojej tej kolekcji zwierząt właśnie słonie, bo to jest takie zwierzę, które przyciąga widzów. Wszyscy chcą zobaczyć słonia. No, nie ma się co dziwić. Ale tutaj chciałem powiedzieć o takiej ciekawostce, że na terenie Parku Krajobrazowego Kariba, który znajduje się na pograniczu Zambii i Zimbabwe, były obserwowane słonie, które przepłynęły 35 km i w wodzie zajęło im to, przebywały praktycznie bezustannie przez ponad 30 godzin. Na pewno nie zajęło im to mniej niż 30 godzin. Także to też taki niesamowity fakt i też pewnie zaskakujący. Dzisiaj już powiedzieliśmy sobie o tym, że krety żyją pod ziemią, wiadomo, ale potrafią żyć też poza tym środowiskiem glebowym i na przykład pływają, a słonie, jak widać, też całkiem nieźle się sobie dają radę i świetnie się unoszą na wodzie. No to teraz w takim razie orki. Orka oceaniczna. Myślę, że jest takim najbardziej rozpoznawalnym ze względu na swoje ubarwienie waleniem i występuje, to też ciekawe, występuje właściwie w środowisku morskim, w wielu różnych środowiskach morskich, od równika po właściwie obie strefy polarne, czyli ma bardzo szeroki zakres występowania i nawet może występować w wodach tak zwanych półzamkniętych, jak na przykład Morze Śródziemne. No, myślę, że o takim fakcie, jakby tam były orki, to byłoby głośno, ale nie jest to wykluczone. One mogą się tam pojawiać, czyli duży zakres występowania. A ile żyją? Długo. I myślę, że orka bardzo dobrze pokazuje też, jak to wygląda u człowieka. Bo długość życia u orek to jest rozpiętość od 50 do 90 lat. I mnóstwo ludzi też dożywa właśnie takiego wieku, czyli to się mieści w tym zakresie od 50 do 90. Oczywiście wiadomo, można przeżyć i więcej, prawda? I 100 lat, i ponad 100 lat. Nawet w mojej rodzinie była taka ciocia, która żyła 108 lat, także, no ale to są już nadzwyczajne sytuacje, prawda? Zasadniczo jakieś takie średnie mówimy. Nie wiem dokładnie, jaka jest średnia długość życia w naszym kraju kobiet i mężczyzn. Wiem tylko tyle, że mężczyźni dożywają krócej, średnio. No i chyba z tego, co wiem, to nie mamy jakiejś średniej imponującej typu 80 lat, tylko chyba nawet mniej. Koło tam chyba 70 mniej więcej to jest taka średnia z tego, co kojarzę. No ale na pewno jest to w zakresie, w którym mieszczą się również i orki. 50-90 lat. No tutaj mamy z kolei węgorza. Węgorz europejski to też jest długowieczną rybą. Może nie wygląda, ale taką jest. No, potrafi żyć naprawdę długo, nawet i zbliżają się do 90 lat, ale zazwyczaj w warunkach naturalnych żyją dosyć krótko, czyli od 6 do 20 lat mniej więcej. To szczególnie dotyczy wód słodkich, wodach słodkich właśnie. Znaczy w ogóle trzeba pamiętać o tym, że przecież one wędrują, prawda? Czyli to są ryby, które z wód słodkich wędrują do morza i przez to nazywane są takimi rybami katadromicznymi, bo podejmują te wędrówki katadromiczne. Ale, aha, jeszcze tutaj nie powiedziałem jednej najważniejszej rzeczy, że ten wiek 88-90 lat to tyczy się przede wszystkim samic. To samice takiego wieku głównie dożywają. No i tutaj gigant, prawdziwy gigant, płetwal błękitny, który to potrafi dożyć też pięknego wieku, 90 lat. Może żyć 90 lat i jest to dosyć dużo, jak na tak ogromne zwierzę, bo pamiętajmy o tym, że masa ciała to jest nawet do 150 tysięcy kilogramów. 150 tysięcy kilogramów. Niewyobrażalne. Samo serce tego zwierzęcia waży. W naszym kraju w ogóle nie ma takich zwierząt. Znaczy są, no właściwie żubry tylko, bo żadne inne zwierzę nie waży 600 kg, tyle ile serce płetwala, więc w naszym kraju tylko się mogą z sercem płetwala równać żubry. Średnica aorty ma 23 cm, proszę sobie wyobrazić, tyle ma aorta. Także niesamowite zwierzę, no po prostu gigant. No i też potrafią o bardzo dużym natężeniu wydawać dźwięki 190 dB. Wiemy o tym, że one tam się porozumiewają ze sobą i płetwale mogą słyszeć te swoje pieśni nawet z odległości 800 km. Niesamowite to są dane. Tam przytoczyłem kilka takich liczb, ale wszystkie mnie po prostu zaskakują. I to natężenie dźwięku i ta odległość, z jakiej one się słyszą i to, ile zwierzę waży i to, ile waży jego serce i jakiej średnicy jest aorta i to jeszcze, ile żyje. Ja powiem szczerze, wcześniej nie wiedziałem, że tak długo potrafią żyć płetwale. Dopiero dowiedziałem się, jak szykowałem ten wykład. Idziemy dalej i uwaga, tu mamy wielką ciekawostkę, bo mamy żółwia błotnego. I żółw błotny to jest również zwierzę, które przecież występuje w naszym kraju. I to będzie zwierzę jedno z tych najdłużej żyjących. Bo one w ogóle uzyskują dojrzałość płciową dosyć późno, bo po samce to po kilku latach, a samice po kilkunastu. Więc to już nawet nam pokazuje, że to zwierzę rzeczywiście musi długo żyć. No ale czy zdajemy sobie z tego sprawę, że to są zwierzęta, które potrafią żyć ponad 100 lat i żyją w naszym kraju. I to faktycznie czyni je chyba zwierzętami najdłużej żyjącymi w naszym kraju. Przynajmniej tak mi się wydaje, że nic dłużej żyjącego nie spotkamy, nie znajdziemy w naszym kraju. Ale nie przyjmuje też żadnych w związku z tym wybitnych rozmiarów, nie jest jakimś gigantycznym żółwiem, tylko jest, no, powiedzmy takim, że nawet w dłoni możemy go spokojnie utrzymać. Także to nie jest jakiś wielkie zwierzę. No i uwaga, przekraczamy 100 lat. Powoli przekraczamy 100 lat. Czy są zwierzęta, które potrafią żyć ponad? Mamy pierwszego żółwia błotnego, który również występuje w Polsce.
1: Zbliża się czas wakacji.
2: Spędzi pieczę?
1: Sensitive Bonica, maść do twarzy i ciała, skóra topowa. To strzał w dziesiątkę.
2: Ja już mam.
1: Skóra jest po niej miękka i elastyczna, a podrażnienia i szorstkość znikają.
2: Zajrzyj na stronę Produkty Bonifraterskie.
1: Poleca Radio Europa 2.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Eserafi.
1: Szukasz naturalnego sposobu na zdrowe i obfite plony? W polu, ogrodzie, sadzie czy na działce? Poznaj kompost Revita, organiczny środek, który poprawia właściwości gleby. Revita to bogactwo składników odżywczych, azotu, fosforu, potasu i mikroelementów. Poprawia strukturę gleby, zatrzymuje wodę i działa długotrwale. To nowoczesna, bezpieczna i naturalna alternatywa dla nawozów mineralnych i obornika. Zamów Revita w Remondis Bydgoszcz z wygodną dostawą lub odbiorem osobistym w Bydgoszczy przy ulicy Inwalidów 45. Zadzwoń 723 187 050 lub odwiedź remondis.bydgoszcz.pl. Kompost Revita. Naturalna siła Twoich upraw. Są smaki, które przenoszą nas do domu. Do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu. Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
2: No i to już jest ostatni gatunek, który żyje w naszym kraju. Teraz już będziemy się zajmowali takimi, które musimy gdzieś wyemigrować, gdzieś wyjechać za granicę, żeby je w ogóle spotkać, zobaczyć. Chociaż też w wielu przypadkach będzie to bardzo, bardzo utrudnione. Jesiotr amerykański. Jesiotry też słyną z długowieczności. Potrafią żyć ponad 100 lat. Kiedyś zresztą nawet w naszych wodach przecież żyły też jesiotry. I podejrzewam, że one osiągały takie naprawdę no piękne lata swojego życia, że tam ponad 100 lat to spokojnie dożywały, no ale dzisiaj praktycznie już jesiotrów nie mamy. Natomiast mówi się, że właśnie ponad 100 lat żyją, ale też niesłychane jest to, jakie rozmiary osiągają, bo nawet do 6 metrów długości i znowu mamy imponującą masę, to są setki kilogramów, nawet 800 kilogramów potrafią ważyć. Także ogromne zwierzęta, ogromna ryba. Zdarzają się też przypadki, że one dożywają nawet i 140 lat, czyli już widzimy długo. No a tutaj mamy rybę, którą czerwona ryba z Pacyfiku, właściwie to nie znalazłem nawet jej zdjęcia nigdzie i występuje na wysokości Kalifornii, tutaj już nawet po chyba budowie ciała możemy troszeczkę się zorientować, że to pewnie jest po tym wyglądzie możemy się zorientować, że to jest raczej ryba, która żyje na tych dużych głębokościach. Nie jest może jakoś bardzo duża, bo nie osiąga nawet masy 1 kg, ale uwaga, najstarszy schwytany osobnik miał ponad 200 lat, a dokładnie 205. Natomiast średnio ta ryba to żyje około 150 lat. Idziemy dalej i mamy żółwia słoniowego. Żółw słoniowy to jest jeden z największych żółwi na świecie, ale również i tych, które żyją bardzo długo. Sam pancerz grzbietowy potrafi mieć 150 cm długości, natomiast masa tych osobników potrafi przekraczać nawet 200 kg. No a kiedy mają sprzyjające warunki, podobno mogą dożyć do 300 lat, ale chyba nie mamy takiego udokumentowanego przypadku. Natomiast ciekawym jest taki żółw, który miał imię Tuimalila, jeśli dobrze wymawiam i dobrze czytam, Tuimalila, który został podarowany królowi Tonga przez, uwaga, samego Jamesa Cooka, przez kapitana Jamesa Cooka w roku, łatwo zapamiętać, 1777 roku. I wiadomo, że ten, no do końca pewnie nie znamy wieku, w jakim on został podarowany, ale wiemy, że od tamtego momentu dożył do 1965 roku, a zatem przeżył na pewno 188 lat, ale nie wiemy, ile miał jeszcze wcześniej. Być może miał wcześniej 10, może 5, może 20, a może jeszcze więcej. Także widzimy, że są to zwierzęta naprawdę bardzo długowieczne. I zdaje się, że głowa chyba tak tego właśnie żółwia jest na naszym plakacie. No ale czy są zwierzęta, które mogą żyć jeszcze dłużej? Otóż tak, są. I teraz uwaga, mamy chyba receptę na długowieczność. Trzeba zejść pod wodę. Bo uwaga, kończymy z lądem. I schodzimy teraz pod wodę, bo to tam będą już wszystkie te najstarsze zwierzęta. Wal grenlandzki, który to, jak podaje, jak wyczytałem w National Geographic, żyje nawet do 211 lat. 211 lat, chociaż tutaj ciekawe jest to, że żeby badać wiek, to trzeba analizować siatkówkę oka. To ciekawe. Ciekawy sposób określania wieku. I jest to zwierzę bardzo duże. Osiąga długość do 20 metrów. Zresztą, no tutaj myślę, że na tym zdjęciu też widać ogrom tego zwierzęcia, chociaż zdajemy sobie sprawę, że to musi być duże. No w końcu wal grenlandzki, prawda? No to już też sama nazwa nam wskazuje, że to musi być potężne zwierzę. Czyli przekraczamy 200 lat. Ale uwaga, mamy jeszcze jedną ciekawostkę, bardzo dziwnie wyglądające zwierzę. Uwaga, nazywa się rekin polarny. I ten rekin polarny wydawało się ludziom, że dożywa około 200 lat. I dzisiaj, po wykonaniu badań, wiadomo, że przekracza ten wiek. Natomiast największy badany rekin polarny osiągnął wiek, uwaga, 392 lat, z tym, że to jest plus minus 120 lat. Ciekawe, dlaczego akurat 120, nie 100 na przykład. Nie wiem dlaczego, ale jest, uwaga, zdecydowanie najstarszym znanym kręgowcem. I w ogóle rekina polarnego uznaje się za najdłużej żyjącego kręgowca. Bo kiedy w ogóle on osiąga dojrzałość płciową? No już samo to nam mówi, że to zwierzę musi bardzo długo żyć, bo uwaga, na dojrzałość płciową czeka jedyne 150 lat. Natomiast też imponujące są rozmiary tego zwierzęcia, bo spokojnie przekracza nawet i 6 metrów długości. Bardzo duże zwierzę. No, czyli mamy zwierzę, które prawdopodobnie mogło przekroczyć nawet i 400 lat, prawda? Bo tutaj było te plus minus 120 lat. No, ale 392 lata, no to jest coś niesamowitego, wybitnego. Ale czy można żyć dłużej? Bo teraz się robi ciekawie, bo dochodzimy już do takich liczb, które trochę nam się już w głowie nie mieszczą, że to można tak długo żyć. No to uwaga, jeszcze będzie kilka przykładów. Już zbliżamy się do końca, ale będzie jeszcze kilka przykładów. Cypryna islandzka. Cypryna islandzka to jest głębinowy małż. I uwaga, w 2006 roku został odłowiony osobnik u wybrzeży Islandii, którego wiek oszacowano na 507 lat. 507 lat, dlatego też otrzymał od dynastii Ming, która to panowała w Chinach, dostał właśnie imię Ming. Tak właśnie się nazwał ten osobnik. I to jest znane nam dzisiaj zwierzę jako najbardziej długowieczne, ale niekolonijne. Zwierzę niekolonijne. I tutaj uwaga, też co ciekawe, nie stwierdzono, aby następował u nich proces starzenia się. Bardzo ciekawe zjawisko, że żyją i się w ogóle nie starzeją. I tutaj jeszcze ostatnia ciekawostka, bo właściwie można, tutaj wspomniałem o wybrzeżach Islandii, ale w Bałtyku również występuje, a konkretnie w mulistym dnie w niektórych fragmentach basenu arkońskiego, czyli to jest ten zachodni Bałtyk, to tam właśnie Można też cyprinę islandzką odnaleźć, chociaż no, na pewno jest to dosyć skomplikowane, nie jest to takie proste zadanie. No i uwaga, mamy teraz z Antarktydy przykład. Gąbka z gatunku, i tutaj już nie mamy nawet polskiego odpowiednika, musimy się już tylko i wyłącznie posługiwać łaciną, i właściwie przez w trzech kolejnych przypadkach, które nas czekają teraz, będę podawał tylko te łacińskie nazwy. To jest Cinahira antarctica. I ona żyje na głębokości do 2000 metrów. I uwaga, tu już jest zdecydowanie znaczne przebicie cypriny, bo u cypriny mieliśmy imponujące 500 lat. Uwaga, tutaj mamy już, ten wiek jest oszacowany na 1550 lat. No ale czy można żyć dłużej? Czy jeszcze można więcej przeżyć? No to uwaga, można. Można, bo okazuje się, że są takie koralowce, Acropora palmata, tak się nazywa, które żyją właściwie są częścią rafy Karaibów. Bardzo ciekawą mają angielską nazwę Elkhorn Coral, czyli takie, tutaj mamy nawiązanie do łosia, to elk, prawda? Elkhorn, czyli poroże łosia. Trochę wygląda może jak poroże łosia. I ten oto koralowiec, uwaga, został jego wiek oszacowany na, znaczy nie wiem czy akurat tego konkretnego osobnika, ale jego wiek został oszacowany na około 5000 lat. 5000 lat. No i teraz uwaga, zachodzi pytanie, no to już jest ogrom, prawda? 5000 lat, ale da się dłużej? No to uwaga, w kategoriach nieskończoności da się. Bo uwaga, mamy do czynienia ze stółbiopławem, nawet nie znalazłem jakiejś dobrej fotografii, więc taka jest taka średnia. Turritopsis dorni. Uwaga, i w zasadzie jest to stółbiopław, który tak naprawdę możemy powiedzieć, że jest raczej nieśmiertelny, bo uwaga, jest to taka no, stółbiopław, ale oczywiście wiadomo, że przyjmuje on różne formy i kiedy jest meduzą, to po osiągnięciu dojrzałości płciowej zmienia się w polipa. Zmienia się w polipa, z którego wcześniej właśnie powstała ta meduza. I tak może robić to bez końca. Czyli można by powiedzieć, że właściwie praktycznie w ogóle się nie starzeje, czyli jest biologicznie nieśmiertelna. I nawet ma taką nazwę angielską, Immortal Jellyfish, czyli nieśmiertelna meduza. I właściwie wysnuto taki wniosek, że w takim razie może do dzisiaj w głębinach morskich żyją te właśnie stworzenia, czyli Turritopsis dorni, które narodziły się nawet przed milionami lat. Być może jest to możliwe, no bo skoro ona praktycznie cały czas może jakby zmieniać swoją formę i cały czas powracać, jakby cały czas trochę młodnieje, trochę starzeje, trochę młodnieje, trochę starzeje, prawda? No więc jest to może rozwiązanie i takie osiągnięcie nieśmiertelności, czegoś, co wiele ludzi już rozmyślało i się zastanawiało, czy coś takiego istnieje, więc tutaj być może właśnie mamy do czynienia z nieśmiertelnym takim zwierzęciem. No bardzo ciekawy przykład. I to będzie na tyle, bo nic już więcej niż nieskończoność, nieśmiertelność nie ma. Także przedstawiłem w tym krótkim wykładzie, ile żyją poszczególne zwierzęta, i odpowiadając na pytanie tytułowe, czy można żyć setki lat? Jasne, że tak można. Jak widzimy, mamy kilka takich przykładów, ale zasadniczo jednak zdecydowana większość organizmów na tym świecie, przepraszam, może nie większość, bo tego nie wiem, przynajmniej tak mi się wydaje, że większość jednak żyje zdecydowanie krócej, że ciężko jest osiągać wiek 100 lat i nawet więcej. Ale trochę inaczej wygląda, to dlatego się wycofałem. Nie chcę mówić, że większość, bo tego nie wiem, czy tak jest. Kiedyś na egzaminie też pamiętam, że powiedziałem, że większość roślin chyba jest lądowymi roślinami, a nie do końca tak musi być, bo przecież ile jest w głębinach, prawda? Więc niełatwo użyć takich uproszczeń, nie ma co się zagalopowywać i po prostu coś, jeżeli coś jest niesprawdzone, nie będę tego mówił. Więc nie wiem, ale wracając do tych jeszcze setek lat, to chciałbym tylko powiedzieć, że wrócę jeszcze oczywiście do roślin, tak jak to zapowiedziałem na samym początku, bo w przypadku zwierząt, no nie jest to może jakieś bardzo częste zjawisko, że dane zwierzę żyje ponad 100 lat. Natomiast u roślin, szczególnie drzewiastych, już wygląda to zupełnie inaczej. I takie drzewa, które miały ponad 100 lat, to każdy z nas widział. Ba, pewnie nawet nie większość widziała takie, które miały po 200 czy po 300 lat. I tutaj już jest prościej, prawda? Bo spotkać zwierzę, które miało 300 lat, no, chyba nikt z nas nie widział, podejrzewam, prawda? Bo tutaj raczej by trzeba było rekina polarnego zobaczyć, więc nie wiem, kto widział rekina polarnego. A właśnie do czynienia z na przykład 300-letnimi drzewami mamy do czynienia. Także one są takie bardziej dla nas dostępne, tak bym powiedział. Ale o tym to więcej opowiem już na naszym jakimś kolejnym wykładzie. Być może to będzie w kwietniu, zobaczymy jeszcze. Przed nami jeszcze mnóstwo innych ciekawych treści. No dobrze, to za dzisiaj bardzo dziękuję i jeszcze tylko zerknę na czat. O, dużo pytań. Nie wiem, czy na wszystkie odpowiem. Tak, ja w przyszłym tygodniu postaram się, żeby też wykład był.

No tak, to kontynuacja będzie, bo właśnie chciałbym powiedzieć jeszcze o tych roślinach, które żyją też bardzo długo. Oj, tu o mamuta włochatego, to proszę Daniela Dyborowskiego pytać, on dużo więcej opowie. No właśnie, te gołębie z obciętymi głowami to dosyć często ja też spotykam i powiem szczerze, że często się zastanawiam, o co chodzi, dlaczego tak jest. Być może dlatego, że no, w głowie jest mózg, który też jest bardzo energetyczny, jest bardzo dobrym pożywieniem i może dlatego właśnie, ale wiele razy widziałem i też się zastanawiam, skąd to się bierze.

0: O, to fajne, ciekawe pytanie. Czy ssaki kopytne typu na przykład sarna potrafi...
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Na przykład dostawać się na cmentarze i zimą tam obgryzać wieńce. Powiem szczerze, o tym nie słyszałem nigdy, ale wydaje mi się, że jest to możliwe. Czemu nie? Jeżeli... Chociaż zastanawiam się, co takiego by musiało kierować tym zwierzęciem, żeby się wedrzeć na taki cmentarz. Może zostało na przykład jakoś przymknięte i nie może się wydostać, no więc wtedy właśnie podjadają takie wieńce. No nie wiem, tak mi się wydaje, że to może tak być. Czy kuna, borsuk, wydra, łasica, gronosta i norka mogą zaatakować człowieka? To myślę, że nie, jak chyba, że ktoś podejdzie i mu bardzo zagrozi tym zwierzętom, to wtedy tak. O, proszę, tutaj York, który dożył 18 lat nawet. Tak, alki, nóżyki i maskonury w Europie jak najbardziej występują. Wiem, dlaczego nie ma niedźwiedzi polarnych w warszawskim zoo, ponieważ one zostały przeniesione do innego zoo. Nie pamiętam gdzie dokładnie, bo ich wybieg będzie modernizowany, więc to się zmieni i one wtedy powrócą, ale najpierw trzeba ten remont przeprowadzić. Ile rekiny żyją, to nie wiem. Jaszczurki to na pewno jest uzależnione od gatunku, a krokodyle, z tego co wiem, to chyba coś koło 20-30 lat mniej więcej potrafią przeżyć. O rekinach w Bałtyku nie słyszałem. Płetwal też, to jest za mały akwen na płetwal, na płetwala i chociaż mors się zdarzył. Mors kilka lat temu był nad Polskim Morzem, nad Bałtykiem, na plaży. Chyba w okolicach Mielna, jeśli dobrze pamiętam, się pojawił. No, żółwie z Galapagos to mówiłem. Żyrafy, nie wiem ile żyją żyrafy, ale zakładam, że myślę, że żyrafa spokojnie może te 30 lat przeżyć. No a zebry, no to powiedzmy, podejrzewam, że to też będzie podobnie jak u koni, czyli też koło 30. Tak mi się wydaje. Ale to są moje strzały. No tak, żółw błotny ma raczej taką agresywną naturę, bo jest drapieżnikiem, więc jest też szybki, jak na żółwia, bo żółwie wcale nie są takie powolne. Zależy też, które. Te z Galapagos raczej są powolne. Czy w Europie mamy na przykład skorpenokształtne, to nie wiem, czy występują akurat. No chyba, że jakie takie, prawda, uciekinierzy, no to jasne, że tak, bo takie sytuacje już w Polsce były. No dobrze, to tutaj może na wszystkie pytania nie odpowiedziałem, bo jest ich bardzo dużo, to bym tutaj drugi wykład musiał robić, ale za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. No i cóż, zapraszam w takim razie na kolejne nasze spotkanie, które mam nadzieję będzie jeszcze przed świętami wielkanocnymi. Potem musimy też skończyć jeszcze temat stawu, a gdzieś tam w przyszłości jeszcze będzie ten sam temat co dzisiaj, ale w kontekście roślin. Bardzo serdecznie dziękuję, do widzenia i do zobaczenia.

0: Dzień dobry Państwu. Wybrałam sobie taki temat do opowieści pod tytułem wirusy, ponieważ to jest temat, o którym się w tej chwili wszędzie i wszyscy rozmawiają. A ponieważ jest to temat również ogromny, do przeczytania, nie wiem, tysiące stron, gdybyście czytać podręcznik, to wybrałam również wybrane wirusy, które wyraźnie przysłużyły się nauce. Pokażę Państwu później, ile nagród Nobla powstało dzięki temu, że badano wirusy. To, co warto jest wiedzieć, to to, że wirusy są wszędzie. Znaczy nie możemy sobie wyobrazić ani rodzaju organizmów, ani miejsca, gdzie by można to badać. No może poza kosmosem. Może poza kosmosem. Żeby tam wirusów nie było. Z takich przekonujących opowieści można zacytować, że w jednym litrze wody morskiej jest więcej wirusów liczonych jako osobniki niż ludzi na świecie. Albo inaczej, że biomasa wirusów w oceanach jest większa niż biomasa wszystkich słoni na planecie. To robi wrażenie. Czyli jeżeli one są wszędzie, a na tym obrazku, który teraz oglądamy, wirusy również są w tym pięknym tulipanie, bo on dlatego jest taki mozaikowy, że jest zakażony wirusami. Obok niego są koronawirusy, o których już w tej chwili każdy wie. Czyli wirusy są wszędzie, oczywiście też w ludziach. W ludziach, co jeszcze zabawniejsze, to fakt godny uwagi jest, że w naszym genomie, czyli w naszym DNA, jest między 8 a 9% DNA pochodzącego od wirusów. To są jakieś zakażenia wirusowe, które kiedyś nam towarzyszyły, może nam jako homo sapiens, a może jeszcze szympansom, i zostały w naszym wirusie, w naszym genomie. Więc jesteśmy z nimi powiązani na zawsze. Mówią wirusolodzy, że jeżeli wirus się pojawi, to będzie już zawsze, póki trwa Ziemia i póki trwa życie. Ten wykład, który teraz Państwu prezentuję, jest przygotowany również dla 18 spotkań, letnie spotkania z nauką, które rozpoczną się w lipcu. Także dzielimy się tą wiedzą z ludźmi, którzy przyjechali na te spotkania i z Państwem, którzy chcą to oglądać. Ważne jest, żeby wiedzieć, czym jest wirus. Otóż ja upraszczając mówię czasem, że wirus jest informacją opakowaną i gotową do użycia. Ta informacja to są cząsteczki kwasów nukleinowych, DNA albo RNA. Wiemy o nich, że są informacją genetyczną, zresztą do czego za chwilę dojdziemy, wiemy dzięki badaniom wirusów. No i ta informacja genetyczna musi być jakoś zapakowana, ochroniona przed środowiskiem zewnętrznym i to jest zwykle taki płaszcz białkowy, który ma różne formy i te różne formy widać na tym przeźroczu, jak one mogą być różne. To są kolory, są wymyślone przez artystów, ale kształty i szczegóły to jest to, co odkryliśmy badając poszczególne wirusy. Kiedy powstały wirusy? Tego oczywiście nie wiemy, ponieważ wirusy nie zachowują się w żadnych wykopaliskach. Też z zabawnych informacji istnieją takie obrazy z epoki faraonów, czyli jeden z faraonów ma stopę uszkodzoną tak, jak uszkodzone bywają stopy ludzi chorych na polio. Czyli w czasie faraonów wirusy na pewno istniały, ale my myślimy, ponieważ są takie proste i są bardzo, najbardziej uproszczoną formą życia, o czym za chwilę, to myślimy, że właściwie może nawet życie się od tego zaczęło, albo że to w tym samym czasie. Życie ocenia się, że zaczęło się na planecie mniej więcej 4 miliardy lat temu. No to znaczy, że wirusy są tak sędziwe. One na pewno ewoluowały przez ten czas, o czym też będziemy mówić. One na pewno się zmieniały, ale prawdopodobnie, ponieważ potrzeba im do tego, żeby trwać, tylko tej informacji genetycznej, zapakowanej, jak mówiłam, w jakąś kopertę, to ta prostota sugeruje, że to było bardzo wcześnie na świecie. Jest taka debata też, której przy pomocy wirusów nie rozstrzygniemy, czy to był świat którym materiał genetyczny to był RNA, kwas ribonukleinowy, czy świat, w którym był DNA. I z badań biochemicznych, niewirusowych, wiadomo, że prawdopodobnie, czy przypuszczamy z dużą dozą prawdopodobieństwa, że prawdopodobnie świat zaczął się od, jednak od formy RNA, prostszego kwasu nukleinowego, a potem się pojawiła doskonalsza DNA. A mogło jeszcze być tak, że one obie ze sobą współistniały i to może właśnie był początek wirusów. To bardzo ciekawe, bo nigdy tego nie udowodnimy, jak to było. Odtworzyć tamtych warunków nie jesteśmy w stanie, ale na pewno jest to bardzo wczesne stadium życia. Być może, że na innych planetach to jest jedyna forma życia i w związku z tym znowu pojawia się pytanie, czy one są żywe. Ponieważ, jak Państwu powiedziałam, wirus może istnieć jako wirion, czyli taka forma zapakowanej informacji genetycznej, ale jak ona trafi do komórki, czyli jeżeli zakazi jakąkolwiek komórkę, to tam zaczyna swój cykl życiowy i wtedy to już jest na pewno wirus i w tym cyklu życiowym wszystko, co się dzieje, jest takie same, jak, znaczy ma takie cechy, jakie przypisujemy życiu. To znaczy, że się namnaża materiał genetyczny, że się namnaża sama ta jednostka, czyli że ona powstają i jej potomne, że ona metabolizuje, czyli przekształca wszystkie substancje, które są jej potrzebne do życia. To są elementy życia i wirus w komórce jest żywy. Wirus, każdy wirus musi korzystać z pomocy komórki. To należy do definicji wirusa. Ponieważ żaden wirus na świecie, bo tak to zdefiniowaliśmy, nie umie sam syntetyzować białek, czyli tych ważnych fragmentów swojego ciała, nazwijmy to, musi używać do tego, może mieć jakieś elementy, ale całość procesu musi być wykonana przy pomocy maszynerii komórkowej. Nie umie również syntetyzować żaden wirus błony lipidowo-białkowej, która jest też konieczna dla większości wirusów, w szczególności wirusów organizmów wyższych, do tego, żeby one się mogły rozmnażać. No więc, czy są żywe, czy nie, to jest troszkę takie rozmawianie, jak ile jest wirusów, może się zmieścić na łebku od szpilki. Ja nawet widziałam jakąś publikację, w której wyliczano już, ile tych wirusów może się zmieścić na tym łebku od szpilki, ale nie zapisałam sobie. Żebyśmy dalej mogli rozmawiać, chcę tylko przypomnieć takie najważniejsze informacje o materiale genetycznym, o tym, co stanowi istotę wirionu, a potem wirusa. No przypomnę, że dziś najwięcej wiemy o DNA, tej strukturze w lewym górnym rogu, dwuniciowej strukturze, dwie nici, które są ze sobą trzymane, łączą się ze sobą w sposób bardzo specyficzny, słabymi, ale specyficznymi wiązaniami. Więc są dwie nici DNA, one biegną, jedna biegnie jak gdyby z góry na dół, a druga z dołu na górę, z dołu do góry. To się określa cechami chemicznymi takiej cząsteczki i taka cząsteczka dwuniciowa mówimy, że jest komplementarna. Czyli gdybyśmy te dwie cząsteczki rozłączyli w roztworze, a potem znowu stworzyli warunki, że one się będą miały ku sobie, to one się połączą według tej zasady komplementarności. To jest wspaniała cecha. No, DNA tego nie wymyślił, ale ja myślę, że ewolucja to wymyśliła. Otóż w procesach komórkowych DNA jest tylko zachowuje informację genetyczną w komórkach wyższych, natomiast przekazywana ona jest dalej dzięki syntezie jednoniciowego RNA. I RNA to jest w prawym górnym rogu, to jest znowu cząsteczka, która też jest komplementarna do jednej z nici DNA. Ona jest pojedyncza, nić i jest komplementarna do jednej z nici DNA. To są podstawowe pojęcia związane z kwasami nukleinowymi, które trzeba po prostu pamiętać, bo będziemy się do nich już odwoływać. A w dolnych obrazkach, na lewym obrazku jest ta gruba nić biegnąca przez całe, to są zdjęcia z mikroskopu elektronowego, przez cały obrazek, ta gruba nić to jest RNA, na którym syntetyzowane są cząsteczki białka, widać gdzie jest początek tej syntezy i kolejno syntetyzowane są cząsteczki białka, to jest proces zwany translacją. a w prawym dolnym rogu ten piękny gruby sznur, to jest dwuniciowy DNA, tak zwany plazmidowy DNA. No, piękne zdjęcie, to jest mikroskop też elektronowy, tu szczegółów cząsteczkowych nie widzimy, ale widzimy, że jest to istniejąca naprawdę substancja, nie, że ktoś ją wymyślił i mamy w to wierzyć, że ona istnieje. Ona istnieje naprawdę. Jeżeli chodzi o wirusy, to powiedziałam już Państwu i to już sobie utrwalamy, że tych wirusów jest na świecie miliardy, nawet nie miliony, miliardy są wszędzie, zakaziły, muszą coś, kogoś zakażać, ponieważ inaczej by nie mogły się rozmnażać, rozmnażają się dzięki zakażonym komórkom. I wiele lat temu David Baltimore, bardzo wybitny uczony, który potem dostał Nagrodę Nobla za test właśnie badania nad wirusami, ocenił, że istnieje tylko 7 typów, jak zbudowany i jak działa, jak jest zbudowany i jak działa genom, czyli ta informacja genetyczna wirusu. Czyli mogą być miliardy wirusów, ale każdy nowo odkryty, jesteśmy w stanie go, każdego nowo odkrytego jesteśmy w stanie umieścić w jednej z tych 7 klas. I tutaj Państwo macie różnego typu też nazwy, jakie wirusy wchodzą w którą grupę. No, na przykład wirus grypy to jest grupa 5 na samym dole. Retrowirusy, będziemy o nich jeszcze mówić, to jest grupa 6. Grupa 1 to są po prostu dwuniciowe DNA, adenowirusy, herpes simplex to jest opryszczka, czyli może to być bardzo różnie, że to może być jednoniciowy DNA, dwuniciowy DNA, jednoniciowy RNA i tak dalej. To, co jest centralne, po czym zaczyna się już, nazwijmy to, życie tego wirusa, to z genomu musi powstać tak zwany plus mRNA, czyli plus informacyjny RNA, to jest taka cząsteczka, którą może użyć aparat syntezy białek, komórki zakażonej, to jest trzeba doprowadzić od tego genomu wirusowego do tej formy plus mRNA, na którym będzie możliwa synteza białek. Czyli 7 różnych typów, wszystkie one prędzej czy później mogą być sprowadzone do plus mRNA, to jest umowny ten plus. Plus to jest ten, który komórka potem wykorzysta. I od tego zaczyna się życie genetyczne wirusa. Z tych 7 klas genomów dzielimy na 3 klasy DNA i 4 klasy RNA. I to, co tu jest ważne, bo mówiłam o tej wielości form wirusowych, to jest to, że jednocześnie te genomy mogą być w bardzo różnych formach. To może być liniowy kwas nukleinowy. No, grypa na przykład ma 8 kawałków. Znaczy, żeby wirus grypy miał zrealizowany, nazwijmy to, swój genom, to jego RNA musi być w 8 niezależnych fragmentach plus mRNA. Są takie wirusy, których DNA jest dwuniciowe i są takie wirusy, których DNA jest zamknięty w okrąg, w kółko, czyli są koliste. Są takie wirusy, które jest, no jak Państwo tu widzicie, idzie przez różne formy, albo od plus RNA do minus RNA i znowu mRNA plus i tak dalej. Czyli tych form kulistych, liniowych, przerywanych jest bardzo, bardzo dużo, ale zawsze na końcu musimy dojść do tego plus mRNA. W aparacie genetycznym, jak powiedziałam, nie wszystko jest zakodowane, ale często są takie kawałki kwasu nukleinowego, to jest nić RNA i DNA, które służą jako sygnały. To znaczy, że tam nie jest kodowane żadne białko, ta najważniejsza informacja genetyczna, ale jest kodowana informacja, że coś powinno być odczytywane. Do tego też jeszcze za chwilę wrócimy. Jednym słowem, że genom, że wirus działa dzięki temu, że ma określoną sekwencję, określony fragment nici DNA albo RNA. No i przyszliśmy tutaj już do sytuacji pierwszego wirusa, o którym chcę opowiedzieć, który jest jednym z najważniejszych z punktu widzenia właśnie odkryć naukowych. to są tak zwane, to są wirusy bakteriofagi, fagi. Mówimy o fagach lub bakteriofagach, to są wirusy, które zakażają bakterie. One, ich gospodarz jest zawsze specyficzny, znaczy te fagi, o których teraz będziemy mówili, one żyją w Escherichia coli, ale w salmonelli albo w jakiejś innej bakterii, one ich nie zakażą, bo tutaj jest wspólnota wirusa i gospodarza. No tak samo jak wszystkie wirusy, nie każdy wirus zakaża człowieka i nie każdy zwierzęcy zakaża człowieka i nie każdy ludzki zakaża zwierzęta. No więc te parzyste fagi czy bakteriofagi, których gospodarzem jest bakteria Escherichia coli, mają, jak Państwo widzicie na schemacie górnym z lewej strony, niezwykle złożoną strukturę. One każdemu przypominają pojazd księżycowy, który musi osiąść na powierzchni Księżyca, znaleźć swoje miejsce, gdzie chce osiąść, a potem przez tę nogę wychodzą astronauci, w przypadku wirusa wychodzi kwas nukleinowy. W środku tego wirusa jest kwas nukleinowy, DNA, a wszystko, cała reszta to są białka. Są białka główki, białka ogonka i białka tych takich macek, którymi wirus znajduje swoje miejsce przy przyczepieniu się do komórki. Przy czym te macki rozpoznają określone cząsteczki na powierzchni komórki bakterii, czyli istnieje specyficzność rozpoznawania. Inaczej mówiąc, bakteria ma receptory, też białkowe, i one wzajemnie ze sobą oddziałują. W główce jest kwas nukleinowy, a potem następuje taki skurcz tej nóżki i wciśnięcie do środka bakterii przez dziurę, która się też czyni enzymatycznie, wciśnięcie do środka tylko kwasu nukleinowego. Otóż badania tych parzystych wirusów, które przeprowadzono w latach 50., to jest jeden z głównych dowodów, dla mnie niezwykle elegancki, ponieważ nie wymagał skomplikowanej aparatury, tylko wiedzy biologicznej. Jeden z najważniejszych dowodów, że to DNA jest materiałem informacji genetycznej. Do końca lat 40. takiej świadomości ludzie nie mieli. Na odwrót, uważali, że ponieważ bardzo różnorodne cząsteczki komórek to są białka, uważali, że cechy genetyczne przekazywane są z komórki do komórki, z pokolenia na pokolenie przy pomocy przekazywania białek. I w 1944 roku Avery i współpracownicy w Stanach Zjednoczonych wykonali doświadczenie z bakteriami, które dowodziło bez wątpliwości, że materiałem genetycznym w bakteriach jest DNA. Z rzeczy smutnych to jest taka, że dla mnie Avery jest jednym z najbardziej wyróżniających się uczonych, którzy powinni byli dostać Nagrodę Nobla. Tymczasem w Komitecie Nagród Nobla, do których Avery ze swoją pracą był zgłaszany wielokrotnie, był jeden człowiek, którego nazwiska nie będziemy utrwalać, który co roku mówił, że to jest niesprawdzone, niemożliwe i odmawiał. I odrzucano Avery'ego, który w końcu umarł i Nagrodę Nobla nie dostał. Natomiast doświadczenie, o którym na początku chcę dzisiaj powiedzieć, o fagu parzystym, polegało na tym, że wyznakowano izotopowo, to jest wtedy były i teraz są przyrządy, gdzie można zidentyfikować określony izotop. Otóż białka tego faga, tego bakteriofaga, wyznakowano siarką, która nie występuje w kwasach nukleinowych, a DNA tego faga wyznakowano fosforem znakowanym, czy radioaktywnym. Fosfor w białkach występuje w niewielkich ilościach, więc też można uznać, że to jest jedyny wyróżnik dla kwasu nukleinowego. I przeprowadzono taki początek infekcji, kiedy fag, jak Państwu mówiłam, osiada na powierzchni i wtedy można było odwirować, oddzielić puste główki, jak już DNA wszedł, znaczy ten materiał wszedł do środka, to zostały puste główki. I te puste główki, które nie miały żadnej siły genetycznej, nazwijmy to, informacji, były wyznakowane siarką, czyli to było białko. Natomiast cały znakowany fosfor znalazł się w środku, razem z kwasem nukleinowym DNA. To jest proste i piękne doświadczenie, no prawie że w tej chwili do wykonania w szkole, które jest jedną z ilustracji, moich ulubionych ilustracji, że doświadczenie, że odkrycia naukowe wymagają na początku pomysłu. Otóż tutaj Marta Chase, to była studentka, i Alfred Herschel, to był jej profesor, mieli po prostu pomysł. Hershey dostał za to nagrodę Nobla w 1969 roku. To jest duży bakteriofag, składa się z dwuinciowego DNA, 160 genów, to jest naprawdę dużo. I to, co jeszcze można sobie opisać, co mi się też bardzo podoba, to, że można określić, dzięki również izotopom, jak szybko następuje infekcja. To jest fakt, bakteriofag, który bardzo szybko infekuje i zabija komórkę. Jak Państwo widzicie na tym przeźroczu, w momencie, w którym bakteriofag styka się z bakterią, to właściwie natychmiast następuje ta absorpcja. Nie będziemy się poczekać słowa natychmiast, które ma swoje też niezależne konotacje polityczne, ale to znaczy, że bardzo szybko następuje absorpcja, następnie również bardzo szybko, równie szybko zatrzymuje się wszelaka synteza enzymów bakteryjnych, czyli ten bakteriofag natychmiast jest w stanie wykluczyć dalsze życie bakterii. Po pięciu minutach, rozpoczyna się synteza enzymów tego bakteriofaga, które są potrzebne do jego dalszego rozwoju. Po 10 minutach synteza DNA, czyli pobiera się jego materiał genetyczny. Potem ten materiał genetyczny jest zapakowany samorzutnie. To jest piękny i bardzo, powiedziałbym, imponujący przebieg infekcji, gdzie w tej bakterii spotyka się DNA i jest od razu pakowane w główkę, ogonek i tak dalej, czyli od razu w tym przypadku to będzie 12 minut i po 30 minutach w temperaturze 37 stopniach bakteria się cała rozpuszcza, ginie, jej już nie ma, a potomne fagi w ilości kilkudziesięciu, jeżeli nie kilkuset, nie pamiętam, wysypują się na zewnątrz i szukają kolejnych bakterii. No więc to jest bardzo zasłużony wirus. Tu jest takie długie wyliczenie dla Państwa, ilu uczonych, w tym Watson i Crick również, otrzymali Nagrody Nobla dzięki temu, że użyli tych fagów do różnego typu badań, w pewnym sensie te bakteriofagi otrzymały Nagrodę Nobla. A tu jest kolejny wirus, o którym też trzeba powiedzieć. To jest wirus mozaiki tytoniowej, w którym materiałem genetycznym jest RNA i ten lewy górny obraz pokazuje RNA zwinięty w taką helisę, jednoniciowy RNA, zapakowany w długą rurkę, która to rurka zbudowana jest z identycznych białek. Jedno i drugie znowu w czasie, jak jest syntetyzowane, zbiera się razem ze sobą w sposób spontaniczny. Tam tylko działają siły fizykochemiczne, co zostało dowiedzione. Otóż wirus mozaiki tytoniowej był znany biologom i rolnikom przede wszystkim, ponieważ jest to dosyć mało specyficzny wirus i zakaża dużo różnych odmian. Na tytoniu najłatwiej jest go hodować i go izolować. I tutaj jest fakt, który ja pamiętam, jak mi opowiadano, może nawet jeszcze w szkole, ja chodziłam do szkoły w latach 50. na biologii, że wirusa mozaiki tytoniowej wykrystalizowano, był w postaci kryształów, co oznacza, że można go było też badać wówczas bardzo nowoczesnymi metodami krystalografii i spektroskopii rentgenowskiej. Brała w tym między innymi udział Rosalind Franklin, której najważniejsze osiągnięcia są troszkę późniejsze przy badaniu DNA. Więc kryształy, przed chwilą mieliśmy wątpliwości, czy wirus jest żywy, czy nie. No teraz kryształy, które można z powrotem zawiesić w wodzie, rozpuścić i tam z powrotem powstanie zakaźny wirus, wydają się być już zupełnie czymś zadziwiającym. I to dalej, wydaje mi się, pozwala nam snuć różnego typu przypuszczenia co do początku życia na Ziemi, bo w niekorzystnych warunkach ten wirus może sobie przetrwać w postaci krystalicznej. I te kryształy odkrył w 1935 roku Stanley i dostał on Nagrodę Nobla za tę pracę w 1946 roku. Czyli wcześniej niż DNA udowodniono, tutaj udowodniono, że RNA, które się spontanicznie pakuje w tą rurkę, jest materiałem genetycznym, bo wystarczyło zakażać samym RNA bez białek. Białko jest proste, nieduże i jego znaczenie polega na tym znowu, że ono się spontanicznie układa w taką długą rurkę. Na żółtym zdjęciu widać te rurki. To są też wirusy. Tam były jakieś lądujące na Księżycu kapsuły, a tutaj są rurki, a jeszcze będą coś w rodzaju kul. Ja przy wirusie mozaiki tytoniowej jeszcze mam historię, którą bardzo lubię, ponieważ poznałam w 70 roku uczonego Frankela Konrata. On mieszkał wtedy w Berkeley, ale urodzony był we Wrocławiu w 18 chyba roku, czyli trzeba powiedzieć, że w Niemczech. I w wyniku tego, co Niemcy robili w latach 30., jego rodzina z dzieckiem jeszcze wyemigrowała. Frankel Konrad studiował w Anglii, pracował w Wielkiej Brytanii, pracował w wielu, wielu miejscach, aż wylądował w Ameryce i w Berkeley, już do końca życia mieszkał w Berkeley. On badał wirusa mozaiki tytoniowej. Między innymi pokazał, że właśnie samo odtwarza się mieszanina RNA i białek. Oznaczył kolejność aminokwasów w tym białku i również to sekwencjonował, czyli oznaczył kolejność podjednostek RNA. Poniósł wniósł ogromną wiedzę do badania TMV i TMV jest pierwszym wirusem, na którym udowodniono, że materiałem genetycznym jest RNA. I to już jest taka już zupełnie osobista refleksja. Ja pamiętam Frankela Konrada, którego poznałam osobiście nawet na wieczornym obiedzie u nich w domu. I cały czas widać było, że jest to człowiek, który ma straszny żal do życia, do Nagrody Nobla i tak dalej, ponieważ widział, jak bardzo ważne są jego badania, bo są bardzo ważne. No i tu następna dziedzina, którą też bardzo lubię opowiadać o tych wirusach, to są wirusy mięsaków ptaków. Mięsak to jest taki nowotwór tkanki mięsnej i już w końcu XIX wieku było wiadomo, że to jest w jakimś sensie zakaźne. Badał to w 1911 roku Raus. To jest obrazek jego przy mikroskopie z lewej strony. A potem razem z Charlesem Hugginsem otrzymali w 1966 roku Nagrodę Nobla za badania tego typu wirusów. No to znowu sobie możecie Państwo wyobrazić, Frankel Konrad się nie doczekał, natomiast Raus 55 lat myślał, że mógłby dostać Nobla i dostał. To jest niezwykle ważna praca, ponieważ ona pokazuje, że zwierzęce wirusy, że zwierzęce nowotwory, w zwierzęcych nowotworach mogą być wirusy. I to ja już ze swojego życia naukowego świetnie pamiętam, że to było takie odkrycie, które właściwie jak gdyby zatrzęsło całą biologią molekularną. Bo to znaczyło, że jeżeli w kurzym mięsaku można wydzielić z kurzego mięsaka wirusa, który jest zakaźny, to może wszystkie nowotwory są powodowane przez wirusy i może i był to moment, kiedy myśleliśmy, że być może no już będziemy umieli leczyć każdy nowotwór. W stosunku do tego, genom tego wirusa, który jak powiedziałam badany był na samym początku XX wieku, został oznaczony, to jest RNA i został oznaczony w 1961 roku, też dość długo na to czekał, a w tym genomie i w podobnych do niego wirusach znaleziono gen, który nazwano onkogenem, bez którego aktywności rozwój nowotworu był niemożliwy. To znowu prowadzi nas do takiego myślenia, że poznamy mechanizm. Co to znaczy mechanizm? Więc gen tego wirusa nazywa się SRC, nazywam go onkogenem i on koduje pewien enzym, który się nazywa kinaza tyrozynowa. To jest enzym przenoszący fosfor z tyrozyny lub nabierający fosfor z tyrozyny. Czyli tyrozyna to jest aminokwas wchodzący w skład białka. No gdzie od tego do nowotworu? To bardzo trudne pytanie, ale było jasne, że bez tego genu nowotwór nie powstanie. Temin, którego obrazek widzimy na prawo i który jest jednym z dwóch moich bohaterów naukowych w moim życiu, w sensie, no, że podziwiam takich ludzi, Temin, badając tego typu wirusy, zauważył, że w zależności od tego, z jakim mutantem, czyli z jaką odmianą wirusa Miosaka mamy do czynienia, następują jakieś strukturalne zmiany w genomie komórki zakażonej, co oznaczało, że musi być jakieś oddziaływanie. No tak, to się dzisiaj już uważa, że to jest oczywiste, ale wtedy to się nie uważało, że to jest oczywiste. W każdym razie Temin uważał, że z tych doświadczeń wynika, że genom wirusa musi w jakiś sposób współdziałać, oddziaływać, no nie wiem jak to jeszcze nazwać, działać na genom komórki gospodarza. No i Temin poszedł w tym dalej kierunku. Teraz Państwu powiem, dlaczego ja uważam, że to był absolutnie wspaniały człowiek. Otóż to był, powiedziałabym, uparty człowiek. Człowiek, który wiedział, że jeżeli coś wie, jeżeli potrafi to wykazać doświadczalnie, to należy tego się trzymać, tej idei bronić. Temin, widząc, że co do niektórych wirusów onkogennych, bo coraz więcej zaczęto znajdować takich wirusów, miosaków, białaczek, że w stosunku do niektórych z nich następuje takie zjawisko takiego utajonego zakażenia. To znaczy, że to najbardziej znane w tej chwili to jest też wirus z tej grupy wirusów, wirus HIV, który powoduje AIDS. Otóż wirus HIV, zakażając komórkę, czasami na tym się jak gdyby obserwowalna część zakażenia kończy. Chory może być nawet 10 lat nie wiedzieć, że ma z wirusa w swoim określonym typie komórek i nic się nie dzieje, czyli jest uśpiony materiał genetyczny wirusa. I badając różnego typu wirusy, których dzisiaj wiemy, że jest około 20, niestety nie wszystkie wirusy, nie wszystkie nowotwory mają w swoim tle wirusy, a leczenie, jak też już wiemy, wcale takie proste się nie okazało być. Ale te wirusy onkogenne mają w środku, niosą ze sobą do zakażanej komórki enzym, którego wcześniej nie znano, białko.
1: Zbliża się czas wakacji.
2: Spędzi piecze?
1: Sensitive Bonicle, maść do twarzy i ciała, skóra topowa, to strzał w dziesiątkę.
2: Ja już mam.
1: Skóra jest po niej miękka i elastyczna, a podrażnienia i szorstkość znikają.
2: Zajrzyj na stronę produkty bonifraterskie.
1: Poleca Radio Uropatwa.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Szukasz naturalnego sposobu na zdrowe i obfite plony? W polu, ogrodzie, sadzie czy na działce? Poznaj kompost Revita, organiczny środek, który poprawia właściwości gleby. Revita to bogactwo składników odżywczych, azotu, fosforu, potasu i mikroelementów. Poprawia strukturę gleby, zatrzymuje wodę i działa długotrwale. To nowoczesna, bezpieczna i naturalna alternatywa dla nawozów mineralnych i obornika. Zamów Revita w Remondis Bydgoszcz z wygodną dostawą lub odbiorem osobistym w Bydgoszczy przy ulicy Inwalidów 45. Zadzwoń 723 187 050 lub odwiedź remondis.bydgoszcz.pl. Kompost Revita. Naturalna siła Twoich upraw. Są smaki, które przenoszą nas do domu. Do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu. Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
2: To było białko, które jeżeli miało RNA do wykorzystania, my mówimy jako matrycę, to na matrycy tego RNA budowało DNA. W komórkach normalnych istniała taki dogmat biologii molekularnej. Sformułował to Watson, Crick, przede wszystkim Crick, i było to uważane za święte stwierdzenie, z którym nikt nie polemizował, że przekazywanie informacji genetycznej w komórkach odbywa się jednokierunkowo. Najpierw jest DNA, potem z DNA syntetyzowany jest RNA, potem z RNA na matrycy RNA syntetyzowane są białka i nie ma drogi powrotu. Tymczasem Temin zaproponował, że widocznie jest droga powrotu, że jeżeli genom tych wirusów onkogennych to jest RNA, a my przez pewien czas, hodując komórki zakażone, nie widzimy tam tego wirusa, nie widzimy tam tego RNA, to musi istnieć jakaś droga przepisywania z powrotem RNA do DNA i włączania tego DNA do genomu gospodarza. Otóż z tej hipotezy Temin był znany jako fantasta. Na wszystkich możliwych zjazdach naukowych on wychodził, mówił o tym, a oni, no w cudzysłowie mówiąc, się śmiali. Był jednak wyśmiewany, ponieważ mówili, no pokaż ten enzym, no pokaż, nie ma żadnego dowodu, tylko że nagle znika RNA, pojawia się DNA, a potem znowu jest RNA w komórce, która produkuje potomne wirusy. To jest jedna z cech tego człowieka, która wydaje mi się nadzwyczajna. Ale potem już jak wszyscy uznali tę teorię, Temin zaczął pracować wspólnie z Baltimore, to nazwisko już padało przy tych typach genomów wirusowych, to oni udowodnili i wykazali, że istnieje taki enzym, który w skrócie się nazywa odwrotną transkryptazą, bo normalnie odbywa się transkrypcja z DNA, transkrypcja do RNA, też enzym to robi, a teraz jest enzym, który robi reakcję odwrotną. O odwrotnej transkrypcji może Państwo słyszeli w gazetach obecnie, ponieważ odwrotną transkryptazę używa się obecnie to jest ten jeden z droższych, ale pewnych testów na istnienie zakażenia koronawirusem. Czyli jesteśmy w 2020 roku, Temin pracował w latach 70. i ta wiedza i to, co on zrobił, jest dalej niezwykle ważne. A chciałam jeszcze powiedzieć, że to musiał być w ogóle taki niepokorny człowiek, ponieważ między innymi Wikipedia wylicza, że starał się obronić nieprawomyślnych genetyków w Związku Radzieckim, których wsadzano w owych czasach do więzienia, że działał w organizacjach, które broniły wszelakich mniejszości, że był w komitetach różnych Narodowych Instytutów Zdrowia, które oceniały procesy alergiczne, wirusologiczne, jednym słowem, nie zamykał się tylko w tym swoim wspaniałym temacie. Między innymi publicznie krytykował ludzi, którzy palą papierosy, sam nie palił i umarł na raka płuc. No, to jest taki smutny koniec, ale Temin w moim sercu zostaje na zawsze jako ktoś naprawdę, naprawdę ważny. Na górnych tutaj obrazkach widać wirusy ludzkie, HTLV-1, HTLV-2 i HIV, które mają odwrotną transkrypcję oraz białaczkę mysią chyba, te takie większe czarne, prawy obrazek, większe czarne kulki. Państwo widzicie, że trzeba umieć zrobić preparat, w którym zobaczy się coś, co może być wirusem i do tego za chwileczkę wrócimy. Wirus HIV jest wirusem, który badamy od 40 lat. Jest wirusem bardzo złożonym, bardzo skomplikowanym i jak wejrzeć w tej chwili w literaturę, to my dalej nie wszystko rozumiemy. Tam są dziesiątki etapów, różnych etapów, które towarzyszą zakażeniu wywołanemu przez HIV i postępowi tego zakażenia. HIV atakuje komórki układu limfatycznego, odpornościowego, ta zielona kula to jest makrofag, a to na górze tak dość okropnie wyglądające, to co pomalowano na różowo, to jest miejsce, w którym wypoczkowują nowe gotowe wirusy HIV. On jest bardzo skomplikowany i w związku z tym nie będziemy omawiać całej tej wiedzy, którą wirus HIV wniósł ze sobą. Przypominam, że jest tak znany od 40 lat, że są dwa białka związane z jego zewnętrznie wypuszczonymi wypustkami, GP120 i GP41, które wydawałoby się, że mogą być świetnym celem do stworzenia szczepionki. Ludzie naprawdę starają się zrobić szczepionkę przeciwko wirusowi HIV i my o tym od 40 lat słyszymy, kto z nas wystarczająco długo żyje i do dzisiaj szczepionki nie ma. I wymyślono tylko leki, którymi nie potrafimy wyleczyć człowieka, że HIV nie będzie, ale które cały czas kontrolują rozwój tej choroby. Czyli można żyć równie podobno dzisiaj, obecnie, równie długo, jakbyśmy nie byli zakażeni, ale musimy być cały czas pod dokładną kontrolą lekarstwa. To jest dalej niebezpieczny wirus i powtarzam, 40 lat, nie ma leku, nie ma szczepionki. Z HIV-em związana jest znowu historia anegdotyczna, którą Państwu opowiem. Otóż przed chwilą zwracałam na to uwagę, że jest niezwykle trudno znaleźć takiego wirusa. I wtedy, kiedy zidentyfikowano taką nową, dziwną chorobę, ona pierwsi ludzie, których wyraźnie ich zauważono, to był początek lat 80. w Stanach Zjednoczonych, rozprzestrzeniało się to w środowisku homoseksualistów, wydawało się, że to jest choroba gejów, ale okazało się, że nie, tylko że tam się to szybciej rozprzestrzeniało metodą kontaktów płciowych. Otóż szukano wirusa. Przypuszczano z tego, jak się ta choroba rozwija, że to musi być choroba wirusowa. I właśnie to, co chciałam przypomnieć, że to nie jest takie proste, żeby takiego wirusa znaleźć. No więc szukano i w końcu w 90-tych chyba latach z dwóch pracowni świata, które to badały, przyszedł komunikat, że znaleziono wirusa. I tu się odbyła taka naukowa, szukam słowa, ale w każdym razie nazwijmy to afera. Ponieważ pierwsi ludzie, którzy twierdzili, że znaleźli wirusa, przesłali swój materiał i to był Montagnier we Francji, w Instytucie Pastera i pani Barre-Simoussi. Otóż oni posłali do badacza równolegle pracującego Gallo w Stanach Zjednoczonych, preparat tkanki kogoś chorego. I Gallo oświadczył, że znalazł wirusa. W tym samym czasie ci badacze francuscy stwierdzili, że przecież myśmy ci tego wirusa posłali w tym preparacie. No, jak mówię, zobaczyć wirusa pod mikroskopem elektronowym nie jest tak prosto i nie tak szybko się go znajduje. To nie jest szukanie grochów w stercie, powiedzmy, ziemniaków. W związku z czym był spór, ponieważ było absolutnie jasne, że to jest wielka choroba ludzka, której zwalczanie i poznawanie przekazywana drogą kontaktów seksualnych, więc takie nieuniknionie rozprzestrzeniające się, że to znowu jest kandydat, badacze są kandydatami do Nagrody Nobla i była dosyć wielka sprzeczka, oparła się nawet o sąd, o ile wiem, między tymi Francuzami i tym Amerykaninem i ponieważ Nagrodę Nobla w 2000

zachorowań na grypę, to jest jedyna epidemia, w której istniał osobny, znaczy najbardziej były narażone dzieci, ludzie starzy i mniej więcej koło 30 drugi taki szczyt zapadalności. Ten szczyt przypada na wiek poborowy, ponieważ ten wirus grypy zaatakował żołnierzy w okopach, niemieckich, francuskich, umarło na zdjęciu sobie sala szpitalna dla żołnierzy, widać jaka to była masowa sprawa, więc należy wnosić, może inaczej, w 2005 roku rozpoczął się taki projekt, który ja bym się strasznie bała, gdybym była decydentem, że postanowiono poszukać tego wirusa hiszpanki, który zabił 100 milionów ludzi. Poszukano go najpierw w skrawkach tkanek, płucnych tkanek ludzi, którzy wiadomo było, że umarli. Te tkanki zostały utrwalone przy pomocy chemikaliów, więc szukano w tych tkankach tego wirusa i była jasność, że tam on prawdopodobnie jest, ale naprawdę wyizolowano z tkanek zmarłych ludzi, których pochowano w wiecznej zmarzlinie. Ona wtedy się jeszcze nie roztapiała, jak dzisiaj zaczyna się roztapiać. Nie pamiętam, czy Alaska, czy Norwegia, w każdym razie gdzieś w bardzo zimnej części tego świata. I z tych zwłok wydzielono wirusy, odzyskano z nich RNA, infekcyjny RNA. Przypominam, że już powiedziałam, że infekcyjny RNA tego wirusa składa się z 8 niezależnych cząsteczek, więc te 8 niezależnych cząsteczek specjalnymi metodami wprowadzono, zakażono nimi obecnie żyjącą komórkę i wirus powstał tam, żywy wirus, namnożył się i można go było badać. Wirus H1N1 istnieje do dzisiaj i żadna z tych epidemii, która się od niego zaczyna, nie skończyła się takim strasznym zabijaniem ludzi. Więc sądzi się, że w tym przypadku tej grypy śmiertelność, która wtedy wynikła, związana była z warunkami higienicznymi, z tym jak się żyło, nie żyło w okopach, jak wyglądały szpitale, co wiedziano o sposobie zakażania się. W 1918 roku raczej nikt nie przypuszczał, że to jest, że trzeba miesięcy. Więc to był taki przypadek, kiedy cywilizacja ludzka nie dorosła do tego, żeby poznać wirusa, który ludzi zaatakował. I to trzeba sobie chyba pamiętać. To, co jest zadziwiające, jak powiedziałam, to ten odtworzony wirus z 1918 roku nie jest niczym groźniejszy od tych, które dzisiaj jeszcze na świecie istnieją. Czyli to warunki sprawiły, że ludzie tyle umarły. Ja dzisiaj słyszałam opowieść o tym, że zaczęli strasznie ludzie umierać w Afryce i w Ameryce Południowej, ponieważ na koronawirusa, ponieważ tam po prostu nie ma warunków higienicznych, żeby ludzi od śmierci chronić. I ostatni wirus, przedostatni, o którym chciałam powiedzieć, już bardzo króciutko, to jest malutki wirus SV40. Malutki, bo jego DNA to jest jeden z najmniejszych genomów, to jest DNA 5000 par nukleotydów, czyli 5000 podjednostek. On koduje dwa białka. Nazywa się te dwa białka, nazywają się dużym antygenem, małym antygenem i potem malutkie białka, które budują jemu też tą zewnętrzną powłokę, te różyczki, które tu widzimy, to jest wszystko białkowe. Czyli to jest bardzo prosty wirus, który prawie nie może już w ogóle istnieć bez komórki. Zakaża on, znaleziono go w tkankach małpich i jest z nim związana też historia, dla mnie osobiście niezwykle ważna. Ponieważ historycznie pierwszym doświadczeniem z zakresu inżynierii genetycznej był taki projekt, żeby ten DNA, ten genom SV40, czyli wirusa małpiego, połączyć z kawałkiem DNA wirusa bakteryjnego. To jest bardzo dokładnie zbadany wirus, nazywa się Lambda. Wirus, który zakaża Escherichia coli. Otóż wzięto kawałek tej lambdy, tego DNA, też DNA lambdy i postanowiono, ja nie wiem, czy to doświadczenie zostało kiedykolwiek zrobione, ale plan był taki w Stanford, że się połączy SV40, który potrafi się rozmnażać w komórkach małpy, z DNA faga lambda, który potrafi się rozmnażać w komórkach Escherichia coli.

czyli będą dwie jednostki życia połączone w jedno, nową. Proszę sobie wyobrazić, jak małą wyobraźnię wtedy mieli naukowcy, którzy coś takiego wymyślili i uważali, że to jest fantastyczne doświadczenie. Ponieważ istniały wtedy techniki, to był rok 1972, istniały techniki, dzięki którym można było chemicznie połączyć ze sobą te dwa genomy i ci badacze, Paul Berg między innymi w Stanford, uważali, że to będzie sensacyjne doświadczenie. Wprowadzimy takie coś, taką mieszaninę bakteryjno-małpią do komórek małpich i wprowadzimy takie coś, taką mieszaninę do komórek Escherichia coli, bakterii i zobaczymy, co się stanie. To doświadczenie obserwano, ponieważ jednak znaleźli się ludzie mądrzy, którzy zastanowili się, czy to jest zupełnie bezpieczne. Escherichia coli żyje na całym świecie, we wszystkich środowiskach, również w ludziach. Jeżeli SV40 niesie w sobie potencjał, a już znamy onkogeny, jeżeli niesie w sobie potencjał powstawania nowotworów, na razie znaleźliśmy tylko w małpach. No ale nie wiadomo, czy jakby tak połączył się z lambdą, to potem by się okazało, że przy pomocy Escherichia coli rozprowadzamy na cały świat nowotwory po prostu. Więc rozsądnie zaprzestano i od tego momentu zaczęła się era po pierwsze inżynierii genetycznej, czyli łączenia ze sobą różnych kawałków DNA i zwracam uwagę, że to były różne kawałki pochodzące z różnych wirusów, czyli znowu wirusy się przyczyniły. Więc ta era tego łączenia od tego momentu się zaczęła i to się zawsze daje jako przykład na początku ogromnej fantazji, ja nie powiem, że bezmyślności, ogromnej fantazji badacza, który widzi, że ma przed sobą takie możliwości, no, taki projekt naukowy i ciekawości, co się dalej stanie. No więc dobrze, że to przyhamowano, właśnie nie wiem, czy to kiedykolwiek zrobiono, bo powstały zasady, jak nie wolno dalej pracować, ale zasługa SV40 i lambda DNA jest tu niewątpliwa, bez nich w każdym razie nie byłoby początku inżynierii genetycznej. I obiecałam sobie, że ja nic Państwu nie będę mówić o koronawirusach, bo o tym już wszyscy wszystko wiedzą i nawet jeżeli nie wiedzą, to wydaje mi się, że wiedzą, ale nie można nie zasygnalizować tej sprawy. Koronawirusów jest wiele na świecie i w samych ludziach rozpoznane jest ich 7. Jest słynny wirus SARS, gdzie była epidemia w 2002 roku, wirus MERS, który też opanowano i on się dalej nie rozprzestrzenił. No ja tu używam takiej nieeleganckiej sformułowania, że po SARS-ie zmarło 775 ludzi. Jeżeli chodzi o koronawirusy, to już dzisiaj, po pół roku istnienia rozpoznania tych wirusów, wiemy, że zakażonych było 10 milionów ludzi, a umarło też już setki tysięcy. Więc jak dalej się będzie ta epidemia rozwijać, nie wiemy. Ten wirus należy do czwartej klasy tych genomów Baltimora. Rozpoznano go pierwsze ślady, że coś takiego się pojawiło, były w listopadzie. W styczniu została podana sekwencja, czyli budowa RNA, 30 tysięcy nukleotydów RNA. To jest jeden z większych wirusów RNA. Jednocześnie to jest niezwykłe tempo pracy, do którego zaraz się jeszcze ustosunkuję. Czyli w styczniu znana była sekwencja, bo z sekwencji można wymyśleć, jakie powstają białka kodowane przez tego wirusa i dalej snuć przypuszczenia co do możliwości szukania leków. I między innymi w tym RNA, który jest długi, ten RNA zostaje na samym początku podzielony przez RNAzę, taki specjalny też enzym, podzielony na mniejsze fragmenty, albo kodowane są z niego, czyli powstają dwie długie cząsteczki, jeszcze nie białek, ale peptydów, polipeptydów, które są początkiem białek. Te polipeptydy muszą być podzielone na małe kawałki i te małe kawałki to już są białka, które będą tworzyły ciało tego wirusa. Więc znaleziono te dwie proteazy. Jedną z nich wykrystalizowano, ona jest w dziesięć, czyli jest kryształ, czyli czyściutka substancja, czystsza być nie może, lepiej oczyszczona.
krystalizuje się nie każde białko, tak jak Państwo słyszeli, że nie każdy wirus można wykrystalizować. Więc czasami to jest duży kłopot, czasami ludzie rok spędzają, żeby zrobić kryształ jakiegoś białka. Więc jedna z tych proteaz wykrystalizowano, ona jest w 96% identyczna z taką proteazą w SARS-ie. Czyli wszystko, co wiemy o SARS-ie i metodach i temu, jak on zakaża, mogą być próby przenoszenia na dzisiejszego COV-2. Jak się ma krystalizowaną cząsteczkę, to można do niej szukać inhibitorów, czyli związków, które będą wchodziły do centrum aktywnego enzymu i go unieczynniało. Gdyby jakaś proteaza, choćby ta jedna, tego wirusa, została unieczyniona, to wirus musi zginąć, bo dalszy jego rozwój jest niemożliwy. Czyli wydaje się, że już w lutym mniej więcej, od listopada przypominam, zidentyfikowano tego wirusa, że już w lutym, marcu była wersja, że być może znajdziemy lek. Spróbowano inhibitory, które działały na tą proteazę SARS-a. To jest taki obrazek skomplikowany tych związków, ale one są dostępne i można je zrobić. No tylko trzeba dotrzeć do wirusa i zahamować jego proteazę z takim inhibitorem. I jak Państwo wiecie do dzisiaj, znaczy ja rozmawiam z Państwem w końcu czerwca, sposobów dotarcia z inhibitorem i zahamowania rozwoju wirusów nie znaleziono. Nie ma do dzisiaj leków przeciwko koronawirusowi, temu, który nam teraz tak grozi. Jest rozpracowywane wiele typów szczepionek, przynajmniej ponad 30 w różnych krajach, w Chinach, we Francji, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych. Niektóre weszły do pierwszej fazy klinicznej, to znaczy do prób na niewielkiej liczbie zdrowych ludzi. W klinice trzeba zrobić 3 takie fazy i one w sumie będą trwały przynajmniej rok, jeżeli po drodze nic się złego nie okaże. No to znaczy jest 30 projektów rozwijanych. Jakby nie było, myślę, że nadzieja na szczepionkę jest, ale na szczepionkę produkowaną w ilościach takich, jaka będzie potrzebna, bo jest miliardy ludzi są prawdopodobnie zakażone, no to jest następna sprawa i masowe zastosowanie jakiejś szczepionki i sprawdzenie jej bezpieczeństwa dla człowieka, to jest następna sprawa. Dlatego mnie się wydaje osobiście, że większą nadzieję, ja jestem prawie na kwarantannie, więc szukam nadziei, że większą nadzieję budziłyby leki przeciwko temu wirusowi, ale tych leków na razie nie ma. I zaczynaliśmy od zakażonego wirusami tulipanem. Chciałam Państwu, dziękując za cierpliwość i za uwagę, pokazać zdrowe tulipany z działki pod Warszawą. Dziękuję bardzo.

0: Szanowni Państwo, witamy w Kawiarni Naukowej 1A na kolejnym wykładzie. Dzisiaj zaczęło się bardzo sympatycznie. To karnawał się kończy, ale my jeszcze nie kończymy. Pączki, rozumiem, wszyscy mają, ale naszym dzisiejszym gościem, nie powiem jak zwykle niezwykłym, bo niezwykle niezwykłym, jest redaktor Krzysztof Michalski, pierwszy prezes Polskiego Radia, ale już po wojnie, tak jak pan mi zaznaczył, tak, żebym nie ten. Pierwszy prezes Polskiego Radia w III Rzeczypospolitej, członek Rady Upowszechniania Nauki przy prezydium pan, popularyzator nauki chyba, tak można powiedzieć, przede wszystkim z temperamentu, wiedzy i zamiłowania, tak? Osoba, która o radiu wie wszystko i dzisiaj troszkę nam o tym opowie. Serdecznie zapraszam.
1: Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, o radiu wiem sporo, bo w radiu pracuję, biorąc pod uwagę jeszcze moją pracę w Studenckiej Agencji Radiowej w Gdańsku, na Politechnice, no to będzie już 40 ponad lat. Pracowałem i pracuję w Polskim Radiu we wszystkich programach. Zaczynałem od studenta praktykanta, później byłem szefem redakcji naukowej. Wtedy miałem przyjemność poznać panią profesor Magdalenę Fikus. Nawet zdobyliśmy nagrodę razem, prawda? To było, tak jest. To była nagroda miesięcznika Problemy. Bardzo ważna nagroda, Bruno Navinavera się nazywała. Później w 90 roku zostałem dyrektorem radiowej jedynki, w 93 właśnie pierwszym prezesem Polskiego Radia, bo wtedy weszła w życie ustawa o radiofonii i telewizji i media publiczne, a więc i radio i telewizja stały się znowu spółkami akcyjnymi. I tak jak przed wojną, Polskie Radio stało się spółką, której akcje należą do Skarbu Państwa. Co to znaczy, to jest, myślę, dyskusja na inny temat. Natomiast ja chciałem dzisiaj Państwu powiedzieć i w zamierzeniu to miało być tak, że będzie i prezentacja, bo współczesne radio to już żyje w internecie i są także obrazy, kamery. Ja czasami ze studentami żartuję, że jak będą brzydko się zachowywać, to zaraz następnego dnia na YouTubie zobaczą swoje brzydkie zachowanie. I będą także dźwięki, bo mam mówić o magii radia. Magia radia polega na magii dźwięku, bo to zaraz Państwu pokażę. Proszę Państwa, wybrałem taką sentencję, którą przesłał mi w swojej książce Czesław Halski. Czesław Halski to przedwojenny dziennikarz Polskiego Radia Lwów. Człowiek, który razem z wojskiem w 1939 roku opuścił Polskę przez granicę Rumunii, trafił do Francji, tam był dziennikarzem, spikerem. Po wojnie był dziennikarzem Radia Wolna Europa, Radia BBC. I w 1995 roku, wtedy byłem prezesem Polskiego Radia, starałem się zaprosić tych wszystkich ludzi, którzy być może pamiętają, jak się radio rodziło. Dotarłem do Jana Nowaka-Jeziorańskiego, to Państwo znają tę postać. Dotarłem do Włady Majewskiej. Włada Majewska, to jeszcze o niej będzie, urocza pani, która tworzyła najbardziej znaną audycję lat 30. w polskim eterze, Wesołą Lwowską Falę. To muszę Państwu od razu powiedzieć anegdota. Jest rok 95. Wesoła Lwowska Fala podbijała polski eter w latach 30. Więc ja wysłałem zaproszenie do Londynu, na lotnisko pojechał kierowca. No ja sobie wyobrażałem, tak sobie dodałem lata, no bo skoro była już po studiach w latach 30., no dodałem sobie tych lat 60, no to wyszło mi tam ładnych parę lat. No to poprosiłem kierowcę, żeby się zaopiekował. Do gabinetu mojego wchodzi kobieta z takim dekoltem, na takich obcasach i pierwsze, co mi mówi: dyrektorze, ale ta Andersowa to się tak zestarzała. Więc to był taki najważniejszy komunikat Włady Majewskiej. Włada Majewska zmarła niedawno, kilka lat temu. Miała prawie już 100 lat, no bo jak Państwo się domyślają, wtedy w 95 roku miała dużo powyżej 80 lat. śpiewała i będzie też dzisiaj fragment utworu. Ale dlaczego Czesław Jechalski? Bo to jest tak, skąd się wzięło radio? Proszę zobaczyć, radio tak naprawdę istnieje od końca XIX wieku. Za datę narodzin radia, chociaż wtedy to nie było jeszcze przesyłanie dźwięku, uważa się rok 1895, wtedy to młody Guglielmo Marconi, młody Włoch, no wysłał pierwsze sygnały, ale to były sygnały alfabetem Morsa. Natomiast tak naprawdę ludzie od dawna, czyli od tysięcy lat, marzyli, żeby można było przesyłać głos na odległość. Proszę zobaczyć, co się zdarzyło, bo tutaj Czesław Halski pisze, że w chwilach wyjątkowego natchnienia, jakby rozświetlonych promieniem pozaziemskim, krystalizują się jakieś idee. Tak to było na przestrzeni tysiącleci. On tutaj wrzuca Gutenberga, wrzuca, powiem po polsku, bo przyjęło się, tak jak mówimy, Blas Wilsona, Watta, fonograf Edisona. Tak też było z radiem. Ale to nie jest tak, że radio zrodziło się natychmiast, wtedy, kiedy zostało ogłoszone. Ja dla uproszczenia pewnego podałem tutaj trzy nazwiska, ale XVIII, XIX wiek to są badania naukowe, to jest rewolucja w nauce. Nie tylko w przemyśle, ale także w nauce. To jest osiągnięcia związane z elektrycznością. To Państwo znają nazwiska Faraday, Ampere, Ersted. Dla mnie najważniejszy przy narodzinach telegrafu bez drutu, bo o to początkowo uczonym chodziło. Ja nie wiem, czy Państwo czasami oglądali westerny. Na westernach czasami jest tak, że jakiś bandyta popełnia zbrodnie, ucieka na koniu, no i teraz tam na jednej stacji starają się telegrafem zawiadomić następną stację, że bandyta ucieka. Albo na koniu, albo pociągiem jedzie. No a bandyta sprytny przecina drut i informacja o tym, że bandyta uciekł, nie dociera do nikogo. Prawda? No więc co uczeni inżynierowie pomyśleli? Że przydałby się telegraf bez drutu. I teraz co się dzieje pod koniec XIX wieku. Ja podzieliłem to na takie trzy sfery funkcjonowania. Dzisiaj pani profesor Fikus na pewno by to nazwała badaniami podstawowymi, zastosowaniami i aplikacją. Więc najpierw idea. W Szkocji żyje młody matematyk, ma wtedy 30 niespełna lat, nazywa się James Clerk Maxwell. To jest jeden z najwybitniejszych umysłów końca XIX wieku, i Maxwell, opierając się na tych badaniach i na obserwacjach, które już były, a więc zależności między na przykład magnesem a przewodem z płynącym prądem, opracowuje słynne równania Maxwella. Ja akurat w swoim życiu, ponieważ pierwszą moją uczelnią to jest Politechnika, kończyłem elektrotechnikę morską, musiałem tych równań się trochę narozwiązywać. Dzisiaj nie sądzę, pani profesor mnie ciągle uważa za mądrego człowieka, ale dzisiaj bym już nie rozwiązał tych równań. Natomiast te równania opisały i przewidziały to, że istnieje coś, co się nazywa polem elektromagnetycznym. Czyli idea dotyczy tego, na czym opiera się tak naprawdę nasza współczesna cywilizacja. Prąd, radio, telewizja, smartfony, internet, naprawdę to wszystko bez tego opisu współzależności magnetyzmu i elektryczności by nie było. Maxwell umiera stosunkowo młodo, swoje równania publikuje w 1864 roku. W 1888 znowu bardzo młody uczony, zresztą umarł mając też niewiele lat, Heinrich Hertz, to myślę, że to nazwisko wszyscy znają, prawda? Bo wszyscy mówimy Herce jako częstotliwości. To od nazwiska tego niemieckiego uczonego. Heinrich Hertz robi eksperyment, w którym udowadnia, że rzeczywiście coś, czego nie widzimy, istnieje. Co więcej, to coś propaguje się, czyli rozchodzi. Wprowadza się zresztą pojęcie w eterze. Do dzisiaj to pojęcie funkcjonuje, mówi się na falach eteru, chociaż wiadomo już, że nie ma żadnego eteru i że nie musi być eteru, żeby fale elektromagnetyczne, te, które pozwalają nam oglądać telewizję, te, które pozwalają używać telefonów komórkowych, żeby te fale płynęły. I teraz Heinrich Hertz robi bardzo prosty eksperyment. Nadajnik w postaci cewki indukcyjnej przybliża do obwodu z przerwą. I okazuje się, że kiedy w tym pierwszym obwodzie płynie prąd, w tym drugim przeskakuje iskra. Czyli następuje wymiana energii. Ale Heinrich Hertz tutaj nie wykazuje się wielkim umysłem przewidującym. Mówi, ale to jest takie sobie tylko stwierdzenie naukowe, nic z tego nie będzie. Młody Guglielmo, czy Guglielmo Marconi tak naprawdę, po polsku chyba jednak trzeba odmieniać, tak profesor, mój przyjaciel Andrzej Markowski mówi, żeby jednak odmieniać wszystko, czy ktoś chce, czy nie chce, bo jeszcze do niedawna uczeni mówili, żeby jeśli sobie właściciel imienia czy nazwiska nie życzy, to żeby nie odmieniać. Teraz już mówią, żeby życzy sobie, czy nie życzy, odmieniać. A więc tak, Guglielmo Marconi, wtedy 19-letni student fizyki w Bolonii, buduje już porządne urządzenie, które powoduje, że przeskakuje iskra. Co więcej, w tym odbiorniku instaluje taki klucz do telegrafu, bo istnieje już klucz do telegrafii Morsa. I Marconi właśnie to wykorzystuje. Początkowo to jest... O, proszę Państwa, początkowo to jest na niewielkie odległości. Zaraz wytłumaczę, o co chodzi w tym slajdzie. Początkowo to jest na niewielkie odległości. Ojciec jego się denerwuje, bo on robi to na strychu. Ojciec jest porządnym biznesmenem. Mówi, co ty się zajmujesz głupotami. On wysyła te sygnały początkowo na kilka metrów, później na kilkadziesiąt metrów. Przy okazji udowadnia, że te fale wysłane z tego nadajnika odbierane są przez odbiornik, dlatego że muszą ulec załamaniu, bo one gdzieś tam szukają sobie zawęgła, docierają, czyli to, co obserwujemy dzisiaj, prawda? Chociaż dzisiaj, jak się łączyłem z moją żoną tutaj w tym tunelu, to w pewnym momencie połączenie się zerwało, czyli te fale aż takie sprytne nie są. W tunelu, w Międzylesiu nie są w stanie sobie poradzić. Proszę Państwa, młody Marconi w 1895 roku wykonuje pierwsze eksperymenty, zwraca się, jest mieszkańcem Włoch, zwraca się do rządu włoskiego, żeby mu sfinansowali dalsze badania, bo on ma wizję, bo on chce zbudować ten telegraf, że nie trzeba będzie te druty i już nawet jak ktoś przetnie, że telegraf bez drutu będzie wysyłał informacje. Oczywiście informacje zakodowane w postaci alfabetu Morsa. Rząd włoski mówi nie, ponieważ Marconi ma bardzo mądrą matkę, tutaj rola matek jest bardzo mądrych, bardzo ważna. Ona jest Irlandką, wyjeżdżają do Wielkiej Brytanii, tam uzyskują pieniądze. W 1898 roku udaje mu się przesłać sygnał przez kanał La Manche, a w roku 1901, czyli już w XX wieku, dokonuje przeskoku przez Atlantyk. Przeskoku oczywiście z promieniowaniem elektromagnetycznym, z falami radiowymi. I to jest zdjęcie. To jest zdjęcie, widzą Państwo tutaj, taki duży latawiec. Otóż na Nowej Fundlandii, czyli na kontynencie północnoamerykańskim, podczepiono do latawca antenę. Czyli to jest odbiornik, antena. Natomiast nadajnik był w Kornwalii. Kornwalia to są wyspy brytyjskie, zachodnia część wysp brytyjskich. I udało się nawiązać łączność. Ten sukces polegał na tym, że wysłano trzy kropki, czyli literkę S. No i można powiedzieć, że dzięki temu zaczęła się już epoka radia. I tutaj znowu zacytuję Czesława Halskiego, który powiedział, że to było wydarzenie epokowe. Chociaż jeszcze nie było dźwięku. Musiało minąć następne kilka lat, żeby ludzie nauczyli się wzmacniać sygnał, następnie kodować, czy nakładać, modulować fale elektromagnetyczne falą głosową. Potem diody, triody, superheterodyny. To są już takie szczegóły, powiedziałbym, inżynierskie, ale to już umożliwiło, że w roku 1906 niedaleko wybrzeża Stanów Zjednoczonych nawiązano kontakt stacja ze statkami, które nie mogły wrócić na Boże Narodzenie do portu. Udało się już nawiązać. Słucham? Nie. Już nie. Już głosem. I teraz, proszę Państwa, następuje coś, co można nazwać rewolucją. Nagle okazuje się, że także rządzący widzą, biznesmeni widzą, zresztą Marconi sam dostaje Nagrodę Nobla. I to jak najbardziej, pani profesor, w 1906 roku Guglielmo Marconi dostaje z inżynierem niemieckim Braunem Nagrodę Nobla za swoje prace związane z detekcją i wysyłaniem sygnałów radiowych. Także no, niewątpliwie był uznany za uczonego. Jest jeszcze ciemna strona tego wszystkiego, ale nie chciałbym się wdawać w tę sprawę. Marconi był oskarżony przez Teslę, przez serbskiego uczonego o kradzież części pomysłów, bo Marconi w 1896 roku opatentował swój telegraf bez drutu. Ja nie wiem, bo Państwo pewno też są, w części przynajmniej z tego pokolenia, że uczyliśmy się, że wynalazcą radia był nie Marconi, tylko Popow. Prawda? To Państwo pamiętają. No, ja też się tak uczyłem. Popow robił rzeczywiście podobne eksperymenty z tak zwanym wykrywaczem burz, czyli wyładowania atmosferyczne rejestrował, ale po pierwsze Popow nie zarejestrował tego, a po drugie wziął się i szybko zwinął, czyli umarł. A Marconi miał także żyłkę biznesmena, założył potężne przedsiębiorstwo Marconi, które weszło na rynek amerykański. Wkrótce, to można tak powiedzieć, wkrótce, i tę datę uznaje się za datę narodzin radiofonii takiej docierającej już do słuchaczy powszechnie, w 1920 roku uruchamiana jest pierwsza stacja w Pittsburghu w Stanach Zjednoczonych. Do Europy dociera to kilkanaście miesięcy później. Tak naprawdę to zależy, czy się uważa, że sygnał próbny, czy sygnał stały. W 1922 roku oczywiście Wielka Brytania, Dania, Francja, Związek Sowiecki, Niemcy, i te państwa uruchamiają już stałą emisję programów radiowych. Ja sobie przygotowałem tutaj nawet taki fragment książki Halskiego, ale to już nie będę czytał, ponieważ tak, po pierwsze za dużo czasu nie ma, a po drugie to chciałem Państwu powiedzieć, że tak, no radio to jest magia dźwięku. Ja miałem pod te slajdy podkładać dźwięki, ale jeśli Państwo pozwolą, to zrobię tak, że szybko zrobimy tę prezentację, a potem puszczę Państwu, uważam, kilka bardzo ciekawych dźwięków. Część z tych dźwięków Państwo zapewne znają, ale te dźwięki ułożone są w pewien scenariusz, pewien schemat, który mam nadzieję, że pokaże także moje intencje. Teraz, skąd się radio w Polsce wzięło? No Państwo wiedzą, obchodzimy w tym roku stulecie niepodległości. Do tego czasu tak naprawdę, do czasu odzyskania niepodległości, no Polska nie mogła prowadzić samodzielnych badań, ale byli inżynierowie, którzy kształcili się zarówno w Rosji, jak i w Niemczech. I teraz ogromną rolę odgrywa wojsko w promocji tego, co się nazywa radiofonią, bo trzeba nawiązać łączność, bo na Cytadeli od razu po zakończeniu I wojny światowej żołnierze przejmują, ale to są wszystko jeszcze urządzenia do nadawania w systemie Morsa, nie dźwięku. Pojawiają się w Polsce firmy, które produkują sprzęt. Nie mamy jeszcze stacji radiowej, ale pojawiają się już polskie firmy, które produkują zarówno radioodbiorniki, wzmacniacze, diody, heterodyny itd., itd. Takie najbardziej znane to jest właśnie Farad. Tutaj wymieniam nazwisko Romana Rudniewskiego, bo on się za chwilę pojawi jako bardzo istotna postać. Władysław Heller, Radiopol, czyli dwie firmy polskie. Oczywiście jest duża presja środowiska inżynierskiego i naukowego, nie tylko na Politechnice Lwowskiej i Warszawskiej, ale także prężne stowarzyszenia inżynierskie, stowarzyszenia techników polskich naciskają na rząd, żeby wreszcie ktoś się zajął profesjonalnie radiem, bo inni już nam uciekają. No i teraz tak, z tamtych dwóch firm, które wymieniłem, Farad i Radiopol, powstaje Polskie Towarzystwo Radiotechniczne. Polskie Towarzystwo Radiotechniczne, dlaczego jest takie ważne, za chwilę się wyjaśni. Z tym, że to Polskie Towarzystwo Radiotechniczne zaczęło przegrywać konkurencję.
2: Zbliża się czas wakacji.
3: Spędzi piecze?
2: Sensitive Boniker, maść do twarzy i ciała, skóra topowa. To strzał w dziesiątkę.
3: Ja już mam.
2: Skóra jest po niej miękka i elastyczna, a podrażnienia i szorstkość znikają.
3: Zajrzyj na stronę Produkty Bonifraterskie.
2: Poleca Radio Europa 2.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Szukasz naturalnego sposobu na zdrowe i obfite plony? W polu, ogrodzie, sadzie czy na działce? Poznaj kompost Revita, organiczny środek, który poprawia właściwości gleby. Revita to bogactwo składników odżywczych, azotu, fosforu, potasu i mikroelementów. Poprawia strukturę gleby, zatrzymuje wodę i działa długotrwale. To nowoczesna, bezpieczna i naturalna alternatywa dla nawozów mineralnych i obornika. Zamów Revita w Remondis Bydgoszcz z wygodną dostawą lub odbiorem osobistym w Bydgoszczy przy ulicy Inwalidów 45. Zadzwoń 723 187 050 lub odwiedź remondis.bydgoszcz.pl. Kompost Revita. Naturalna siła Twoich upraw. Są smaki, które przenoszą nas do domu. Do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu. Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
2: Z wielkimi koncernami zachodnimi. Skąd to znamy, prawda? Ale zarówno Roman Rudniewski, jak i Władysław Heller postanowili część kapitału sprzedać i Polskie Towarzystwo Radiotechniczne staje się kapitałem mieszanym. W 1/3 jest to kapitał polski, w 1/3 kapitał francuski, w 1/3 kapitał angielski. I teraz rząd pod wpływem nacisków w 1924 roku uchwala ustawę to się nazywało nawet dosłownie, broadcastingu, czyli słowo przeniesione, no my dzisiaj byśmy powiedzieli o radiofonii, prawda? Ale wtedy takie słowo jeszcze nie istniało. Uchwala ustawę. Na mocy tej ustawy rozpisuje się konkurs na nadawanie programu ogólnopolskiego na 20 lat. I teraz w tym konkursie startuje 10 podmiotów. Mnie udało się, ja jestem, znaczy w pewnym sensie mogę powiedzieć, uczniem profesora Macieja Kwiatkowskiego. Muszę Państwu powiedzieć, profesor Maciej Józef Kwiatkowski był to najwybitniejszy historyk radia. Oprócz tego znałem go współpracując z nim i kiedy zostałem prezesem radia, Maciej Kwiatkowski, nie pytając, czy może do mnie wejść, czy nie może wejść, sforsował sekretarkę, wchodzi do mnie i mówi, Krzysiu, ale ilu to ja już prezesów przeżyłem. Niestety, kilka dni później zawał serca i Maciej Kwiatkowski nie żyje. Ja zresztą jako dowód wdzięczności to po pierwsze w takim albumie, który tu przy sobie mam, być może też później Państwu go pokażę, ten album zadedykowałem, a poza tym takie największe studio w głównym gmachu Polskiego Radia nazwałem studiem profesora Kwiatkowskiego. I teraz co się dzieje? 10 podmiotów startuje w konkursie. Wszyscy naciskają, żeby ten konkurs jak najprędzej się rozstrzygnął. I teraz skąd my znamy ten mechanizm? Konkurs nie jest rozstrzygnięty, a 1 lutego 2025 roku próbną emisję rozpoczyna Polskie Towarzystwo Radiotechniczne. Korzystając oczywiście ze sprzętu angielskiego, ze współpracy inżynierów francuskich, którzy już to mają opanowane, rozpoczynają stałą emisję programów to był 25 rok, bardzo małą mocą. Ja tu zaraz Państwu pokażę. O, to jest budynek Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego Mokotów Narbuta 29. To wówczas było poza Warszawą. W ogóle to było tak, że żeby dojechać na tę 18, to niektórzy się oczywiście spóźniali, no więc po prostu była cisza w radiu. Poza tym tak, wisiał jeden mikrofon, który ważył kilka kilogramów. Mikrofon w hamaku. W hamaku, żeby... Bo być może jeśli Państwo kiedykolwiek byli w radiu, to jest tak, że radiowcy ostrzegają, jeśli mikrofon stoi na stole, żeby nie uderzać w stół, nie kopać w nogi, nie kichać, nie pluć i tak dalej, i tak dalej. Wtedy też ostrzegano. Co więcej, proszę Państwa, ponieważ nie wszyscy wiedzieli, jak się zachować przed mikrofonem, powstał wtedy bardzo piękny zapis. I bardzo przepraszam, Panie, jeśli on będzie lekko seksistowski, chociaż w moim odczuciu nie jest. Więc ten zapis brzmi następująco. Mikrofon jest bezwzględny, należy doń mówić jak do kobiety, a więc delikatnie, ja w domu mam same kobiety, nawet psa mam z sunie, proszę Państwa, także ja wiem, jak to trzeba, raczej modelując głos piano, aniżeli nastawiając na wysokie tony. I to jest prawda, która ciągle powinna być dostarczana ludziom, którzy występują przed mikrofonami. Nie tylko w radiu, nie tylko w mediach, ale jak patrzę na niektórych nieszczęsnych polityków, jak nie mają dobrze ustawionych głosów, ja sam głos ich mi denerwuje, nawet nie słucham, co mają do powiedzenia, bo Platon mawiał, że forma i treść są tak samo warte. Proszę Państwa, i teraz tak, Polskie Towarzystwo Radiotechniczne nadaje swoje programy, a tymczasem od 1 lutego z przerwami, z kłopotami, są problemy. Oblicza się, że w tym czasie w okolicach Warszawy było 5 tysięcy abonentów, odbiorców. A wiedzą Państwo, ilu już abonentów było na przykład w Wielkiej Brytanii? 1 900 000. A u nas 5 tysięcy. Proszę zobaczyć, zaledwie 3 lata różnicy. U Niemców było 1 100 000, z tego co pamiętam, z tych mniejszych krajów, które zaczęły przed nami, no to Dania, ale Dania jest małym krajem, 23 tysiące. No a my musimy zaczynać od zera. I teraz tak, 18 sierpnia 1925 roku rząd ogłasza, kto wygrał konkurs. I konkurs nie wygrywa Polskie Towarzystwo Radiotechniczne, które ma ekipę, ma sprzęt, ma nadajnik, ma inżynierów. Można powiedzieć, że ma nawet speakerów, bo pierwszym speakerem, który 1 lutego ogłosił, że tu próbna stacja radionadawcza Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego, Fala 385 metrów, był właściciel tego przedsiębiorstwa Farad, który pokazywałem, czyli inżynier Roman Rudniewski. Natomiast Polskie Radio dostaje koncesję na 20 lat, praktycznie nie ma nic. Jest zobowiązanie, że do końca 25 roku mają uruchomić stację. I co? I figa. Nie potrafią uruchomić stacji, ale koncesję mają. I teraz Maciej Kwiatkowski tłumaczył mi, dlaczego tak się stało, że to Polskie Radio, nie będąc w sumie przygotowanym, dostaje koncesję. Ano dlatego, że Elektrit, Marconi i te spółki polskie, Farad i Radiopol, które tworzyły Polskie Towarzystwo Radiotechniczne, tak naprawdę były kapitałem niepolskim. Wtedy rząd zdecydował, że media nie zostaną oddane w obce ręce. Natomiast właścicielem spółki Polskie Radio, wtedy jeszcze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, była taka potężny koncern Siła i Światło. To jeśli ktoś z Państwa gdzieś czytał, Siła i Światło to był najpotężniejszy koncern przed II wojną światową. No i teraz kto tworzył, poza tym jeszcze jeden rys, charakterystyczny dla zachowań elit wtedy, kiedy tworzy się biznesy. Członkami zarządu byli Zygmunt Chamiec, wspomniałem, lekarz, człowiek bardzo rzutki, Władysław Heller, inżynier, wybitny inżynier kształcony w Niemczech, absolwent Politechniki Drezdeńskiej i on wcześniej zakładał to Polskie Towarzystwo Radiotechniczne. No ale wyczuł, gdzie lepszy interes da się zrobić. Piotr Drzewiecki, to Państwo zapewne znają. Piotr Drzewiecki był pierwszym prezydentem powojennej Warszawy. Ja mam przyjemność, że moją sąsiadką jest jego prawnuczka i trochę po znajomości w ubiegłym roku zrobiłem audycję z wnuczką Piotra Drzewieckiego, bo Piotr Drzewiecki poza tym, że był prezydentem Warszawy w końcówce I wojny światowej i pierwszym niepodległej Warszawy, był także szefem Stowarzyszenia Techników Polskich. Jeśli Państwo kojarzą budynek Naczelnej Organizacji Technicznej na Czackiego, piękny budynek, to był budynek wybudowany właśnie przez Piotra Drzewieckiego. Tadeusz Słowski, dyrektor koncernu Siła i Światło, jak wspomniałem, potężnego koncernu. Leopold Skulski był premierem i ministrem spraw wewnętrznych wcześniej. W trzecim rządzie Rzeczpospolitej, pierwszy rząd, ja nie liczę rządu Lubelskiego, Daszyńskiego, rząd Jerzego Moraczewskiego, drugi rząd to był rząd Ignacego Paderewskiego, a trzeci rząd to był właśnie rząd Leopolda Skulskiego. Czyli wiadomo było, że to także da umocowanie polityczne, biorąc pod uwagę, że jeszcze był ministrem spraw wewnętrznych, prawda? No i wreszcie Ludwik Chełmiński, dyrektor, to jest Państwowa Wytwórnia Aparatów Telefonicznych i Telegraficznych, chyba. Mogłem kolejność zmienić, ale niewiele to zmienia. Polskie Radio nie jest gotowe do końca roku. Cały czas PTR nadaje z kłopotami. I to nadaje bardzo ciekawe programy. Ja później w dźwiękach

ale wtedy już zaczęły się, pani profesor, pierwsze audycje edukacyjne. Wspaniałym popularyzatorem historii okazał się profesor Henryk Mościcki. Tutaj zaraz, a jeszcze to słowa Halo, Halo Warszawa, Polskie Radio, dopiero 18 kwietnia 26 roku, czyli jednak Polskiemu Radiu potrzeba było ładnych parę miesięcy na przygotowanie. Przygotowanie było bardzo proste. Przejęli stację nadawczą na Narbuta Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego, przejęli inżynierów, natomiast ze spikerami już nie. Pierwszą spikerką Polskiego Radia była piękna Janina Sztompkówna. Gdzieś zdjęcie jej mam, ale to można znaleźć sobie. I Polskie Radio rozpoczyna emisję już stałych programów właśnie o godzinie 17, 18 sierpnia. To jest Zygmunt Chamiec. Mogę powiedzieć, że no w pewnym sensie mój poprzednik, chociaż czasami właśnie on był dyrektorem generalnym Polskiego Radia i czasami jak tam ktoś mówi, że ja, że byłem pierwszym prezesem Polskiego Radia, przy okazji studentom opowiadam, że radio powstało w 1925 roku, to jedna ze studentek mówi, to nieźle się pan trzyma, proszę pana. No więc potwierdziłem. Zygmunt Chamiec, proszę państwa, jest dyrektorem Polskiego Radia do 1935 roku. Później w dźwiękach, które tutaj rozumiem, pan Jarek mi pomoże jeszcze odtworzyć, pokażę państwu również coś charakterystycznego i dla naszych czasów. Zygmunt Chamiec w 1935 roku zostaje odwołany. Jego następcą zostaje brat Stefana Starzyńskiego, Roman Starzyński. Roman Starzyński i Roman Starzyński będzie dyrektorem Polskiego Radia do 1939 roku. Zachowywał się bardzo przyzwoicie, ale o, teraz tak, Polskie Radio ma pewne zobowiązania, ma zwiększyć moc, ma budować rozgłośnie regionalne i oczywiście to się dzieje w coraz większym tempie. Już na początku 1927 roku okazuje się, że ten nadajnik z Narbuta jest za mały i uruchamia się stację nadawczą, to są forty, to jest Fort Mokotowski. Dwa maszty, te maszty nie były aż takie wysokie, miały po 75 metrów, w odległości 140 metrów. Stacja tamta pierwotna, która emitowała program, no można powiedzieć pierwszy Polskiego Radia, miała moc zaledwie 0,5 kW, później zwiększona do 1,5 kW, a tutaj stacja miała 10, później 13 kW i zaczęła nadawać już na falach długich. I słyszana była, to wtedy nie było tak trudne, bo nie było zakłóceń, nie było tylu stacji. Właściwie z tymi 10, później 13 kW była słyszana w całej Europie, no ale oczywiście to się wszystko zmieniało. Tutaj to państwu pokazuję, ponieważ chciałbym jednak pokazać jak najwięcej dźwięków państwu, no wystąpienie prezydenta Mościckiego. No oczywiście prezydent Mościcki, jak państwo wiedzą, wybitny także polski uczony. Rzeczywiście wybitny chemik, prezydent, nie chciałbym oceniać, jakim był prezydentem, no ale to takie były czasy. Prezydent Mościcki wygłasza tutaj, mikrofony wstawione były na Zamku Królewskim. Natomiast tak, Polskie Radio początkowo nadaje z Narbuta. Narbuta, jak mówiłem, to było, no przepraszam, zadupie. I Polskie Radio te swoje programy już od 18 kwietnia nadawało z budynku przy Kredytowej 1. Tam, gdzie teraz znajduje się Muzeum Etnograficzne. Na drugim piętrze uruchomiono jedno studio, ale to było za małe. I tutaj jest budynek Zielna 25. W tym budynku w 1929 roku Polskie Radio zbudowało już profesjonalne studia, właściwie 5 studiów, jedno duże orkiestrowe, ponieważ w Polskim Radiu wkrótce pojawiły się dwie orkiestry. Orkiestra Fittelberga, to państwo znają. Później Wielka Symfoniczna Orkiestra Polskiego Radia. No to w końcówce, w mojej kadencji to Antoni Witt był szefem tej orkiestry, bo ta orkiestra również mi podlegała. Ale i orkiestra Zdzisława Górzyńskiego, mała orkiestra Polskiego Radia. Wszystko to było na żywo. Teraz państwo... proszę państwa, i teraz tak. Jest pomysł w tej chwili, żeby zlikwidować abonament. Natomiast jak państwo wiedzą, ja nie będę pytał, kto z państwa płaci abonament. W każdym razie ci, którzy nie płacą, łamią prawo. Prawda? Oczywiście można się buntować, że media publiczne to już nie są publiczne, tylko nie wiem jakie, mogą sobie państwo

0: dopowiedzieć. Natomiast wtedy, w przedwojniu, po pierwsze była mocna akcja promocyjna, abonament. Nie wiem, czy Państwo czytają ten wierszyk, prawda? Proszę zobaczyć, tych wierszyków, plakatów było moc. Rozwój radia z każdym rokiem kroczy coraz szybszym krokiem. To też biedny czy bogaty kupują wciąż aparaty. I trzeba, potem stoją z tej racji, w ogonku do rejestracji, bo obowiązku spełnienie sprawia im zadowolenie. Prawda, jakie to przekonujące? Każdy odbiornik trzeba było zarejestrować. Co więcej, jeśli ktoś nie płacił, były rozprawy sądowe i kary i wsadzano do więzienia. Ale po jakimś czasie rząd się zorientował, że nie tędy droga. Po pierwsze, coraz mniej było odbiorników, bo niektóre odbiorniki, takie produkowane na przykład w najbardziej znanej polskiej przedwojennej wytwórni, nazywała się Elektrit w Wilnie, kosztowały nawet do 900 zł. Proszę Państwa, to było, no nie wiem, kilka pensji nauczyciela. Czyli to nie było rozwiązanie. I wtedy podjęto decyzję, żeby, no właśnie, zamiast drogich odbiorników lampowych, które były cudownym meblem w każdym domu, żeby uruchomić wytwórnię własnych polskich odbiorników kryształkowych. Uruchomiono, profesor Wilhelm Rodkiewicz, późniejszy profesor Wilhelm Rodkiewicz, skonstruował najpopularniejszy wtedy odbiornik detektorowy, nazywał się Detefon. Mogą Państwo sobie znaleźć, ja to mam oczywiście zdjęcie, ale to nie mogę wszystkiego pokazywać. Detefon kosztował tylko 39 zł. Co więcej, tym, którzy kupowali Detefon, przysługiwała zniżka abonamentowa i nie płacili 3 zł, tylko złotówkę. Co więcej, szkoły, instytucje użyteczności publicznej również dostały ulgę. I rzeczywiście zupełnie niezłe przychody abonamentowe były, ponieważ w 1937 roku już w słynnym prudencjalu, który dzięki Bogu chyba będzie odbudowany, Państwo wiedzą, który to jest budynek prudencjal, prawda? Dawny hotel Warszawa, to był jeden z największych skandali ostatnich czasów. Ten budynek ulegał ruinie, przetrwał bombardowanie w 1939 roku, przetrwał bombardowanie i palenie w Powstaniu Warszawskim. Ja nie wiem, czy Państwo wiedzą, to był w swoim czasie pierwszy, a potem drugi najwyższy budynek w Warszawie i w Europie, zaprojektowany przez profesora Stefana Bryłę, który notabene został rozstrzelany przez Niemców w tym miejscu, gdzie dawne kino Moskwa było. To teraz tam jest Róg Goworka i Puławskiej. Profesor Stefan Bryła, notabene jeden z najwybitniejszych uczonych od tak zwanych konstrukcji spawanych. Ale to teraz wracamy do abonamentu. Abonament pozwalał się Polskiemu Radiu zupełnie nieźle utrzymywać. No i w związku z czym rozwijała się działalność oświatowa. Tu można powiedzieć, że to jest w pewnym sensie też mój poprzednik, ponieważ ja w pewnym momencie byłem najpierw szefem redakcji popularyzacji wiedzy, a później byłem redaktorem naczelnym redakcji popularyzacji wiedzy i edukacji w Polskim Radiu. I to jest wspomniany przeze mnie Henryk Mościcki, który doprowadził, znaczy organizacyjnie tam się niektórzy czepiali, ale miał tyle, profesor Janusz Tazbier, również historyk, powiedział mi, że Henryk Mościcki był kiepskim historykiem. Ale jak ktoś z tej samej profesji mówi o kimś, że jest kiepski, to trzeba to podzielić przez 2, przez 3, przez 5. No, w każdym środowisku jest konkurencja. Świętej pamięci profesor Tazbier na pewno nie musiał konkurować z Henrykiem Mościckim, no ale jednak tak uważał. Profesor Henryk Mościcki przyciąga do Polskiego Radia wybitne postaci, proszę Państwa. Kotarbiński, Witwicki, Korczak z gadaninkami, cudowne gadaninki Janusza Korczaka. Ale także, i tutaj mam nadzieję, że zaraz się pojawią postaci, że nadawano odczyty, odczytów było dosyć dużo, w pierwszym roku już było kilkaset, to się tak nazywało. Odczyty to były audycje słowne, z tym, że nie tylko dotyczące nauki. No i można powiedzieć, że ta działalność się rozszerzała, języki obce, skrzynkę języka francuskiego, audycje dla zagranicy, audycje dla dzieci. Być może niektórzy z Państwa pamiętają takie nazwisko. Wanda Tatarkiewicz-Małkowska. Prawda? To jest nazwisko pani reżyser, twórczyni wielu wspaniałych audycji. Rozszerza się tematyka, owszem jest, to tak zawsze jest, że łatwiej przepraszam, być humanistą, stąd jest więcej programów humanistycznych, ale także pani profesor, jak Państwo wiedzą, jest wybitnym genetykiem. O genetyce wtedy nie mówiono za dużo, chociaż genetyka jako taka już istniała, prawda? Od czasów Mendla, można byłoby powiedzieć, ale audycje przyrodnicze na pewno. I teraz, proszę Państwa, pokażę Państwu tutaj dwie postaci, które zapewne wszyscy Państwo znają. Później będą dźwięki. To jest profesor Witold Doroszewski, który od lat 30. No wtedy chyba jeszcze nie był profesorem, prowadził słynny kącik językowy, skrzynkę radiową przez kilkadziesiąt lat. Od przedwojnia i po wojnie przez kilkadziesiąt lat. No a druga postać, wybitna, doktor Jan Szapiński, który prowadził swoje pogadanki przyrodnicze. Też będę miał krótki jego dźwięk, żeby Państwu pokazać. No Jan Szapiński, jak Państwo wiedzą, dyrektor później Ogrodu Zoologicznego podczas wojny, przechowywał, uratował życie wielu Żydom na terenie ogrodu. To jest przykład ramówki, o której współcześni popularyzatorzy nauki mogliby pomarzyć w Polskim Radiu. Otóż, proszę Państwa, to jest ramówka już z 1939 roku. I teraz, w 1939 roku, Polskie Radio rozpoczynało emisję, był już także program drugi Polskiego Radia od 1937, Warszawa druga. Ale proszę zobaczyć, program zaczyna się, może Państwo wiedzą, od czego mógł się program o 6.30 zaczynać? Kiedy ranne wstają zorze, oczywiście. No Pani Profesor jest bezbłędna. No. Kiedy ranne wstają zorze. Od tego się zaczynał rzeczywiście program pierwszy Polskiego Radia. Program trwał do godziny 23.15. Kończył się, były tam wiadomości Polskiej Agencji Telegraficznej, były różne pogadanki, ale proszę zobaczyć, ile tutaj jest czegoś, co jest moim miodem i myślę, że pani profesor jako przewodniczącej Rady Upowszechniania Nauki także. Proszę zobaczyć, rano, tak zwanym prime time, myśmy dzisiaj powiedzieli, w najlepszym czasie, audycje dla szkół, kronika naukowa po południu, później muzyka i popularne audycje oświatowe, no i wreszcie muzyka poważna, literatura, nauka, to jedno z drugim się zazębiało. Tutaj chciałem Państwu pokazać, no, marszałek Józef Piłsudski. Jak Państwo wiedzą, w 26 roku, proszę zobaczyć, skojarzyć te dwa fakty. 18 kwietnia 26 roku rozpoczyna emisję program pierwszy Polskiego Radia, właściwie Polskie Radio, a przewrót majowy jest niecały miesiąc później, 12 maja, prawda? Co się dzieje? Kiedy na przykład w Wielkiej Brytanii były wielkie strajki dokerów i górników, radio BBC jest wykorzystywane w tym samym mniej więcej czasie. Natomiast Polskie Radio jeszcze jest za słabe, żeby ktoś wpadł na ten pomysł, na przykład rząd, prawda, czy prezydent Wojciechowski, żeby wykorzystywać radio. Nie wykorzystywano radio. A radio, Zygmunt Chamiec postąpił w ten sposób, że zaczęło nadawać muzykę. I tak naprawdę od 13 maja, prawie do końca maja, były nadawane tylko koncerty. Może to było chowanie się pod... Ale prawdopodobnie brakowało komentatorów, których dzisiaj jest, znających się na wszystkim, całym rowie. Takie watachy, proszę Państwa, szalejące chodzą po tych wszystkich stacjach i na wszystkim się znają na dodatek. A Józef Piłsudski dlaczego? Dlatego, że Józef Piłsudski z kilkudziesięciu przemówień, on nie lubił, to Państwu pokażę takie przemówienie, Państwo, pewno Państwo znają, ale dwa przemówienia Józefa Piłsudskiego się zachowały. No więc Polskie Radio zobowiązane jest do tworzenia stacji regionalnych. Stacje regionalne tworzą się bardzo szybko, Kraków, później Radio Poznańskie, nie Polskie Radio, Radio Poznańskie. Proszę Państwa, znowu Poznań zaimponował, tak jak zaimponował Powstaniem Wielkopolskim, odkupiono sublicencję od Polskiego Radia i uruchomiono własne radio. I od razu mieli duże osiągnięcia, uruchomili na przykład aparaturę Fultona. Proszę Państwa, to było takie można powiedzieć, przekazywanie na odległość obrazów drogą radiofoniczną. I oni to już potrafili, ale oni także uruchomili pierwszą stację krótkofalową i, no, co charakterystyczne dla Poznania, stworzyli urządzenia, które pochłaniały 20 razy mniej energii niż te urządzenia warszawskie. I to jest, proszę Państwa, podejście poznańskie. Radio Poznańskie jako niezależna spółka działało do 1935 chyba roku. W 1935 roku Polskie Radio wykupiło nie tylko wszystkie akcje Polskiego Radia, znaczy państwo, ale także wykupiło akcje w Radiu Poznańskim. Następnie Katowice, Tu jest ta słynna francuska skrzynka Katowic, nadajnik dużej mocy. Później w 1928 roku powstaje słaba początkowo stacja w Wilnie, w 1930 roku stacja we Lwowie. Notabene właśnie Czesław Halski w tej książce opisuje, uruchomiono w takiej hali targów wschodnich. I tam, nie wiem czy Państwo znają, magię wyłączonego mikrofonu za pomocą, pan Jarek doskonale wie, jako świetny radiowiec, że czerwone światełko sygnalizuje, mówiąc w języku, w slangu radiowym, mikrofon jest otwarty. Ale oczywiście wcześniej na słuchawki dostajemy instrukcję, za chwilę mikrofon będzie otwarty, albo mrugnięcie tym światełkiem oznacza. To Państwo wiedzą, to jest taki, powiedziałbym, warsztat radiowca. Natomiast tam nie było jak uruchomić, ponieważ nikt nie widział tego speakera, przynajmniej technik, który włączał mikrofon, więc w prosty sposób stukano w ściankę. Stukano w ściankę, mikrofon masz otwarty. Także dosyć prymitywne warunki. Potem jeszcze, co my tutaj... A, proszę Państwa, ale Polskie Radio postanawia zbudować stację jeszcze mocniejszą, ponieważ w tym czasie na terenie Europy powstaje tysiące stacji, tysiące stacji. W eterze jest coraz, w eterze, którego nie ma, jak mówiłem, jest coraz większy gąszcz, coraz większe zamieszanie i teraz trzeba zbudować stację. Proszę Państwa, w ciągu kilku miesięcy powstaje stacja w Łazach koło Raszyna, wtedy najsilniejsza stacja, rozpoczęto budowę w 1930 roku, w maju uruchomiono oficjalnie, ale stacja nadawała już chyba od lutego, uruchomiono tę stację 120-kilowatową, wtedy to była najsilniejsza stacja w Europie. Teraz mogę Państwu powiedzieć, ponieważ moim dzieckiem jest ośrodek w Solcu Kujawskim. Kiedy byłem dyrektorem radiowej jedynki, runął maszt w Konstantynowie koło Gombina. Niestety nie udało mi się odbudować, mimo że pan premier mnie mianował nawet, niech pani profesor posłucha, jakim ważnym człowiekiem byłem, szefem zespołu międzyresortowego, czyli podlegali mi ministrowie z kilku resortów. Oczywiście na nic to się nie zdało. Maszt w Konstantynowie koło Gombina, najwyższa konstrukcja świata, 646 metrów, nie została odbudowana. Właścicielami tego była telekomunikacja, czyli de facto państwo. I dlaczego? To jest oddzielny właściwie wykład, co się wtedy w Polsce działo. Natomiast ja postanowiłem wybudować własną stację i w Solcu Kujawskim przekonałem mieszkańców, rozbroiłem teren prawie własnymi rękoma. No, oczywiście żartuję, saperzy z Włocławka, bo to było na terenie bombowiska, tam znaleziono kilka tysięcy niewypałów. I ten obiekt w Solcu Kujawskim ma 10 razy większą moc. 1200 kW i nie jest najsilniejszą stacją w Europie. I teraz tak, chciałem zakończyć również takim moim ulubionym, kiedy była dyskusja, czy stawiać na radio, czy nie, to znowu z Czesława Halskiego i to często powtarzam, że radio jest wielką rzeczą, odkryciem doniosłym, kto temu zaprzecza, faktycznie jest osłem. I to jest również wierszyk przedwojenny. Proszę Państwa, przygotowałem dźwięków sporo, a to może, panie Jarku, pomoże mi Pan? To jak Pan będzie szybko, szybko to robił, pomożecie, pomożemy. No, no dobrze, proszę Państwa, to tak, to cudowne. Ja nie tak dawno też z takim pytaniem, pomożecie, pomożemy. Jak Państwo wiedzą, to właśnie, bo to premier Jaroszewicz najpierw wtedy ze Stoczniowcami to przeszło jako pytanie Gierka, ale tak naprawdę pierwsze pytanie sformułował Piotr Jaroszewicz do Stoczniowców. Znaczy tam były jakieś głosy, były, tak. No dobrze, to Alojzy Kaszyn, proszę Państwa, Alojzy Kaszyn to ten, który stukając i on opowiada o tym, jakie było, uda się? Dobrze. Tylko jeszcze tam. Dobrze.
1: Między innymi pomyślałam o tym, że warto dawać odczyty, chociażby o historii Polski.
0: O, więc to właśnie pierwszy dyrektor początki. Programowy opowiada,
1: musiałam
0: jak to powstało.
1: Znaleźć również artystów, którzy graliby na fortepianie, na skrzypcach, śpiewali i tak dalej, i tak dalej. Więc chodziłem po koncertach do rozmaitych lokali, i wypatrywałem, raczej nasłuchiwałem, jaki głos rzekomo się nadaje do radia. Wtedy pokutowała opinia, że nie każdy głos, nie każdy śpiew nadaje się do mikrofonu. Programy były wtedy
2: tak
1: bardzo
2: jest.
1: Skromne. Codziennie nadawaliśmy zaledwie 2 godzinki, Mieliśmy już orkiestrę pana Adamusa. Pan Adamus zaczął występować w radiu przed mikrofonem PTR-u. Między innymi pomyślałam o tym, że warto dawać odczyty, chociażby o historii Polski. Więc to były moje początki. Musiałem znaleźć również artystów, którzy graliby na fortepianie, na skrzypcach, śpiewali i tak dalej, i tak dalej. Więc chodziłem po koncertach do rozmaitych lokali i wypatrywałem, raczej nasłuchiwałem, jaki głos rzekomo się nadaje do radia. Wtedy pokutowała opinia, że nie każdy głos, nie każdy śpiew nadaje się do mikrofonu.
0: Już, tak, bo to by drugi raz się zapętliło, tak? Proszę Państwa, no więc taka była jego opinia, taka była jego rola. On działał w tym pierwszym okresie, czyli w Polskim Towarzystwie Radiotechnicznym, kiedy uruchomiono Polskie Radio. Zygmunt Hamiec, czyli dyrektor Polskiego Radia, zaproponował mu stanowisko sekretarza, ponieważ tam dyrektorem miał być ktoś ważniejszy. Prawda, że mechanizmy się nie zmieniają. 100 lat mechanizmy są te same. Ktoś, kto musiał być dyrektorem, a ten odwalał brudną robotę. No dobrze, to teraz, proszę Państwa, sygnał programu Pierwszego Polskiego Radia, czyli Chopin. Dobrze. To Państwo znają. To jest właśnie ze starych płyt, tak zwanych acetatów. Dobrze. I to był sygnał od 1000, czyli Chopin, od 1926 roku do roku 35. Panie Jarku, to teraz, jeśli można, no nie, to lećmy po kolei. Chcą Państwo Doroszewskiego posłuchać chwilę, tak? Witold Doroszewski, wybitna postać, twórca, to jest, możemy go chwilę posłuchać, jeśli...
2: W listopadzie 1932 roku ja zostałem redaktorem poradnika językowego. Data dlatego zasługuje może na przypomnienie, że na przykład w słowniku pisarzy polskich jest wiadomość niedokładna, jakoby poradnik językowy zaczął się ukazywać w Warszawie.
0: Pani profesor Ładki mówiła o profesorze.
2: Znaczy 16 lat później. Tu nie chodzi o te szczegóły mnie dotyczące, ale o to, że tradycja poradnika językowego była nieprzerwana. To znaczy została przerwana.
0: Dobrze, możemy przejść do Żapińskiego.
2: I dopiero w roku 1948 nam się udało poradnik wznowić.
3: Mniej więcej pół roku temu miałem audycję pod tytułem Muzykanci. I o ile sobie przypominam, wtedy właśnie tłumaczyłem się przed wami, że tytuł jej miał brzmieć Śpiewacy za kominem. Tylko że na szczęście w czas zorientowałem się w tym, o czym i wy dobrze już teraz wiecie, że świerszcze, będące bohaterami owej audycji, wydają głosy przez tarcie skrzydeł o siebie. Raczej więc posiłkują się instrumentami zbliżonymi do czegoś w rodzaju skrzypeczek. A co za tym idzie, tylko nazwa Muzykanci mogła tu pasować bez popełnienia anatomicznego błędu. Mniej więcej pół roku temu miałem audycję pod tytułem Muzyka.
0: Już. Puch. Proszę Państwa, i teraz tak, ja wspomniałem, że już od początku, jeszcze podczas działalności polskiego, słyszeli Państwo, Żabiński się przyznał do tego, że jak to zmienił, prawda, że nie śpiewacy, tylko muzykanci, no bo świerszcze to raczej grają jak na skrzypcach. No i takie były jego pogadanki, krótkie, ale przez kilkadziesiąt lat, bo to od przedwojnia do powojennego okresu przez kilkadziesiąt lat miał swoje stałe pogadanki. Natomiast tak, ja Państwu wspomniałem, że pierwsze słuchowiska były na żywo, Warszawianka. Napisano później Witold Hulewicz, Kiejstuta, pogrzeb Kiejstuta dla Radia Wileńskiego. Był pierwsze specjalnie napisane słuchowisko dla radiofonii, ale ono się nie zachowało. Natomiast zachowało się słuchowisko Most Ignacego Ficka. Ignacy Fick to był, powiedziałbym, komunizujący literat z Krakowa. Napisał no, dosyć ciekawe słuchowisko i teraz, jeśli Państwo pozwolą, to posłuchamy. Ja tam sobie rozszyfrowałem, ponieważ mam różne fragmenty.
4: Chcesz, żebym polubiła ten twój most?
5: Niech i to będzie, ale nie tylko to. Chcę, żebyś mnie przeżywała razem z tym mostem. Mnie. To znaczy cały ten okres, który był przed poznaniem ciebie, któregoś nie byłaś świadkiem, a który pragnę ci ofiarować.
4: Ofiarować w ramach mostu.
5: Tak, żebyś to łatwiej ujęła i łatwiej to mogła zrozumieć. Chcę także, żebyś i ty przeszła poprzez mój most.
0: Cokolwiek by to znaczyło.
4: Teraz nie będę się bał.
5: Ale możesz się nawet bać. Bój się, ale równocześnie chciej być odważna. Kiedy powiedziałaś, że mnie kochasz, że chcesz być do końca życia ze mną i kiedy potem stałaś się moją, byłaś odważną.
4: Odważną? Nie. Byłam szczęśliwą.
5: Dziękuję.
0: Ja to napisałem, że to był pocałunek, także myślę, że radio to jest medium wyobraźni. Niektórzy sobie wyobrażali, że tam poszło dalej, ale to nie. Proszę Państwa, to teraz może trąba. No niech będzie trąba, tak? Dobrze. Piłsudski, trąba. Proszę Państwa, teraz tak. To są dwa przemówienia, ja je skróciłem, ja je podmontowałem. Przepraszam, bo na przykład to drugie przemówienie mam tak, w takiej wersji, ja się przejaśniłem z Januszem Piechurskim, który dokonywał jeszcze w czasach, kiedy nie wolno tego było, ze starych płyt rekonstrukcji dźwięku i mam dużo, dużo takich starych. Natomiast funkcjonują takie krótsze wersje, ja niektóre podkróciłem, podczyściłem, dlatego żeby lepiej było słuchać. Teraz posłuchajmy Piłsudski, trąba. To jest znane prawdopodobnie
6: Państwu. Tu Warszawa, program pierwszy. Nadajemy audycję sportową pod tytułem nie. Wszystkiego po trochu. Nie, na wstępie nie, relacji z Krynicy redaktora Bogdana.
0: Nie, to nie. To jest trąba, tak.
7: To jest przez jakąś dziwaczną trąbą. I myślę, że głos mój ma się oddzielić ode mnie i pójść gdzieś świat beze mnie, jego właściciel. Zabawne pomysły mają ludzie. Doprawdy, trudno się nie śmiać w tej dziwnej sytuacji, w której nagle głos pana Piłsudskiego się znajdzie. Wyobrażam sobie tą zabawną chwilę, gdy jakiś ananas korbą nakręci, słówkę naciśnie i jakaś trąba zamiast mnie gadać zacznie. Pusty śmiech mnie bierze, że ten biedny mój głos ode mnie oddzielony przestał nagle być moją własnością. Nie należy już nie wiem do kogo i nie wiem do czego. Do trąby czy do jakiegoś akcyjnego towarzystwa. Najzabawniejsza jest jednak myśl, że kiedy mnie już nie będzie, głos pana Piłsudskiego sprzedawanym będzie za 3 grosze. Gdzieś na jarmarkach, prawie na punkty jak pierniki, prawie na łupy jak jacie cukierki.
0: Proszę Państwa, Piłsudski, jak widzą Państwo, z dużym sceptycyzmem podchodził do nowoczesnej techniki. No, on był z tego pokolenia ludzi, którzy wierzyli w pewne idee takie romantyczne, jak Państwo wiedzą, bardzo podnosił znaczenie wszystkich, którzy brali udział w Powstaniu Styczniowym i tak dalej, i tak dalej. Natomiast zaskoczył Piłsudski, to nie jest powszechnie znane, ja natomiast przeprowadziłem, można powiedzieć, swoje prywatne badania. Piłsudski na początku lat 30. z jego inicjatywy na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie został utworzony Polski Instytut Badań Mózgu. Do Wilna z Krakowa profesor Maksymilian Roze się przyniósł. Nie wiedziano, o co chodzi. No owszem, badać mózg, a jakże. W tym czasie była taka moda, nie tylko w Europie, że różni wielcy ludzie po śmierci przekazywali swój mózg do badań. Albo ich następcy, w przypadku Lenina to Stalin kazał badać mózg Lenina, czy ten Lenin był taki genialny, prawda? Ale różni wielcy poeci, Whitman na przykład, Einstein tak, zresztą był problem ze znalezieniem mózgu Einsteina, okazało się, że leżał w pewnym miejscu. Piłsudski również przekazał swój mózg do badania. Czyli Piłsudski, można powiedzieć tak, serce w jednym miejscu, ja dotarłem do dzieci, przyjechała córka neurologa, który badał, bo profesor Maksymilian Roze zmarł zaraz w połowie lat 30. I tym się zajmował doktor z kliniki neurologicznej. On po wojnie oczywiście się nie przyznał w ogóle, w Radomiu prowadził zakład, teraz jego syn prowadzi w Radomiu. Zrobiłem swoje prywatne śledztwo, gdzie jest mózg Józefa Piłsudskiego, ponieważ ten mózg, specjalna limuzyna ze specjalnymi preparatami przyjechała do Belwederu. Ten mózg 72 godziny po śmierci Piłsudskiego został wyjęty z głowy Piłsudskiego, wsadzony w te wszystkie specjalne substancje i tą limuzyną specjalną, to mi opowiadała właśnie córka tego neurologa, który specjalnie przyjechał, zawieziony został ten mózg do Wilna. Co się z mózgiem stało? Jak Państwo wiedzą, w 1939 roku raz Litwini, raz Sowieci, znowu Litwini, potem Niemcy, właściwie nie wiadomo. Próbowałem dotrzeć do profesora Narkiewicza świętej pamięci. On wtedy miał kilka lat, a jego ojciec, profesor Narkiewicz po wojnie, był również neurologiem, a jego ojciec był rektorem Uniwersytetu Batorego. No, profesor Narkiewicz miał kilka hipotez, no takie, że po pierwsze zginęła, po drugie jak Sowieci wpadli, to wszystko niszczyli inni, a następna wersja, że zabrali ten mózg i że ten mózg Piłsudskiego jest gdzieś w jakichś zakamarkach, piwnicach. Także nie tylko samolotu spod Smoleńska nie chcą nam oddać, ale prawdopodobnie to była hipoteza profesora Narkiewicza, że mogą nie chcą nam oddać również mózgu Józefa Piłsudskiego. Ale jeśli Państwo pozwolą, to również krótkie przemówienie, moim zdaniem piękne, pozytywistyczne przemówienie Piłsudskiego o pracy. Krótko, dobrze? To, panie Jarku, to tak, żeby...
7: Szanowne panie i szanowni panowie, człowiek jakoby ujarzmie żywioł. Zioj nie jego ręką wytworzone na naszym podole płacz. Zaprzęga je człowiek do roboty, jak jakie wół roboty. Woda więc obraca koło. Słońce ogrzewa pole, elektryczność pracuje we wszystkich kierunkach. Ogień daje ciepło, a jedno jest żywą niebożą.
0: Nie za głośno, bo państwo...
7: I może dlatego człowiek tak mało go szanuje. Zioj tym jest praca. Praca ludzkich mózgów, praca ludzkich serc i praca ludzkich mięśni.
0: Praca to, serc, mózgów, mięśni.
7: To właściwie przetworem tego ludzkiego żywiołu, człowieczej pracy. Specjalnie człowiek nie chce szanować największej potęgi swego żywiołu, pracy zbiorowej, chociaż ta właśnie największe cuda tworzy. Zdaniem moim...
0: Czyli badania interdyscyplinarne.
7: Jest zawsze umowa i lojalne tej umowy do trzymania. I czy stróż zamiatający ulicę, czy minister rządzący kraj...
0: Tu wychodzi socjalista z Piłsudskiego, prawda?
7: Czy profesor wykładający w wyższej szkole dla wspólnej pracy z innymi warunki stawia, warunki przyjmuje. I gdybyś wzajemnie lojalnie nie dotrzymywano, jak gdyby inaczej życie wyglądało. Szanowni...
0: Dobrze. Proszę Państwa, więc teraz tak, ja może, bo to rzeczywiście, no, nie sądziłem, że się tak rozgadam, ale z radiowcami tak jest, bardzo przepraszam. Proszę Państwa, to co, możemy, bo tak, jeśli Państwo pozwolą, to może, ja mówiłem, że takim przebojem lat 30. była Wesoła Lwowska Fala. Ja tutaj mam dwa fragmenty, piosenki Hulaj Dusza to nie, ale może Kariera Pana Frajera, bo to... Po tej audycji zawieszono Wesołą Lwowską Falę. Tak,
8: Polskie Radio Lwów i wszystkie rozgłośnie polskie nadajemy czwartą audycję Tajoj pod tytułem Kariera Pana Frajera, pióra Wiktora Budzyńskiego.

0: Povedz mi, co staré chcel, Tvoňču?
1: Sergio, nás sú mieni, si môjim, že direktor Hirka dostal.
0: Co še staré?
1: Un przyjmuje nieprotegowanego gościa w prawie posady.
2: Wyobrażają sobie państwo, nieprotegowany do pracy przyjęty.
1: Kudy protekcją wciąż pod drzwiami stoisz, jak
2: budujesz
1: plecy, sali się nie boisz. Obsasa, grunt protega, rusztyna nie ulega, grunt sitwa i ulega, a reszta ty...
2: No więc słyszą państwo, tak to się, tak, tak to się toczy. I oni, to jest audycja znacznie szersza, bo to była czwarta audycja, za jakiś czas była zawieszona, chciano zdjąć dyrektora stacji Lwów, wstawiła się za nim załoga, no i jakoś udało się to... tam rozładować, po jakimś czasie wróciła audycja pod innym tytułem i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, moje ulubione jeszcze może Wilno Żwirko, to państwo znają dobrze, ale to możemy posłuchać, bo to jest, to ma także taki wymiar dramatyczny. Dobrze? O, to jest sygnał stacji wileńskiej.
3: Halo, Polskie Radio Wilno. Halo, Polskie Radio Wilno. Halo, halo, Polskie Radio Wilno. Przerywamy transmisję z Warszawy i za chwilę oddamy głos zwycięzcy rajdu europejskiego porucznikowi Franciszkowi Żwirko, którego powita dyrektor Witold Hulewicz.
4: W tej chwili stanął przed naszym wileńskim mikrofonem ten, którego nazwano najzupełniej słusznie najlepszym lotnikiem Europy. Zwycięzca międzynarodowego rajdu tegorocznego porucznik Franciszek Żwirko. Mamy w tej chwili szczęście powitać naszego bohatera przez twory w towarzystwie jednego z konstruktorów zwycięskiej polskiej maszyny, inżyniera Wigury, w studio wileńskiej radiostacji. Porucznik Żwirko, który jest z urodzenia wilnianinem, przemówi za chwilę do was, słuchacze.
1: Mój przyjaciel i stały towarzysz zawodem, dzielny konstruktor, inżynier, kochany przyjaciel Staś, Wigura, no i ja. Zwycięstwo w szalanżu odnieśliśmy również nierozłączną trójką, RWD i my. Przypadł nam w oddziale zaszczyt wykazania, że jeśli Polska wczorajsza lotnictwo tylko kochała, to dzisiejsza już obecnie nad jego rozwojem pracuje, a Polska jutrzejsza będzie silna i nie tylko na lądzie, ale w powietrzu.
2: Proszę państwa, znaczy ja powiem o tym dramatyzmie, bo jak państwo wiedzą, budowaliśmy rzeczywiście Rzeczpospolitą drugą z peryferiów trzech państw zaborczych. To wystarczy popatrzeć, jak były połączenia kolejowe wtedy. W ogóle niekompatybilne, zupełnie inne systemy. Jeśli chodzi o lotnictwo, to był cud. Młodzi absolwenci Politechnik, warszawskiej głównie, ale także lwowskiej, zbudowali dosłownie w ciągu paru lat potężny przemysł lotniczy. Oczywiście niektórzy z nich źle skończyli, bo Zygmunt Puławski, który opracował słynny polski płat i myśliwce PZL-1, zginął w wieku 31 lat, oblatując amfibię. Natomiast tutaj Żwirko i Wigura mając 20, jeszcze podczas studiów, 24 lata, 25, stworzył z kolegami firmę, najpierw jest tylko z Rogalskim, RWD, Rogalski, Wigura, Drzewiecki, powstały najlepsze samoloty sportowe. W 1932 roku odbywają się te międzynarodowe zawody Challenge z metą w Berlinie. W Berlinie cała władza, to co dzisiaj się mówi, brzydka władza niemiecka stoi i wszyscy wiedzą, że zwyciężą samoloty niemieckie. A tymczasem ląduje maszyna polska z szachownicą, właśnie ze Żwirką, ze Żwirkiem i Wigurą. Franciszek Żwirko, Stanisław Wigura. Zawody skończyły się 28 sierpnia. To nagranie musi pochodzić no, z początku września. 11 września obaj, jadąc na pokaz do Pragi Czeskiej, zginęli. Rozbili się i zginęli. Ale to nie był koniec RWD. RWD bił rekord świata, na przykład w przelocie do Brazylii, Skarżyński, Bajan w 1934 roku wygrywał też te zawody. Samolot sprzedawany to niebywałe. Wtedy najwyższa technika, kilkaset sztuk sprzedano za granicę. Co by tu jeszcze wybrać? Aha, proszę państwa, trzynastka, bo ja mówiłem, że od 26 roku sygnałem Polskiego Radia był Chopin. A co było w 35 roku? No, może pan puści. To Znają Państwo, legiony to żołnierska dusza. Proszę zobaczyć, jak to upolityczniono. Nie tylko zdejmuje się Zygmunta Chamca, wsadza nowego prezesa radia, ale nawet sygnał jest polityczny. Co by tu jeszcze Państwu pokazać? Pierwszy, Beka? Tak? Bardzo proszę. To jest transmisja do Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej. To słynne przemówienie Beka. No, ono jest, znaczy tutaj jest kilka takich naprawdę emocjonalnych wystąpień. Także jeśli Państwo pozwolą, no Pani Katarzyna nie wygoni mnie, to jeszcze, tak, to Panie Jarku, no to puśćmy Beka.
5: Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną. Nasza generacja bawiona w wojnach na pewno na okres pokoju zasługuje. Ale pokój, jak prawie wszystkie sprawy tego świata, ma swoją cenę. Wysoką, ale wymierną. My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę.
2: Reakcja Sejmu. I to było transmitowane do Stanów.
5: Jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor.
2: To było, proszę Państwa, 3 maja. Natomiast już może Pan to zamknąć, Panie Jarku. Proszę Państwa, teraz tak. Wszyscy wiedzą już, koniec sierpnia, notabene rozpoczęta jest budowa nowego budynku Polskiego Radia przy zbiegu Batorego i Puławskiej. Ja nawet jako prezes chciałem odzyskać tę działkę, która to się nazywa teraz Plac Unii Lubelskiej. Nie udało się. Ale w każdym razie 1 września wszyscy już wiedzą, że wybuchnie wojna. I teraz tak, ja Państwu pokażę, bo to jest jednocześnie taki element warsztatu radiowego. Panie Jarku, tak 1 września Państwo to znają, ale ja pokażę Państwu, na czym polegała tutaj sztuka. Proszę to.
6: Halo, halo, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, planując pakt o nieagresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny.
7: A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa.
2: Proszę Państwa, tu były dwa głosy. Pierwsza część to na żywo. Zbigniew Świętochowski, słynny speaker, ja znam jego syna Krzysztofa Świętochowskiego. Zbigniew Świętochowski czyta, że wojska niemieckie, natomiast później ta druga część, a więc wojna, była nagrana na płycie 3 wcześniej przez Józefa Małgorzewskiego, przedwojennego również i powojennego speakera i reportera. Już, czyli ta druga część nie była na żywo. Była nagrana i czekała sobie na wypadek wojny. I ten Józef Małgorzewski, który, a więc wojna i tak dalej, na żywo nadaje 3 września sprzed ambasady brytyjskiej. Państwo wiedzą, co się działo 3 września. Najpierw Brytyjczycy, a później Francuzi wypowiedzieli Niemcom wojnę. Proszę zobaczyć, bo to pokazuje, jakie są emocje.
8: Kazali się członkowie ambasady angielskiej. Powiewają rękami, chusteczkami. Uśmiechają się do zebranych tłumów. Pozdrawiają bratki naród polski. I bratki naród polski pozdrawia swoich sojuszników i przyjaciół Anglików. Niech żyje Anglicy, niech żyje Wielka Brytania. Połączeni zwyciężymy wroga. Zwyciężymy!
2: To Józef Małgorzewski, ten sam. Ja później miałem jeszcze takie... Dobrze, to proszę Państwa, dramatyczne może Starzyński z 11 września, dobrze? To już było chyba 2 czy 3 przemówienie, bo Starzyński, bo wojska niemieckie, jak Państwo wiedzą, bardzo szybko dotarły do Warszawy. Jak docierały 7 września, podjęto decyzję o wysadzeniu stacji w Raszynie. I wtedy emitowała Warszawa Druga, czyli te dwa maszty z fortu Mokotowskiego przejęły na siebie ciężar emisji Polskiego Radia. No i tu jest głos Szpilmana, ale nie będziemy puszczać Szpilmana, czyli państwo wiedzą, pianisty. To się zaczyna tam scena właśnie, Szpilman opowiada, ale to już Szpilmana nie będę puszczał. Natomiast Starzyński myślę, że również to, jeśli mówimy o magii radia, to możemy puścić. 11
9: września. Obywatele, przepraszam za spóźnienie, ale obowiązki w chwili dzisiejszej nie pozwalają mi być punktualnym w radio, ale za to wszystko, co nowego życie nasze nam daje, to przede wszystkim ciągłe powiększanie świadomości siły ludu warszawskiego. Co chwila tysiące faktów, tysiące zjawisk, które umacniają wiarę nieśmiertelne, niezniszczalne siły ludu polskiego. Obywatele, przecież wczoraj pod mury Warszawy dostał się czołg niemiecki, nieostrzelany w ogóle, i tu u granic miasta zestrzelony przy pomocy kogo? Przy pomocy kobiet wolskich. To jest siła narodowa, to jest siła ludu. Dzisiaj w Warszawie każdy ma moc ducha wytrwania, moc siły, która potrafi każdemu przetrwać na stanowisku i ułatwić wojsku zwycięstwo. Bo siła i duch naszej armii, o której wczoraj tutaj dawałem wzruszające przykłady, jak kompanie żołnierzy bijących się zbierają składki i oddają swój żołd na biedne dzieci Warszawy, na LOP, na FON, na walkę. Przejdźmy koło kościołów, zobaczmy, jak mimo bomb i mimo strzałów lud wierzący modły do Boga zanosi, a jednocześnie karnością i dyscypliną swoją daje dowód pełnego obywatelskiego zrozumienia i pełnego obywatelskiego obowiązku swojego.
2: Proszę państwa, jak państwo wiedzą, Starzyński później został zamordowany. Natomiast ja jeszcze wobec tego proponuję trzy. Jednym z najpiękniejszych przemówień, jakie można usłyszeć, to przemówienie człowieka, który dla Polski zrobił bardzo dużo, a który ciągle jest, no powiedziałbym, nieuznany. Ja nie tak dawno miałem przyjemność takie dwutomowe dzieło na temat Ignacego Jana Paderewskiego przeczytać. To państwo wiedzą, naprawdę Polska mu zawdzięcza tak dużo. W Warszawie do dzisiaj nie ma ulicy Ignacego Paderewskiego. Nadmieniam, to jest również ciekawe. Kiedy rząd sformował się w Paryżu, sformował się również tam parlament. Ten parlament na uchodźstwie nazywał się Rada Narodowa. Szefem rządu został, jak państwo wiedzą, generał Sikorski, a szefem Rady Narodowej został Ignacy Paderewski, który znowu postanowił, no miał już wtedy powyżej 70 parę lat, i to jest przemówienie, które wygłosił na inauguracyjne.
10: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
2: Posiedzenie właśnie w styczniu 40 roku, to było w ambasadzie polskiej w Paryżu.
11: Do was się zwracam, bracia moi ukochani. Poprzez linię okopów, poprzez kraj naszych wrogów, do was podąża mój głos, przynosząc wam niezłomną wiarę w nasze siły, wiarę w niezruszalność naszych świętych praw do polskiej ziemi, wiarę w ostateczne zwycięstwo. Nie zdusi tego głosu przemoc barbaryńskiego ciemięcy, bo głos ten żyje w duszy każdego z was. Ta wiara głęboka w Boga i w Polsce daje wam siły do przetrwania okresu niewoli i da wam doczekać chwili ostatecznego, wspólnego naszego stylu. Wierzcie nadal, bracia moi ukochani, umęczeni. Wierzcie, pomnij na wszystkie krzywdę doznane. Pamiętaj niezliczonych zbrodni popełnionych życie pogańskim okrucieństwem na niewinnym ciele szlachetnego, rycerskiego narodu. Nie zginie Polska, nie zginie, lecz żyć będzie po wieki wieków w potędze i chwale dla was, dla nas i dla całej ludzkości.
2: Jak państwo wiedzą, parę miesięcy później Ignacy Paderewski już nie żył. Natomiast ja chciałem państwu jeszcze pokazać to już tak na zakończenie. No, mogę powiedzieć, no, znaczy, że się przyjaźniłem, ale w każdym razie bardzo dobrze znałem Bogdana Tomaszewskiego, który odszedł niedawno. Jeden z najwybitniejszych czarodziejów mikrofonu. Ja miałem mu przyjemność wręczyć w 1995 roku diamentowy mikrofon. I
12: przeciwległa prosta, ostatnia, 4 metry wciąż jest, Rosjanin ucieka, Krzysio naprzód idzie, dochodzi 2 metry, zrównał się, wychodzi naprzód, o metr, proszę państwa, przechodzą płot, ale sytuacja jeszcze nie jest pewna, metr jest przed Rosjaninem, 2 metry, 3, finisz, ten sam to w dole, finisz, naprzód Krzyszkowiak, płot. Wodą! Pierwszy przeszedł 120 metrów do taśmy! Naprzód! Pierwszy będzie złoty medal w dziejach lekkiej atletyki po wojnie! Kusy i Krzyś! Ci dwaj! Ostatnia prosta, finisz! Już jest 20 metrów! Proszę państwa! Hurra! Jest złoty medal, choć bieg nieskończony! 30, 20 parę metrów przed Rosjaninem! Krzyszkowiak pierwszy przerwał taśmę! I za parę minut będziemy słyszeć wreszcie nasz hymn.
2: Tak, Zdzisław Krzyszkowiak, jak państwo słyszą, tutaj również jest, ale nie będziemy tego puszczać, to na 3000 metrów z przeszkodami. Igrzyska Olimpijskie w Rzymie 1960 rok. Tutaj są również wypowiedzi Haliny Konopackiej, która zdobyła piękna, smukła dyskobolka, wtedy bardzo wysoka, liczyła 181 cm. I zdobyła pierwszy złoty medal dla Polski w ogóle, kobieta znowu, złoty medal olimpijski w rzucie dyskiem. Jakby państwo zobaczyli zdjęcie, to jak się popatrzy na dzisiejsze dyskobolki, to zupełnie, wydawałoby się wiotka, naprawdę, wiotka, szczupła pani, zresztą w takim ciekawym berecie chodziła. Natomiast teraz tak, już na zakończenie, nie, bo chciałem zrobić tutaj coś takiego, żeby porównać Garbarnia, ruch 1938 roku, jak to się zmieniało. Później Tomaszewski, później Tomek Zimoch, jak zdobywał w 2008 roku Mistrzostwo Świata. Małysz, ale to nieważne. Natomiast teraz chciałem państwu puścić głos najwybitniejszego spikera Polskiego Radia, czyli owego Tadeusza Bocheńskiego. Tadeusz Bocheński był spikerem, był z wykształcenia polonistą, był niestety osobą chorą. Chodził o dwóch laskach, był garbaty, ale tyle ofert matrymonialnych, ile miał, to przypomina mi się, co mi moja babcia powiedziała, kiedy już powiedziałem, jak po skończeniu jednych i drugich studiów, powiedziałem, babcio, no ale chyba będę pracował w radiu. Babcia mówi, i dobrze, bo ty masz urodę radiową. Także rzeczywiście, no radio pozwala. Nie, babcia mnie kochała, uwielbiała, była dumna ze mnie, ale miała poczucie humoru, jak widać. Proszę państwa, teraz chciałem państwu puścić coś takiego, co się zdarza każdemu z nas w radiu. Ja w swoim życiu zrobiłem kilka tysięcy audycji. Szczerze mówiąc, wpadek dużo nie miałem, ponieważ ja się przygotowuję zawsze tak, w myśl tego, czego nauczył mnie profesor Kwiatkowski, jak się przygotowujesz do wywiadu, to się przygotowuj tak, jakby to z tobą miano zrobić, a nie ty miałbyś zrobić z kimś. To oczywiście to jest mordercza robota, bo na przykład jak trafiam na wybitnego genetyka, to staram się na przykład policzyć, ile tam jest tych nukleotydów, co, jak, kiedy genom. I proszę państwa, od razu lasuje mi się mózg, budzę się o drugiej w nocy i cały czas mózg pracuje. No ale potem dzięki temu robi się w miarę porządne audycje. Natomiast Tadeusz Bocheński miał tutaj swego rodzaju wpadkę. Wpadkę, którą można nazwać tak zwaną głupawką. To już jest nagranie powojenne. On, jak mówię, pracował od 25 roku w radiofonii. Zmarł w 68 roku chyba. To jest początek lat 60. chyba, bo to jest mistrzostwa w saneczkarstwie w Krynicy chyba w 62 roku. Proszę posłuchać i zobaczą państwo właśnie taką głupawkę spikerską.
13: Tu Warszawa, program pierwszy. Nadajemy audycję sportową pod tytułem Wszystkiego po trochu. Na wstępie relacje z Krynicy redaktora Bogdana Tuszyńskiego. A więc mamy już pierwszych mistrzów świata, donosi redaktor Bogdan Tuszyński, w saneczkach. Są nimi Nachman i Strillinger, Niemiecka Republika Federalna, którzy zdobyli tytuł w dwójkach. Para ta uzyskała w dwóch ślizgach łączny czas 2 minuty 36,80. Przepraszamy Państwa za ten trochę niefortunny początek audycji sportowej, tym niemniej wiadomości są niezwykle ciekawe. A więc rzeczywiście redaktor Bogdan Tuszyński donosi z Krynicy, co następuje. A więc mamy już pierwszych mistrzów świata w saneczkach. Są nimi Nachman i Strillinger, Niemiecka Republika Federalna, którzy zdobyli tytuł w dwójkach. Para ta uzyskała w dwóch ślizgach łączny czas 2 minuty. Kolego Gasparski, co o nas sobie słuchacie w tej chwili pomyślał, żeby się tak śmiejemy? Więc, proszę Państwa, już teraz na pewno pójdzie bardzo gładko wszystko. Para ta uzyskała, para to znaczy Nachman i Strillinger, uzyskała w dwóch ślizgach łączny czas 2 minuty 36 i 80 sekundy. Brązowy medal zdobyła również para polska. Nie, moi drodzy,
2: tak, nie, i to rzeczywiście poszło. I proszę Państwa, mistrz miał już 40 prawie lat pracy przed mikrofonem.
13: Ale napad śmiechu speakera spowodował kilkakrotne wyłączenie mikrofonu, oczywiście przeprosiny z mojej strony i niespodziewaną reakcję ze strony słuchaczy. Prosili o więcej takich wesołych audycji.
2: Widzą Państwo, także nie wiadomo, co może być ocenione. Proszę Państwa, nie będę już, przepraszam, bo zdaje się, że przewaliłem czas i tutaj pała będzie uruchomiona. No, chciałem Państwu pokazać magię radia. Ja nie wiem, czy Państwo pamiętają jeszcze te odbiorniczki z taką lampką zieloną, prawda? Jakie to było magiczne, prawda? Także tej magii jest w różnych obszarach wiele. Ja to przeżywałem, ciągle przeżywam. O. No i chyba już wobec tego wszystko. Znaczy mogę powtórzyć za Czesławem Halskim, że radio jest rzeczą wielką, odkryciem doniosłem. Kto temu zaprzecza, po prostu jest posłem.

słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: Zbliża się czas wakacji.
1: Spędzi piecze?
0: Sensitive Boniker, maść do twarzy i ciała, skóra topowa. To strzał w dziesiątkę.
1: Ja już mam.
0: Skóra jest po niej miękka i elastyczna, a podrażnienia i szorstkość znikają.
1: Zajrzyj na stronę produkty Boni Fraterskie.
0: Poleca Radio Europa 2.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Eserafi.
1: Szukasz naturalnego sposobu na zdrowe i obfite plony? W polu, ogrodzie, sadzie czy na działce? Poznaj kompost Revita, organiczny środek, który poprawia właściwości gleby. Revita to bogactwo składników odżywczych, azotu, fosforu, potasu i mikroelementów. Poprawia strukturę gleby, zatrzymuje wodę i działa długotrwale. To nowoczesna, bezpieczna i naturalna alternatywa dla nawozów mineralnych i obornika. Zamów Revita w Remondis Bydgoszcz z wygodną dostawą lub odbiorem osobistym w Bydgoszczy przy ulicy Inwalidów 45. Zadzwoń 723 187 050 lub odwiedź remondis.bydgoszcz.pl. Kompost Revita. Naturalna siła Twoich upraw. Są smaki, które przenoszą nas do domu. Do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jaką mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

0: Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Bartosz Popczyński, to jest kanał Wszechnica. Dzisiaj spotykamy się na takim niezwykłym spotkaniu. Będzie taki temat, który trochę odbiega od tych, które były do tej pory. I skupimy się na zwierzętach na wojnie. Będziemy opowiadali o tym, nie jak te zwierzęta się zachowują podczas wojny, tylko o zwierzętach, które brały udział w różnych konfliktach zbrojnych i które były wykorzystywane przez różne armie świata. Dzisiaj w zasadzie skupimy się na kilku grupach zwierząt, natomiast jeszcze spotkamy się na kolejnej części. Mam nadzieję, że już zamkniemy ten temat. A też powiedzmy, że data nie jest przypadkowa, bo temat podejmujemy, kiedy dopiero co była rocznica wybuchu wojny na Ukrainie i z tego powodu właśnie chciałem nawiązać troszeczkę do tego wydarzenia i dlatego też właśnie skupić się na tym temacie, który wydaje mi się, że jest bardzo ciekawy, interesujący. I zanim zacząłem przygotowywać się do tego tematu, to muszę powiedzieć, że bardzo chciałem go zrealizować, żeby przedstawić, bo już od jakiegoś czasu gromadziłem informacje na ten temat i chciałem właśnie wreszcie zrobić jakiś jeden duży, taki w miarę solidny materiał o tym. Ale jak już się przygotowywałem merytorycznie, bezpośrednio do prezentacji, przygotowywałem tą prezentację, to muszę powiedzieć, że trochę zmieniłem nastawienie do tego tematu, bo o ile wcześniej wydawał mi się bardzo taki fascynujący, to teraz wydaje mi się, że jest w nim dużo jednak takich smutnych odczuć, takich smutnych emocji. No bo wiadomo, wojna niesie ze sobą bardzo wiele złego i to również doświadczały zwierzęta. Też momentami nawet i okrutne to były wydarzenia. Ale to już ocenę pozostawiam Państwu i proszę po prostu wysłuchać do końca wykładu tej pierwszej części. Tak jak mówiłem, później jeszcze będzie kolejna. Dobrze, ale to tyle tytułem wstępu. Zaczynamy, będziemy mówić właśnie o czworonożnych i pierzastych żołnierzach i skupimy się właśnie dzisiaj na kilku różnych grupach. A pierwszą z nich będą konie, no bo konie to jest tak, konie to są takie zwierzęta, które właściwie człowiekowi towarzyszyły od zawsze. Od zawsze w zwykłych pracach, bo jest to zwierzę, które wykorzystywane w różnych celach pociągowych, transportowych i tak dalej, ale również i w celach militarnych. I w zasadzie, jak pomyślimy o dawnych, dawnych żołnierzach, rycerzach, no to gdzieś na pewno jedno ze skojarzeń będzie właśnie związane z koniem. Nie tylko miecz, szabla, pika, kopia i tak dalej, ale również właśnie ten koń, na pewno zbroja, prawda? To są właśnie te elementy, które jak łączą się w całość. I to, co widzimy tutaj na obrazku, to myślę, że nawiązuje do pewnie wyobrażenia wielu osób o tym, jak mogło kiedyś wyglądać wojsko i właśnie, że żołnierze poruszali się przede wszystkim na koniach, konno, nie tylko pieszo. Tak naprawdę te zwierzęta nie miały żadnego wyboru, bo zwierzę poddaje się człowiekowi, szczególnie człowiekowi, który hoduje te zwierzęta, i koń czy jakieś inne zwierzę robi po prostu to, co człowiek mu każe. I trzeba powiedzieć o tym, że zwierzęta były wykorzystywane w różnych wojnach i uczestniczyły w tych wojnach, chociaż to wcale nie były ich wojny, ale były niejako zmuszone przez ludzi do tego, żeby brać udział w wojnie, ale również i ginąć na tej wojnie. Czyli traciły życie, w zasadzie uczestnicząc w czymś, na co w ogóle nie miały żadnego wpływu i uczestniczyły w tym, co w ogóle nie było ich jakby światem, ich życiem. Ale konie generalnie zawsze towarzyszyły człowiekowi i w wojsku również. I tutaj mamy taki obrazek, który przedstawia nam husarię, bo chciałbym troszeczkę tak właśnie, żebyśmy od też naszych korzeni zaczęli i troszeczkę opowiedzieli, jak to było w polskiej armii. Oczywiście będziemy mówić o różnych armiach świata, natomiast no, głównie na tych europejskich się jednak skupimy, ale sięgnijmy właśnie do korzeni i zerknijmy, jak to było z tą husarią. Otóż przede wszystkim no, husaria była nierozerwalnie związana z końmi. To były zwierzęta, które były podstawowym środkiem transportu i na nich przecież właśnie husarz atakował, prowadził wszelkie działania. To wymagało dużego wyszkolenia, bo trzeba było rzeczywiście z tym koniem bardzo dobrze współpracować i też tak, żeby wiadomo jemu nie zrobić żadnej krzywdy. Tutaj jeżeli chodzi o te konie, to słyszałem, że one wywodziły się, to były bardzo często bardzo drogie w ogóle zwierzęta, żeby móc sobie zakupić takie zwierzę, to no niestety był to duży, bardzo wydatek, jak na tamte czasy. W związku z tym, no to też pokazuje, że husaria to była taka najznakomitsza część armii, bardzo, zresztą do dzisiaj jest taką chlubą naszą, narodową. I w zasadzie no, myślę, że nie jest niedopuszczalne tak przez społeczeństwo, żeby powiedzieć dzisiaj coś złego na husarię. Już obrosła w też wiele mitów i legend. I rzeczywiście no, bycie husarzem powodowało, że trzeba było nabyć tego konia, który był bardzo drogi. Trzeba było też o niego dbać, a często też trzeba było posiadać nawet i dwa konie, żeby właśnie mieć tego konia zastępczego. Te konie musiały być też dobrze wyszkolone. One nie mogły się bać na przykład wystrzałów, trzeba było je do tego przyzwyczajać. One były, musiały mieć też dobrą kondycję, musiały przecież nosić na swoim grzbiecie żołnierzy, którzy ważyli nieraz ponad 100 kg z całym uzbrojeniem. Mało tego, musiały to być konie, które prowadziły na przykład pościg za nieprzyjacielem. W związku z tym one rzeczywiście musiały być naprawdę takiej dobrej jakości. To musiały być naprawdę zwierzęta, przed którymi stawiano bardzo duże wymagania. I w ogóle husaria, trzeba powiedzieć, że odegrała naprawdę istotną rolę. I husaria była wojskiem, tak jak powiedziałem wcześniej, taką naszą chlubą narodową. Oczywiście obrosła w bardzo wiele różnych mitów, nieprawdziwych rzeczy. No, przede wszystkim, no, jak to było z tymi piórami? Te pióra się bardzo mocno kojarzą właśnie z husarią. Tymczasem takim podstawowym wyposażeniem husarzy i czymś, z czym powinniśmy kojarzyć husarzy, nie powinny być właśnie te pióra, ale kopie. Ja tutaj może więcej już nie będę mówił o husarii, tylko chciałbym Państwa zachęcić do wysłuchania wykładu, do którego link znajduje się w opisie do tego filmu, a film został nagrany też w ramach kanału Wszechnica i tutaj specjalista z tego tematu, pan doktor habilitowany Konrad Bobiatyński, właśnie dokładnie przedstawił różne fakty i mity dotyczące husarii, więc ja nie będę tutaj mówił o tym, bo też jakby nie jestem specjalistą z tego działu, więc nie chcę się tutaj za bardzo mądrzyć, odsyłam i zachęcam do tego, żeby wysłuchać, bo rzeczywiście wykład jest bardzo ciekawy i bardzo interesujący, także z niego się Państwo bardzo wiele dowiedzą. Natomiast zakończę tylko to o husarii, powiem tylko tyle, że to było wojsko, które rzeczywiście było postrachem wśród innych armii i powodowało, było naprawdę potężne. To było to przez 200 lat mniej więcej, ta husaria po prostu rozbijała w drobny mak przeciwnika. Także myślę, że naprawdę możemy być bardzo dumni z naszej husarii. Ale możemy być też śmiało dumni z naszych ułanów, którzy też oczywiście wykorzystywali konie, dla których w zasadzie konie były też podstawowym środkiem transportu i też koń tutaj był niejako takim zwierzęciem, z którym ułan się bardzo mocno zżywał. Wywiązywała się między ułanem a koniem bardzo taka szczególna, taka wręcz bym powiedział osobista nawet relacja i u nas w wojsku rzeczywiście sporo tych formacji korzystało z koni, bo przecież tutaj, tak jak na zdjęciu, są widoczni ułani 7 Pułku Lubelskiego. To poza ułanami przecież też i szwoleżerowie, również strzelcy konni czy kanonierzy, to się mówiło DAK-u, czyli Dywizjonu Artylerii Konnej, również korzystali właśnie z tych koni. Tutaj chciałbym tylko nawiązać i jeszcze przedstawić taki bardzo ciekawy ciekawy cytat, który dokładnie opisuje, że konie były też długo przygotowywane do tego, żeby pełniły swoją służbę. Pozyskanie w ogóle konia było bardzo trudnym zadaniem, szczególnie w II Rzeczypospolitej, i taki czas potrzebny do wyszkolenia konia uznaje się 3 lata. Wtedy 3 lata koń był w ogóle szkolony, żeby był zdolny do służby. I tutaj jeszcze taki bardzo ciekawy cytat, na który się natknąłem, przygotowując wykład. Znane są wypadki, kiedy wysłużony koń kawaleryjski, wybrakowany z pułku po przekroczeniu regulaminowego wieku, to jest 16 lat, i sprzedany, człapiący w wózku handlarza czy wozaka, po usłyszeniu sygnału trąbki wojskowej, zrywał się do galopu, nie reagując na sprzeciwy woźnicy, rozbijał po drodze pojazd i dołączał potłuczony, wychudzony, ze śladami bata na skórze, do maszerujących oddziałów. Nie były to przypadki odosobnione. To pokazuje, że rzeczywiście te konie były raz, że no tak wyszkolone, rzeczywiście nawet na ten głos trąbki mocno reagowały, ale też i bardzo mocno silnie związane z tym wojskiem. I tu jeszcze chciałbym opowiedzieć o pewnym swoim spotkaniu z powstańcem warszawskim, który był ułanem, najprawdziwszym ułanem. Pan Witold Grzybowski, pseudonim Kot, opowiadał mi, bo zapytałem go, miałem okazję właśnie z nim porozmawiać, zapytałem go, jaka była jego relacja z jego koniem, bo przecież był ułanem, więc na koniu jeździł, maszerował. I powiedział mi tak, że bardzo dobrze wspomina swojego konia, nie miał żadnego imienia ten koń, ale rzeczywiście koń był dla niego bardzo ważnym zwierzęciem i zaznaczył, że koń go 3 razy uratował. Raz taka zwyczajna ludzka potrzeba, po prostu zatrzymał się za potrzebą, żeby załatwić potrzeby fizjologiczne gdzieś w lesie, a jego cały szwadron pomaszerował dalej. W związku z tym, zanim on z powrotem spróbował dogonić, no to już ten szwadron się oddalił, w lesie gdzieś tam zniknął i on totalnie nie wiedział, gdzie poszukiwać tego szwadronu. Ale koń, nie wiedząc dlaczego, podążał dobrą drogą i doprowadził go do tego szwadronu. I tak się zdarzyły, takie przypadki miały dwa razy. To się zdarzyło 2 razy. Natomiast jeszcze jeden raz był bardzo ciekawy, ponieważ on szedł nocą przez poszukując swojego właśnie też szwadronu i w pewnym momencie koń się zatrzymał i koń nie chciał iść dalej. No więc pan Witold po prostu zawrócił i koń też dał się po prostu prowadzić temu zwierzęciu. Zwierzę, koń po prostu szedł i go zaprowadził właśnie do całego szwadronu, ale koń wyczuł, że prawdopodobnie było jakieś niebezpieczeństwo, coś dziwnego. Powiedział, że pan Witold powiedział, że to były naprawdę bardzo inteligentne zwierzęta i były bardzo pomocne. Także to pokazuje, że właśnie była niezwykła więź między zwierzęciem a człowiekiem. Oni byli praktycznie skazani na siebie przez cały czas ze sobą byli. Mało tego, trzeba było czasami nawet więcej czasu poświęcać temu zwierzęciu niż samemu sobie. Trzeba było przecież takie zwierzę nakarmić, napoić, co było istotne. Były konkretne pory, kiedy karmiono te zwierzęta. Wyznawano nawet taką zasadę, że lepiej, gdy koń zje o jedno ziarno mniej owsa, niż jakby miał to ziarno zostawić. To też jakby świadczy o takiej wielkiej gospodarności. No, kiedyś zresztą wiadomo, było ciężko, szczególnie w czasach tych wojennych czy przedwojennych, także trzeba było się ze wszystkim dokładnie liczyć i nie można było sobie pozwolić na rozrzutność. Jeszcze dotarłem do takiej ciekawej informacji o tym, że jak to wyglądało z pojeniem, bo no, na pojenie po prostu kawalerzysta musiał prowadzić swojego konia i na ulicy Szwoleżerów w Warszawie, czyli tam, gdzie znajdowały się koszary pułku, jeszcze do końca lat 90. ubiegłego wieku znajdowały się takie betonowe koryta, czyli pozostałości właśnie po tych miejscach, gdzie konie były pojone. Też trzeba było koniom zapewnić ruch, w związku z tym odpoczynek oczywiście, i o to też dbali właśnie sami kawalerzyści, ułani, ale też warto powiedzieć o tym, że na przykład kawalerzyści zabierali swoje konie po to, żeby one się po prostu poruszały, żeby one nie stały w miejscu. No i ważne też jest to, żeby takie zwierzę miało możliwość odpoczynku, żeby zdjąć cały ten ekwipunek, który ciąży na koniu. Nawet wydawałoby się takie siodło, które jest bardzo lekkie i dla takiego konia niewiele waży, nie jest jakimś wielkim obciążeniem, ale jednak trzeba to zdejmować, trzeba było też konia czyścić, ale to też różnie z tym czyszczeniem wyglądało, bo jak powołam się znowu na rozmowę z panem Witoldem, powiedział, że oni sami się niewiele co myli, więc co dopiero myśleć o myciu konia. W związku z tym z tym myciem też różnie to bywało, ale na pewno trzeba pamiętać o tym, że nawiązywała się taka szczególna relacja między właśnie zwierzęciem a żołnierzem, czego nie było na przykład w innych armiach, może tak, nie chcę tutaj generalizować, ale w innych armiach różnie ten koń był traktowany, o czym zaraz będę opowiadał, i czasami było to naprawdę dosyć okrutne. Jakbyśmy zrobili casting na najbardziej znanego konia w Polsce, to sądzę, że wygrałby ten, który jest właśnie teraz na zdjęciu, bo przecież marszałek Piłsudski również właśnie na koniu często pozował, często występował, miał też bardzo silną relację, bardzo bliski związek z koniem, do tego stopnia, że kiedy ten koń, na którym tutaj jest uwieczniony na zdjęciu, a jest to oczywiście Kasztanka, która wcześniej na początku nazywała się Fantazją, ale później została przemianowana na Kasztankę, to właśnie ta słynna Kasztanka, kiedy została transportowana do Mińska Mazowieckiego pociągiem, tam niestety odeszła, tam niestety zmarła i jeszcze 11, bo to było zaraz tuż po obchodach Święta Niepodległości w 1927 roku, tam jeszcze właśnie marszałek Piłsudski pokazał się w zasadzie po raz ostatni na Kasztance i później ona już niestety dokonała swego żywota, ale nie, na pewno była niezwykle ważna dla Piłsudskiego i bardzo ciężko przeżył jej odejście. I teraz właśnie przechodzimy do kolejnych przykładów, jak były konie wykorzystywane. O ile w Armii Polskiej, jak widać, generalnie ten koń rzeczywiście był szanowany i tak jak mówiłem już dzisiaj kilka razy to powiedziałem, ta relacja była niezwykle silna. Tak na przykład w armiach, chociażby we francuskiej, koń już był zupełnie inaczej traktowany, często niestety jako maszyna. Często tak wiele zwierząt w ogóle tak traktowano jako maszyny, które wystarczyło tylko napoić i nakarmić. W 1914 roku, czyli u progu I wojny światowej, na 10 Francuzów przypadał jeden koń. W ogóle w całej Francji żyło około 3 milionów koni i mułów. Tak się przyjmuje. Natomiast armia oszacowała, że potrzebuje 1/3 całej w ogóle populacji koni francuskich. Tych wszystkich koni, które żyły we Francji, potrzebowała mniej więcej 1/3. No i Nie udało się, tego się nie udało nigdy osiągnąć. Zmobilizowano najwięcej 700 tysięcy tych koni i one totalnie nie były przygotowane do wojennych warunków, to trzeba podkreślić. Tak jak mówiłem, w Polsce na przykład było tak, że koń był 3 lata szkolony. To było 3 lata mozolnego szkolenia tego konia, żeby on się nie bał pocisków, żeby on był posłuszny itd., itd. Tutaj bardzo często mobilizacja koni wyglądała tak, że się zabierało konie ludziom, którzy mieli jakieś własne gospodarstwa, własne zwierzęta, zabierano te konie, je właśnie mobilizowano, dostarczano do wojska i w zasadzie tyle. Taki koń bez żadnego szkolenia, on miał po prostu pełnić swoją służbę wojskową, do której był w ogóle nie przystosowany w żaden sposób. Niestety tutaj te konie bały się pocisków, one nie były przystosowane też do ciągnięcia czy tak ogromnego wysiłku. A wymagano od nich naprawdę bardzo wiele. Trzeba pamiętać o tym, że to są już czasy, kiedy powoli rozpoczyna się też pewien etap mechanizacji, również w wojsku. Następuje wykorzystanie coraz więcej maszyn, coraz więcej pojazdów również. Wiadomo, że to jeszcze jest zupełnie inny etap niż na przykład jak porównamy do II wojny światowej, ale jednak ta pierwsza wojna światowa to już jest ten etap, kiedy coraz więcej pojawia się tych pojazdów. Pojazdy mogą pokonywać dużo większe odległości konne, dużo większe odległości niż konie i żądano czasami od koni nawet takiego wysiłku, żeby pokonywały dziennie po 100 kilometrów. Znów odwołam się do słów pana Witolda Grzybowskiego, który powiedział mi, że oni jako właśnie ułani pokonywali odcinek 500 kilometrowy, bo z Nowogródczyzny właśnie kierowali się w stronę Puszczy Kampinoskiej, żeby właśnie zdążyć na, żeby pomóc właśnie Powstaniu Warszawskiemu. I te 500 kilometrów pokonali mniej więcej w jakieś 25-26 dni, co daje stosunkowo niewielką odległość dzienną. I mówił, że pan Witold mi opowiadał, że pokonywali różnie 20, 15, 20, 30 kilometrów, ale tyle może przejść człowiek. Koń objuczony również da radę, odpocznie, oczywiście, że tak. Natomiast przejście dla konia 100 km dziennie i jakby ciągłe zmuszanie go do takiego wysiłku powodowały, że konie masowo padały. I one nawet były zabijane, znaczy były często dobijane zwyczajnie po prostu jednym strzałem. Natomiast są takie fotografie, na których widać drogę i na poboczu drogi po prostu leżą martwe konie, które po prostu nie ginęły od strzałów. Nie ginęły od ran, tylko ginęły po prostu z wycieńczenia, bo nie dawały rady. Wyglądały te konie po prostu fatalnie. To nawet weterynarze mówili, że one były po prostu w fatalnej kondycji. Też trzeba przyznać, że wojsko wykorzystywało konie nie tylko tak jak tu widzimy na zdjęciu, to są wojska francuskie w drodze do Verdun, o jeszcze Verdun dzisiaj będę opowiadał, no to znana z historii bardzo taka dramatyczny epizod, bardzo takie zacięte walki. Przy okazji kolejnej grupy zwierząt też jeszcze właśnie wspomnę Verdun, natomiast warto powiedzieć, że w zasadzie bez koni to ta wojna, niemożliwe było prowadzenie działań wojennych, bo na przykład 1,5-tonowe działo ciągnęło aż 6 koni. Także było to naprawdę bardzo, bardzo duże. I tu jeszcze warto powiedzieć to, że tak naprawdę konie z racji tego, że wykorzystywano jako niemalże maszyny, powodowało, że to niestety nie cały tabór, który był też właśnie, który był zmechanizowany, to nie on miał się dostosować do koni, tylko odwrotnie, konie właśnie do wszystkich maszyn, pojazdów. Także to było bardzo uciążliwe dla koni. Oczywiście zwierzęta, tak jak powiedziałem wcześniej, padały od po prostu z wycieńczenia, nie dawały rady znosić takiego wielkiego obciążenia, tego marszu, ciągnięcia, noszenia. One też bardzo mało odpoczywały, nie były w stanie często odpocząć należycie. Nie ściągano na przykład siodeł, całego kwipunku, nie było na to czasu. W związku z tym te zwierzęta w ogóle nie miały możliwości odpoczęcia. I dlatego też dlatego też wymagały opieki, co zresztą widać tutaj na tym obrazku. Konie również ponosiły przecież rany, normalnie tak jak ludzie cierpieli, tak jak ludzie byli ranni, tak również dotyczy to zwierząt. I tutaj jeszcze chciałbym przytoczyć słowa historyka wojskowości, pana profesora Rainera. Tutaj mam problem trochę z nazwiskiem, bo nie za bardzo wiem, jak się wymawia. Popinkę, tak mi się wydaje. Natomiast cytat jest bardzo ciekawy, brzmi tak. Bez koni pierwsza wojna światowa z pewnością potoczyłaby się inaczej. Rozumiem przez to, że ta masowa wojna przemysłowa, która zużyła ogromne ilości pocisków, nie byłaby możliwa bez koni transportowych. Żołnierze nie mogli wystrzelić tak dużo, gdyby nie mogli dostarczyć amunicji na front, a przecież to tym dostarczeniem zajmowały się właśnie konie. Brytyjczycy zauważyli te potrzeby i założyli Błękitny Krzyż. To jest taki odpowiednik Czerwonego Krzyża, ale właśnie dla zwierząt. Ten stosunek do zwierzęcia zaczął się powoli zmieniać. Dostrzeżono, że to nie są maszyny, ale właśnie zwierzęta, które też czują, które też są ranne, które też wymagają opieki i też trzeba nimi się zająć. Dlatego właśnie pomysł na Błękitny Krzyż. Tutaj jeszcze warto odwołać się do pewnych szacunków. Mówi się, że w I wojnie światowej wzięło udział około 14 milionów zwierząt, z czego najwięcej było oczywiście koni i tych też właśnie najwięcej zginęło koni. Wykorzystano ich około 11 milionów, na te 14 milionów wszystkich zwierząt to w dużej mierze, jak widzimy, 11 milionów to były konie, z czego jeżeli chodzi na przykład o armię francuską, tam były mniej więcej około tutaj 2 milionów i w zasadzie, tutaj mówię łącznie, tak, i stracono w zasadzie połowę. Także tutaj no i mamy do czynienia rzeczywiście z ogromną stratą. Tutaj jeszcze chciałem powiedzieć, że niestety, ale zwierzęta bardzo często, te, którym udało się przeżyć wojnę, też czekał niestety smutny los, bo nie tak jak żołnierze wracali do swojego kraju, tylko niestety były to zwierzęta ranne, nie wiadomo było, jak leczyć te zwierzęta, w związku z tym one często po prostu były zabijane, kierowane na rzeź na przykład, także były to no bardzo, bardzo przykre sytuacje i takie naprawdę dramatyczne, bo zwierzę, które poświęcało swoje życie praktycznie, żeby cały czas pomagać, cały czas służyło w wojsku, później jeszcze czekał je taki smutny los, że po prostu było dobijane, także niestety bardzo dużo tych koni właśnie w taki sposób zginęła, mimo tego, że właśnie przeżyły wojnę. Pytanie teraz nasuwa się takie, czy II wojna światowa przyniosła zmiany w wykorzystaniu zwierząt? Mimo tego, że ta mechanizacja postępowała, jak wiemy, bardzo dużo, okazuje się, że bardzo dużo zwierząt wykorzystywano w I wojnie światowej, ale okazuje się, że w II wykorzystano ich jeszcze więcej, bo według szacunków było to nawet 30 milionów różnych zwierząt, oczywiście też bardzo dużą rolę odgrywały konie. Warto wspomnieć, że jeżeli popatrzymy sobie na różne filmy, które się zachowały z II wojny.
1: Słuchacie Radio Kurpatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Światowej widzimy tam bardzo dużo czołgów, różnego rodzaju pojazdów. Już ta wojna w naszej świadomości funkcjonuje jako ta zmechanizowana wojna. A tymczasem, oczywiście, pierwsza linia frontu, to jasne, że tak, to były te najnowocześniejsze sprzęty, ale ta druga linia frontu, w tym drugim szeregu, te tabory całe, były właśnie transportowane, spoczywały, można by powiedzieć, na barkach właśnie koni. I tak było w zasadzie w większości armii. Niemcy, chociaż przecież uchodzą za tych, którzy posiadali setki tysięcy pojazdów mechanicznych, tak naprawdę cały transport zawdzięczają właśnie koniom. Tutaj taką ciekawostkę podam, że Hitler nawet był do tego stopnia, już nie będę oceniał, ale po prostu chciał, dążył nie tylko do tego, żeby uzyskać czystość rasową u ludzi, ale również wśród koni. I łącznie wykorzystali oni ponad 2 miliony koni w trakcie wojny, z czego tutaj warto zaznaczyć, że wojska lądowe III Rzeszy aż w 80%, mimo tej wielkiej mechanizacji, opierały swoją logistykę właśnie cały czas na zwierzętach. No wiadomo, przede wszystkim chodzi tutaj o konie. Jeżeli chodzi o taką mobilizację koni, to warto wspomnieć o tym, że do armii niemieckiej wcielano konie, one musiały mieć więcej niż 4 lata, musiały być wyższe niż 135 cm, nie mogły być kulawe, nie mogły być też, mogły mieć jakieś wady wzroku, ale nie mogły być ślepe i nie mogły też cierpieć na poważne choroby. I tutaj właśnie też takie bardzo ciekawe zdjęcie, które pokazuje, że w wojnach też dbano o zwierzęta, żeby nie zatruły się wszelkimi gazami, związkami chemicznymi. Dlatego też tworzono dla zwierząt maski przeciwgazowe. I tu mamy właśnie przykład, kiedy to dwa konie mają taką maskę przeciwgazową. Oczywiście to nie jest tak, że na całą głowę była zakładana ta maska, tylko przede wszystkim tutaj na chrapy. Natomiast no, widać, że u ludzi była, oczywiście wiadomo, to znamy, na całą głowę. I jeszcze były inne zwierzęta, dla których były tworzone maski przeciwgazowe, ale to będzie w drugiej części naszego wykładu, jak się spotkamy za jakiś czas. Tu chciałbym też się odnieść do tego, że wiele osób śmieje się trochę z naszej armii, że przecież my tam mieliśmy ułanów, a Niemcy to i ci ułani nasi atakowali wojska niemieckie, czołgi, prawda, na koniach. Ja nie chcę tutaj tego oceniać i nie chcę tutaj wchodzić w ten temat, ja tylko powiem, że Niemcy też w bardzo dużym stopniu opierali swoje wojsko właśnie na koniach. Nie tylko w Polsce konie odgrywały bardzo ważną rolę, ale również i u Niemców tak samo było. Od